0: No, chociaż to młodsze pokolenie może jest, ale też widziałem, że nauczyciele chcą raczej notatki w brajlu, no to niestety, no papier ten może się pogiąć, jest nietrwały, chociaż no każdy ma różne zdanie, nie? Nie
1: Oczywiście, że
0: będziemy
1: tak.
0: tutaj się spierać z tym. Dobra,
1: Mateuszu,
0: myślę.
1: myślę, że nic więcej mądrego już nie powiemy. Prezentacji mieliście okazję posłuchać, drodzy Państwo, w dwóch odcinkach. Każdy wyciągnie wnioski samodzielne, także myślę, że również na podstawie tego naszego podsumowania produktu, jakim jest Mountbatten Brailleur Tutor, który prezentował na antenie Tyfloradia Mateusz Bobruś. Mateuszu, dziękuję Ci bardzo za udział w
0: Ja
1: dzisiejszej
0: również Ci
1: audycji.
0: dziękuję, Michale, i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
1: Tak jest. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia w przyszłym tygodniu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry Państwu, Piotr Witek się kłania. Tym razem zapraszam do nietypowego podcastu, coś na zasadzie zrób to sam. A dlaczego taki podcast? No, otóż dlatego, że przyszła sobota, jak to zwykle bywa, albo w sobotę, albo w jakieś święta, psują nam się rzeczy typu krany, typu inne instalacje, i tak też było i tym razem. Przyszła sobota, weekend, i zepsuł nam się kran, a właściwie bateria do wody w kuchni, no i coś z nią trzeba było zrobić. Oczywiście, ponieważ fajna pogoda za oknem, wszyscy specjaliści, wszyscy hydraulicy wybrali się na łono natury i zostałem z problemem sam. Oczywiście w tym podcaście nie będę Wam opowiadał jakichś super nie wiadomo jakich rzeczy, ponieważ sam nie mam żadnej firmy wodno-kanalizacyjnej. Moje doświadczenie również jest skromne, ale ponieważ parę kranów w życiu naprawiłem i parę baterii też udało mi się w życiu wymienić samodzielnie, tak więc i tym razem postaram się w trakcie tego nagrania zademonstrować, jak ja to robię bez pomocy wzroku, i liczę na to, że w odpowiedzi także kilka innych osób nagra podcasty, jak radzą sobie z podobnymi rzeczami w swoich domach, jak to robią, bo to może być bardzo fajna pomoc dla osób, które próbują coś samemu zrobić. Ale wracając do mojej baterii, bo to bateria się zepsuła, zepsuła się głowica w baterii włoskiej. Musiałem w takim razie wybrać się do Castoramy akurat, bo była najbliżej i otwarta. I zanabyłem sobie całą baterię. Przemiła pani pomogła mi ją wybrać. W sensie ja musiałem tylko jej powiedzieć, ja tu sobie będę szeleścił teraz, bo będę rozpakowywał tą baterię. Rozciąłem sobie taśmy, jakimi pudełko było zabezpieczone. Teraz otwieram pudełko i zaglądam do środka, co tu tak naprawdę się znajduje. Moja bateria jest baterią naścienną. Pomimo tego, że jest kuchenną baterią, nie znajduje się ona na zlewozmywaku, tylko jest to bateria do ściany przychodząca, typowa. Każdy z elementów, teraz jak wyciągam je z pudełka, jest osobno zapakowany w taką piankową folię. Osobno bateria z głowicą mieszającą włoską. Do tego kran długi. Osobno oczywiście. Patrzę, mamy tutaj maskownicę do ściany. Śruby też mocujące do ściany. Ok, ja ich nie będę musiał potrzebować, ponieważ ja mam przejściówki. Ponieważ mamy jeszcze podłączoną do baterii zmywarkę i mamy tutaj przepływowy, nie wiem jak to nazwać, kurek. Dobra, przeglądam i widzę, że tak, nie mam żadnych uszczelek do kranu i to mnie już pierwsza rzecz dziwi. Rozpakujemy sam kran, bo zanim baterię będziemy przykręcać, to musimy skręcić sobie kran, bo jak wspomniałem, są osobno. Aha, jest, ok. Jest kran zabezpieczony plastikiem. Już żebyśmy mieli porządek, to wrzucę niepotrzebne rzeczy do pudełek. Baterie też wyjmę z worka. Klasyczne zabezpieczenie. Śruby na stałe są założone na baterie, więc

Jest to plastikowe, po prostu ciągnę to zabezpieczenie, ono mi schodzi. Ja sobie przymierzę teraz kran do baterii. Żadna filozofia. Kran po prostu należy nakręcić. Ja go sobie oczywiście na razie nakręcam na próbę, żeby zobaczyć, czy nie będzie z tym żadnego problemu. Jak on powinien być zamontowany. Problemu nie ma. Kran się obraca. Przy czym sama śruba jest nietypowa, ponieważ jest ona też zupełnie gładka, okrągła i posiada tylko dwa takie wypłaszczenia na klucz. Patrzę jeszcze, ale całkowita izolacja jest w środku. Dobrze, czyli izolacja, mam na myśli uszczelkę. Ten plastikowy element, który zabezpieczał mi kran, żeby gdzieś tam mi uszczelki nie pouciekały, ja odkładam sobie do pudełka. Tak, żebym gdzieś po nim nie deptał za chwilę. I teraz, zanim skręcę kran, każdy, kto kiedykolwiek robił coś takiego, wie, że kran należy uszczelnić. Ja zwykle używałem różnych uszczelniaczy klasycznych, później nieklasycznych w rodzaju nici. Też sprawdzały się one dość fajnie. Ale dzisiaj mam taśmę teflonową, którą będę pierwszy raz próbował zakładać. Jest to dość takie ciekawe rozwiązanie. Właśnie mam tą taśmę rozpakowaną. Przypomina ona zwykły plaster, tyle że teflonowy, o szerokości 0,5 cm. I ja powinienem ten plaster nakleić, nawinąć go 4-5 razy dookoła gwintu, na który będę nakręcał kran. Przede wszystkim, najpierw muszę nakręcić tą taśmę, nawinąć na gwint, po prostu tak jakbym oklejał gwint, tylko muszę to zrobić zgodnie z kierunkiem, w którym będę zakręcał kran, żeby później po prostu tej taśmy nie ściągnąć, zakręcając kran, więc jeszcze raz na chwilkę przykręcę sobie lekko kran, żeby mieć pewność, w którą stronę idzie gwint. OK. I problem, jaki mamy, to taki, że mamy zupełnie nową baterię. Ma ona zupełnie gładki gwint, o czym już wspomniałem, a to grozi nam tym, że taśma teflonowa nam się zsunie, no bo to jest jak trochę jak taśma samoprzylepna, więc ja muszę sobie ten gwint sprawić, że nie będzie taki gładki, musi być chropowaty, więc w tym celu użyję pilnika do metalu. Wiadomo, że nie chodzi o to, żebym ja spiłował gwint, tylko muszę go lekko zadrapać.

I jeszcze z czwartej strony. Dobra. Tu jeszcze może poprawię, bo tak słabo. Zarysowany.

Weźmy jakieś nożyczki, żeby mógł tą taśmę przyciąć, bo odlepiam kawałek tej taśmy. Ona nawet nie jest taką sensu stricte taśmą klejącą, ją po prostu się lekko odkleja. Okej, kierunek musimy trzymać. Ja to robię pierwszy raz, więc sorry za jakieś tam kwestie niedoróbek. Trzeba palcem trzymać sobie tą taśmę, żeby nam nie uciekła. No bo nie jest to taśma klejąca, więc to jest właśnie ból trochę. Ale jest to znacznie lepsze od jakichś tam paku czy innych rzeczy, które gdzieś nam się strzępią, gdzieś nam uciekają. Przynajmniej na razie tak to wygląda. Zaraz się okaże, jak będziemy trzymać szczelność. Na razie mamy dwa zwoje. Żeby mi się nie obróciła ta taśma. Obróciła mi się, więc jeszcze raz muszę ją nawinąć. Przy okazji mówię, że taśma się łatwo zwija, więc ja ją odcinam i jeszcze raz.

za mało tej taśmy, ale ktoś mówił, że też nie powinno być zbyt wiele. Musimy też uważać, bo jak tą taśmę naciągamy, to ona się zwęża. No i wtedy nie pokryje nam całego gwintu, więc to też ostrożnie z jej naciąganiem. O tym już mi nikt nie mówił, ale właśnie widzę to. Warto, żeby ten cały gwint był później tą taśmą teflonową owinięty. Staram się to robić powoli i dokładnie, aby tak jak mówię, całość tego gwintu była osłonięta. Teraz jeszcze całą baterię.

Odkładamy ją i zabezpieczymy, żeby gdzieś tam nie rozwinęła się. Dobra, przytrzymuję jeszcze taśmę, żeby nigdzie nam się nie odwijała. Oczywiście końcówkę sobie zostawiłem w takim miejscu, żeby mógł ją jak najdłużej trzymać palcem. No i teraz zaczynamy nakręcać nasz kran. Tak, najpierw oczywiście palcami, no bo nie trzeba tutaj większej siły wkładać. To, co wszyscy podkreślają, to to, że nakręcając gwint, czy w ogóle cokolwiek na taśmę teflonową, nie możemy dopuścić do sytuacji, że będziemy się cofać w pewnym momencie, czyli korygować cokolwiek musimy po prostu od razu zakręcać na raz, żeby nigdzie nie zsunąć tej taśmy teflonowej, żeby nic nam po prostu nie ciekło. Dobra, weźmy sobie klucz. Ponieważ ja oczywiście, tak jak mówiłem, żadnej firmy wodno-kanalizacyjnej nie posiadam, ale posiadam klucz francuski, a to już coś. Kran chodzi elegancko.

0: niestety nie powiem wam, ile zapłaciłem za tą taśmę, bo to było kupowane razem z baterią, ale myślę, że nie więcej jak po prostu parę złotych. Ok, mamy ekran, mamy całą baterię gotową do montażu, tak więc zabieramy nożyczki, zabieramy taśmę, zabieramy baterię i zabieramy mikrofon i przechodzimy już do zlewu. Ok, znajdujemy się już przy zlewie, tak więc teraz możemy się zabrać za odkręcanie samego zlewu. Oczywiście pierwsza rzecz, o której koniecznie musicie pamiętać, to jest niby oczywistą oczywistością, ale lepiej o tym wspomnieć, zanim zalejemy mieszkanie, zanim zabierzecie się za odkręcanie jakiejkolwiek baterii, czegokolwiek związanego z wodą, pamiętajcie, żeby najpierw zakręcić główny zawór dostarczający wodę do danego źródła. No bo wiadomo, później mogą pojawić się nieoczekiwane problemy. Tu słyszycie, kapie woda, która spływa z rur, bo ja zakręciłem przed chwilą zawór. Jeszcze tutaj ściągniemy taki kurek z przelotowego zaworu. O, już mogę przynajmniej jeden palcami, drugi też odkręcić. Uwaga, będzie hałasu troszkę i bateria zdjęta, stara. Tak, jeszcze się jej przyjrzymy, jak to wygląda. Dobra, co my tu mamy? Tu musimy wykręcić sobie jeden element. Mamy siteczko założone na baterię. Siteczko takie, które chroni nam baterię przed dostawaniem się kamienia. O, wsadzimy sobie na powrót. Tak, może zanim wsadzimy to sitko, po jednej, po drugiej stronie wypuścimy wodę. Tak, o, to nie ja cmokam, kochani, to jest tylko cmok zaworu. Dobra, ja najpierw obsuszę. To będzie bezpiecznie, tak, tu mamy. Tak, zawsze warto przygotować sobie szmatkę na sucho, żeby właśnie takie, jak już spłynie nam woda z zaworów, a będziemy taśmę czy jakieś inne uszczelnienie zakładali, to żeby te gwinty były suche. No bo wiadomo, po co to wszystko ma być mokre, łatwiej nam się będzie montowało pozostałe elementy. Dobra, ja biorę teraz taśmę. Ok, w którą stronę odkręcałem? W tą, zakręcać będę w tą. Czyli mogę już nawijać od razu na gwint. Wydawało mi się, że tak będzie lepiej, słuchajcie, ale... Oj, muszę trzymać lepiej tą taśmę. Same gwinty są w takim teraz niewygodnym miejscu, że wcale nie jestem przekonany, czy z baterią nie było lepiej, gdy miałem ją w ręku po prostu i mogłem lepiej całość kontrolować. Wydawało się, że dwa ruchome elementy to będzie problem, a tu lokalizacja gwintu może być bardziej problematyczna. Tyle, że co dziwne, jak zdjąłem tą baterię i teraz nawijam sobie tą taśmę teflonową, już idzie fajnie, jak ją już owinąłem dwa razy, to już idzie fajnie. W momencie, gdy zdjąłem starą baterię, widzę, że nie ma uszczelnienia tutaj. Wcześniej nie było żadnego uszczelnienia. Niby woda nie kapała. Ale swoją drogą już nie pamiętam, kto to robił. Na pewno nie ja, żeby nie było wątpliwości. Bo ja jednak zawsze jakieś tam uszczelnienie starałem się nakładać. Mówią też niektórzy, gdzieś tam wyczytałem w internecie, bo oczywiście, ponieważ pierwszy raz to robię, to starałem się coś poczytać na temat tych taśm teflonowych, że w momencie, gdy coś nam nawet cieknie na początku, nie trzeba od razu tam panikować, że coś źle zrobiliśmy, bo te taśmy teflonowe czasami po prostu pęcznieją też i po dniu, po dwóch, po prostu, jeśli coś nam ciekło do tej pory, no to po prostu przestaje ciec i już. Słyszycie, trochę kapie mi z jednego z otworów, ale to dlatego, że mam tak śmiesznie założone wodomierze, że bardzo trudno się
1: dokręca jeden z zaworów, bardzo źle się dokręca, stąd też kapie mi woda troszkę, bo nie mogłem go w 100% dokręcić, no ale muszę uważać, zakładając teraz taśmę. No taśma to jeszcze pół biedy, bo taśma nie pęcznieje mi natychmiast przynajmniej, ale muszę sobie ściąć kawałek tej taśmy. Jest taśma, jest gwint, przytrzymujemy palcem i owijamy dookoła. Na początku, tak jak wspominałem, warto jest naciągnąć taśmę. Inne uszczelnienia, one od razu lubią pęcznieć i wtedy jest problem właśnie z nawinięciem, zakręceniem w ogóle tego, co chcemy zakręcić. Staram się też oczywiście, żeby było dokładnie, bo potem przyjdzie inspektor Alicja, najsurowszy z możliwych, i zacznie weryfikować, cośmy tu zdziałali razem. Ja coś to będzie na was, słuchajcie, bo że to ja gadam, a wy mi tutaj rozpraszacie mnie właśnie przez to gadanie. Się skupić nie mogę i potem cieknie kran. Będzie na was. Dobra, fajnie owinięte. Jest zabezpieczony drugi. Nożyczki i ciach. Pomimo, że kapie lekko, już jest owinięte. Jeszcze taśmę zabezpieczmy, gdzie jest ten bateria owinięta. Jest taśmą. No to, siteczka. Jedno wkładamy do wody zimnej. Ono nie chce być w zimnej wodzie. Zaraz będziemy musieli poprosić jedno i drugie, bo drugie widzę też mi się wysuwa. Tak, sieć. Oj nie, chyba będę musiał przycisnąć baterię. Głębiej troszkę. Dobra, siedzi. Ty też troszkę głębiej. Oj ty. Bierzemy baterię. Już będziemy celować. Jedna. Mamy sitko. Dobra, łapiemy sitko tu. Tak. I tu sitko. I oboma. Najpierw oczywiście palcami próbujemy dokręcić lekko. W ogóle bateria nam się trzymała. I dopiero za chwilkę będziemy sięgać po większe narzędzia. Oczywiście przez taśmę ciężej się nakręca. Klucz francuski to jest jednak świetne rozwiązanie. Symetrycznie muszę dokręcać po prawej, po lewej stronie, żeby równomiernie bateria się ułożyła. No bo ona też ma swoje uszczelki, swoją ograniczoną ruchomość. To jeszcze zależy, jak macie montowaną baterię do ściany. Ja akurat muszę uważać, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, mam tutaj jeszcze taki zawór przelotowy, który sprawia, że jest to dość wrażliwa instalacja. Dokręcony. To co, mała próba. Sprawdźmy. Otwieram komin w tym momencie, bo w kominie mam wszelkie zawory. I muszę go znaleźć. Mamy zawór. Okej. Może nie na 100%. Odkręcam tylko trochę. Nic nie cieknie. Eureka! Woda płynie. Nic nie kapie. Wygląda więc na to, że razem daliśmy radę. Trochę słyszycie odgłosy, że ileś godzin woda nie płynęła, więc jakieś tam jeszcze zawirowania w rurach, ale płynie, sprawdzam sobie. Zawsze warto oczywiście puścić trochę wody, żeby posprawdzać szczelność instalacji. Jak dla mnie w tym momencie wygląda, że taśmy się sprawdzają. Nic od razu nie cieknie, ale dajmy mu chwilę, niech woda sobie przeleci. To więc ja będę sobie to sprawdzał. Szczelność mojej instalacji. Wam dziękuję za uwagę i liczę na to, że pojawią się inne podcasty tego rodzaju, gdzie pokażecie, jak wy różne drobne naprawy, drobne rzeczy robicie własnoręcznie w waszym domu bez pomocy wzroku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Piotr Witek, i powodzenia w waszych własnoręcznych naprawach.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj w Tyfloradiu będziemy mówić o serwisie, nie wiem jak to powiedzieć, społecznościowym, usłudze, bardziej chyba serwisie społecznościowym, bardzo popularnym za granicą, w Stanach Zjednoczonych szczególnie. W Polsce raczej mało używanym, a jeśli używanym, to używanym przez osoby o takim zacięciu chyba jednak mocno technicznym, a może się mylę, zaraz się dowiemy. Mam na myśli coś, co się nazywa Reddit, i okazuje się, że jest to całkiem dostępna platforma, z której użytkownicy niewidomi, korzystający z technologii asystujących, mogą całkiem sprawnie korzystać. Będę o tym rozmawiać z Pawłem Masarczykiem.
4: Witajcie, witajcie. Potwierdzam. Też tu będę na tej audycji. Będziemy sobie o Reddicie dzisiaj rozmawiać.
3: Będziesz głównym, ja tylko będę pytał. Ja mało wiem o tym, na temat właśnie Reddita, więc będziesz głównym tutaj pewnie osobą opowiadającą. Okay. I oczywiście mogą również do rozmowy, albo mogą zadać pytanie wszyscy, którzy chcą, bo audycja prowadzona jest na żywo, także można pisać na Facebooku, audycja jest transmitowana, można pisać poprzez aplikację Windowsową Tyflo Podcast, można do nas zadzwonić na Zooma, a wszystkie informacje umieszczone są w dziale kontakt w serwisie tyflopodcast.net.
5: Na kontakt.tyflopodcast.net na tej podstronie.
3: Tak, kontakt.tyflopodcast.net.
4: Też Zoom też tam jest.
5: Tak, też. I na kontakt tyflopodcast.net można do nas zresztą też pisać.
4: Tak.
3: O tak, dziękuję za doprecyzowanie. Dla porządku powiem, że co zresztą było słychać, że audycję realizuje jak zazwyczaj zresztą Michał Dziwisz. No to dobrze, to Reddit. Co to w ogóle jest Reddit i z czym byśmy mogli go, do czego byśmy mogli go porównać? Mhm. Czy to jest coś jak Facebook, grupy na Facebooku, czy jak co w ogóle? Jak to, skąd to się wzięło? Jak to działa? Jak to jest zhierarchizowane?
4: Ja myślę, że warto taką dyskusję zacząć od tego, jaki jest slogan reklamowy Reddita, a jest to Reddit, the front page of the internet, czyli tak jakby główna strona internetu. I to brzmi troszkę zagadkowo, bo no każdy serwis może sobie tak naprawdę rościć prawa do tego typu sloganu, natomiast Reddit rzeczywiście, jak się o tym pomyśli, jest trochę taką główną stroną internetu, zwłaszcza jak pomyślimy o takim aspekcie, że przeczytałem coś w internecie albo zapytałem o coś w internecie. To gdzie w tym internecie? Na czym? Na forum?
3: No w Polsce, na, nie wiem, to zapytaj, w Polsce Onet. Główną stroną internetu jest Google. Tak powiem, nie? W Polsce no... tak jest, że jak pytamy w Polsce o coś, to z reguły niektórzy to w ogóle Facebooka, też spotkałem się z tym, że tak. Pytają tylko przez jakby w obrębie Facebooka, ale to rzadko. Generalnie jak ludzie szukają, to w Polsce, chyba Google? Się ze mną zgodzisz, to jest Google. Tak. Nie mówię, że główną stroną, ale szukamy w Google.
4: Tak, przy czym Google jest takim medium troszkę jednostronnym, czyli możemy tylko znaleźć te informacje, które już tam są. Czyli jak ja wpiszę sobie jakieś zapytanie w Google, to jest zawsze jakaś szansa, że nie znajdę tego, czego szukam.
3: I to też, że w Google, przepraszam, że tak wejdę tak, w słowo Google, tak. Szczególnie w tych przeglądarkach typu Chrome, no Google pozycjonuje, on nam nie tylko, że pozycjonuje treści, ale wyświetla na początku, co zresztą jest w innych przypadkach przydatne, ale kiedy wpiszemy nazwę jakiejś usługi, sklepu, czegoś, to od razu dostajemy link, adres i coś tam do Google Mapsa, potem coś tam, jeżeli byśmy byli zalogowani w naszej poczcie albo innych usługach, to być może z naszych tam jakichś usług, potem coś tam z YouTube'a i dopiero potem zaczynają się jako takie wyniki, nie? Gdzieś tam z tego
4: tak,
3: Google'a.
4: Tak, to prawda. Natomiast Reddit ma trochę inne założenie. To jest społeczność społeczności. To jest takie mega forum, na którym każda tak naprawdę grupa ludzi, która coś ma wspólnego, może znaleźć swoją jakąś niszę. Od takich bardzo dużych tematów typu polityka, muzyka, wiadomości, technologia, moda, po naprawdę bardzo niszowe i bardzo małe rzeczy. Oczywiście nie trzeba wspominać o tym, że no niewidomi zarówno w anglojęzycznej sferze językowej, jak i w polskiej mają swojego subreddita. Subreddit to jest tak jedna z tych społeczności, czyli jest duży Reddit, który dzieli się na subreddity, czyli jakby takie wycinki tego całego serwisu poświęcone czemuś konkretnemu. Natomiast znajdziemy tam wszystko. Czy ktoś piecze chleb, czy ktoś używa jakichś konkretnych monitorów panoramicznych, czy ktoś używa jakiejś nawet konkretnej aplikacji mobilnej, czy nawet są społeczności poświęcone pewnym zjawiskom. Ja dzisiaj trafiłem na przykład na społeczność Unexpected Sabaton. I teraz no, ludzie sobie zrobili społeczność, w której dzielą się znalezionymi w internecie, nie wiem, wypowiedziami, filmikami z YouTube'a, jakimiś screenami, nie wiem, z jakichś publicznych serwerów Discorda, czy z jakichś Twitterów, gdziekolwiek, gdzie w internecie ktoś, chyba niezamierzenie, zacytował albo odniósł się do twórczości zespołu Sabaton, czyli ten metalowy szwedzki zespół, który w swoich utworach, w swoich tekstach odnosi się do wydarzeń historycznych. Bardzo popularny zresztą, bo w Polsce też omieszkał parę utworów nagrać. To jest naprawdę nisza, tak? No jak się pomyśli o tym, no kurczę, ile jest osób, które może być zainteresowane cytatami z Sabatona znalezionymi w internecie, nie? Ale jak się popatrzy na grupy facebookowe, czy na niektóre fanpage'e, to tam naprawdę są też bardzo niszowe rzeczy. Trzeba wiedzieć czasem, jak to znaleźć, ale jednakowoż, no, są takie rzeczy i są ludzie, którzy tego potrzebują. Myślę, że najbliższym odpowiednikiem czegoś takiego w Polsce, chociaż nie do końca chyba znam troszkę też klimat tego serwisu, jest Wykop. Czyli wchodzimy na jakąś jedną konkretną stronę i w ramach tej jednej konkretnej strony dyskutuje się o czymkolwiek. I teraz tak, te posty są konkretnie otagowane jakoś tam.
3: A tylko zapytam jeszcze, od kiedy istnieje Reddit? To jest stara.
4: To nie jest jakoś nowy serwis. On sobie już jakieś wiele, wiele lat istnieje. Nie pamiętam teraz daty założenia, natomiast to nie jest jakieś nowum. Natomiast dlaczego on ostatnio jakoś jest u nas na radarze? No dlatego, że ma z API. To jest jeden z tych serwisów, które mają bardzo rozszerzone i otwarte API. Trochę jak Twitter, trochę jak Telegram. I takich serwisów ze świeczką szukać w dzisiejszych czasach, kiedy każdy chce na swoim i każdy chce promować swoje
3: rozwiązania. Tak, tylko po swojemu.
4: A dzięki takiemu API można tworzyć na przykład klienty dostępne. Te dane, które to API wypluwa, można interpretować w dowolny sposób, jak ktoś wie jak. Więc mogą powstawać aplikacje mobilne, nieoficjalne, mogą powstawać klienty specjalnie dla osób niewidomych, mogą powstawać jakieś klienty tekstowe pod Linuxa, jak ktoś tak lubi. No, jak ktoś jest kreatywny, to wymyśli sobie i nawet prawdopodobnie klienta Reddita na toster. A my korzystamy z tego właśnie w ten sposób, że powstały i powstają klienty dostępne Reddita dla osób niewidomych. I dla czytników ekranu, bo to w tym wszystkim.
3: Czyli rozumiem, że możemy używać Reddita i pod Windowsem, i na iOS, i na Androida, i pewnie na Macu też ten iOS-owy chyba.
4: Na Macu tak, na Macu działa przez konsekwencje, przez kompatybilność na M1 aplikacji Macowych, iOS-owych. Dystopia, do której jeszcze wrócimy, tak. Mhm.
3: A w Polsce, dobrze, tak myślę, w ogóle jakoś Reddit nigdy nie był popularny, prawda? W ogóle tak nie jest on, myślę, że mało kto by wiedział coś na temat tego serwisu, prawda?
4: Tak, no nie jest to Wykop, tak jak już wspomnieliśmy, i nie są to
3: ja nawet mam wrażenie, że Wykop może kiedyś, ale ja nie wiem, czy Wykop tak, czy w ogóle ludzie znają Wykop. To też tak
4: ma swoją rzeszę fanów i to nie jest serwis, który się nie liczy, bo na Wykopie często wychodzą różne jakieś rzeczy, które jakby Wykop staje się pierwszym źródłem często takich informacji, które potem gdzieś się szerzą w mediach, gdzieś tam na YouTubie, gdzieś tam jeszcze, bo ktoś coś na Wykopie ujawnił. Oczywiście, bo to wiecie, jakby główną kartą przetargową tego typu serwisów jest anonimowość. Na Reddicie wymagana jest naprawdę minimalna ilość danych.
3: To jest tak trochę jak na Twitterze poniekąd, bo jednak częściej
4: tak.
3: Twitter w Stanach jest bardzo popularny, w Polsce mniej, ale gdzieś tam ta kwestia politycy, dziennikarze, technologii tak. Trochę też, ale gdzieś tam politycy, dziennikarze, to do mediów się czasem tam przebija, że jakiś wpis, że Donald Tusk coś napisał, a kiedyś Radek Sikorski, że ktoś tam jeszcze i te tweety się cytuje.
4: Tak, przy czym Twitter już zaczął coś tam wymagać, tak? Twitter już na przykład wymaga, i to jest ciężko ominąć, weryfikacji numerem telefonu. A na Reddicie autentycznie jest login, hasło, e-mail. E-mail może być tak naprawdę jednorazówką, jakąś tam fałszywą na jakimś tam lipnym serwisie typu Temp Inbox czy innym i można o nim zapomnieć. I to jest często stosowana praktyka, że ludzie nawet zakładają konto, które się nazywa tam konto do wyrzucenia, coś tam throw away account. Z jednej przyczyny. Są różne subreddity, bo ja tu teraz wymieniłem takie raczej, nie chcę mówić grzeczne, ale takie powiedzmy, że no,
3: normalne,
4: nie ma wstydu, nie ma wstydu żadnego, jakby publicznie gdzieś wyszło, że to my i że powiedzmy pod naszym nickiem się ukazały jakieś treści. Natomiast są takie subreddity, gdzie żeby zadać jakieś pytanie albo jakieś kwestie się dowiedzieć albo coś skomentować, wolelibyśmy pozostać anonimowi. I mówię tu o jakiś, no bo teraz powiedziałem niegrzeczny, no to tak wyszło na to, że to jakieś nie wiadomo jakie tematy, ale kwestia anonimowości, kwestia ujawnienia jakichś danych, które ujawnić chcemy, ale nie chcemy, żeby zostało to powiązane z nami. Z różnych przyczyn. Politycznych, jakichś tam społecznych. Może być kwestia jakiejś mobbingu w firmie. Może jesteśmy tym tak zwanym whistleblowerem, sygnalistą tak zwanym, czyli kimś, kto chce nagłośnić jakiś skandal, jakiś temat, który jest gdzieś tam niewygodny dla szefostwa czy dla władz. A boi się reperkusji ta osoba. No i w takich sytuacjach właśnie taki Reddit jest często używany też, bo tam można naprawdę z minimalną ilością danych założyć konto, po którym bardzo ciężko będzie nas na pierwszy rzut oka przynajmniej zidentyfikować.
3: Ale tam czasami są też takie konta, gdzie ludzie normalnie, nie wiem, piszą takim swoim tradycyjnym pseudonimem albo imieniem i nazwiskiem?
4: Zdarzają się, aczkolwiek mam wrażenie, że nie jest to modą. To zależy wszystko od charakteru. Na przykład no, na Airblind, o ile nie mówię o jakichś kwestiach, nie wiem, firma XYZ zrobiła mi krzywdę, coś tam, no to raczej no, widziałem tam już na przykład Mike'a Gifforda, widzę, który jest od dostępności Drupala, że na R Accessibility, bo R to jest skrót od, to jest takie oznaczenie R, bo zawsze na Reddicie jest taka struktura, że www.reddit.com/r/ coś tam, to jest społeczność. Czyli r/accessibility to jest społeczność dostępności cyfrowej, głównie, ale nie tylko. A u, czyli www.reddit.com/u/ktoś, to jest użytkownik. Dlatego ja na potrzeby audycji mówię, jak mówię r coś tam, to oznacza, że mówię o społeczności.
3: Użytkownik, czyli ten nick, nazwa tego użytkownika, username.
4: I no Mike Gifford na przykład pisze pod swoim imieniem i nazwiskiem, tak? Wrzuca jakieś materiały, jakieś tam linki do różnych warsztatów, jakichś tam blogów z dobrymi praktykami pod swoim imieniem i nazwiskiem, ale spora część osób jest pod pseudonimami. Gdybym na przykład nie obracał się trochę na innych też mediach, typu jakieś fora, jakieś tam grupy i inne rzeczy, listy mailingowe, to bym prawdopodobnie nie rozpoznał w większości z tych ludzi, a nawet jeśli się obracam, to nawet na takim Airblind średnio kojarzę, nawet te osoby częściej postulują.
3: No wiadomo, nie wszystkich się pamięta. To
4: dokładnie, ale to też tak, że chyba ludzie też używają trochę innych ników.
3: Różnych, tak.
4: Więc naprawdę często ciężko jest powiedzieć, kto coś zredagował. Kto jest kim.
3: No. Mhm. No dobrze, i teraz nie wiem, czy wyjdziemy od użytkownika i jego jakby uprawnień, możliwości, czy od danego subreddita, czy w ogóle od tej głównej strony Reddita, od czego lepiej tutaj wyjść?
4: Ja myślę, że od tego, co się dzieje w sumie, jak się zarejestrowaliśmy. My zaraz ułożyliśmy sobie konto i w tym momencie no, warto byłoby jakimiś treściami się otoczyć. Znaczy Reddita można używać na wiele sposobów. Ja bardzo długo też po prostu wygooglowywałem sobie rzeczy z Reddita i czytałem w przeglądarce. To było takie minimum z minimum, tak? Znajduję dyskusję, która mnie interesuje. Przypadkiem często, bo na przykład szukam jakiejś informacji o czymś i Google podpowiada mi wynik z Reddita.
3: No to właśnie ja tak miałem 2 tygodnie temu, tydzień temu, kiedy mieliśmy audycję na temat klientów podcastowych, programów do obsługi podcastów dla systemu iOS. No narzekałem na to, że mam poważny problem, bardzo lubię aplikację Castro, która jednak nie pozwala mi odtwarzać mediów, plików wrzuconych do tego folderu iCloudzie, który się nazywa, ta funkcja aplikacji nazywa się Sideload. A zależało mi na tym, bo to jest jedna z istotniejszych rzeczy płatnej subskrypcji, która nie jest taka tania i nie chciałem wrzucać plików do VoiceDreama na iPhone'a, tylko właśnie do tego Castro. No i czytam, no nic nie znajduję właściwie, próbuję na różne strony i znalazłem jakąś poradę, ktoś o to pytał właśnie na łamach Reddita i w Reddicie było, że okazało się, że ten problem można rozwiązać, że po prostu trzeba pobierać, włączyć download tych plików dodawanych do queue, do kolejki, dzięki czemu te pliki wrzucane przez sideload, które zaznaczyłem, że wędrują do kolejki, No bo mogłem teoretycznie, że przez site było gdzieś tam do inboxu, ale to wtedy to by... Nie, to i tak by nie miało sensu, bo i tak, żeby były odtwarzane, to muszą być pobrane. Tak to jakoś dziwnie, że on nie strumieniuje tych plików z iClouda, tylko je musi pobrać jakby do siebie, do aplikacji. Na szczęście może je po odsłuchaniu automatycznie kasować. Także no nie ma tu żadnego problemu. No niemniej być może na to bym nie wpadł, może bym to znalazł przypadkiem. Tam ktoś pisał, że w sumie nie wie, czy to jest, no pewnie nie błąd, ale że taka cecha aplikacji, trudno powiedzieć, czy to jest czy to takie jest zamierzone, no chyba tak, że tak to musi po prostu być. No i dzięki temu udało mi się rozwiązać ten problem i z tego, co ktoś mówił, chyba wy nawet gdzieś tam w Tyflo przeglądach, to faktycznie Reddit jest takim rozwiązaniem, no wiadomo, pewnie nie tylko technicznym, ale takim, gdzie pewne takie tips, tricks, pewne jakieś takie sztuczki, konkretne rozwiązania, czy próby odpowiedzi na dziwne pytania, no akurat tutaj dotyczyło to technologii, można właśnie dzięki Redditowi odnaleźć.
4: Tak, i to prawda. Ja też tego Reddita tak używałem bardzo często do, właśnie tak jak ty, tak, że wyszukałem jakiegoś bardzo specyficznego zagadnienia technicznego i się okazywało, że ktoś o to zapytał na Reddicie. I tam cała dyskusja, czy się da, czy się nie da, a jak się da, to jak, jakimś obejściem, jakimś czymś. I tam rzeczywiście widać, że te osoby, które tam się obracają, mają tą wiedzę i mają tą wiedzę dość mocno zgłębioną i tak, no, jest to fajne rozwiązanie, żeby nie szukać, wiesz, po tysiącu różnych jakichś tam takich mniej znanych forów internetowych i tak dalej. No i teraz tak, zakładamy sobie konto, bo możemy też sobie założyć konto, żeby samemu publikować treści, żeby śledzić nasze ulubione społeczności. No i możemy subskrybować konkretne subreddity. Robimy to szukając ich, albo jak już znamy nazwę konkretnego tam, że to r/ i wiemy, co tam konkretnie jest. A to się bardzo często da odgadnąć, bo one są bardzo proste. W sensie te takie najbardziej powszechne, nie wiem, no myślę, iPhone wpisuje iPhone. I rzeczywiście jest społeczność o nazwie iPhone, no, która zajmuje się, kto by się spodziewał, iPhone'em. No i tam rzeczywiście ludzie proszą o wsparcie, piszą o jakichś swoich problemach, jakichś odkryciach, jakieś newsy wrzucają, coś tam. Jak szukam do niewidomych, no to wpisuję blind, albo po polsku niewidomi i znajdę polski subreddit. Zresztą założony tu przez Michała z nami obecnego, Dziwisza, który sobie funkcjonuje od jakiegoś ponad miesiąca, prawie dwóch. Jak chcę Polskę, to r/Polska, albo Poland, jeżeli chcę Polskę po angielsku i chcę jako obcokrajowiec zadać pytanie o Polskę na przykład. Więc można tak, a można wyszukać, bo nie wiem, jak się nazywa jakaś konkretna społeczność, albo jestem ciekaw, czy jest ich więcej może, któraś jest bardziej aktywna, bardziej oficjalna, któraś mniej. No mogę wyszukiwać sobie po jakichś słowach kluczowych i mogę. Mogę też wyszukiwać w całym Reddicie, bo na przykład coś mnie interesuje, ale nie do końca wiem, w jakiej społeczności tą informację znajdę. No i przykładowo, nie wiem, wybieram się gdzieś tam za granicę. No to akurat bym wiedział, że na subreddicie konkretnego kraju, ale no powiedzmy, że nie wiem, jak konkretnie wpisać, jak się nazywa. I interesuje mnie, jadę sobie do jakiegoś kraju, a co tam mogę kupić? Co warto przywieźć z takiego kraju? Jakieś jedzenie, picie, pamiątki? Więc wpisuję w wyszukiwarce, oczywiście tam po angielsku czy jakoś, co warto kupić w... No i jakieś tam, nie wiem, albo co warto zobaczyć w jakieś miasto. No i znajduję dyskusję. I o tyle jest to fajne, że jak wpiszę to w Google, to pewnie znajdę jakiegoś bloga, jakiegoś TripAdvisora, może jakieś filmiki na YouTubie i tam będzie już opinia konkretnej jednej osoby, która takiego bloga napisała i która się jakoś tam w tych wynikach Google wybija. A na Reddicie jest dyskusja. No i dyskusje na Reddicie to się potrafią ciągnąć. Bo tam komentarze, oczywiście jest główny post, gdzie ktoś tam sobie albo coś napisał, albo udostępnił linka, jakieś zdjęcie, filmy i są komentarze. I komentarze to jest tak naprawdę to, potocznie mówiąc, mięsko tego Reddita, czyli z nich się dowiemy najwięcej, bo to tam ludzie będą dyskutować. I komentarze na Reddicie są trochę jak komentarze na Facebooku. Czyli to, że ktoś napisał komentarz, to jedno, ale na ten komentarz można jeszcze udzielić odpowiedzi. Na odpowiedź w komentarzu można udzielić dalej odpowiedzi i w tym momencie zaczynają się tworzyć całe hierarchie wątków. I to jest chyba to, co najbardziej wymaga w naszym kontekście, kontekście użytkowników, czytników ekranu, jakiejś takiej adaptacji na formę bardziej dostępną. Bo na stronie Reddita to jest i tam można przeczytać, że dany komentarz jest z poziomu pierwszego, czyli jest komentarzem głównym, odpowiedzią jakby na sam wątek, a potem już jest poziom drugi, poziom trzeci, czwarty. piąty. Nagle wracamy na trzeci, bo ktoś się odniósł do czegoś w komentarzu na poziomie drugim. I nagle się okazuje, że nawet jak to jest oznaczone fajnie, to my się zaczynamy gubić w tej strukturze. I były różne pomysły, były jakieś wtyczki do NVDA, które gdzieś tam po poziomie wcięcia na stronie internetowej pozwalały nam podnawigować po konkretnych treściach. Natomiast wiadomo, to jest dynamiczna strona internetowa, tam nie wszystko od razu widać, tam w miarę jak przewijamy stronę, to się tam rzeczy będą ładowały. Więc tym fajniejszy jest klient Reddita, który na przykład potrafi nam przedstawić, tak jak Luna for Reddit, o czym za chwilę będę też mówił, te komentarze w formie drzewa. No i jestem w poście, klikam tab, mam drzewo i w drzewie są komentarze, mogę sobie rozwijać, zwijać do woli, wiem na którym jestem poziomie. Jeżeli nie interesuje mnie jakiś tam wątek dyskusji, bo oczywiście jak jest taka hierarchia, no to dyskusja może polecieć w różne strony. I w jednym wątku ktoś się skupi na jakimś aspekcie, w innym na jeszcze innym. W innym ktoś sobie pożartuje, bo Reddit też lubi żarty, Reddit lubi memy, Reddit lubi pośmieszkować sobie. W innym jeszcze coś innego się wydarzy. I my możemy sobie dowoli to zwijać, rozwijać. Nie interesuje mnie dana kwestia, to nie zaglądam głębiej. Nie wgryzam się, nie idę dalej tą ścieżką, tylko szukam innej. I tak to wygląda, można sobie na te komentarze potem odpowiadać, samemu się w tej dyskusji udzielać.
3: A czy to jest tak, że jak szukamy, zalogowaliśmy się, mamy to konto i szukamy sobie czegoś nie poprzez Google, ale z samego Reddita i znajdujemy, to jakby rozumiem, że znajdujemy jakiś temat i widzimy, że ten temat, to on się pojawił na subreddicie właśnie rblind, tak?
4: Tak.
3: I od razu możemy, nie wiem, tego subreddita zasubskrybować sobie?
4: Że tak, można...
3: Że dodajemy go do naszych, nie wiem, jak to się mówi, obserwowanych, czy
4: tak, subskrybowanych, do subskrypcji.
3: Do subskrypcji nawet.
4: Tak.
3: A nie wiem, jak chcemy na przykład, czyli rozumiem, i dzięki temu mamy konkretne, jakby na swojej takiej osi, konkretne reddity, gdzie możemy przeglądać po reddicie, a jest też takie coś jak na Twitterze czy Facebooku, taka wspólna oś, gdzie mamy wszystkie wpisy z wszystkich redditów, że nie chcemy wchodzić do danego redditu, subredditu, tylko chcemy mieć wszystko tak na wierzchu. Też tak można?
4: Jest, nazywa się to front page.
3: Aha.
4: I na front page'u mamy wszystko,
3: czyli takie właśnie taka strona główna, tak. Czyli takie tak. Wszystko. Tak, Facebook trochę.
4: Dokładnie. Przy czym właśnie wiele osób, tu jest trochę taki spór, bo Luna for Reddit ma na przykład streama, taką listę, gdzie poniekąd jest to front page, tylko taki aktualizowany trochę jak Twitter w czasie rzeczywistym, że jak coś nowego przyjdzie, on sobie to za jakiś czas odświeży, to mi wrzuci.
3: No tak.
4: To jest fajne, bo jesteśmy na bieżąco, tylko o ile w kontekście Twittera to ma sens, bo to są wpisy konkretnej osoby, która o czymś tam sobie napisała i będzie dyskusja. O tyle w przypadku Reddita to ma trochę mały sens, bo na przykład jest dyskusja, a jakie wy tam w waszych krajach jecie kanapki? Widziałem taką dyskusję, jest bardzo fajna, zresztą się dowiedziałem, że kanapki są czym innym na Sycylii, w Hiszpanii, w Finlandii, a w Polsce. No ale gdybym taką dyskusję zauważył w momencie, kiedy ona została zapostowana, no to nie ma sensu, żebym się tym ekscytował, bo jeszcze nikt nie zdążył odpisać. Taka dyskusja nabierze sensu, powiedzmy, za 5 godzin, kiedy tych komentarzy się zdąży zebrać ze 100. Ja będę mógł sobie wtedy przeglądać, będę mógł sobie tam pewne rzeczy robić tak zwane, to się nazywa upvote i downvote, czyli głos w górę, głos na tak, głos na nie. Takie łapki w górę i w dół, jak na YouTubie.
3: A co daje, co to daje w praktyce?
4: Zależy od oczywiście subreddita, ale jest to wyrażenie jakiejś opinii, albo jest to też często używane w takich bardziej politycznych, newsowych subredditach. Na przykład w ten sposób się fake newsy odkrywa, że ktoś zweryfikował, że to fake news, daje łapkę w dół. Jeżeli to ratio,
3: czyli
4: powiedzmy,
3: taka aprobata,
4: stosunek
3: albo
4: łapy
3: coś
4: w dół,
3: też, że tak. Ktoś nie ma racji, w tych tak. Ktoś tam pisze jakieś bzdury, znaczy bzdury.
4: Dokładnie.
3: Źle ujął coś technologicznie i ktoś mówi mu nie, no naprawdę nie.
4: Tak, no albo po prostu jak ktoś wyrazi jakąś kontrowersyjną opinię, to jest różne, bo to jest jakby kwestia tłumu, tak? Jeżeli jakiś subreddit jest w jakiś sposób konkretny ustosunkowany do jakiegoś zjawiska, no to jest oczywiście duża szansa, że jak my wyrazimy opinię gdzieś niezgodną z linią przedstawianą przez większość użytkowników danej społeczności, no to posypią się nam łapki w dół na przykład, tak? No i często są dyskusje, czy to sprawiedliwie, czy nie, no ale demokracja, tak? No to z tym się trzeba liczyć.
3: A to jest też tak, że można konkretnie, nie wiem, jakiegoś użytkownika blokować w ogóle, albo jakieś informacje
4: tak.
3: od kogoś?
4: Znaczy tak, no można banować ludzi z subreddów. Można banować ich. Możemy też my chyba ignorować ludzi, jakby my prywatnie możemy.
3: Ale właśnie o to mi chodzi, tak. Że nie banować, że ktoś, że ty banujesz, wiem. Administrator subredditu, tylko że ty nie chcesz ewidentnie.
4: Nie chcę widać tej osoby.
3: Tak.
4: Tak, także tak mogę. Mogę zaignorować kogoś w jego profilu.
3: Mhm. A z profilu. Czyli skoro z jego profilu, to każdy. To w sumie logiczne, jak zakładaliśmy konto, każdy ma swój profil. I to jest tak, że śledzimy pojedyncze profile osób też?
4: Też możemy i wtedy jak to są nasi znajomi, to widzimy wtedy wszystkie wpisy tych osób, nieważne czy interesuje nas dana społeczność, czy nie.
3: A, czyli fajnie, na zasadzie takiej, że na przykład ja ufam, generalnie liczę się jakoś tam, tak jak na Twitterze, chcę przeglądać twoje opinie i wtedy widzę, to ty tutaj i widzę twoje wpisy, ale też jakieś twoje polubienia, też te łapki w dół, w górę, nie?
4: Chyba nie, znaczy nie wiem jak to jest na stronie Reddita, ja bardziej patrzę z perspektywy klientów i nawet nie wszystkie klienty, znaczy...
3: Bo wiesz, na Twitterze to widać. Znaczy w niektórych, znaczy na początku w ogóle tego nie znałem, jak był przed Chicken Nuggetem, był, co to było?
4: Twitter, Tweetmonger i tam TheCube.
3: To właśnie w Twitterze, w tym drugim to nawet go nie pamiętam, ale w TheCube było tak, że tam chyba tych lajków w ogóle nie było obsługiwanych i potem nagle patrzę gdzieś tam w Twitter for iPhone, czy gdzieś tak jak na Facebooku, że ktoś tam polubił tweeta, nie, czyjegoś, albo coś tam. No to mówię, czyli to taki jeszcze inny sposób na interakcję. Albo w ogóle, że ja mogę zobaczyć, że ty polubiłeś coś tam, czyli jak to znaczy, że ty się z tym zgadzasz, albo coś tam aprobujesz, to no to fajnie, albo nie
4: znaczy,
3: fajnie.
4: To nie, znaczy ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to rozwiązuje Reddit główny.
3: Rozumiem.
4: Bo nie lubię tej strony, nie poruszam się po niej jakoś sprawnie. Ale Luna for Reddit na pewno pokazuje w streamie na bieżąco rzeczy, jak ktoś z naszych znajomych coś tam zapostował.
3: Doprecyzujmy, że Luna for Reddit to jest klient Reddita pod Windows.
4: Tak, Nathan Teka produkcji, tak. Nie wiem, jak to robi Dystopia, bo szczerze mówiąc nie widziałem tam takiej zakładki, że tam twoi znajomi czy coś. Więc chyba nie ma to aż takiego znaczenia.
3: Czyli generalnie, rozumiem. Mhm.
4: Tak. No i to są
3: subreddity. A czy można do kogoś, bo to trochę szkoda, że tej zakładki znajomi w sumie nie ma, chociaż jeżeli to jest takie anonimowe, no trudno powiedzieć. Bardziej to może ad hoc.
4: Na pewno można wejść też komuś w profil, dowolnej osobie w profil i zobaczyć, gdzie ona indziej postowała, jakie są jej inne posty. I to jest na przykład mechanizm często stosowany po to, żeby zidentyfikować troli.
3: No tak.
4: Jeżeli ktoś rzeczywiście wyraził jakąś opinię taką, która no ewidentnie wygląda jak trolling, ale chcemy to potwierdzić, to patrzymy w historię postów i patrzymy, o czym ten człowiek i na jakich społecznościach pisał. I nagle się okazuje, że to konto istnieje, nie wiem, od 2 dni i specjalizuje się w tym, żeby wyrażać tego typu opinie na subredditach o podobnej tematyce. Nie?
3: A można komuś w ogóle wysłać wiadomość prywatną?
4: Można. Co więcej, jest opcja czatu, takiego bardziej w czasie rzeczywistym. Przy czym ona jest raczej wspierana przez stronę reddit.com. Ona nie jest dostępna oficjalnie w API, natomiast, do czego jeszcze przejdę, Dystopia for Reddit, czyli klient na iOS-a i przez konsekwencje też po tej kompatybilności na Maca, nieoficjalnie jakoś tam się wlogowuje tylnią furtką i go wspiera i tak. Ale nie jest to oficjalnie deklarowane w API, więc na przykład Luna for Reddit czy Reddit for Blind, czyli inny klient na Windowsa, nie wspiera tego czatu. Ale wiadomości prywatne już jak najbardziej, tak zwane mail. W mailu możemy też na przykład sobie ustawić...
3: Mail, takie w cudzysłowie mail.
4: Tak. No czyli takie wiadomości, forma dłuższa, tak? Z tematem, z jakimś tam treścią dłuższą.
3: Czyli tak, jak mówisz o tym, to trochę mi to oczywiście, no Facebook, grupy też, bo grupy tak samo funkcjonują, ale to też mi przypomina jeszcze jedną, może nie, bo tam akurat nie ma łapek takich w dół, w górę, ale to mi chociaż nie, w górę są polubienie.
4: Są reakcje, nie? No to masz to przykro mi i tak dalej.
3: Tak, przypomina mi to platformę też Elten.
4: No tak, tylko to jest takie okrojone, bardziej, że takie forum, to jest forum wszystkich forów, nie? Czyli
3: w sumie ciekawe, forum... co by to było, jakby Elten Link też obsługiwał Reddita, czy to by nie było głupie, nie?
4: No jest to do zrobienia, zwłaszcza, że Elten ma tą swoją dźwiękową powłokę i tam można zrobić wszystko z interfejsem. Nie jesteśmy już ograniczeni przez jakieś konwencje Windowsa, więc tam już można zrobić absolutnie wszystko. No, na przykład Reddit for Blind jest klientem, który bazuje na wierszu poleceń, takim interaktywnym terminalu, że po prostu otwiera się jakby c://windows/system32/cmd.exe, ale my nawigujemy potem strzałkami i to tak działa, że wchodzę front page, na front page'u mam moje różne wątki z jakichś tam z moich społeczności.
3: A jak się wchodzi, co, że piszesz dosłownie front
4: nie.
3: page?
4: Chodzisz
3: enter,
4: strzałkami.
3: Nie,
4: chodzisz strzałkami góra-dół, wybierasz z menu.
3: To jest ten front page. Rozumiem.
4: Tak, nie, i nie, on mi mówi tam front page, subskrypcje, subreddity, użytkownicy, coś tam.
3: Dosłownie.
4: Idę strzałką w prawo, rozwijam. Rozwinąłem front page.
3: Fajne.
4: Mam posty. Post taki, post taki, post taki. Rozwijam post. Komentarze poziomu pierwszego. Komentarz jeden taki, komentarz drugi taki. O, interesuje mnie. Rozwijam dalej. Poziom drugi.
3: No tak.
4: No i potem muszę to wszystko oczywiście w lewo się z tego powycofywać.
3: A to Escape nie działa, że clear robi takie, że wraca.
4: Chyba, że wychodzi zaraz na główną, to chyba nie. Chyba nie. Aha. To w Lunie bardziej. To Luna bardziej. Bo no Luna tak. ma tak, że Luna znowu masz pole listy, posty. Enter. Otwiera się pole edycji z postem. I Luna na przykład robi tak, że.
3: Ale
4: on to
3: edycji,
4: pole...
3: po co edycji?
4: Tylko do odczytu.
3: A, pole read only,
4: tak,
3: rozumiem.
4: Read only.
3: No tak, bo to generalnie te aplikacje na tamtych, one tak działają w ten sposób często. Tam tak. często w takich polach jest to wyświetlane wszystko.
4: I ono jest jeszcze do tego stopnia sprytne, tam Nathan się naprawdę postarał, że mimo, że to jest pole edycji do odczytu, to my możemy, bo posty na Reddicie można formatować w Markdownie.
3: O!
4: Więc my możemy zrobić sobie w tym poście całą strukturę, jakieś linki, jakieś nagłówki, jakieś listy. I Nathan to zrobił tak, że mimo, że to jest pole edycji do odczytu, to on je tak tam naszpikował swoją technologią, że my możemy klikać w linki enterem, że my możemy nawigować po nagłówkach H, Shift H, że my możemy nawigować po cytatach Q, Shift Q, zwłaszcza jak jest cytowany ktoś inny, inny kawałek innego posta, że my możemy po listach chodzić.
3: Znaczy,
4: i on tam
3: no nie, no w sumie, jeżeli to jest dobrze tylko do odczytu, ale jeżeli to jest takie pole, nie wiem jak to się nazywa, bogato form, no takie web, jak
4: edit,
3: Safari, WebView czy coś takie, no to w sumie to jest naturalne,
4: nie.
3: że to tak działa.
4: Ale to nie jest WebView.
3: Aha.
4: To jest pole edycji tylko do odczytu, czyli ono z natury nie ma formatowania, tak? Tam nie ma, że
3: tak.
4: nagłówek poziomu 1.
3: No, okay.
4: Tylko tam jest wpisane, jak tak Joss trochę robił, że wpisane jest na Hama heading level tam 1 i coś tam. I to jest jakby już dodatek od Nathana.
3: Aha.
4: I ja mogę potem skakać H, Shift H.
3: Mimo, że no, rozumiem. Ale co, jakbyś zaznaczył i potem co, Ctrl C, to ci się skopiuje ten heading.
4: Bardzo możliwe, że... Tego nie wiem. Nie, szczerze mówiąc, dobre pytanie. Możemy sobie potem w części praktycznej spróbować, ale no, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było.
3: To taki był użytkownik jeden Tyflosa, który pisał całkiem sensowne porady z jakichś helpów, coś i zawsze była, że tam lista zawiera 5 elementów dwukropek.
4: A,
3: na przykład, nie, albo
4: ale to była już jego inwencja twórcza, tak? W sensie,
3: nie, no, nie,
4: on to wykopiowywał
3: w Josie, nie, w Josie miał to ustawione i kopiował z takim, wiesz, podosowemu kopiował
4: wiem.
3: I wklejał z tymi informacjami takimi z Josa.
4: Jasne, rozumiem. No, no więc to tak, jest też opcja tak zwana r/all i to jest cały Reddit. W sensie, ja mogę zobaczyć sobie wszystko, o czym ludzie piszą, nieważne jaka społeczność, cały Reddit jest wywalony.
3: Czyli jakby co, takie wpisy na bieżąco.
4: Tak. To jest, jak ktoś naprawdę się nudzi, albo naprawdę nie, chciałby sobie pooglądać, a o czym to ludzie piszą, jakie to społeczności mamy, a nuż coś mnie zainteresuje, no to mogę sobie też po AirAlls pochodzić i poczytać. I teraz tak, są różne...
3: No, a jeszcze zapytam, przepraszam,
4: proszę.
3: Bo jeśli mogę, nim przejdziemy tam głębiej, bo mówimy tak o tych komentarzach, o społeczności, o tłumie, o emocjach. Jak z kulturą dyskusji i jakością informacji na Reddicie? Bo tyle się mówi o tej gdzieś tam o tych problemach, właśnie z jednej strony dobrych rzeczach, które oferuje Twitter i te wszystkie platformy, a z drugiej strony się tak mówi, żeby z tego za dużo nie korzystać, że to można ogłupieć, że jest takie ciśnienie, że tego jest tak dużo i tak, tak niefajnie i tak mocno. I jak to jest z Redditem? Czy w ogóle warto, czy to nie jest jakiś taki kolejny śmietnik? No z jednej strony przywołaliśmy, owszem, techniczny jeden przykład, fajnie, jak coś chcemy znaleźć, ale czy głębsze, nie wiem, angażowanie się, albo chociaż, no może nie głębsze, ale trochę większe niż przygodne wyszukanie jakiejś informacji, czy to w ogóle ma sens? Czy ten Reddit to nie jest jakieś taka no jakieś takie rzeczy dla ludzi, którzy się po prostu nudzą i piszą sobie bzdury na tych różnych forach redditowych.
4: To znaczy, ja myślę, że wszystko zależy od konkretnej społeczności, bo no, społeczność tworzymy my i tworzy też poniekąd jej kulturę i jakby gładki przebieg dyskusji, moderacja. Tam, gdzie ja się obracam, mam wrażenie, że moderacja działa sprawnie w kwestii wychwytywania jakichś ewidentnych fejków, ewidentnego jakiegoś nawoływania do nienawiści, względnie, nawet jeżeli to nie jest usuwane, to bardzo szybko społeczność się zbiera i alarmuje o różnych rzeczach, dlatego warto przejrzeć komentarze i, jak to zawsze bywa w takich społecznościach, no wyciągnąć sobie pewną średnią. To jest trochę też tak, że społeczności są różnie prowadzone i są społeczności, które też mają jakieś konkretne ukierunkowania polityczne. Na przykład R Polska, spotkałem się z taką opinią i to też widać po tym, jak tam, jakie treści tam dominują, że to jest bardziej taka część, powiedzmy, społeczeństwa bardziej progresywna, gdzieś w stronę lewicy, ewentualnie jakieś, powiedzmy, centrum, centro-lew, coś tego typu. Więc w tym momencie na przykład bardzo widać po tym, nawet jak ta społeczność jest skonstruowana, że różne kwestie linii naszej obecnej rządowej nie są im po drodze, że Konfederacja bardzo obrywa i tak dalej. Nie? Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś się zgadza i odpowiada mu tego typu bańka, no to w tym siedzi. Jeżeli ktoś się z tym ewidentnie nie zgadza, to będzie mu to przeszkadzać i będzie gdzieś tam się tego czepiać i zrezygnuje z takiej społeczności, nie?
3: To tak jak kiedyś się mówiło kilka lat temu, jak trochę tak była moda w tym czasie, kiedy gdzieś tam mniej więcej PiS dochodził do władzy i Kukiz, no to, że Twitter był taki niby prawicowy, nie? Że tam bardziej taki narodowy był gdzieś tam te kwestie, no takie właśnie narodowe.
4: Tylko, że Twitter też zależy, wiesz, kogo śledzisz, nie? Jakby rozumiem, że tam przeważała konkretna...
3: No ale wiesz, Reddit poniekąd, no też kogo śledzisz, bo kogo, no na jaki subreddit wejdziesz, albo jaki zasubskrybujesz, nie?
4: No tak, tylko jak mówimy Twitter, to wiesz, wtedy jeszcze też było trochę tak, że Twitter w Polsce był dużo mniej popularny chyba i konkretne osoby wybierały, podejmowały decyzje, chce się tu wypowiadać, nie, albo chce używać tej platformy, żeby dotrzeć.
3: No tak.
4: A na Reddicie, wiesz, możesz sobie założyć swój Reddit, jakby swój taki subreddit, tak? Czyli jakby ty się zamkniesz w swoim redditowym świecie, dopuszczasz te treści, które gdzieś tam chcesz. No i wiesz, no społeczność cię oceni, tak? Czy to postępowanie jest dobre, czy nie. No, zbierzesz sobie jakąś grupę swoich, powiedzmy, fanów. Są na przykład subreddity i to nie jest jakąś tajemnicą. One gdzieś tam, mimo że nawet to jest często wbrew jakimś prawodawstwom różnych państw, to one mimo wszystko gdzieś istnieją, prosperują, bo wolność słowa, gdzie naprawdę się szerzą najdziksze teorie spiskowe, tak? Jakieś odrzucanie Holokaustu, jakieś, powiedzmy, rzeczy też a propos teraz, czy szczepionek, czy tak dalej, czy różnych... I to prosperuje i są ludzie, którzy tam zaglądają i od czasu do czasu widzę, że kurde, ta społeczność, znowu się nie popisali, coś tam, więc gdzieś to ludzi porusza, widocznie muszą mieć na tyle dużą popularność, że to nie jest jakaś nisza dla 10 osób, no tak. To, że gdzieś to krąży. Nie?
3: A Reddit, gdzieś... to jest w ogóle, to jest amerykański serwis? To jest jakaś firma? Kto tym, co to... No jakaś...
4: Oni... Teraz się
3: to nie jest jakieś
4: ale
3: open source'owe
4: chyba...
3: coś, nie? Nie, jakaś...
4: nie, nie, nie.
3: To...
4: Open source'owe alternatywy do Reddita jak najbardziej powstają i jakieś istnieją, że można sobie zdecentralizowanie tam hostować jakiś swój skrawek, tak jak Mastodon troszkę, ale sam Reddit taki chyba nie jest. On jest bardzo właśnie taki w stronę anonimowość, w stronę API i tak dalej. Ale jednak ktoś tam nad tym trzyma władzę. I
3: rozumiem.
4: Właśnie było też narzekanie na to, też się spotkałem z taką krytyką w niektórych artykułach, że nie potrafią utrzymać porządku właśnie nad tego typu jakimiś rozbrykanymi gdzieś tam społecznościami, które, no mówię, czasami nawet w niektórych instancjach naruszają gdzieś prawo, powiedzmy, tak. Jest, a z drugiej strony są różne nisze takie, które obyczajowo mogłoby nas gdzieś tam zastanawiać, szokować i tak dalej, ale są sobie, prosperują i tam jakaś społeczność wokół tego zebrana jest.
3: A w Polsce w ogóle jest tam czego szukać w języku polskim?
4: No więc jest przede wszystkim ta R Polska, o której już wspomniałem i to jest chyba taka największa społeczność, gdzie polityka jest gdzieś tam motywem przewodnim, ale ja na przykład widziałem już takie rzeczy typu, no heja, dzisiaj w Warszawie zdarzyło się coś tam, słuchajcie, co to mogło być. I są nagle komentarze. I tam są ludzie, którzy rzeczywiście to sprawdzili, wyszukali w internecie, albo mieszkają i są w stanie potwierdzić. Tu jakieś zdjęcie wleci, tu jakiś film, tu jakieś coś. Jest o tym dyskusja. Też pytałeś właśnie o kulturę dyskusji. Ja myślę, że nie jest źle. To znaczy, nawet jak tą R Polskę obserwowałem, gdzie sugeruje się, że tam jest jakaś jedna konkretna opcja, to na takie tematy nawet właśnie jakieś kontrowersyjne, można się doczytać różnych opinii i o ile to nie jest mowa, nie, taka otwarta mowa nienawiści, która jest po prostu kasowana od razu, jak ktoś tam, no widać ewidentnie, że nie chce dyskutować, tylko no, idzie na kontrowersje i na konfrontację, to rzeczywiście można się zapoznać z różnymi opiniami. I rzeczywiście, że ktoś stwierdzi, ja to widzę tak, tak, tak, tak, tak. Oczywiście no ciężko uniknąć emocji, bo gdzie trzech Polaków to tam 50 zdań, ale, ale można sobie, jak mnie interesuje dany wątek i to jest właśnie fajne, że ktoś poruszy w komentarzu jakąś kwestię. Ja stwierdzam, kurczę, interesuje mnie, chcę wiedzieć więcej. Rozwijam, czytam w głąb. I rzeczywiście widać, że te wypowiedzi są często długie. Raczej językowo też są fajnie skonstruowane. I tam rzeczywiście ktoś pisze, a dzięki, nie rozważyłem tego, ewentualnie, ale głupoty piszesz, bo przecież, i podaje przykład jakiś konkretny, a ktoś na to odpisuje, ale nie wziąłeś pod uwagę czegoś tam i tak dalej. I rzeczywiście fajnie jest sobie to poczytać, bo dużo jest takich osób, mam wrażenie, świadomych, aczkolwiek jak przy każdym medium, oczywiście, takim tłumu, warto wyciągnąć coś średnio.
3: I z danego, jeżeli znajdziemy jakiś właśnie, no pewnie głównie w przeglądarce, chociaż może w którymś z tych klientów, tych aplikacji też, o czym zaraz powiemy, znajdziemy jakiś komentarz, jakiś, to z tego komentarza możemy wejść jakby do tego, do tej, znaczy możemy, tak, bo to jest komentarz i z tego komentarza możemy jakby dokopać się do całej dyskusji i do subskrypcji tego danego, nie wiem, subredditu rozumiem, ale jakiś wątek można pojedynczy też jakoś sobie zasubskrybować, oznaczyć, nie wiem, że jakby nie chcemy subskrypcji danego subredditu, ale tak wiem, zainteresował mnie jakiś wątek, jakiś temat konkretny.
4: No więc
3: coś tam.
4: Jest na to parę opcji. Po pierwsze możemy sobie dodać wątek do zapisanych. I to są takie nasze zakładki.
3: Takie zakładki na Twitterze, takie bookmarks.
4: Ja tam najczęściej zbieram jakieś linki do rzeczy, bo ludzie często wrzucają, jest taki subreddit na przykład Today I Learned, czyli dzisiaj się dowiedziałem. I tam ludzie naprawdę wrzucają jakieś ciekawostki, takie naprawdę typowo takie, wiesz, pod quizy, pod milionerów, nie? Że czy wiedzieliście, że w Quebecu jest sobie firma, która sprzedaje opłatki, znaczy jakby hostie, w formie przekąski, którą można kupić sobie tak jak chipsy. I mówię, kurczę, nie wiedziałem, nie? I się okazuje, że do tego jest dołączony link. Najczęściej jest tak, że, bo na Reddicie jest kilka typów postów. Może być post tak zwany self-post, czyli post typowo tekstowy, gdzie ja piszę, cześć wszystkim, słuchajcie, jak mogę znaleźć coś tam
3: tekstowy, mogę, ale oczywiście w sensie, że możemy tam w Markdownie, tak, tak, nie wiem, też dać link.
4: Jak najbardziej i możemy tam za jakiś tam link, możemy coś podlinkować, możemy coś ten. Ale możemy też, jeżeli głównym clue naszej wypowiedzi jest jakiś link, na przykład chcemy omówić jakiś i rozpocząć dyskusję wokół jakiegoś artykułu, właśnie tak jak w tym moim przykładzie, to tytuł

0: do czegoś, ale zależy nam też na jakimś opisie, podpisie pod linkiem. Do linku.
1: No i ja tego typu posty sobie częściej zapisuję, bo no, nie będę pamiętał o nich potem. Aktualnie nie chcę tego czytać.
0: No tak.
1: Jak przypomnę sobie, to wrócę. To jest jedna opcja. Druga opcja to jest zasubskrybować sobie, żeby odpowiedzi czy tam informacje o komentarzach przychodziły nam na inbox, czyli na nasze wiadomości prywatne, na tego maila tak zwanego. I wtedy rzeczywiście dostaję powiadomienia mailem i to przychodzi mi mail, przychodzi mi...
0: Nie wiem, to chyba bym nie chciał.
1: Powiadomienie dużo... przychodzi... Znaczy mogę sobie odhaczyć, żeby mi nie przychodziły takie rzeczy mailem.
0: Jasne.
1: Ale mogę jakieś tam, jak któraś apka to wspiera, to jakieś powiadomienia, właśnie Dystopia nie wspiera, ale w jakimś tam potem w jakiejś Lunie mi to wyskoczy jako na streamie i tak dalej.
0: Ten inbox, tak, rozumiem.
1: I wtedy dostaję te komentarze tam. No i wtedy rzeczywiście tą dyskusję jakoś śledzę.
0: I wtedy możesz znowu otworzyć i jakby odpowiedzieć komuś.
1: Dokładnie.
0: Polubić, czy ten wpis odpowiedzieć, coś tam, tak.
1: Tak. Są też boty, bo na Reddicie można też na subredditach zapraszać do współpracy boty. Boty, które spełniają różne funkcje. Jeżeli to jest bot, jeżeli to jest, nie wiem, społeczność na przykład Harry Potter fanfiction, gdzie ludzie piszą jakieś tam swoje dzieła na bazie Harry'ego Pottera i publikują je w jakichś portalach, które do tego służą, to na przykład jest bot, który konwertuje tego typu dzieła do EPUBa. No i można wtedy takiemu botowi wysłać w komentarzu komendę jakąś tam ze slashem, on się uaktywnia i w odpowiedzi na nasz komentarz: chciałeś mieć tam fanfika, no to proszę tutaj link EPUB, link mobi, link coś tam, skonwertowałem dla ciebie, pobierz. Są boty do zapisywania filmików, które nam generują linki do pobrania filmiku, bo na Reddicie można też filmiki wrzucać, albo zdjęcia. I jednym z takich botów bardzo popularnych jest bot Remind Me, który my ustawiamy mu dyskusję przypomnij mi za dwa dni, bo na przykład dyskusja jest taka właśnie, jak ja mówiłem o tych kanapkach, że ja wiem, że za jakieś dwa dni tych komentarzy się zbierze na tyle, że będzie tu co czytać. Proszę w komentarzu przypomnij mi, bot odpisuje: dobrze, przypomnę ci za dwa dni. I za dwa dni on wysyła mi wiadomość prywatną: chciałeś, żebym ci przypomniał o dyskusji, wejdź sobie, przypominam. No i wtedy ja wracam do tej dyskusji.
0: Rozumiem. A wracając jeszcze do tego, do tej tematyki właśnie polskiej, no jest ten Reddit polski, taki bardzo ogólny, ale coś jeszcze jest w tym języku polskim?
1: Właśnie mam wrażenie, że dużo mniej niż rzeczy po angielsku, to na pewno. I tutaj osoby mówiące po polsku tylko i wyłącznie mogą nie znaleźć zbyt wielu treści dla siebie. Ale słyszałem, że jest właśnie R Lewica na przykład, jest R coś tam jeszcze, już no R nie widzę.

0: oczywiście można, warto popatrzeć i warto poszukać, czy jak wpiszemy, nie wiem, R muzyka albo R telefony, czy coś się wyświetli. Ewentualnie w wyszukiwarce wpisać, jak nas coś intryguje w języku polskim i zobaczyć, czy coś w ogóle znajdziemy. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że to jest medium głównie i w dużej części anglojęzyczne.
1: Anglojęzyczne, mhm. A nie wiem, któraś z tych aplikacji, niekoniecznie dla niewidomych, która obsługuje Reddita, ma jakąś taką opcję auto-translate, czyli tłumaczenia na bieżąco po prostu wpisów, jakby coś takiego?
0: Nie spotkałem się, niestety. Nie spotkałem się i tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem jest mimo wszystko Reddit for Blind, który wyświetla w jednej linii cały post. Ewentualnie puścić polecenie czytaj wszystko w Lunie i wtyczka NVDA-owa auto-translate. Znaczy Translate, tam ta taka wtyczka, która wszystko na bieżąco tłumaczy. Chyba to jest najlepsze rozwiązanie, jak tak o tym myślę.
1: Mm, rozumiem. A dobrze, czyli tak, powiedzieliśmy tytułem wstępu i takiego opisu, czym jest Reddit. Powiedzieliśmy wszystko i możemy ogólnie przejść do możliwości, w sensie do aplikacji dla nas, czy jeszcze coś na temat samego serwisu i no właśnie tego Reddita chcemy powiedzieć.
0: Komentarze, upvoty, downvoty, to jest ważne. Użytkownicy, subreddity, boty, przypomnienia mamy.
1: O właśnie, użytkownicy, nie wiem, też tak jest jak wszędzie, typu Twitter, Slack, nie wiem, Discord, że nie wiem, jakąś małpa, username, coś takiego, czy tutaj tak nie
0: tutaj
1: działa?
0: Jest można kogoś wspomnieć, wywołać do tablicy, wpisując właśnie chyba /u/ktoś tam. I wtedy
1: aha,
0: to jest
1: tak jak
0: link,
1: przy wyszukiwaniu.
0: Powstaje link do danego profilu i ta osoba też chyba dostaje w inboxie powiadomienie, że ktoś nas wspomniał w dyskusji i że nas wywołał do tablicy. To się da.
1: W sumie w Slacku jest chyba slash też tak.
0: Warto jeszcze wspomnieć o jednym fenomenie, który jest dość istotny w kontekście pewnych społeczności, czyli flyers. To są takie jakby tagi, kategorie, które pozwalają nam na uporządkowanie z jednej strony postów, a z drugiej strony użytkowników. Postów, bo możemy zakwalifikować posty do jakiejś konkretnej kategorii. No i na przykład tak na iPhone'ie jest tam, nie wiem, support, news. Pod supportem są wszystkie pytania, prośby o wsparcie. Pod news są jakieś tam newsy. Pod czymś tam jeszcze jest coś innego. Na subreddicie typu, nie wiem, Eurowizja będą rzeczy typu fan art, coś tam, że to jest jakieś tam rzeczy tworzone przez fanów. Non-ESC tam blog, to jest non-Eurovision blog, że jakieś tam o Eurowizji, ale w mediach ogólnych. Nie wiem, ESC fan site blog, to jest, że z mediów typowo eurowizyjnych. Nie wiem, what if, to jest takie gdybanie, co by było, gdyby tam któryś artysta przeszedł, który nie przeszedł, a coś tam tego. No i tam w zależności jak społeczność potrzebuje, trochę tak jak działy na forum. Natomiast użytkownicy mogą mieć swoje flares również w ramach danego subreddita. I teraz znowu, każdy subreddit będzie potrzebował innych flares, tak? Na przykład na Eurowizji, znowu tam przykład, będą flagi państw, tak? Żeby wiedzieć, z którego państwa ktoś jest albo któremu kibicuje. Na Harrym Potterze to będą jakieś tam domy Hogwartu. Na niewidomych autentycznie ludzie tam mają chyba jakieś takie rangi, jakie kto ma schorzenie oczu, albo jakie ma powiązanie ze społecznością, czy jest sam osobą niewidomą, czy jest osobą widzącą, która wspiera osobę niewidomą i tak dalej. I mam wrażenie, że to jest dość luźne, bo są subreddity, gdzie definitywnie te flares są ustalone z góry i mogę sobie po prostu jedną przypisać albo wybrać. One są też tekstowe czasem albo obrazkowe, ale tych tekstowych jest dość dużo.
1: Te obrazki nie są, rozumiem, podpisane jakoś tak automatycznie.
0: Chyba nie,
1: wiadomo,
0: nie, to jest tam ciężko. Ja nawet nie jestem chyba często świadom, że takie ktoś ma. Natomiast są też flares, mam wrażenie, bardzo dowolne takie, że można sobie swoje wpisać, bo czasami widzę tak nietypowe, że nie sądzę, że administracja by o tym pomyślała.
1: No, rozumiem.
0: No i są takie. I właśnie dlatego też tutaj się mówiłem o Air Polska, bo tam jest parę takich flerów do tych postów, które są ewidentnie tak nastawione na to, że PiS nie jest specjalnie tolerowaną albo tam lubianą opcją. Mhm. I to widać po tych kategoryzacjach wpisów, że tam właśnie PiS

0: content, coś tam. Takie tam są różne te. No więc tutaj już każda społeczność sobie to po swojemu układa.
1: A jak to ma, bo to może powiedz coś o tym naszym niewidomym polskim subreddicie, bo to dopiero powstało niedawno. Jak to się rozwija? Co tam jest? No być może kto tam jest, jeżeli to są osoby takie, które są publicznie z imienia i nazwiska. No to może zachęci kogoś słuchającego.
0: To znaczy, no póki co nie dzieje się jeszcze wiele. Nie, że nic, bo od czasu do czasu jakiś post wpadnie, ale jak już wpadnie, to no nie mam pod nim za wielu komentarzy. Mam wrażenie, że osoby, które tam są, ja też się w to wliczając, spoglądają tam od czasu do czasu, jak coś zauważą i mogą powiedzieć, to odpiszą. Jak nie, to nie, ale te osoby, które są, no to próbują to tak rozgrzać. Tak? Ja na przykład wrzucałem jakieś newsy, takie, które bym normalnie w Tyflo-przeglądzie podał i zamierzałem je też podać i podałem. Ktoś o coś tam pytał, ktoś tam jakiś wrzucił, że coś tam zauważył, że coś tam. I na przykład właśnie o tym, że Seeing Assistant Move ostatnio wyparował z Play Store'a, dowiedziałem się z Reddita na przykład. No i to jest to, że tam często na przykład no nie wiadomo, kto jest kim, bo pseudonimy na przykład wiele nie mówią. No wiem, że Michał jest, ja jestem. No nie wiem, kto jeszcze tam, nie wiem też, kto by chciał być, bo też ja...
2: Ale jako ciekawostkę powiem też to przy zakładaniu tego konta, bo ja się zalogowałem, ja pamiętam, że kiedyś tam zalogowałem się na Reddita kontem moim googlowskim, bo można też tak, nie trzeba się logować użytkownikiem hasłem, można się zalogować przez konto. Ja się zalogowałem przez konto googlowskie i ostatnio do tego Reddita dzięki właśnie Lunie wróciłem. No i odpalam ja sobie tego Reddita, autoryzuję Lunę, Reddit do używania tego serwisu i wszystko fajnie. I nagle patrzę, consistent gap, coś tam, jakaś taka nazwa użytkownika w ogóle od czapy, że nie wiadomo skąd ona się wzięła, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, a to chyba po prostu Reddit, bo ja w życiu bym sobie takiej nazwy użytkownika nie nadał, nawet gdybym nie chciał być jakoś tam powiedzmy rozpoznawany, a absolutnie nie miałem tego w planach, bo no ja się posługuję zazwyczaj jednym konkretnym nickiem, czyli Midzi, i się zastanawiam skąd mi się to wzięło i to chyba po prostu Reddit w takiej sytuacji, kiedy się autoryzujemy Googlem, to on nam sam nadaje nazwę użytkownika.
1: A, tak? No to warto, dzięki, że o tym powiedziałeś, warto o tym wiedzieć.
0: Tak,
1: pamiętać.
0: I to jest najczęściej jakiś taki słownik, że jakieś jedno słowo, nie wiem, przymiotnik, podkreślnik, rzeczownik, podkreślnik, jakieś losowe liczby. I to jest chyba jakiś taki pomysł na to, żeby nie skończyły się nazwy użytkownika. Że zawsze coś się znajdzie. No, i więc nie wiem, bo ja też podtrzymam tu trochę taką linię, że jeżeli ktoś jest na Reddicie i tam jest ta zasłona anonimowości zaoferowana, no to ja się przytrzymam tego, że nie wiem też do końca, też nie po każdym niku da się rozpoznać, a też nie wiem, czy sobie by ludzie...
1: No tak, no dlatego mówiłem o takich osobach, o których możemy mówić, w sensie, że to wiadomo, że to jest ktoś, w sensie nie, że my się wiemy to prywatnie, sobie możemy pogadać, tylko że po prostu jest to ktoś jak Midzi, no to wiadomo, kto to jest Midzi, bo wszędzie jest Midzi, w tym sensie, albo ty, to, Piciok, nie?
0: Widziałem parę różnych ników, ale to jak ktoś jest ciekawy, to można do nas przyjść, przejrzeć subskrypcję. Jak patrzyłem ostatni raz, to tych subskrypcji było chyba 12, ale to już jakiś czas temu było. Nie wiem, czy teraz ta liczba jakoś drastycznie podskoczyła. No może po tej audycji się przekonacie. To się spotkamy na subreddicie R Niewidomi.
1: No tak. No właśnie. Teraz, żeby się spotkać, to proponujesz tak, żeby... Bo możliwości mamy takie. Mamy przeglądarkę internetową, z której korzystamy w sposób klasyczny, o czym zaraz powiemy trochę o interfejsie. Tak. Mamy tą aplikację pod Windowsa Luna for Reddit i R... Nie, jak to się nazywa?
0: Reddit for Blind.
1: A, ten klient
0: terminalowy.
1: I właśnie mamy tę aplikację na smartfonie. Od czego proponujesz zacząć? Czy przeglądarka jednak? Czy właśnie...
0: Ja myślę, że klient i to już jak komu wygodnie. Ja na przykład ostatnio się złapałem na tym, że mimo że Luna sprawiła, że wróciłem na Reddita, to jednak korzystam sobie z dystopii i mam taką rutynę na ten moment poranną, ale już widzę, że ona zajmuje mi bardzo dużo czasu i to niestety wciąga więc muszę sobie trochę inaczej jakoś tym zarządzić dla własnej też higieny mentalnej. Chwytam sobie telefon w rękę, otwieram dystopię i przeglądam, co tam przez ostatnie 24 godziny ludzie napisali w tych społecznościach, które ja śledzę. I widzę, że to mi wystarczy. Ja nie potrzebuję być na bieżąco, tak jak w Twitterze, tak?

0: ciekawe, tutaj coś nowego tego. Nie, mi wystarczy autentycznie wejść sobie raz dziennie na Reddit, przejrzeć te różne tam wpisy, co tam ludzie wszystko popisali i to jest koniec. Mi wystarczy. Ja tak, jak coś mnie zainteresowało, to sobie poczytam. Jak coś mnie zainteresowało na później, to sobie zapiszę. I to jest tyle. To jest wszystko. Jak ktoś lubi smartfona, jak ktoś lubi sobie pomachać na smartfonie, to można w ten sposób. Jak ktoś mimo wszystko jest bardziej komputerowy i tak lubi, to to samo osiągnie czy Luną, czy Reddit for Blind, czy na Macu Dystopią. Na Androida jest też, o czym nie mówiliśmy, Red Reader. Red Reader, który jest klientem jak najbardziej pod osoby widzące, natomiast tam jest niewidomy programista, który się zdeklarował, że będzie robił patche i jak na razie tam parę usprawnień weszło. I ta nawigacja jest też całkiem przyjemna.
1: A właśnie, pod osoby widzące, takie oficjalne aplikacje iPhone'owe czy pod Windowsa, one nie są dostępne? Jakie są w ogóle? Są w ogóle oficjalne aplikacje? Takie Reddit for Windows, for iOS?
0: Pod Windowsa nie wiem. Jak już to jakieś takie elektronowe, coś tam, takie jakieś wariacje na temat strony, mam wrażenie. Natomiast pod Androida, pod iOS'a jak najbardziej są. Jest taki znany klient Bacon Reader chyba. Jest też Apollo na iPhone'a, bardzo popularny. Bacon Reader jest i na iOS'a, i na Androida.
1: O tym Apollo to słyszałem, tak.
0: Tak, kiedyś. I ten Bacon jest chyba najbliższy dostępności. One są dostępne, bo ten, wiesz, nawigować się da, czytać się da.
1: W tym Apollo przykład, też, przepraszam?
0: Chyba jakoś, nie jestem pewien.
1: Rozumiem.
0: Natomiast jak chodzi o dystopię, to tam przewagą jest to, że to powstało z myślą o niewidomych, więc tam autor od razu zaczął robić to tak, żeby to było wygodne, więc tam jest pokrętło, które można sobie chyba nawet jakoś spersonalizować, gdzie tam być co. Jakieś gesty, że dwoma palcami dwa razy stuknąć, to jest coś tam.
1: Czyli takie trochę jakieś, jak teraz ten Spring for Apple.
0: Tak, tylko w Springu to jest klient, który to też jest no, dla widzących, a ktoś się naprawdę poświęcił dostępności, a tutaj powstało to z myślą o niewidomych.
1: Tak, rozumiem.
0: Więc tu każda decyzja będzie podyktowana tym, żeby to było nie tylko dostępne, ale też maksymalnie wygodne i takie wciągające.
1: A kto to tworzy? To jakiś jeden człowiek?
0: Tak, to jest jakiś w ogóle jakiś młody człowiek, jakiś on, przynajmniej jak te parę lat temu zaczynał, to on był chyba jeszcze w jakimś koledżu, to Stany. On miał chyba w ogóle jakoś 15, 16 lat?
1: Rozumiem.
0: 17.
1: To świetnie, że stworzył coś takiego. No pewnie w sumie na bazie, tylko że to jest pewnie masa roboty, ale jak taki dobry zna API, to mógłby jeszcze to, nie wiem, Telegrama zrobić, no ale to tak, wiesz, możemy sobie mówić, nie?
0: No, można by to zasugerować pewnie. Można by, może się coś tam dogadać, ja też nie wiem, on ostatnio w ogóle jakoś ta aplikacja jest podtrzymywana bardziej niż rozwijana.
1: Rozumiem.
0: W takim sensie, że tu warto wyjaśnić.
1: To jest, ale
0: tak,
1: nic nowego.
0: Jakby. Dystopia for Reddit nie jest dostępna w App Store. Dystopia for Reddit jest wieczną betą i trzeba sobie wygooglować, co nie jest ciężkie, bo to wystarczy wpisać w Google dystopia for Reddit, no wyjdzie gdzieś, nie wiem z którego serwisu, czy z Apple Visa, czy z Reddita.
1: Aha, i link do test flighta,
0: link do test flighta, tak. I ta beta jest odnawiana co te 90 dni, czy co ile tam trzeba, ale ponoć się już zdarzało tak, że tam na czas programista tego nie odnowił i na parę dni ludzie stracili dostęp, więc to jest trochę tak ryzykownie. Tak. Ale na ten moment ja się jeszcze nie spotkałem, ja nie narzekam, działa. I przez to też autor oferuje parę funkcji, które chyba w zamyśle mają być płatne, ale na ten moment nie są i nie będą, no bo on jest w testflajcie, a w testflajcie nie można wymagać opłat od ludzi.
1: To skąd wiesz, że te funkcje tak jakoś z kontekstu?
0: Bo to się tam nazywa jakoś Reddit, Hat, coś tam. To jest jakieś takie Glow, Reddit Glow. I to wygląda jak takie rozszerzenie, które miałoby być, bo to tam w ramach tego są jakieś konkretne opcje, nawet chyba jest napisane coś tam w ustawieniach, że subskrybuj, coś tam.
1: Rozumiem.
0: Ale na ten moment, jako że to jest test flight, to można spokojnie za darmo się do tego bez konsekwencji wpisać, to działa cały czas. No więc właśnie, więc mamy takie opcje, jak chodzi o klienty. No i to.
1: Czyli aplikacja.
0: Voxmate też wspiera Reddita.
1: Czyli co? To teraz pokażemy trochę aplikacje. Aplikacje, czy myślisz, że to będzie zbędne, żebyśmy pokazywali?
0: No mogę pokazać. Zwłaszcza, że no, na Windowsie używam głównie Luny, na iOSie używam dystopii.

0: mogę pokazać, ale Androida nie mam w tym momencie gotowego pod demonstrację, więc Red Readera nie pokażę.
1: A tak ogólnie ten Red Reader taki klasyczny, właśnie taki typowy też, że szuflada, jakieś takie...
0: Tak, tak, tak. Z tego co pamiętam, tak. I tam wszystkie opcje, bardzo łatwo jest to znaleźć, powiadomienia przychodzą. Można sobie poukrywać te różne elementy jakieś tam, bo tam domyślnie wyświetlają się jakieś przyciski komentarzy, przyciski czegoś tam. Można wszystko poukrywać i nawigować w zasadzie jak po dystopii, czyli jeden post, jeden flick, jeden komentarz, rozwija się, zwija, fajnie. Można wejść w konkretny komentarz, otwiera się osobne okienko, z tego co pamiętam, znaczy osobny widok z tą konkretną hierarchią komentarzy. Można tak wchodzić, potem się robi wróć. I tak to sobie działa.
1: Dobrze, to ja proponuję, żebyś pokazał trochę tą aplikację Dystopia, potem przejdziemy do Luny, opowiesz tak ogólnie, jaki ona ma interfejs, chociaż tu już sporo powiedziałeś, i czy Lunę będziesz też chciał z komputera pokazywać, czy tu już tylko się...
0: Mogę pokazać do porównania.
1: Tak, okej, okay, czyli Lunę też i potem powiemy na koniec, chyba na koniec, o tym terminalowym narzędziu, o tym tak. Reddit for Blind.
0: To,
1: dobrze,
0: tak.
1: Czyli zaczynamy mini prezentację od aplikacji Dystopia. Jeżeli masz przygotowanego odpowiednio iPhone'a, to możesz aplikację uruchomić i ja już się nie będę odzywał.
0: Znaczy, jak będziesz jakieś pytania albo...
1: Tak, no odzywał, w sensie nie chciałem zagłuszać po prostu tak. Voice-overa.
0: No, więc otwarłem. Tutaj. No i mamy. Warto tutaj zaznaczyć, że
1: wiesz co,
0: aplikacja...
1: przepraszam, jeśli nie wiem, czy tutaj tak? Podgłoś telefon. Ja słabo jednak słyszę. Może to w głośniku będzie lepiej,
0: nie ma problemu.
1: Ale...
0: Tak będzie. Dziękuję. Dobrze? Prędkość też ok? Czy zwolnić?
1: Dla mnie okej. Chyba okej.
0: Dobrze. Warto zaznaczyć, że nagłówki, tak? Tutaj jest wszystko w nagłówkach, więc jeżeli ktoś ma ustawione gesty, tak jak ja, na przykład cztery palce góra-dół, przemieszczanie się po nagłówkach, to można bardzo fajnie skakać tutaj.
2: Quick links, nagłówek.
0: Quick links.
2: Account, nagłówek.
0: Account.
2: Subreddits, nagłówek.
0: Subreddits i tak dalej.
1: Quick links, czyli?
2: Reddit.
0: Ja już będę wszystko pokazywał, więc...
1: Dobrze, przepraszam. Ty...
0: Nie, nie ma za co.
2: Quick links, nagłówek.
0: Quick links jest to sekcja, w której znajdziemy.
2: Front page, przycisk.
0: Front page, czyli taka ta oś czasu, na której są wyświetlone wszystkie nasze różne możliwe posty.
2: All, przycisk.
0: All, czyli wszystko, co jest na Reddicie.
2: Account, nagłówek.
0: I to tyle. Potem mamy account.
1: Czyli, przepraszam, czyli dobrze rozumiem, aha, czyli są te tutaj nagłówki, bo tak, czyli nie ma na dole, tak jak na przykład w aplikacjach typu Twitter, Facebook, że to jest na kartach, że na dole masz kartę.
0: Na kartach jest co innego. Na
1: a, kartach karty jest... są od aplikacji takie pewnie.
2: Hat, mail, zero unread, przycisk. Finta subreddit, przycisk. Hat, mail,
0: rozumiem.
2: Zero unread, przycisk.
0: Mail, zero unread, to jest pasek.
2: Hat, zero unread,
0: chat.
2: Settings, przycisk.
0: I settings. To jest
1: czas, czyli to, co ta funkcja, która jest tylko w tej dystopii właśnie.
0: Tak. No więc okay, mamy to.
1: Czyli wracamy do tego ekranu głównego. Mhm.
0: Tak. Account.
2: Profile, przycisk.
0: Profile, czyli nasz profil jakby.
2: Saved, przycisk.
0: Saved, czyli zapisane posty.
2: Upvoted, przycisk.
0: Upvoted, czyli posty, którym daliśmy łapkę w górę.
1: Czyli też to w sumie takie jeszcze zapisane, ale takie jeszcze dla nas, no dobrze, zapisane to zapisane.
0: Tylko bardziej publicznie zapisane, tak? W sensie, że my wyraziliśmy aprobatę i tak dalej.
2: Submitted, przycisk.
0: Submitted, czyli to, co my wrzuciliśmy. Komentarze plus posty, bo to nie tylko posty.
1: O, to też warto.
0: Tak.
2: Subreddits, nagłówek.
0: I tu już są subreddity. Wszystkie, które ja subskrybuję i mogę sobie do każdego wejść osobno, gdybym mnie interesował. Może pokażę wam kilka, żeby dać wam trochę obraz tego, o czym na Reddicie się rozmawia i jak niszowe są to rzeczy.
2: Accessibility, przycisk.
0: No, accessibility.
2: Dostępne czynności.
0: O, i tu są dostępne czynności na przykład. Accessibility, czyli jak najbardziej dostępność. I na takim subreddicie możemy sobie zrobić palcem w dół jadąc z pokrętła.
2: Delete.
0: Usunąć go.
2: Aktywuj, domyślna.
0: Aha, albo aktywować. No to bardziej interesujące będzie to na postach.
2: Android, przycisk.
0: No, Android, wiadomo.
2: Ascalotal, przycisk.
1: Ale to jest Android Accessibility? Nie, Android w ogóle.
0: Nie,
1: taki
0: Android w ogóle. Tak, tam są głównie jakieś newsy androidowe takie, że Google wypuścił Pixela, coś tam. Fairmail nie będzie rozwijany, bo wyrzucili go ze sklepu Play. Swoją drogą już się autor przeprosił z Googlem i będzie dalej rozwijał.
2: Ask Europe, przycisk.
0: Ask a local i Ask Europe, czyli zapytaj osobę z danego miejsca albo zapytaj Europy. To jest jak najbardziej taki subreddit, gdzie możemy zapytać właśnie. A w waszym kraju... to jak tam jest, nie wiem, z prawem rozwodowym? A w waszym kraju to co tam się je na śniadanie albo na obiad? A w waszym kraju to jak się dyskutuje na temat tam jakiś polityczny? Więc tak jak kogoś interesuje opinia z całej Europy, no to można Ask Europe.
2: Ask Linguistics.
0: Ask Linguistics, czyli zapytajcie lingwistów. I tam też takie dyskusje, ja to lubię, takie lingwistyczne, typu dlaczego w tym języku, a w tym dźwięk taki ewoluował gdzieś tam. Ewentualnie, czy słowo któreś tam, któreś może się wywodzić z jakiegoś tam innego języka? I dyskusja na ten temat.
2: Blind, przycisk.
0: Blind, wiadomo, niewidomi, anglojęzyczna społeczność.
2: BVTC.
0: BVTC to jest ten subreddit, o którym ostatnio mówiliśmy, czyli on jeszcze nie jest zbyt aktywny, ale dla fanów starych urządzeń dla niewidomych, jakichś starych notatników, starych syntezatorów mowy i tak dalej.
2: Chiptunes, przycisk.
0: Chiptunes, czyli utwory 8-bitowe, takie utwory jak ze starych gier komputerowych. I to jest autentycznie subreddit, gdzie ludzie wrzucają swoją twórczość, wrzucają swoje covery znanych utworów nagrane w takiej stylistyce właśnie retro lat 90. takich starych gier komputerowych. Piszą o jakichś wydarzeniach, piszą o jakichś, nie wiem, jak ktoś robi set DJ-ski na przykład i na żywo będzie streamował, gdzie gra tylko taką muzykę, będzie o tym pisał i tak dalej.
2: Dystopia for Reddit.
0: To jest subreddit tej aplikacji, czyli tam możemy składać sugestie, pisać i tak dalej.
1: Jakaś taka sensowna społeczność? Dużo się tam dzieje?
0: Nie, tam się mało dzieje, ale tam bardziej ludzie, wiesz, nie wszystkie subreddity są aktywne 24 godziny na dobę. To jest trochę jak z listami mailowymi. Są takie, gdzie post jest jeden na 3 dni, ale to jest też taka charakterystyka. No ciężko, żeby ktoś o tej aplikacji pisał co 2 godziny.
1: No oczywiście, tak.
0: Więc jakieś sugestie, jakieś zgłaszanie błędów, jakieś tam dyskusje są.
2: English, przycisk.
0: English to jest społeczność, gdzie wrzuca się przykłady, gdzie angielski nie poszedł najlepiej. Różne takie typu nasze, nie wiem, prosimy skasować bilet, please erase the ticket, takie złe tłumaczenia, jakieś tam śmieszne literówki, jakieś tam rzeczy, które gramatycznie, takie przykłady właśnie różnych lapsusów i takich tych rzeczy, które się wydarzają. Często są to obrazki i tu warto podkreślić. Reddit jest medium, które może być, w zależności od społeczności, bardzo obrazkowe. I to jest fajna sprawa, że w dystopii bardzo łatwo jest obrazek wysłać na przykład do Seeing AI, żeby chociażby odczytać tekst. I to już mi się zdarzyło, że ktoś na przykład na AirPolsce pisał, że ej, widzieliście już to w Warszawie i wrzucony jest jakiś tam obrazek. No i z komentarzy wynika, że może chodzić o jakiś tam billboard, coś tam, albo że ktoś napisał jakąś tam rzecz na Twitterze. I ja to wrzucam do Seeing AI i tam słyszę, że być może zrzut ekranu komputera z portalu społecznościowego, czy coś tam. I jest ten tekst wyekstrahowany po prostu OCR-em. I w tym, na Englishu się to bardzo często przydaje, natomiast bez kontekstu, bez komentarzy, jeżeli dyskusja nie ma komentarzy, ja tam nawet nie zaglądam, bo w komentarzach jest często jakiś dodatkowy kontekst, że no bo wiecie, bo po turecku coś tam znaczy coś tam, a coś innego znaczy coś innego. I na tym polega żart, tak? Że na tym polega ten.
1: A jeszcze zapytam, bo w sumie przy tych nie miałem okazji podpytać o to przy okazji tych subredditów. Tam jest też coś takiego, jak nie wiem, tak jak na grupach na Facebooku, jakiś regulamin grupy, czy w ogóle nie bierze się tego, bo tam jest taka bardziej, że wolność, ta anonimowość i wolność słowa, i zakładamy, jest, że każdy wie, jak ma się zachowywać.
0: Jest tak zwany sidebar. I sidebar jest to pasek boczny, to prawda, to znaczy po polsku, ale w przypadku subredditów jest to taka kolekcja poniekąd różnych artykułów, bo każdy subreddit może mieć swoje wiki i to są takie stałe jakby strony.
1: Wiki, dosłownie wiki.
0: Tak, takie, tak, taką stałą kolekcję stron, że z jednej strony to może być regulamin, ale z drugiej strony to może być na przykład jakiś
1: podręcznik użytkownika tego dystopii.
0: Tak, albo jakieś najważniejsze linki w dyskusji o tym jakimś naszym temacie, żeby nie było pytań o to samo cały czas i tak dalej. I no, tutaj już można spokojnie rozbudowywać, może taką bazę wiedzy nawet stworzyć w takim pasku bocznym. Tam,
1: i to do tego mamy dostęp z poziomu danego subreddita.
0: Z poziomu danego subreddita, z danego klienta.
1: I nasze wszystkie omawiane tu aplikacje bez problemu obsługują go.
0: Tak, tak. No dobra, co tam jeszcze mamy?
2: Europę, przycisk.
0: Europe, tu najczęściej wiadomości z Europy, z różnych źródeł. I to jest fajne, bo tutaj ludzie wrzucają ze swoich jakichś tam źródeł, więc to nie jest tylko, nie wiem, Euronews, czy tylko, nie wiem, New York Times, czy Financial Times, tylko na przykład ktoś wrzuci jakąś bardzo niszową rzecz z jakiegoś tam bloga o Słowenii, że nie wiem, wybory w Słowenii wygrał ktoś tam. I jest podany link do jakiegoś tam anglojęzycznego oczywiście medium, ewentualnie jak jest do medium w języku obcym, to tłumaczenie w komentarzu. I otwieramy wtedy komentarze i ktoś rzeczywiście sobie zadał trud i przetłumaczył artykuł na angielski w komentarzu. I dyskusja. No i dyskutujemy o danym artykule. Względnie jakieś zdjęcia typu tam, nie wiem, a widzieliście, że w Stuttgarcie w tramwajach jest stoisko na rower, ale to praktyczne. No i jest wrzucone zdjęcie tramwaju w Stuttgarcie i dyskusja. Więc no, to jest Europe.
2: Eurovision, przeciw.
0: Eurovision. Tutaj warto wspomnieć, że przez to, że te komentarze są i że możemy sobie dyskutować o tak naprawdę wszystkim, to Reddit stał się moim nowym ulubionym medium, jak chodzi o śledzenie wydarzeń na żywo. Jak oglądam właśnie na przykład Eurowizję, albo nie wiem, chciałbym obejrzeć sobie jakiś mecz futbolowy, to otwieram Reddita Eurowizji i albo się będą pojawiały co sekundę zasadniczo nowe wątki, w miarę jak tam, nie wiem, wydarzenie się rozwija i ej, widzieliście już występ tam, nie wiem, Polski i coś tam, albo jest mega wątek, który się nazywa tam Mega Fred, coś tam, czat, coś tam, on jest wtedy przypiętym wątkiem, bo można przypinać wątki na Reddicie i to jest wtedy oznaczone jako sticky, czy tam stick it, coś tam, że przypięty i odświeżam tylko komentarze i się pojawiają nowe komentarze cały czas. I to było bardzo fajnie i praktyczne w momencie, kiedy właśnie okazało się, że Eurowizję wygrywa Ukraina, no i był cała dyskusja, czy to tak wolno, czy to tak uczciwie, czy to tak powinno być. Ja otwarłem sobie wątek właśnie o zwycięstwie Ukrainy i tylko odświeżałem komentarze i tam co chwilę odczytywałem jakieś nowe. Więc to warto też, Reddit jest fajnym też takim medium, które no oczywiście trzeba odświeżać, bo to nie jest, że tam nie ma API jak w Twitterze, że tam z sekundy na sekundę się pojawiają nowe rzeczy, ale odświeża się trzema palcami w dół i wtedy rzeczywiście można, no, tak semi na bieżąco śledzić rozwój sytuacji. Fajna rzecz, jak nie mamy audiodeskrypcji i chcemy się dowiedzieć albo jakieś poznać opinię ludu na temat tego, co się aktualnie dzieje w tym, co oglądamy.
2: Gadgets,
0: czyli tak gadgets. Ogólnie o różnych jakichś tam urządzonkach, jakieś telewizory smart, smart żelazka, coś tam, no takie dyskusje.
2: Ham radio, przycisk.
0: Ham radio, krótkofalarstwo.
2: Harry Potter,
0: wiadomo.
2: HP
0: fanfiction, czyli Harry Potter, ale fanfiki. Dyskusja o tym, jak pisać dobre fanfiki, polecanie sobie nawzajem różnych fanfików, czyli tam dzieł pisanych przez społeczność na bazie.
2: iOS. iOS beta,
0: tu są dyskusje o wersjach testowych iOS-a. Za tydzień WWDC swoją drogą.
1: No właśnie.
0: iPhone.
2: Linguistics,
0: czyli no lingwistyka, podobnie jak Ask a Linguist, to tu bardziej też takie jakieś są pytania też, ale bardziej jakieś newsy, jakieś tam wycinki z konferencji, jakichś lingwistycznych, językowych, na YouTubie, coś tam, no jakieś takie różne rzeczy, które nie do końca są pytaniami.
2: Listen to this,
0: czyli ludzie wrzucający losowe utwory muzyczne. Po prostu ktoś stwierdza, że powinniśmy posłuchać nowoczesnego folku bułgarskiego, nie ma sprawy, wrzuca link na YouTube'a. Ktoś uważa, że powinniśmy posłuchać jakiejś produkcji punk rockowej, która wyszła 20 lat temu, nie ma sprawy, wrzucamy link na Spotify. No i jak ktoś chce posłuchać, zainspirować się jakiejś nowej muzyki posłuchać, to otwiera listen to this i się leci post, o, interesuje mnie, włączę sobie post, o, a to później sobie posłucham, save. No i tak, lecimy.
2: Luna 4 Reddit. Przeciw.
0: Luna for Reddit, czyli subreddit klienta Luna for Reddit.
2: Malicious
0: Compliance. To jest subreddit, na którym ludzie piszą, wymieniają się historiami o tym, jak w sposób złośliwy spełnili czyjąś jakąś dziwną prośbę. Czyli na przykład w pracy był wymóg, że musimy, nie wiem, nosić tylko i wyłącznie t-shirty, bo tak, to ubrałem t-shirt, ale z jakimś takim napisem, który, nie wiem, mógłby zostać uznany za jakiś tam... Po prostu, że ktoś jakąś bzdurną miał wobec nas jakieś żądanie, prośbę, to my to wypełniliśmy, ale tak, żeby to jeszcze tą osobę gdzieś tam ugryzło, nie? I takie historie są i ludzie sobie o tym piszą, ludzie się wymieniają takimi historiami.
2: Metalcore,
0: czyli no tutaj no taki gatunek muzyczny. Różne, co tu jeszcze? O. Tales from Tech Support. Na przykład to jest...
3: Bardzo fajny Reddit.
0: Bardzo fajny. Opowieści ze wsparcia technicznego, czyli ludzie wymieniają się historiami jakimiś dziwnymi z pracy jako support techniczny. Czyli nie wiem, poszedłem do klienta, bo mi narzekał, że coś tam nie działa i się okazało, że nie wiem, nie włączył komputera, albo tam nie wpiął kabla, albo bardziej jakieś techniczne nawet tam, że ktoś wynajmował internet w swoim budynku 6 innym podmiotom i się dziwił, że nagle przestało mu wszystko działać, a nic nam o tym nie powiedział, a myśmy tam go nakryli na tym, że tak, nie?
2: Testflight,
0: też fajny Reddit, bo tam na przykład deweloperzy
1: linki do test
0: wrzucają linki do testflightów różnych swoich apek. Jak ktoś bardzo chce testować aplikację i dzielić się wrażeniami z dostępności i zgłaszać na etapie jeszcze koncepcyjnym feedback do następnej rzeczy, która się może okazać użyteczna lub popularna, polecam. Polecam, bardzo fajny subreddit.
1: Ale jakieś takie aplikacje znane, czy takie zupełnie jakieś, czy trudno ci powiedzieć?
0: Raczej nieznane, raczej niezależni deweloperzy, albo jakieś gry, albo jakieś, no... Ostatnio ktoś wrzucił na przykład portal społecznościowy do jakiejś tam audiodyskusji, coś tam, więc ludzie tak eksperymentują z jakimiś koncepcjami, to nie, być może to się nigdy nie wybije nawet jakoś tam ponad, nie wiem, 50 użytkowników, no ale oni szukają feedbacku, budują sobie już bazę, no i mogą chcieć takich rzeczy. Today I learned, czyli to, o czym mówiłem, że dzisiaj się dowiedziałem, że vintage mobile phones, czyli stare telefony komórkowe. Tu ludzie wrzucają zdjęcia swoich starych telefonów, ale też się wymieniają jakimiś poradami, czy można je jakoś dostosować do dzisiejszych czasów, czy to w ogóle jeszcze da się uruchomić i tak dalej. WA Beta Info, czyli informacje o betach WhatsAppa. To jest w sumie subreddit no, tego kanału na Twitterze, tego WA Beta Info, na którym zawsze się dowiadujemy o tym, jak tam rozbiorą kod źródłowy WhatsAppa i co to za nowe funkcje są testowane. No i tam jeszcze inne miałem subreddity. Ringtones, o dzwonkach na przykład, gdzie ludzie, mało tam się dzieje, ale czasem ktoś wrzuci jakiś swój dzwonek, albo pyta się, a co to za dzwonek, albo tam coś jeszcze.
1: A jeszcze tak a propos blind reddita, ale w sensie, no właśnie, subredditów ukierunkowanych na niewidomych, jakieś zagraniczne społeczności, albo firmy te takie znane, albo urządzenia, technologie takie, których my używamy, mają swój jakiś subreddit? Nie wiem, wymyśl tam jakiś screen readers, voice over, nie wiem, aplikacje do nawigacji, jakiś tam Braille Sense, nie wiem, Blind Shell, wymyślam.
0: Bardziej widziałem chyba, że gry audio mają jakiś swój, chyba programiści niewidomi mają coś tam, może mi się już z Discordem myli, ale jakieś takich kilka powstało. Jest też bardzo fajna inicjatywa, też no, anglojęzyczna, Transcribers of Reddit. To są wolontariusze, którzy opisują obrazki na Reddicie albo robią transkrypty do filmów. I to jest spoko, bo tam można zgłosić, że na przykład znalazłem jakiś post, nie jestem do końca pewien, co tam jest, ale mnie to ciekawi. Robię tak zwany crosspost. Crosspost to jest odpowiednik retweeta, czyli podaję post z jednego subreddita na drugi i wtedy widzę, że tam jest x post, czyli crosspost. Mogę wpisać do tego jakiś własny tam tytuł, żeby to się jakoś na naszym subreddicie nazywało inaczej. I jak się kliknie w ten post, to się pokaże post oryginalny z tego Reddita, z którego ja go wziąłem. A jak wejdę w View Comments, to wtedy poglądam komentarze w tej kopii, którą ja zrobiłem na naszym subreddicie, na który go skopiowałem. I robi się crossposta. I prośba, czy moglibyście opisać coś tam, nie? No i wtedy taki człowiek, który się podejmuje tego, wchodzi nawet chyba na ten subreddit oryginalny i robi komentarz. Jestem, I am a human transcriber, czyli jestem transkrybentem człowiekiem. Dowiedz się, kim jesteśmy i wrzucę link do tego Transcribers of Reddit. I opis zdjęcia, coś tam, bo chodzi też o to, żeby no, z jednej strony oczywiście udzielić tego opisu, ale z drugiej strony też zwiększyć świadomość, żeby na takim subreddicie typu tam Today I Learned, czy Europe, czy innym, ludzie się dowiedzieli, że no, warto te obrazki jednak opisywać dla tych niewidomych, nie? Albo warto dla tych niesłyszących zrobić te transkrypcje filmu. A jak nie, to że ktoś to inny zrobi, albo może warto zostać też takim wolontariuszem i opisywać te filmiki, nie? No i w ten sposób się społeczność zorganizowała i są te transkrypcje. Jest Transcribers of Reddit. Co prawda widziałem tam takie jakieś tam zgłoszenia, które wisiały od wielu, wielu jakichś tam dni. Nie wiem, być może to jest tam taką modą, że nie komentujemy i nie robimy tych transkrypcji na naszym subreddicie, tylko robimy bezpośrednio na tym oryginale, żeby było bardziej widać. Nie? Więc to musiałbym ja zobaczyć, ale no, że tak powiem, to jest też taki fajny Reddit, żeby się zapoznać z tym, co o czym się na Reddicie mówi. No i tutaj mamy jeszcze others.
2: Manually enter user, wielokropek.
0: Manually enter user.
2: Manually enter subreddit, wielokropek.
0: manually enter subreddit, czyli jak znamy konkretnie nazwę jakiegoś subreddita albo nick danej osoby, to możemy wpisać.
2: Find a subreddit, przycisk.
0: Find subreddit, czyli znajdź subreddit, nawet jak nie znasz jego nazwy.
2: Toolbar, mail.
0: No i tu już jest toolbar, gdzie jest mail, chat, ustawienia, to co pokazywałem. Jedną fajną funkcją, którą ma też dystopia, jest potrząśnięcie telefonem.
2: Uwaga, enter a command.
0: I otwiera się nam taki terminal poniekąd. Enter a command.
2: Pole tekstowe, edycja, ransel, punkt wstawiania na końcu.
0: No i mogę tu wpisać.
2: Help.
0: No i w tym momencie... I w tym momencie mamy pomoc, jakie to komendy możemy wpisać. Tu co ciekawe...
2: Reddit, przycisk wróć. Dostępne czynności.
0: Na przycisku wróć są czynności.
2: Go home. Aktywuj. Go home.
0: I jest go home. Jeżeli nie chcemy się wycofywać poziom po poziomie, poziom po poziomie, możemy zrobić go home i wyrzuca nas na samą górę do głównego menu. Nawet o tym autor pomyślał.
2: B, set student sort, Reddit, przycisk.
0: I tu mamy komendy.
2: B, set student sort order to best.
0: B, set current order to best. Bo na Reddicie można sortować posty według konkretnych kryteriów. Jest best, jest hot, jest rising, jest new. To się wszystko różni tam czymś i zdaje się, że hot to jest właśnie best to jest chyba najwięcej upvote'ów na przykład. O tym trzeba poczytać, bo to są konkretne algorytmy, które ustalają, jak znowu algorytmy. Ale trzeba poczytać.
1: Czyli
0: o tym,
1: takie, jak jest takie, że rozpisane. Najbardziej upvote'owane, najbardziej tak. Najchętniej przeczytane, najnowsze, z największą liczbą komentarzy, coś takiego.
0: Tak, new, ja zawsze używam new, czyli chronologicznie, ale jest też na przykład controversial, czyli największy stosunek, największy powiedzmy stosunek jakiś tam łapek w górę do łapek w dół, czyli że wzbudził emocje ten post, nie? I też możesz tak posortować. Rising to jest zyskujące popularność i tak dalej.
1: Tak, popularności, rising, a te filtry to dotyczy ogólnie, globalnie aplikacji, czy w ramach danego subredditu?
0: W ramach danego subredditu.
1: A.
0: Można też na front page'u ustawić, albo na all. No i wtedy, bo r/all to jest taki meta subreddit, tak, który wykluwa nam wszystkie subreddit. No. No, więc tutaj na przykład jest tak.
2: Usagę B. 7 pauza. C, set student sort order to controversial with an optional dimmer restriction.
0: A.
2: Usagę C. Usagę C, hour, day, week, month, year, all.
0: A, czyli można oprócz tego, że ustawić sobie według jakiegoś kryterium, to jeszcze na przykład w ciągu ostatnich, tak?
1: Ale to się wszystko tymi command line'em robi.
0: To jest jedna z opcji i chyba to jest najbardziej precyzyjne. Ale jest też opcja, więcej opcji, co zaraz pokażę, bo ja też otworzę zaraz jakiś przykładowy subred i zobaczymy sobie, jak to wygląda.
2: 7 pauza. H, set student sort order to hot.
0: Tak, hot, czyli no, najgorętsze, najbardziej dyskutowane.
2: Usagę, 7 pauza. N, set student sort order to new. Usagę,
0: tu jest
2: 7
0: new.
2: Pauza. T, set student sort order to top return optional team restriction.
0: Top, czyli no, najpopularniejsze w jakimś okresie czasu, możemy też ustawić, tak, znowu.
2: Usagę, 7 pauza. C, open hat. C, dwukropek, spacja.
0: Tu jest C, dwukropek. Bo tam było wcześniej, chyba to jest B. A, to było ze slashem wszystko. To przepraszam. A potem jest C bez slasha. I to jest od razu przeskoczenie od razu do czata. Czyli nie muszę chodzić tam po toolbar, nie muszę, mogę być sobie zagłębiony w jakieś tam 10 komentarzy, coś tam, od razu otwiera mi czata.
2: Usagę C, 7 pauza, FR, show front page.
0: FR, show front page. Znowu, mogę być zakopany w jakiejś dyskusji gdzieś tam głęboko, wszedłem w post, zamiast wracać 10 tysięcy razy i ten, otwieram potrząśnięciem, wpisuję FR, otwiera się front page.
2: 7 pauza. Usagę, 7, FR, opisywanie obrazków wyłączone, znaki, FR.
0: Dokładnie.
2: Roman, usagę, F, 7 pauza, help, show help.
0: No to jest pomoc.
2: Usagę, help, 7 pauza, M, open inbox.
0: M otwiera mi skrzynkę odbiorczą z wiadomościami.
2: Usagę, 7 pauza, M, show z profile, all profile components.
0: Aha, mi, czyli profil.
2: Usagę, mes 7 pa, R, open a subreddit. R, dwukropek. Usagę, R, subreddit.
0: O, no właśnie, to jest też przydatne.
2: R, spacja, mniejsze niż S.
0: R, spacja i nazwa jakiegoś subreddita. Gdziekolwiek bym nie był, potrząsam, otwiera mi się, wpisuję to, otwiera mi się dany subreddit. Nie muszę wracać na główną stronę i tam szukać tej opcji.
2: 7 pauza. RS, open a subscribe subreddit, fuzymathink.
0: RS... czyli otwórz jedną ze swoich subskrypcji i teraz gdybym wpisał Euro V, no to by było Eurovision, tak? A Euro P to byłoby Europe.
1: Ale to jak to? RS od spacja?
0: Tak,
1: czy...
0: RS spacja?
2: Mhm. No RS subreddit, zase insensitive, fuzy matching.
0: Dokładnie, czyli usage.
2: RS spacja, mniejsze niż, mniejsze
0: no,
2: niż.
0: RS spacja i jakaś tam subreddit, albo część subreddita, albo cała nazwa. I otworzy się wtedy coś z moich subskrypcji, co dopasowane jest do tego fragmentu, który wpisałem.
1: A to jeszcze ten tryb komend tego powiedzmy terminala to jest cecha tego, tej dystopii, czy to tak. są komendy, aha, myślałem, że to są
0: nie,
1: może
0: to
1: komendy
0: jest dodatek
1: takie globalne,
0: autora.
1: Że na przykład w Lunie też to jest i można bez problemu w ten sposób, to by nawet było szybkie w Windowsie bardziej niż w tym, niż w takiej aplikacji iPhone'owej.
0: Nie wiem, czy w Lunie to działa na innych ekranach niż główny, chyba nie, ale zobaczymy, bo tam są skróty klawiszowe do rzeczy z głównego menu, więc to zobaczymy jeszcze.
2: Settings, open settings.
0: To ustawia ustawienia.
1: No i tak dalej, i tak dalej.
0: O, mogę przełączyć na inne konto, bo jak mam więcej kont na Reddicie, na przykład moje oficjalne i jednorazowe, no to mogę. U, otwiera profil użytkownika. No i to jest tyle, co mogę zrobić.
2: Reddit, przycisk wróć.
0: Wracam.
2: Reddit, nagłówek, finta subreddit, przycisk, Reddit, nagłówek.
0: No i co zrobimy? Otworzymy sobie jakiegoś subreddita, nie? Pewnie, żeby zobaczyć, jak tam się czyta posty. No to przykładowo otworzę wam Ask Europe. Bardzo lubię ten subreddit, bo tam jest dużo takiej fajnej wiedzy właśnie o różnych krajach, kulturach, jak kogoś to interesuje, możemy sobie poczytać. Ask Europe, wchodzimy. Od razu sfokusowane jest pole Search Ask Europe, więc mogę tego subreddita przeszukać pod kątem właśnie, co kupić, nie wiem, w Czechach, nie? Na przykład. Ale to nie jest pierwszy element, bo mamy.
2: Reddit, przycisk wróć.
0: Możemy
2: dostępny
0: wrócić.
2: ASCII Europe, nagłówek, More Options, przycisk.
0: I mamy More Options. Co mamy w More Options?
2: More Options, uwaga, More Options. Contact Moderators, wielokropek, przycisk.
0: Skontaktuj się z moderacją.
2: Reload Without Filters, przycisk.
0: Załaduj bez filtrów. Zdaje się, że można włożyć jakieś filtry typu według tych flerów chyba, ale to muszę jeszcze zobaczyć.
2: Set Flare, wielokropek, przycisk.
0: Set Flare i to jest właśnie ustaw... Flare, ale to chyba dla postów, żeby ja chcę widzieć tylko i wyłącznie
1: jakiś typ
0: posty.
1: Postów.
0: Tak, chyba to tak działa.
2: Show sidebar, przycisk.
0: Show sidebar, czyli to jest to menu boczne, gdzie jest regulamin, gdzie jest opis, gdzie jest chyba te wiki też.
2: Sort, wielokropek.
0: Przycisk. Sort, to jest właśnie to sortowanie, best, new i tak dalej.
2: Submit, wielokropek.
0: Submit, czyli wyślij post.
2: Unsubscribe, przycisk.
0: Unsubscribe, wyłącz subskrypcję.
2: Cancel, przycisk.
0: I cancel.
1: To submit, tak bym powiedział, ukryte, bo by się wydawało, że to gdzieś będzie, no z reguły tak jest w aplikacjach typu Facebook, Twitter, coś tam, że jak jesteśmy na jakiejś grupie, gdzie są różne wpisy, to mamy gdzieś na tym ekranie głównym taki przycisk, czy możliwość tworzenia, tak, tego czegoś. A tutaj, no...
0: A zobaczmy, czy jest Magic Tab, bo może jest Magic Tab, jak w Springu. Nie wiem tego, zobaczmy, ale wątpię.
1: Nie. O nie.
0: Nie. A może, mógłby być, szkoda, mógłby być. Dobra.
2: ASCII Europe, More Options, przycisk.
0: Czy nas tu coś interesuje? Pewnie sidebar.
2: More Options, uwaga, More Options, contact, relax, set fly, show sidebar, przycisk. ASCII Europe, ASCII, got a question for European, ASCII Europe, przycisk wróć. Got a question for European, about Europe or anything Europe related? Then you will come to the Reddit place.
0: To jest opis tego Reddita. No czyli, że jak masz pytanie o Europę, do Europejczyków, to jest dobre miejsce.
2: Select a flyer, flag, with leading THE flyer, edit button above. THE button option allows custom flyers, use flag XX, to add THE flags themselves. Pass on THE custom flyer option for locations.
0: O, czyli tu można, zostaliśmy poinstruowani, żeby używając opcji powyżej, nie wiem teraz jak to klienty wspierają, to zaraz zobaczymy, ustawić sobie flare, czyli flagę w tym przypadku, bo flerami dla użytkowników w Reddicie Ask Europe są flagi państw. Co ułatwia komunikację, bo w tym momencie, jeżeli ktoś mnie pyta, a jak w waszym kraju coś tam się dzieje, to ja już wtedy nie mówię, że bo Polska to taki kraj, tylko ustawiam sobie w opcjach flagę Polski i jak ktoś widzi, że pisze, że no u nas to coś tam, to widać w moim użytkowniku flagę Polski. I wtedy już nie muszę tego za każdym razem pisać. I tu jest prośba, że można ustawić sobie swoją flagę, że można wpisać swoje jakieś tam PL na przykład dla Polski, że oni nie muszą już chyba z góry narzucać nam jakichś opcji, tylko my wpisujemy sobie sami. Tylko żeby proszą o rozsądek, żeby używać tego tylko do flag. Pewnie będzie jakaś tam kara za używanie tego do czegokolwiek innego, jak moderacja się połapie, że ktoś tam tego naruszył. No właśnie, proszę, zapamiętaj naszą pierwszą regułę, czyli bądź dla wszystkich uprzejmy i sympatyczny. Tu już mamy regulamin taki typowy.
2: Rules 1, Bepolitan, Soul Toast, No Attack 2, Klet 3, Rać 4, 5, 6, Sub 7, Saints, Over, Jest 8, Petitions 9, Petit 10, Top, Dener, Punkto, Askew, Punkto, Ewan Wikipedia, Punkt, European Food Bank, Hard, Punkt, Fone Plans, Sincerps, Punkt.
0: O, tu są linki jakieś już.
2: General Information and Links.
0: No, więc ten sidebar jest też wykorzystywany z jednej strony właśnie regulamin, a z drugiej strony tu widzicie już jakieś takie ogólne linki i jest.
2: Askew, European Discord, łącze.
0: O, społeczność na Discordzie.
2: Ewan Wikipedia, łącze.
0: Unia Europejska na Wikipedii.
2: European Food Bank Halities. Łącze.
0: Banki żywnościowe w Europie.
2: Fone Plans Sincerps Advice. Łącze.
0: Porada a propos telefonów komórkowych i taryf.
2: Newtorevit Slitzkere. Łącze. Search View Table. Search Asking Europe The Flyer. View Table. Łącze. Europe Temet Subreddits. Punktor.
0: Tu jakieś porady, jakieś linki. No i no i dokładnie. I to jest cały taki opis, nie? Na przykład. No więc mogę wrócić. To był sidebar.
2: Nie,
0: zobaczmy. Jest też to set flare.
2: Uwaga, flag of Afghanistan, przycisk, flag Albania, przycisk, flag of Afghanistan, flag Albania, flag DZ, flag of American Samoa.
0: I tu mogę sobie ustawić moją flagę.
2: Cancer, vertical scroll bar, flag of Aruba, vertical scroll bar, cancer, flag Armenia, flag, vertical scroll bar, cancer, przycisk.
0: No i tu mogę ustawić sobie jakieś flagi.
2: Cancer, przycisk.
0: To będzie moja flaga potem, moja kiedy ja będę coś tam pisał. Gdybym zrobił submit.
2: More, uwaga, more, cant, reload, set, show, sort, submit, submit, wielokropek. Send wygaszony. ASCII Europe. Przycisk wróć. ASCII Europe. Przycisk wróć.
0: To mamy tak.
2: Posting to ASCII Europe. Nagłówek. Send wygaszony. Przycisk.
0: No, tu mogę wysłać.
2: Zaznaczone. Tekst. Przycisk. Jeden z posttitle. Pole tekstowe. Zaznaczone. Tekst. Przycisk. Jeden z jeden.
0: Mogę zmienić typ postu.
2: Zaznaczone. Tekst. Jeden z posttitle. Pole tekstowe.
0: Na razie jest tekst, bo no, wpisałem sam tekst. Pewnie gdyby zacząłem.
1: Myślałem, że zaznaczony tekst i że będzie obok jakieś takie, jak takie radio buttons, że tekst przycisk albo coś tam przycisk, mm-hmm. A nie, to tak to nie do końca.
0: Chyba tak nie działa.
1: Tytuł. A może na tym zaznaczony tekst? Nie, to nie jest, żeby chooser, żeby jakoś wybrać, nie. Suwa,
0: nie sądzę, nie,
1: jest
0: nie.
2: Zaznaczone, no,
0: nie, to jest po prostu zwykły, takie tutaj sobie jest.
2: Pole tekstowe.
0: Tytuł posta, no to jest tytuł.
2: Set flyer, przycisk.
0: O, tu mogę ustawić już flare, czyli nie mój flare jako moją flagę, tylko jaki to jest typ posta na tym subreddicie.
2: Self text optional, pole tekstowe.
0: Self text, czyli tekst napisany przeze mnie samego, czyli tego, no cześć, co tam, jak tam, coś tam, coś tam. W odróżnieniu od linków, obrazków, filmików i tak dalej.
1: Ale czyli self text, czyli no, mówiąc tak, treść postu, treść
0: dokładnie.
1: Wpisu.
0: Tak.
2: Self text optional.
0: No i właśnie, i tutaj tak wygląda.
2: Self text optional.
1: Jeszcze. Ale w sumie dziwię się, że on to napisał, że to jest opcjonalne, dlatego że jeżeli to jest wpis tekstowy, no to trudno, żeby nie było treści.
0: Są takie subreddity, gdzie wystarczy wpisać sam tytuł. Jest to modą na takich subredditach. Na przykład zadajesz pytanie,
1: no
0: to
1: tak,
0: ono jest
1: rozumiem.
0: Na tyle krótkie, że nie ma sensu pisać nic w treści, bo nic nie chcesz doszczegółowiać ani nic. Jest to bardzo ogólne, okay. Krótkie.
1: Rozumiem.
0: I są takie subreddity, które z tego żyją. Tam po prostu regułą jest to, że raczej nie piszemy nic w treści. Tak mają.
1: Aha.
2: Posttitle. Pole tekstowe.
0: Ja spróbuję jeszcze.
2: Self text optional. Pole tekstowe.
0: Nie. Dobra.
2: Zaznaczone.
0: Nie widzę tutaj, żeby było. Żeby jakoś, nie wiem, czy tu mogę dołączyć jakieś obrazki z tego, czy filmiki.
2: Set flag. Post. ASCII. Post. Zaznaczone. Tekst. Przycisk. Jeden z jeden.
0: Aha. No, dobra.
2: Set flyer.
0: Ale zrobimy set flare i zobaczymy, co się stanie.
2: Uwaga, personal, przycisk, kulturę, przycisk, mist, przycisk, fot, przycisk, work, przycisk, politics, przycisk.
1: To są te
2: travel,
1: kategorie
2: przycisk,
1: takie.
2: Foray,
0: tak.
2: Przycisk, history, przycisk, language, przycisk, education, cancel, przycisk.
0: No. I wybieramy jeden z tych kategorii i wtedy post jest pod konkretną kategorią już.
2: Cancel.
0: Już skategoryzowany.
2: ASCII Europe, przycisk.
0: Dobrze.
2: ASCII Europe.
0: No to nic tu nie będzie, ja nie mam żadnych pytań do Europejczyków.
1: No dobrze, a to przejrzyjmy, jak to się czyta, jakiś wpis i co można na pokrętle dla wpisu zrobić.
0: Dobrze, no to ja może ułożę je od najnowszych, bo ja tak lubię czytać. Czy zostawimy tak, jak jest?
1: Obojętnie, to już nie jest jakoś teraz bardzo istotne.
0: No to search. No i jedziemy.
2: Skitkit, meta, slot hat sunday, 10 comments, 28 upvotes, 1 days ago, self post, automoderator.
0: Dokładnie. Czyli najpierw usłyszeliśmy informację, że Skitkit, czyli przyklejony post.
1: Przyklejony.
0: Slow chat sunday. Zdaje się, że to jest taki post, w którym można sobie pogadać po prostu o wszystkim. No bo skoro to jest w komentarzach, to nie spamuje nigdzie. Po prostu jak ktoś kogoś to interesuje, to może wejść w wątek i sobie po prostu pogadać z ludźmi, pokomentować. Usłyszeliśmy też, że...
2: Skitkit, meta, slow hat sunday, 10 comment.
0: A, meta. Meta to jest flair, że dotyczy to samego subreddita, tak? Że to nie jest
1: ani kultura. Czyli taka główna, takie główna, no wszystko takie.
0: No.
2: Skitkit, meta, slow hat sunday, 10 comments, 28 upvotes,
0: 10 comments, 10 komentarzy, 28 upvotów, jeden dzień temu chyba.
2: Tak.
0: Self post, czyli w tym będzie jakiś tekst. Jak kliknę w to, to się rozwinie po prostu wątek i tam będzie tekst. I user tam automoderator. Czyli użytkownik, który to opublikował. Pewnie jakiś bot. Pewnie jest tak ustawiony bot, żeby co tydzień wrzucał i przyklejał taki wątek, bo społeczność sobie zaplanowała, że co niedzielę schodzimy się na społeczności i se gadamy.
2: Education in your country is a common to take a shower at school after PE, 204 comments, 151 upvotes, 8 hours ago, self-post, with his fellows.
0: Czy w waszym kraju powszechne jest branie prysznica po no, załatwieniu się w toalecie, po siku, tak? No, ktoś o to zapytał. 204 komentarze. No, temat jest widocznie interesujący. Co możemy zrobić? Możemy zobaczyć komentarze. Co nie różni się aktualnie niczym od
2: aktywuj,
0: bo to jest self-post, czyli tam jest tekst, czyli de facto otwiera się to samo. Opcja view comments jest bardziej przydatna, jeżeli w treści posta jest jedynie link, bo wtedy domyślnie aktywuj, klika nam w tego linka i się otwiera Safari, albo YouTube, albo tam inna jakaś aplikacja.
2: View comments. Save.
0: Można zapisać post.
2: View author.
0: Mogę przejść do profilu autora.
2: More options.
0: Mam też więcej opcji.
2: Report.
0: Mogę zgłosić.
2: Share.
0: Udostępnić.
2: Downvote.
0: Palec w dół.
2: Upvote.
0: Palec w górę.
2: Aktywuj.
1: Czyli tak podobnie jak na Twitterze, w tych wszystkich serwisach społecznościowych. W sumie szkoda, że w jakimś, no tylko ja trochę rozumiem, z czego to wynika, z tego self-postu i non-self i nie-self-postu, ale że mi trochę brakuje czegoś takiego, to co mówiliśmy przy okazji Springu. Że w aplikacji Spring jest też coś takiego, że tam szybko nie da się tego linku wyświetlić, tak? Że jakby gdzieś tam jest jakiś link dołączony i no owszem, ktoś może chcieć albo do obrazka, albo do filmiku, dopiero potem do czegoś zalinkowanego, ale zwykle to jest jeden link i wiadomo, do czego to jest link i fajnie, jakby można było szybko w tle, no akurat w komputerze to jest bardziej przydatne, bo tam się w tle te rzeczy robią, te linki jakoś tam otwierać. Tutaj właśnie jest to takie, może nie mylące, ale to aktywuj może się na dwa sposoby niejako zachowywać. Mm-hmm. I to rozumiem nie tylko w tej dystopii, tylko w ogóle to jest taka cecha Discorda.
0: Zależy, bo Luna tego. Na przykład pokaże mi pole edycji do odczytu z linkiem do kliknięcia albo do wykopiowania.
1: Aha, rozumiem.
0: No więc to zależy, jak to klient sobie zinterpretuje. Było tam more options, zobaczmy sobie to more options.
2: Uwaga, more options. Crosspost, wielokropek.
0: Crosspost, czyli mogę udostępnić tę dyskusję na inny subreddit.
2: Select tekst, przycisk.
0: Wybierz tekst. No czyli mogę wejść i sobie zaznaczyć tam jakiś, wykopiować pokrętłem opcją pokrętła edycja, pozaznaczać sobie jakieś tam akapity, słowa, coś tam i wykopiować coś z niego.
2: Przycisk.
0: Saved copy with push shift. To jest coś, co jest typowe dla dystopii i nie do końca wiem jeszcze, jak działa, że nawet jeżeli ktoś usunął, no bo na Reddicie można usuwać wątki, może ktoś nam je usunąć, typu moderacja, możemy sami usunąć, no i komentarze.
1: Jak sami usuwamy, to my usuwamy lokalnie, prawda? To nie jest tak, że...
0: Nie, mogę usunąć z serwera. I wtedy jest pokazane deleted. I to jest często śmieszne, bo jest
1: często...
0: Ale to
1: często... Ale swój wątek, czy czyjś wątek?
0: Swój.
1: No, bo już się
0: swój, już albo myślałem, moderacja, że... może usunąć dowolnie.
1: To wiadomo, tak jak wszędzie.
0: I wtedy jest pokazane, to jest czasem śmieszne, bo widać komentarz poziomu pierwszego deleted, a komentarz poziomu drugiego został zachowany i nie wiadomo, do czego
1: tak,
0: się odnosi.
1: No trudno, to takie, no tak, to jest, domyślnie to rozumiem, taka poniekąd cenzura, albo autocenzura, że ktoś jednak, tak. No, albo się zreflektował, albo go przywołano do porządku.
0: Tak. Push Shift to jest właśnie usługa taka, którą prowadzi Dystopia. Nie wiem, czy to jest na ich serwerze, czy to jak to działa. I to jest część też tego Glow, tej subskrypcji, która na razie subskrypcją nie jest, że on zakeszowuje, pamięta tego Reddita, nie wiem, czy oni cały Reddit zapisują, czy jak, i można sobie przejrzeć rzeczy, które były wcześniej, czyli przed edycjami, przed usunięciami i tak dalej. Więc można sobie wrócić, wywołać z tego push shifta i wtedy, jak coś zostało skasowane, to my i tak do tego dotrzemy.
1: Rozumiem.
2: Cancel, przycisk.
0: No i cancel, wiadomo.
2: Education in your country is it.
0: No i co tam jeszcze?
2: Personal, if you move to where your grandparents were born, how far would you have to move? 127 comments, 39 upvot.
0: Gdybyś miał się, i to jest takie pytanie personal, czyli no o jakieś nasze osobiste odczucia, gdybyś miał się przeprowadzić do miejsca, z którego pochodzą twoi dziadkowie, o ile kilometrów musiałbyś się przenieść? No i ktoś rzucił takie pytanie. No więc zobaczmy. Ja otworzę teraz ten post.
2: Red ASCII Europe 120 More Options. ASCII More Options. Przycisk.
0: I tu znowu mamy More Options. Czy coś więcej?
2: More Options. Uwaga. More Options. Sort wielokropek. Przycisk.
0: Możemy sortować komentarze. Też według hot, controversial, new i tak dalej. No bo każdy komentarz jest swoim wątkiem. I może w ramach tej dyskusji się urodziła jakaś subdyskusja, która się okazało, że ma dużo downvotów do upvotów, albo dużo upvotów, albo coś. Więc mogę sortować według tych samych kryteriów, według jakich sortować.

0: którego pochodzi ten post, no gdybym go znalazł w wyszukiwaniu, no to mogę tak zrobić.
1: Reply.
0: Odpowiedzieć.
1: Save.
0: Zapisać. Przejrzeć autora. Więcej opcji.
1: Report.
0: Zgłosić,
1: Share.
0: Udostępnić.
1: Upvote. Upvote.
0: No i downvote, upvote i tak dalej. No i to jest nagłówek.
1: Personal, if you moved where your grandparents were born, how far would you have to move? Fastest vault have to move is about 270 km from where I live in Karelia and Istmus in Surrend de Rusia. Shortest vault be 80 km.
0: O. No i tu ktoś napisał, że najdalej on, a czyli ten autor czy autorka, to 270 km, bo to gdzieś tam wschód Rosji, a najkrócej to coś tam 80 km, bo coś tam. A, czyli ten ktoś jest z Finlandii, mówi, że z powodów zawodowych jego dziadkowie się przenieśli do Finlandii, do okolic Helsinek, bo to było wtedy bardzo popularne. I jak widać, tutaj jest to tak rozłamane na akapity, że to nie jest cały post jednym cięgiem, więc to nie jest tak, że długo słucham i już mi się w głowie miesza, tylko jest on trochę bardziej rozbity na linijki. Można sobie poczytać kilkoma machnięciami i rozbić go na trochę mniejsze kawałki. Co ciekawe, mogę być na dowolnej linii tego postu. Na przykład druga linijka postu i pod pokrętłem mam dokładnie te same opcje, które tym elementem.
2: No rzeczywiście, bardzo taki dobry, ciekawy program i rozumiem, działa stabilnie. Tak jak go używasz, tak działa bez problemów.
0: Jedyny problem, jaki ma, to jest taki, że jak powiedzmy się zagłębię już tego front page'a, naczytam się tych różnych postów i wyjdę poziom wyżej, żeby czytać dalej z jakiegoś jednego wątku, to on potrafi mnie cofnąć do czegoś, co ja czytałem przed chwilą i potem muszę przewijać.
2: Jakby fokus nie pamiętam fokusa gdzieś tam.
0: Tak. Zdarzyło mi się też parę razy, że się wysypał, ale to
2: jest kwestia
0: rzadko.
2: Odświeżania, to w ogóle jest częsty, no, może nie częsty, no dobra, można powiedzieć, to jest częsty problem tych wszystkich programów, tak naprawdę.
0: No dokładnie.
2: I w ogóle voiceovera.
0: No i przeczytaliśmy sobie tytuł, to przeczytajmy sobie pierwszy komentarz.
1: Level 1, Tukelwolf, Flakenel, Netherlands, 60 ubotes, 6 holsago, przycisk.
0: Pierwszy komentarz napisał na poziomie pierwszym, czyli jakby rozpoczynający dyskusję, pierwszy wątek w dyskusji. Napisał użytkownik o właśnie takim niku, jak usłyszeliśmy. Z Holandii, czyli jego flair to flaga NL Netherlands. Usłyszeliśmy też, ile dostał upvote'ów i jak, ile tam, kiedy to napisał, nie? Czyli 6 godzin temu.
2: Ale też zauważyłem, że to jest przycisk, czyli można kliknąć w tego użytkownika.
0: Można, to znaczy tu można zrobić fajną rzecz, bo popatrz, w prawo przesunę.
1: Tutaj
0: on sobie coś pisze.
1: Level 2, Hedge Hockey Jonathan, Flag Estonia, Storefiden. Level 2, Collapsed, Klumber, Flag GBSC.
0: I widzisz, Collapsed.
1: Level 2, Collapsed, Level 2, Collapsed, Ibita Family Tree, Level 1, Tukelwolf, Flakenel.
0: Ja zwinąłem ten komentarz. Czyli jak nie interesuje mnie dalej ten wątek, to ja go zwijam. On nie jest rozwinięty, czyli nie muszę czytać tych wszystkich komentarzy, tylko przeskoczę sobie dalej. Aż usłyszę w końcu, bo teraz tak, tu zwinąłem.
1: Level 2, Solap, Level 2, Solap, Level 2, Parapetsus as well, Level 2, Parapolika.
0: Tutaj jest kolejny level 2. Zobaczmy.
1: Budmy Grand Parent, Level 2, Osocheco.
0: Kolejny level 2.
1: Tyle istnieje analizm, suchy z THL, Level 2, Teatro Flemo.
0: Kolejny.
1: Level, about 5, Level 1, Flag, Flag, about 5 km.
0: I mogłoby być jakiś level 3. Ale mnie nie interesuje, o czym ci ludzie gadają na tym poziomie. Bo to już ta dyskusja dawno skręciła na zasadzie ktoś odpowiedział, temu komuś ktoś odpowiedział i z tej odpowiedzi tego kogoś wyszła kolejna dyskusja i się ciągnie wątek tam w 11 poziomów.
2: No tak.
0: Nie interesuje mnie ten wątek, więc go zwijam. Klikam dwa razy, zwija mi się cały ten poziom i mogę jechać sobie dalej. Co mam na komentarzu? Co mam pod pokrętłem? Collapse, czyli zwiń. Czyli mogę kliknąć dwa razy albo mogę tutaj wybrać sobie to z pokrętła.
1: Collapse
0: thread, czyli mogę zwinąć cały wątek, nie tylko ten komentarz, tylko wszystko co powyżej, czyli poziom cały do poziomu pierwszego.
1: Reply,
0: czyli mogę odpowiedzieć i tu też warto uważać na co się odpowiada, bo moja odpowiedź stworzy nowy subpoziom. To jest na przykład wątek poziomu pierwszego, więc gdybym tu odpowiedział, to bym stworzył odpowiedź do tego komentarza,
2: no tak,
0: a nie do wątku.
2: Jeżeli już będzie to, jest to pole edycyjne z odpowiedzią, to tam widać, jak załóżmy piszemy, jeszcze nie wysłaliśmy, to widać, jest tam napisane jakoś tak, na co odpowiadamy. Wiesz,
0: no zobaczmy.
2: To jest odpowiedź na komentarz, coś tam poziomu drugiego.
0: No zobaczmy.
1: Repl, pole tekstowe, ksent, replinka spiciok, nagłówek, cancel,

0: Link Aspiciok. Send. Wybierz. Reply. Pol. Reply link to upredlak. About 5 km formy Grand Parent Summe Mod. Tolbar. ADD Exponent.
1: Tak, ja widzę tutaj, że mogę ten. Widzę, mam zacytowany ten komentarz, widzę komu odpowiadam i widzę zacytowany komentarz, czyli widzę na co odpowiadam. Nie widzę jaki to poziom, co prawda, ale bardziej istotne jest to, do czego się odnoszę.
2: Tak, no to istotne. A co tam było na koniec? Add Exponent?
0: Tolbar, ADD Exponent. Przycisk.
1: Tak.
0: Stricte Draw Text. Przycisk. Italicize Text. Przycisk.
1: Formatowanie.
0: Insert Bold Text. Przycisk. Quote Text. Przycisk. Insert URL Text Snippet. Insert Image. Przycisk. Q.
1: Czyli cały markdown, nie muszę tutaj.
2: No tak.
1: No. Nie jest ten eksponent. Zobaczmy. A.
2: Ta klawiatura taka normalna, nie ma tam jakichś takich funkcji markdownowych, które przeszkadzałyby w pisaniu. Rozumiem, że można pisać wszystko gra.
1: Nie wiem, jak tutaj stopia wspiera markdowna takiego natywnego. Więc tu nie wiem.
2: Ale nic ciebie nie zraziło, jak pisałeś to wszystko.
1: Tak, nie było. A, no i pytanie, czy na pewno chcemy usunąć. No. Więc tutaj już się wgłębiamy w komentarze. I można tak czytać bez końca.
2: Ustawień dużo. Ja nie sugeruję, żebyś pokazywał program i tak troszeczkę urwałem, nie to, żebyś go przestał pokazywać, ale w sensie takim, że gdzieś tam, żebyśmy też pewnie, żeby słuchacze też się nie znudzili. Natomiast bo myślę, że pokazaliśmy wystarczająco dużo tej aplikacji i mniej więcej jakby idea jest jasna. Ustawień dużo ma program? Takich jakiś.
1: Nie, właśnie jakoś nie. Tam trochę jest jakichś takich parę wizualnych kwestii. Chyba da się skonfigurować, co ma być na ekranie głównym, jak dobrze pamiętam, i pokrętło.
2: W sensie, co na pokrętle i na ekranie głównym, które z tych sekcji chcemy wyrzucić. I wtedy one będą
1: typu
2: gdzieś tam w more options albo w czymś.
1: Chyba tak. I to jest tego typu rzeczy. No i to w zasadzie chyba tyle. Zresztą możemy zajrzeć, w tych ustawień nie ma wiele, możemy zajrzeć z ciekawości.
0: 254.
1: Więc nie ma problemu.
0: Level 2, parabolikala, tolbar, settings.
1: Co tu mamy?
0: Przycisk, settings, nagłówek, manage ad source.
1: Tu możemy zarządzać kontami, możemy mieć ich więcej niż jedno.
0: Notifications, przycisk.
1: O, tu są powiadomienia, które ciekawe, dlaczego nie chcą mi działać. Nie dostaję
0: tego. Notifications, nagłówek, enable push notifications, wielokropek. Enable push notifications, wielokropek. Enable, uwaga, stop, ja chcę wysyłać ci powiadomienia.
1: Jak tak nie zrobiłem.
2: A może zrobiłeś, ale czasami. Ja mam wrażenie, że coś się pogorszyło z iOS-em ostatnio z tą prywatnością. A może to kwestia Siri, nie wiem.
1: Może.
0: Push notifications, fetch mail, using app, przełącznik, włączone, general, nagłówek, mail, nagłówek, settings, przycisk, set, mail, general, nagłówek, fetch mail, using app, przełącznik, włączone.
1: I tu możemy prosić, żeby ściągnął nam maile. Czyli pocztę w czasie, kiedy będzie aplikacja otwarta.
0: Push notifications, nagłówek, Piciok, przełącznik, włączone.
1: A tutaj, dla mojego konta Piciok, włączone powiadomienia?
0: Piciok, przełącznik.
1: I pytanie, czy mogę w to wejść głębiej, czy to się po prostu wyłączy?
0: Wyłączone.
1: Aha!
0: Włączone.
1: No czyli Piciok, tylko mogę mieć jedyne co ten, to po prostu
2: wszystko
1: dla konta.
2: Albo nic.
1: Tak,
0: settings,
1: tak.
0: Settings, settings, notifications, przycisk, aparance, nagłówek.
1: I tu mamy.
0: Aparance, nagłówek.
1: Wygląd.
0: Znaki. Przycisk.
1: Mamy motyw.
0: Automatically removing flyer tags from titles. Przełącznik. Wyłączone. Behavior. Nagłówek. Automatically removing flyer tags from titles. Przełącznik. Wyłączone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć.
1: Aha, żeby nie pokazywał nam bufflerów, czyli tych kategorii. Nie muszę tak mieć. To ja lubię widzieć te flares.
0: Behavior. Nagłówek. Prompt to open Reddit links from Pasteboard. Przełącznik. Włączone.
1: Aha, no czyli czy otworzyć link, jak mamy w schowku link do dyskusji na Reddicie. To czy ma nam od razu ją otworzyć w dystopii? No fajne, jak znajdziemy coś w Google, tak jak ty znalazłeś, to można od razu otworzyć w takim interfejsie fajnym, dystopiowym.
0: Replace user name with anonymous. Przełącznik. Wyłączone.
1: O, zamień nazwę użytkownika na anonymous. Nie wiem, do czego to się przydaje. Czy to jest jakieś takie, jak my nie chcemy wiedzieć, kto pisze, nie wiem.
0: Automatically enter leader mode. Przełącznik. Włączone.
2: A nie, a może twoją nazwę użytkownika?
1: Nie wiem, czy tak się da. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe w Reddicie. No ale dobra. Automatically open reader, czyli jak trafimy na link w Reddicie, czy ma otwierać od razu Safari z readerem.
0: Haptic feedback, przełącznik, włączone.
1: Haptic feedback, czyli do różnych rzeczy mają być wibracje, ta haptyka tak zwana.
0: Open YouTube links in YouTube app, przełącznik, włączone.
1: O, no i fajnie, to działa, mogę potwierdzić.
0: Show full size post previews beta, przełącznik, wyłączone.
1: Show full size post previews. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to działa. To być może będzie tak, że on przeczyta nam jakiś kawałek posta.
0: Włączone.
1: Włączę to na chwilę i zobaczymy.
2: Wiesz, może to jest tak jak, nie wiem, jest Safari WebView albo duża wersja strony, a mobilna wersja strony.
1: Może. Możliwe. Nie wiem, ale coś tutaj jest takie.
2: No to możesz potem poobserwować.
1: Potem jest, tak. Potem jest przytrzymaj pasek ten dolny, czyli ten, gdzie jest tam czat, ustawienia i tak dalej, tak. Żeby otwarł się terminal. Ten, który my potrząśnięciem otwieraliśmy. Nie wiem, czy to jest jakieś przydatne.
2: A to jest tak, że można zmienić, że potrząśnięciem coś innego na przykład?
1: Zobaczymy.
0: Filtering and history. Przycisk.
1: O, filtering and history. Tu jest filtry i historia.
0: History. Nagłówek. Mark post satire at when visited. Przełącznik. Włączone.
1: To jest fajne, bo jak odwiedziliśmy jakiś post, to będzie wtedy czytane przez VoiceOvera Red, czyli to już przeczytaliśmy. I ja w ten sposób sobie robię zakładki, gdzie skończyłem czytać ostatnio Reddita.
0: Przełącznik wyłączone.
1: O, tu jakiś zewnętrzny serwis do synchronizacji historii, czyli co już czytaliśmy. No to jest nawet fajne.
0: Number of visits ahead. 5.
1: Aha, ile odwiedziliśmy rzeczy, żeby było zapisane? No, 5 ostatnich.
0: Filtering, nagłówek.
1: Filtrowanie.
0: Show NSFW content. Przełącznik.
1: A właśnie. Show NSFW content. To słyszeliśmy już na początku postu komunikat stick it, czyli że przyklejone. Jest też locked, czyli zablokowane. Dyskusja zablokowana. Usłyszymy, że read, że saved, że tam upvoted, ale też jest NSFW. NSFW, czyli taki fajny skrót z angielskiego not suitable for work. Niestosowne w pracy. I to są wszystkie treści właśnie albo jakieś tam erotyczne, albo jakieś tam z brutalnością. Mogą zawierać brutalne sceny przemocy, coś tam. I jak ktoś zamierza o takich rzeczach pisać albo takie treści publikować, no to może, tylko wtedy warto zaznaczyć to NSFW, bo wtedy nie będzie pokazany żaden podgląd na stronie, nie będzie pokazane jakiś tam, nie wiem, link, coś tam, podgląd, miniaturka, obrazek, zdjęcie, jak ktoś będzie wrzucone, nie będzie pokazane. Trzeba kliknąć i rozwinąć świadomie, żeby się to pokazało. Żeby gdzieś tam przypadkiem, żeby gdzieś tam dziecko nie zobaczyło, żeby gdzieś tam w pracy nie wyświetliło się nagle na monitorze coś, co no, nie powinno się w pracy wyświetlić. No, coś takiego. I tu możemy ukryć, żeby takich postów tam nie pokazywał.
0: Hide visited posts. Przełącznik. Wyłączone.
1: Tu jest ukryj posty, które już obejrzałem.
0: Hide posts i alady voted. Przełącznik. Wyłączone.
1: Posty, na które zagłosowałem.
0: Enable filtering on subreddits i moderate. Przełącznik. Wyłączone.
1: Włączenie filtrów na posta, na subredditach, które moderuję, no to jak moderujemy, no to ciężko, żebyśmy ukrywali sobie jakieś posty, ale
2: no tak.
1: Może chcemy, może no, mamy tak ustalone z innymi moderatorami, że to, co nas, nie wiem, może jakoś tam wrażliwość naszą striggerować, to może niech oni się tym zajmą. Różnie są ustalane zasady.
0: Rule Basset Filtering. Przycisk.
1: O, i tu można na przykład ukrywać posty na zasadzie jakiś reguł.
0: Titlet reward. Nagłówek.
1: Jak w tytule są jakieś...
0: ADD. Przycisk. Titlet reward. Domain. Nagłówek.
1: Jak domena, czyli jakiś konkretna domena linka.
0: User. Nagłówek.
1: Użytkownik.
0: Subreddit.
1: Nagłówek. Subreddit.
0: Subreddit. Nagłówek.
1: Można dodać sobie, żeby nam poukrywało rzeczy, które...
0: ADD. Filter some filtering and history. Filter some figuration. Nagłówek. ADD. Przycisk. Titlet ADD.
1: A zobaczmy. ADD.
0: Uwaga. Rule matching. Wielokropek. Titlet reward. Przycisk. Domain. Przycisk. User. Subred. Cancel. Cancel. Aha. Przycisk.
1: No, czyli to możemy zrobić po prostu, żebym ukrywał rzeczy, które mają konkretne jakieś tam...
0: Filtering and history. Przycisk wróć.
1: Zawierają jakieś konkretne elementy.
0: Rule basset filtering. Przycisk.
1: No, tu jest wszystko.
0: Settings. Filtering and history. Przycisk. Default sorts and views. Filtering and history. Przycisk. Default sorts and views. Przycisk.
1: O, tutaj możemy ustawić sobie, jak ma nam domyślnie sortować różne rzeczy.
0: General.
1: No, ustawmy.
0: Default subreddit sort best.
1: Nie, ja dam na nią.
0: Uwaga. Top. Hot. New. Przycisk. Default subreddit sort. New.
2: A, czyli jednak to new to miałeś tak jakby ręcznie chyba dla już tak wybrane w ramach danych tych subredditów, a niekoniecznie tak. W ramach aplikacji.
1: Znaczy
2: tego.
1: Nie, ja miałem domyślnie best właśnie w tym Ask Europe. Ja tylko pytałem, jak to posortować, bo ja miałem domyślnie pokazane best.
2: A, akurat tam miałeś tak. Best.
1: Więc tu już ustawiłem sobie.
0: Default inbox view unread messages.
2: No bo gdzieś mówili, że wolisz zawsze od najnowszej, tak do tego jakby zrozumiałem, że może aplikacja jeszcze ma, no rozumiem, o co chodzi. Mhm.
1: Remember custom, czyli mogę zapisać sobie, że jak posortuję sobie w danym subreddicie, to żeby zapamiętał na przyszłość.
0: Remember custom subreddit.
1: No i tyle.
2: No nie, to wiesz, tak nie do końca się zgodzę, tak sobie też no, czytasz, tych ustawień jest dużo jednak. Tak niby
1: wiesz,
2: nie,
1: ja mam wrażenie, że chyba tu nie zajrzałem wcześniej tak do końca. Coś tam szukałem kiedyś, ale jak teraz tak patrzę, to w ogóle nie kojarzę tych opcji. Nie wiem, co mi się ubzdurało, że ja...
2: To wiesz, może doszło jednak. No może w kolejnym, nie wiem, tam 3 miesiące temu może. Ich nie było, a teraz jednak może doszło.
1: Może. No zobaczmy, co tam jeszcze.
0: Nagłówek.
1: I inne rzeczy.
0: Accessibility. Przycisk.
1: O, no proszę. Tak.
0: General.
1: No nie, no to jest aplikacja dla niewidomych, więc no... No,
2: no, no dobra, okej. Okay,
1: ciężko, okay. Żeby tu nie było jakichś
2: no, ale mogło być,
1: specjalnych.
2: Wiesz, że jest dla niewidomych, już nie ma accessibility tak. Settings, tak? Bo to
1: no
2: jest,
1: tak.
2: Jest sama z siebie już accessible.
1: To prawda. No to zobaczmy, co tu jest.
0: Rise suspected user transcription stop. Przełącznik. Włączone. Stuknij dwukrotnie.
1: O! Czyli żeby wypluwać nam na początek, właśnie nie wiem, czy chodzi o komentarze, które mogą być opisami obrazków, czy nie? Że on to jakoś wykrywa, że w komentarzu może być opis? Możliwe. Nie wiem, jak to działa.
2: A masz to włączone, tak? Tak.
1: Mam.
0: Mhm. Optimize language for braille displays. Przełącznik. Wyłączone. Stuknij dwóch.
1: O, widzisz, jest jakieś dostosowanie, żeby lepiej się wyświetlało na monitorach. Nie wiem, na czym to polega. Czy tam chodzi o to wtedy, że jest mniej informacji naraz, czy że to jest bardziej jakimiś pokazywane jakimiś symbolami, a nie ma całego upvoted, coś tam, comment, coś tam. Tylko może wtedy są symbole jakieś na monitorze brajlowskim.
0: Usycam ci language when possible. Przełącznik. Wyłączone.
1: Use concise language when possible, czyli że trochę mniej będzie nam gadało pewnie. Że te krótsze będą te jego wstawki tam takie na tych komentarzach tak dalej.
0: Navigate post send comments by paragraf. Przełącznik. Włączone.
1: O, no to jest to, że możemy sobie złamać te komentarze na paragrafy. Możemy to wyłączyć i wtedy on będzie czytał wszystko jednym.
2: Tego mi brakuje w każdej właściwie aplikacji tego typu. To znaczy w takim sensie, że na przykład, no nie wiem, Evernote był jedyną znaną mi aplikacją, no akurat mówię o Evernote, bo tego typu aplikację używałem, notującą, która wyświetlała notatkę w formie właśnie takich akapitów, że ona się łamała na akapity, te, pewnie jakoś tak sztucznie, a wszystko jest w danym, a z reguły w wszystkich tych notes i podobnych, co rozumiem oczywiście, to wszystko jest wyświetlane w jednym polu, i które można ewentualnie wejść i potem po wierszach je czytać.
1: Tak, tak, to prawda. Więc tu od tego jest opcja i super.
0: Szakę to show command line. Przełącznik. Włączone.
1: A, czyli to po części można włączyć lub wyłączyć.
2: I nie ma zmiany gestu.
1: Nie ma zmiany.
0: Voice over order. Nagłówek.
1: Voice over order.
0: Post description. Post rotorations. Post detail rotorations. Comment post description.
1: A.
0: Voice over order. Post description.
1: I tu mamy post description. Opis posta. Wchodzę.
0: Enablet. Nagłówek. Some figure linear description. Nagłówek. Accessibility. Przycisk wróć. Some figure. Enablet. Nagłówek.
1: I co jest włączone?
0: Moderator descriptions. Reorder moderator descriptions. Przycisk.
1: I przestaw. Czyli opisy moderatorów, czyli te wszystkie. Sticky, NSFW, locked, red,
2: aha.
1: Coś tam.
2: No tak.
0: Embellishment, NSFW, stickit, etc.
1: A, to jest jeszcze coś innego. Czyli embellishments to są te ozdoby tak zwane. Czyli to jest to, co mówiłem wcześniej. To moderator descriptions, to widocznie moderatorzy mogą jeszcze jakieś przypisywać temu właściwości.
2: No to jest chyba to, że przypięty i to
1: nie.
0: Embellishments, NSFW, stickit, etc.
1: To jest to.
2: Aha.
0: Moderator descriptions.
1: A moderator descriptions to jest coś innego jeszcze.
2: Rozumiem.
0: Subreddit name.
1: Nazwa subreddita.
0: Title.
1: Tytuł.
0: Comment sound.
1: Ile komentarzy? Ile nagród? Bo można też dawać nagrody jakieś platynowe, złote.
2: Aha.
1: Jak post nam się naprawdę podoba i uważamy, że jest wart tego, żeby go wyróżnić, to możemy. To jest trochę tak, jak są podziękowania na forum, gdzieś tam kiedyś były tak zwane piwka, że tam ktoś dostał piwo czy coś tam za post. No to tutaj można coś takiego.
0: Platinum, gold and silver.
1: Tak, i złoto, platyna i srebro. Więc nawet są różne rangi tych nagród.
0: Store. Dostępne.
1: Score, czyli chyba upvoty, downvoty. Age to jest wiek, czyli no jak stary już jest ten post, kiedy go wrzucono.
0: Domain.
1: Domena, czyli no self-post albo tam obrazek i ewentualnie link, nie? Jak jest jakiś tam link do strony.
0: Username,
1: czyli kto napisał. A wyłączone i to jest, nie jest pokazywane, a może być. A, to nic nie jest wyłączone. Czyli można tu albo zahaczyć, odhaczyć, żeby pewne rzeczy były, albo przestawić ich kolejność. I to jest jedynie dla postu, dla opisu postu. A mamy jeszcze. Akcje na pokrętle przy poście. I tu możemy znowu.
0: Reorder, show moderator tools. Roll the show moderator. Show more options. Roll set flyer. Roll report. Roll share. Roll dowody. Roll disablet. Jump to comments.
1: O, przeskocz do komentarzy.
0: Roll the jump. View subreddit.
1: Zobacz subreddita, tego nie było na postach, tak domyślnie. Odpowiedz. Edytuj. No. Więc można sobie jeszcze tam jakieś rzeczy doprawić.
2: Edit też chyba nie było.
1: No nie było, bo...
2: No bo nie było twojego wpisu.
1: Dokładnie. Post detail rotor actions, czyli co mi się wyświetla na pokrętle w poście, kiedy go otworzę. Czyli to potem te inne akcje, które oglądaliśmy, co było no jump to comments. Opis komentarza. Co tu ma być w komentarzu? I znowu będzie pewnie.
0: Nagłówek, level.
1: Poziom.
0: Moderator descriptions. Rod usunamy. Rod flyer. Rod comment embellishments original. Comment embellishments original poster. Stickiet etc.
1: A no właśnie. Komentarze też można przypinać. Original poster, czyli że komentarz napisany przez osobę, która napisała post. No.
0: Rod avert sounds. Rod avert sounds.
1: Ile nagród.
0: Story. Rod ade. Rod disablet. Disablet.
1: No, no i tyle. Więc tu można też znowu.
0: Accessibility, comment description, comment rotor actions.
1: Znowu, akcje dla komentarza.
0: Comment rotor, no, rozpoznawanie ekranu.
1: I to jest tyle.
0: Settings, settings, settings, accessibility, view licenses, przycisk.
1: No i tu już.
0: View licenses, view privacy policy, manage afterglow subscription.
1: I man afterglow subscription, czyli te dodatkowe rzeczy, te czaty
0: support,
1: i tak dalej.
0: Przycisk.
1: Tu jakiś... Support i jakieś statystyki jeszcze i tak dalej.
2: No tak, no rzeczywiście, program niby prosty, ale bym powiedział taki rozbudowany, dużo opcji, duże możliwości konfiguracji,
1: no przede wszystkim
2: i pracy.
1: Pod kątem voiceovera i to jest tak, super, tak? Że ktoś tak pomyślał, żeby... I to jest ważne, nawet gdyby, ja myślę, że to powinno być jakimś albo wymogiem, albo dobrą praktyką w dostępności, że to fajnie, że aplikacje są dostępne, to fajnie, że wszystko można w nich zrobić i nawet fajnie, że są czynności na pokrętle. Ale dajcie personalizację, żeby się dało przestawiać, co w jakiej kolejności jest czytane, co na tym pokrętle jest. Bardzo
2: właśnie,
1: mało jest takich deweloperów,
2: taka jest maniera,
1: tak
2: taki trend. No. Rozumiem, to nie są godziny dla programistów, to wszystko nie jest proste, ale właśnie, że gdzieś tam ta personalizacja voice-overowa, to już tak, no to jak ktoś, jeżeli możesz sobie wejść w, nie wiem, w pole edycyjne i po wierszach przeczytać, no to właściwie o co ci chodzi?
1: No, dokładnie. No... No i tak wygląda dystopia, której używam ja. Tam oczywiście mogłem jeszcze pokazać, jest widok obrazka, jak jest obrazek, to się otwiera nam obrazek na cały ekran i jest tam image static na przykład. I to jest ten element, gdzie jest obrazek i na pokrętle jest opcja na przykład share i mogę go udostępnić do Seeing AI albo komuś wysłać po prostu
2: no tak
1: dalej. No, wideo też jest wideo i tam mogę sobie puścić filmik i go posłuchać na przykład, obejrzeć.
2: Od razu z poziomu tej aplikacji.
1: Tak, jak to jest wrzucone na Reddita, to tak.
2: A tam są jakieś wymogi, że tam filmik, nie wiem, do minuty, coś jak na Instagramie, na czymś, czy to tak, jak to...
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, ale mam wrażenie, że takie krótkie, krótsze filmiki raczej są na samym Reddicie, a
2: no
1: dłuższe
2: tak
1: rzeczy już
2: na
1: są
2: YouTube
1: linkowane na YouTube'a i inne tam jakieś Streamable, mhm, czy inne tam serwisy. No dobra, no to w takim razie
2: czy
1: zostaje
2: Vimeo,
1: nam Luna.
2: Nie, o Vimeo w ogóle już.
1: No jest Vimeo, tak. Chociaż nie wiem, czy na Vimeo teraz się dużo dzieje. No dobra.
2: Wątpię.
1: No dobra.
2: Dobrze, to teraz Luna for Reddit, tak? Aplikacja nowa.
1: Tak.
2: Aplikacja kilka miesięcy ma raptem.
1: Słucham?
2: Mówię, aplikacja kilka miesięcy raptem ma, ona jest nowa.
1: Tak, ona powstała jakoś marzec? No jakoś tak niedawno.
3: Jeszcze wam się tak wetnę, na Vimeo się dzieje bardzo dużo, tylko Vimeo, pamiętajcie, to jest obecnie przede wszystkim platforma do biznesu i tam, jeżeli ktoś na przykład publikuje swoje materiały jako elementy webinarów i nie chce ich udostępniać publicznie, to tam są bardzo fajne możliwości, żeby tego publicznie nie udostępniać, a żeby to osadzać w różnego rodzaju takich serwisach,
2: okay,
3: typu
2: rozumiem.
3: Model i podobne, na przykład dawać tam płatny dostęp. A żeby to za chwilę nie latało po sieci. Także Vimeo żyje i ma się dobrze.
1: A, no to widzisz. No to dobrze wiedzieć. Dzięki wielkie tutaj. Jak rozumiem, Michale, na razie żadnych komentarzy, nikt nie pisze, nikt nie...
3: Zaglądałem jakiś czas temu, na razie nic.
1: No
3: monitoruję sprawę. Jeżeli
1: dzięki
3: coś będzie, to będę czytał.
1: Fantastycznie. A my ruszamy dalej.
4: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku z komputera.
1: No właśnie. I...
4: Zatrzymają do...
1: Jak rozumiem, słychać mnie?
3: Słychać
1: mój dźwięk?
3: Tak.
1: Dobrze.
4: Zatrzymaj
1: No więc jesteśmy sobie na komputerze.
4: Luna for Reddit, Luna for Reddit, home, lista, my profile, 1 z 18, my...
1: To jest nasz widok. Znaczy ogólnie po otwarciu Luny wyświetla się tam lista kont, bo kont oczywiście możemy mieć też więcej. I wtedy wybieramy sobie z listy to, które chcemy, enter, no i pokazuje nam się taki oto widok. Jest home, czyli strona główna i tu mamy my profile, tu możemy modyfikować kwestie z naszym profilem związane.
4: Inbox 2 z 18.
1: Dźwięki, które słyszycie w tle, to jest właśnie coś nowego, co przyszło w streamie.
2: Aha.
1: Pod tabem, tu jest stream.
2: Metal. Można wyłączyć te dźwięki, można, mam nadzieję, Metal. Wyłączyć.
1: Tak, można. Home. Można dawać tak, żeby żaden subreddit do streamu nie spadał, albo można dać po prostu bez dźwięków.
4: My inbox, my profile.
1: My profile.
4: Inbox.
1: Inbox to są wiadomości.
4: Friends. 3.
1: Friends to są znajomi.
4: My subscriptions.
1: My subscriptions, czyli wszystkie subreddity, które ja subskrybuję. To, co tam w dystopii było pod nagłówkiem subreddits.
4: Subreddits.
1: Subreddits to są takie opcje do wyszukiwania i trochę przeglądania subredditów. To możemy tam zaraz zajrzeć.
4: Redditors 6.
1: Redditors to jest podobnie, tylko że do użytkowników.
4: Web preferences.
1: Web preferences to jest przeglądanie opcji strony internetowej. Czyli ja mogę z poziomu klienta ustawiać, jak ma wyglądać moja strona internetowa.
2: Czy motyw strona ciemny? Tego Redditu.
1: Tak, tak.
2: Twojego.
1: Mhm. No. Czy motyw jasny, czy ciemny, czy jakieś powiadomienia mailem, czy coś tam, więc takie rzeczy, które no normalnie nawet w API nie są podawane, a tutaj jak widać są. I tych opcji tam jest chyba 70, więc tam dość dużo.
4: Program settings, 8 z 18.
1: Program settings, to wiadomo, ustawienia programu.
4: Paste post link.
2: Ty strzałkami nawigujesz, czytałem.
1: Tak, strzałkami.
2: Strzałkami.
1: Mhm. Paste post link, czyli mogę wkleić link do posta, tak jak ty znalazłeś w Google i on się otworzy mi wtedy z takim... powiedzmy subredditowym tam już
2: przeglądarce.
1: W tym tutaj
2: przeglądarce w sensie wewnętrznej tego nie. No jakby w tym Luna for Reddit.
4: Logout 10.
1: Logout, mogę się wylogować i przełączyć na inne konto.
4: Frontpage 11 z 18.
1: Frontpage.
4: Global search 12.
1: Global search, czyli przeszukiwanie Reddita.
4: RL 13 z 18.
1: RL, czyli no all, cały Reddit.
4: My saved posts 14 z
1: 18. Moje zapisane posty.
4: My upvoted posts.
1: Moje posty z upvotem.
4: My submissions.
1: To, co ja wrzuciłem, my submissions.
4: New post 17 z 18.
1: New post, czyli no napisz nowego posta.
4: Learn sounds.
1: I naucz się dźwięków. O, tak jeszcze na koniec.
2: Działają literki, w sensie, że jakbyś teraz nacisnął F, to by było front page?
4: Friends, front page.
1: Jak najbardziej. Też pierwszy 10
2: elementów. I to właśnie to lubię w aplikacjach generalnie Windowsowych, takich klasycznych.
1: Tak. Pierwszych 10 elementów też mogę otworzyć skrótami. Alt 1 do Alt 0. Więc tutaj jak najbardziej to działa. Ciekawe, czy działa to na innych ekranach, na przykład w poście.
2: I od razu się otwierają, czy najpierw się
4: zafokusowuje?
1: Nacisnąłem Alt 5, otwarło się subreddit lookup option.
2: No proszę, fajne.
1: No. Mogę oczywiście w program preferences w opcjach, co zresztą pokażę za chwilkę, ustawiać, co w tym menu ma być i w jakiej kolejności. To też nie ma tak. No i pod tabem jest
4: stream, lista, metal, core, discussionary.
1: Stream, czyli wszystko to, co wpada w tym momencie na bieżąco na moim Reddicie, czyli taki mix front page'a z rzeczami, które przychodzą mi w wiadomościach prywatnych, z rzeczami, które wrzucają moi znajomi, z rzeczami typu ktoś odpowiedział na twój komentarz i tak dalej. Taka miksówka wszystkiego, taki niby timeline, niby coś tam.
4: My prof, my subscribe.
1: No to co możemy sobie teraz przejrzeć? Jak wygląda jakiś pewnie przykładowy tam post, nie? Coś takiego.
4: Inbox, my subreddit, my
1: zobaczmy.
4: Reddit, sub, web prefer, program, paste, logo, front, global, front, front, page.
1: Zobaczmy sobie może jakiś konkretny subreddit.
4: My prof, my inbox, my subscript, subreddits, 5 z 8, my subreddit, logo, back, home, my
1: subscriptions.
4: Dymek, subreddit. Niewidomi 26.
1: Na niewidomych.
4: Unsubscribe from all przycisk.
1: Pod tabem jest unsubscribe from. Mogę się wypisać z wszystkiego.
4: Subreddits lista.
1: No albo po prostu jest. A jest też menu kontekstowe.
4: Kontekst menu. Unsubscribe U1 z 5.
1: Mogę się odsubskrybować.
4: Description D2 z 5.
1: Mogę przeczytać opis subreddita.
4: List the moderators L3.
1: Mogę zobaczyć, kim są moderatorzy.
4: Send a message to the moderators S.
1: Mogę wysłać wiadomość do moderatorów.
4: Wiew wiki V5.
1: Mogę zajrzeć do wiki. W naszym wiki zdaje się nic nie ma. To zobaczymy na jakimś innym subreddicie.
4: Luna for Metal Core 20.
1: Niech będzie Metal Core, bo oni pewnie będą.
4: Kontekst menu. Wiew wiki V5 z 5.
1: Zobaczmy wiki.
4: Ucho. Luna for Reddit. Pages lista. Back 1 z 1. Back 1 z 1.
1: O, to jest też ciekawe, bo tutaj jest, da się escape'em oczywiście wracać, ale back jest też jedną z opcji, jednym z elementów. O, nawet tu escape nie działa, to ciekawe. No ale dobra.
4: Malicious,
1: zobaczmy, malicious compliance może ma
4: kontekst
1: jakieś
4: wiki? Kontekst wiki, luna for reddit, pages lista, back, 1 z 1.
1: Coś nie mamy dzisiaj.
4: Subred, luna 4, listen tot, linguistics 2, kontekst wiki.
1: Tu nie będzie to naprawdę, nie wiem.
4: Luna for reddit. Automoderator 1 z 25.
1: Automoderator. I to jest?
4: Automoderator 1 z 25. Automoderator Dymek. Automoderator Dymek. Sonfig Description Dymek.
1: O, i to jest jakiś w ogóle opis chyba do tego bota moderacyjnego, którego oni używają.
4: Automoderator Schedule 2 z 25. Carerfaku 3 z 25. Sonfig Description 4 z 25. Sonfig Sidebar 5 z 25. Sonfig Styles HE 6 z 20.
1: Config Sidebar, Config Description, to się tak nazywa, ale to jest właśnie to. To by się otwarł opis, tu by się otwarł pasek boczny, tu by się otwarło coś tam.
4: Sonfig Submit Text 7 z 20.
1: Submit Text, Sonfix, jakieś takie rzeczy konfiguracyjne, czyli te reddity można bardzo szczegółowo skonfigurować.
2: No ale to się konfiguruje przez w ramach aplikacji, czy w ramach redditu?
1: Chyba te zaawansowane bardzo opcje są już tylko na stronie, przynajmniej na razie.
2: Rozumiem.
1: Nie wiem, czy one, czy nie ma ich.
2: Ale
1: łapić,
2: to dotyczy wtedy
1: będą?
2: Jakby użytkowników, znaczy w sensie ciebie, jako do profilu.
1: Nie. Nie. Całego reddita, znaczy subreddita. To jest konfiguracja, rozumiem. Tak.
4: Faku 8 z 20,
1: FAQ.
4: Faku index. Flare Reducers 10.
1: Flared Users, tu jest na przykład kolekcja chyba w ogóle, jakie flary mają przypisane użytkownicy? Zobaczmy.
4: Page content, pole edycji tylko, Lafayette 0508 sociolinguistics. Pusta, denit pusta, denizolinguistics anthropology, pust, ipsardip chronology.
1: A widzisz, czyli tu jest lista wszystkich użytkowników, którzy przypisali sobie flery.
4: Zlose,
1: no
4: przycisk wciśnięty.
1: No możesz gdzieś podejrzeć taki konfig. To normalnie by były pewnie jakieś XML-e albo inne pliczki, a ja sobie mogę to podejrzeć w takiej formie takiej listy.
2: No, to ciekawe.
4: Jeden,
1: General FAQ.
4: Histlink FAQ 12.
1: Różne FAQ do rzeczy.
4: Index 13. Index. Metafaku 14.
1: Meta.
4: Honfaku 15, podcast 16, QA index 17.
1: Jakieś takie strony, o, podcast na przykład.
4: Pageson, Creading level 1 podcasts. Pusta. Belofaresome of the most commonly recommended podcasts.
1: No i tu mam na przykład całą stronę z podcastami o lingwistyce, która jest wstawiona jako taka strona na stałe. I mogę sobie ją tutaj przeglądać i czytać. No i oczywiście nagłówki są, więc literą H.
4: No next heading, no previous heading, disc, no previous heading.
1: No jest tylko jeden nagłówek, więc trochę ciężko.
4: Zlose, przycisk,
1: no
4: wciśnięty.
1: To. No pages... i tak mam. Więc wrócę.
4: Subreddits, lista, linguistics.
1: Ale zobaczmy ci niewidomi.
4: Niewidomi.
1: Enter.
4: Niewidomi lista, back, 1 z 1, szansa dla niewidomych, by blindgamer pl 5, comments, 1 upwotes, maj 6, 2022, 07, 30, 55, 1 z 8, ultimate optyme.
1: O, i tu mamy ustawione.
4: Sort by, lista, nef 1 z 15.
1: Menu.
4: Nef post, przycisk.
1: Ale mogę też napisać nowy post.
4: Search, przycisk.
1: Mogę przeszukać ten subreddit.
4: Rules, przycisk.
1: Mogę obejrzeć sobie właśnie rules, czyli ten regulamin.
4: Niewidomi lista.
1: No i mam tutaj posty.
4: RedReader 1.19 z usprawnieniami dostępności wylewa się powoli do Play Store, F-Droid ITP, by piciok 5 com.
1: No właśnie. No i tu mogę na przykład zobaczyć.
4: Back, load more, 7 z 8.
1: A ostatnią opcją jest load more, czyli załaduj więcej. To teraz nie powinno być tego widać, bo tak naprawdę tu tyle tych postów jest. Ale gdyby ich było więcej niż 100, bo on chyba tam ładuje domyślnie 100, czy 200.
2: No dobrze, to przeczytajmy może ten jeden wpis i zobaczmy,
4: dajcie
2: jakie tu mamy opcje, jak to
4: wygląda.
1: O, tutaj jakiś dźwięk nastąpił. I teraz szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co on oznacza. Czy to oznacza, że wątek, że wątek ma komentarze? Czy że jest zablokowany? Chyba nie jest. Zaraz zobaczymy, jakie są dźwięki, więc się przekonamy. No i Enter.
4: Witajcie, pole edycji tylko do odczytów. Bardzo jestem ciekaw, czy ktokolwiek tu zajrzy. Jeśli tak się stanie, no to super, no i może z czasem uda się to miejsce jakoś rozruszać, szczególnie, że w końcu mamy dostępnego klienta Reddita. Pusta, pusta, pusta.
1: No i to jest pole edycji do odczytu. Tutaj zostało coś napisane.
4: Bardzo.
1: No i mógłbym nawigować oczywiście H po nagłówkach.
4: No next heading.
1: Nie ma żadnych Q po cytatach.
4: No next block quote.
1: Listy.
4: No next
1: L.
4: List.
1: Nie. Czy coś jeszcze jest? Chyba nie.
4: No next heading level 2.
1: No, można po konkretnych poziomach linków. Gdyby były linki, to można by oczywiście w nie klikać. Tak dalej. No i teraz naciskam tab.
4: Comments. Drzewo. Poziom 0 piciok. Nie wiem czy pierwszy, ale się melduję. Super. Będzie nefs na tyflo przegląd. Może więcej ludzi się zejdzie. Szkoda tylko, że ten klient to coś się z dnia na dzień bardziej sypie. Właśnie piszę z dystopii, bo Luna nie chce ani subskrybować, ani niezaznaczony zwinięte 1 z 5.
2: I dalej się sypie? Czy już się odsypało i jest już
1: nie, lepiej? Już wyszedł update. Wyszedł update, bo był taki moment, kiedy autor
2: tak,
1: nie
2: wrzucał. Tak, no mówiliście nawet o audycji którejś.
1: Tak. Potem. No, jak słyszałeś, komentarz został urwany, tak? Czyli no, nie przeczytało całego, bo jest to tylko podglądówka. Gdybym chciał go przeczytać w całości, naciskam Enter.
4: Comment, pole edycji, tylko piciok.
2: A, nie wiem, czy pierwszy, ale się przedtem.
1: Tak. Zlose, no i się zamyka to okienko, close.
4: Wciśnięty, comment.
1: Ale zauważmy, że on jest.
4: Rozwinięte, zwinięte, rozwinięte, dwa obiektów.
1: Czyli na ten mój pierwszy komentarz ktoś odpisał.
4: Poziom 1 Turek com, ja też się dodałem do tego subreddita. Fajnie, że i tu jesteśmy, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami, pozdrawiam. Grzegorz, no, Turek, okay. Twarz z gestem przytulania, zero repli.
2: A co mamy w menu kontekstowym?
1: Na komentarzu?
2: Mhm.
4: Kontekst menu, edit comment E1 z 5.
1: Edytuj.
4: Award comment A2 z 5.
1: Przyznaj nagrodę.
4: Report comment R3 z 5. Enable inbox notifications E4 z 5.
1: Włącz powiadomienia do inboxa.
4: Disable inbox notifications D5 z 5.
1: Wyłącz powiadomienia do inboxa.
2: Ale włącz powiadomienia na ten konkretny wątek, czy komentarz nawet.
1: Na wątek komentarzy chyba.
2: Mhm. A nie na to właśnie są te upvote'y wszystkie.
1: Nie. Czym nie. Innym jest upvote, downvote, a czym innym jest ta nagroda, to jakieś srebra, brązy, złota, platyny. Okay. Tak. To jest takie jeszcze większe wyróżnienie.
2: Ale to się w praktyce rzeczywiście stosuje, czy tak jak na Facebooku, że są te różne reakcje, a głównie lajki stosują?
1: Nie, są stosowane i rzeczywiście jak widać, że jest post z nagrodami, to ewidentnie już komuś pomógł. I nie wiem, czy to jest, jakie są zasady, czy ja mogę dać nagrodę komukolwiek, czy ja mam jakiś limit, ile mogę tych nagród dać? Nie wiem. Ale mam też, bo są tu komentarze, no i mogę...
4: Sąś istent Turek, com, ja sąś rozwinięte, zwinięte Turek.
1: O, tu był komentarz Grzegorza. Ale tu w dół jest na przykład komentarz, to jest chyba właśnie Michał.
4: Sąś istent gap 3620, to prawda, u mnie też to czasem działa, czasem nie. Zobaczymy, czy zadziała teraz dwa replies, jeden upvotes zwinięte.
1: O, tutaj przeczytało, że two replies, one upvotes, czyli są dwie odpowiedzi na komentarz Michała. I tu już wchodzimy w poziom trzeci. Rozwijamy.
4: Rozwinięte, dwa obiektów.
1: I schodzimy jeszcze niżej.
4: Poziom 2 Consistent Gap 3620. O, jak widać tym razem Luna zadziałała. Zero repli jest.
1: No i potem jest moja.
4: Piciok, u mnie są problemy ze zrobieniem komentarza na poziomie 1, czyli głównego zaczynającego dyskusję. Jeden repli jest. Jeden.
1: I znowu się rozwija.
2: Teraz nacisnął literkę T, to by ci przeszło na Turek?
4: Poziom 1 Turek co?
2: O, super.
1: No. Komentarz da się oczywiście robić, tylko nie wpadłem na to, że Ctrl R to jest odpowiedź tylko i wyłącznie na komentarz. Nie jest odpowiedź na posta, nawet jak jestem w polu edycyjnym posta, to nie jest odpowiedź. Ctrl N zaczyna nowy wątek komentarzy.
2: A, wątek?
1: Nowy wątek komentarzy, czyli nowe komentarze na poziomie 1.
2: Myślałem w nowy czyli, wpis w ogóle.
1: Nie. To jest chyba Alt N czy jakoś tak, a nie, a tu jest Ctrl N, komentarz na poziomie 0, Ctrl R, odpowiedź na komentarz, który aktualnie podświetliłeś w drzewie.
2: Rozumiem.
1: I to jest takie rozdzielenie. No tutaj też jak Shift Tabem, to jest pole edycji do odczytu, tu które wam pokazywałem, ale jeszcze jak raz zrobię.
4: Post information, lista, outhor, consistent gap 3621 z 7, posted on, april 10, 2022.
1: No, to kiedy?
4: Comments, 17.3.
1: Ile komentarzy?
4: Permanent link, r niewidomi commentsu 0xber.
1: O, tu jest link nawet, ten taki permanent link, czyli mogę skopiować link do posta i go udostępnić gdzieś tam w mediach społecznościowych, gdzieś tam coś tam zrobić.
4: Upvotes 5.5 z 7.
1: Upvote.
4: Title. Witajcie 6 z 7. Subreddit. Niewidomi 7.
1: To jest subreddicie. I tu mam też menu kontekstowe, które albo wywołuje, no właśnie, menu kontekstowym, albo spacją.
4: Kontekst menu. Copy C1 z 6.
1: Kopiuj. Chyba treść całą.
4: Message author M2 z 6.
1: Wiadomość do autora.
4: Wiew author submissions.
1: Zobacz, co autor innego opublikował gdziekolwiek indziej.
4: Wiew subreddit V4 z 6.
1: Zobacz subreddita.
4: Copy post link.
1: Skopiuj link do posta.
4: Launch in browser L6.
1: I otwórz w przeglądarce.
4: Copy.
1: Czy coś jeszcze mamy?
4: Zlose.
1: Zamknij.
4: Refresh.
1: Odśwież.
4: Comments.
1: No odśwież. No odśwież to jest, chcemy odświeżyć komentarze. To co mówiłem, że w czasie rzeczywistym śledzimy jakieś wydarzenie i chcemy odświeżyć, żeby załadował nowe komentarze. No i w ten sposób to działa. Stąd mogę wyjść.
4: Subreddits, lista, niewidomi 20.
1: I co jeszcze możemy sobie zobaczyć? No bo nie ma sensu chyba chodzić po całej aplikacji. Możemy przejść się po...
4: Inbox 28. Friends 38.
1: Wiadomo, to wiadomo.
2: Ale czekaj, a gdzie było, bo mi to umknęło, te żeby dodać upvota?
1: No to jest skrót klawiszowy.
2: Bo tak nie było, strzałka to nie widziałem w górę. W menu kontekstowym. Coś.
1: Nie ma, no to jest skrót klawiszowy, strzałka w górę, a downvote to kontrol strzałka w górę, a downvote to kontrol strzałka w dół.
2: No te skróty takie bym powiedział ciekawie wymyślone, ale nieoczywiste, całe, jak wszystkie interfejsy tych aplikacji.
1: No tak, no to trochę tak tam, one są opisane w dokumentacji, która jest dołączona.
2: Pomieszanie zwykłej tekstówki z jakąś nawigacją, ze skrótami klawiszowymi, trochę z tym, co oferuje Windows, takie to dziwne jest. Mm-hmm.
1: No ale zobaczmy sobie, co tam mamy na przykład w opcji My Subscriptions, to nie, ale subreddits.
2: Dokumentacje są zawsze dobre, to prawda.
1: Tak, subreddits. Co my tu mamy?
4: Subreddit low occup options lista. Default 1 z 10.
1: Default.
4: Popular 2 z 10.
1: Czyli domyślne, nie wiem, czy jest domyślne.
4: Subreddits lista. Back 1 z 1. GIFs funny, animated GIFs.
1: Aha.
4: Ermusi GIFs.
1: Czyli pokazuje nam jakieś popularne subreddity. Według chyba, nie wiem, domyślnego sposobu sortowania? Nie wiem.
4: Popular 2 z 10.
1: Popularne.
4: Premium 3 z 10.
1: Premium, nie wiem, czy to są jakieś płatne treści też, bardzo możliwe.
4: Recommended 4 z...
1: Polecane, to już taki algorytm wchodzi, że nam ktoś zaczyna tam polecać coś.
4: Search 5 z 10.
1: Mogę już przeszukiwać, czyli mogę wpisać tak, jak tam było w manually find subreddit, to tu jest, szukaj.
4: Random 6 z...
1: Random, czyli otwórz losowego subreddita. No też fajne, jakby ktoś się nudził i szukał.
4: Moderated by yo, 7.
1: Te, którymi ja moderuję, którymi zarządzam.
4: Nef subreddit.
1: Mogę założyć nowego subreddita. No tak powstał też subreddit niewidomi, prawdopodobnie, że tu opcja new subreddit, no i tak było.
4: A specific subreddit.
1: A specific subreddit, czyli mogę przejść ręcznie, tak jak tam było manually enter, to tu mogę wpisać po prostu z ręki nazwę subreddita i mi się otworzy.
4: Back. Come lista. Redditors. Red subreddits.
1: Czyli web prefer. Użytkownicy.
4: Subreddit low occup options lista. Popular 1 z 4.
1: Popularni użytkownicy.
4: Search 2 z 4.
1: A specific red. Konkretny użytkownik. Przejdź do konkretnego użytkownika.
4: Back.
1: Wróć.
4: Come list.
1: No i
4: web
1: mam jeszcze jakieś te
4: program
1: ustawienia.
4: Set. Web preferen.
1: Web program. Możemy zajrzeć web preferen. Do ustawień, bo tu też są fajne rzeczy.
4: Soundpack lista. Default 3 z 5.
1: Soundpack. Są różne soundpacki. Można wybrać sobie. Można też sobie stworzyć swój. Nikt nie broni.
4: Save soundpack. I na volume suwak 100.
1: Głośność dźwięków w aplikacji. Jak widać jest suwak. Można go ściszyć na zero, jak ktoś nie lubi.
4: Enable translated markdown. Pole wyboru oznaczone.
1: Enable translated markdown, czyli to jest właśnie to, że markdown jest konwertowany do tych nagłówków, linków, list i tak dalej.
4: Subreddit on stream lista.
1: Subreddit on stream. I to jest lista różnych subredditów, które tu mam.
4: Deselected vintage mobile phones 2 z 40, deselected 2 beta info 1 z 42, deselected gadgets 3
1: z... I tu mam różne subreddity i mogę spacją je zahaczać, które mają mi się pojawiać w streamie. Z których nowości chcę mieć
2: Rozumiem.
1: Na streamie.
4: Home list layout lista, selected my profile 1 z 19.
1: A tu mamy widok strony głównej i tu możemy sobie odznaczać albo przesuwać w górę, w dół.
4: Home list selected inbox, selected inbox, selected inbox, selected my profile, selected inbox, selected inbox, selected my...
1: No, kontrol góra, kontrol dół, przesuwamy w górę, w dół elementy, a spacją je odznaczamy.
4: Deselected drafts.
1: Drafts też są, tego nie mam na razie, a zahaczę se.
4: Selected drafts.
1: I wtedy jak mam drafts, to mogę te posty, które tam pisałem, ale nie skończyłem, zapisać sobie do szablonów i potem mogę kontynuować i dokończyć tego posta i go wysłać. Takie coś też jest.
4: Spellhex dictionary lista. English 1 z 6.
1: Tu są słowniki do spellcheckingu, do sprawdzania błędów.
4: Spanisch, French, Portu, German, Rusja.
1: No dokładnie, nie ma polskiego. Airport, French, nie ma polskiego, szkoda. A mógłby być, bo ten program ma też funkcję sprawdzania błędów w pisowni.
4: Enable spellhecking as your type, pole wyboru nieoznaczone.
1: Tu wyłączyłem, no bo jak nie ma polskiego, to... Znaczy mógłbym do angielskiego oczywiście używać, ale stwierdziłem, że nie ma to sensu.
4: Post name format, pole edycji zaznaczone w layer title.
1: Post name format, czyli jak mają się wyświetlać nam posty. I tu możemy sobie ustawić, jest pole edycji, są różne zmienne.
4: Flare procent FLAIR spacja.
1: Na przykład właśnie, że flare tego posta.
4: Procent TITLE spacja.
1: Tytuł.
4: BYA procent AUTHOR przecinek.
1: Procent autor.
4: Sprota pod FLAIR przecinek.
1: A podkreślenie flare to jest flare użytkownika.
4: Sprot NUMCOMMENTS spacja.
1: Tutaj komentarze pod taką zmienną.
4: COMMENTS przecinek.
1: 45 na przykład comment, co mi czytało.
4: Spa procent VOTES spa UPVOTES przecinek. Spa procent POSTDATE
1: i kiedy
4: usta,
1: opublikowano.
4: Usta.
1: Mógłbym to oczywiście wywalić, zmienić w dowolnej kolejności, ustawić te zmienne, powpisywać jeszcze czasem jakieś swoje słowa. Trochę jak te szablony w klientach Twittera.
2: No tak, oczywiście autor się postarał i bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, może nie tak, bardzo dużo opcji związanych z samym znaczy chociaż też, bo tam były ustawienia tych redditów tej strony, ale samą takie też trochę inne podejście do dostępności, do accessibility, do tego, co można wyciągnąć z aplikacji, tak żeby ona była i ciekawa w używaniu, jakaś taka przyjemna, efektywna, poniekąd też efektowna, stąd te sandpaki. No chyba dobrze, dobrze się zapowiada. Oby nie zostało to jakoś popsute.
4: Postcomment name format
1: pole edycji. Tutaj też komentarz, format komentarza.
4: Alweiss Hofstickie Postsat Thetop Regardless of Reddites Sort Style, pole wyboru oznaczone.
1: Czy mimo tego, że mamy posortowane według tam najnowszych, kontrowersyjnych tak dalej, czy zawsze pokazywać przyklejone posty na górze? To jest też taka opcja.
4: Great Mevheni Login, pole wyboru nieoznaczone.
1: Które warto wyłączyć.
2: To tyle
1: dzień
2: opcji,
1: dobry, dobry
2: tyle
1: wieczór.
2: Opcji. Przepraszam. Mhm. No, tyle proszę, opcji, proszę. Że... Znaczy nie zarzut oczywiście, ale tyle opcji, że właściwie trudno czasami zapamiętać, co się jak ustawiło i potem można się zdziwić.
1: No tak, no to wiadomo.
4: Allof Luna for Reddit to send errors to not hunter server, pole wyboru oznacza.
1: Chcemy, żeby błędy były wysyłane autorowi.
4: Default sort mode for submissions lista, nef 1 z 15.
1: Jak tutaj domyślnie mają być sortowane posty.
4: Number of posts had hold befet head lista, 112 z 12.
1: Ile postów na dzień dobry pobierać, bez opcji load more. Najwięcej ile się da, czyli 100, tak mam ustawione.
4: Enable Windows Notifications, pole wyboru oznaczone.
1: No, czyli jeżeli zminimalizujemy sobie aplikację do Treya, to żeby przychodziły nam powiadomienia w stylu takie Windowsowe, w centrum powiadomień, gdyby coś się tam zdarzyło, jakieś komentarze, jakieś tam maile.
2: No dobrze, może ktoś to lubi, wiadomości.
4: Type OK Dialog Stroke Test Train Reader, pole wyboru oznaczone.
1: No tak, bo w momencie, kiedy coś się udało albo nie udało, to domyślnie program pokazywał nam okienko dialogowe z przyciskiem OK. Ale po protestach wielu użytkowników dodał opcję, żeby to jednak było po prostu czytane przez screen reader i niech sobie znika. Ja tak mam to też wybrane.
2: No tak.
4: Save and close,
1: no save and close, czyli zapisz i zamknij. No to może jeszcze zobaczymy, jak te dźwięki, przynajmniej te domyślne. Na co możemy, na co mamy w ogóle dźwięki?
4: Misspelling 1 z 7.
1: Na źle napisane słowo. Tak jest.
4: Close sounds.
1: Tak, taki jest dźwięk.
4: Slear vote 2 z 7.
1: Jak pozbywamy się głosu? Czyli był upvote lub downvote z naszej strony, a my go cofnęliśmy.
4: Upvote 3 z 7.
1: A, i to był ten dźwięk, który był na poście Michała. Czyli ja dałem jemu upvote i rozległ się taki dźwięk, żeby zasygnalizować, że to był post, na którym ja postawiłem upvote.
4: Downvote 4.
1: To jest downvote, czyli analogicznie, gdybym zdownvotował jakiś post, to tak by on dźwięczał.
4: Nefcomment 5 z 7.
1: Nowy komentarz. Gdyby przyszło powiadomienie o tym, że jakiś nowy komentarz jest i ktoś tam odpowiedział, no to i wiadomo.
4: Nefmessage 6 z 7.
1: Nowa wiadomość.
4: Nefcomment dymek.
1: Tak, gdyby ktoś do mnie napisał, przyszło powiadomienie o nowej wiadomości, to tak by to właśnie brzmiało.
4: Nef submission 7 z 7.
1: No i ten dźwięk, który słyszeliśmy najczęściej, czyli no po prostu nowy post. Dokładnie. Tych standpaków jest tam domyślnie więcej, jakieś ptaszki są, jakieś jeszcze inne coś. No to już tam każdy sobie może jakieś wybrać. Mieliśmy jeszcze sprawdzić, czy jak otworzymy sobie jakiegoś posta.
4: Stream Europe Metal Core.
1: Tu. No i tu otworzę sobie post na Metal Core. Czy jestem w stanie wywołać coś z menu głównego? Skrótami Alt 1 do tam ileś. Daję Alt 4.
4: No next heading level 4.
1: Aha, no czyli jednak nie.
4: Stream home.
1: No i mógłbym w zasadzie wszystko, bo mógłbym pokazywać całą aplikację, ale też troszkę nie o to chodzi, bo tam no już wiem, jak wyglądają subreddity, wiem, jak wyglądają posty i komentarze. wiemy no też,
2: tak, trzeba się przeklikać przez ten interfejs, i, ale on generalnie jest powtarzalny, działa mniej więcej podobnie. Ja tylko jeszcze zapytam, aplikacja to jest, ona działa, to jest, jest wersja ePortable i instalacyjna?
1: Tak.
2: Jest. Rozumiem.
1: No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o jakąś demonstrację, chyba że jakiś jeszcze aspekt ci przychodzi do głowy.
2: No nie, jeżeli chodzi o tę aplikację, nie. Nie wiem, może coś opowiesz jeszcze o Reddit for Blind.
1: Reddit for Blind
2: to jest... Skąd się wziął, co to za program w ogóle?
1: Tworzy go programista z Quebecu, z Kanady, który podpisuje się nickiem Origin na forum Audio Games. I był to taki pierwszy klient Twittera, w sumie pierwsze podejście.
2: Pierwszy klient Reddita, przepraszam.
1: Tak, Reddita, dzięki. Tak, tak. Pierwsze podejście do takiego dostępnego Reddita. No i jako, że jest...
2: On coś stworzył jeszcze innego w ogóle? Jakiś
1: program? Ja nie kojarzę. Właśnie on go otworzył głównie pod siebie. I on jakoś tak stwierdził, że no jemu odpowiada, nie chce mu się bawić w jakieś biblioteki, interfejsów, w jakieś tam Pythony, w jakieś tam inne rzeczy, że on po prostu zrobi najprostszą rzecz, jaką się da, czyli po prostu interfejs z natury tekstowy, czyli po prostu CMD interaktywne, po którym się chodzi strzałkami.
2: No i jest instalacja, taki, rozumiem, normalnie ta aplikacja, ją się instaluje, tak? Czy to nie jest...
1: To jest nawet portable, ją się nawet odpala. I no i się loguje. No i chodzi się po menu głównym i tam są te same rzeczy, też jakieś front page, inboxy i tak dalej. No i to się rozwija chyba w prawo i tam się rozwija te posty, tam są, potem rozwija się dalej w prawo, są komentarze. Na różnych poziomach to jest, do tego też są dźwięki jakieś przyporządkowane, żeby było słychać, że jest coś, co można rozwinąć, żeby nie naciskać tego w prawo na próżno i żeby nie dodawać jakichś tekstowych, że zwinięte, rozwinięte, to doda po prostu dźwięki. No i są skróty klawiszowe do różnych rzeczy. Ostatnio nawet doszedł tam jakiś monitoring, że można monitorować jakieś tam konkretne subreddity, żeby potem się wyświetlały nam nowe posty. Jakieś tam inne rzeczy dodano, te flery, coś tam. Jedyne, czego ten program nie ma, no to nie ma pisania postów. Bo autor stwierdził, że edytor na stronie Reddita jest na tyle zaawansowany i dostępny, że nie ma to sensu. Teraz ludzie się trochę zaczęli tam burzyć i prosili go, żeby jednak dał ten edytor, więc możliwe, że coś powstanie. Natomiast na ten moment no, takiej opcji nie ma. Poza tym wszystko jest, można przejść do konkretnego subreddita, do konkretnego chyba użytkownika też.
2: A potem nawigacja, czyli odpowiadanie i to wszystko, to klawisz tab, czy menu kontekstowe, czy jak to się robi?
1: Literami. Na konkretnych postach. Tam R to jest tam odpowiedź, któreś tam to jest któreś, coś tam i tak dalej.
2: Ale jeżeli ktoś literek nie pamięta, to no to problem.
1: No
2: to
1: jest,
2: musi
1: no dokładnie,
2: w dokumentacji.
1: Tam jest, tak, w dokumentacji, a w jakimś konfigu to można sobie też przyporządkować i jest. No i taki
2: ale
1: program.
2: To tego nie będziemy pokazywać.
1: Nie, ja tego nawet nie mam teraz skonfigurowanego.
2: A, rozumiem, okej, okay, dobrze.
1: Mi to kiedyś działało, potem się to chyba wysypało mi coś tam, teraz znowu wychodzą nowe wersje, więc znowu działa.
2: I to natomiast one są gdzieś na stronie autora, czy na GitHubie?
1: Reddit for blind pisane razem.com. Luna for Reddit, no to jest na nathantech.net. nathantech.net w jednej z sekcji. A dystopię można znaleźć przez Google jako link do test flighta. Powinien wyskoczyć jeden z pierwszych wyników, czy z Apple Visa, czy też z samego Reddita, dystopia for Reddit. Bez problemu znajdziecie tę aplikację, a Red Reader na Androida jest w sklepie Play normalnie. I co ciekawe, jest po polsku.
2: O, a co byś powiedział na temat samej strony internetowej Reddita? Przeglądania tych wpisów, publikowania wszystkich tych upvote'ów, innych rzeczy?
1: To się da, bo to nie, że się nie da, ale to nie jest doświadczenie użytkownika, które sprawia, że ja jestem od tego serwisu w cudzysłowie uzależniony. Bo tak jak teraz opowiadałem, mam teraz, dzięki temu, że mam dystopię, lunę, to mam tą taką rutynę swoją, że przeglądam tego Reddita.
2: Tak,
1: i że chce mi się, ale mi się też chce, tak, ale że mi się też chce, że ja po prostu sięgam po telefon, otwieram dystopię, a zobaczymy, co tam ciekawego. W życiu bym tego nie robił, gdyby moją jedyną opcją była strona internetowa. I to jest, myślę, ta przewaga klientów. Tak samo byłoby z Twitterem. Gdyby nie klienty Twittera, to ja bym dużo mniej korzystał z tego medium.
2: No tak, bo oczywiście Twitter webowy jest nawet przyjemny, nawet dostępny, ale żeby to było wygodne, to bym nie powiedział. Chociaż wiem, że niektórzy lubią.
1: No, niektórzy lubią, ale nie wiem, nie sądzę, żebym potrafił na przykład tyle siedzieć i przeglądać te tweety, przeglądać.
2: No tak.
1: No nie wiem, chyba nie, chyba jednak nie. No i tak samo z Redditem. Jest klient, jest aplikacja, w której to jest w bardzo przystępnej formie podane. Jest tam dużo ciekawych społeczności, więc przeglądam. No i jak coś mnie interesuje, to potem się z kimś dzielę, udostępniam, nie wiem, czytam, coś tam jeszcze robię, zapisuję.
2: I to chyba wszystko.
1: No tyle. No nie, miejmy nadzieję, że zachęciliśmy was do używania, bo mimo, że to jest takie bardzo anglofońskie medium, to nawet jak uczycie się
2: anglofońskie,
1: języka.
2: A czy orientujesz się, nie wiem, czy w jakimś konkretnym kraju albo w jakimś innym języku są społeczności? No to, że są, to ja rozumiem, że są, ale czy gdzieś poza Wielką Brytanią, no poza językiem angielskim są jakieś języki, które też mają bardzo dużo społeczności w Reddit?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam wrażenie, że większość jednak się tam orientuje na ten angielski, bo ludzie jednak znają ten język, no tak. A w ten sposób ma się bardziej międzynarodowy gdzieś tam
2: kontakty.
1: Zasięg.
2: I wiedzę też taką bardziej szerszą. Tak. A czy któryś, bo to by też było, mogłoby to być jakoś tam dobre, czy któryś z tych klientów, bo kiedyś to była taka no, super opcja, teraz właściwie od Twittera for iPhone we wszystkich, dosłownie wszystkich klientach Twittera, tych istotnych gdzieś tam, szczególnie dla systemów mobilnych to jest. Jak to jest w przypadku Reddita i tłumaczenia? Czy nie ma nigdzie, jest gdzieś jakiś klient, który ma Translate post?
1: Nie spotkałem się.
2: A szkoda.
1: Chyba nikt nie zakłada,
2: na pewno,
1: że...
2: To mogłoby ułatwić.
1: Tak. Znaczy mało ludzi zakłada chociażby. Chyba, że...
2: Nie mówię oczywiście, nawet nie mówię o jakimś, wiesz, auto-translate, tylko po prostu o takiej opcji z menu kontekstowego, tak. Jak w przypadku tweetów.
1: Tak. Wiem. Wiesz co, nie. Myślę, że też bardzo mało o twórców aplikacji zakłada, że jak jesteś na Reddicie, to nie znasz angielskiego. To jest chyba to.
2: Mhm.
1: To jest po prostu chyba to. No i to chyba tyle. No... Ja zachęcam, bo jest to ciekawe medium.
2: No, a zawsze można, zawsze gdyby coś, to można otworzyć w przeglądarce i sobie przetłumaczyć.
1: No, nie jest to najwygodniejsze, ale tak można. Można, tak jak mówiłem, na Lunie można przecież też użyć wtyczki z NVDA. Albo wykopiować do Qtranslate'a.
2: No tak.
1: No, więc sposoby są. No, ja zachęcam, bo dzięki Redditowi naprawdę dużo odkryłem wiedzy na różne tematy, jakichś takich ciekawostek, jakichś ciekawych w ogóle muzyki ciekawej, jakichś rzeczy technologicznych. Na Blind, na AirBlind jest mnóstwo jakichś ankiet i takich do wypełnienia, jakichś tam do prac różnych studenckich, za które można dostać nawet pieniądze, bo czasami rozdają jakieś czy pieniądze, czy vouchery na Amazon, czy coś tam. Więc tam też warto się pokręcić. Ten test flight. Listen to this, today I learned. Dużo takich społeczności jest, w których jest dużo ciekawego kontentu. I ja za to sobie Reddita cenię.
2: To co? Dziękuję bardzo za prezentację, za opis, za audycję. Zachęcamy do spróbowania i być może też polska społeczność, nasz polski mikro Reddit. Subreddit niewidomi jakoś tam się, no jeśli bardzo nie rozwinie, to chociaż będzie jakoś żył i dawał komuś satysfakcję, kto wie, oby.
1: Mhm.
2: Dziękuję. Audycję zrealizował Michał Dziwisz, a program prezentował Paweł Masarczyk.
1: Dziękuję za zaproszenie. No i do usłyszenia ponownie.
2: I Michał Kasperczak, dziękuję.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 20 już 7 minut temu. Dziś jest 6 marca roku 2024 i jak co środę wraca do Was, wraca do Was Tyflo Przegląd. Dzisiaj ja w roli prowadzącego, Paweł Masarczyk przy mikrofonie, a ze mną w naszym wirtualnym studio jak zwykle, no ci, których pewnie się spodziewacie, aczkolwiek nie wszyscy, czyli Michał Dziwisz i Piotr Machacz.
1: Witajcie. Dobry wieczór.
0: No i jak zwykle garść tematów, które chcemy dzisiaj z wami przegadać, bo jeżeli śledziliście ostatni tydzień w technologiach i nie tylko, to wiecie, że jest o czym gadać, więc zapraszamy, Michale, może tak zobaczymy, jakie tematy w tym tygodniu dla nas przygotowaliśmy.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. iOS 17.4 wydany. Nowości w marcowej aktualizacji JAWS. Blind Nerd Toolbox, menedżer zadań z niewidzialnym interfejsem. Dwie nowości.

0: Ableton Live 12 dostępny. MacBo Pro – akcesorium umożliwiające nagrywanie rozmów prowadzonych na iPhone'ie. Apple zaprezentowało nowe MacBooki Air oparte o procesor M3. Telefon ze sztuczną inteligencją zamiast aplikacji. To propozycja od T-Mobile. Setup pojawi się na iPhone'ie jako alternatywny sklep z aplikacjami w Europie. Nowa wersja kodeka Opus wydana. Poprawi jakość połączenia w kiepskich warunkach. Microsoft kończy z Androidem na Windowsie 11. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Na pewno tych tematów będzie jeszcze więcej, troszkę za naszą sprawą, a troszkę też być może za waszą, bo jak zawsze możecie się z nami kontaktować, nasze linie studyjne są dla was otwarte, telefonicznie pod numerem 663-883-600. Tam możecie kontaktować się z nami tradycyjną linią telefoniczną, FaceTime'em, WhatsAppem, czy to przez połączenia głosowe dzwoniąc do nas, czy też przez wiadomości głosowe, które możecie nam nadsyłać. No i też jak zwykle kontakt.tyflopodcast.net oraz nasza sekcja komentarzy, czy też czat na żywo pod YouTube'em i Facebookiem, tam gdzie transmitujemy na żywo. No, dróg jak widać jest wiele. Newsów też jest wiele. Także zaczynamy, wskakujemy w ten nasz cotygodniowy tutaj tryb prezentowania wszystkiego, co dla was przygotowaliśmy. No i pierwsza rzecz, może jeszcze zanim przekażę głos Piotrowi, do którego należy tutaj dzisiaj pierwszy news, który poniekąd to, co ja chcę teraz powiedzieć, to się wiąże i może Piotrze chciałeś o tym wspomnieć, ale pierwszy wspomniał o tym nasz słuchacz Nuno w komentarzach, bo ostatnim chyba newsem ostatniego wydania była moja informacja, że Apple postanowiło wyłączyć wsparcie w Unii Europejskiej dla aplikacji, progresywnych aplikacji webowych, czyli tych takich stron internetowych, które działają na prawach aplikacji na naszym smartfonie. Wprowadzili to w iOSie 17, no i zasłaniając się gdzieś troską o nasze bezpieczeństwo w obliczu alternatywnych silników przeglądarek, postanowili tą opcję w Unii wyłączyć. Dobra wiadomość chyba dla użytkowników jest taka, mówię chyba, bo nie jestem w stanie pomyśleć o jakichś wadach na ten moment tego rozwiązania. No, Apple wycofał się.
0: No, Nuno w komentarzu jakoś nie był zadowolony, więc jak nas słucha, więc jak nas słucha, to może da nam znać, dlaczego nie jest z tego zadowolony. Być może jakieś względy bezpieczeństwa albo inne aspekty są tu jednak istotne. Jarek o czymś wie, czego my nie bierzemy pod uwagę. Jeżeli tak jest, to bardzo prosimy o rozwinięcie myśli.
2: Tak, ja tam się cieszę, że to wróciło.
1: Ja też. Playrooma będzie można sobie teraz...
2: Tak, chociaż Playroom się z innego powodu popsuł, ale o tym za chwilę, niestety.
1: O, okej. Okay. No dobra. No to Piotrze, ja w takim razie przekazuję. iOS 17.4.
2: Już? No właśnie, iOS 17.4. Oczywiście taką główną nowością są te wszystkie zmiany, które Apple musiało wprowadzić ze względu wymogów Unii Europejskiej, o których już szczerzej mówiliśmy. Mają się alternatywne sklepy z aplikacjami pojawić, będzie właśnie możliwość instalowania alternatywnych przeglądarek. O szczegóły, no to gdzieś posyłam do audycji, które były wcześniej. Troszkę gdzieś te przepisy się zmieniły, na przykład jeśli jakaś firma chce sobie taki sklep otworzyć, już nie będzie musiała pokazać Apple'owi akredytacji, że mam 1 000 000 euro, żeby jakieś szkody ewentualne pokryć. Więc teoretycznie jest łatwiej, ale taka firma musi mieć jakąś aplikację, która ma przynajmniej 1 000 000 zainstalowań, mieć konto aktywne deweloperskie z Apple przez 2 lata i mieć dobrą reputację, którą na przykład Epic Games stracił po chyba kilku dniach, tak, po założeniu konta w europejskim App Store, coś tam na Twitterze napisali, Apple stwierdziło, że jednak nie mają dobrej reputacji, im to konto zabanowało, więc no tam cały czas gdzieś się wrze. Ale inne firmy takie sklepy planują otworzyć, o tym będziemy mówić później w sekcji technikaliów. Ale co się jeszcze pozmieniało oprócz tego, no bo też są zmiany, które dotyczą wszystkich. Jak zwykle są nowe emoji, jakoś nie jest ich na szczęście dużo, więc nie mogę powiedzieć, co będziemy mogli sobie wysyłać. Będzie grzybek, będzie feniks, będzie limonka, będzie taki zerwany łańcuch i będzie emoji kręcącej głowy. No to fajnie, czyli mogliśmy wcześniej wysyłać okejki, no to teraz będziemy mogli pokręcić głową komuś, wysłać taką wiadomość. W aplikacji podcasty pojawiają

0: Pojawią się transkrypty. Chyba o tym już ktoś mówił, a Paweł, tak?
1: Tak, mówiłem.
0: Tak mi się wydaje. No właśnie, więc będą transkrypty.
1: Ale teraz mówić na żywo.
0: Tak, będą transkrypty, można je będzie przeszukiwać. One będą też przez Apple generowane automatycznie, ale też prawdopodobnie jest możliwość dla twórców podcastów, żeby też ugrywać swoje transkrypty, więc kto wie, czy w przyszłości to z Tyflo Podcastem też nie będzie działać po polsku. No jest jakieś prawdopodobieństwo. Na pewno wam damy znać, jeśli coś uda się w tej sprawie zrobić. No i właśnie dzięki tym transkryptom będziemy mogli sobie szukać w tych podcastach. One będą dostępne z voiceoverem. Niestety nie da się zaznaczać tych tekstów w tych transkryptach. Coś tam jest zepsute, ale generalnie one z voiceoverem dostępne są. Mamy jeszcze inne zmiany i poprawki błędów. Rozpoznawanie muzyki, to jest centrum sterowania, pozwoli nam łatwo z jego poziomu dodawać piosenkę rozpoznaną do konkretnych playlist, czy do biblioteki po prostu naszej w Apple Music.
1: To jest super akurat, bo ja ostatnio szukałem, gdzie się kryją rzeczy, które rozpoznałem przez właśnie centrum sterowania, bo wydawałoby mi się, że w playliście moje Shazamy, ale nie.
0: Wiesz, to tak powinno być, ja nie wiem, czy to nie jest tak, że ta playlista się synchronizuje dopiero wtedy, kiedy otworzysz aplikację Shazam, bo ona wtedy to zczyta, to jest wszystko jakoś połączone chyba w iCloud.
1: Czyli muszę mieć aplikację Shazam.
0: Tak, mieć po prostu ją chyba tego raz otworzyć, no może teraz już nie, nie wiem, ja wiem, że na początku tego nie miałem, ale zaraz po otwarciu aplikacji, też się Apple Music ostatnio bawię, no to mi się te wszystkie piosenki pojawiły po prostu, więc chyba to się wtedy jakoś synchronizuje. Siri ma nową możliwość czytania wiadomości w innych językach niż język Siri. Jak to przeczytałem, się ucieszyłem. Niestety tutaj chodzi tylko o języki, które samo Siri wspiera, więc niestety cały czas dla polskiego będziemy słyszeć, że ktoś nam wysłał wiadomość, która nie jest po angielsku, czy tam w jakim języku ustawiliśmy sobie Siri, a szkoda. Mamy tą funkcję zabezpieczenia dla skradzionych urządzeń, gdzie możemy sobie włączyć to, że to jest funkcja, która generalnie powoduje, że niektóre czynności, które wymagały wcześniej tylko wpisania kodu, też będą wymagały zweryfikowania przez jeszcze Face ID i później jeszcze będziemy musieli odczekać godzinę, zanim coś będziemy mogli zrobić. To są rzeczy takie, które mogłyby coś z naszymi danymi zrobić, czyli reset urządzenia, zmiana hasła Apple ID, tam jeszcze parę innych rzeczy jest. To generalnie działało tak, że kiedy telefon wykrywał, że jest w jakimś miejscu bezpiecznym, na przykład w naszym domu albo w pracy, to niektóre z tych wymogów były tymczasowo wyłączane, a teraz będzie opcja, żeby wszędzie po prostu to zabezpieczenia zawsze działały na, że tak powiem, maksymalnym poziomie i zawsze były wymagane. Na iPhone 15 i 15 Pro sekcja żywotności baterii będzie nam pokazywała liczbę cykli baterii, datę wyprodukowania baterii i datę pierwszego użycia danej baterii. No to są informacje, które nam mogą być przydatne, żeby ocenić, w jakim stanie jest nasza bateria. Identyfikacja rozmówcy wyświetla zweryfikowaną przez Apple nazwę firmy, ich logo i nawet gdzieś nazwę oddziału. Nie wiem, w jakich krajach to jest dostępne. Gdzieś podobnie dla funkcji iMessage dla biznesów, no ale akurat to chyba w Polsce nie jest dostępne. Mamy zmiany w Apple Cash, którego też w Polsce nie ma, natomiast co ciekawe, jeśli mówimy o Apple Cash, dodane zostało nowe API, które bardzo chciałbym, żeby może w iOS 18 było dostępne dla wszystkich aplikacji bankowych, a mianowicie jest w systemie teraz API, które pozwala deweloperom sobie czytać na przykład historię transakcji, oczywiście za naszą zgodą, musimy najpierw to wszystko zezwolić, ale jeśli to zrobimy, jeśli mamy jakąś aplikację, której sobie jakieś nasze finanse śledzimy, może z różnych banków, mamy bank, mamy jakiegoś Revoluta, może jakieś inne aplikacje, chcielibyśmy w jednym miejscu sobie to wszystko śledzić. No teraz dla tych, którzy posiadają kartę tą kredytową Apple, no to aplikacje mogą to sobie szczytywać automatycznie. Fajnie byłoby, gdyby to po prostu była API, z którym każdy bank mógłby się integrować, bo myślę, że to byłoby całkiem przydatne. Zobaczymy.
1: A szczerze, Apple miał jakieś plany względem open bankingu, więc...
0: No kto wie, czy... No właśnie, zobaczymy, jak przyszły rok będzie wyglądał w takim razie. Czy właściwie ten, tak? iOS 18.
1: No tak, tak.
0: Mamy poprawki, kiedy ktoś zmieni numer telefonu w grupach iMessage. Było coś zepsute. Mamy poprawkę w wyświetlaniu paska ulubionych na iPadzie w Safari. No i teraz gdzie mi zniknęły zmiany związane z VoiceOverem, bo one wcześniej były. A, mamy poprawki dostępności związane z VoiceOverem. Problem, gdzie dla niektórych użytkowników funkcja rozpoznawania obrazów w VoiceOverze czasami przestawała działać, prawdopodobnie nie została poprawiona, natomiast tylko jeden z osób, które gdzieś pisze dla Apple Visa, miał ten problem, więc nie są na 100% pewni, czy faktycznie to zostało naprawione. No, coś ta funkcja niestety po polsku nie działa, chyba że nie zmienimy sobie języka telefonu, czy VoiceOvera nawet właściwie. Natomiast jeśli wam to przestało działać, no to może po prostu po tej aktualizacji już zacząć działać powinno. Jeśli piszemy wiadomość w aplikacji poczty z klawiatury brajlowskiej na monitorze brajlowskim, kursor już nam nie powinien skakać podczas pisania i przez to nam psuć treść wiadomości. I na iPhone 15 Pro VoiceOver już powinien prawidłowo czytać ekran konfiguracji tego nowego przycisku akcji na iPhone 15 Pro. Jeszcze mamy informację, że domyślny czas na wykrywania dwukrotnego stuknięcia został zwiększony. Wcześniej to było 0,2 sekundy, teraz jest to 0,3. Prawdopodobnie tutaj AppleWiz pisze, że to może być próba naprawienia błędu, że czasami VoiceOver nie widział tego gestu prawidłowo. Natomiast on cały czas gdzieś tam prawdopodobnie się pojawia, no ale jest przez to mniejsze prawdopodobieństwo. No to się po prostu domyślne ustawienie zmieniło. Jeśli nam to nie pasuje, to możemy sobie po prostu to przywrócić do poprzednich ustawień, właśnie w ustawieniach VoiceOvera. I niestety mamy, no tutaj są wymienione, a jeszcze poprawione błędy, zanim przejdziemy do nowych błędów, bo niestety kilka nowych błędów jest. Dodać jeszcze jeden błąd poprawiony, którego tutaj nie ma, ale który ja zauważyłem osobiście, bo mówiłem wam, kiedy wyszedł iOS 17.3, że popsuł się VoiceOver na głośnikach Bluetooth, mianowicie to, że nam skakała głośność, jeśli mieliśmy ustawiony głośnik Bluetooth jako głośnik, VoiceOver nam wydobywał się z głośnika telefonu, dlatego że on zawsze wydobywał się wtedy z pełną głośnością. No, kiedyś to było tak, że ta głośność skakała. W iOS 17.3 to się popsuło w taki sposób, że to zawsze mówiło z pełną głośnością, a teraz z iOS-em 17.4 to po prostu zostało poprawione i teraz VoiceOver będzie mówił z taką głośnością, jaka była ustawiona wcześniej, kiedy podłączyliśmy nasz telefon do danego głośnika, więc to działa już po prostu, no prawie tak jak powinno, już działa to dużo lepiej. Ale niestety właśnie są nowe błędy. Po pierwsze, podczas pisania wiadomości w aplikacji poczta na pokrętle zniknęła opcja błędu w pisowni, po prostu. Jeśli mamy VoiceOver ustawiony na jakiś inny język na pokrętle, ale dotniemy paska statusu, no to po prostu VoiceOver nam wróci do głosu domyślnego. Czyli załóżmy, że mamy telefon ustawiony na język polski, ale przełączyliśmy się na angielski, bo może czytamy jakiś artykuł, korzystamy z jakiejś aplikacji w innym języku. Jeśli dotniemy paska statusu, to po prostu nam VoiceOver wróci do głosu domyślnego. Nie wiem, czy to tak po prostu Apple to naprawiło, że to jest niby poprawka, czy to jest, no tutaj jest to wymienione jako błąd. Natomiast tu jest napisane, że to jest nawet głos, więc to nie musi być język, więc może tutaj jest taki problem, że jeśli ktoś ma, powiedzmy, nie wiem, domyślnie ustawiony głos Krzysztofa, ale tymczasowo sobie zmienił na Ewę, na Zosia albo na eSpeaka, bo po prostu tak mu wygodnie, albo właśnie ma eSpeaka domyślnego, ale sobie na Krzysztofa przełączył, czy na jakiegoś wokalizera do dłuższych tekstów, dotniemy paska statusu, no to nam ten eSpeak na przykład wtedy wróci, więc no, to byłby faktycznie jakiś błąd. I przy konfiguracji niektórych głosów, tutaj głównie głosy te amerykańskie, czyli Fred czy Ralph, prędkość nie jest czytana prawidłowo. Tam mamy takie suwaki do minimalnej i maksymalnej prędkości, one teraz nie są czytane prawidłowo. I tutaj jest ostatni ten błąd wymieniony, natomiast Nikola Jowicz w komentarzu napisał o jeszcze jednym błędzie i tutaj nawiązujemy do tego Playrooma, o którym mówiłem, a mianowicie popsuły się tak zwane Live Regiony ARIA w Safari. Popsuły się w taki sposób, że one generalnie mają dwa tryby działania, które może wskazać deweloper. Taki komunikat, który jest w ten sposób podawany, może albo działać tak, że po prostu skolejkuje się z następnym komunikatem, więc jeśli VoiceOver coś mówi, przyjdzie taki komunikat, no to najpierw skończy mówić o co mówił i dopiero zacznie mówić to nowego coś, co przyszło. No właśnie często w grach stosowane, no bo każdy coś tam sobie robi, bierze swoją kolegę, a jakieś wiadomości na czacie przychodzą, no i generalnie chcemy, żeby to wszystko się przeczytało. A drugi tryb jest dla sytuacji, kiedy jest jakiś komunikat, który musi być przeczytany w tym momencie, bo nie wiem, wystąpił jakiś błąd na przykład. No i wtedy VoiceOver powinien przerwać to, co mówi, żeby ten komunikat przeczytać. No, problem jest taki, i to tak działało na Macu od jakiegoś czasu i to jest też problem, że teraz właśnie wszystkie te tryby tych live regionów właśnie zachowują się w ten sposób, że komunikaty przerywają się nawzajem, więc jeśli próbujemy sobie grać coś na Playroomie na przykład, no to zawsze będziemy słyszeli niestety tylko ten ostatni komunikat. Musielibyśmy sobie w ustawieniach tą syntezę webową włączyć na przykład, żeby ten problem obejść. No, fajnie, że dziś VoiceOver na iOSie i Macu stają się bardziej podobne do siebie, ale chyba nie w tych sprawach o to chodzi. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione.
1: Nie.
0: No właśnie, no problem został zgłoszony. Myślę, że jeśli korzystacie ze stron, na których jest to dla was duży problem, no Playroom na pewno jest jedną z takich stron, ale pewnie też takich bardziej, powiedzmy, zawodowych, profesjonalnych aplikacjach, to się też gdzieś może czasami zdarzyć i być problemem. No to myślę, że warto do Apple napisać i to zgłosić. Także iOS 17.4 generalnie na plus, ostatecznie nic nie zostało usunięte, dużo poprawek jest fajnych, ja się z tej poprawki dla głośników Bluetooth cieszę, więc ja generalnie z tej aktualizacji zadowolony jestem, natomiast niestety jak widać parę nowych błędów też do tej aktualizacji się wkradło.
1: Jasne.
2: Tymczasem mamy komentarz jeszcze tutaj, taką wiadomość od naszego słuchacza Łukasza, co prawda nie a propos iOS-a, a propos innego telefonu, o którym niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Tyfloradia. Łukasz napisał do nas tak. Cześć, witajcie. 29 lutego na Blindshellu pojawił się kolejny znany program OCR, Envision AI, służący do skanowania tekstów, rozpoznawania zdjęć i otoczenia. Pozdrawiam. Zdaje się, że też nasz słuchacz Dawid coś o tym wspominał poprzednio, ale też dobrze o tym wiedzieć. Dzięki Łukaszu za te informacje. Myślę, że ci wszyscy, którzy z Blindshella korzystają, ucieszą się, że kolejna aplikacja doszła do bazy.
1: Tak, ja to też wrzuciłem do drobnych newsów, ale dzięki Łukaszu za czujność i fajnie, że nam dajecie o tym znać. O to chodzi właśnie, że razem z nami tworzycie te newsy. No i skoro już mówimy o OCR-ach i pokrewnych tematach, o czymś, co posiada dostęp do GPT, bo Envision no definitywnie taki dostęp posiada, no to kolejny produkt się wzbogaca o GPT i opisywanie zdjęć tymże, czyli JAWS. I to jest w ogóle historia z serii, można było się tego spodziewać, ponieważ no po pierwsze taki jest trend i wszyscy teraz no odmieniają sztuczną inteligencję generatywną i inną przez przypadki. Wy też odczuwacie to, że u nas jest tych tematów dużo w Tyflo Przeglądach, a więc nic dziwnego, że zwłaszcza odkąd Be My Eyes i tak dalej, no historię znacie. No i nic dziwnego, że czytniki ekranu również sięgają po to rozwiązanie. No ale też drugi powód jest, no ponieważ propozycja właśnie rozpoznawania zdjęć generatywną sztuczną inteligencją, modelami dużymi językowymi, padła jako zwycięska propozycja w konkursie zorganizowanym przez Freedom Scientific, który gdzieś tam w listopadzie krążył, nie u nas co prawda, ale w Stanach. No i można było zgłaszać swoje pomysły na następną, wielką, nową funkcję JAWS-a. No i JAWS się doczekał, czekał i się doczekał i mamy w najnowszej marcowej aktualizacji JAWS-a 2024 coś, co nazywa się Smart Picture AI. Podczas, tak, nawigując po przestrzeni cyfrowej, bardzo często trafimy na zdjęcia, wykresy i inne elementy bez opisów alternatywnych. Może to sprawić, że pewnym wyzwaniem jest uzyskanie informacji dostarczonej w formie treści wizualnej. Opcja Smart Picture AI, opcja Smart Picture wprowadzona w roku 2019 pozwala na wysłanie zdjęcia do analizy za pomocą warstwowego skrótu klawiszowego a następnie wyświetlenie tego obrazu, a raczej jego opisu, w wirtualnym buforze JAWS. Na przykład po naciśnięciu insert spacja, następnie P, a by włączyć warstwę smart picture, a następnie F, możemy opisać plik znajdujący się w eksploratorze plików. No lub C, żeby opisać zdjęcie na mediach społecznościowych takich jak Facebook. Aby uzyskać listę wszystkich komend, naciśnij insert spacja, następnie P, następnie znak zapytania. Picture Smart AI to rewolucyjna aktualizacja tradycyjnej funkcji Picture Smart. Korzysta ona z najnowszej sztucznej inteligencji, a raczej opartą o niej technologię, takie jak GPT i Gemini Google, dzięki czemu możesz doświadczyć nowego poziomu dostępności do dostępu do informacji. Chociaż nadal masz dostęp do Picture Smart w sposób tradycyjny, będziesz oczarowany głębią i bogactwem opisów wizualnych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. I tu mamy kilka opisów przykładowych zestawionych, jakby jak stary Smart Picture rozpoznawał, jak rozpoznaje teraz ten nowy AI, na przykładzie kilku zdjęć. No i tutaj mamy oczywiście adnotację, że to nie powinno być używane do celów jakichś tam zawodowych, prawnych i tak dalej.
2: Ja bym też przede wszystkim jeszcze przestrzegał przed tym, żeby używać tego jako mechanizmu OCR. Naprawdę to potrafi zmyślać i to już niejednokrotnie miałem okazję tego doświadczyć. Ostatnio dość mocno potrzebowałem kilka razy skorzystać właśnie z opisu zdjęć, gdzie był też tekst. I to, co on tam zaczynał tworzyć na tych zdjęciach, jeżeli chodzi o tę warstwę tekstową, no to były po prostu bzdury. Więc jeżeli taką podstawową informacją, którą potrzebujecie wyciągnąć z jakiegoś obrazka, z jakiejś grafiki, to jest ta warstwa tekstowa, to naprawdę lepiej skorzystać z OCR-a niż z rzeczy i rozwiązań opartych o jakiekolwiek te duże modele językowe, bo jest dość duże prawdopodobieństwo, że on po prostu coś sobie zmyśli, coś przekręci. I to takie naprawdę mogą być rzeczy, wiecie, robimy sobie fotkę, powiedzmy, pudełka z jedzeniem, dajmy na to. I tam chodzi nam na przykład o te informacje oczywiście, co tam jest, ale też o jakąś datę przydatności. No to wiadomo, mamy Zuzankę chociażby do tego, aplikację dedykowaną, żeby coś takiego sprawdzać. No i rzeczywiście zdecydowanie lepiej w ten sposób, bo jeżeli skorzystacie z takiego rozwiązania opartego o ChatGPT, to się może na przykład okazać, że on wam powie, że to jedzenie to gdzieś tak powiedzmy rok temu straciło przydatność do jedzenia. Więc z tym naprawdę trzeba ostrożnie.
0: Albo odwrotnie.
2: To też prawda.
1: Tak. Ja bardziej mam takie trywialne może przykłady. W niektórych azjatyckich restauracjach, jak może kojarzycie, dołączane są bardzo często ciasteczka z wróżbą do zamówień. I to jest takie ciasteczko, które rozłamuje się na pół i tam w środku jest taki zwitek papieru, na którym napisana jest wróżba. To są bardzo często jakieś takie bardzo ogólne cytaty, takie, znacie je pewnie z życia, tak jakoś uśmiechnij się do życia, życie uśmiechnie się do ciebie i tak dalej. No więc ja mam taki przypadek, znajomy ma taki przypadek. W obydwu przypadkach AI sobie pozmyślał w kwestii takiej wróżby i opowiadał rzeczy, których nie było. No jest to bardzo mały tekst na bardzo małej przestrzeni, ale mógł się już przyznać, że nie widzi tego do końca albo w jakiś sposób ten tekst jest nieczytelny. W związku z czym, to jest dość duże zagrożenie ja tu mówię teraz o jakimś takim zastosowaniu dość rozrywkowym, natomiast sytuacja, w której dzieje się to już w przypadku jakichś poważnych dokumentów, nie powinna mieć miejsca. Więc miejcie to na uwadze, że to nadal jest technologia w tych kwestiach mimo wszystko jednak eksperymentalna.
0: O tym pisze.
2: Tak, i ja o tym mówię też szczególnie w takim kontekście, że dość dużo osób tak bezrefleksyjnie poleca te narzędzia. Już parę razy widziałem takie pytanie, No, jakie polecacie narzędzia do odczytywania tekstów? No i już widziałem kilka takich wątków gdzieś tam w różnych miejscach. No to użyj Be My Eyes, Be My AI, bo to da radę. No nie.
1: Nadal jeszcze nie. Natomiast jeśli chodzi o JOS-a, to też jeszcze nie mamy się o czym do końca ostrzegać, bo opcja na razie jest tylko w programie wczesnej adopcji, no, wczesnego testowania, Early Adopters Program. Więc trzeba w opcjach JOS włączyć sobie ten tryb, żeby ta funkcja się w ogóle pokazała. No i z tego, co słuchacz Mateusz zdążył mi już zrelacjonować, nie działa ona na ten moment w innym języku niż angielski. Natomiast są dwa warianty opisów, opis krótszy i opis dłuższy. Tradycyjnym sposobem otrzymujemy opis krótszy, jeżeli do tego ostatniego klawisza w tej warstwie smart, czyli tego, nie wiem, F dla plików w eksploratorze, C dla plików w przeglądarce i tak dalej, dodamy shift, no to wyskoczy nam opis dłuższy. Także no można, że tak powiem, poeksperymentować, natomiast no, po polsku to na razie nie działa. Ale to,
2: i to
1: nie
2: jest
1: wszystko,
2: chyba, się... I to jest chyba w ogóle też tak, że to Brian Hudgen o tym pisał, że najpierw dostajemy opis zrobiony przez Google, a później przez OpenAI, przez GPT, bo Google jakoś szybciej działa.
1: Tak, i można sobie to porównać wtedy. No, ale co jeszcze się zmieniło oprócz tego? W samym Smart Picture trochę się rzeczy zmieniło, bo na przykład dodano komendę insert spacja, potem P, potem S i to opisuje nam cały ekran. Tak samo insert spacja P i W opisuje nam okno aktualnie sfokusowanej aplikacji. Też insert spacja P i C w tym momencie nie tylko jakieś tam zdjęcia w przeglądarce czy na mediach społecznościowych, ale dowolną kontrolkę, która aktualnie jest w skupieniu. No i od teraz też ta funkcja działa troszkę bardziej stabilnie w dokumentach, na obrazach, w dokumentach wordowskich, wiadomościach na Outlooku. No i żeby to działało lepiej, trzeba włączyć UIA, wsparcie dla UIA w ustawieniach. Są też usprawnienia dla trybu podzielonego Braille'a, Split Braille Mode w buforze tekstu, bo mamy nową opcję odświeżania bufora. Można go odświeżać, tak, jeżeli tylko naciskamy Enter w dokumencie, to treść w drugiej połowie wyświetlacza w buforze będzie się automatycznie odświeżać. I możemy też robić zakładki w tym tekście, który jest w buforze. Można do 8 zakładek ustawić i można się szybko przemieszczać. Są też usprawnienia w obsłudze matematyki, treści matematycznych z narzędziem MathCAD. I to działa tylko w Early Adapterze. I tam można włączyć MathCata. No i po włączeniu będą używane ustawienia MathCata zamiast ustawień JOS-a. No i nowa opcja ustawień matematycznych się pojawi w JOS-ie i będzie można kontrolować. Też usprawniono wydajność z listą zadań JOS, insert F10, czyli to lista otwartych jakby okien czy otwartych zadań. I teraz następujące rzeczy zostały zmienione. Okienko otwiera się dużo szybciej. JOS dużo szybciej działa przy nawigowaniu po tej liście, kiedy otwartych jest dużo aplikacji. Naciśnięcie delete na aplikacji natychmiast ją zamyka i po przełączeniu się alt-tabem na inną aplikację zostanie nam okienko zamknięte. Message Center, czyli te różne takie porady, ogłoszenia od Freedomu i tak dalej, teraz się pojawiają w nowych językach. Jest to odpowiednio niemiecki, francuski, hiszpański i holenderski, belgijski, de facto flamandzki, czyli polskiego nie ma. W Braille'u będzie wyświetlane UNRDT, czyli unread, UNRD, czyli unread, jako skrót, że wiadomość dana jest nieprzeczytana. Żeby to było tak jak w Outlooku. I jest potwierdzenie, czy na pewno chcemy usunąć daną wiadomość z tego centrum wiadomości. No i można Ctrl-Z cofnąć usunięcie, jeżeli przez przypadek coś usunęliśmy. No i tytuł wiadomości jest podawany w powiadomieniu, które jest wysyłane na Windowsie, jeżeli otrzymaliśmy powiadomienie o nowej wiadomości. Też poprawki są, jeśli chodzi o obsługę internetu, na przykład JOS czyta już od teraz tylko początek i koniec kontrolek edytowalnych, sekcji edytowalnych, to pewnie chodzi o edytory takie, na przykład jak w przypadku VS Code'a, tak się domyślam. I nie będzie słychać już co linię, że edytowalne, edytowalne, edytowalne, no chyba, że naciśniemy insert w górę, żeby usłyszeć aktualną linię. Naprawiono błąd, kiedy JOS czytał puste dla elementów listy zawierających pola wyboru. Naprawiono błąd polegający na tym, że JOS ignorował nagłówki różnych tabeli podczas nawigacji. Jeżeli otwarty jest okno dialogowe modalne, czyli to takie, które przechwytuje nasz kursor i zamyka nam możliwość nawigacji wewnątrz siebie, to często są takie okienka z jakimiś potwierdzeniami i tak dalej. I wtedy, jeżeli jesteśmy wewnątrz takiego okienka, to okienko ma taką swoją strukturę, swoje nagłówki, swoje linki i tak dalej, to lista elementów czy też lista nagłówków pokazuje nam tylko nagłówki wewnątrz tego okna dialogowego. Insert F6 to nagłówki, insert F7 to linki. Był błąd, kiedy to JOS podczas wybierania kilku plików do wysłania na dysk Google nie czytał w Edge'u nazw tych plików. Jeżeli wybieramy jakąś zawartość na stronie internetowej, naprawiono błąd, kiedy to nawigowanie tabulatorem lub shift tabulatorem nie usuwało zaznaczenia, przez co no, nie był poprawnie czytany aktualnie wybrany element. I naprawiono błąd, że punkt uwagi nie znajdował się zawsze tam, gdzie byśmy tego chcieli po włączeniu trybu formularza. I naprawiono błąd, gdzie JOS nie czytał pól do, kopia i ukryta kopia w interfejsie webowym Gmaila. I Office ma też swoje poprawki. Na przykład, jeżeli naciskamy F7 w Wordzie, żeby otworzyć okno poprawy sprawdzenia pisowni, naprawiono błąd, gdzie było czytane za dużo rzeczy, czyli na przykład jak znaleźliśmy błąd, to czytane było całe zdanie, w którym ten błąd występował, a nie tylko to słowo. Jeżeli używamy litery N, by nawigować pomiędzy komentarzami w dokumencie wordowskim, to czasami JOS czytał, że brak komentarzy, zamiast czytać komentarz ten, który został podświetlony. Czyli nawigacja do komentarza następowała, natomiast nie był on czytany, było tylko mówione brak komentarza. Jeżeli używamy Ctrl-X, aby wyciąć zaznaczony tekst w temacie, w polu tematu wiadomości w Outlooku 365, rozwiązano problem, który polega na tym, że nie wymawiana była poprawnie informacja o tym, że wycięto tekst, ale to w języku holenderskim, niderlandzkim. Naprawiono problem w PowerPoincie, polegający na tym, że JOS nie czytał obiektów slajdu we właściwej kolejności w widoku pokazu slajdów. Naprawiono błąd w PowerPoincie, kiedy to JOS oznajmiał informację, że jest już koniec listy na niektórych elementach listy, w których były błędy gramatyczne. Teraz JOS poinformuje nas, kiedy jakaś kontrolka w Microsoft Teams ma menu kontekstowe. Insert W naciśnięte w aplikacji wewnątrz aplikacji OneNote pokaże skróty klawiszowe dla OneNote. Tutaj też poprawka, że nie było możliwe uzyskiwanie ID do spotkania w JOS Tandem. Naprawiono błędy responsywności JOS-a w Windowsie 11. Niektóre pola tylko do odczytu, jak się nacisnęło Insert F1, to w pomocy miały wpisane, że można edytować tekst, więc to zostało też naprawione. W podglądzie matematyki, jeżeli nawigujemy po tabelach zawierających treść matematyczną, to nawigacja po komórkach nie działała jak należy, jeżeli w komórce było równanie. Jeżeli używano innego języka JOS-a niż angielski, to naprawiono błąd polegający na tym, że tekst w oknie, ten Early Adopter, jeżeli nawigowaliśmy po nim strzałkami, był czytany tak, jakby to był angielski. Aha, no funkcja odczytywania godziny z sekundami działa po turecku, to bardzo dla nas informacja ważna. Też informacja ważna dla użytkowników języka bułgarskiego, bo już ciała dobrze z głosami NeuroSpeech Lab, głosy SAPI bułgarskie. Jeżeli JAWS był skonfigurowany, aby pokazywać się na pasku zadań, nie działało wstawianie zakładek na stronach internetowych. No tu jakieś poprawki dla osób piszących skrypty. Mamy też poprawki Braille'a. Zaktualizowano LibLuisa. Filipińska tablica została dodana. Ciekawe, czy Tagalog, czy Cebuano, bo są dwa języki na Filipinach. Jeżeli JAWS był skonfigurowany, by korzystać z poprzedniej wersji LibLuisa w ustawieniach, naprawiono błąd, gdzie nie używana była ta wersja wczesna LibLuisa po restarcie JAWS. Naprawiono błąd, gdzie czasami zawartość na ekranie monitora Braille'owskiego przesuwała się za bardzo w prawo w niektórych oknach dialogowych, przez co trzeba było przesuwać w lewo, żeby przeczytać sobie treść niektórych okien dialogowych. W notatniku Windows 11 naprawiono błąd polegający na tym, że kiedy szybko pisaliśmy, pokazywał się pomieszany tekst, jak pisaliśmy szybko skrótami. I jeszcze inne były tu poprawki. Naprawiono błąd, kiedy to JAWS nie czytał wcięć w notatniku, wcięć tabulatorem. Naprawiono błąd w menedżerze plików, gdy JAWS czytał, że plik jest czy folder jest niewybrany, jeżeli używano spacji, by wybierać elementy. W menedżerze plików, eksploratorze, przepraszam, plików, co ja mówię, naprawiono błąd polegający na tym, że na monitorze Braille'owskim przy pustym folderze pokazywał się jakiś dodatkowy, niepotrzebny tekst, jakieś znaczki. Usunięto nadmiarową mowę, która była generowana, kiedy otwierano foldery w eksploratorze plików. No i też błędy pisowni nie były oznajmiane podczas pisania wiadomości w Unigramie, więc to też zostało naprawione. No i usprawniono wydajność JAWS-a z Torium, czyli takim czytnikiem elektronowym książek i pubów. No i to wszystko, jeśli chodzi o to wydanie JAWS-a, no a następne pewnie za miesiąc.
2: Całkiem pokaźna lista tych zmian, a tymczasem odbieramy pierwszy dziś telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Dzień dobry, kłania się Paweł z tej strony.
1: Witaj, Pawle.
3: W związku właśnie z tematami poruszanymi w dzisiejszej audycji, kilka takich mamy pytań. Wrócę jeszcze do poprzedniej, mianowicie do nowości w grach. Były podane linki do symulatora pojazdów szynowych i do strzelanki. No i właśnie wszystko super, tylko ja bardzo długo nie logowałem się na forum audiogames.net i zostało zlikwidowane moje konto. I teraz jak chciałem sobie konto tam założyć, to musiałem przejść dźwiękową kapczę, no ale to jeszcze nic, żeby w ogóle konto zostało aktywowane. No trzeba było napisać do administratora forum. No i to jakby nic no, nie dało. Minęło ładnych kilka godzin, żadnej odpowiedzi, zalogować się nie mogę. No i właściwie nie bardzo wiadomo, co z tym faktem zrobić, bo po kliknięciu właśnie linka zamieszczonego pod audycją, no on się każe logować. Nie mamy w ogóle dostępu do forum.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, Pawle, bo ja nie mam na przykład konta na forum Audio Games i ja byłem w stanie bez problemu z tego skorzystać, chyba że tam się w międzyczasie coś zmieniło.
0: O niczym takim nie wiadomo. Na pewno przeglądanie forum jest dostępne bez rejestracji. Natomiast jeśli chodzi o samą rejestrację, to no, ona faktycznie wymaga zatwierdzenia przez administratora. Natomiast zastanawiam się, bo tam były dwa formularze, teraz już wrzucili do tego systemu starego. I to teraz generalnie wygląda tak, że trzeba w odpowiednim wątku, tam nie pamiętam, w którym forum on jest. W tym momencie mogę go zaraz gdzieś znaleźć. On jest generalnie gdzieś jakoś po angielsku nazwany. Nowi użytkownicy, napiszcie tutaj coś o sobie, żeby się zarejestrować.
3: No tak, prostu... ale żeby napisać, to trzeba być zalogowanym, a jak się nie jest zalogowanym, to się nie
0: ja
3: da.
0: Wrażenie,
3: ja na Firefoxie nie umiem.
0: Wiesz co? To dziwne. Po prostu, no ja inna sprawa, że się rejestrowałem w 2008 roku. No faktycznie jest tutaj kapcze, ale wydaje mi się, że to powinno zadziałać.
1: No, chyba,
0: że
1: były jakieś problemy z rejestracją, to ja wiem, bo
0: tak, był duży problem
1: zamknięta, znowu tak, otwarta.
0: Był duży problem ze spamem. Ja mogę ewentualnie do administracji napisać, bo mam kontakt takiej wewnętrznej grupy. zapytać. Jakbyś mi mógł powiedzieć, jaką nazwę użytkownika próbowałeś spisać, to może ewentualnie...
3: YXpodols.
0: Okej, no to zapytam się, czy gdzieś w systemie to ta nazwa jest, czy nie, po prostu. No na tą audycję nie obiecuję, że coś się da zrobić, natomiast no jeśli konto zostało założone, to po prostu ci je odblokują. A w razie
2: natomiast
0: czego,
2: no, tak czy inaczej...
0: jeszcze raz, ale do przeglądania rejestracji nie trzeba.
2: Dokładnie, tak czy inaczej jest to dziwne,
3: właśnie,
2: bo...
3: da, ja właśnie przeglądać nie mogę, dlatego się zdziwiłem. Kliknąłem
1: ja jestem bez konta i mogę.
2: Ja też.
0: A czy można zablokować ten system Cloudflare? Bo to jest za Cloudflare, może to taka przecież zablokowała, bo forum jest za takim zabezpieczeniem właśnie antybotowym. I to jest cała strona i to mogłoby cię zablokować, no ale to jest osobna sprawa od forum i tam generalnie kapcze, z tego co pamiętam, teraz jest system, jest jakieś pole wyboru po prostu, które chyba trzeba zaznaczyć, więc...
3: No zaznacza się nie jestem robotem i pojawia się dźwiękowa kapcza do rozwiązania i pisze, że to ta kapcza przez 2 minuty jest aktywna po zaznaczeniu tego nie jestem robotem. Musimy w ciągu 2 minut wpisać te słowa, które on tam podaje.
1: No to ciężko powiedzieć. No, u nas działa.
0: U nas działa, tak.
1: No natomiast
3: to ja spróbuję na innych przeglądarkach, zobaczę.
1: O, to jest dobre.
2: No to jest dobre rozwiązanie. Spróbuj może właśnie na przykład na Chromie.
1: Pawle, coś jeszcze? Bo miałeś jakieś jeszcze chyba kwestie, tak?
3: Tak, odnośnie właśnie tutaj nowości w iOSie. Gdzieś wyczytałem, że Apple testuje nową funkcję w Apple Music, polegającą na tym, że możemy sobie wyimportować do Apple Music listy, na przykład ulubione swoje playlisty ze Spotify'a i z innych serwisów streamingowych, ale co ciekawe, to oni tą funkcję testują nie dosyć, że na becie, to jeszcze na Androidzie, co już w ogóle wywołało u mnie osłupienie, bo przecież wszystkie takie nowości powinny być raczej dostępne na iPhone'ach, a nie na Androidzie. Czy ktoś to w ogóle testował takie przenoszenie playlist, bądź te nowe aplikacje na Windowsa 11, bo to iTunes już chyba odchodzi w niepamięć.
0: O nowych aplikacjach mówiłem w zeszłym tygodniu. Tak, w zeszłym czy dwie audycje temu?
1: 2 tygodnie temu.
0: Okej, dziękuję, przepraszam. Tak, 2 tygodnie temu o nich mówiłem, bo testowałem. Generalnie nie jest źle, natomiast parę pułapek jest, o których trzeba wiedzieć. Tam odtwarzanie piosenek działa trochę specyficznie. Natomiast generalnie to fajnie. Jeśli chodzi przynajmniej o aplikacje do muzyki, to jest okej. Nie wiem, jak jest aplikacją do synchronizowania z iPhone'em, niestety, bo akurat to na Macu robię. Ale generalnie do muzyki da się z tego korzystać całkiem fajnie.
1: No a co do przesyłania muzyki z innego serwisu streamingowego, no to ja o tej funkcji nie słyszałem na Androidzie, natomiast też jakieś chyba 2 czy 3 audycje temu opowiadałem o swoich doświadczeniach z serwisem tunemymusic.com, który no, po zastosowaniu pewnych sztuczek przerzucił mi playlistę ze Spotify'a do Apple Music.
2: Ja ten serwis też bardzo serdecznie polecam, bo on po prostu działa.
1: Tak.
3: A jeszcze chciałem się zapytać właśnie o Hearthstone'a, bo chciałbym osiągnąć ten poziom złoty czy diamentowy i pytanie, czy są w internecie dostępne jakieś talie bądź wskazówki, które by mi to mogły w jakiś sposób ułatwić, bo właściwie korzystając na przykład z grup różnych facebookowych, oni wszyscy zamieszczają jakieś zdjęcia, zrzuty ekranu i to jest zupełnie w żaden sposób dla mnie niedostępne, więc nawet nie jestem w stanie jakby ustalić, czym oni grają, którymi kartami. Stąd może jak ktoś gra, mógłby coś podpowiedzieć, jak właśnie można tutaj usprawnić sobie rozgrywkę.
0: Wiesz co, ja generalnie tradycyjnego App Store'a gram ostatnio trochę rzadziej, natomiast jeśli chodzi o to, skąd można dostać talię, no można próbować też na forum Hearthstone'a, bo ma swoje oficjalne forum. Jest społeczność na Reddicie jest w miarę fajnie dostępny. Jest Discord Hearthstone Accessa, czyli no tego moda dostępnościowego. Tam też jest taki kanał do ogólnych dyskusji i tam, z tego co czasami zaglądam, to widzę, że ludzie też się wymieniają taliami, więc ewentualnie można też tam poszukać.
3: Dobrze, to mniej więcej...
1: też się znajdą.
3: To mniej więcej wszystkie pytania, jakie miałem. Dziękuję wobec tego uprzejmie. Do widzenia.
2: Dzięki,
1: do usłyszenia, problem. Dzięki, zostań z nami. Dzięki, że słyszysz. Ja tu słyszę, że mamy kolejnych rozmówców. Nie wiem, Michale, coś ci o tym wiadomo?
2: Na chwilę obecną nie. Swoją drogą będę musiał tu coś spróbować zadziałać z tymi połączeniami oczekującymi, bo ten taki sygnał oczekiwania to trochę nam tu wprowadza zamęt. Jak ktoś dzwoni, będę musiał to ogarnąć. Natomiast no fajnie, że dzwonicie. To cieszy. To nas bardzo cieszy. Natomiast mamy pytanie od Roberta. Cześć, czy w nowym iOSie dalej kasują się głosy Siri? Nie chcę już pobierać i się denerwować, dopóki tego błędu nie naprawią.
0: Nie, bo ja akurat z głosów Siri nie korzystam. Ja korzystam głównie z Eloquenza i z Krzysztofa. Ani jedno, ani drugie mi się nie skasowało na razie, na szczęście. Popatrzę jeszcze, czy ktoś na Apple Vision coś napisał, natomiast przed audycją na pewno postów o tym nie widziałem niestety, więc...
1: No nic, to chyba w takim razie przejdziemy sobie dalej do kolejnych tematów. I to jest coś, co mi się też spodobało. Też mam to gdzieś tu na oku i sobie podglądam, jak się rozwija. Blind Nerd Toolbox, czyli co takiego? Menedżer zadań, tak? Z niewidzialnym interfejsem.
0: Tak, tak to nazwałem. Jeszcze można by tutaj dopisać jeszcze monitor zasobów, zużycia zasobów komputera, bo to jest też do tego. To właśnie, to jest narzędzie od osoby, która podpisuje się jako Brie. Możecie tą osobę kojarzyć, no między innymi też z rozwoju Twiskake'a, bo to jest jedna z dwóch osób, która właśnie nad Twiskake'iem pracuje. Też parę dodatków chyba do NVIDIA w swoim czasie stworzyła ta osoba. Natomiast właśnie nowe narzędzie, które powstało, ja będę musiał link, który jest w notatkach, zaktualizować w sumie, bo on był jeszcze do wersji beta, okazało się, że już wersja taka stabilna wyszła i narzędzie już darmowe nie jest, bo wcześniej w wersji beta było darmowe, teraz kosztuje $10, natomiast jest wersja demo, nieograniczona poniekąd, no jest ograniczona czasowo, bo działa przez 15 minut, a później po prostu musimy je uruchomić jeszcze raz, ale wszystkie funkcje są dostępne, więc no myślę, że do testów to całkiem sensowny sposób na zrobienie wersji demo. A na co nam to narzędzie pozwala? No, jak już wspomniałem, że to jest menadżer zadań, no to można się domyślić. Myślę zresztą, że sobie po prostu zrobimy takie szybkie demo, bo to nie jest jakieś bardzo skomplikowane narzędzie.
4: Bnt.exe, size 900, ratę Boston,
0: może tylko ratę 50, zwolnimy
4: syntezę, ratę 40, ratę 30, ratę 30,
0: uruchomimy sobie ratę 20. Wersję.
4: Bnt dialog o warecu rentle running bnt in demo mode, his program will exit after 15 minute sofuse and open his dialog every time you launch the program. Wold the olike to enter registration information of.
0: Właśnie pyta nas, czy chciałbym wpisać klucz rejestracyjny, bo działa aplikacja na razie w wersji demo, nacisnę na razie nie.
4: Welcome to bnt version 1.03, build 208.
0: Okej, okay. I aplikacja nam się otworzyła. Działa na podstawie modyfikatora, czyli klawiszy, które musimy nacisnąć, żeby wszystkie funkcje działały. W tym przypadku jest to klawisz Ctrl-Alt-Shift. Możemy sobie to w ustawieniach, ustawienie to jest po prostu plik INI, który ręcznie sobie edytujemy notatnikiem. W dokumentacji jest opisane, co tam możemy zmieniać. Możemy sobie te klawisze zmienić. Natomiast od czego zaczniemy? No zaczniemy od tego, że tak jak mamy dodatek monitor zasobów w NVDA, no to możemy sobie, przepraszam, tutaj mi się zegarek odezwał, możemy sobie sprawdzać użycie różnych zasobów komputera. I tak od akcentu, klawisza akcentu.
4: Zoom.exe, 1%, 236, 53 MB, 110 of 110.
0: To nam przeszedł na koniec listy. Co ciekawe, w dokumentacji pisze, że to nam powinno przeczytać, ile mamy rdzeni procesora, więc nie wiem, co tutaj się stało. Natomiast jeśli już pójdziemy od jedynki.
4: CPU, 1%.
0: No właśnie, mamy zużycie procesora 1%.
4: 6,55 GB of 15,96 GB, 41%.
0: Zużycie pamięci RAM.
4: 5 holes, 39 minutes, 46 seconds.
0: A to ciekawe, bo tutaj to jest klawisz do zużycia baterii, które doszło w najnowszej wersji, w komputerze stacjonarnym, który baterii nie ma. Więc to na pewno będzie coś, co zgłoszę autorowi. Więc no mamy te skróty, no ale mamy ten cały aspekt menadżera zadań, który już gdzieś tam nam się pojawił poniekąd, bo już nam coś zaczęło czytać. Generalnie Po procesach chodzimy prawym i lewym kwadratem.
4: Zoom.exe, Xbox, PC, APFT, Xbox, Game Barwix, Zoom.exe, 0%, 9431 MB, 109/110.
0: No i mamy tutaj właśnie sobie tego zooma, zoom sobie 90 MB RAM-u zużywa i prawie w ogóle nie zużywa procesora, więc jest całkiem nieźle. Możemy sobie tą listę przeszukiwać, możemy też sobie ją sortować, jeśli nacisnę slash.
4: Memory.
0: Zaraz sortujemy według zużycia pamięci,
4: CPU,
0: procesora,
4: name
0: i nazwy.
4: Memory.
0: Wchodzimy sobie do pamięci i ja teraz nacisnę klawiszem średnik i apostrof, przechodzimy na początek i koniec listy. Ona chyba jest sortowana od dołu, więc jeśli ja nacisnę apostrof, żeby wrócić na dół.
4: Windows.media.backgroundplay.exe 0%, 1,57 MB, 1/110. Hacksold, Windows Hacksold. Microsoft 360.
0: Okay. Office Up. O, jeszcze mi się Office otworzył ten klawisz Windows. Co ciekawe, tutaj ten apostrof pomylił się z klawiszem akcenta. Wcześniej to na pewno był apostrof, a teraz, żeby przejść na koniec listy, muszę nacisnąć klawisz akcentu. Nie wiem, czy ktoś tutaj z jakąś brytyjską klawiaturą coś nie zgłaszał, więc tutaj kolejna rzecz, która gdzieś działa dziwnie. No, czyli akcentem przechodzimy na koniec listy.
4: Firefox.exe 0%, 360/292 MB, 111/111.
0: No właśnie, przez to, że sortuję według pamięci w tym momencie, no to Firefox jest... No, zużywa mi najwięcej pamięci, no bo przeglądarki generalnie no, pamięć lubią pożerać. Mógłbym sobie tego Firefoxa jednym skrótem
4: audycja
0: zamknąć.
4: 200, audycja 223, tyflo przegląd.
0: No sobie możemy sobie przejść do Firefoxa, żeby to zademonstrować. Jeśli teraz nacisnę backspace.
4: Alert dialog arrow sureo with to ncrhub.exe plus button alt plus y.
0: No, nam pyta nas o inny proces. Alt, może do tego audycja. Wymaga...
4: Firefox.
0: Po prostu nam fokus
4: przyszedł. Okay. Firefox.exe. Alert dialog arrow sureo with to ncrfox.exe plus button alt plus y.
0: Czyli chcemy zamknąć Firefoxa.
4: Press total command.
0: Naciskam tak i Firefox nam się zamknął. Wróciłem do total commandera. Jest też skrót backspace, klawiszem delete możemy zamknąć bez pytania. Możemy też jednym skrótem zamknąć tak zwane ulubione procesy. To sobie możemy w pliku tekstowym zdefiniować i to się nam może przydać w sytuacji, kiedy na przykład nam NVDA przestanie mówić i możemy jednym skrótem sobie NVDA czy jakieś inne jeszcze programy, przeglądarkę na przykład właśnie, które lubią się czasami nam zawiesić, ubić. Ja sobie jeszcze raz tego Firefoxa otworzę.
4: Unknowny.
0: Audycja 200. Jest jeszcze parę innych, o, nawet nam się kartę otworzyły na ekranie.
4: Audycja 200.
0: Czyli Firefox widzi, że coś było nie tak. Mamy jeszcze parę innych przydatnych skrótów. Możemy nacisnąć Ctrl-Alt-minus.
4: Firefox.exe 2%, 160/06 MB, 101/107.
0: Żeby przejść do procesu, który zużywa nam najwięcej procesora. No akurat tutaj Firefox to jest też akurat Firefox, ale jakoś dużo tego procesora nie zużywa. A klawiszem równa się.
4: Firefox.exe 0%, 255/43 MB, 107/107.
0: Przechodzimy do procesu, który nam zużywa najwięcej pamięci. Pamiętajmy, że przeglądarki mają kilka procesów, więc w międzyczasie tutaj to zużycie pamięci po prostu się zwiększyło. A propos tego, możemy sobie włączyć monitory. Monitory zużycia zasobów albo danego procesu, albo całego komputera. I tak skrótami Ctrl-Alt-Shift-F1.
4: No, focuset proces.
0: Musimy dla niektórych skrótów jeszcze ustawić fokus na danym procesie jeszcze skrótem F.
4: Zoom.exe is not focused process.
0: Akurat tutaj mamy zoom, ale ja sobie chciałbym zrobić to na Firefoxie.
4: Firefox.exe is not focused process.
0: No właśnie, zaznaczamy jakiś proces, na którym chcemy różne działania podjąć. I tutaj teraz, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na liście, która wiadomo, tam może nam się zmieniać też, tymi skrótami od F1.
4: Firefox.exe 10064.
0: Sprawdzamy tutaj tak zwany PID procesora, PID procesu, taki identyfikator.
4: Zero.
0: To jest zużycie procesora.
4: 263.09 MB.
0: Zużycie RAMu.
4: Focused proces CPU monitoron.
0: O, i teraz włączyłem monitor zużycia procesora tego procesu i mogę tak samo.
4: Focused proces memory monitoron. 263.13 MB memory.
0: Monitor pamięci. I teraz też w ustawieniach możemy sobie skonfigurować, jak o ile to zużycie procesora czy pamięci musi się zmienić. Na to też są dźwięki, których wy nie słyszycie akurat, bo po prostu mam tylko mowę NVDA przerzuconą w tym momencie. Natomiast jeśli ja otworzę nową kartę...
4: Audio settings menu boot. Audycja 2 totals.
0: Otworzymy sobie nową kartę.
4: Navigation.
0: I sobie na przykład przejdę na YouTube, strona, która ma dziś dużo, dużo rzeczy, które się na niej dzieją.
4: Co lapset. Document busy. About nefab. 292.66 MB memory. YouTube document busy.
0: Ja usłyszałem...
4: Cable dialog. 10 CPU. 81 YouTube. 326.87 MB memory. 4 CPU. 308.79 MB memory.
0: No i słychać, że ten YouTube nam się zaczął ładować, przez to zużycie procesora podskoczyło, zużycie pamięci też. Jest osobny dźwięk, kiedy pamięć, to zużycie się zwiększa i się zmniejsza i w ten sposób sobie możemy to monitorować.
4: Focuset proces z memory monitorów. Focuset proces z CPU monitorów.
0: Tak samo możemy to zrobić dla całego systemu. To kolejne skróty, klawisze F.
4: PC CPU monitoron. PC memory monitoron. 672 GB RAM.
0: I tutaj po prostu to działa analogicznie, tylko że dla całego komputera jest też monitor do zużycia akumulatora, jak nam procenty spadają, no natomiast przez to, że w moim komputerze baterii nie ma, mimo to, że aplikacja jakąś widzi, no to tego nie pokaże. No ale generalnie to są wszystkie funkcje, które na razie w tej aplikacji są. Pewnie jakieś nowości cały czas się będą pojawiać. No myślę, że jeśli często lubimy sobie takie rzeczy z tego czy z innego powodu monitorować, no to myślę, że narzędzie jest całkiem ciekawe i jakoś bardzo drogie też nie jest, więc jeśli kogoś to zainteresowało, no to myślę, że warto nawet sobie tą wersję demonstracyjną po prostu ściągnąć, no i po prostu przetestować.
1: Tak, ja się tylko podpiszę pod tym, też testowałem i ja lubię takie niewidzialne interfejsy do różnych rzeczy i fajnie jest mieć czasem coś takiego pod ręką.
2: Szczególnie, że ten monitor Windowsa 10 czy Windowsa 11, ten menedżer zadań, no z niego da się korzystać, ale czy to jest wygodne, czy to jest fajne?
1: Bywało lepiej.
2: Bywało lepiej na Windowsie 7 chociażby, więc ja coś tak myślę, że no warto chyba będzie zainwestować akurat w te aplikacje. Mamy wiadomości i to wiadomości kilka na WhatsAppie. Sylwester do nas się nagrał. Posłuchajmy.
5: Dzisiaj na list wyślij przycisk poza listą. Wyświetlam elementy od 1 do 2 z 2. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
6: Mam do was pytanie. Jeszcze, czy można w sklepach Computronic kupić komputery, Apple'owskie komputery?
5: Wyślij przycisk.
2: O, ale dlaczego się nie odtworzyły kolejne wiadomości od Sylwestra? Z jakiegoś powodu, chyba że to są wiadomości tekstowe. I tu jeszcze, o, i jeszcze mamy tu jedną wiadomość, tak, bo Sylwester napisał to samo w formie wiadomości tekstowej, a jeszcze jest jedna głosówka.
5: Dzisiaj na liście wyślij przycisk poza listą.
6: Kliknij jeszcze jedno mam do was pytanie.
5: Elementy od 1 do 2 z 2.
6: Bo muszę odinstalować tego WhatsAppa i na nowy zainstalować, bo mi jakieś tam kopie zapasowe szyfrowane, jakieś tam mi wyskakuje po tygodniu, nawet po 2-3 tygodniach kopia zapasowa zaszyfrowana i nie mogę dojścia mieć i muszę odinstalować WhatsAppa, a później na nowo zainstalować. Co to jest?
5: Wyślij przycisk. Kliknij dwukrotnie, by
1: No to jest funkcja, która, ja myślę, że żadna reinstalacja nie pomoże, bo to znowu zacznie ci się za chwilę pokazywać. To jest po prostu sugestia, żeby zacząć robić kopię bezpieczeństwa WhatsAppa do dysku Google. Nie musisz się na to zgadzać. Jest tam opcja, żeby nie robić tej kopii wcale. Wybierasz ją, naciskasz dalej, no i na jakiś czas jest znowu spokój.
2: Natomiast co do twojego pytania a propos kupna chociażby w Computroniku sprzętu Apple, ja w tym momencie sprawdziłem sobie w wyszukiwarce i widzę, że są takie oferty, więc nie powinno być problemu. No to nie jest tak, że sprzęt Apple kupimy tylko w firmie Apple.
0: Nie, tak naprawdę wszystkie markety, tak.
2: Nawet w Media Expercie kupisz sobie MacBooka, jak chcesz.
1: Dobrze, no to w takim razie teraz przechodzimy do takiego bloku troszkę muzycznego, bo Piotrze, najpierw dwie nowości w Reaperze, prawda? No a potem to
0: tak.
1: Potem.
0: Dwie nowości w Reaperze, no dzisiaj będzie coś dla wszystkich fanów muzyki Reapera i nie tylko później. Co się zmieniło, co się pojawiło w Reaperze? To jest wszystko dzięki społeczności. Po pierwsze powstał skrypt, który myślę, że nam się może przydać, bo kiedy robimy tak zwany render, czyli po prostu, nie wiem, pracujemy na plikach, które są nieskompresowane, pliki WAV najczęściej tak się najlepiej pracuje, jakieś duże nagrania sobie wycinamy, może nagrywaliśmy podcast, no i przychodzi czas, żeby go zapisać. Wtedy robimy tak zwany render, to jest moment, kiedy, nie wiem, zapisujemy sobie go do pliku MP3 czy OGG, do jakiegoś pliku mniejszego generalnie. Ten proces może trochę potrwać, zwłaszcza jeśli mamy jakieś efekty, więc no to kilka, nawet kilkanaście minut zająć może, zależnie od tego, no jak skomplikowany to jest projekt i jak szybki jest nasz sprzęt. Więc no może być sytuacja, że sobie od tego komputera odejdziemy, czy Reapera zminimalizujemy. No i problem jest taki, że kiedy ten proces się zakończy, no to my o tym nie musimy wiedzieć, bo nie ma na to żadnego dźwięku. Na Macu, co ciekawe, na Windowsie, nie wiem czemu tego nie ma, na Macu jest opcja, żeby powiadomienie było, natomiast no to jest tylko powiadomienie tekstowe, więc jeśli akurat nie jesteśmy przy komputerze i po prostu nie usłyszymy tego, że VoiceOver nam powie render complete, no to po prostu wiedzieć o tym nie będziemy. No, okazuje się, że ten problem też mają osoby widzące. I jedna z użytkowniczek Reapera, która

0: Jedną akcję uruchamiamy, żeby sobie wybrać, jaki dźwięk chcemy słyszeć. Po prostu sobie wskazujemy na komputerze dowolny plik audio, który ma się otworzyć. A drugi skrypt odpowiada za samo monitorowanie tego, kiedy jakiś właśnie render się zakończy. I to sobie musimy dodać do tak zwanych akcji startowych. To jest coś, co oferuje rozszerzenie SWS, które jeśli ktoś instalował OSARę, to raczej też zainstalował parę skrótów OSARy. Na tym rozszerzeniu polega. To jest też akcja, którą z poziomu F4 musimy uruchomić, która po prostu powoduje, że Reaper automatycznie wykonuje nam jakiś skrypt na starcie. Po prostu tam wskazujemy ten skrypt, który nam ten dźwięk odtwarza, żeby on po prostu się też uruchomił z Reaperem. No i on sobie tam po prostu w tle siedzi, czeka, a jeśli jakieś zapisywanie nam się właśnie zakończy, no to po prostu odtworzy wskazany przez nas dźwięk. I to działa zarówno na Macu, jak i na Windowsie, więc myślę, że no całkiem przydatna, fajna opcja. A druga nowość, no bardzo prosta sprawa, kontynuujemy wątek aktualizacji OSARy i to dosłownie w sumie, no bo ostatnio mówiliśmy o tym, jak doszła do OSARy nowa funkcja, która po prostu pozwoli nam kilka takich najczęściej zmienianych opcji w Reaperze automatycznie skonfigurować pod osoby niewidome. No a teraz pojawiła się kolejna rzecz, o którą dużo osób prosiło, mianowicie OSARa będzie mogła sama się może nie tyle aktualizować, co tak jak sam Reaper po prostu nas o aktualizacjach będzie informować. Po prostu dostaniemy komunikat, że jest nowa wersja dostępna. Jeśli klikniemy tak, no to automatycznie przeniesie nas do strony, z której możemy tą najnowszą wersję sobie pobrać i zainstalować. To sprawdzanie będzie odbywało się raz na 24 godziny, więc no, przy pierwszym starcie Reapera to się wykona, później w ciągu tego samego dnia już nie, chyba że to wywołamy ręcznie, bo można, jest do tego też znów akcja pod F4, ją znajdziemy sobie, ale też od tej wersji OSARa będzie miała swoje menu. To menu będzie dostępne na pasku menu pod menu extensions, tam właśnie między innymi są opcje tego rozszerzenia SWS, jeśli ktoś korzysta, no i tam teraz też OSARa będzie miała swoje pod menu, w którym na razie właśnie będzie opcja sprawdzenia, czy jest aktualizacja, otwarcia strony z dokumentacją, no i wyświetlenia wersji OSARy, którą akurat w Reaperze mamy zainstalowaną. Więc taka mała nowość, ale myślę, że bardzo przydatna i cieszy.
1: No a teraz, skoro już o nowościach muzycznych mówimy, to chyba nasza wisienka na torcie dzisiaj, coś o czym już mówiliśmy.
2: To może zanim no, do tego przejdziemy, to jeszcze odbierzmy jeden telefon. Bo widzę, że ktoś do nas się już tu dodzwonił, to nie dajmy czekać. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Witam serdecznie, Jarek z tej strony.
2: Witamy.
1: Witaj, Jarku.
3: Mam takie pytanko. Używam iPhone'a 14 Pro Max i nie wiem, co mam zrobić. Otrzymałem SMS-em link na spotkanie od znajomego w Zoomie i w żaden sposób nie mogłem tego otworzyć ani przyłączyć się do tego spotkania. Wyłączyłem voiceover i siostrzeniec jednym dotknięciem bez problemu się połączył. Nie wiem, dlaczego ja nie mogłem.
1: Ja bym przestawił pokrętło na pozycję łącza i palcem w dół machnął, to łącze się podświetli i wtedy powinno zadziałać tak, jak sobie to wyobrażasz.
3: Aha, w ten sposób, super.
2: Alternatywą może być, jeżeli nie masz w pokrętle ustawionych łącz, bo nie wszyscy mają, zawsze możesz sobie skopiować taki link, który dostałeś do przeglądarki Safari, otworzyć go tam i będzie tam jedna z opcji, ja już teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo ja dokładnie ten sam problem próbowałem rozwiązać wczoraj z jedną osobą. Też jakby u mnie działało to bez problemu, tak? Dostałem link, bez problemu byłem w stanie się wklikać z iOS-a, po prostu stukając w ten komunikat, który tam przy tym linku się pojawia, tam join, cloud, video meeting, dokładnie.
3: Nie czytał mi.
2: A to jeszcze zupełnie inaczej. Natomiast ja to rozwiązałem właśnie tak, bo ta osoba nie miała ustawionych łączy na pokrętle i ja po prostu zasugerowałem właśnie skopiowanie tego odnośnika, wklejenie go do Safari i tam jest taka opcja, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale po prostu że tam pojawiło się takie pytanie, czy masz już zainstalowanego Zooma? Jeżeli tak, to otwórz w Zoomie. I tam po prostu, to było po angielsku. I tam wystarczyło to kliknąć Open in Zoom, otwiera się Zoom.

0: łączy się ze spotkaniem, działa.
1: To super, dzięki bardzo. A jeszcze mam drugie pytanie. Nie wiem, chyba Piotr używa macOS-a, bo mam zamiar kupić MacBooka i dowiedziałem się, że trzeba skonfigurować klawiaturę przed kupnem właśnie, żebym wiedział, z jaką klawiaturą chcę kupić tego MacBooka właśnie i która by była najlepsza, jaką wybrać, jaką by mi polecał ktoś z was, kto używa MacBooka.
2: No wracamy do pytania, czy lubisz, jak masz klawisz Enter taki zawinięty, czy taki podłużny? Bo to generalnie jest taka główna różnica między tymi klawiaturami. Klawiatura tak zwana ISO, czyli to jest układ europejski, ma ten Enter taki zawinięty, a układ amerykański ma ten Enter taki, no, wielkości klawisza Shift, tak, jest taki podłużny. No i to jest taka, no też różnią się pozycją na przykład klawisza backslash, no bo w tym układzie europejskim jest na lewo, a w amerykańskim jest nad enterem, jest taki troszkę większy. Tam jest jeszcze klawisz akcenta.
1: W Windowsie. No właśnie, to bardziej tak jak w Windowsie, to jest ten amerykańska klawiatura, tak?
2: No zależy, jakie laptopy miałeś, bo ja się spotkałem już z
1: laptopami. Ja mam Asusa, do tej pory używam na przykład cały czas. Dłuższy czas teraz Asusa. I mam chyba właśnie tak, jak mówisz właśnie, że taka klawiatura jest chyba jak ta amerykańska, z tego co słyszę właśnie.
2: Aha, no to czyli jeśli taki układ ci bardziej pasuje, no to po prostu weź sobie układ amerykański.
1: To tak, nie ma wielkiej różnicy po prostu, tak?
2: Nie, oba generalnie będą działać tak samo, tylko właśnie no, minimalnie różnią się rozmieszczeniem i wielkością tych klawiszy.
1: Aha, no dobrze. Dziękuję w takim razie serdecznie. Pozdrawiam, super audycja. Do usłyszenia.
3: Cieszymy się. Do usłyszenia.
2: Tak, do usłyszenia też pozdrawiamy.
3: Słuchaj, pozdrawiamy. Michale, czy jeszcze coś? Czy możemy Piotrowi przekazać głos już a propos?
0: Na razie nic.
3: No to czekaliśmy i w dniu chyba wczorajszym tak oficjalnie już doczekaliśmy się. Ableton Live 12 dostępny.
2: Tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, no bo przy okazji tej konferencji audio wspominaliśmy, co to jest, no i też jak krótko mówiłem w zeszłym tygodniu, kiedy wspominałem właśnie, że już oficjalnie zostało to potwierdzone, że 5 marca już finalna wersja Abletona 12 się pojawi. To jest bardzo zaawansowana aplikacja do tworzenia muzyki. Mamy w końcu kolejną opcję, która jest dla nas dostępna i to bardzo popularną. To jest aplikacja, która... Jakiś czas temu czytałem ankiety, które były robione oczywiście wśród osób widzących, tam kilkadziesiąt tysięcy właśnie osób, które zajmują się tworzeniem czy miksowaniem muzyki, było zapytane, z jakich aplikacji korzysta. No i Ableton właśnie był w takim ścisłym top 3 obok Logica i Pro Toolsa. Nie wiem, czy właśnie nie był na pierwszym miejscu, więc no to jest bardzo popularna aplikacja wśród osób widzących i taka naprawdę potężna, która w końcu dla nas właśnie też stała się dostępna. Wcześniej dostępna nie była wcale. Co w niej jest takiego ciekawego, czego nie znajdziemy na przykład w Reaperze? No to jest to, jak tą muzykę tworzymy, bo możemy ją sobie po prostu układać w takim no, normalnie układzie, takim normalnej osi czasu i nagrywać od razu to w ten sposób, natomiast też możemy ją, to jest tak zwany widok aranżacji, no, ale mamy też w nazwie live. No dlatego, że ta aplikacja równie dobrze też sprawdzi się w koncertowaniu na żywo, ale nie tylko, bo mamy jeszcze widok sesji, w którym też możemy normalnie sobie tworzyć ścieżki. No, ścieżka na perkusję, ścieżka na jakieś wokale, ścieżka na jakiś syntezator powiedzmy, no, co byśmy tam chcieli zrobić. No i na tej ścieżce możemy sobie dodawać klipy. No i te klipy mogą mieć różną długość, możemy po prostu kombinować z różnymi melodiami, różnymi układami perkusji. Zresztą możemy te perkusje też sobie zmieniać, bo w Abletonie mamy tak zwane groovy, czyli różne rytmy, które możemy zastosować na tym, co nagraliśmy sobie i je tak urozmaicać, jeszcze zmieniać. I te klipy później możemy sobie po prostu zapętlać i klawiszami czy przyciskami na kontrolerze odtwarzać, jakbyśmy właśnie na przykład występowali na żywo, ale możemy też właśnie w ten sposób najpierw sobie takie fragmenty poskładać i jeśli znajdziemy kilka kombinacji, które nam pasują, no to możemy sobie włączyć nagrywanie i po prostu w odpowiednich momentach sobie poszczególne klipy włączać, wyłączać i w ten sposób sobie je przenosić z tego widoku aranżacji, tak na żywo po prostu nagrywać tą piosenkę tak jak chcemy. Albo możemy po prostu je stamtąd wklejać. Możemy też pracować w takim bardziej systemie klasycznym. Więc no, ta aplikacja pod tym względem jest bardzo elastyczna. Przychodzi z nią bardzo dużo instrumentów i dźwięków, no to w przeciwieństwie do Reapera na przykład, bo no, jak ktoś sobie Reapera ściągnął, no to wie, że no, z Reaperem no, przychodzi dużo efektów, ale na przykład właśnie jeśli chodzi o jakieś dźwięki, instrumenty, no tam za dużo nie ma, więc musimy tutaj zaopatrzyć się w swoje. No a z Abletonem to już dostajemy całkiem sporo. Ile dostajemy zależy od tego, na jaką wersję zdecydujemy się, no bo tutaj wachlarz dostępnych wersji też jest spory, bo najtańsza zaczyna się od 100 euro, a najdroższa, która ma wszystkie gdzieś dostępne dźwięki i już kosztuje euro 600. Na stronie możemy sobie porównać te wersje, też możemy 30-dniową wersję próbną sobie ściągnąć. Co ciekawe, ta tabelka, która pozwala nam te funkcje porównać, jest no chyba najbardziej dostępną tabelką na porównanie takich rzeczy, jaką widziałem w życiu, bo nie należy te kolumny, co w danej wersji jest dostępne, a co nie, jakie efekty, jakie instrumenty, jest bardzo fajnie zaetykietowane. To jeszcze obok konkretnych syntezatorów, konkretnych dźwięków, mamy przyciski otwórz i możemy sobie próbek posłuchać na tej stronie, więc ktoś bardzo fajnie to przemyślał, można w bardzo przejrzysty sposób porównać sobie, co te trzy wersje oferują i w ten sposób podjąć decyzję, no i ewentualnie też właśnie zawsze możemy sobie wersję próbną ściągnąć, no i wtedy mamy dostęp do tej wersji suite, czyli tej takiej wszystko mającej, że tak powiem. Też są wersje, są zniżki studenckie dostępne, jeśli ktoś akurat studiuje, więc to też ewentualnie można w ten sposób się tym zainteresować. Jeśli chodzi o samą dostępność, no to tutaj też firma zadbała o to, żebyśmy mieli dostępne informacje, no bo w wersji 12 no po pierwsze zostało dodane bardzo dużo skrótów klawiszowych, które pozwalają nam poruszać się po wszystkich sekcjach aplikacji i manipulować właśnie tymi ścieżkami, tymi klipami, wybierać dźwięki z przeglądarki, nagrywać, no wszystkie najbardziej potrzebne dla nas funkcje. No do wielu rzeczy wcześniej skrótów nie było, no a teraz już skróty są. To jedna część, no a drugą częścią oczywiście jest właśnie wsparcie dla czytników ekranu i to zarówno na Windowsie, jak i na Macu. Na Windowsie jest zalecany NVDA, ale z JOSem i z narratorem też Ableton działa, a na Macu, no wiadomo, VoiceOver, tak? I z VoiceOverem też jak najbardziej ta aplikacja jest dostępna. Ja już jakiś czas ją testowałem, właśnie głównie na Macu i mogę ją gorąco polecić. Widać, że dużo pracy gdzieś zostało włożone, żeby to wszystko dostępnie, w miarę fajnie dostępne było. No i większość widoków właśnie gdzieś, widok sesji, widok aranżacji, przeglądarka tych różnych właśnie instrumentów, dźwięków, które możemy sobie wstawiać. No właśnie, bo też oprócz samych instrumentów też możemy po prostu gotowe pliki dźwiękowe wstawiać do naszego projektu. No i wtedy aplikacja nam sama wykryje tempo tych dźwięków, które wstawiliśmy i na przykład jeśli ono nie pasuje do tempa naszego projektu, no to automatycznie nam je dostosuje, oferuje kilka algorytmów na te zmiany, no bo jak jeśli ktoś dźwiękiem pracował, to wie, że jeśli coś się bardzo przyspiesza albo zwolni, to zaczyna brzmieć tak bardzo nienaturalnie. Live oferuje kilka na to algorytmów i one są naprawdę bardzo, bardzo dobre, więc to też do tego ta aplikacja do tworzenia setów DJ-skich też jest wykorzystywana. Ona do tego też się całkiem fajnie właśnie, między innymi dzięki temu nadaje. No to wracając jeszcze właśnie do tej dostępności, powiedziałbym, że takie 85-90% jest dostępne, no bo właśnie te widoki sesji i aranżacji są fajnie dostępne. Większość przeglądarki jest dostępna, czyli możemy sobie przeglądać kategorie i możemy używać funkcji wyszukiwarki. Nie jest dostępna nowo dodana sekcja filtrów i tagów. To dostępne będzie, no na razie jeszcze nie jest. A jeśli chodzi o samą pracę z aplikacją, no to nie jest na razie dostępna edycja tak zwanej automatyzacji, czyli to jest powiedzmy, kiedy nagramy sobie chcemy, dodaliśmy sobie jakiś efekt i chcemy jego jakiś parametr zmienić. Na przykład dodajemy sobie pogłos, no i w czasie trwania piosenki chcemy, żeby ten pogłos stopniowo nam się stawał coraz głośniejszy, albo po prostu zaczął nam stopniowo znikać. Możemy sobie takie automatyzacje nagrać, na przykład używając kontrolera, że przesuwamy jakiś suwak, ustawimy sobie właśnie tą głośność pogłosu na jakiś suwak, no i podczas nagrywania sobie tym suwakiem ruszamy, to się u nas nam nagra. Ale gdybyśmy, tak jak w Reaperze, chcieli ręcznie sobie miejsca te dodać, albo jeśli coś nam się źle nagrało, jakiś jeden cyk punktów zmienić w dostępny sposób, to na razie po prostu dostępne nie jest. Sama edycja dźwięku i też MIDI dostępna jest, więc tam akurat nie ma problemu, możemy sobie nuty zmieniać i tak dalej, to dostępne jest bez problemu. Nie jest też dostępna edycja zdarzeń innych MIDI oprócz nuty. No nuty są dostępne, ale tak zwane zdarzenia CC, czyli na przykład jak mamy na keyboardzie pokrętło to właśnie to takie pokrętło do zmiany wysokości czy modulacji pojedynczych nut. Jeśli to nam się nagra, chcielibyśmy tam coś zmienić, to też na razie dostępne nie jest, ale ma być dostępne. Niektóre parametry bardziej zaawansowanych syntezatorów też tam jeszcze takie w niektórych miejscach błędy dostępności są, ale tam 95% wbudowanych instrumentów jest fajnie dostępne i na razie też niedostępne są urządzenia oparte na tak zwanej architekturze Max4Live, czyli to jest takie środowisko oprogramowania, którym zewnętrzni deweloperzy mogą tworzyć wtyczki, które są właśnie tylko z Abletonem dostępne. Kilka też wbudowanych wtyczek w tym działa. No to działa podobnie do tego systemu na wtyczki tak zwane JS w Reaperze, które też ich interfejsy są na razie dostępne, nie są, bo są graficzne. No, w Reaperze da się to poniekąd obejść okienkiem parametrów, no akurat w live'ie czegoś takiego na razie nie ma, więc one po prostu no na ten moment dostępne nie są. Tak samo zresztą jeśli chodzi o zewnętrzne wtyczki, no to tam też akurat tam okienko do parametrów dostępne jest, w sensie, że możemy sobie takie okienko otworzyć, natomiast jego dostępność też wymaga dopracowania, a jeśli chodzi o pracę z wtyczkami, które mają sam w sobie dostępny interfejs, bo teraz kilka takich wtyczek zaczęło się pojawiać, no to tutaj też jest jeszcze kilka takich błędów, które firma musi naprawić, no ale myślę, że w przyszłych aktualizacjach to stopniowo wszystko naprawiane będzie. Jeśli takie aktualizacje się pojawiać będą, no to na pewno was o tym będziemy informować, ale jak na coś, co było nawet powiedzmy rok, dwa lata temu zupełnie, i tutaj naprawdę mówię, kompletnie niedostępne, nie było skrótów klawiszowych, no i czytniki ekranu nie czytały nam kompletnie nic, a to, co właśnie dostaliśmy wczoraj, no to trzeba przyznać, że tutaj firma Ableton odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty, no i miejmy nadzieję, że nawet właśnie gdzieś te niedopracowania w niedalekiej przyszłości naprawione zostaną. No i myślę, że w Tyflo Podcastie temat Abletona jeszcze pewnie wiele razy się będzie pojawiał.
0: No, jeżeli o Abletona chodzi, no to bez wątpienia ważne jest to, że to jest taki program mainstreamowy. Reaper jest super, Reaper jest bardzo fajny, ma bardzo dużą też społeczność, od której można się wiele nauczyć, natomiast jeżeli chodzi o Abletona, no to jest taki program, którego wiele osób używa. Jeszcze tu przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że jest też sporo różnego rodzaju kursów związanych z Abletonem, takich po prostu niekoniecznie dedykowanych niewidomym, ale jeżeli ktoś by się chciał czegoś nauczyć, no to może po prostu z takiego kursu podejrzewam skorzystać. I z racji tego, że tu nie mamy żadnego takiego dodatku do Abletona, jak do Reapera na przykład, że nie mamy jakichś specjalnych nakładek, wszystko jest rozwiązane w ramach tej aplikacji, to tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba łatwiej też może być komuś, kto nie zna specyfiki naszej pracy, nam też coś wytłumaczyć, jak z tego programu skorzystać. A jeżeli nawet będą jakieś niejasności, no to sobie w dokumentacji Abletona będziemy mogli to sprawdzić.
2: Dokładnie, a też dokumentacja jest bardzo, bardzo fajnie napisana, że nawet właśnie jeśli chcemy dowiedzieć się jakiejś informacji technicznej, co z Reaperem jest było czasami trudne, bo dokumentacja Reapera też jest taka bardzo no, skomplikowana, no to tutaj czegoś dowiemy się szybciej. Wiadomo, jakieś różnice będą, no wiadomo, osoby widzące na przykład, jeśli chcą sobie coś przenieść, no to po prostu klikają, przeciągają, my używamy do tego strzałek, no ale właśnie na tej stronie z informacjami właśnie dla osób niewidomych, które zaczynają pracę z Abletonem, to wszystko jest wyszczególnione, no i mimo to, że tam rozszerzenia nie ma, no to dużo komunikatów właśnie gdzieś na czytnik ekranu jest podawane właśnie bezpośrednio, więc to w wielu sytuacjach właśnie nawet w tym widoku aranżacji, kiedy sobie chodzimy strzałkami po osi czasu, czy nawet kontrol strzałkami, czy na Macu to jest klawisz Option, chodzimy po klipach, no to w ogóle pracuje się z tym bardzo podobnie jak z Reaperem i bardzo podobnie zresztą wtedy dostajemy na czytnik ekranu komunikaty, gdzie nasz kursor akurat się znajduje.
0: Ja sobie zainstalowałem już tego Abletona, na razie uruchomiłem go po prostu dosłownie raz i skonfigurowałem jakieś tam podstawowe opcje. Zauważyłem taki jeden błąd, który może być też mylący dla części naszych słuchaczy. Jak włączamy sobie te opcje dostępności pod Windowsem, to tam, kiedy te opcje zaznaczymy, to czytnik ekranu mówi nam nieoznaczone. Czyli jakby odwołuje się do tego stanu, który był wcześniej. Bo jak wejdziemy sobie potem w te ustawienia dostępności, to się nagle okazuje, że te opcje są zaznaczone. I na początku mnie to zmyliło, więc uważajcie na to i spokojnie, nie ma co panikować. Nawet jeżeli wam coś powie nieoznaczone, to potem i tak się okazuje, że to jest zaznaczone. To prawdopodobnie jakiś błąd do pierwszej wersji, takiej stabilnej, i być może to zostanie w przyszłości naprawione, ale... No, będę się na pewno też tym bawił, bo fajnie, że kolejne takie, no, co by nie mówić, zaawansowane narzędzie staje się dla nas dostępne. Tymczasem mamy pytanie od Bobo, który do nas napisał w dwóch sprawach. Bobo swego czasu do nas pisał a propos problemów z dyktafonem na Apple Watchu i w tej kwestii to sprawdził na Apple Watchu w aplikacji na telefonie, konkretnie w aplikacji Watch, i nie ma tej aplikacji, bo zdaje się, że Bobo miał ten problem, że mu ten dyktafon zniknął z Apple Watcha. Natomiast druga rzecz, a propos Apple Watcha też, to Bobo ma do nas pytanie odnośnie aplikacji TuneIn na Apple Watch. Czemu to nie działa?
3: Bo chyba niestety TuneIn na Watcha jest tylko i wyłącznie sterowaniem TuneInem na telefonie. Z tego co wiem, jeżeli chcesz sobie posłuchać radia na Watchu, to aplikacja Streamlets się poleca. Streamlets. Też o niej mówiliśmy kiedyś.
2: Jeśli chodzi o dyktafon, tutaj też można by w sumie pomyśleć o rozwiązaniach po prostu aplikacji firm trzecich. Ja na przykład właśnie ze zbudowanego dyktafonu nie korzystam, a mam do nagrywania na Watchu, korzystam akurat z aplikacji Just Press Record. Ona nie jest darmowa, natomiast po prostu ona ani razu nie zdarzyła mi się sytuacja, żeby on mi czegoś nie nagrał, nie przerzucił na telefon, to się zresztą przerzucanie dzieje w tle automatycznie. Można sobie na tarczę zegarka dodać komplikacje z tej aplikacji, żeby ją jednym stuknięciem wywołać i rozpocząć nagrywanie, więc ewentualnie ja bym po prostu się zastanowił nad no właśnie aplikacją alternatywną i to jest chyba ta, którą bym polecił.
0: Za darmo też chyba mamy rekorder HQ, prawda? I tam...
2: Znaczy on jest za darmo, to jest właśnie pytanie za 100 punktów, tak? Bo ostatnio Maciek bodajże mówił, że tam coś się pozmieniało niestety.
0: A, pozmieniało się, okej. Okay,
2: to... A on też, inna sprawa, że on na Watchu działał jakoś z tego, co pamiętam, gorzej. Ja zresztą swojego czasu na łamach Tyflo Świata napisałem taki artykuł, który porównuje właśnie kilka aplikacji do nagrywania i to właśnie zarówno na iPhone'ie i na zegarku, więc myślę, że też warto po prostu poszukać sobie tego artykułu.
0: Zgadza się.
2: Bo tam szczegółowo właśnie opisałem zarówno tą aplikację budowaną, która nie wiem czemu ci zniknęła, szczerze mówiąc, ale właśnie też aplikacje alternatywne.
0: No ja z JustPressa też korzystałem, kiedy używałem Apple Watcha i rzeczywiście, no ta aplikacja działała po prostu dobrze, też nigdy nie miałem z nią problemów, więc tu mogę się przychylić do zdania Piotra.
3: No to zostały nam już tylko teraz pakiety newsowe. No i zaczniemy sobie od drobnych newsów. Co tam w drobnych newsach?
2: Co tam w drobnych newsach? No właśnie. Zaczniemy od kolejnego malutkiego narzędzia na Windowsa. Tym razem to jest narzędzie darmowe. Czy zdarzyła wam się sytuacja, że wyciszyliście sobie mikrofon? Ja nie mówię tylko o takim wyciszeniu, że na komputerze zaznaczyliście pole wyboru. Może wasz laptop ma jakiś skrót, który łatwo nacisnąć. Może macie słuchawki albo mikrofon, który ma fizyczny przycisk do tego. Jeśli zdarzyła wam się taka sytuacja, no to mam narzędzie, które wam może pomóc. Nazywa się Mic State, MidState. Oczywiście będzie link do niego. To jest narzędzie, które jest na GitHubie dostępne. I ono działa w taki sposób, że słucha domyślnego naszego urządzenia nagrywania. No też można chyba zmienić, jakiego urządzenia nasłuchuje. No i monitoruje poziom głośności. Ten poziom też można sobie zmienić. On po prostu będzie w pliku INI, który utworzy nam się po pierwszym starcie aplikacji. Tam się go ustawia. Po prostu w notatniku sobie ustawiamy, ile decybeli, o ile właśnie próg, jak ilu decybeli oznacza, że nasz mikrofon jest wyciszony. Możemy po prostu, naciskając skrót Ctrl-Alt-Shift-M, poprosić aplikację, żeby właśnie nam sprawdziła, czy w danym momencie nasz mikrofon jest wyciszony. Jeśli poziom dźwięku jest poniżej tego poziomu, który my tam ustawiliśmy, to chyba domyślnie jest minus 60 dB bodajże, no to aplikacja powie nam, że mikrofon jest wyciszony, w przeciwnym wypadku powie, że po prostu nas słychać. Więc no, poniekąd to gdzieś może być mylne, jeśli mamy jakiś bardzo gdzieś cichy mikrofon albo jakąś bramkę, no to wtedy może nam powiedzieć, że jest wyciszony, bo po prostu nie mówimy, ale w większości przypadków, jeśli mamy jakiegoś laptopa albo faktycznie coś próbujemy mówić, jak ten skrót naciśniemy, no to wtedy raczej wiarygodną odpowiedź dostaniemy i to odpowiedź, która nie zależy od tego, czy faktycznie w systemie wyciszenie akurat jest wyłączone, ale gdzieś fizycznie coś się wyciszyło albo odłączyło, no ta aplikacja po prostu nam zawsze powie, czy faktycznie coś na tym wyjściu słychać, czy nie. Następnie coś dla osób, które może są zainteresowane Linuxem. Czasami mówimy o dostępności Linuxa, która no, ma swoje lepsze i gorsze momenty, bo wstaje nowa wersja środowiska tak zwanego GTK, w którym większość takich natywnych aplikacji na Linuxa graficznych jest pisane, która ma całą nową architekturę dostępnościową, która no, różni się znacznie dosyć od tego, co było kiedyś. I niektóre elementy tej architektury po prostu jeszcze nie były zaimplementowane. Jednym z tych elementów był dostęp do terminali, czyli takich właśnie wierszów poleceń. No, Linux wierszem poleceń stoi, więc bardzo często nawet z graficznego środowiska może nam się zdarzyć, że będziemy musieli z terminala korzystać. No i tak się starsze aplikacje do terminali z Orgą jak najbardziej dostępne były. One automatycznie czytały, oczywiście też mamy alternatywne czytniki ekranu, które są tym dedykowane, ale takie najnowsze terminale właśnie, które są pisane w środowisku GTK4, dostępne dla nas nie były, no bo po prostu właśnie nie było API do tego. To API już się pomału zaczyna kreować, i nawet pojawia się pierwszy terminal, który z tego API korzysta. On ma dosyć trudną nazwę, bo nazywa się Ptixis, pisane przez X, i to jest właśnie terminal, który jest napisany pod GTK4, który gdzieś ten tekst nam wyświetla bezpośrednio na karcie graficznej, dzięki temu jest bardzo responsywny, no ale też od najnowszej wersji dostał dostępność. Dostępność, którą musimy sobie w ustawieniach polem wyboru włączyć, dlatego że to jest wszystko nowe, autor boi się, żeby tu nie spowodowało jakichś spadków wydajności czy stabilności, więc na razie po prostu jak to jest wszystko jeszcze gdzieś finalizowane, zarówno to API do tego typu zastosowań, jak i jego implementacja w tej aplikacji, no zanim to wszystko zostanie sfinalizowane, to po prostu jeśli ktoś tego potrzebuje, musi sobie to włączyć, ale jak już to zrobimy, no to po prostu ten terminal powinien nam z Orgą zacząć działać i czytać. Także fajnie, że w końcu gdzieś te braki są rozwiązywane, no i gdzieś pomału ta dostępność na Linuxie no, idzie do przodu, albo po prostu wraca do miejsca, w którym była wcześniej z czasów starszych wersji właśnie GTK i innych tego typu bibliotek. Następnie mamy Androida, a konkretnie właściwie nawet zegarki, czyli system Wear OS, czyli taki właśnie Android okrojony na system, na zegarki, właśnie smartwatche, które no, głównie właśnie z Androidem działać mają. który w swojej czwartej wersji doczekał się nowego syntezatora mowy, który ma być dużo bardziej responsywny, no i być po prostu lepiej przystosowany na pracę na urządzeniach, które właśnie mają słabe procesory i mało pamięci RAM. Zegarki generalnie jakoś dużo ani procesora, ani pamięci nie mają, więc ten system jest stworzony tak, że jeśli jakaś aplikacja poprosi o wygenerowanie mowy, no to ten syntezator przy pierwszym starcie powinien być gotowy po 10 sekundach. Spokojnie, jeśli jakaś aplikacja potrzebuje, żeby ta mowa była dostępna natychmiast, jest do tego osobne API, więc przypuszczam, że tutaj TalkBack czy jakieś inne czytniki ekranu mogą po prostu poprosić, żeby ta mowa wystartowała nam od razu i się gdzieś nie rozładowała, no bo po prostu osoba niewidoma będzie tego potrzebować. I ma być bardziej naturalna, używając jakichś nowych modeli ML, które są jeszcze jakoś bardziej skompresowane, ale zachowują wysoką jakość. Natomiast tutaj firma Google też pisze, że to nie jest jakiś bardzo naturalny głos do czytania audiobooków. Na przykład on jest przystosowany do czytania krótkich informacji, no i czytnik ekranu, to myślę, że jak najbardziej się do tego typu rzeczy zaliczają. Jest dostępny w 50 językach, natomiast domyślnie w pamięci zegarków, w tym pakiecie, który gdzieś jest preinstalowany systemem Wear OS, będzie dostępnych języków 7. I to są te języki najbardziej popularne tutaj. Angielski, francuski, hiszpański, chyba włoski, japoński, chiński i coś jeszcze. To było 7 języków. Pozostałe języki, jeśli ktoś sobie wybierze inny język podczas pierwszej konfiguracji na przykład, no to zegarek, jak tylko zostanie położony na ładowarce i połączy się z Wi-Fi, no to pakiet językowy do danego języka wtedy zacznie ściągać. Czy ktoś widzi problem tutaj w tym? No właśnie. Nie wiem, jak to będzie, jak ktoś sobie w Polsce będzie taki zegarek chciał skonfigurować.
3: Właśnie miałem mówić, bo z telefonami już jest ten problem, tak?
2: Tak, no tutaj pisze, że teoretycznie producent może sobie te języki wymieniać. Nie wiem, czy jaki producent mógłby sobie te wszystkie 50 języków ściągnąć naraz. Nie wiem, ile by to miejsce zajmowało. Czy jest jakiś tam właśnie limit tylko tych 7 języków, no to zastanawiam się, czy faktycznie wtedy jakiś polski głos by się pojawił. Też zastanawiam się, jak wygląda sytuacja na zegarkach Samsunga.
3: No właśnie, bo tam był znany błąd z tym, że ten syntezator był nie do użytku wręcz, tak wolny był.
2: Aha, no to ciekawe, jak jest z tymi nowszymi Samsungami, które u Wear OS-a mają 4.
3: No właśnie, tak. Ciekawe, jak teraz z tą nową wersją, bo na Wear OS-ie dawnym wiem, że problemy były.
2: No to miejmy nadzieję, że to zostanie naprawione. No, jeśli już sobie to Wi-Fi jakoś podłączymy, no to myślę, że polski głos jak najbardziej tam będzie, natomiast no, wracamy do wiecznych problemów z konfiguracją Androidów, jak widać niestety nie tylko na smartfonach. Chyba, że da się to zrobić, jeśli ktoś z was taki zegarek konfigurował, czy to Samsunga, czy innej firmy, dajcie znać, jak u was to poszło. No mniej więcej miejmy nadzieję, że ten głos faktycznie będzie bardziej responsywny, bardziej naturalny, no i faktycznie działał jakoś w miarę sprawnie, jak on już się nam zainstaluje.
3: Ja już czytałem nawet o sytuacji, że coś, ponoć ta nowa implementacja zmieniła wręcz w obsłudze zewnętrznych syntezatorów, bo tak, da się zainstalować na Wear OS-ie zewnętrzne syntezatory. I tam ludzie instalowali jakieś Eloquency, jakieś inne rzeczy, jak jeszcze mogli. No i ponoć gdzieś po restarcie smartwatcha przywraca się i tak głos Google, czyli ta implementacja jest tak jakoś głęboko zakorzeniona, że nie respektuje do końca wszystkich ustawień, no i jeden z użytkowników na Mastodonie już sobie wyłączył kompletnie usługi mowy Google, bo stwierdził, że inaczej mu nie będzie działać Eloquence.
2: Także
3: tutaj taka historyjka.
2: No to zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. I w drobnych newsach jeszcze na koniec ode mnie, tutaj znów przechodzimy do firmy konkurencyjnej, czyli do Apple'a. Informacja dla tych, którzy mają iPhone'a i Maca i chcą korzystać z funkcji AirDrop. Bo gdybyście byli w sytuacji, kiedy... Bo generalnie AirDrop działa po Wi-Fi. I gdyby to Wi-Fi w jakimś momencie było za wolne, albo po prostu nie było dostępne z jakiegoś powodu, no co można wtedy zrobić? No okazuje się, że można zrobić coś tak oczywistego, że nie wiem, ja bym jakoś na to nie wpadł, bo to niby jest bezprzewodowe. A okazuje się, że wystarczy sobie po prostu iPhone'a podłączyć kablem do Maga. Jeśli to zrobimy, no to i tak możemy z dowolnej aplikacji, tutaj akurat pan Guillermo Rambo, który o tym pisał, przesyłał na swojego Maga jakieś duże pliki wideo, które na którymś z tych iPhone'ów Pro przesyłał, to jeszcze po USB 3. Chciał sobie właśnie przesłać. Kiedy wykonamy tego airdropa z poziomu telefonu, zaczniemy przesyłać plik, albo na odwrót, z Maca na przykład, z Findera chcemy jakiś plik na telefon sobie skopiować, no to dostał powiadomienie na górze, po prostu na Macu mu wyskoczyło, że transfer airdrop zaczął odbywać się po prostu najzwyczajniej po kablu. No i przez to, że to było akurat nowy iPhone USB 3, no to ten transfer działał bardzo szybko. Nie wiem, czy to też działa ze starszymi iPhone'ami, przypuszczam, że tak, no i mówię, w sytuacjach, kiedy gdzieś ta sieć nam może działać słabo, bo po prostu nie być dostępna, no to fajnie wiedzieć, że w takich sytuacjach, nawet jeśli z Findera nie chcemy korzystać, żeby jakoś pliki przesyłać przez tę funkcję właśnie przesyłania plików, które aplikacje mają, no to okazuje się, że można po prostu mimo wszystko korzystać z AirDropa i wtedy te transfery najzwyczajniej odbywają się po kablu. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie koniec.
3: Zgadza się, bo ja mam też kilka newsów, a drobnych, tak jak wspomnieliśmy. Więc po pierwsze, Gboard już w wersjach beta, czyli klawiatura Google dostępna na urządzenia z systemem Android, powoli zaczyna wprowadzać opcję skanowania tekstu. I to jest takie narzędzie, które sobie jest na listwie narzędzi. Możemy je dodać sobie na klawiaturę, żeby mieć do niego łatwy dostęp. No i ono po wybraniu robi zdjęcie tekstu. Potem ten tekst zostaje rozpoznany przez OCR, możemy sobie go jakoś tam dopasować, zaznaczyć z niego coś i jednym przyciskiem wrzucić do pola edycji. No więc taka funkcja gdzieś tam powoli nadchodzi. OrCam swoją drogą też wprowadza GPT. Jest opcja Just Ask i możemy pytać go o treści dokumentów, więc tutaj OrCam też taka rzecz. No i Envision, to już Łukasz do nas pisał, Envision na Blind Shellu, więc użytkownikom Blind Shella gratulujemy. No i Michale, jeżeli nie ma żadnych przeszkód, jeżeli nikt nie dzwoni, nie pisze, to bym bardzo chętnie przeszedł, Piotrze, do nowości w grach. Co tam nowego w grach od ostatniego tygodnia?
2: No i chyba nikt nie pisze, to możemy, myślę, spokojnie przejść w takim razie.
0: Wiesz co, ale mamy okay. Telefon, mamy telefon, który okay. Za momencik odbiorę. I to chyba tak właśnie w temacie, wydaje mi się, tego, o czym będziesz ty, Piotrze, mówił, bo Patryk jest z nami po drugiej stronie, więc podejrzewam, że też będzie chciał to i owo a propos gier dodać.
4: Witam, już jestem?
0: Jesteś.
3: Jak najbardziej.
4: A się chciałem zapytać, dlaczego zrezygnowaliście z Zooma?
0: Dlatego, że co niektórzy słuchacze, którzy się do nas łączyli, to mieli i tak problem z podłączeniem się do Zooma, więc żeby im po prostu nie mylić, to umieściliśmy na tej stronie kontaktowej tylko numer telefonu.
4: A czy z Google Meetingiem nie poszłoby jakoś lepiej, bo tam nie ma takich problemów.
0: Wiesz co, nie będziemy się, Patryku, rozdrabniać na ileś komunikatorów, bo to też musi być dla nas wygodne, a Zoom jednak ma najlepszą jakość, więc dla prowadzących...
2: A tam się jeszcze wchodzi chyba z przeglądarki, dokładnie. No to ja już widzę, jak to zezwolenie na mikrofon też tam...
0: No, to nie będziemy się po prostu już rozdrabniać na ileś komunikatorów.
4: To znaczy tak, ja najpierw, coś już mogę, to najpierw w ogóle chciałem... Jeszcze raz chciałem przejść do rzeczy nieprzyjemnej bardzo, zanim powiem o rzeczach przyjemnych. A mianowicie chciałem powiedzieć o instytucji, którą wszyscy bardzo lubimy, kochamy, polskiej instytucji, czyli o ZUS-ie. Któż nie lubi ZUS-u? Chciałem sobie dzisiaj założyć konto w takim tym serwisie ZUS-owskim, nie wiem, jak on się tam nazywa, coś tam.
0: PUE?
4: Tak. PUE, tak, o, właśnie. To prawie jak PUE brzmi, jak taka gra jedna, no dobra. PUE. No i generalnie przyszedłem sobie pierwszy z iPhone'a, bo chciałem PITA pobrać. No i sobie chciałem założyć konto. No i wchodzę tam. Pierwsze próbuję znaleźć link do rejestracji, więc wchodzę w ogóle, słuchajcie, w menu, które jest checkboxem. Co ciekawe, na tej stronie checkbox po prostu. Wchodzę w menu i tam znajduję coś takiego logowanie, a zaraz obok tego jest rejestracja. No to klikam w tą rejestrację i słuchajcie, okazuje się, że to nie jest rejestracja, tylko to jest informacja o tym, kto się może zalogować.
0: Patryku, okay. To ja jeszcze tylko tak dodam w ogóle, że PIT-y jako takie, to pamiętaj, że masz dostępne na stronie podatki.gov.pl. I kiedy wejdziesz sobie w, to się tam bodajże nazywa dane źródłowe, to tam masz wszystkie PIT-y, łącznie z tym, co wysyła też ZUS do ciebie. Więc tam już masz wszystko. Ja powiem więcej, masz już tego PIT-a tak naprawdę rozliczonego. Więc z reguły, jeżeli nie masz tam potrzeby jeszcze dodawania czy jakichś ulg, czy jakichś innych rzeczy, no czasem się tak zdarza, że coś tam jeszcze trzeba sobie rozliczyć dodatkowo i to oczywiście można zmodyfikować, no to można to wszystko zrobić w obrębie tego serwisu podatki.gov.pl, ale te dane, te właśnie PIT-y, to wszystko też tam jest. To tak informacyjnie. Jest z tym jeden problem i to od razu powiem. Nie da się tego wydrukować. Nie da się tego wydrukować, da się to przejrzeć, da się to odczytać, ale wydrukować się tego nie da, dlatego że chyba po prostu Urząd Skarbowy wychodzi z takiego założenia, no zresztą każda instytucja ma taki obowiązek też nam dostarczyć ten PIT i rzeczywiście no ZUS prawdopodobnie już tego PIT-a ci wysłał w tej formie papierowej. Natomiast jeżeli po prostu chcesz się z nim zapoznać w fajnej formie, no to spokojnie możesz skorzystać sobie właśnie.
4: A ja się tam loguję na tym...
0: Profilem zaufanym chociażby.
4: I tu mam nadzieję, że jest dostępne.
0: Jest dostępne. Jest dostępne
4: No bo właśnie chciałem dalej opowiedzieć.
0: Jest to dostępne bardzo fajnie i naprawdę w bardzo prosty sposób można się samodzielnie rozliczyć, jeżeli chodzi o podatki. Masz tam już w zasadzie wszystko przygotowane i to jest bardzo prosty kreator, więc... Więc to taka informacja, jeżeli nie wszyscy o tym wiedzą, bo być może nie, ale rzeczywiście tutaj właśnie no, kwestie podatków, kwestie PIT-ów bardzo poszły do przodu.
4: No ale jeżeli mogę powiedzieć właśnie o tym ZUS-ie,
0: jasne,
4: samym sobie, no to zakładanie konta jest bardzo ciekawe, bo już jak się dokopiemy do tej pola logowania i sobie wybierzemy na przykład, że chcemy się logować jakby bankowością, no to zaczyna się zabawa z obrazkami, bo jest napisane kliknij w logo banku. Na Safari musiałem to robić eksploracją, bo gesty nie chciały wykryć obrazka. I musiałem na czuja klikać w obrazki nieopisane, który bank się otworzy. No mój IPK był na końcu, więc to się w końcu udało. No i dobrze, zalogowałem się, wszystkie moje dane ściągnęło, podałem maila, bo tam wybrałem, że chcę być informowany o różnych rzeczach, tam miałem do wyboru checkbox, telefon albo mail, wybrałem maila, wpisałem maila, zaznaczyłem jakieś tam umowy licencyjne, które zwykle nie przeczytałem, no i tam było napisane, no kliknij przycisk dalej, żeby przejść do następnego kroku. Problem polega na tym, że ani VoiceOver na iOS-a, ani czytnik ekranu na Windowsa żaden. Cekosz przycisku dalej nie widzi. A próbowałem naprawdę ze wszystkimi przeglądarkami, z Firefoxem, z Chrome'em, z Safari, nawet z narratorem, nie ma. Przycisku dalej nie widać. Nie wiem, czym on jest. Dlatego tak wam mówię, że strona właśnie ZUS jest, tak właśnie formularz jest dostępny. Pięknie.
0: Ja pamiętam, że ja się tam rejestrowałem swego czasu i nie miałem tych problemów, o których ty mówisz. Natomiast no ta strona, inna rzecz, że ona jest nieintuicyjna. I to jest niestety problem. Tam jak coś trzeba zrobić, a powiedzmy sobie szczerze, rzadko coś chcemy tam zrobić, to nie jest jakaś strona, którą odwiedzamy często, no to ona nie jest intuicyjna. Ja pamiętam, że chyba raz miałem potrzebę zmiany numeru konta do wypłaty świadczeń, no to się chwilę musiałem naszukać, żeby to tam w ogóle znaleźć odpowiedni formularz i go wypełnić. Byłem w stanie to zrobić, ale też jakoś nie wspominam tego nad wyraz przyjemnie, tych doświadczeń.
4: No i tu...
3: Coś jeszcze?
4: Tak, jeszcze chciałem poprosić Piotrze ciebie, żebyś powiedział nazwę, bo ja już jestem zachwycony tym programem tego menedżera na systemu na Windowsa, co jest ten taki, jak go można pobrać już, bo nie chce mi się czekać na linka po prostu.
2: Blind Nerd Toolbox. Blind Nerd Toolbox. Ja jeszcze sobie zobaczę, jaki jest link do tej.
4: Czy to pamiętam?
2: Tak.
3: Grymify.me chyba /soft/bnt dużymi literami .zip. Tak, pamiętam, że taki był link chyba.
4: Jak wygoogluję to w Google to znajdzie też?
3: Może być, że nie, bo chyba nie ma jeszcze strony.
2: Możliwe, natomiast... tak, właśnie baczę... główną stronę. Ale jak wejdziesz właśnie na tą stronę... właśnie tak...
4: Blinify.me
2: /soft Tak.
4: To ja znam gościa z Audiogamesów.
2: Tak, on akurat chyba na Audiogamesach o tej aplikacji nie pisał, tylko na Mastodonie. A jest na jego głównej stronie link do tego. Także po prostu możesz na brynif.me wejść i tam na głównej stronie jest link do Blind Nerd Toolboxa, więc
4: super. A jeszcze raz, jakie ograniczenie ma demo?
2: Działa przez 15 minut i się zamyka po prostu.
4: A, spoko. I nawet ta licencja nie jest taka... Czyli trzeba cały czas używać, nie ma jakby widzialnego interfejsu, że można go przykryć i on... Aha.
2: Nie, to jest aplikacja właśnie stricte z interfejsem.
4: To super, bo menedżer zadań w Windowsie 11 to jest coś, czego ja serdecznie nienawidzę.
3: No ja też tak, miałem problemy, więc czasami mi się wyskrzacza, czasami mi nie pokazuje.
4: Zakładka szczegóły, powiedzmy. Zakładka szczegóły jest, to jest taki, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki stary wygląd tego menedżera zadań Windows, który...
3: Tak, no o tym też mówiliśmy kiedyś. Paulina, zdaje się, tutaj podpowiadała tak, takie sztuczki.
4: To właśnie wiem, pozdrawiamy swoją drogą.
3: Pozdrawiamy.
4: Mam nadzieję, że wrócisz do nas.
3: Jak tam, Patryku, coś jeszcze? Czy...
4: Tak, jeszcze chciałem powiedzieć o właśnie Mortal Kombat, bo nie wiem, czy tu było mówione, że tak Mortal Kombat na Windowsa obsługuje.
2: Jeszcze nie, ale będzie, bo o tak chyba jest i tam się całkiem sporo pozmieniało, więc będę.
4: Ale ja powiem od razu, jaki jest błąd. W samouczku jest nadal problem pod tytułem, jeżeli mamy tutorial, gdzie się uczymy robić kombosy, no to on nie czyta, co mamy naciskać, jakie klawisze.
3: O, a to szkoda.
2: Tak, i to jest błąd, który, co ciekawe, jest tak naprawdę od początku, tak generalnie cały tutorial jest zrobiony dobrze, tylko właśnie w tym jednym momencie, gdzie mamy tę kombinację podane, po prostu one z jakiegoś powodu czytane nie są. One gdzieś są ktoś je na forum podał, teraz nie pamiętam na jakim wątku. Ale informacje, jak to przejść, da się znaleźć, a większość tutoriali dostępne na szczęście jest.
4: Ja sobie to akurat pominąłem, bo dla mnie kombosy nie są aż tak istotne.
2: Tak, no można grać bez tego, tak. Także.
4: No i tutaj jeszcze chciałem podać informację taką, że pojawiła się ostatnia dyskusja o grze, o której kompletnie jakoś mi w ogóle wyszło to z głowy. Ja się nazywa Travel. I to jest jakieś w ogóle tekstowe RPG, które wyszło w 2021 roku. Nie wiem, jak to się stało, że mi to minęło, ale ostatnia dyskusja się jakoś zaczęła w obrębie tego toczyć i autor postanowił to rozwijać. Znaczy będzie to aktualizować jakoś tam powoli. Także gość to będzie robić... Myślę. Są tam jakieś dźwięki też. Jest to na itchu. On to ma. albo ona, nie wiem, bo to on pisał o sobie, że jest kobietą transpłciową, więc chyba to może ona, no, powinienem powiedzieć.
3: Zdecydowanie.
4: Tak, no. Czyli chyba wiesz, o kogo chodzi. To jest, on ma...
3: Mogę się domyślać, ale no, to nie jest istotne też, no. No.
4: No
3: jest trochę, jest tak, są takie osoby, no i po prostu warto wiedzieć, tak, jak się w takiej sytuacji zachować.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć o jednym modzie. Był 3 lata temu rozwijany mod do gry, o której się też ludzie się nią znowu zaczęli interesować. Takim RPG troszeczkę podobnym do Pokemonów, gdzie łapiemy również stworki. Boże, jak to się teraz nazywa? Nie wiem, Piotrze, czy ty będziesz pamiętał?
2: Tak, wiem o czymś, z Cirulum jakoś tak chyba to było.
4: O właśnie, dzięki. Cirulum Ultimate. I był taki mod, a w zasadzie program, który troszeczkę działał na bazie OCR-a, Cirulum Access, który oprócz tego, że używał jakiegoś w ogóle świetnego OCR-a, bo on w ogóle lepiej działa niż OCR do Windowsa, ten Windowsowy, nie wiem, czego to korzysta, ale działa to świetnie, łącznie z tym, że nam pokazuje po prostu obiekty, gdzie są. No i ten mod miał się rozwijać. On w zasadzie czyni grę grywalną, poza tym, że nam nie odczytuje co się dzieje w walce w czasie rzeczywistym, co nie jest problemem, bo można po walce kopiować sobie całą historię i w ogóle też wszystkie statystyki postaci. Natomiast ten mod się nie rozwija i już się rozwijać nie będzie, ponieważ ten człowiek zaczął pracować w firmie Google. I to jest powód, dla którego ten mod rozwijany prawdopodobnie nie będzie, chyba że ktoś go przejmie, bo jest na GitHubie.
3: Niestety. No, to jest fajnie, że ten kod źródłowy gdzieś pozostał, więc można podjąć pracę.
4: No i bez tego też grać można. No, to tyle ode mnie w takim razie.
3: Tak, no, to dziękujemy za kontakt i
4: jeszcze raz poproszę o
3: informację.
4: O tą stronę, skąd można ten menedżer zadań pobrać?
3: brynify.me.
4: ME?
2: Tak jest. Tak
3: ME. No mi.
4: Dzięki.
3: Nie ma sprawy. Zostań na słuchu. No i dzięki tutaj za twój wkład. No to Piotrze, czyżby nowości w grach?
2: Tak, a miałem wrażenie, że coś znowu zapikało, czy jeszcze
3: chyba
2: mamy
3: koniec
2: jakieś...
3: rozmowy.
2: A to możliwe.
3: Tak mi się wydaje. Spokojnie możesz.
2: Tak. Jak tylko sobie otworzę kartę, okej, już się otworzyło. No właśnie, co się działo w świecie gier? No, staraliśmy się, jak to już ostatnio mówię tradycyjnie, was informować na bieżąco, co nie zmienia faktu, że i tak później nowości jeszcze kolejne się zaczęły pojawiać. Oczywiście mamy zestawienie Audio Games Net, które w tym miesiącu było obfite. Mimo to, że to jest najkrótszym miesiącem w roku, chociaż no, w tym roku to był rok przestępny, więc był dzień więcej. Mimo to, to jest jeden z dłuższych zestawień, które pamiętam z historii, więc całkiem dużo się działo. Rozpoczynając od nowości, które dopiero się pojawiły, mamy kolejny Game Jam, czyli to jest takie wydarzenie, w którym programiści mogą się do niego zarejestrować, no i mają jakiś krótki bardzo czas, żeby jakąś grę stworzyć. W tym przypadku to jest już trzecia edycja jamu o nazwie Games for Blind Gamers, czyli gry dla niewidomych graczy, w którym to autorzy mieli no, niecały miesiąc, 28 dni na to, żeby po prostu stworzyć grę, która jest dostępna dla osób niewidomych. Pozycji finalnie dostaliśmy chyba 27, więc bardzo dużo. Ja jeszcze nie ograłem wszystkich, przyznaję się, dlatego że ogrywamy je wspólnie ze znajomym na streamie. Jeśli ktoś zna angielski, no to możecie zaobserwować kanał PG13LP na Twitchu i na YouTubie. Tam w zeszłą niedzielę rozpoczęliśmy ogrywanie tych gier i ich ocenianie. W piątek wieczorem będzie druga część tego. Ale co już mogę powiedzieć z tego, co grałem, jest bardzo różnorodnie. To nie są jakieś gry długie, no bo często to są pierwsze gry tego typu dla tych ludzi, ale nie dla wszystkich, bo są osoby, które już jakieś doświadczenie w tworzeniu gier dostępnych dla ich widomych mają. I tam tak naprawdę już z tych kilku gier, które zdążyliśmy określić, mamy wszystko. Od roguelike'a karcianego, w którym gramy w pokera, w oczko i w coś tam jeszcze. Takie gry typowo karciane, ale jednocześnie mamy takie elementy jak Slay the Spire, że musimy karty sobie dokupywać i zdobywać żetony, albo po prostu żetony, jeśli przegramy, tracimy. Mamy takie typowe gry, gdzie po prostu musimy się z jakiegoś labiryntu wydostać. Mamy gry, w których bijemy się na miecze z jakimiś przeciwnikami, którzy próbują się gdzieś dostać do jakiegoś pomieszczenia, którego my musimy po prostu bronić. Mamy grę, w której jesteśmy opiekujemy się całą gromadą psów, tam chyba tych psów, nie wiem, było kilkadziesiąt chyba, i musimy po cichu przedostać się do kuchni, żeby im przygotować jedzenie, a one wszystkie śpią, po prostu musimy tak chodzić, żeby tych psów nie pobudzić. No, pomysły na gry są naprawdę różne i te gry generalnie w tym game jamie są naprawdę ciekawe, więc jeśli was to interesuje, wejdźcie sobie na stronę tego jamu na Itchu, bo to jest też na Itchu. Załóżcie sobie konto, jeśli nie macie. No, konto jest darmowe, więc spokojnie można sobie założyć. No i dzięki temu, po pierwsze, możecie zaobserwować danych autorów, żeby zobaczyć, gdyby kiedyś jeszcze jakieś gry dla niewidomych albo dostępne dla nas po prostu stworzyli. Ale też druga część tego jest taka, że możemy te gry oceniać. No i w ten sposób gdzieś później powstanie ranking, jaka gra według społeczności była najlepsza, najciekawsza, miała najciekawszą oprawę dźwiękową czy fabułę. Więc po prostu, kiedy te gry będziecie testować, no to warto tam na stronie się nam wyświetlić taki komunikat, żeby zostawić im ocenę. Zostawcie im ocenę. Czas na to jest do niedzieli, więc jeśli słuchacie nas jeszcze w tym tygodniu, no to spokojnie można to zrobić. Jeśli słuchacie nas później, no to mimo, że ocenę już cały czas można oceniać, tylko ona po prostu już nie będzie brana pod uwagę na ustalenie, kto w cudzysłowie wygrał ten game jam, ale cały czas te wszystkie gry, które powstały, dostępne będą, więc spokojnie możecie sobie nawet później wchodzić i w te gry po prostu grać, czy jeśli coś wam się już spodobało, albo po prostu żeby zobaczyć, co tam w ogóle się w tym game jamie pojawiło. Następnie mamy rzeczy, o których już mówiliśmy, ale nie mówiliśmy na przykład o kolejnej grze z serii Adventure to Fate na iPhone'a. To jest seria gier RPG, które już od początku były dostępne tak naprawdę. To jest seria, która już ma kilkanaście lat, dużo tych gier z tej serii powstało. To jest chyba czwarta gra z tej serii. One już nie mają numerków. One na początku miały, teraz już po prostu nie mają. Ta najnowsza gra nazywa się Adventure to Fate Lost Island. Kosztuje chyba około 30 zł, z tego co pamiętam, w App Store. Możecie sobie ją kupić. No i dużo jest w tej grze do zrobienia. Mamy kilkanaście klas. Tam z początku dostępne jest tylko kilka, resztę musimy sobie odblokowywać. Mnóstwo umiejętności dla każdej z tych klas, mnóstwo ekwipunków, które możemy zdobywać. Możemy ekwipunek nawet sobie tworzyć, odblokowywać kolejne rzeczy. Dużo przeciwników, bossów, które musimy pokonać. No i jak to często bywa w takich grach RPG, mamy mapy. I co ciekawe, tutaj w tej grze mamy taki trochę system poruszania się dziś podobny do tego, co mamy na przykład w grach, nie wiem, typu Entombed na przykład, tylko to gramy na ekranie dotykowym, więc po prostu widzimy dane, powiedzmy, miasto, dane jakieś lochy i po prostu sobie możemy chodzić północ, południe, wschód, zachód i będziemy informowani, co jest przed naszą postacią, i tak możemy znajdować postacie, z którymi możemy rozmawiać, sklepy, do których możemy wejść, jakiś ekwipunek zdobywać, wejścia do lochów. No w samych lochach, no to po prostu chodzimy po korytarzach i próbujemy znaleźć, że to klucze, żeby wydostać się z tych lochów, albo po prostu znaleźć wyjście. A same walki odbywają się w systemie turowym. No i mamy też takie klimaty No, autor pisze, 8-bitowa muzyka nawet jest troszeczkę lepsza, taka 16-bitowa, więc jeśli ktoś lubi gry typu, nie wiem, Final Fantasy, no to muzyka w tej grze bardzo mi te klimaty przypomina, więc jeśli ktoś takie właśnie stare gry RPG lubi, no to myślę, że tutaj jest co robić, warto sobie tą grę ściągnąć, bo to jest osoba, która dba o dostępność. Podczas zresztą testów tej gry było parę osób niewidomych w grupie testerów, gra też ma swojego Discorda, na którym można pisać z autorem, zresztą on też jest na forum Audio Games, więc można się z nim też w ten sposób skontaktować. No i myślę, że warto sobie tą grę po prostu ściągnąć i przetestować, jeśli ktoś gry RPG lubi. Następnie mamy grę, która pomoże nam dziś przećwiczyć sobie język angielski. Gra nazywa się Pentapath i jest autorstwa Jeremiego Kaldowskiego, którego możecie kojarzyć z wielu gier, na przykład Swampa, czyli takiego multiplayerowego FPS-a, w którym głównie walczymy przeciwko zombie, ale też nie tylko, bo można też wchodzić w pojedynki z innymi graczami, jeśli tego chcemy. No to jest gra słowna, więc zdecydowanie tutaj nie musimy z nikim walczyć. A polega na tym, że musimy kontynuować łańcuch. Dostajemy od gry jakieś losowo wygenerowane słowo i musimy po prostu stworzyć następne słowo. Możemy to zrobić na kilka sposobów, ale tylko na te kilka sposobów. Możemy zrobić anagram, czyli po prostu zmieniać litery w tym słowie, które mamy, tak żeby stworzyć jakieś inne słowo. Albo możemy zamienić jedną literę z tego słowa, które dostaliśmy, ale tylko jedną. No i w ten sposób musimy po prostu kolejne słowa tworzyć, żeby ten łańcuch był jak najdłuższy. To muszą być prawdziwe słowa, tam jest jakiś słownik, który ma ponad 21 tysięcy angielskich słów. Wszystkie słowa akurat mają 5.

chyba końca lat 90. z tego co pamiętam. I to jest coś ciekawa gra rytmiczna. W tym anime tam pamiętam, że było dużo piosenek. Właśnie dużo. Ono chyba odbywało się na. Fabuła chyba toczyła się wokół jakiegoś zespołu, z tego co pamiętam. Czytałem parę lat temu o tym anime, ale teraz nie przypomnę sobie o co chodzi. Natomiast właśnie przez to, że to oryginalnie była taka gra, taki muzyczny anime, no to tutaj mamy też do czynienia z grą rytmiczną, w której mamy kilka misji, które musimy przechodzić do muzyki, których między innymi też pamiętam, że w jednej z misji ciasto otworzymy. Ja grałem w starszą wersję tej gry, gdzie poziomy były chyba tylko 2 albo 3. W tej wersji już tych poziomów jest więcej. Natomiast ten projekt nie został dokończony i tutaj autor pisze, że już niestety tego nie skończę, bo po prostu stracił kod źródłowy. No właśnie, teraz poziomów jest 7, więc więcej niż kiedy ja w tą grę ostatni raz grałem. Gra jest po chińsku, więc będziemy potrzebowali tłumacza i tutaj autor też przeprasza, że nawet w języku chińskim są jakieś literówki, więc czasami może nam się coś po prostu nie przetłumaczyć, no bo jakieś słowa są źle zapisane. Natomiast mimo to da się w to grać i mimo to, że gra już nie zostanie dokończona, no to klimat jest bardzo fajny. Jeśli ktoś lubi japońską muzykę, to myślę, że warto sobie to tą grę zobaczyć, bo jest takim całkiem przyjemna. No i jeszcze z takich nowych rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy, pojawił się dostępny klient, nawet właściwie aplikacja do grania w gry tekstowe, takie typu Interactive Fiction, nie wiem, Z-Code, Inform, jeśli ktoś kojarzy takie środowiska do tworzenia gier tekstowych. No i to jest aplikacja Spatterlight, która pozwala nam takie gry grać na Macu. I co jest fajnego w tej aplikacji? No, jest darmowa, dostępna z App Store'a, ale co ważne dla nas, no, wspiera wiele tych formatów gier, łącznie z tym, że jeśli taka gra ma dźwięki, grafikę, bo niektóre mają, no to tutaj w tej aplikacji te dźwięki też będą. No i po prostu jest dla nas dostępna, bo VoiceOver nam będzie wszystko automatycznie czytał, możemy sobie po tym tekście chodzić, no i nawet z poziomu pokrętła możemy sobie przeglądać polecenia, które wpisywaliśmy wcześniej. Mamy historię poleceń i możemy sobie przeszukiwać, co pisaliśmy wcześniej. No bo to są takie gry tekstowe, jeśli ktoś na przykład grał w Otchłań, to wie o co chodzi. Po prostu mamy jakąś postać, dostajemy komunikat, że jesteśmy powiedzmy w ciemnym pomieszczeniu, no i widzimy, że na północ są otwarte drzwi, no i po prostu możemy właśnie wpisać, żeby chcemy pójść na północ, rozejrzeć się, podnosić przedmioty. I tego typu polecenia musimy wpisywać, żeby takie gry przechodzić. To są nowości. Natomiast są jeszcze aktualizacje. O Hearthstone'ie mówiliśmy, ale przypomnę jeszcze niebawem, za 2 tygodnie, bo 19 marca bodajże pojawi się kolejne duże rozszerzenie do Hearthstone'a. Jeszcze można w sprzedaży sobie takie całe paczki kupować, więc jeśli ktoś chce, jeszcze jest na to czas. Mamy też zmiany w ustawkach, tak jak mówiłem, że oprócz tego, że cały czas mamy w karczmie zaklęcia, no to jeszcze misje na jakiś czas wróciły, więc jeśli komuś się misje podobały, no zaraz można sobie jeszcze z tymi misjami w ustawkach pograć. O Forzie już mówiliśmy, że tam kilka nowych tras, tym razem skupionych na Niemczech doszło. No właśnie, mamy Mortal Kombata. O Mortal Kombacie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że w końcu na wszystkich platformach możemy sobie zmienić głos, więc jeśli ktoś nie chciał sobie tej gry ściągać, zwłaszcza na komputerze, gdzie nawet jeśli mieliśmy ustawiony język polski, no to mówił do nas taki mało przyjemny angielski syntezator Festival, no teraz już nie mówi. Będą do nas mówić głosy Microsoftu, jak wspominał Patryk, tam można sobie nawet wybrać, czy chcemy, żeby mówił nam Adam i Paulina. Chyba nie ma innych głosów, więc to nawet nie jest API, tylko to takie nowsze API, takie UWP chyba do tych głosów niestety. No ale w końcu mamy coś bardziej sensownego, no i co ważne, coś, co może mówić po polsku. Podobnie zresztą jest na PlayStation, bo tam już wcześniej były te głosy dostępne konsoli, natomiast zawsze był używany głos amerykański, żeński. No i w tej najnowszej aktualizacji też sobie możemy wybrać, czy to ma mówić do nas głos męski lub żeński, ale w końcu też ten głos dopasowuje się do języka naszej konsoli, więc jeśli utworzymy sobie
tego Mortal Kombata w języku polskim, no to będzie do nas mówił polski z

0: klawiatur i nam będzie ten polski tekst zarówno w menu, jak i podczas gry, czy w samouczkach. No niestety z małym tym wyjątkiem, o którym Patryk mówił, ale generalnie będzie nam wszystko czytał. Przypominam też, że jeśli włączymy sobie audiodeskrypcję, no to ona po prostu jest dostępna tylko w języku angielskim. Napisy też niestety przez syntezę czytane nie są, więc to będzie niestety po angielsku, ale cały pozostały interfejs gry po polsku jak najbardziej już dostępny jest. To zresztą nie jest jedyna nowość, która była w tej aktualizacji, bo pojawiła się kolejna postać główna, czyli Peacemaker. Pojawiła się nowa postać cameo, czyli to są takie postacie, które możemy sobie do niektórych ruchów przywoływać. I tutaj pojawiła się pani Janet Cage, czyli to jest chyba córka, bo żona Johnny'ego Cage'a, czyli jednej z takich z bardziej znanych postaci. Ale nie tylko jedyna nowość. Jeśli chodzi o dostępność, no to też mamy nowy dźwięk, który możemy sobie włączyć, który nas informuje, kiedy postać cameo zmienia swoją formę, bo niektóre postacie mają kilka form, które możemy sobie przełączać, albo nasz przeciwnik może sobie przełączyć. No i mogłoby nam wcześniej być trudno usłyszeć, kiedy to się dzieje, a teraz możemy sobie na to dźwięk włączyć, no i wtedy zawsze będziemy wiedzieć, że taka postać właśnie przełączyła się na jakąś inną formę. Oprócz tego w końcu mamy wsparcie dla grania pomiędzy kilkoma platformami. O co chodzi? No, chodzi o to, że teraz w grze możemy zalogować się do konta Warner Brothers WB Games. Oni mają też swój system do tworzenia konta. I kiedy to zrobimy, tam na tym koncie mamy osobną listę znajomych i możemy sobie tych znajomych dodawać niezależnie od tego, na jakiej platformie akurat tą grę mają. Więc już to już nie jest problem, że na przykład powiedzmy ja mam grę akurat na PS5, a powiedzmy Patryk mają na komputerze, na Steamie. Wcześniej nie moglibyśmy grać ze sobą, no a po tej aktualizacji, jeśli dodamy się na liście znajomych, no to już grać ze sobą jak najbardziej będziemy mogli. Tak samo też to działa pomiędzy właśnie komputerami PS5 i Xboxem. Na razie jeszcze nie na Nintendo Switch, ale pewnie bo po prostu na Nintendo Switch jeszcze ta aktualizacja się nie pojawiła, ale myślę, że za jakieś kilka tygodni albo dni tam też ta aktualizacja powinna się pojawić. Kolejna gra, która dosyć często się aktualizuje, czyli Sanctuary in Time. Aktualizacja, która przeprojektowała system rozbierania postaci, no to jest taka gra 18+, więc tam akurat to ma dosyć kluczowe znaczenie. Tutaj właśnie też mamy lepszą kontrolę na tym, kiedy chcemy z jakąś postacią randkować. I też mamy takie inne zmiany, poprawki błędów, łącznie z tym, jak działa czytnik ekranu w tej grze, bo tam jest taki niestandardowy interfejs, była dostępność robiona od zera, no i ten czytnik ekranu powinien w tej aktualizacji działać lepiej. Brock jest dostępny na smartfonach, o tym już też wcześniej wspominaliśmy, ale jak ktoś nie słyszał, przypominam, jak najbardziej dostępny jest w dwóch znaczeniach tego słowa, no bo możemy sobie go ściągnąć z App Store'a czy z Google Play i też ta dostępność w tej grze jest też w tej wersji smartfonowej. Warsim, kolejna gra, która dosyć często się u nas pojawia, gra, w której zarządzamy królestwem, dostała kolejną dużą aktualizację, w której mamy kolejne ulepszenia dla areny, które możemy sobie zainstalować. Nowy system do utraty opinii publicznej, więc jeśli coś źle zarządzamy naszym królestwem, no to po prostu nasi poddani mogą się zbuntować z powodu przegranych bitew. To działa. Nowe wydarzenie związane z nekromancją, więc mamy też kilka nowych losowych spotkań, których możemy doświadczyć, i nowe tryby wezwań. Jeśli podstawową grę już przeszliśmy, chcielibyśmy sobie rozgrywkę utrudnić, no to kilka nowych wyzwań zostało dodanych. Kolejnie Doncaster, czyli taka gra karciana na iPhone, o której wspominaliśmy, bardzo fajna gra, cały czas się rozwija. Pojawiło się dużo aktualizacji, to mniejszych takich, chyba kilka nawet wyszło, i każda z nich wprowadzała kolejne poprawki dostępności, w tym jak czytniki ekranu zarówno na iPhonie i Androidzie w tej grze się zachowują, także fajnie, że tutaj autor faktycznie nie tą dostępność dodał i to naprawdę sensownie zrobioną, to cały czas o nią dba. Advanced Wars, kolejna gra, która dosyć często się ostatnio u nas pojawia, gra, w której znów dowodzimy armią. I co się w tej aktualizacji pojawiło? No, a propos aktualizacji, no to te aktualizacje mogą się instalować same. Nowy rozdział do trybu fabularnego do kampanii został dodany. Gra została przetłumaczona na język chiński. No i mamy też poprawki błędów. Teraz trochę będziemy mówić o moodach. Aerion Mood się też cały czas aktualizuje. Pojawiły się nowe obszary, które mają motyw podwodni, że gdzieś pływamy sobie pod wodą i jakiś motyw związany z demonami, które mają jakieś bardzo trudne do pokonania bossy, które mają swoje osiągnięcia, jeśli uda nam się to zrobić. Strefa, w której rozpoczynamy rozgrywkę, została powiększona. Są nowe misje, nowe osiągnięcia. Mamy polecenie, które nam pozwala zamieniać konie w stajni. Nowa rasa została dodana i został zaktualizowany system wiary z nowymi jakimiś umiejętnościami. I mamy też tabelę najlepszych wyników. Strona też została zaktualizowana i nam pokazuje statystyki, ile akurat osób jest połączonych z grą i akurat gra. Gra Wave of the Undead, kolejna gra, w której walczymy z zombie, cały czas prężnie się aktualizuje. Jeśli postawimy w lesie miny, no to te miny mogą nam ten las wysadzić, co spowoduje to, że po prostu przez to, że już tam nie będzie drzew, no to będziemy lepiej widzieć wokół naszej postaci, co się dzieje na mapie. Mamy też poprawki ze wsparciem dla joysticków i jakieś jeszcze małe poprawki błędów. Później mamy grę Text Space, czyli grę wieloosobową, w której latamy sobie w kosmosie, możemy gdzieś budować sobie stacje kosmiczne i no to jest gra taka wieloosobowa, gdzie współpracujemy z innymi graczami, żeby świat cały czas gdzieś się rozwijał, ale też możemy grać z użyciem sztucznej inteligencji, która nam może jakąś fabułę wymyślać i po prostu możemy otwarcie wydawać polecenia i ta sztuczna inteligencja, nie wiem, chyba tam jest jakiś GPT stosowany, po prostu nam spróbuje rozgrywkę do tego, co zrobiliśmy, dostosować, no i później też będą nam zwiększać albo zmniejszać się atrybuty naszych postaci, jeśli coś się uda albo nie. Zmieniło się też to, jak jest zużycie paliwa podczas lotu statkiem obliczane. Nowe rozdziały do fabuły zostały dodane. No i też duże poprawek błędów, tam jest to szczegółowo rozpisane na forum, jakie błędy zostały naprawione. I kolejny mód, który się cały czas aktualizuje, czyli Alter Eon, i tutaj mamy wszystkie klasy, teraz możemy ich poziom podnieść do poziomu 40, a co za tym idzie, dzięki temu mamy dostęp do nowych umiejętności dla każdej klasy właśnie na tym poziomie. Mamy też zmiany z niektórymi umiejętnościami związanymi z walką wręcz. I kilka nowych obszarów zostało dodanych. I jeszcze teraz aktualizacje modów. Mod dostępnościowy do Factorio cały czas się aktualizuje. Tutaj Patryk jakiś czas temu mówił, że został dodany samouczek. On cały czas też się aktualizuje. A w lutym zostało dodane wsparcie dla szkiców, dla schematów. Launcher moda może też teraz być tłumaczony, czyli ta aplikacja, którą otwieramy, żeby grę z modem uruchomić, tam różne rzeczy skonfigurować. No i jak zwykle poprawki błędów. I kolejny mod, który się aktualizuje, to mod do gry CrossCode. I tutaj będzie nam teraz czytał samouczki, które w grze się pojawiają. Do menu pauzy została dodana opcja, żeby jakieś łamigłówki pominąć, które mogą być gorzej dostępne. I a propos właśnie różnych puzli, łamigłówek, które musimy rozwiązać, do kilku z nich związanych z ruszającymi się platformami zostały dodane dźwięki, które pomogą nam je przejść. I to jest wszystko, jeśli chodzi o nowości i aktualizacje, ale no to był biuletyn. A po biuletynie pojawiła się jeszcze jedna taka dosyć ciekawa rzecz, Mianowicie tutaj kolejna rzecz, która pojawiła się ze społeczności chińskiej, aplikacja do tworzenia gier, Streaming Game Editor. Aplikacja stworzona głównie do tworzenia gier RPG. Ona w tym momencie chyba jest darmowa, nie wiem, czy jest plan, żeby kiedyś była płatna. No już kilka takich projektów, żeby stworzyć narzędzie do łatwego tworzenia gier audio już mieliśmy. Niedawno do gier RPG, no to mieliśmy ten system chyba Able, on się nazywał, niestety on finalnie się nie ukazał. No a tutaj mamy kolejny projekt. Projekt, który wyglądał o tyle sensownie, że mamy graficzne narzędzia do tworzenia map i możemy wiele rzeczy ustawić z poziomu menu. No to tutaj też mamy pełnoprawny, taki dosyć rozbudowany język programowania i tak naprawdę jeśli coś nam w tej grze, w tym systemie nie pasuje, no to wszystko możemy sobie pozmieniać albo mniej, albo bardziej. Tam są szablony, taki domyślny szablon to jest właśnie do tworzenia takich gier RPG, które mają turowy system walki, ale jeśli by nam to nie pasowało, to można tam dużo pozmieniać, jeśli byśmy chcieli sobie właśnie jakieś jeszcze rzeczy dodać lub pozmieniać. No, największy problem tego jest taki, że no, przez to, że to jest narzędzie, które powstało w Chinach, no to jest dostępne wyłącznie na razie po chińsku, łącznie z dokumentacją. Sam język, powiedzmy, programowania, te słowa kluczowe, które będziemy wykorzystywać do programowania akurat są po angielsku, więc da się tego nauczyć. Mamy dokumentację, którą możemy sobie przetłumaczyć, natomiast autor też obiecał, że jakieś tłumaczenie przynajmniej tej dokumentacji będzie. I też Arek Świętnicki na forum napisał, że planuje jakiś samouczek nagrać, chyba po angielsku. Więc jeśli ktoś nie chce bawić się w tłumaczenie, no to można poczekać na to. Już ludzie próbują coś z tym narzędziem tworzyć, więc wygląda bardzo ciekawie. Myślę, że to jest chyba najbardziej sensownie wyglądające narzędzie do tworzenia takiego przez klikanie gier audio, które widzieliśmy, więc miejmy nadzieję, że to się będzie cały czas rozwijać i faktycznie jakieś samouczki w językach innych niż chiński się pojawią, bo po prostu wygląda ciekawie, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, jak można by w łatwy sposób stworzyć gry. No to myślę, że warto właśnie tym Streaming Game Editorem się zainteresować. Link jak zwykle będzie w komentarzu do forum.
1: A tymczasem mamy telefon. Dodzwonił się do nas Bartek. Witaj.
2: No witajcie, że tak powiem na sam początek troszeczkę żartem rzucę. Fajnie się was słucha przez telefon. Bo troszeczkę na linii czekałem i, że tak powiem, jakość może troszeczkę słabsza, ale z fajnej perspektywy was się słucha. Okej, przechodząc do meritum, to troszeczkę do was dzwonię z pytaniami, a troszeczkę chociaż w mniejszym stopniu z taką opinią. Ale zacznę od pytań może. Pierwsza kwestia to będzie Excel. I moje pytanie brzmi, czy wiecie, jak po niewidomemu rozszerzać komórki w Excelu, bo na przykład jeżeli mamy przepełnienie w takiej komórce, to na NVDA nam czyta, że coś tam przepełnienie. A żeby on po prostu nam tego przepełnienia nie czytał i, bo prawdopodobnie wizualnie to też tak wygląda, że tylko kawałek tekstu jest widoczny. A osoba widząca może sobie jakoś te komórki rozszerzyć. Wiecie, jak to zrobić po niewidomemu?
1: Szczerze mówiąc, nie. Nigdy jakoś... No nie przeszkadzało mi to specjalnie.
2: Znaczy się, wiecie, mnie też to nie przeszkadza, tylko tutaj właśnie ostatnio koleżanka też zadała mi takie pytanie, jak to zrobić i też nie potrafiłem znaleźć na to odpowiedzi i tak tutaj zadeklarowałem, że spróbuję też jakoś dowiedzieć się w tym temacie i właśnie z tym tematem próbuję do was tu uderzyć.
1: No nie wiem, nie, niestety nie mam. Niestety nie mam na to pomysłu. No chyba, że wy macie jakiś, co by tu można było zrobić.
3: No właśnie jakoś nie bardzo, ale pomoc Microsoftu jest zawsze pełna różnych ciekawych materiałów, także jest opcja, że tam też coś znajdziesz pod F1.
0: Okay, no zawsze jest też ten chatbot w aplikacji Be My Eyes, no natomiast nie wiadomo, czy on czegoś nie zmyśla. No ale może tu, jeśli chodzi o jakiś skrót klawiszowy, to może coś podpowie.
2: No bo tak jeszcze przed audycją, chociaż de facto to tylko taki, można powiedzieć, suchy był zamysł z mojej strony, był taki, że po prostu te komórki się zaznacza i gdzieś właśnie z listwy, czy to właśnie w w którejś z tych opcji jest, nie wiem, rozszerz komórki, coś takiego chyba. Nie wiem, czy kiedyś takie coś było? Jeszcze w starej wersji Office'a, tam jak była 2003, kiedy ta listwa była pospolita, nazwijmy to w ten deseń. Nie wiem, chyba było coś takiego. Nie wiem, pamiętacie może? Okej, okay. Zmowa milczenia daje tutaj, że mi do zrozumienia, że niestety, że tak powiem, nie kojarzycie, no wiadomo, że nikt z nas alfą i omegą nie jest. Druga kwestia to jest taka, że dzisiaj miałem okazję trzymać w ręku i troszeczkę nawet się pobawić Blind Shellem dwójką i nawet skonfigurowałem WhatsAppa w tymże Blind Shell, ale jednej kwestii nie mogłem znaleźć i może wy będziecie wiedzieć. Jeżeli chodzi o WhatsAppa i Blind Shella, jak usuwać całe czaty, czyli mówiąc po polsku całe konwersacje? Nie wyczyścić, tylko usunąć.
1: Widzisz, tu jest problem, że nikt z nas Blind Shella nie ma.
0: Dokładnie. Natomiast są słuchacze, którzy nasłuchają, więc może ktoś podpowie.
1: Może ktoś coś podpowie.
0: Nam pewnie trzeba wam, że... jakieś menu kontekstowe otworzyć. Pytanie, jak
2: jeżeli chodzi o menu kontekstowe, to dla mnie to tak zbyt oczywiste nie jest, bo i ten WhatsApp na Blind Shellu, powiem wam wprost, też nie jest zbyt intuicyjny. W porównaniu iOS i Blind Shell, to Blind Shell na pewno jest zdecydowanie trudniejszy i cięższy, ale powiem wam tak, jeżeli ktoś już używał, tak jak my, na iPhone'ie WhatsAppa, to myślę, że tą politykę WhatsAppa na Blind Shellu zrozumie. Bynajmniej tą podstawową. Tak jak na przykład właśnie mamy te karty na dole, gdzie jest czat, połączenia, aktualizacje i tak dalej, to akurat znajduje się, jakby patrzeć z perspektywy Blind Shella, to znajduje się wyżej. Troszeczkę może ten interfejs się różni, ale bynajmniej takie jest moje zdanie, że ten, kto właśnie używał WhatsAppa na iOSie, to zrozumie bynajmniej na Blind Shellu. Ale to tylko takie moje spostrzeżenie. De facto ja bym się nie przekonał, mówiąc szczerze. Kolejna kwestia jeszcze, Michale, praktycznie to do ciebie będzie pytanie, bo chciałbym wrócić do tego, o czym mówił Patryk na samym początku, kiedy dzwonił, a mianowicie o stronie podatki.gov.pl. Powiedz mi, czy intuicyjnie można jakoś tam się przedostać do tego miejsca, do zalogowania się? Czy to po linkach trzeba chodzić, czy po prostu jest jakiś
1: Bartku,
2: skrót ścieżkowy?
1: Ja się generalnie nie uczę stron na pamięć, ale ja nie pamiętam teraz, jak to tam dokładnie wyglądało, natomiast to nie było jakoś bardzo skomplikowane, to logowanie. Nie powinieneś mieć problemu.
2: A tak mniej więcej, czy to się znajduje na górze strony, gdybym szedł strzałką w dół?
1: No nie,
2: czy...
1: no nie pytaj mnie o takie rzeczy, bo nie mam do
2: czyli
1: tego pamięci.
2: Czyli widać, że skomplikowane tematy dzisiaj trochę poruszam. Okej, to jeszcze chciałbym tak troszeczkę intuicyjnie też się zapytać, bo będziecie pewnie jeszcze mówić o tym, o tej aktualizacji iOS-a 17.4, która pojawiła się wczoraj, tak? Bo wczoraj aktualizowałem.
3: Już było na początku. Mówiliśmy.
2: Ale nie mówiliście chyba jeszcze o tym, tak, mówiliście na samym początku o samej aktualizacji, ale ja chciałbym tylko uderzyć do kwestii tego sklepu, który pojawił się na terenie Unii Europejskiej. Czy myślicie, że w ten sposób mogą się w nim pojawić aplikacje, które chociażby teraz są dostępne tylko na Androidzie?
3: To zależy.
0: No właśnie.
3: To zależy, bo to nie jest tylko kwestia sklepu, to jest też kwestia przepisania tego pod zupełnie nowy framework.
2: Bo tak naprawdę to ja tego osobnego sklepu nie widziałem na samym ekranie.
0: Bo tak naprawdę to żaden sklep jeszcze się nie pojawił. Pojawiła się możliwość dla jakiejś firmy, żeby taki sklep otworzyć. Już ktoś to planuje. Prawdopodobnie taki pierwszy sklep pojawi się w kwietniu, ja o tym będę później mówił.
2: No właśnie do tego Piotrze tutaj piłem, jak to się mówi, bo słyszałem właśnie w tyfloheadach, że będziecie o jakimś sklepie mówić, więc okej. No dobrze, jako że obiecałem sobie, że wam za dużo czasu antenowego zabierać nie będę, to tylko jeszcze taka moja uwaga troszeczkę na sam koniec a propos białych lasek i dofinansowania. Zresztą dwa dni temu poruszyłem ten temat na grupie Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem, gdyż moja znajoma chciała ściągnąć z dofinansowania białą laskę firmy Advantage. I co się okazało, niestety, bo to muszę podkreślić, że niestety ona tylko, że tak powiem, jest dostępna z tym dofinansowaniem w tej przychodni w Warszawie na Karmelickiej i co mnie niestety no dość irytuje. Okay. Bo jeżeli chodzi o Ambutecha, to z tego, co się zorientowałem, bynajmniej u mnie w Bydgoszczy, moja stała lokalizacja, że tak powiem, chyba będzie się sprawdzać, bo dopytałem. Więc jeżeli ktoś by właśnie chciał ściągnąć tą laskę adwentyczną, jedyna lokalizacja, którą znam, to jest tylko Karmelicka w Warszawie.
3: Dzięki za informację, bo to na pewno wielu się przyda.
2: Tutaj dodam jeszcze na sam koniec, że ona będzie szła kurierem, za którą niestety też będzie trzeba tam niewielkie, ale jednak dorzucić jakieś pieniądze. Także taka tylko moja uwaga. Chociaż tutaj też apeluję do innych, chociaż zapewne nie słyszą tego apelu. Ja powiem wam, warto, żeby inne też sklepy się w to zaangażowały, bo to jednak moim zdaniem to jest troszeczkę paranoja, żeby specjalnie tylko stamtąd ściągać. Przez to jesteśmy troszeczkę, nawet nie ignorowani, a można powiedzieć, że nie wiem, marginalizowani nawet, bo nie po to zostało to wprowadzone, żeby tak naprawdę nikt nie mógł z tego korzystać. Bo to jeżeli się nie dowiesz, to nie wiesz. A tak naprawdę mało kto o tym mówi. Ja powiem, troszeczkę się właśnie nadzwoniłem, pojeździłem nawet i denerwuje mnie to, że nawet w takim mieście wojewódzkim jak Bydgoszcz nikt takiej laski nie potrafi ściągnąć z dofinansowaniem. Bez dofinansowania na pewno, ale nie po to to dofinansowanie zostało zwiększone, żeby właśnie z niego nie korzystać. Taka tylko moja uwaga na sam koniec.
3: Mhm. No to dzięki za uwagę. Na pewno to są takie laski, które mają swoich zwolenników, więc fajnie wiedzieć, że da się je dostać. No, życzyłoby się sobie oczywiście więcej takich sklepów i punktów, gdzie to jest, natomiast dzięki, że wiemy, dzięki tobie, gdzie to jest, na pewno.
2: No tam na pewno je dostaniecie, czyli taka jakby można powiedzieć informacja na sam koniec. Nie zabieram czasu antenowego i słucham was dalej.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiam was serdecznie, do
3: Jasne,
2: usłyszenia.
3: Pozdrawiamy również.
1: Dzięki,
3: pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, pa. Tak.
3: No to jeżeli nie zatrzymują nas jeszcze komentarze, może mamy jakieś komentarze od
1: nie,
3: was?
1: Na chwilę obecną nie.
3: No, nie. No to w takim razie możemy już przejść do technikaliów i w technikaliach to chyba ja zacznę od swojego newsa, bo dawno nic nie mówiłem, a nawet jestem tutaj pierwszy w kolejności. Magmo Pro, czyli akcesorium, które pozwala nagrywać rozmowy na iPhone'ie. No ciekawa rzecz, bo to jest coś, co zaczęło się jako w ogóle jakiś Kickstarter gdzieś tam w Stanach. Na początek nikt w to nie wierzył, że to w ogóle się uda, że to w ogóle ruszy, że to zyska jakąś popularność. No 1000 wpłat zrobiono, zanim firma zdecydowała się, że pojedzie z tym produktem na Consumer Electronics Show do Las Vegas, to, które było już właśnie początkiem roku. No i zaprezentuje tam to urządzenie. No i okazuje się, że mamy urządzenie podpinane na MagSafe do iPhone'a, które ma swoją sieć jakby mikrofonów, dzięki którym nagrywa zarówno w dość wysokiej jakości, rzekomo, nie słyszałem jeszcze próbek z tego, dźwięk z naszego mikrofonu, jak i dźwięk z głośniczka, gdzie wydobywa się głos rozmówcy naszego. No i możemy sobie takim urządzeniem tą rozmowę nagrać. Co więcej, możemy ją poddać procesowi transkrypcji. I ta transkrypcja jest dokonywana offline i za pomocą sztucznej inteligencji. Z tego, co pisze portal Spiders Web, póki co nie działa to w języku polskim niestety. Natomiast jest to planowane. Nie ma na razie też cen europejskich. W dolarach mamy na razie ceny i urządzenie kosztuje $129, więc to dużo i niedużo, ale trochę to jest. Trochę to jest jednak. Zwłaszcza, że nie wiemy do końca, jak to urządzenie działa, jak brzmi, jak się sprawdza w różnych sytuacjach i tak dalej. Natomiast zwróciłem na nie uwagę, bo ciekawe podejście. Ty, Michale, zdaje się, miałeś urządzenie do nagrywania przez Bluetooth. Takie
1: nie,
3: zdalne.
1: Nie. Ja miałem urządzenie podpinane przez Lightning, które z jednej strony właśnie miało port Lightning, z drugiej strony miało takiego czteropolowego jacka, do którego wpinało się po prostu słuchawki. Jeszcze te, które na jacka działały na iOSie. Mhm. To miało ten minus, że no, z tym Jackiem potrafiły dziać się różne dziwne rzeczy i dosyć często różne dźwięki, różne jakieś trzaski się pojawiały w tym nagraniu. No to było widać, że to taki bardzo prototypowy sprzęt był. To było bardzo prototypowe rozwiązanie, więc jeżeli ktoś myślał poważnie o tym, żeby to jakkolwiek wykorzystać, no to nie, to niestety, no to były zmarnowane pieniądze, powiem szczerze. To był taki startup, na Kickstarterze coś takiego znalazłem, no i stwierdziłem, zaryzykuję, no okazało się, że to niestety nie było to. To, o czym mówisz, to rozwiązanie bezprzewodowe, no to teraz właśnie wykorzystuję podczas odbierania telefonów od naszych słuchaczy, czyli Blue Driver, no to rzeczywiście to działa w ten sposób, że podłącza się to po prostu do miksera, do tego urządzenia podłącza się telefon i dzięki temu no, jestem w stanie zrobić wszystko, tak? Wpuścić słuchacza na antenę, jestem w stanie nagrać ten dźwięk, no, co zresztą później jest słyszalne w audycjach. Natomiast tak. No, to nie jest rozwiązanie jakieś super, które pozwala na to, żeby jakoś szybko to zrobić, tak? Bo tu trzeba to podłączyć, tu jednak trzeba mieć sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzę, że poszli w tę stronę bardziej nagrywania tego za pomocą mikrofonów. No i trochę się zastanawiam, jaka to będzie jakość, to jest jedno, a dwa, jak bardzo będą słyszalne różnego rodzaju dźwięki zewnętrzne.
3: No, właśnie tego też się obawiam, nie? Że jakieś nasze tło będzie też rejestrowane. Ja szczerze mówiąc szukam czegoś takiego do nagrywania troszkę jakby studyjnego, no bo ja nagrywam te różne komunikaty telefoniczne. No i tutaj to no, najprostsze rozwiązanie to jest kabelek jack-jack. Z jednej strony jack do telefonu, a z drugiej strony jack do jakiegoś rejestratora typu Zoom. No i zgrać ten komunikat. Natomiast no to widzę, że to urządzenie to nie będzie to. To na pewno nie do takich zastosowań, jak ja bym często wykorzystywał. No, ale no kto wie, ale to też jestem sceptyczny, jak chodzi o to rozwiązanie właśnie z mikrofonami. Ja ostatnio się zacząłem też bawić takim narzędziem jak mikrofon przyssawkowy. I sama technika może i jest ciekawa, bo to są mikrofony, które no w podstawie zostały stworzone po to, żeby wykorzystywać je ze wzmacniaczami gitarowymi, żeby sobie nagrywać dźwięk bezpośrednio z głośnika wzmacniacza w taki sposób, że po prostu przyklejamy go na przyssawkę do tego głośnika i jakby bezpośrednio ściągamy dźwięk z głośnika. Natomiast no, testowałem te mikrofony i to jednak łapie jakieś otoczenie z zewnątrz, to jednak słychać, że to jest taki mikrofon. To też trzeba umieć dopasować rozmiar tej przyssawki do konkretnego głośniczka, który chcemy akurat nagrać. Więc to też nie jest takie łaps. Ja troszkę się tym rozwiązaniem rozczarowałem. Natomiast no, no właśnie, pytanie, jak to będzie działać tutaj. No, może się przekonamy, jak już
1: urządzenie
3: trafi.
1: Może będą jakieś dema gdzieś, żeby można było
3: tak,
1: sobie tego posłuchać.
3: Dokładnie, jakieś pierwsze demka.
1: Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
4: Witam z tej strony. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słychać cię.
4: Chciałem zapytać odnośnie Apple Music, bo zauważyłem taką ciekawą rzecz i nie wiem, fajnie by było, gdyby to się też na innych urządzeniach dało zrobić. To właśnie na Androidzie jest ta dobra rzecz, bym powiedział. To też nie przy każdym albumie, ale przy jednym na razie, który sobie dodałem. Ja słucham muzyki klasycznej, zwłaszcza na fortepianach historycznych. No i mam album sobie, wchodzę w ten album i tam jest więcej i jeszcze podają historię jakąś taką drobną utworu, nie? A na iPhone'ie tego nie mam, ani na Windowsie, przynajmniej nie umiem się do tego dostać. Zaraz to demonstruję, jak to jest na Androidzie. I jeszcze taka fajna rzecz, tylko że to chyba tylko na tym Braille Touchu będzie, albo nie wiem, czy Braille Sensy też mają takie coś, żeby nawigować po ikonach literami, czy tam cyframi, nie? Żeby wpisać coś, od czego się zaczyna ikona i żeby ten fokus tam wszedł. Ale mogę sobie wcisnąć cyfrę i mi wjeżdża na ścieżkę jakąś tam. I nie muszę się przeklikiwać. Ścieżka, menu czynności utworu. Ścieżka i menu czynności. I nie muszę dwa razy klikać, żeby przeskoczyć na kolejną ścieżkę. Na przykład.
0: Ja się z takimi opisami nie spotkałem jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o iPhone'a, nie zapominajmy, i to sobie możesz w App Store wyszukać, że Apple Music tylko na iPhone'ie znów. Może kiedyś to na iPadzie i na Macu się pojawi. Na razie jest tylko na iPhone'ie. Ma dedykowaną aplikację do muzyki klasycznej. Jak wpiszesz sobie Apple Music, chyba Classical to się po prostu nazywa, no to tam jest tego dedykowana aplikacja, wiem, która ma to inaczej poukładane. Może tam takie opisy by były.
4: Aha, no ja się tym chwileczkę bawiłem, przyznaję, dosłownie 5 minut ściągnąłem i stwierdziłem, że to tylko jakaś taka nakładka jest do tej muzyki.
0: No generalnie tak, no to jest ten sam, tak, no to jest ten sam katalog i to się zresztą
4: i
0: też zapisuje.
4: Jeszcze po angielsku jest i że tam w sumie...
0: A nie przetłumaczyli tego, aha.
4: Ale to nawet ciekawe. Nie o to chodzi, że po angielsku, tylko tam po prostu jakby nic nowego nie zauważyłem, żeby było ciekawego. Ta muzyka zwyczajna robi co ma robić, nie odtwarza jakiejś gorszej jakości. Właśnie tam są te korektory, to wszystko można ponastawiać, lossless, nie lossless. A w tym Classical to jakoś nie bardzo, albo to samo dokładnie. Także wyrzuciłem to, bo to nic nowego nie wnosiło. I postaram się może pokazać tą muzykę tutaj. Informacja, jak to chodzi, czy nie?
3: Będzie coś pewnie słychać, ale dość słabo. Znaczy my ci wierzymy, jak to działa. My też teraz nie znamy rozwiązania tego problemu. No, u nas się pojawia tylko tekst, prawda? Więc znaczy ja na przykład widzę tylko tekst utworu. Na ekranie odtwarzania, na przykład teraz odtwarzane.
4: Tylko że właśnie w tym jednym albumie do informacji mogę się dostać tylko właśnie z poziomu aplikacji na Androidzie, a na Windowsie i na iPhone'ie nie. Nie wiem czemu tak jest, no czy widzący to... czy nie, ale...
3: Nam też jest ciężko stwierdzić, może ktoś ze słuchaczy wie, w czym dzieło. Witoldzie, czy jeszcze jakieś pytania masz może? Albo jakieś kwestie do poruszenia?
4: Jeszcze tylko chciałem dopytać o ten menedżer, menedżer w Windowsie
3: zadań,
4: 10
3: tak? Procesów.
4: I o te procesy.
3: Tak.
4: Jak to się tam robiło? Menu kontekstowe dokładnie, tak? I czego szukać?
0: W Windowsie 10 po otwarciu menedżera zadań wchodzisz sobie na pasek menu, przechodzisz do menu opcje. I tam jest ustaw domyślną kartę i w tym to menu sobie rozwijasz i ustawiasz sobie zakładkę szczegóły.
4: Tak, a żeby zwiększyć priorytet procesu.
0: A to z menu kontekstowego.
1: To tak. Menu kontekstowe, tak.
3: Tak.
4: Ja nie wiem, że nie mam tego. Czy wcześniej trzeba nastawić właśnie te szczegóły jeszcze? Czy to trzeba zrobić dopiero wtedy zadziała?
3: Raczej tak.
4: Ten menedżer nie jest dobrze chyba dostępny od początku, tylko też tam trzeba poprzestawiać troszkę.
3: To znaczy ta zakładka szczegóły działa tak, jak jesteśmy do niej przyzwyczajeni z Windowsa 7. Czyli pokazuje nam listę wszystkich procesów wraz z użyciem procesora, z użyciem RAMu i tak dalej.
4: No to tyle ode mnie właściwie.
3: Jasne. To dzięki wielkie za telefon, za pytania, no i zostań z nami jeszcze na antenie.
4: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. No i co ciekawego u nas jeszcze zostało? Na przykład ty, Piotrze, chciałbyś nam powiedzieć coś o nowych MacBookach Air?
0: Dokładnie, tak, bo takie się pojawiły. No można było się tego spodziewać w sumie. Parę dni wcześniej Apple zapowiedziało, że nie planuje jakiejś nowej konferencji. No w sumie chyba nie było sensu, bo właściwie to jedyna rzecz, która właśnie została odświeżona, to MacBooki Air, zarówno ten 13-calowy i 15-calowy też w tym momencie został już wycofany MacBook Air z procesorem M1, teraz w jego miejsce wskoczyła ten 13-calowy MacBook z procesorem M2, który teraz jest tańszy, ale wracając do MacBooka Air z procesorem M3. No co się zmieniło? No właśnie procesor, to myślę, że jest taka pierwsza różnica. Wiadomo, te procesory Apple Silicon, już o nich wiele razy mówiliśmy, są naprawdę bardzo, bardzo dobre, bardzo wydajne. Ten komputer pozwala nam nawet na 18 godzin pracy na baterii, co jest no bardzo dobrym wynikiem. Nie ma wentylatora, więc wcale się nie grzeje, a jest naprawdę wydajny w praktycznie wszystkich rzeczach, do którego moglibyśmy komputer wykorzystywać tak naprawdę. Jak bardzo szybszy jest ten procesor? To jest cały czas procesor ośmiordzeniowy. Ja nie chyba wspominałem w momencie, kiedy MacBooki Pro z procesorami M3 się pojawiły, ale to już było jakiś czas temu, więc myślę, że warto z tematu wrócić. Apple porównuje go do procesora M1 w materiałach gdzieś pracowych, od którego on jest o 60% szybszy, zarówno jeśli chodzi o procesor i kartę graficzną. To są cztery rdzenie wysoko i cztery rdzenie takie wysokowydajnościowe i cztery rdzenie energooszczędne, natomiast w porównaniu z procesorem M2, no to ta różnica jest troszkę mniejsza, ale mimo wszystko cały czas jest też gdzieś odczuwalna, bo to jest skok 20%. No, myślę, że jeśli ktoś ma MacBooka z procesorem M2, no to nie wiem, czy jest sens aktualizować, no ale jeśli ktoś ma jakiś sprzęt starszy, no to myślę, że jak najbardziej te nowe MacBooki sens mają. To nie jest zresztą jedyna nowość, no bo właśnie też ta część graficzna tego procesora została dość znacznie ulepszona i na przykład wspiera ray tracing, który jest często używany w grach, ale generalnie ta sama karta graficzna po prostu lepiej teraz potrafi zarządzać pamięcią, która na tej karcie się znajduje. No i dzięki temu uczenie maszynowe powinno być sprawniejsze, więc jeśli ktoś na tym urządzeniu sobie uruchamia Whispera albo jakieś inne modele, to właśnie takie związane ze sztuczną inteligencją. Ja tego zresztą na karcie graficznej, bo też oczywiście na tym procesorze jest koprocesor, który jest odpowiedzialny wyłącznie za tego typu zadania i on też jest o kilkadziesiąt procent szybszy w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej. Oba te komputery też teraz wspierają pracę na kilku ekranach jednocześnie, czego wcześniej w MacBooku Air nie było. Chociaż to ciekawe, jeśli chcemy pracować na trzech ekranach, no to po prostu klapę laptopa musimy zamknąć, bo ten ekran wbudowany też jest gdzieś traktowany jako kolejny ekran, co na przykład w MacBookach Air i Pro z procesorami Intel tak nie było, no a w tej nowej architekturze tak to zostało rozwiązane. Co mamy ponadto? Mamy lepsze mikrofony. Teraz tych mikrofonów jest 3 i firma Apple chwali się, że tutaj znów jest uczenie maszynowe stosowane do jeszcze lepszej redukcji szumu. I podobnie jak to ma miejsce w iPhone'ie, na tych nowych MacBookach, możemy sobie otworzyć w centrum sterowania, pojawi się przycisk do zmiany parametrów mikrofonu i tam możemy sobie wybrać, czy chcemy, żeby ten mikrofon działał w trybie agresywnego izolowania hałasu, w szerokopasmowym, czy takim standardowym. Izolacja głosów jakoś dostępna była wcześniej na nawet procesorze M1, natomiast no tutaj chyba to jeszcze bardziej zostało ulepszone, bo tych mikrofonów teraz jest właśnie więcej, żeby chyba jeden z nich właśnie będzie odpowiedzialny stricte za odszumianie, więc dzięki temu faktycznie ten dźwięk powinien być jeszcze lepszy. No, umówmy się, że mikrofony w Macach tych nowych są naprawdę bardzo, bardzo fajne. No to może jeszcze porozmawiajmy sobie o cenach, bo już na rynek polski też te ceny są dostępne. W komentarzu znajdziecie link do artykułu na portalu iMagazine, który ma tutaj wszystko rozpisane, nawet łącznie z cenami akcesoriów, jakby ktoś chciał sobie zasilacz albo pamięć, czy dysk rozbudować. Ja może wszystkiego tak nie będę czytał, natomiast myślę, że takie ceny tych podstawowych konfiguracji, myślę, że jak najbardziej możemy przeczytać. Te najbardziej podstawowe, czyli z pamięcią RAM 8 GB i dyskiem SSD 256 GB i 8-rdzeniowym GPU, czyli kartą graficzną, kosztuje 6000 zł, czyli 5999. Jeśli chcemy sobie dysk SSD zwiększyć do 512 giga, tutaj przypominam, zarówno pamięć RAM i dysk są na stałe zamontowane na płycie głównej, więc nie możemy sobie później większego dysku wewnętrznego zainstalować. No oczywiście możemy sobie podłączać na USB, no ale pamięci RAM już sobie nie ulepszymy. No to dysk 512 giga już nas będzie kosztował 7200 zł. Jeśli zdecydujemy się na jeszcze 16 giga RAMu, oprócz tego większego dysku SSD, no to za to już zapłacimy złoty 8400. Też w tym kreatorze do rozbudowy możemy sobie jeszcze powiększyć dysk nawet do 2 TB, a pamięć RAM do 24 giga. To jest 13-calowy MacBook. A 15-calowy, jakby ktoś chciał sobie kupić większy ekran, no to zaczyna się znów w konfiguracji 8 giga i dysk SSD 256 giga od złotych 7699. 8 giga RAMu i dysk 512 kosztuje złote 8200. A jeśli sobie jeszcze dobierzemy 16 GB RAMu do tego dysku 512 GB, no to już zapłacimy złoty 9400. No także no, Maci nigdy nie były tanie, tutaj też te ceny są zresztą podobne do tego, na jakim poziomie one były, kiedy pojawiły się procesory M2, które swoją drogą w oficjalnych sklepach właśnie Apple i też dealerach właśnie teraz na pewno stanieją. MacBooki z procesorem M1 już w oficjalnej sprzedaży nie są dostępne, natomiast myślę, że w wielu polskich sklepach jeszcze te MacBooki M1 dostaniemy, jeśli ktoś by chciał sobie jeszcze starszy model kupić i no one też będą naprawdę bardzo dobrymi komputerami. Natomiast wiadomo, jeśli ktoś zastanawia się, co kupić teraz, zwłaszcza, że wchodzimy w fazę aktywnego samorządu i można sobie składać wnioski, no to myślę, że w takiej sytuacji raczej właśnie, jeśli chcecie kupić MacBooka R, no to już warto raczej starać się o tego najnowszego właśnie z procesorami M3.
1: Tymczasem wiadomości do nas spływają na WhatsAppie. Bartek do nas zadzwonił, ale jeszcze wiadomość nam swoją drogą nagrał.
5: Witam ponownie. Przypomniała mi się jedna kwestia. Dokładnie ta, z którą dzwonił do was Jarek w sprawie połączenia w Zoomie. Wydaje mi się, Michale, że dobrze mówiłeś a propos tych łączy, bo kiedy iPhone wykryje jakieś łącze, to ta opcja na pokrętle powinna być domyślnie dostępna, jeżeli nic nie było zmieniane w ustawieniach VoiceOver. I jeszcze tak na koniec druga sprawa. Bodajże 2 tygodnie temu mówiłem wam, że miałem problemy z dyktowaniem na iPhone'ie i mówiłem wam, że będę testował to jeszcze na moim starym iPhone'ie SE 2020, ale okazało się, że po dwóch bodajże dniach sytuacja się unormowała, więc już nie robiłem. Teraz serdecznie pozdrawiam.
1: I tyle od Bartka.
3: No to dziękujemy Bartku za uzupełnienie. Natomiast my dalej idziemy z naszymi jeszcze tutaj newsami. Michale, ty coś chciałbyś nam powiedzieć na temat telefonu ze sztuczną inteligencją, z tego co widzę, zamiast aplikacji AI, to jest w ogóle możliwe? To jest, tak ma wyglądać przyszłość?
1: Trochę się tego z jednej strony obawiam, a nawet powiedziałbym, że nieco bardziej niż trochę, natomiast nie obawia się tego Deutsche Telekom i jego mobilna marka, którą zresztą w Polsce też mamy okazję gościć, czyli T-Mobile, bo oni jeszcze w tym roku, przynajmniej swoim niemieckim klientom, zobaczymy jak w innych krajach, chcą zaoferować telefon, który będzie wykorzystywał bardzo intensywnie sieć 5G. I jak ten telefon będzie to czynił? Ano właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przede wszystkim. Oni weszli w partnerstwo z kilkoma podmiotami. Między innymi jest taka firma Brain AI, też z Qualcommem zdaje się. Weszli we współpracę. No i chcą rozwijać taki telefon. Oni to nazwali T-Phone. TOT Mobile.
3: No tak, Tifony już mieliśmy na rynku różnego rodzaju modele, no ale to były takie klasyczne smartfony, tylko tak, brandowane przez T-Mobile.
1: A ten Tifon będzie zupełnie czymś nowym, mianowicie będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję na dwa sposoby. To znaczy tam w ogóle nie będzie aplikacji w tym telefonie, ale to nie oznacza, że nie będzie można robić różnych rzeczy. Będzie dostęp do poczty. Tego już się trochę obawiam, bo skoro poczta, sztuczna inteligencja, to prawdopodobnie trzeba będzie zezwolić na dostęp do naszej skrzynki mailowej jakimś trzecim firmom, właśnie pewnie temu Brainowi. Będzie też możliwość tworzenia, robienia zakupów, słuchania muzyki i innych różnych rzeczy. I generalnie to wszystko ma napędzać sztuczna inteligencja w formie dwojakiej. Z jednej strony lokalnie mają działać na tym urządzeniu wyspecjalizowane modele, które będą realizować część zadań, natomiast wszystko tak naprawdę ma być sterowane z internetu za pomocą dużych modeli językowych właśnie od tej firmy Brain. No i z jednej strony no, ten telefon ma być rozwiązaniem tanim i dostępnym generalnie na każdą kieszeń. Z jednej strony wygląda to na coś dosyć obiecującego. Ja sobie obiecuję po tym troszkę z jednego powodu, bo zastanawiam się, w jaki sposób będziemy się z tą sztuczną inteligencją komunikować. Czyżbyśmy mieli się komunikować przede wszystkim z tym za pomocą naszego głosu? Nigdzie takiej informacji wprawdzie nie znalazłem, ale na to by wiele wskazywało, że być może to właśnie będzie tak, że dużo różnych komend będziemy tu wypowiadać głosem i ten telefon będzie informację zwrotną również nam głosowo podawał. Więc całkiem możliwe, że będzie to też i w jakiś sposób dostępne dla nas. No, mowa tu o tym, że nie ma być aplikacji, więc w takim razie no, czytnika ekranu też nie będzie, ale być może właśnie dzięki temu jakaś tam przynajmniej częściowa dostępność byłaby zrealizowana. Natomiast no, tak generalnie to ja się trochę tego obawiam, powierzenia wszystkiego modelom językowym, które na chwilę obecną to nie jest jeszcze jakieś mistrzostwo świata. Wielu próbuje, zaprząc te technologie do tego, żeby nam różne rzeczy ułatwiała, ale ja mam wrażenie, że to okej, to może być fajna pomoc i do wielu rzeczy faktycznie może się to przydać, natomiast jakby jeżeli za ten cały system, za całość działania tego telefonu miałaby odpowiadać sztuczna inteligencja, ja mam wrażenie, że chyba jeszcze trochę nie jesteśmy na tym etapie. Natomiast oczywiście no, wszystko to pokaże najbliższa przyszłość. Tak jak wspominałem, telefon ma pojawić się w tym roku, ma być dostępny dla klientów T-Mobile u naszych zachodnich sąsiadów, więc zobaczymy, jak to pójdzie dalej i co tak naprawdę z tego telefonu będzie. Oczywiście, no też kolejna rzecz i tu słusznie obrońcy wszelkiego rodzaju prywatności podejrzewam, że będą mieć też dużo obaw związanych z tym, że ten wszystkie nasze dane tak naprawdę, albo większość tych naszych danych będzie przetwarzana gdzieś w chmurze, gdzieś przez jakąś firmę, która no tak do końca nie wiadomo, co z tymi danymi będzie robiła. A w dzisiejszych czasach no nasze smartfony naprawdę zawierają bardzo dużo różnych naszych danych. I nawet jeżeli założymy, że tam nikt nie będzie miał jakichś złych intencji, to pamiętajmy, że do takich serwerów zawsze ktoś może się włamać, może te dane wykraść. A ktoś no, z takimi danymi pozyskanymi to już rzeczywiście będzie mógł chcieć zrobić coś nieprzyjemnego dla nas. To jest rzecz kolejna. Rzecz jeszcze jedna to jest sprawa związana z wyborem różnych narzędzi, z jakich będziemy chcieli korzystać na takim telefonie. Kiedy mamy aplikację, to, no to możemy zdecydować, że powiedzmy, no nie wiem, pocztę chcemy przeglądać w Outlooku, tu chcemy korzystać z takiej aplikacji do grafiki, bo o, na przykład za pomocą tej sztucznej inteligencji ponoć ma być możliwość też edycji grafiki w jakiś sposób na tym Tifonie. Więc no kolejna rzecz. Ale znowu będziemy skazani na jedno konkretne narzędzie, z którym T-Mobile wejdzie w jakąś kooperację, więc ja mam tu dużo zastrzeżeń i dużo uwag, takich nawet bez jakiegoś bardzo mocnego wgłębiania się w to, co może nam przynieść to rozwiązanie, natomiast prawdopodobnie część osób, która będzie chciała mieć jakiś naprawdę tani telefon, to po prostu sobie to rozwiązanie kupi i będzie z tego korzystać i być może nawet niektórzy będą zadowoleni.
3: No chyba, że to będzie tak jak Jakob Nielsen, jakby taki no, jeden z ojców poniekąd współczesnego UX-u, czyli do badania doświadczeń użytkownika i w ogóle wrażenia użytkownika i projektowania takiego przyjaznego użytkownikowi, twierdził, nie wiem czy ty Michale miałeś okazję zapoznać się z tą publikacją i Piotrze zresztą też, bo to była dość szerokim echem się to ostatnio odbiło po Mastodonie. I to nie jest bynajmniej pozytywne zjawisko, bo tenże pan Jakob Nielsen, zresztą założyciel grupy Nielsen & Norman Group, która też wyznacza pewne standardy w kwestii projektowania uniwersytetu, no projektowania ogólnie, designu i tak dalej, no on taką tezę postawił, że dostępność w sumie odniosła porażkę. Dostępność jako taki ruch zorganizowany ludzi, tych audytorów, praktyków dostępności, ekspertów i tak dalej. Że taka dostępność jako tradycyjna, jaką my znamy, czyli dostosowywanie aplikacji pod różne wytyczne, to zasadniczo no, okazało się, że nie sprawdziło się, jest to zbyt kosztowne, nikt tego nie da się zrobić perfekcyjnego żadnego interfejsu w ten sposób, a osoby niewidome, no to zawsze będą miały jakąś tam gorszą, uproszczoną wersję tego, co osoby widzące mają wizualnie i przyszłością wszystkiego są generowane na bieżąco, spontanicznie i za każdym razem w inny sposób, dynamicznie, interfejsy przez generatywną sztuczną inteligencję.
1: Pytanie, co on rozumie przez generowanie interfejsu?
3: Bo dostosowanego do potrzeb danego użytkownika, czyli w jakiś sposób będzie wykrywane, na przykład ty korzystasz z czytnika, to wygenerujemy ci interfejs, który jest dostosowany pod ciebie, w sensie nawet nie zgodny z wytycznymi, tylko taki, ja to rozumiem, skrojony na miarę pod ciebie, czyli coś trochę jak te nasze klienty zewnętrzne. Ja to tak rozumiem. No, wiesz, problemów z tym jest wiele.
1: Jest dużo. Ja bym bardziej spodziewał się tego, że na dobry początek to dostaniemy być może coś takiego, co będzie sprowadzało się do konwersacji z jakimś modelem językowym dotyczącym tego, co my będziemy chcieli zrobić w danym narzędziu. I tak trochę sobie wyobrażam w ogóle większość, bo nie wiem czy wszystkie, ale większość operacji na tym telefonie, który T-Mobile chce zaprezentować. Zastanawiam się w ogóle, jak użytkownicy to przyjmą, bo to jest takie, wiesz, nienaturalne na przykład mówienie do telefonu, wydawanie mu poleceń, jakichś takich.
3: No chyba, że te prompty są jakoś po prostu oskryptowane pod przyciski.
1: Też może być tak, że będzie jakieś menu, tak? I tam powiedzmy, nie wiem, wyświetl kontakty. No to wyświetla kontakty. Gdzieś tam powiedzmy zadzwoń do kogoś, wyślij maila. Ciekawe jak to rysowanie. Być może to też będzie tak, że właśnie sztuczna inteligencja będzie generowała grafiki, tak? Narysuj i no, coś tam. No tak, i no, już.
3: Tego się obawiam. No z drugiej strony Niemcy to taki naród, który raczej dba o tę prywatność.
1: No właśnie.
3: Bardzo ciekawe jest, na ile duży będzie udział tego AI online, bo no, to jest tutaj kluczowe, bo w Niemczech się coraz bardziej o tym myśli. Gdzieś nawet na poziomie struktur rządowych odchodzi się od różnych w sektorze edukacji.
1: Nawet od Microsoftu rozwiązań, tak?
3: Od Microsoftu, nie wiem czy nie, też od Google chyba akurat nie Niemcy, to tam gdzieś Dania, Francja, Holandia, no ale no, umówmy się, w dużym skrócie nazywany Zachód. No i pytanie, gdzie ta prywatność jest w tym momencie, tak? Bo no to, że te dane będą używane do jakiegoś trenowania dalszych modeli, to jakby prawdopodobnie nie ulega wątpliwości. Natomiast no, teoretycznie społeczeństwo nie powinno na to pójść, no ale zobaczymy.
1: Czas pokaże, być może w ogóle no coś takiego się nie przyjmie. To na razie są jakieś projekty. Ten telefon gdzieś tam został pokazany w jakimś tam stopniu. Natomiast no, czy użytkownicy to zaakceptują? To jest tak, właśnie pytanie. Mamy komentarz od Łukasza i tu jest odpowiedź jednocześnie na pytanie Bartka. Witam, niestety na WhatsAppie na Blind Shellu nie ma opcji usuwania wiadomości. Jest opcja wyczyść czat i wtedy usuwa nam wszystkie wiadomości w danej konwersacji. Tak napisał Łukasz. Dzięki za tę informację.
3: Dzięki. A my przechodzimy dalej. No i chyba, Piotrze, to o czym już troszeczkę wspomniałeś.

0: i dostać wcześniej dostęp do tej usługi. Jest link w tym artykule, który podesłałem, będzie oczywiście to w komentarzu. No po prostu musimy podać swoje imię, adres e-mail i zaznaczyć pole wyboru, że wyrażamy zgodę na to, żeby setup nam wysyłał maile. To pole wyboru jest takim klikalnym elementem, więc no, musimy na nim nacisnąć Enter po prostu, bo ono chyba nie jest zaznaczone domyślnie i się zaznaczy nam po prostu. No sam setup to usługa, o której mówiliśmy, bo generalnie to jest taka usługa, która jest takim abonamentem, głównie dla Maca, chociaż tam dziś parę aplikacji na iPhone jest, jeśli wykupimy wyższy pakiet. I do tych aplikacji to w tym abonamencie jest dostępne kilkaset i one są, to jest dużo bardzo fajnych aplikacji, bo na przykład jest Ulysses i tak dalej, więc to jest generalnie abonament na aplikacje. Tutaj chyba będziemy mieli do czynienia z takim normalnym sklepem, chociaż widziałem gdzieś artykuł, który też mówił, że to też będzie po prostu coś dla użytkowników, które już tego setupa mają, ale chyba do końca tak to nie ma wyglądać. Już też jest odpowiedni formularz dla deweloperów, którzy chcieliby się tym zainteresować. Oni też zresztą piszą, że już wielu deweloperów w ten sposób znaleźli. Wiem, że chyba na przykład deweloper Ulyssesa się już na to zgodził, więc bardzo możliwe, że tam też będziemy mogli sobie tą aplikację wykupić może taniej, a może dla użytkowników setupa na Macu to po prostu będzie już w pakiecie zaoferowane, zobaczymy. Ja się na tą listę wpisałem i będę mógł wam wtedy powiedzieć coś więcej. No, co właściwie tyle wiemy na ten moment, że firma taki sklep planuje. Kiedy on się pojawi, no to użytkownicy, którzy znajdują się właśnie w Unii Europejskiej, będą w stanie po prostu sobie tą aplikację ściągnąć. To wygląda tak swoją drogą, że po prostu wchodzimy na stronę danego sklepu i klikamy w odpowiedni przycisk, to spowoduje, że system nam wyświetli ostrzeżenie, że właśnie chcemy zainstalować alternatywny sklep, że musimy naprawdę ufać właścicielowi tego sklepu. No i jak już sobie odpowiedni przycisk zainstaluj klikiem, a to po prostu pojawi nam się kolejna ikonka i w ten sposób będziemy mogli sobie do takiego sklepu wejść i już z jego poziomu aplikację instalować. Więc tak te alternatywne sklepy dla nas jako użytkowników będą wyglądać. Przy każdej instalacji będzie się wyświetlał taki ekran weryfikacyjny, który nam będzie wszystkie uprawnienia, które dana aplikacja prosi, wyświetlał. Trochę tak androidowo w App Store tego normalnie nie będzie, no a w przypadku alternatywnych sklepów jeszcze taki ekran zawsze no, będziemy widzieć. No, zobaczymy, jakie aplikacje tam będą oferowane, czy będzie faktycznie łatwiej deweloperom tego sklepu wejść. No bardzo możliwe, że tak. Coś czuję, że tam tak rygorystycznego procesu w recenzji nie będzie. No, sama firma Setup generalnie o dostępność dba, bo ten klient na Setupa na Maca, jak ich aplikacje, bo to jest ukraińska firma MacPa, ma sporo tych aplikacji i one generalnie są naprawdę bardzo fajnie dostępne, więc raczej o dostępność tej usługi się osobiście nie martwię. Jak to będzie wszystko wyglądało? Zobaczymy w kwietniu, a przy okazji jeszcze alternatywnych sklepów zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało, jeśli ktoś by z tej Unii, czy ze strefy ekonomicznej europejskiej tak naprawdę, bo też w Norwegii czy w Islandii na przykład te sklepy też dostępne będą, no to by się stało, gdybyśmy wyjechali na jakiś czas. No okazuje się, że to jak się tego mogliśmy spodziewać, no będzie jakiś okres przejściowy, w którym te sklepy nadal będą działać, natomiast po tym okresie one po prostu działać przestaną. Aplikacje, które pobraliśmy, działać na szczęście będą, więc nie będzie tak, że stracimy dostęp do tych aplikacji. Natomiast gdybyśmy chcieli zainstalować nowe lub zaktualizować te, które mamy, no to po prostu musimy wtedy wrócić do Europy. No, natomiast tyle wiemy na teraz. Już pierwszy taki sklep się szykuje. Jak on się będzie sprawdzał, jakie aplikacje w nim znajdziemy, jak to będzie cenowo wyglądać, no to myślę, że tego dowiemy się wszystkiego w kwietniu. Na pewno do tematu wrócimy, bo mówię, na listę się zapisałem. Jeśli dostanę dostęp, no to na pewno opowiem wam, jak to wszystko tam wygląda.
1: No i to jest pierwszy sklep, setup, ale też już ja powoli na przykład widzę jakieś znaki, że się przebija przeglądarka alternatywna, konkretnie Firefox, i po backtrackerze, po Bugzilli, czyli po jakby systemie, gdzie zgłaszane są różne błędy odnośnie produktów Mozilla, widzę, że już wprowadzane są jakieś pierwsze oznaki wsparcia dla dostępności też. Już widziałem, że są podpięte cechy dostępności, jakieś podstawowe są podpięcia do API dostępnościowego. które ma być zbliżone do API WebKita, czyli silnika Safari.

0: i jakieś podstawowe wsparcie dla tej karety, kursora tekstu, nawigacji tekstowej. Więc no, bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał Firefox w wydaniu na iOS-a jako swoja własna przeglądarka, a nie tylko
1: Ja
0: nakładka
1: bym się bardzo
0: Safari.
1: ucieszył i jeśli to będzie zaimplementowane, to ja się pewnie przesiądę, jeśli będą rozszerzenia.
0: O tak, no to na pewno. No, ale zobaczymy. Zobaczymy,
1: Tak.
0: co Firefox nam pokaże. Natomiast na pewno o dostępność jakoś tam dbają. Nie ma się co martwić. Firefox, jak będzie dostępny, to będzie dostępny dla nas też. To jest, myślę, super wiadomość. Super wiadomością jest też to, że wyszła nowa wersja kodeka Opus i teraz połączenia być może będą bardziej stabilne przy złych warunkach sieciowych. Prawda to, Michale?
2: Zgadza się, Opus w wersji 1.5 ujrzał światło dzienne i tu mamy trochę różnych zmian. Artykuł, na podstawie którego będę to omawiał, ma tu bardzo, bardzo dużo technicznych opisów, natomiast ja skupię się na tym, co jest najważniejsze. Przede wszystkim to ten kodek, jeżeli twórcy zdecydują się zaktualizować go w swoich aplikacjach czy urządzeniach, to przede wszystkim będzie domyślnie, jeżeli go kompilujemy, to domyślnie nie będzie miał włączonych tych nowych opcji. A przede wszystkim jest to po to, żeby zapewnić tak zwaną kompatybilność wsteczną, bo no, Opus został już umieszczony w wielu różnych miejscach i może się okazać, że urządzenia, które liczą sobie jakieś tam powiedzmy 5-6 lat i wykorzystują kodek Opus, no mogą radzić sobie gorzej z tym, co Opus obecnie ma do zaoferowania. A do zaoferowania ma uczenie maszynowe, mechanizmy związane z uczeniem maszynowym, z dużymi modelami też gdzieś tam, więc tu też nam AI wkracza. A do czego konkretnie? Przede wszystkim, co jest najciekawszym rozwiązaniem, to jest tak zwany DRED. Ten DRED to jest skrót od Deep Redundancy, czyli jakaś taka głęboka nadmiarowość. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby zapobiec temu, co od czasu do czasu również na naszym Zoomie słychać. Czyli na przykład, kiedy mamy jakiś problem z łączem, no to dochodzi do tak zwanej utraty pakietów. No i te utraty pakietów polegają na tym, że po prostu jakieś tam fragmenty wypowiedzi zaczynają nam się gubić. No po prostu coś tam rwie. No i Opus ma na to swój pomysł. Ten pomysł polega na tym, żeby po prostu do poprzednich, a właściwie do następnych pakietów doklejać też jakieś fragmenty z elementów poprzednich. I będzie to taka dość duża nadmiarowa porcja informacji. Dzięki temu, jeżeli nawet jakiś tam pakiet gdzieś po drodze się zgubi, to z tego następnego pakietu, który już być może do nas dotrze, będzie można odszyfrować to, co było poprzednio i będzie można to jakoś poskładać. Oczywiście wiadomo, te pakiety no, przepływają dosyć szybko, więc nawet jeżeli mamy jakąś utratę, no to w tym momencie będziemy mogli z tego, co nam zostało, próbować odtworzyć, jak to działa w praktyce. To zaraz pokażę, bo jest demko. Jest demko, takie dosyć interaktywne, w którym jest ten mechanizm DRED zaimplementowany. No i spróbujmy teraz się tym chwilę pobawić. Mamy tutaj do wyboru, przede wszystkim mamy do wyboru jakby procent utraty pakietów. No to na dobry początek zróbmy sobie jakieś powiedzmy 30%. Teraz włączmy ten plik.
3: In the course of a December tour in Yorkshire, I rode for a long distance in one of the public coaches on the day preceding Christmas. The coach was crowded both inside
2: Włączmy
3: and out,
2: dret.
3: with passengers who, by their talk, seemed principally bound to the mansions of relations or friends to eat the Christmas dinner.
4: To administer medicine to animals is frequently a very difficult matter.
2: Jest jeszcze dodatkowe narzędzie, dodatkowy mechanizm, który już był obecny w opusie, czyli LBR. On the nose of the animal from time to time. Naturally, it will lick the grease off. In this way, we'll swallow the medicine. Ale to chyba razem. O, właśnie, to razem nie działa. To trzeba włączyć gdzieś tu, powiedzmy sobie, osobnym tym przyciskiem. To może teraz zróbmy jakąś taką ekstremalną wartość, czyli powiedzmy 80%. Odtwarzamy. In the course of a number tour in Yorkshire, I rode for a long distance in one of the public coaches. I włączmy tego dreda. The coach was crowded both inside and out, with passengers who, by their talk, seemed principally bound to the mansions of relations or friends. Góry to nie ma.
0: Ale
2: rozmawiać się da. A to jest, słuchajcie, 80% straty pakietów. A jak włączymy dread i LBR? Naturally it will lick the grease off, then in this way we'll swallow the medicine. No to w zasadzie wiele się nie zmieniło, więc ten dread ewidentnie tu daje dość dużo. To było, słuchajcie, przy 80%. Jeszcze możemy spróbować 90%, bo to jest maksymalnie, maksymalna wartość, jaką można sobie w tym demku wytestować. Włączamy. Okay. I włączamy od razu dread i LBR. The coach was crowded both inside and out, with passengers who, by their talk, seemed principally bound to the mansions of relations or friends to eat the Christmas dinner. To administer medicine to animals is frequently a very difficult matter, and yet sometimes. To jest 90%. The simplest method is to mix the medicine with butter or some other grease
1: no, and smear it on the
2: nose. Tak, to robi wrażenie i naprawdę, no myślę, że jeżeli rzeczywiście twórcy różnych aplikacji zaczną tego opusa implementować z tym kodekiem, to tu się może zacząć dziać rzeczywiście fajnie. Oczywiście wiadomo, ten kodek przez te różne mechanizmy potrzebuje więcej jakby pasma, żeby przenieść tę samą informację, no bo mamy ten tak zwany overhead, czyli te informacje nadmiarowe. Natomiast ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to nie jest problemem szerokość pasma, bo to już mamy zdecydowanie dawno rozwiązane. Bardzo często mamy łącza szybkie, ale problemem jest jakość tego łącza. Jeżeli to jest łącze bezprzewodowe, jakieś łącze komórkowe, jeszcze w podróży, jeżeli jesteśmy, no to zdarza się, że te pakiety gdzieś się gubią. I w takiej sytuacji, no to podejrzewam, że te mechanizmy, które zostały wdrożone w nowym opusie, naprawdę będą czymś bardzo dobrym.
0: To prawda. No więc zobaczymy, jak szybko twórcy różnego rodzaju aplikacji z opcją rozmów głosowych wprowadzą tę nową wersję kodeka. No a na nas już powoli czas i zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wydania. I na sam koniec wiadomość, no chyba nie najlepsza, ale też która pokazuje, w jaką stronę ten projekt zmierzał, bo a Microsoft żegna się powoli z Windows, z Androidem na Windowsie, z Windows Subsystem for Android.
1: Dokładnie, bo nie wiem, jeśli pamiętacie, jak Windows 11 dopiero wchodził, tam było wiele nowych funkcji ogłoszone. No i jedną z nich właśnie było to, że będziemy mogli uruchamiać sobie normalnie aplikacje na Androidzie. Nie wiem, czy to kiedyś oficjalnie ruszyło w Polsce, dało się to zainstalować. Wadę to największą miało jedną. To był sklep Amazona, a nie sklep Google. Dało się to obejść, natomiast to już były gdzieś dosyć zaawansowane kwestie, które chyba też były blokowane przez Microsoft, więc łatwe to nie było do skonfigurowania. Natomiast dla nas to rozwiązanie miało jeden bardzo duży plus, to był taki jedyny emulator, który w łatwy sposób dało się skonfigurować tak, żeby on do nas mówił, bo zaznaczaliśmy jedno pole wyboru żeby nam, to był zmodowany talkback, tylko to się tam po prostu nazywało chyba subsystem screen reader, ale no generalnie to był po prostu talkback, żeby to do nas mówiło. Dało się też poleceniami z terminala zainstalować Jeshuo i włączyć, więc jak ktoś chciał, dało się też inne rzeczy zainstalować. Natomiast wyświetlały się powiadomienia, działało, uruchamianie schowka działało, wiele rzeczy, no natomiast problem był taki, że właśnie przez to, że tutaj był używany sklep Amazonu, no i przez to, że też Microsoft ostatnio, no to nie było oficjalnie powiedziane, no ale wiemy, że Microsoft od jakiegoś czasu tnie koszty na wiele sposobów i pozbywa się funkcji, które były mniej używane, patrz WordPad na przykład, żeby nie szukać daleko. No i tutaj jest właśnie kolejna funkcja, która przestanie działać. Jak to będzie wyglądało? No tak naprawdę wiele informacji nie dostaliśmy, bo wiele ostrzeżenia tak naprawdę nie dostaliśmy poniekąd, bo informacja do sieci trafiła jakieś 2 dni temu. Nie wiem, czy już nie była wcześniej na stronie i po prostu nikt tego przez ten czas nie zauważył. To jest też w sumie możliwe. Natomiast tak naprawdę od już dzisiaj, jeśli ktoś sobie to wszystko skonfigurował, no to nie jest w stanie instalować nowych aplikacji ze sklepu Amazon. Po prostu tam, czy wyszukiwać ich przez wyszukiwarkę, przez aplikację sklep, tą Windowsową, a nie wyszukiwarkę. Może jeśli uruchomimy ten sklep Amazonu bezpośrednio na tym Androidzie, to się jeszcze będzie dało też chyba instalować z zewnętrznych źródeł. Natomiast równo za rok, w roku właśnie 2025, z dniem właśnie dzisiejszym, po prostu to wsparcie dla Androida w systemie Windows zostanie całkiem usunięte. No, z jednej strony szkoda, że tego już nie będzie, to jak dla mnie to była jedna z funkcji, która faktycznie gdzieś kusiła mnie do tego, żeby kiedyś tego Windowsa 11 zainstalować, teraz tego nie ma. Są alternatywy. Dla osób widzących to nawet zależy, co chcemy z tym zrobić. Dla gier to nawet Google ma swoją usługę, Google Play Games, co się na komputerach da zainstalować i to nawet ponoć działa. Natomiast to jest tylko do gier. Jest jeszcze BlueStacks, to jest chyba takie najbardziej popularne rozwiązanie, natomiast tam, żeby włączyć jakąkolwiek dostępność, to nie jest łatwe, bo tam talkbacka nie ma i chyba komuś się to udało zrobić, natomiast to jest bardzo skomplikowane, no i na pewno nie tak fajnie działające jak to, co mieliśmy w tym systemie Microsoftowym, no i z tego, co wiem, tam też jest ostatnio dużo reklam i tego typu rzeczy, więc no to też nie wygląda fajnie. No, natomiast niestety, jeśli ktoś właśnie chciał uzyskać łatwy dostęp do aplikacji z Androida, no to chyba pozostaje po prostu kupienie urządzenia z Androidem. No i tak tutaj sytuacja wygląda. No, po przeciwnej stronie wiadomo, jeśli chodzi o aplikacje iOS-owe na Macu, mimo to, że ci te bardziej popularne aplikacje oficjalnie są wyłączane, no to jednak ta funkcja jest, no i jest szerzej dostępna na pewno i całkiem sporo aplikacji na Macu z iPhone'a da się utworzyć. No i tutaj z tego, co wiemy, Apple raczej tej funkcji prędko z Maców nie usunie. No ale jeśli ktoś tutaj chciał sobie z Androida w ten sposób pokorzystać, no to jeszcze przez rok można, no a później niestety po prostu tego już nie będzie.
2: Tymczasem mamy jeszcze kilka wiadomości. Na dobry początek posłuchajmy wiadomości, które do nas już chwilę temu na WhatsAppie wysłał Sylwester.
4: Wyślij przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Wyświetlam elementy od 1 do 2 z 2.
5: Ale czy stacjonarki w sklepach takich marketowych będzie można dostać? Czy komputronik? Bo ja nie lubię tych MacBooków, znaczy laptopów, tylko wolę stacjonarki, bo one są lepsze.
4: Wyślij przycisk. Dzisiaj zalicz, wyślij przycisk. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Wyświetlam elementy od 1 do 2 z 2.
5: Czy w takich normalnych sklepach, czy komputronik będzie można dostać stacjonarkę? Stacjonarny komputer Apple'a, znaczy no Apple'owski komputer.
4: Ułatwienia dostępu.
2: No to jest kwestia tego, jaki to ma być komputer. Ja podejrzewam, że większość sklepów bez większego problemu sprowadzi ci to, co chcesz. Natomiast no ja myślę, że szukasz Maca Mini. Tak sądzę. Bo raczej no to będzie prawdopodobnie ten stacjonarny komputer, w który byś celował, No i myślę, że nie powinno być problemu z kupnem.
1: Tak, czy one będą na stanie, to nie wiem. Na pewno jeśli poprosisz, to na pewno ci go sprowadzą. Bo na stronie Maki Mini, na przykład na komputroniku, tak jak pytałeś, wcześniej są, też patrzyłem.
2: No to teraz jeszcze komentarz od Bartka. Witam ponownie. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Czy ktoś z was korzysta z aplikacji iPlus? Przez dłuższy czas nie mogę w ogóle się zalogować. Co więcej, nie mogę przejść do głównego okna. Po wejściu do aplikacji pojawia mi się komunikat: logujemy się na twój numer. Co więcej, nie mogę się zalogować przez stronę. Zgłosiłem ten fakt, ale zastanawiam się, jaki może być powód. Powód może być taki, że i plus, a właściwie plus, to ostatnimi czasy zmieniał tę swoją aplikację. I ja przyznam szczerze, że nie miałem okazji jeszcze korzystać z nowej. Jedynie czytałem, że coś zmieniał. Może tu coś poszło nie tak, jakieś przeniesienie bazy użytkowników, a będę musiał się zalogować po audycji i sprawdzę, jak to wygląda u mnie.
0: Okej, okay. No to czekamy, daj znać. My tymczasem już dotarliśmy do końca naszego tyfloprzeglądu dzisiejszego, chyba że ktoś jeszcze coś ma.
1: Tak, ja mam dwie bardzo króciutkie informacje. Mhm. Po pierwsze, ten problem, który mieliśmy podczas audycji, związany z tym, że tam skrót w tej aplikacji BNT, o którą zresztą pytacie, więc myślę, że warto wspomnieć, gdzie ten skrót do przejścia na koniec listy mi nie był w tym miejscu, w którym powinien być. Okazało się, że to był po prostu błąd, który był u wszystkich i już go zgłosiłem podczas trwania audycji autorowi i on już został naprawiony, więc jeśli ściągniecie najnowszą wersję, to faktycznie Ctrl-Alt-Shift średnikiem przechodzimy na początek listy, a klawiszem apostrof na koniec, czyli jest obok tych kwadratów, więc bardzo fajnie, jeśli z tego korzysta. A co do baterii, okazało się, że to wcale nie była bateria, tylko czas, który upłynął od włączenia komputera. Po prostu zapomniałem, że taki skrót tam też przecież jest.
0: A też mi to przemknęło przez myśl.
2: Właśnie tak. Też o tym myślałem, ale to mówię, okej, okay, no, jeżeli nie, tak, to...
1: No nie wiem. Klawisz do baterii jest obok i faktycznie mówi, że baterii nie ma.
0: Okej.
2: Okay. Jasne. No. A ja mogę powiedzieć a propos tego samego narzędzia, że bardzo szybko przychodzą klucze, mimo tego, że to jest ręczna aktywacja, bo sobie w międzyczasie zakupiłem klucz licencyjny, więc jeżeli się zastanawiacie, czy będziecie musieli długo czekać, to nie, to w trakcie audycji dokonałem zakupu i już kluczyk mam, więc... A to jest rzeczywiście narzędzie, które, no, które może być przydatne i rzeczywiście tu możemy z tego mieć pociechę, jeżeli niespecjalnie nam po drodze z tym menedżerem Windowsa. Ja mam tylko nadzieję, no i to nam wyjdzie gdzieś tam pewnie w praktyce, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście będziemy chcieli ubić jakiś proces i kiedy nam się tam większość rzeczy pozawiesza, to narzędzie jednak będzie nam jakoś działało. Mam nadzieję, no ale to przetestujemy i sprawdzimy bojem.
0: Tak jest, bo nie ma innej rady.
1: Mhm. Tak jest. I jeszcze jedna szybka wiadomość, tutaj znów coś dla fanów Linuxa, bo powstał skrypt, jeśli ktoś korzysta z Linuxa i czatuje na IRC-u, a myślę, że jak ktoś korzysta z Linuxa, to jest takie dosyć duże prawdopodobieństwo, bo gdzieś dużo społeczności, które tworzą aplikacje na Linuxa, to gdzieś właśnie po IRC-u cały czas siedzą. Jest sobie taka fajna aplikacja do IRC-a, Smuxi, pisane przez X się nazywa, która już z Orką była całkiem fajnie dostępna do tego stopnia, że nawet nam ponoć automatycznie czyta przychodzące wiadomości. Natomiast nie miała dźwięków, ale to się zmieniło, bo jeden z niewidomych użytkowników Linuxa właśnie zrobił, akurat w tej aplikacji, co się nazywa, zrobił hooki, żeby takie dźwięki dodać. Do komentarza dokleję link, jest repozytorium na GitHubie z instrukcjami, jak się to instaluje. No mamy właśnie dźwięki na przychodzące wiadomości i na to, kiedy dostaniemy wzmiankę, nasza nazwa użytkownika, ale tutaj autor mówi, że dźwięków będzie z czasem znacznie więcej.
2: No i mamy jeszcze jedną wiadomość na WhatsAppie, która do nas w tym momencie przyszła. Milena nam się nagrała. Posłuchajmy.
6: Witam serdecznie.
2: Oj, ale coś poszło nie tak. Tak, bo ktoś tu do nas jeszcze dzwoni w międzyczasie, więc spróbujmy odebrać. A nie, już się ktoś rozmyślił chyba. No to słuchamy dalej.
6: Serdecznie z tej strony Milena. Jeżeli chodzi o aplikację iPlus, to szczerze mówiąc jest dla mnie ona beznadziejną aplikacją w tej chwili, bo Na przykład, jak jest coś, na przykład są jakieś przełączniki, to w ogóle nie jest to informowane, że to jest przełącznik, tylko jest to taki suchy tekst. Na przykład wcześniej, na przykład jak chciało się sprawdzić, na przykład jakieś tam no, połączenia, jakiś numer, który tam dzwonił i się wchodziło tam więcej i tam wchodziło się chyba w połączenia czy coś takiego, już nie pamiętam zaraz, jak to leciało. No to teraz to tak prosto, no nie da się tego tak prosto okiem uznać, że tak powiem, no strasznie skiepścili tą aplikację, moim zdaniem. Pozdrawiam.
2: No to przykra wiadomość, to tak w minorowych nastrojach trochę kończymy ten dzisiejszy Tyflo Przegląd.
0: No to wygląda, no ale... Cóż, dużo też pozytywnych wieści się przewinęło Oczywiście. Przez to wydanie i tego się trzymajmy i miejmy nadzieję, że jeszcze więcej będzie ich no, w następnym wydaniu za tydzień. My się tymczasem żegnamy. Paweł Masarczyk i ze mną dzisiaj w studio Michał Dziwisz i Piotr Machacz. Dzięki wam
1: wielkie. Do usłyszenia.
2: Dobranoc.
0: Dzięki też słuchaczom. No i do usłyszenia po raz kolejny na antenie Tyflo Radia.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu 30 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Tomek Bilecki. Po raz kolejny się słyszymy. Witaj, Tomku.
8: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry,
8: jak
2: dzień
8: ostatnio
2: dobry.
8: Co tydzień.
2: Tak, jak ostatnio co tydzień, ale to dlatego, że temat jest rzeczywiście interesujący. Sporo można o nim powiedzieć i z różnych stron jakby ten temat poruszyć. Znowu dziś będziemy mówić o elektronicznych instrumentach muzycznych, tym razem o tych właściwych syntezatorach, prawda?
8: Tak, syntezatorach właściwych sobie dzisiaj porozmawiamy.
2: Dokładnie.
8: Rzeczywiście.
2: Czyli na dobry początek to może powiedzmy, bo jeżeli ktoś nie jest z nami od początku i może coś pominął, to czym właściwie są te właściwe syntezatory?
8: Właściwie syntezatory to są instrumenty elektroniczne, które wytwarzają dźwięk przy pomocy no właśnie syntezy tego dźwięku, czyli tam będziemy mogli spotkać takie rzeczy jak oscylator, jak obwiednia, jak jakieś tam LFO, filtry i tego typu sprawy. Jeżeli mamy coś takiego, to najprawdopodobniej będzie to syntezator właśnie.
2: No to już wiemy, z czym mamy do czynienia, no i jak te instrumenty, czy one się w jakiś sposób dzielą, czy one się jakoś charakteryzują, co możemy wspólnego w nich wyróżnić?
8: No tak, rzeczywiście jest kilka rodzajów syntez. Jest taka synteza najczęściej spotykana wśród syntezatorów, to jest tak zwana synteza subtraktywna, czyli to jest taki rodzaj syntezy, którym jakby mamy dźwięk podstawowy i ten dźwięk w jakiś sensie ograniczamy, filtrujemy. Oczywiście nie tylko, ale jakby stąd to się wzięło. I to jest ten najczęściej spotykany, to jest ten najczęściej spotykany rodzaj syntezy. On jest w no, bardzo wielu syntezatorach sprzętowych i tych programowych, bo też syntezator jest takim instrumentem elektronicznym, które można bardzo często spotkać też jako jakieś programy, wtyczki VST czy inne. I najczęściej właśnie, znaczy to najwięcej właśnie syntezatorów jest w formie wtyczek VST. Tu naprawdę setki, jeśli nie tysiące syntezatorów wirtualnych można na rynku znaleźć, bo stosunkowo prosto się to jakby programuje pod względem takim, no powiedzmy, czy najczęściej to się jakby spotyka. To jest najczęściej spotykany, jakiś najczęściej używany, najbardziej lubiany przez muzyków jakby typ instrumentu elektronicznego, powiedzmy. Takich muzyków, którzy rzeczywiście tą muzykę jakby tworzą. I to jest ta synteza addytywna. Synteza, potem jest jeszcze FM. To jest znacznie bardziej skomplikowany typ syntezy. I tu podejrzewam, wielu użytkowników dzwoni FM, a to radio.
2: Radio, właśnie, tak,
8: jest.
2: Tak.
8: Bo to jest dokładnie rozwinięcie, to jest dokładnie to samo rozwinięcie, frequency modulation. Czyli mamy sobie jakiś dźwięk przez jakiś inny oscylator i w ten sposób uzyskujemy jakieś tam brzmienie. Bardzo trudna synteza do okiełznania. Bardzo trudno rzeczywiście tam osiągnąć zamierzony efekt. Ale jeżeli ktoś to umie, to można bardzo spektakularne robić rzeczy i często jeżeli jest robione jakieś syntezatory, które mają naśladować instrumenty, nie poprzez sampling, tylko właśnie poprzez syntezę, to często jest właśnie to robione na syntezatorach FM. To jest drugi typ. Jeszcze jest taki typ synteza addytywna, czyli mamy tony podstawowe i te tony podstawowe się sumuje, czyli to jest troszeczkę tak jak w organach Hammonda. To jest taki bardzo prosty przykład, bo w organach Hammonda mamy tych składowych 9, a synteza addytywna to jest składowych kilkadziesiąt lub kilkaset na jakby jeden dźwięk. No i to też jest poniekąd dosyć trudna dziedzina, znaczy trudny jakby typ syntezy do okiełznania, bo to jest strasznie dużo wszelkiego rodzaju parametrów, pokrętełek, żeby to wszystko dobrze ustawić. No i to też jest rzecz jeszcze chyba rzadziej spotykana niż synteza FM. I trzeci typ syntezy, który jest od dosyć niedawna jakoś spotykany, od niedawna to znaczy od lat powiedzmy 80. To jest synteza wavetable, to się nazywa, czyli synteza, która jest czymś w rodzaju takiego jakby samplingu. Z tym, że sampling jest tylko na zasadzie jeden tak zwany okres fali jakiegoś dźwięku się sampluje, czyli jakby to jedno, jakby powiedzmy, drgnięcie struny czy czegoś takiego, co zajmuje jakieś pojedyncze kilobajty, może kilkanaście kilobajtów, kilkadziesiąt. I to jakby się to jest używane jako ten dźwięk podstawowy, z którym się robi w zasadzie to samo, co można zrobić w tych innych dziedzinach syntezy, czyli je jakoś pomieszać, wyfiltrować, zmodulować innym dźwiękiem i tak dalej. Często ta synteza wavetable jest łączona z tym podstawowym typem syntezy, czy to znaczy są syntezatory, które mają generatory tych przebiegów, tych oscylatory takie standardowe, które generują kilka takich podstawowych przebiegów, tak to się mówi, plus kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset przebiegów wavetable, czyli takich przebiegów samplowanych, ale używanych jako materiał do syntezy dźwięku.
2: To teraz moje pytanie jest takie. To czym się właściwie różni dobry syntezator od jakiegoś takiego przeciętnego syntezatora? No bo z tego, co powiedziałeś, pomijając oczywiście wavetable, to tak naprawdę to jest ileś tam generatorów, które po prostu generują jakieś fale, jakieś konkretne przebiegi, więc są to pewnego rodzaju dźwięki, z którymi robimy coś. Obniżamy je gdzieś tam, nie wiem, podwyższamy, obcinamy tu, dodajemy czegoś. Co jeszcze?
8: No, dobry syntezator będzie miał po prostu tego więcej, to znaczy nie na przykład jedno źródło dźwięku do łączenia, tylko 2, 3, 4, będzie miał nie jeden filtr, tylko ich 2, 5 albo ileś tam. Będzie miał, jest na przykład coś, co się nazywa macierz modulacji, czyli mamy szereg parametrów, którymi możemy modulować inne parametry. I jakby jak to wszystko jest rozbudowane, to decyduje o tym, jak ten syntezator jest dobry, no i w pewnym sensie jak jest drogi. Oczywiście też jest rzecz druga pod tytułem, w tej chwili zrobić cyfrowy jakiś syntezator, czyli cyfrowy, gdzie to wszystko jest zrealizowane w domenie cyfrowej, to nie jest na dobrą sprawę trudne, chociażby fakt, że mamy naprawdę potężne ilości nawet darmowych syntezatorów. Ja dzisiaj w ogóle mam tutaj uruchomiony taki darmowy syntezator, dosyć naprawdę dobry, którym możemy zrobić naprawdę różne rzeczy. To jest syntezator zupełnie za darmo, za free. I tak, natomiast w ogóle w tym momencie jest troszeczkę tak, że coraz więcej sprzedaje się, tak, jeżeli chodzi o syntezatory sprzętowe, to coraz więcej jest takich nietypowych syntezatorów, które mają jakieś elementy dotykowe, które same są jakby jakimś takim tabletem. Jest taki system, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, taki poniekąd, no właśnie, to też nie powiedziałem, o takim, można powiedzieć, syntezatorach ekstra, syntezatorach takich już dla absolutnie wybrednych, ale najbardziej funkcjonalnych, najbardziej rozbudowanych i elastycznych i tak dalej. To syntezatory modularne, czyli takie, w których w zasadzie nie ma granic ni kordonów. Kupujemy pudełeczko pod tytułem oscylator, kupujemy pudełeczko pod tytułem wzmacniacz, kupujemy klawiaturę, kupujemy jeszcze ileś innych rzeczy, filtry, nie filtry i tak dalej. I jak to wszystko połączymy, w jaki sposób, to tylko od nas zależy, więc możemy mieć albo FM, albo syntezator addytywny, albo subtraktywny, albo jakąś jeszcze, jeżeli zdołamy coś sobie wymyślić, inny rodzaj jakiejś syntezy.
2: I jak rozumiem, możemy sobie także tych oscylatorów na przykład dokupić ileś i w tym momencie to możemy rozbudowywać ten nasz syntezator, jeżeli mamy jakąś potrzebę w tym względzie.
8: Dokładnie. I takie syntezatory, no to rzeczywiście dla ludzi, którym nie wystarcza to, co jest w standardzie. No tylko z drugiej strony to też jest tak, że często, znaczy jest do 90% sytuacji wystarcza to, co można kupić jakby jako całość. To już syntezatory modularne to już zostaje dla tych garstki wybrednych, powiedzmy.
2: No i pewnie też cena nie jest bez znaczenia.
8: No cena tu jest specyficzna, dlatego że no tutaj są jakieś predefiniowane zestawy, ale po prostu kupuje się oscylator za kilkaset złotych na przykład, albo za kilkadziesiąt, bo jest gorszy. Potem się kupuje coś jeszcze innego i tak dalej, i tak dalej. No i z tego potem się składa jakaś tam kwota. Oczywiście najczęściej ona nie jest mała, bo to się nie sprzedaje w milionach egzemplarzy, tylko nie wiem, w tysiącach pojedynczych, więc no trzeba zarobić no jakoś na dużo mniejszej ilości tych elementów. Poza tym każdy z nich ma swoją obudowę, każdy z nich ma swoje pokrętła, każdy z nich ma swoje wtyczki, więc na przykład samych kabli do łączenia tu może być kilkadziesiąt na przykład. Więc kabel niech będzie za powiedzmy 15 zł razy 30, no to nagle
2: to już się robi ilość.
8: Kilkaset złotych na same kable, tak?
2: W poprzedniej audycji rozmawialiśmy na temat keyboardów i tam już wiemy, jakie są mniej więcej ceny. Keyboard może kosztować kilkaset złotych, może kosztować kilkanaście tysięcy. A jak to jest w przypadku syntezatorów? Jest też aż tak duża rozbieżność, czy nie?
8: No tak, to znaczy z syntezatorem jest o tyle skomplikowana rzecz, że ten zakres jest poniekąd nieskończenie większy, dlatego że tak jak mówiłem, są syntezatory za free, za darmo, tak? Oczywiście to są
2: programowe,
8: No więc no, trzeba mieć jakiś komputer, więc pytanie, czy wliczamy w to wszystko cenę komputera, czy nie.
2: I jeszcze jakąś klawiaturę sterującą, zapewne.
8: Nie zawsze, ale jednak w większości przypadków, bo można teoretycznie wykorzystać klawiaturę taką QWERTY w niektórych przypadkach. No niemniej, No są syntezatory, tak, rzeczywiście za free. Są syntezatory programowe za jakieś tam mniejsze lub większe pieniądze, choć z reguły syntezatory jako takie programowe nie kosztują więcej jak powiedzmy trochę ponad 1000 zł za syntezator. To są te takie syntezatory z tej takiej najwyższej półki, jeżeli chodzi o software. No syntezatory hardware'owe, no, ja mam nawet taki gadżecik muzyczny, który jest de facto syntezatorem, on kosztuje tam trochę ponad 100 kilkadziesiąt złotych. No, ale są syntezatory za 10 tysięcy i więcej. Moog na przykład, ta firma, o której gdzieś tam wspominałem w pierwszej audycji, bardzo znana firma, też robi swoje syntezatory, sprzedaje je za kilkanaście tysięcy złotych. Więc tak, też ten przedział cenowy jest ogromny.
2: To co, to pokażemy na jakimś przykładzie, co ma syntezator, jak to wszystko brzmi, bo być może niektórzy nasi słuchacze tak się zastanawiają, jak to w ogóle brzmi, jakie dźwięki potrafi taki syntezator wydawać, jeżeli
8: no tak,
2: nie mieli okazji
8: to znaczy,
2: usłyszeć.
8: No tak, syntezatory mogą mieć brzmienia przeróżne, przedziwne i tak dalej, ale może zacznijmy od początku. Czyli mam tutaj załadowany syntezator. Syntezator nazywa się Synth 1. To jest syntezator. Trudno nazwać tą technikę, dlatego że on w zasadzie tutaj korzysta z kilku jakby syntez.
9: Jeden.
8: Dobra, mam nawet syntezator mowy skierowany i możemy tutaj zacząć coś robić. Mam tu w tej chwili ustawiony najbardziej podstawowe brzmienie, czyli po prostu jeden oscylator, nie przefiltrowany przez nic, niezmodulowany i tak dalej, tak bez efektów, po prostu syntezator z ustawioną falą.
2: I to nie było to brzmienie.
8: Nie. Z ustawioną falą sinus, czyli o kształcie sinusoidy. Tak to brzmi. Mniej więcej. I takich przebiegów podstawowych jest kilka, dokładnie o ile pamiętam, 4. Dobra, mam tutaj parametr OS1, czyli no oscylator. Pierwszy shape, czyli kształt. Kształt tego przebiegu, który jest generowany przez oscylator. W tej chwili jest wybrana sinusoida. Czemu to teraz nie gra? Aha, wiem czemu nie gra. Już powiedzmy, że gra. Mamy tą sinusoidę.
2: To jest
8: przebieg piłokształtny. Tylko oczywiście mi się niestety psuje. I teraz muszę to naprawić, ale
2: o, działa.
8: Nawet mi się udało. To jest przebieg piłokształtny. Potem jest przebieg prostokątny. Trochę może się kojarzyć z tą muzyką tak 8-bitową.
2: Dokładnie.
8: Dlatego, że dla cyfrowego modelowania brzmienie prostokątne jest najprostszym do osiągnięcia.
2: Chociaż
8: dlatego te wszystkie 8-bitowe...
2: piła też, piłokształtne przebiegi też trochę się mogą kojarzyć z tym właśnie. Zdaje się, że te...
8: Poniekąd.
2: Zdaje się, że te generatory, które tam były w tych 8-bitowych układach, potrafiły
8: później tak.
2: I prostokąt i piłę.
8: Później tak. Aczkolwiek coś podobnego do piły można osiągnąć specyficznie modulując prostokąt. Kurczę, ja mam problem, bo co ustawię, to mi się potem psuje. W każdym razie, no to jest to takie najbardziej znane. I brzmienie tak zwane trójkątne.
2: To takie podobne do tego pierwszego w sumie. Troszeczkę
8: no,
2: gdzieś.
8: Tak, tylko takie bardziej jasne. Mhm. I to są takie 4 podstawowe przebiegi, które są generowane przez syntezator. Ustawię je może na to brzmienie piłokształtne. A nie, jeszcze. Ustawię na brzmienie na prostokąt, ponieważ. Pulse width, czyli szerokość impulsu. To się właśnie tyczy głównie tego przebiegu prostokątnego. I teraz, jeżeli zmienię tą szerokość impulsu,

0: To też się zmienia.
1: No tak.
0: To już w ogóle jest takie wybitnie ośmiobitowe.
1: Zgadza się.
0: I wracamy do standardu. Ustawimy sobie na piłokształtny. No i tak samo mamy kształt drugiego oscylatora. W tej chwili ten drugi oscylator jest wyłączony, więc będzie grał tylko jeden. I teraz spróbuję... Mam parametr tutaj ost mix, czyli no mix obu tych oscylatorów.
1: Czyli w jakiej proporcji mają grać?
0: Tak, proporcje dokładnie tak. O, tu akurat... Mam w tej chwili dwa na raz. Rzeczywiście słychać. I teraz na przykład, jeżeli mogę sobie zmienić OS2 pitch, czyli wysokość, czyli mogę odstroić te oscylatory.

0: Tak. I mogę fine tune, czyli takie odstrojenie.
1: Autostrojenie, tak?
0: Takie nawet nie. To takie mikro odstrojenie.
1: Aha.
0: Ops, tylko mi się tutaj... Jest.
1: O! O! Tam się taki flanger zrobił. Taki trochę.
0: I w ten sposób można sobie takie brzmienie też jakoś tam modyfikować w pewnym sensie. Tu mam taki parametr KBT track, czyli mogę zrobić, że... Czyli jakikolwiek dźwięk nie gram, to oscylator drugi zawsze jest na tej samej częstotliwości. Ewentualnie mogę zrobić tak, że on się zmienia, ale tylko... Tylko troszkę. A nie. Mogę tylko albo, że podąża, albo nie podąża. Tak to mniej więcej wygląda. Potem jest taki parametr OST2 Sync, czyli to najlepiej pokazać, jak te oscylatory będą równiutko grały. Jest. I teraz jak gram, to za każdym uderzeniem jakby one troszeczkę jakby inaczej, jakby jeden...
1: No inaczej to brzmi.
0: Czasami troszkę później, czasami troszkę wcześniej.
1: No tak.
0: Natomiast jeżeli... OST2 Sync zrobię,
1: to zawsze, zawsze będzie tak samo.
0: Dokładnie w tym samym momencie. W związku z czym,
1: a jeżeli ustawisz to na połowę, to raz, to po prostu prawdopodobieństwo będzie jakieś tam, tak?
0: Zdaje się, że to jest albo, albo.
1: Aha.
0: Że albo jest synchron, albo nie. I teraz mogę... Aha. I teraz ty pitch. Mówię mu, o ile on ma być przesunięty, ale zawsze, typu. I on zawsze będzie.
1: No tak, zawsze jest ten efekt.
0: On jest zawsze. Ewentualnie OST2 Ring Modulation, czyli jeden oscylator może jakby sterować głośnością drugiego w pewnym sensie. A tylko w tym momencie mam... No to taki jest śmieszny efekt oczywiście na początku. A, ponieważ dwa są troszeczkę rozstrojone w tym momencie.
1: No tak,
0: moment,
1: jak ja tutaj jest tu dużo tych różnych parametrów, to może się zdarzyć. Ja przypominam, że jesteśmy na Skype'ie. Jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić, o coś zapytać, to można. tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie.
0: No tutaj akurat to niewiele słychać, ale... Tutaj mogę podwyższyć, znaczy jakby przetransponować całość do innej tonacji poniekąd. No tutaj, to zaraz do tego dojdę. Ponieważ tutaj też jest modulacja częstotliwości jednego oscylatora przez drugi. Ja to potem pokażę, bo... Chociaż nie, moment. Tylko w tym razie muszę sobie ustawić ten parametr.
1: Jak rozumiem, te parametry, które prezentujesz, to są dość typowe dla różnych syntezatorów.
0: Nie zawsze, bo co syntezator to obyczaj troszeczkę, ale powiedzmy to, co ja tu pokazuję, to może się zdarzyć, znaczy ten syntezator jest dosyć taki uniwersalny, ma sporo tych parametrów.
1: Rozumiem.
0: Potem wdeczyć. Zresztą to jest akurat dosyć rzadko spotykana rzecz w syntezatorach. Przechodzimy do sekcji filtrów. I tutaj filtrów jest kilka, tylko najpierw sobie ten filtr włączę, żeby jakkolwiek zadziałał. Filtr jest praktycznie w każdym syntezatorze. Tych filtrów z ogóle też jest kilka. Filter type. Tu akurat mamy filtr dolnoprzepustowy, czyli taki, który przepuszcza wszystkie częstotliwości poniżej jakiejś tam granicznej. Czyli jakby bas w pewnym sensie. Te filtry też mogą być jakby mogą mieć różną dobroć, czyli powyżej tej częstotliwości one z reguły nie odcinają tego dźwięku tak jak nożem, tylko ta głośność kolejnej częstotliwości się stopniowo zmniejsza. I teraz o ile to się zmniejsza, no to też możemy sobie włączyć taki albo inny filtr. O, tu jest kolejny filtr górnoprzepustowy. W zasadzie to jest filtr pasmowo-przepustowy. Czyli przepuszcza tylko pewne pasmo częstotliwości.
1: My to pasmo oczywiście możemy sobie regulować.
0: Tak. Tu jest filtr górnoprzepustowy, czyli taki, który przepuszcza wszystko powyżej tej częstotliwości granicznej. Tu jest też filtr, jak to się mówi, innego rzędu. No i filtr dolnoprzepustowy, tak jak mówiłem,

0: I taki filtr też może mieć swoją tak zwaną obwiednię. Obwiednia to jest to, że jeżeli nacisnę klawisz, to jest przez cały czas tak samo. Ale to może się troszkę zmienić. Tylko muszę... Aha.
1: Filter

0: No tak, i raz ten filtr bardziej działa, raz mniej.
1: Innymi słowy, naciskam klawisz. I teraz mam tak zwaną czteroelementową obwiednię. Czyli naciskam klawisz, filtr zaczyna w jakiejś częstotliwości i potem idzie do jakiejś częstotliwości zaplanowanej zgodnie z tak zwanym czasem ataku. Może być na zero, czyli to jest praktycznie od razu na górze. Mogę to troszkę zacząć. No, praktycznie bardzo wolno.
0: Bardzo wolno.
1: Cokolwiek tu się... Czyli to jest ten czas jakby narastania tego, co my chcemy osiągnąć. Ustawię jakiś... O, taki naszego czasu ataku. Potem jest drugi element obwiedni. Co będzie, jak ten filtr dotrze do tego swojego celu? Jak słychać, on dociera i potem znowu się obniża.
0: Znowu się obniża.
1: I zostaje na jakiejś tam... I teraz też pytanie, jak szybko? Może to... Może zjechać, a potem jest sustain, czyli jak długo, znaczy inaczej, do jakiego stopnia on potem będzie jakby zjeżdżał. Mogę go ustawić na maksa. O, nie, w tą stronę. Albo... Czyli będzie zjeżdżał tylko troszeczkę. Albo bardzo. Filter release. Tu akurat to nie będzie to działało, ponieważ w momencie, kiedy puszczam klawisz, dźwięk od razu się wygasza. Gdyby tak nie było, to ten element określałby, co się dzieje z tym filtrem po puszczeniu klawisza. Czyli to jest taki... Obwiednio to jest element, który

0: Jest atak, potem jest hold, czyli ono się utrzymuje na jakiejś tam poziomie i dopiero potem zaczyna zjeżdżać. Albo na przykład są dwa te decay. Jeden taki, a potem można, nie wiem, zmienić na jakiś ten dłuższy. Albo jest jeszcze jakiś delay, zanim będzie atak, na przykład. I tych elementów może być sporo, ale najczęściej jest spotykane 4. To jest taki standard, można powiedzieć. Potem mamy frequency, czyli tą jakby podstawową częstotliwość filtra. I można tutaj sobie to zmieniać. Rezonans. To jest taki element, znaczy taki parametr, ja zresztą może to najlepiej pokażę po prostu.
1: O! To jak rozumiem, był ten rezonans.
0: Tak, to jest ten rezonans i on jakby decyduje o tym, jak głośno, jak słychać tą częstotliwość filtra. I do zera, gdzie to jest po prostu bardzo mało słyszalne. Potem amount, czyli jak ta obwiednia ma wpływać na brzmienie, czy tylko troszeczkę. Albo może wpływać w drugą stronę. Czyli atak najpierw jakby schodzi filtrem w dół, a potem dopiero w górę. Dałem w tej chwili na 0, czyli jest, no, można powiedzieć, nic się nie zmienia. Troszkę podwyższę sobie tą częstotliwość. Potem mam taki parametr KBT track, czyli jeżeli naciskam już najniższy i najwyższy, czy filtr ma być tak samo, czy ma być...
1: A no tak.
0: Czy jakby ta częstotliwość ma podążać za klawiaturą, czy też nie, czy ma być taka sama. Zawsze. Potem jest jeszcze filter saturation, to się rzadko spotyka, czyli tak jakby przesterowanie tego filtra. To się robi prawie prawa prostokątna w pewnym momencie. Filtr jest poniekąd ten sam, ale jakby dźwięk się przesterowuje w tym filtrze specyficznie. I to też jest jakiś taki element.
1: Wszystko po to, żeby można było jeszcze ciekawsze brzmienia gdzieś tam z tego wytworzyć. Bo to tak naprawdę, jest. No tych efektów jest sporo i można, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na to, to można coś interesującego ukręcić z tych parametrów.
0: No ja potem pokażę kilka brzmień, które właśnie ten syntezator gdzieś tam może osiągnąć. Czyli no większość nie ja ukręciłem, tylko znalazłem w internecie, ale są. Filter velocity switch, czyli jeżeli nacisnę klawisz albo bardzo słabo, albo bardzo mocno, czy filtr ma być... Ja to włączę i teraz naciskam bardzo słabo klawisz. I mocno... O, akurat teraz nie działa. No, tu akurat to nie działa, nie wiem czemu. I potem mamy też taką obwiednię, ale odnośnie amp, czyli wzmacniacza, czyli de facto głośności sygnału. Czyli jeżeli teraz naciskam sobie klawisz, to ten dźwięk jest z taką samą głośnością. Cokolwiek by się nie działo, to tak sobie będzie na zawsze i na wieczność. Ale jeżeli atak mu troszkę zwiększę,

0: To się od takiego wyciszenia zaczyna.
1: Tak.
2: Potem znowu jest decay, czyli co będzie po tym wyciszeniu. Tylko w tym momencie akurat... mam następny efekt na minimum, więc... O, i tutaj można bardzo fajnie pokazać, czym się różni decay od sustain. Decay to czas tego, jak to ma od razu albo długo, a sustain to do jakiego poziomu? Czy do zera, tak jak jest teraz? Czy na przykład... I zostaje na jakimś poziomie.
0: O, a teraz zostaje na poziomie niższym.
2: Mhm. Tak. Ale tu ciągle jest, zostaje i może sobie być. Jeżeli dostanę na zero...
0: Zostanie już tak.
2: To sobie zostanie niezależnie od ustawienia tego parametru decay. Tu jest ten release, który w przypadku filtru no poniekąd nie miał szansy zadziałać. Tutaj ma szansę zadziałać, to znaczy co się dzieje jak puszczę klawisz? Czy ma być pusto, czy... Puszczam klawisz. I on mi się przez chwilę jeszcze trwa.
1: Parametra, amp gain 30.
2: No i potem jest gain, czyli po prostu głośność. Amp gain, czyli miały poziom tego wzmocnienia, wzmacniacza.
1: Amp velocity sense 31.
2: Amp velocity sense, czyli czy ma reagować na dynamikę. W tej chwili teraz już reaguje. Wciskam bardzo słabo klawisz. Coś tam się odzywa.
0: Aha.
2: Wciskam mocno.
0: No i rzeczywiście.
2: I rzeczywiście. I to można sobie regulować od 0 do tam 127. Czyli albo będzie reagował tylko trochę, albo bardzo, albo w ogóle. Potem jest arpeggiator. Jako muszę najpierw włączyć, żeby... I teraz... A, moment, ja może tutaj zmienię troszkę brzmienie, żeby ono było bardziej takie wyraziste.
0: No, zmienia się.
2: Tak, ale to na razie tylko zmieniam, żeby...
1: Arpeggiator
2: Type. Ich jest kilka. I to ma znaczenie w momencie, kiedy naciśnę trzy klawisze. Albo będzie tak, albo będzie... A nie, to było. Albo będzie losowo,

0: albo najpierw w górę, potem w dół.
1: Operator odstrąbę 33.
0: Operator OCTRN, czyli przez ile oktaw ma to wszystko być. Teraz jest tylko te klawisze, które nacisnąłem. Ale jeżeli nacisnę te same klawisze i ustawię na maksa, ja tylko te cztery klawisze nacisnąłem. On jedzie przez kilka oktaw
2: i sobie
0: tym
2: gra.
0: Samym.
2: Aha.
0: Jak nacisnę jeden klawisz,
1: parameter.
0: To zrobi mi tak.
1: Arpeggiator beat 34.
0: Arpeggiator beat. To jest szybko i de facto. Troszkę to zwolnię. Arpeggiator gate, czyli bramka, czyli jak długo każdy dźwięk ma trwać. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz mu wyłączę może filtr. No i potem jest delay, czyli po prostu echo.
2: Echo, tak.
0: Chorus. Ja może najpierw wyłączę.
1: Parameter Delalonow 66 ale 0. Parameter Usonow ale 0. Stop.
2: Parameter. Teraz ten dźwięk jakiejś takiej przestrzeni nawet nabrał.
0: Coś takiego.
1: Horusonow 1 tempo syn 6. Horusonow ale 1. 0.
0: Wyłączę.
1: Parameter. Wojeden syn 6.
0: Potem zaczynamy coś takiego jak LFO. Tylko LFO najpierw się trzeba włączyć, czyli zna.
2: A co to w ogóle jest to LFO?
0: LFO to jest z angielska Low Frequency Oscillator, czyli kiedyś tak się bardzo naukowo przetłumaczył. Generator przebiegów wolnozmiennych. Generator niskich częstotliwości. Zaraz powiem, co te częstotliwości robią. Muszę je włączyć. Teraz tak. O, a jeszcze, bo pominąłem kilka parametrów, czyli odnośnie echa. Natomiast to jest, no, normalne ustawienie echa. Mam time, czyli czas. Echa.
1: Feedback,
0: czyli ile ma być odbić. Dry wet, czyli mix tego sygnału suchego i tego echa. I potem jest tu jak play mode. I tutaj. Jest coś takiego, że albo gram tylko jednym klawiszem na raz. I jak nacisnę 2-3, to on mi któryś wybierze. Albo mogę grać iloma klawiszami, ile mi się tam chce. I potem jest jak portamento. Portamento time. Jeżeli sobie to ustawię na jakąś wartość niezerową, to jeżeli nacisnę najpierw jeden klawisz i drugi, to on mi będzie jakby przechodził z jednego. O.
2: Dosyć ciekawy efekt.
0: Takie coś.
1: 0. Parameter porta pitch bend range 40.
0: Potem mam pitch bend range, czyli zazwyczaj w tych klawiaturach sterujących jest takie kółko, którym mogę sobie zmieniać wysokość. I to jest za, jakby na ile to kółko ma zmieniać wysokość. Jeżeli przekręcę maksymalnie w prawo, przesunę w lewo, ale mogę zmienić, że w prawo będzie tylko na przykład tak. To jest taki parametr.
2: I po prostu, żeby nie wyjechać za jakąś zaplanowaną przez nas skalę w tym momencie.
0: Coś w tym rodzaju. No i zaczynamy zabawę z czymś, co się nazywa LFO. LFO to, tak jak obwiednia, to było coś takiego, co sterowało sobie jakimś parametrem, czyli na przykład filtrem, czyli na przykład głośnością. I ten przebieg jakby był sobie raz i tyle, a LFO to jest coś takiego, co steruje jakimś parametrem w kółko, można powiedzieć. Ja zaraz tu coś tylko sobie
2: ustawię. No to już widać, że mamy ileś tych parametrów.
0: Czyli w tej chwili LFO steruje mi wysokością. I pierwszy parametr, destination, czyli no cel, czym to LFO ma zarządzać. Albo wysokością, albo czym on teraz steruje, nie czy jakimś drugim oscylatorem, modulacją, coś.
2: Bo ty, o, tu na pewno balansem.
0: Tak. A, i chyba... A, filtr może sterować.
2: Szkoda, że tu nie ma jakiegoś opisu, czym on może sterować, tylko po prostu to jest w formie jakiegoś takiego suwaka, który... Chyba w jakichś...
0: Niestety,
2: w przedziałach konkretnych działa.
0: Niestety. No taka uroda tego syntezatora. LFO 1 type, czyli kształt tego LFO. Czyli może albo tak płynnie, znaczy właśnie nie płynnie, to teraz tylko to nie. albo. Albo.
2: No teraz jest płynnie.
0: Tak, tylko to jest płynnie, ale losowo. Ja nic nie robię. To się robi samo.

0: Tak, potem mamy różnego rodzaju płynności. Potem mamy taki, że jedzie w dół i nagle wraca do góry.
1: Te dźwięki w tym momencie to przypominają jakiś alarm ze stacji kosmicznej albo coś tego typu.
0: No!
1: Wiadomo, do czego można między innymi to wykorzystać.
0: Tak, potem jest speed, czyli prędkość.

0: jak widać, jeżeli jest bardzo duża szybkość, to nagle powstaje nam zupełnie jakiś inny dźwięk. I to jest tylko zmieniona szybkość LFO. Na bardzo szybko. Ewentualnie można oczywiście bardzo powolno.
1: Parametr 1, depth 40.
0: I depth, czyli głębokość. Teraz jest nawet nie na 100. Teraz będzie na 100. I on po prostu jedzie od samej góry
2: do samego dołu.
1: Zero.
0: Albo zero. I jest jak było. Tak.
1: Parameter OSC 1 FM 46.
0: OSC 1 FM, czyli tutaj syntezator Synth 1, ma jakieś właściwości syntezatora FM. Ja to może... Nie wiem, czy spróbuję pokazać. Ale może, ale to jest... Dobra. Działa to tak, że mam drugi oscylator. I ten drugi oscylator jest w tej chwili ustawiony bardzo nisko, ma bardzo niską częstotliwość. Na tyle niską, że ten dźwięk się że jakby częstotliwość drugiego oscylatora steruje częstotliwością pierwszego oscylatora.

0: I teraz jeżeli ja ten oscylator drugi...
1: Ost 1, ost 2, KBD, Prask, ost mix 6.
0: Ost mix. Nie.
1: Ost 2, syn 7, ost 2, winę, tunę 4, ost 2, pik 3, ale minus 60.
0: Jest na minus 60, czyli bardzo nisko. Jeżeli ja go zrobię...
1: 4, 6, ost 6, 2, 3, 6.
0: I nagle mi się to brzmienie zaczyna w pewien specyficzny sposób modulować. Czyli słychać, że jak przyspieszam tą zmianę częstotliwości, to ona w pewnym momencie powoduje, że nie słychać, że to jest zmiana, no że to jest przyspieszanie, czy to w zasadzie to jest, to nie jest jakieś tam vibrato, tylko to jest zmiana barwy. No tak. Jakaś tam specyficzna.
2: No to już w ogóle zaczynają się dziać coraz bardziej specyficzne rzeczy.
0: To się zgadza. Teraz ustawię to FM na maksa i to już prawie w ogóle jest szum.
2: No tak. To taki nawet, może niekoniecznie FM-owy, ale radiowy. Bardziej z jakichś tam średnich fal.
0: Także tak to mniej wygląda. I potem mam drugie LFO. Czyli to samo co pierwsze, tylko mam drugi taki element jak LFO. Czyli mogę sobie pierwszym sterować, załóżmy, wysokością, a drugi, nie wiem, filtrem. Albo czymś jeszcze. I tu mam te same parametry jak w tym LFO pierwszym. Tu mam jakiś tam... Tu chodzi o sterowanie przez kontroler MIDI. Mogę sobie wybrać, czym ten kontroler MIDI ma sterować, na ile ma sterować. I potem mam kilka parametrów odnośnie chorusa, czyli tego uprzestrzenienia jakby dźwięku. I potem mam włączanie różnych parametrów. LFO 1 on-off. Potem mam jeszcze nawet equalizer jakiś tam. Bardzo prosty, tylko kilka parametrów jest w tym equalizerem. Potem jest LFO 1 tempo sync, czyli czy tempo tego LFO ma się synchronizować z tempem hosta. Czyli tempem projektu. Bo jeżeli powiedzmy chcemy zrobić jakieś zmiany, które są właśnie razem z tempem projektu się zmieniają, no to tutaj możemy sobie to włączyć. Ksynth, czyli też czy LFO ma się zmieniać, im niższy klawisz, tym wolniej, im wyższy, tym szybciej. To samo. LFO 2. Ost mod dest. To są. Ja jeszcze nie bawię się tym za bardzo, bo to są takie rzeczywiście bardzo zaawansowane parametry.
1: Ost 1, 2, finę, tunę, 7, 3.
0: Ost 1, 2, finę, tunę. O, unison mode. Mam ten jeden oscylator. Jeżeli sobie zmienię unison mode, to wygląda to tak, jakby tam były ze dwa te dźwięki.
2: No tak.
0: Tylko nie wiem, czy tam nie ma...
2: A teraz jest jeden.
0: O, tu jest jeszcze coś o portamenta. Unison detune, czyli jakie to ma być rozstrojenie. Albo duże, albo małe. Potem ale jest jeszcze OSC1 The Tune. Stop.
1: Zero.
0: Czyli, jeżeli wyłączę sobie
1: unison,
0: unison, to jest takie jeszcze specjalne coś tylko dla oscylatora pierwszego. To się, to Roland wymyślił, Roland to się, to nazwał Super Soul. I to się często wykorzystywało w jakichś klubowych utworach.
2: No tak.
0: To jest takie pomnożenie tego pierwszego oscylatora i każdy jakby taki podoscylator jest odrobinkę rozstrojony względem tego głównego. Także...
2: Dodać do tego jeszcze jakąś perkusję i mamy przebój dyskoteki.
0: Tak jest. Potem mamy taki multi-efekt. To można sobie włączyć. A tu jest jakiś, tam się włączył pewnie jakiś przester czy coś. I potem mamy efekt type, czy jest tego kilka. I no każdy z tych jakby efektów ma jakieś swoje dwie, czyli dwa jakieś takie pokrętła, którymi możemy regulować coś w tym konkretnym efekcie. Jeżeli wybierzemy w efekt type jakiś tam efekt, no to każdy z tych typów ma jakieś dwa takie pokrętła. Wyłączę. Potem jest oczywiście no level mix, czyli poziom. Potem mam jeszcze rodzaj delaya, czyli czy to ma być taki monofoniczny, czy jakiś taki, na przykład, że raz jest z lewej, raz jest z prawej, odbicie. Potem jakby przesunięcie w delay kanału lewego względem prawego, żeby był taki bardziej niby taki stereo. Potem jest coś takiego, włączę unison. A tylko unison pan spread, czyli mogę sobie rozsunąć w kanałach.
2: Aha. No to już
0: jeżeli do tego sobie dołączę na przykład ten OSC1 detune, czyli taki ten dodatkowy, to już mam pełną barwą. Brzmienie full extra. Tu jest jeszcze unison pitch, czyli mogę sobie te... Ciskam cały czas jeden klawisz.
2: Aha.
0: Czyli jakby ostrojenie tego unisonu. Tu znowu obsługa MIDI. Pan, czyli balans po prostu. Tutaj różnica fazy pomiędzy pierwszym a drugim oscylatorem. To czasem słychać tylko. Potem też różnica fazy pomiędzy tymi odstrojeniami, czy to ma być zawsze tak, takie Stop. Samo, czy losowe.
1: Zero.
2: Stop. Chyba za bardzo Zero. Nie ma różnicy.
0: No tu
2: albo ja jej nie słyszę.
0: Potem liczba głosów tego unisona. A, bo tu jest właśnie dwa. A jeżeli sobie zrobię tych głosów więcej. I teraz wyłączę ten tune.
2: No parametrów to ma sporo.
1: Ale czy też kilem zero?
0: Dobra, ma tych głosów już sporo. Teraz jeżeli...
2: A. Za bardzo różnicy nie ma, szczerze powiem.
0: No faktycznie.
1: I...
0: Potem jest jeszcze suboscylator. Czyli taki basowy jakby, można powiedzieć. Potem mam kształt tego oscylatora, suboscylatora. I potem czy ten suboscylator ma być oktawy wyżej, niżej? Czy... Czy w tej samej? I praktycznie wtedy się brzmienie nie zmienia.
1: Stop.
0: Czy ma być oktawę niżej, wtedy jest?
2: Jest taki.
1: Parameter
2: stop.
0: I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o. O te parametry.
2: No nie takie tyle, bo tych parametrów jest całkiem sporo i teraz pomyśleć, że każdy ma ileś tam różnych możliwości regulacji, no to można coś ukręcić.
0: Rzeczywiście. I teraz spróbuję pokazać kilka różnych brzmień, które są...
1: Bank program, notes grupa, bank program. Notes, bank program, select grupa, enable, nie oznaczone, enable, lewy. Bank zwinięte, pusta. Pusta. Program z pusta. Pusta, pusta.
0: Już trochę się przesterowuje.
1: Jeden. Pust jeden.
0: Pust dwa. Średnio umiem grać, ale... Takie coś można... No i tutaj takim brzmieniem oczywiście można naprawdę zrobić dużo. No i cóż, no tak wyglądają mniej więcej takie no standardowe, można powiedzieć,
2: syntezatory.
0: Parametry syntezatora.
2: No to mamy syntezator.
0: Znaczy standardowe.
2: W tym przypadku, no pewnie gdzieś tam się będą pokrywały w innych modelach. Czy one się będą, z jakichś twoich takich testów, czy one się będą nazywały podobnie, czy można się spotkać z tym, że na przykład w różnych modelach, w różnych wersjach syntezatorów mają różne nazwy, a chodzi w nich o to samo?
0: To znaczy tak, no, z reguły LFO to LFO. Obwiednia, czyli envelope, to jest envelope, z tym, że tutaj jest to nazwane, no właśnie, filter decay, filter add task. Ale to jest de facto obwiednia, czyli envelope, envelope to się pisze, która jest przyporządkowana do filtra. Czasami może być tak, że nasza może być envelope 1 attack, envelope 1 decay i tak dalej, i tak dalej. I envelope 1 destination, czyli czego ta obwiednia ma dotyczyć. Filtru, nie wiem, wzmacniacza, może oscylatora, wysokości, może czegoś jeszcze. No, różnych tu rzeczy. To akurat autor sobie stwierdził, że obwiednie przyporządkuje na sztywno do filtru i do wzmacniacza, czyli do głośności. No i tak. Aczkolwiek, no nieraz są różne syntezatory, które są dziwne, bo na przykład syntezator, który generuje brzmienie w oparciu o to, co widzi kamerka w laptopie. Na przykład.
2: Ciekawe.
0: Albo jest syntezator, który ma taki, znaczy niektóre syntezatory mają po prostu taki przycisk random i każdy parametr jest ustawiony losowo.
2: Czyli po prostu wygeneruj mi brzmienie w tym momencie, tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Tak. No, różne są przypadki. Są syntezatory, które mają udawać jakiś instrument, typu fortepian. Jest na przykład taki z pianotek, takie właśnie, to modelowany fortepian. To zajmuje 45 mega, a zazwyczaj takie fortepiany software'owe to zajmują kilka giga, albo kilkanaście giga. Ten zajmuje 45 mega. No i to jest właśnie fortepian modelowany na syntezie i wtedy no, są parametry, które no, gdzieś tam mają trochę wspólnego z fortepianem. Wielkość fortepianu, rodzaj młoteczków, coś tam jeszcze, jakieś tam ustawienie mikrofonów i tak dalej, i tak dalej. No i to spodem gdzieś tam, no de facto oczywiście to zmienia jakiś tam parametr gdzieś tam głęboko, albo w zasadzie ileś parametrów jakiejś syntezy wybitnie skomplikowanej.
2: No to mamy przykład syntezatora programowego. To teraz co? Może przykład syntezatora sprzętowego?
0: No i zupełnie inaczej będą wyglądały parametry w przypadku syntezy FM takiej standardowej, bo tam nie ma oscylatorów, to są operatory. I każdy taki operator może wpływać na inny. On z reguły nie ma wyboru przebiegów, tam jest zazwyczaj sinus. No i tak. Aczkolwiek no ja na przykład jeśli chodzi o syntezę taką FM, no to jeszcze nie jestem tak zaawansowany, jakbym być chciał. Także no mogę tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda, aczkolwiek ani nie wszystko wiem. Natomiast no tutaj pole opisu dla użytkowników, dla słuchaczy. Natomiast właśnie, syntezator programowe były. To
2: teraz
0: co?
2: Sprzęt.
0: Sprzętowe.
3: Resetuj. Wyświetlam tekst. Zamiana tekstu na aplikację. WhatsApp, wiersz, dwa, kolumna, jedna.
0: Tylko tak sobie oczywiście.
3: Kontakty. Network. Packet. Quiz. Total. Commander. Toman. Toman.
2: Jest.
0: Toman.
2: Znowu udajemy się do sklepu.
3: Toman.
0: Tak jest. No, bo to jest najprościej.
3: Centrum klik.
0: Tylko gdzie tu było?
3: Paska, przejdź, bez etykiet, przejdź, menu, bestsellery, chod, okaz, hot, centrum, produkt, menu.
0: Gdzie to jest?
3: Chod, okaz, nowość, zalogu, poradnik, FAP, stron, konta, hotline, Poland, mał. Szukany wyrak, produkt, centrum, best, promot,
0: no
3: okaz, nowość.
0: Tu się jakoś chyba pozmieniało.
3: Ostatnia lista. Casio C. Casio S.A. No,
2: jesteśmy tak, w naszych keyboardach.
3: O, wybrano, polecamy. Tak nowości. Ostatnio oglądam.
0: Gdzie to
3: nowość,
0: jest?
3: Okazje. Promocje. Bestsellery. Centrum klient. Produkty. Szukane.
0: A chyba, że tu. O, właśnie.
3: Dary i wasy. instrumenty klawiszowe.
0: Jest, instrumenty klawiszowe, no to już będzie.
3: Syntezatory.
2: O, i mamy.
0: Syntezatory. I teraz.
3: Stacje robocze, works, syntezatory.
0: No tak, stacje robocze, tu jest jeszcze taka kategoria, ale o tym myślę jeszcze później, stacje bo to robocze. Jest jakby osobna w pewnym sensie.
3: Systemy, samplery, troszkę. Samplery, systemy modułowe.
0: No właśnie, systemy modułowe, gdzie można kupić osobno elementy.
3: Grooveboxy, automaty, perkusy, syntezatory programowe.
0: No, ale
3: stacje robocze, workstation, syntezatory.
0: Wejdźmy sobie w syntezatory. On tu chyba nam pokaże według popularności, zdaje się. No dobra, niech będzie według popularności.
3: Mug Sub 3, Behringer Deep Mint 12, Behringer Deep Mint 12, 1199 euro, 5014 zł i 33 grosze.
2: Zaczynamy tak. Z chyba wyższej półki.
0: I to, żeby, tak, żeby było śmieszny Behringer.
2: No właśnie.
0: Firma, która raczej do niedawna była w ogóle słynna z tanich rzeczy, teraz próbuje coś z tym zrobić i to jest analogowy syntezator firmy Behringer. No to sprawdźmy, co ma analogowy syntezator firmy Behringer.
3: Bez etykiety, bez etykiety, bez etykiety, bez etykiety, slot media audio item image value item button. Do koszyka przy dodaj do udostępnij ufet szczegóły 12 voice analog synthesizer nagłówek 2 poza listą. 49 semi-weighted full size keys na liście poziom 1.
0: I teraz, no właśnie, często syntezatory takie sprzętowe w przeciwieństwie do keyboardów niekoniecznie mają pełnowymiarową klawiaturę 5 oktaw albo więcej, tylko nieraz się zdarza 4 oktawy, 3 oktawy, dlatego że nieraz na syntezatorach nie gra się jakichś partii fortepianowych, tylko różne nowe przebiegi, do których niepotrzebna jest tak duża klawiatura.
3: Velocity sensitive and with aftertouch.
0: No właśnie, syntezator ma tak zwany aftertouch, tylko to mówiliśmy, że to jest siła na docisk, że mogę wcisnąć klawisz, a potem docisnąć klawisz i zmieniać jakiś parametr.
3: 4 FX engines powered by TC Electronic and Clark Technic.
0: Tu widać, że są jakieś 4 FX-y, 4 efekty. Synth 1 miał 1.
3: 24 oscillators, 2 OSCS and LFOS per voice.
0: Jako, że to jest syntezator 12-głosowy, czyli można zagrać naraz 12 głosów, i pamiętajmy, bo tak, nie wiem czy pamiętasz, Michale, jak mówiliśmy o tych keyboardach wszystkich,
2: aha.
0: No i tam nawet w tych tańszych 32 głosy, 48.
2: No to się dało, spokojnie.
0: To się dało, tak. A w tych za 2-3 tysiące to 128 to była norma, tu jest 12.
2: 12.
0: Dlaczego 12? Dlatego, że to syntezator analogowy. I to jest prawdziwy syntezator analogowy, więc trzeba tam dać 24 de facto oscylatory analogowe. I dlatego to kosztuje 5000, bo to są 24 oscylatory, czyli mamy dwa oscylatory, tak jak w tym syntezatorze Synth 1, który pokazywałem, dwa oscylatory na jakby na głos, na dźwięk.
3: 3 ADSR generators.
0: 3 ADSR generators, czyli 3 właśnie te obwiednie, attack, decay, sustain i release. Mamy 3. Prawdopodobnie będzie można je wykorzystać do jakichś tam różnych parametrów. Synth 1 były poniekąd 2, ale już przyporządkowane na sztywno.
3: Switchable 2 or 4 pole low pass filter per voice.
0: Tutaj mamy filtr. I to przełączamy drugiego albo czwartego, jak to się mówi, rzędu na głos, czyli albo bardziej łagodny, albo bardziej tak gwałtownie ten dźwięk wyciszający, że tak powiem, powyżej tej częstotliwości. I możemy to zmieniać.
3: High pass filter.
0: Jest też filtr high pass, czyli górnoprzepustowy, czyli odcinający jakby te niższe składowe dźwięku.
3: 8 channel modulation matrix.
0: No właśnie, ośmiokanałowa, to się też po polsku mówi tablica modulacji. Czyli mamy sobie 8 źródeł modulacji i 8 no jakiś do tego, co możemy modulować, czyli oscylatorem możemy modulować, nie wiem, wysokość drugiego, a LFO możemy czymś jeszcze. I 8 jest takich wejść, wyjść i se tam możemy coś podłączyć.
3: 32 step control sequencer.
0: Mamy jakiś sequencer, czyli możemy nacisnąć jeden dźwięk i on będzie tam grał taką jakby melodyjkę, maksymalnie 32 dźwięki. To w jakiejś muzyce elektronicznej, klubowej, to jest rzecz no niemal absolutnie niezbędna rzeczywiście, bo wtedy można sobie zrobić coś takiego, że no naciskam jeden dźwięk i on już całą taką sekwencję odgrywa.
3: Envelope depth.
0: To nie wiem, o co mi chodzi.
3: Key tracking.
0: Key tracking, czyli prawdopodobnie właśnie to, co w Synth 1 pokazywałem, że na przykład filtr może być albo przez na całej klawiaturze taki sam, albo im wyżej, tym ta częstotliwość filtra może się zmieniać.
3: Remote control via iPad PC, Mac OS selected Android app via USB.
2: Syntezator analogowy, ale kontrola może być jak najbardziej cyfrowa.
0: Tak jest.
2: Znak czasów.
3: 26 sliders and on a switch per function give direct and real time access to all important parameters.
0: No tak, że tam ileś tam suwaków i jakieś one touch i tam coś i coś i coś.
3: 1024 user program memories.
2: Pamięci?
0: Tak, można 1024 własne brzmienia.
3: Big in and adjustable Wi-Fi client.
0: Syntezator analogowy z Wi-Fi, brzmi to bardzo zabawnie.
3: LC display. Dimensions XDXH 822x257x103 mm. Weight 8,4 kg.
0: No. 8 kg trochę jest, ale podejrzewam przez to, że to jest analogowe typowo.
2: No tak.
0: Więc po prostu musi być tam trochę tych układów i tego wszystkiego. No bo po prostu musi być. No i to tak mniej więcej wygląda.
3: MUXAP 37 Tribute Edition, MUXAP 37 Tribute Edition 1590 euro, 6640.
2: Trochę droższe, ale jakoś niewiele.
0: Trochę droższy, ale nie wiem, czy będzie, myślę, że będzie trochę uboższy, ponieważ jest to MUG.
3: Wyświetlam elementy od... Dodaj do schowka, szczegóły, analog synthesizer nagłówek 2, 37 note keyboard with velocity and
2: no tak.
3: Na liście poziom 1.
2: Mniejsza klawiatura.
0: Tych klawiszy jest jeszcze mniej.
3: Mono and duo paraphonic modes.
0: Czyli on ma albo jeden głos, albo dwa głosy, nie więcej. Behringer miał 12, a ten ma jeden lub dwa. Tylko głosy polifonii.
2: A kosztuje więcej.
3: Arpeggiator. Mono.
0: Tak.
3: Arpeggiator.
0: Ma arpeggiator, czyli to, co pokazywałem w Synth 1.
3: Step sequencer.
0: Sekwencer krokowy, czyli tego akurat nie ma w Synth 1. Polega to mniej więcej na tym. Naciskam klawisz, znaczy tak, ustawiam sobie tempo, w jakim to ma wszystko grać. Ustawiam pierwszy klawisz i to będzie pierwsza nuta. Ustawiam drugi klawisz, naciskam, to będzie druga nuta. I tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie tego nacisnąć ileś i jak to odtwarzam, to on będzie mi w równym tempie odtwarzał te ileś klawiszy, które sobie nacisnąłem. W jednym tempie. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tak w kółko. Ja sobie gram w tempie dowolnym, a on mi potem to gra w tempie jednym, jednakowym, właśnie też z jakichś takich elektronicznych przebiegów.
3: 256 presets.
0: No tak, 256 presetów, czyli tych...
3: 40 controls.
0: 40 jakichś kontrolek, suwaków, pokrętł, przycisków.
3: 74 switches.
2: Przełączniki.
0: A, no właśnie.
3: LCD display. Classic MUG ladder filter.
0: No tak, że klasyczny filtr tak zwany drabinkowy to taki filtr MUGowy, taki najbardziej znany. On ma no, jakieś swoje troszeczkę takie charakterystyczne brzmienie. I jest ileś osób, które strasznie taki filtr lubi.
3: Feedback. Multidrive.
0: Nie wiem co...
3: 2x modulation buses.
0: No tu jakieś dwa razy... Nie wiem, coś modulacji...
2: Dwie szyny.
0: Nie pamiętam. No tak, dwie szyny, ale...
3: DAHDSR delay, attack hold decay, sustain release, looping envelope, swift sync.
2: No tak, to obwiednie.
0: To są właśnie te obwiednie, że mają attack, decay i tak dalej, i tak dalej. I to ma dwa.
3: Dimensions w XDXH 679x375x171 mm. Weight aprox 9,98 kg.
2: No patrz, cięższe od tego analogowego Behringera.
0: No a to też jest analogowe.
2: A to też jest analogowe, okej.
0: Okay. To też jest full analog, dlatego to tyle kosztuje. To jest full analog.
3: DX, Smith, także. Instrument. Arturia Matrix Brute Minimum Model Arturia Matrix Brute Arturia.
0: O, tu jest MUG Minimum.
3: MUG Minimum Model D3799 euro, 15887 zł i 7.
0: Tak, bo to jest dokładnie ten MUG, taki MUG, MUG, najsłynniejszy model MUGA, który był produkowany od lat 70. Tylko teraz pewnie jest troszeczkę jakoś tam udoskonalony odrobinkę. No i za to, że to jest MUG, najbardziej znany, to kosztuje właśnie tyle.
2: No, to sporo.
0: Sporo.
3: Arturia Matrix Brute, Arturia Matrix Brute 1999 euro, 8360 zł, dostępny w magazynie.
0: Tak. Jakaś Arturia, to nie pamiętam, to jest chyba też analogowy syntezator, więc on tam gdzieś też nie będzie jakoś specjalnie.
3: Kork Minilog 629 euro, 2630 zł i 53 groszy, oczekiwany termin do...
0: No, tu mamy jakąś jeszcze cenę, powiedzmy, że...
2: akceptowalną.
0: Chcę tam coś.
3: Dave Smith Instruments Pro 2, Dave Smith Instruments Pro.
0: Ale dobrze, może sobie zróbmy od najtańszych rzeczywiście. Żeby nie było...
3: Najwyżej, alfabet, najtańsze.
0: Proszę.
3: Toman. Slot Febview, Webview, Content Webview.
0: Dobrze, dobrze.
3: Kork Monotron, Dubrek S Style, Kork Monotron Delay 58 euro, 242 zł i 56 groszy, dostępny.
0: I to jest właśnie jeden z tych syntezatorków, takich gadżecików. Ja w ogóle mam, dokładnie nie tą wersję, mam Monotron Duo, zaraz mogę o tym poczytać.
3: Patchblocks, pewnie... Innage Engine, Kork, Dubrek S Style. Dubrek stylofone beatbox, Dubrek stylofone beatbox 24 euro i 70 eurocentów, 103 zł.
2: O, to jest jeszcze tańsze. Dostępny.
3: Filtr poza...
0: A sprawdźmy sobie.
3: Ładowanie kolejnych produktów. Dubrek S stylofone, Dubrek stylofone. Przejdź wyżej.
0: Sprawdźmy, co to jest.
2: Ten beatbox.
3: Do koszyka dodaj stylofon, drum synthesizer in mini format with built in speaker na liście poziom 1.
0: Jakiś mini syntezator perkusyjny z zbudowanym głośnikiem.
3: MP3 input.
0: No właśnie, jakiś na MP3.
3: Remake of the original vintage design.
2: No
3: tak. Pads of metal foil.
0: Jakieś pady z metalowej folii.
3: Headphone output.
2: Wyjście słuchowe.
3: Box percussion and bass.
0: No tak, jakiś trzygłosowy syntezator perkusyjny i basowy.
3: Extra features, loop recording, pitch shifting, faster, slower and scratching.
0: No, że se można poskreczować, grać szybciej, wolniej.
3: Powered by 3XA, a battery is not included.
2: A, na baterię?
3: Using a special pen included.
2: Co?
3: 3 lata. Playable using a special pen included na liście
2: jakimś,
3: poziom...
2: jakimś długopisem gramy.
0: Chyba tak, no.
3: 3 lata gwarancji, Toman.
0: No i tyle. Także no takie różne małe...
3: Patchblocks, Patchblocks, Teenage Engineering, PO24 Office, Teenage Engineering, PO24 Office, 58 euro, 242 zł. Przejdź wyżej.
0: Sprawdźmy.
3: Wyświetlam Echo, szczegóły, numer. Noise Percussion Drum Machine and Sequencer nagłówek 2.
0: Też.
3: I w parametrze znowu. Na liście poziom solo functionality and sampled vintage hardware and real synthesizer engines. 128 pattern hiding. 16 sounds. 16 punch in effects.
0: No właśnie, czyli znowu jakieś taki, takie małe coś. Jakieś takie...
2: Z jakimiś efektami, z jakimiś tego typu tak. rzeczami.
3: Taki... No raczej...
2: O!
0: O, Kork Monotron Duo to jest to, co ja mam, to zaraz
2: za chwilę
0: pokażę.
2: Pokażemy.
3: Bez etykiety. Bez 50... 200 zawiera kosztów do kosztów dodać analog ribbon synthesizer nagłówek 2.
0: Analogowy wstęgowy syntezator.
3: For individually tunable analog oscillators VCOS na liście poziom 1.
0: No tak, że prawdziwe analogowe oscylatory.
3: Cross modulation circuit from the Kork Monopoly.
0: No tak, że tak zwana cross modulation, czyli właśnie też sterowanie jednym oscylatorem przez drugi. I to jest to samo, co w oryginalnym Korgu Monopoly, to jest taki syntezator z 80-tych lat.
3: Ribbon Controller Keyboard with Scale Select.
0: klawiatura wstęgowa z wyborem skali, ja to potem pokażę.
3: Original Analog Filter Circuit from Korg Models MS-10, MS-20.
0: Oryginalne filtry analogowe z Korga MS-10, MS-20, to są też takie Korgi z lat 80.
3: O input.
0: Input można faktycznie podłączyć tam coś przez mojego jacka i przepuszczać przez ten filtr.
3: Integrated speaker and battery operation.
0: Czyli też ma malutki głośniczek i działa na bateriach.
3: Headphone output.
2: Wyjście
0: słuchawkowe.
3: Dimensions 120x72x28 mm.
0: Tak.
3: Weight 95 gramów.
2: O, malutkie.
3: 3 lata gwarancji.
0: No właśnie.
2: No to co, to może tak pokażemy.
0: To było dobre. To tak. To jest oczywiście takie plastikowe pudełeczko z takiego, no niestety trochę badziewnego plastiku. Ma to włącznik taki plastikowy. Taki.
2: Taki
0: no,
2: pstryczek.
0: Taki w gruncie rzeczy. I teraz jak przesuwam palcem, jest ta wstęga właśnie, ona ma, nie wiem, 7-8 cm, coś takiego, myślę, może z 8. I jak przesuwam z jednej końca do drugiego, jest co pół tonu, ale też z tyłu jest taki przycisk, właśnie ten do wyboru skali. Albo tak. No i ma to 5 pokręteł, które zmieniają troszkę brzmienie. To znaczy pierwsze pokrętło jest wysokość jakby oscylatora. Trzecie. Obniżę i ten oscylator jakby się jest raz niżej, raz wyżej.
2: Raz wyżej, tak.
0: I to jest właśnie sterowane przez drugi oscylator. I ten drugi można zmienia się jego częstotliwość. To jest trzecie pokrętło, a drugie zmieniam jakby intensywność tego cross modulation. I teraz jeżeli ja sobie i przyspieszę, o, i trafię na coś takiego, że tu już mam po prostu jakiś dźwięk.

0: Nawet można próbować jakieś... Jakieś takie różne śmieszne historie.
1: Ale czy na przykład na tym byłbyś w stanie, nie widząc tego, zagrać tak precyzyjnie, żeby trafiać w jakieś konkretne dźwięki, czy raczej nie?
0: No można próbować, zwłaszcza jeżeli mam ustawioną skalę.
1: Aha.
0: No tylko może ustawię jakieś brzmienie. Trzeba bardzo precyzyjnie kręcić.
1: O. Chyba nawet no. Coś jest. O.
0: Zaraz, bo tu masz opóźnienia, się objawiam siebie w odsłuchu. No, ciężko to wychodzi, ale no coś tam.
1: Żeby pobrzdękało, to zawsze się nada. No tak.
0: No i tak to wygląda, no. Teraz właśnie jest taka moda na powrót syntezatorów analogowych, zresztą co było widać w Tomanie, że te wszystkie syntezatory sprzętowe, te co oglądaliśmy, to były syntezatory analogowe właśnie.
1: Tak.
0: Przeważnie przynajmniej.
1: No i nawet i nawet jakieś firmy typu Behringer się za to również biorą gdzieś.
0: Tak, ja tu zaraz spróbuję coś sobie tu jeszcze. No, tu są ciągle Folka, to są też takie. Coś tu sobie.
1: No, Yamaha jakaś też.
0: Yamaha jakaś. A, jaki kork?
2: Kork Triton Tactile 40.
1: Teremin nawet.
0: Tak. No właśnie to jest ten...
1: Z tymi antenami, o którym mówiliśmy w pierwszej audycji.
0: Z tymi antenami. Mógł zrobił takie coś, to kosztuje tam około 1000 zł.
1: Jak ktoś umie na tym grać, no to...
0: Kork Monolog to jest kork jakby z torem syntezy podobnym do tego, co jest... Co jest... Nie, moment. To jest
2: Kork Monolog RD, Kork Monolog RD, 359 euro, 1500.
0: O, a tego to nawet nie znam, Kork Monolog RD. To coś musi być nowego.
2: Yamaha Reface DX, Yamaha Reface, Novation Mini Nova, 366 euro, 1500.
0: O, Mini Nova to jest, zdaje się, jakiś syntezator cyfrowy.
2: Kort Arpeggiator 12, 256 pre...
0: A zaraz to sobie o nim poczytamy.
2: Synthesizer nagłówek 2 poza
0: syntezator.
2: If Sound Generation from Ultranova na liście w poziom 1.
0: No tak, że jakiś generator dźwięków z Ultranova, no to taki rzeczywiście też syntezator, powiedzmy, dosyć.
2: 37 Velocity Sensitive Keys.
0: Też 37 kamerzy polifonii.
2: Kup to 18x polifony.
0: No właśnie, tu polifonia 18 głosów. Innymi słowy, syntezator na pewno cyfrowy. Bo za taką cenę 18 głosów analogowych, no to raczej niemożliwe.
2: Monotimbral.
0: Monotimbral, że może być jako monofoniczny też.
2: 250.
0: Nie, monotimbral to znaczy, że może grać jednym brzmieniem tylko na raz.
2: 256 presets.
0: Też, właśnie preset 256, tych predefiniowanych ustawień.
2: Sasu to 512 patches.
0: No, że tu tam 512 barw.
2: 5 effects per patch.
0: 5 efektów na barwę.
2: Vocal Tuner and Classic Vocoder Effects.
0: Tu jakiś Vocal Tuner i Vocoder jeszcze można tak. W tym miejscu syntezatorze do wokalu.
2: 12 band Vocoder.
0: 12-pasmowy Vocoder. No, Vocoder to jest bardzo specyficzny efekt.
2: Arpeggiator with 33 patterns.
0: Też arpeggiator z 33 patternami, czyli nie tylko, że do góry, w dół, losowo, tylko jeszcze ma jakieś 30 innych takich właśnie patternów, czyli takich różnych.
2: Chord function.
0: No, jakaś funkcja akordów, nie wiem. To jest jakiś ich wymysł.
2: LCD. Patch select knob. Pitch and modulation wheel. Audio input 6,3 mm.
0: Jest jakiś audio input.
2: Audio line output 2 na 6.

0: Wyjście liniowe.
1: O, USB, tak. Headphone output. XLR mic input for dynamic mix.
2: Aha. Czyli nie ma zasilania fantomowego, ale ma wejście XLR na mikrofon.
0: Można sobie podłączyć i pewnie do tego vocodera właśnie.
1: Plus soft dimensions XHXD 560 na 75 na 250 mm. Weight 2,52 kg.
2: No właśnie.
1: Novation mic.
2: Jeszcze bym chciał pokazać kilka rzeczy. O ile mi się to uda, ale chyba się uda, tylko muszę to po prostu znaleźć, bo tych syntezatorów to jest.
1: Kork Microkork SB Stock, Kork Microkork SB Stock 444 euro 1850. Novation Bake.
2: Jest nie to.
1: Novation Bake. Roland JD Si Bestock. Kork Microkork XL Plus B. Novation Mini. Moog Etherwave. Roland JD Si. Yamaha MI. Kork Microkork S. Kork Microkork S 489 euro 2045 zł.
0: No to też jeszcze taka cena, powiedzmy,
2: i
0: że.
2: To jest syntezator, który jest oczywiście cyfrowy.
1: Szczegóły, numer, analog modeling synthesize system nagłówek 2
2: poza. Analog modeling, czyli to jest cyfrowy, coś co udaje, analog, że jest analogiem. No lepiej, gorzej, ale jakoś udaje.
1: 37 Velocity Sensitive Syncist na liście poziom 1.
2: Tu jakieś cienkie klawisze, ich jest też właśnie 37.
1: 2 Oscillators and Noise Generator.
2: Tak, tu jakieś 2 oscylatory i co generator?
0: Szumu.
1: Oscillators and Noise Generator.
2: A tak, Noise, tak. Synth jeden też jako oscylator, drugi może mieć szum. I ten szum też można dodać do dźwięku. I jakoś tam uatrakcyjnić przez szum.
1: Vocoder 8 bands.
2: Ośmiogłosowy, znaczy ośmiopasmowy vocoder.
1: Maximum polyfony 4 voices.
2: Tu 4 głosy polifonii. Widać, że ta polifonia to jest w ogóle zupełnie inna niż w tych keyboardach.
1: Integrated 2 plus 1 speaker system for optimal sonority.
2: No tak, tu jakieś nawet są głośniki, bo właśnie większość syntezatorów takich większych, profesjonalnych głośników nie ma, bo się po prostu z tego nie korzysta ani na scenie, ani w studiu. Ten akurat ma.
0: I to nawet tak. 2 plus 1.
2: Tak.
1: 256 program 192 preset 64 users.
2: Tak.
1: Audio input. Stereo output.
2: Też wejście, wyjście, audio.
1: In, out, through.
2: MIDI, wejście, wyjście.
1: Battery operation possible.
2: Że może na bateriach działać.
1: Dimensions w XDXH 524.
2: Tu nie ma tego napisanego, ale właśnie ten KORG MicroKORG S, oprócz takich standardowych tych brzmień, tych fal na oscylatorze, ma ileś takich brzmień troszeczkę jak keyboard, że tu fortepian, tu coś, tu jakieś perkusje, tu coś nam jeszcze, i to można właśnie łączyć z tym zachowaniem analogowym, powiedzmy. Jakby włączać ten tor syntezy i coś tam z tym robić. I to jest taki właśnie taka hybryda trochę syntezatora i.
0: To zapytam jeszcze o taką rzecz. Czy ty miałeś okazję działać z jakimiś syntezatorami analogowymi? Jak to jest w naszym przypadku? No nie mówię o tym KORGu malutkim, którego jesteś posiadaczem, ale z jakimiś takimi większymi. Jak to jest w naszym przypadku bezwzrokowo z obsługą tego typu urządzeń?
2: To znaczy tak, ja w ogóle widziałem taki syntezator Rolanda z lat 80. i to był faktycznie w pełni analogowy syntezator bez absolutnie żadnych elementów cyfrowych.
0: Aha.
2: No i tak, na pewno takie syntezatory nie będą miały żadnych ekranów dotykowych, niczego takiego, a często te z lat 80. nie będą miały w ogóle ekranu, tylko pokrętła i zaznaczone różne rzeczy przy tych pokrętłach, że tu jest 0, tu jest plus 6, tu jest minus coś. W związku z tym, że tu wszędzie będą pokrętła, ewentualnie przyciski i suwaki, więc jest to idealnie dostępny sprzęt, znaczy idealnie, no dostępny w każdym razie sprzęt. I wszystko ma się pod palcami, wszystko rzeczywiście dostępny dla niewidomych w tego typu sprawach. Syntezatory nowe raczej rzadko mają ekrany dotykowe, ponieważ to właśnie ma być takie weź to, ustaw brzmienie, właśnie ustaw brzmienie, czyli jak ustaw, no to najlepiej to się robi po prostu na pokrętłach, suwaczkach, przyciskach. No chyba, że jest to właśnie jakiś Behringer, który ma jeszcze jakąś aplikację swoją, która nie wiadomo jak jest dostępna.
0: Tak.
2: Natomiast większość syntezatorów rzeczywiście ma po prostu pokrętła, suwaki. Niektóre cyfrowe mają jakieś menu, coś. Bardzo nieliczne mają ekran dotykowy, chyba że jest to właśnie syntezator jakiś nietypowy. Typu, że to jest po prostu tablet. I ten tablet może być i ustawieniem, i klawiaturą, i nie wiadomo czym jeszcze. No to jakby wiadomo, tak, że tu jest... No sorry, ale się nie da raczej. Bo to może być wszystko dowolne w zasadzie. Także no... Ewentualnie są jakieś takie... Ponoć był taki syntezator, znaczy nie wiem, czy on jeszcze jest w sprzedaży. Który też miał taki jakby... To był jakby tablet, na którym kładło się takie moduły. I te moduły też jakoś zmieniały brzmienie tego wszystkiego. Znaczy jakby, to były takie generatory i one się jakoś łączyły. Nie wiem, czy to było jakieś coś typu NFC, czy co. W każdym razie jakoś kładło się to na tym takim tablecie, czy stole, czy jak to tam nazwać, w określonych miejscach. I one właśnie, przez to, że one mogły być w jakimś miejscu, w jakiejś ilości, w jakiejś kolejności, układzie i tak dalej, mogły jakoś to brzmienie po swojemu tworzyć, modyfikować i tak dalej.
0: I w zależności od tego, jak były rozłożone, to takie brzmienie generowały, tak?
2: Tak. No niemniej syntezatory takie, no zazwyczaj, przynajmniej na razie, są raczej dostępne dla niewidomych. No chyba, że no właśnie syntezatory software'owe, no to tak jak właśnie dzisiaj było widać, tak? Syntezator, no on był teoretycznie dostępny, aczkolwiek no właśnie. Jakiś parametr i on miał jakieś wartości od, do, cyfrowe, mimo że to nie były, nie sterowały jakieś cyfrowe, no to były jakieś, nie wiem, no właśnie, czym ma sterować obwiednia? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: To trzeba po prostu się tego nauczyć. Albo sobie zrobić notatki. Tak.
2: Co nie znaczy, i tu też niestety muszę powiedzieć, że widzący mają lepiej, dlatego że to jest, tak to wygląda, jeżeli chodzi o zarządzanie tym syntezatorem przez host, ale interfejs syntezatora, tego Synth 1, to wszystko ma normalnie w formie takiej graficznej i osoba, która widzi, no to właśnie wie, czym dokładnie steruje, bo to wszystko ma napisane, że tu jest sterowanie oscylatorem pierwszym i coś, i coś, i coś, i tu ma pokrętło, tu ma pod nim przycisk, to jest no, w jakiejś sensownej kolejności poukładane i tak dalej, i tak dalej. No ale, no jak się nie ma, co się lubi.
0: To trzeba się uczyć cyferek. I tak naprawdę...
2: To trzeba się uczyć cyferek.
0: I tak naprawdę to chyba wyczerpaliśmy kolejny temat, jeżeli chodzi o instrumenty elektroniczne, tym razem o syntezatory.
2: No myślę, że mniej więcej tak, bo oczywiście o tym to można gadać i gadać i gadać.
0: Tak, to oczywiście.
2: Niemniej myślę, że ta cała muzyka klubowa to są syntezatory plus ewentualnie samplery do tych wszystkich różnych wokali pociętych, poszatkowanych i tak dalej, ale ta instrumentalna rzecz to jest raczej synteza. Dubstep, te wszystkie basy takie dubstepowe, to jest też raczej synteza, a nie sampling. Ewentualnie samplowany syntezator, ale syntezator. Także no sporo tej syntezy jako takiej jest w popie. No nie mówię o muzyce elektronicznej, ale tam to jest wszystko pomieszanie i tu już każdy robi jak chce w każdym razie. No syntezy jest dużo i będzie więcej.
0: I będzie zapewne więcej, bo i syntezatorów będzie więcej, i zwłaszcza teraz w dobie faktycznej cyfry, kiedy już nie trzeba wydawać pieniędzy na sprzęt analogowy. Wystarczy komputer. Już nawet tak się mówi o niektórych zespołach, że, no, że sobie występują z iPadami na scenie i grają sobie z iPadem.
2: Tak.
0: iPad jako kontroler też się okazuje, że przynajmniej w niektórych przypadkach się sprawdza nieźle, a oczywiście na pewno dość ciekawie wygląda. Tak futurystycznie.
2: No, zapewne.
0: Tak. No, no inna rzecz, że raczej dla nas no to mało byłoby użyteczne, nawet mimo tego, że to jest dostępne, ale to...
2: Zależy, bo na przykład teraz można zrobić tak, przynajmniej w przypadku niektórych aplikacji, aha, że VoiceOver może gadać przez głośnik iPada albo przez wyjście słuchawkowe, natomiast można podłączyć do iPada kartę dźwiękową i syntezator będzie grał przez tą kartę dźwiękową.
0: Tak, tylko wiesz co, mi bardziej chodzi o sterowanie. Bo prościej chyba coś zrobić, jak mamy jakiś przycisk i wiemy, gdzie on jest, niż no, na ekranie dotykowym gdzieś jednak tego szukać albo przestawiać jakąś gałkę. Zanim to znajdziemy, zanim to złapiemy, przesuniemy ten suwak, no to chyba jednak trochę... Nawet jeżeli aplikacja byłaby idealnie dostępna, mam takie wrażenie.
2: To powiem ci w ten sposób. Są aplikacje, które mogą działać przez MIDI, czyli można podłączyć klawiaturę nawet bezprzewodowo przez Bluetooth, klawiaturę sterującą, aha, i sterować klawiaturą sterującą iPada. Ten moduł, który jest na iPadzie, oczywiście to nie wszystkie mają, niektóre tylko moduły, ale jest na przykład taka firma IK Multimedia, IK Multimedia to się pisze. Oni mają taki swój naczelny moduł Sample Tank. To tam kosztuje, jest chyba w wersji jakiejś tam darmowej, tam jest chyba kilka brzmień, potem w jakiejś wersji za tam chyba kilka czy kilkanaście euro tam jest tych brzmień ze 100 i potem jeszcze można dokupować różne dodatki, że powiedzmy drums i wtedy tych bębnów tam jest dużo, dużo za tam ileś euro, kilka chyba, potem basy, potem gitary, potem tam nie wiem, fortepiany, coś tam jeszcze i to wszystko, o ile pamiętam, można sterować właśnie przez MIDI. I to ma normalne, na tyle dobre brzmienie, że spokojnie można z tym na scenie wystąpić i z tym grać.
0: No tak, jeżeli możemy sterować tym klawiaturą, no to już jest wszystko okej. Okay. Bardziej mi chodziło, wiesz, o ekran dotykowy jako taki, jako kontroler. Co...
2: No tak, no to rzeczywiście jest to jakiś tam...
0: Mimo tego, że jestem voiceover i wszystko fajnie, ale to jednak, no... Myślę, że mógłby być problem przynajmniej. No ale zobaczymy. W końcu jeszcze producenci oprogramowania i wszystkiego i wszystkich dodatków nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, a jeżeli coś się tu nowego będzie pojawiać, no to też będziemy o tym przecież mówić.
2: Tak jest.
0: A na dziś to tyle. Tomek Bilecki opowiadał o syntezatorach, takich typowych syntezatorach tym razem. Dziękuję ci, Tomku, bardzo za udział
2: dziękuję
0: w audycji.
2: Również.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że chcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie, w moim i mojego dzisiejszego gościa w podcaście, Piotra. Witaj, Piotrze.
5: Witam serdecznie.
4: Tutaj możemy mieć też elementy nieproszonego gościa w osobie naszego Szczygiełka, ponieważ dzisiejszy podcast przygotowujemy w kuchni, a rozmawiać będziemy o ekspresie Saeco X Small, którego jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami. Ja tutaj będę zadawała pytania, a Piotr tutaj będzie w miarę swoich możliwości odpowiadał bądź nie. I będzie też oczywiście przedstawiał nam krótką prezentację tego, jak ów ekspres działa. Zatem przejdźmy może do pierwszego punktu. Chciałabym, Piotrze, żebyś odpowiedział mi na następujące pytanie. Wcześniej byłeś posiadaczem ekspresu kolbowego. Chciałabym, żebyś powiedział słuchaczom, co skłoniło cię do wymiany poprzedniego urządzenia na ten ekspres, który posiadasz obecnie.
5: Przede wszystkim zdecydowałem się na wymianę głównie z jednego powodu, to znaczy przeszkadzało mi to, że kawa, której używałem w ekspresie kolbowym, była to kawa zmielona już wcześniej, a zależało mi na takim ekspresie, który będzie kawę mielił. No i właśnie takim ekspresem jest właśnie ten Saeco X-Mal, który posiada takie żarna, które mielą nam kawę. Dzięki temu nie tylko kawa ma lepszy smak, ale i piciu kawy towarzyszy przepiękny aromat. No i jak gdyby to było tym głównym motorem napędowym, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję i mój stary ekspres z Elmera poszedł do Lamusa.
4: Tutaj myślę, że jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że ekspres taki, który posiadasz obecnie w porównaniu z kolbowym, cechuje się większym komfortem użytkowania, dlatego że nie trzeba na przykład po każdym zaparzaniu kawy po prostu czyścić tej kolby z kapsuły, która pozostaje w środku. Można tak samo przed zaparzeniem kawy wsypać sobie większość na kolejne porcje zaparzane w przyszłości. Nie ma takiego problemu, że przed każdym zaparzeniem kawy trzeba napełniać kolbę, ubijać tą kawę w środku, co oczywiście powoduje i no, marnowanie czasu i oczywiście jakieś tam dodatkowe dyskomforty, bo jednak łatwo jest przy napełnianiu tej kolby kawę rozsypać, czy też w trakcie ubijania gdzieś wypić.
5: Absolutnie masz rację, szczególnie jeśli chodzi o to rozsypywanie i utrzymywanie w czystości takiego ekspresu kolbowego. I tutaj też nie ulega wątpliwości to, że gdy rano wstajemy i chcemy sobie zrobić tą filiżankę kawy, to o wiele łatwiej jest nacisnąć jeden guzik i następnie drugi, żeby ta kawa nam się zrobiła, niż gdzieś tam kombinować i tak jak wspomniałaś, ubijać kawę. Bo tutaj ten element jakby czasu, to już po tylu latach, ile ja korzystałem z tego ekspresu kolbowego, ten czynnik czasu nie był tak istotny, ponieważ mnie ta procedura zajmowała tyle samo czasu, ale pewnie właśnie z uwagi na to, że z reguły robiłem to półprzytomne, no to najczęściej po tym rannym nabijaniu tego ekspresu kolbowego blat trzeba było ścierać, no bo jednak ślady tej kawy zawsze pozostawały na blacie.
4: Jasne. To kolejne moje pytanie. Jakimi kryteriami kierowałeś się podczas wyboru tego konkretnego urządzenia? Dlaczego zdecydowałeś się na ten akurat ekspres?
5: No to pytanie jest podchwytliwe, bo ja dłuższy czas przymierzałem się do zakupu ekspresu i miałem okazję oglądać różnego rodzaju modele. Problem z ekspresami przez ileś tam lat do tyłu był taki, że one po prostu były strasznie drogie. I taki ekspres, który spełniał moje oczekiwania, miałem kilka takich kryteriów, były to ekspresy strasznie drogie. To były ekspresy, które kosztowały od 3000 wzwyż. No i tu jak gdyby stwierdzałem, że jednak spokojnie wolę przetrzeć blat z kawy, niż wydawać tyle pieniędzy. I odwlekałem ten moment zakupu. Ale przez ostatnie mniej więcej półtora roku, dwa lata wyraźnie spadła cena ekspresów automatycznych. No i jak gdyby to zachęciło mnie do rozglądania się na rynku i bardzo szybko stwierdziłem, że na tym rynku jest kilka takich modeli ekspresów, które od kilku lat funkcjonują, czyli są to modele sprawdzone, popularne wśród użytkowników z jakichś tam względów i tak jak wspomniałem, tych modeli było kilka, między innymi Express DeLonghi, który tutaj już był omawiany w Tyflo Podcaście. Drugim w tej grupie 5 czy 6 ekspresów był też Philips Saeco X-Mal, do którego w końcu dotarłem, ale jak gdyby czynnikiem decydującym tak naprawdę był smak kawy, ponieważ miałem okazję trafić do znajomych, którzy uraczyli mnie kawą właśnie z tego ekspresu. Okazała się naprawdę wyborna. I to jak gdyby przeważyło to plus kilka, myślę, innych istotnych elementów, dla mnie istotnych oczywiście, o których pewnie dzisiaj jeszcze zdążymy powiedzieć. One sprawiły, że w połączeniu ze smakiem tej kawy z tego ekspresu zdecydowałem się na wybór właśnie tego modelu.
4: Ja myślę, że jeszcze o jednej ważnej rzeczy trzeba powiedzieć, że na przestrzeni lat te ekspresy, które były wcześniej do...

dosyć spore rozmiary. Te ekspresy, zarówno DeLonghi, który był u nas prezentowany, jak i te Saeco, które prezentujemy obecnie, to są ekspresy maleńkie. Bez żadnego problemu można spokojnie zdecydować się na zakup

0: takiego urządzenia, nawet mając małą kuchnię, a co z tym związane ograniczoną powierzchnię, którą możemy wykorzystać właśnie na trzymanie wszelkiego rodzaju urządzeń. Kolejną kwestią, już teraz bardziej uszczegółowioną, mam nadzieję, będzie opis urządzenia, którym się teraz zajmiemy. Chciałabym, żebyś na początku powiedział o urządzeniu jako o bryle. Jaki jest jego kształt, jakie są wymiary, ogólnie ten taki główny moduł, a później przejdziemy do wszystkich ruchomych i nieruchomych elementów.
1: Jasne. No przede wszystkim ten ekspres jest bardzo fajny o tyle, że on posiada bardzo taki futurystyczny kształt, przez to jest taki designerski. Ten ekspres jest mały, jest mniejszy od prezentowanego wcześniej w Tyflo Podcaście ekspresu De'Longhi. Jego wymiary to 29,5 cm na szerokość, 32,5 cm na wysokość i 42 cm na głębokość. To był właśnie jeden z tych podstawowych elementów, na których mi zależało, to znaczy, żeby ekspres był niewielki. Dzięki temu on bardzo fajnie wchodzi mi pod blat i kawa, która sypana jest od góry, mamy tutaj taką na górze trójkątną klapkę tego ekspresu, bardzo wygodnie można tam tą kawę sypać. Trudno jest jednym słowem opisać bryłę tego ekspresu, ja go sobie w tym momencie dotykam. On jest, tak jak mówiłem, ma troszkę futurystyczny kształt, oczywiście ma takie charakterystyczne elementy jak tacka ociekowa, ale przede wszystkim został zaprojektowany w taki sposób, że jest bardzo opływowy, czyli nie jest taką kanciastą bryłą, taką, która przypomina saturator, bo właśnie chciałem uniknąć takiego wrażenia, żeby kupić sobie do kuchni ekspres, który będzie wyglądał jak saturator z lat 70. Ten ekspres sprawia wrażenie bardzo leciutkiego, pomimo tego, że on ma prawie 7 kg waży, no to mimo wszystko jest naprawdę optycznie, z tego co mówią znajomi, osoby, które go oglądały, jest naprawdę zgrabnym ekspresem i bardzo mi się podoba.
0: Teraz przejdźmy do elementów takich ruchomo-nieruchomych. Chciałabym na początek zapytać Ciebie o przyciski. Ile ekspres UF ma przycisków i do czego one służą?
1: Ten ekspres jest bardzo prostym ekspresem, a co za tym idzie, ma tylko 3 przyciski. I to jest ten kolejny element, na który zwracam dużą uwagę, żeby ekspres był jak najprostszy. Bo jeśli ja szukam ekspresu automatycznego, to chcę, żeby on był automatyczny, żeby nie wymagał tysiąca ustawień, tylko żeby tak jak w wypadku tego ekspresu, jego obsługa polegała na tym, że podchodzę, wciskam jeden guzik, żeby go włączyć, następnie wciskam drugi guzik, żeby zrobić kawę. Trzeci guzik też służy do robienia kawy, jednym po prostu robimy kawę espresso, drugim robimy kawę americano, czyli po prostu klasyczną kawę zaparzaną z ekspresu, taką jaką ja najczęściej pijam. Więc to są 2-3 przyciski plus do tego jedno pokrętło. I to pokrętło jest najbardziej charakterystycznym elementem tego ekspresu, ponieważ ono właśnie stanowi jak gdyby taką główny element tego ekspresu na przednim panelu. Jest to duże, okrągłe pokrętło, w którego środku znajdują się 2 przyciski do robienia kawy. Jeśli ja sobie teraz przekręcam tym pokrętłem, mogę raz przekręcić w prawo i tylko raz w lewo. Też mam takie charakterystyczne skoki, na pewno to słychać, gdy przekręcam tą gałkę i w środku tej gałki znajdują się 2 przyciski, o których wcześniej mówiłem, do robienia kawy. One stanowią jak gdyby, jeśli wyobrazimy sobie to pokrętło wystające, grube, grubsze niż programator pralki na przykład, to od frontu znajdują się 2 przyciski dzielące nam to pokrętło na pół i one znajdują się na całej powierzchni tej gałki. Są to też mechaniczne przyciski, tak jak to słyszycie.
0: I górna połowa, Piotrze, pozwoli, że dodam, służy do robienia właśnie kawy espresso, a dolna do kawy americano, tak?
1: Teoretycznie tak, to możemy sobie zmienić, ale rzeczywiście fabryczne ustawienia są takie, że górny przycisk służy do robienia kawy espresso, a dolny do robienia kawy americano.
0: Jeszcze tutaj porozmawiajmy przez chwilę o funkcjach tego pokrętła, nim wybieramy dodatkowe opcje, którymi są zaparzanie, znaczy spienianie mleka i możliwość wypuszczenia z ekspresu ciepłej wody, tak? Gorącej.
1: Tak, bo jakby sam ten ekspres jest to model bardzo prosty, czy może nie tyle prosty, co ubogi w funkcję. I on tak naprawdę, oprócz możliwości zaparzenia espresso, oprócz możliwości zaparzenia kawy americano, ma możliwość po prostu zaparzenia nam wody, na przykład na herbatę, ziółka, tego typu rzeczy. No i oczywiście kolejna podstawowa funkcja do kawy, czyli spienianie mleka. Do tego służy klasyczny spieniacz, czyli mamy tutaj taką rurkę, typowy, klasyczny spieniacz. Na tej rurce mamy uchwyt, za który możemy trzymać tą rurkę, żeby się nie poparzyć w trakcie spieniania mleka. Ten uchwyt oczywiście jest ruchomy, także pomimo niewielkich gabarytów tego ekspresu, gdy tą rurkę przechylimy sobie w bok, nawet większe jakieś naczynie możemy sobie nasunąć na tą rurkę i wtedy spieniać mleko.
0: Jasne. Oczywiście zaprezentujemy Państwu w dalszej części podcastu, jak ekspres działa i przy parzeniu kawy, i przy spienianiu mleka. Natomiast teraz chciałabym przez chwilę, żebyś opowiedział słuchaczom o tych elementach, które są otwierane, wyjmowane, gdzie wsypujemy kawę. Jak przy okazji, żebyś opowiedział o tym, jak cały ten proces parzenia kawy się odbywa, czego potrzebujemy, żeby kawa była gotowa.
1: Oczywiście, ale może zanim przejdę do dokładnego opisu, co nam jest potrzebne i jak to działa, jeszcze jak wspominałem na temat klasycznego spieniacza do mleka, przypomniało mi się, że ten model XMAL, który dzisiaj Państwu prezentujemy, posiada na polskim rynku kilka wersji. On generalnie reklamowany jest jako model Saeco XMAL, ale to XMAL to jest seria. Tak naprawdę ten produkt pojawia się na naszym rynku albo jako Philips model 1040, albo jako Saeco modele HD 8743, 8745, 8747, a do tego jeszcze łamane 09, 19. Skąd takie różnice? Najczęściej różnice sprowadzają się do tego, że te ekspresy różnią się kolorami. I na przykład w MediaMarkt dostępny jest tylko model srebrny z końcówką 45. Modele z końcówką 43 są to modele czarne. Do tego cyfry, które są po oznaczeniu łamane 09, 19, są to po prostu zabiegi importerów tych ekspresów po to, aby użytkownicy, klienci, czyli my, nie mogli porównywać cen tych urządzeń w internecie, żeby na przykład Skąpiec czy inne ceny nie pokazywały nam, że to urządzenie gdzieś możemy znaleźć taniej. Dlatego stąd takie dziwne oznaczenia, ale jedyna istotna różnica między tymi modelami to właśnie spieniacz do mleka, który w wersji HD 8747 posiada końcówkę Pannarello, która różni się nieco od tej klasycznej, takiej typowej rurki spieniacza. Ale wracając, Alu, do Twojego pytania, to te ruchome elementy jeszcze, o których nie powiedzieliśmy i co potrzebujemy do naszego ekspresu, żebyśmy mogli zrobić sobie kawę. Więc klasycznie nasz ekspres posiada tackę ociekową. To jest taka klasyczna tacka, ją wysuwa się też takie dwie szyny. Bardzo wygodnie wygląda demontaż tej tacki. Ona też jest oczywiście rozkładana, też ma taką metalową klapkę, w której znajduje się pływak, gdy płynu tego ociekowego płynu, którym płucha się ekspres, znajdzie się zbyt wiele, to ten pływak się unosi, sygnalizując nam, że wody zebrało się już na tyle, żeby opróżnić tą tackę. po prawej stronie ekspresu, dokładnie granicząc z prawą krawędzią urządzenia, znajduje się zbiorniczek na kawę. Kawę, która po zaparzeniu jest tutaj zrzucana w takich pigułach zbitych. Ona trafia do zbiorniczka po prawej stronie. Po lewej stronie, niemal w identycznym kształcie, znajduje się zbiornik na wodę. Za chwilkę o tym. Nad zbiornikiem na wodę znajduje się właśnie wejście naszego spieniacza do mleka. Po prawej, lewej stronie od gałki, o której wspominaliśmy, która znajduje się centralnie na froncie ekspresu, znajdują się diody, które sygnalizują nam różne komunikaty. Oczywiście te diody pozostają dla nas niedostępne, ale obsługa samego ekspresu jest na tyle intuicyjna i prosta, że praktycznie nie są nam one do niczego potrzebne. I centralnie, jak gdyby u góry, znajduje się duża klapa w kształcie trójkąta, gdzie jak ją podnosimy, znajdujemy się zbiorniczek na kawę, zbiorniczek o pojemności 170 gram, tyle możemy tam kawy ziarnistej wsypać. I jeszcze, o czym oczywiście nie powiedziałem, a to jest jak gdyby najważniejszy element, pod tą gałką, naszym pokrętłem, znajdują się dwie dysze, którędy wylewana jest kawa, płukany jest nasz ekspres. To, o czym trzeba koniecznie tutaj wspomnieć, to rozmiary. Ponieważ często w różnych komentarzach w internecie, jako główny zarzut tego ekspresu, pojawia się informacja, że ma małe zbiorniki. No ale kochani, jeśli ktoś szuka małego ekspresu, który sam w nazwie ma X-Mal, to po prostu dziwię się, że ludzie spodziewają się czegoś innego. W porównaniu do ekspresu, który był tutaj prezentowany, nasz ekspres X-Mal posiada zbiornik na wodę o pojemności 1 litra. 1 litr to przekłada się, jeśli robimy sobie kawy, jeśli uwzględnimy procesy płukania, to wychodzą nam z tego 1 litra tak naprawdę 3 kawy americano o pojemności 150 ml. Zbiorniczek na zużyte pigułki, te kawowe, jak gdyby musimy opróżniać po 8 parzeniach kawy. Jeśli nie wspomniałem wcześniej, wspomniałem opcja przy płukaniu, bez płukania możemy spokojnie 4 kawy zrobić z jednego zbiornika. 8 kaw możemy zaparzyć i musimy opróżnić zbiornik na zużytą kawę, a tacka niestety to uważam jest najsłabsze ogniwo, ponieważ jeśli za każdym razem wyłączamy ekspres po robieniu kawy, czyli 2 cykle płukania, to musimy tackę opróżniać po zrobieniu 3 kaw. Ona po prostu wtedy, no nie to, że jest pełna i się przelewa, tylko dla wygody i bezpieczeństwa, ponieważ mój ekspres znajduje się dokładnie na drugim końcu kuchni niż zlewozmywak, ja po 3 kawach wylewam, pewnie po 4 spokojnie też można wylać, no ale ja wolę częściej obracać niż ścierać podłogę, więc ja to robię po 3 kawach.
0: Zwłaszcza, że po płukaniu, zaparzaniu i tak dalej, no nie jest to czysta woda, więc jeśli się wyleje, to po prostu bez mycia podłogi się nie obejdzie, bo to jest po prostu woda zmieszana z takim kawowym, no tym osadem, który po prostu z ekspresu zostaje wypłukany. Ja tutaj jeszcze w kwestii diod chciałam powiedzieć, że te diody są małe, ale są dosyć dobrze widoczne. Jeżeli ja, widząc tyle właściwie co nic, jestem w stanie zobaczyć, że któraś z nich świeci, to myślę, że też większość osób niedowidzących powinna, w kontekście osób niedowidzących mówię o tym, powinna spokojnie być w stanie kontrolować, czy któraś z diod sygnalizujących brak wody, tudzież przepełnienie zbiornika na te kawowe kapsułki.
1: Należy jeszcze dodać, że te komunikaty są bardzo proste. To znaczy albo świeci zielona dioda, jak jest wszystko w porządku, albo świeci dioda czerwona, jak coś nie gra. Ewentualnie dioda może jeszcze migać szybciej lub wolniej. Tego typu informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi Co i jak zwykle zachęcamy do
0: migają
1: lektury.
0: Odpowiednio. Jeśli brakuje wody, to miga, znaczy nie miga, tylko zapala się czerwona dioda nad zbiornikiem wody, a jeśli przepełniony jest zbiornik na kapsuły, to zapala się czerwona dioda nad zbiornikiem na kapsuły, więc jest to dosyć intuicyjne do interpretacji. Dobrze, Piotrze, to myślę, że zanim porozmawiamy o parametrach ekspresu, to może pozwólmy sobie teraz na prezentację krótką. Przedstawimy Państwu, jak tutaj ekspresik działa.
1: Okej, okay, więc zaczynamy od tego, że przycisk, o którym wspominałem, on-off, w porównaniu do ekspresu De'Longhi, tutaj nie ma osobnego włącznika, takiego mechanicznego on-off, który odcinałby zasilanie. W moim przypadku to akurat nie ma żadnego znaczenia, ponieważ cały sprzęt kuchenny mam na listwach z bezpiecznikami, także jak wyjeżdżam z domu, to i tak wyłączam całe te listwy, więc to akurat do niczego mi nie jest potrzebne. Cały ekspres zbudowany jest w taki sposób, żeby go można było w ogóle wsunąć między inne sprzęty. To jest bardzo fajna funkcja. Wszystko jest dostępne od frontu i od góry. Po bokach nie ma nic. Przycisk, którym włączamy nasze urządzenie, znajduje się po prawej stronie. Jest bardzo dobrze wyczuwalny. To jest taki, chciałem powiedzieć wycięcie, ale to jest taki bardziej dołek idealny w kształcie kciuka. I na początku miałem pewne obawy, ponieważ ten przycisk wciska się tak minimalnie, że myślałem na początku, że po prostu wduszam jakąś diodę. Okazuje się, że nie, to jest po prostu tak malutki skok. Ja teraz naciskam. Po ponad 2 miesiącach użytkowania ten przycisk już się troszkę wyrobił i ten skok jest wyczuwalny, ale na początku po prostu nie było tego czuć w ogóle, że wciskam ten przycisk. Jak usłyszeliście, ekspres sobie zachrobotał. On sobie teraz podgrzewa wodę i przymierza się do pierwszego płukania. Przypłucze nam całą tą instalację po to, aby kawa smakowała nam świeżością, a nie jakąś zastałą kawą. On sobie płucze.

0: I już przepłukał, jeszcze słychać, że sobie okapuje woda. W tym momencie mogę, ekspres jest gotowy, podstawić sobie kubeczek i uruchomić ekspres. Ja podstawiam kubeczek, mam taki klasyczny kubeczek nieco powyżej 150 ml. Owszem, zmieniałem objętość, ale tak jak tutaj wspomnieliśmy, górny przycisk domyślnie ustawiony jest na kawę espresso i ona rzeczywiście standardowo ma te mniej więcej 30 ml, żeby zrobić sobie espresso. Dolny przycisk to jest mniej więcej właśnie te 150 ml. Ja bawiłem się, tak jak wspomniałem, ale wróciłem potem do tych wcześniejszych ustawień pod mój kubeczek, tak żeby wszystko pasowało. Ja teraz do Was mówię, ale oczywiście mógłbym wcisnąć, żeby ta kawa od razu się robiła, żeby ten proces był krótszy. Chciałbym tylko powiedzieć o samych żarnach, ponieważ te żarna, które są tutaj w tym ekspresie, ten młynek ceramiczny, to jest kolejny element, na którym bardzo mi zależało, żeby właśnie młynek był ceramiczny, a nie zrobiony z jakichś innych materiałów. To jest ogromna zaleta tego młynka i to właśnie najlepiej świadczy o tym, że ekspresy, które wcześniej były strasznie drogie, wręcz horrendalnie drogie, teraz te najważniejsze elementy sprawiające, że ta kawa naprawdę jest dobra, one są dostępne już w przystępnej cenie. W tym momencie, jak uruchomię ekspres, usłyszycie, jak głośno pracuje. Jeden z zarzutów, jakie pojawiają się w internecie odnośnie tego właśnie tej serii ekspresów XMAL, dotyczy tego, że ekspres, czy właściwie młynek działa głośno. Twierdzą użytkownicy, że działa za głośno, ale ewidentnie jest to dla mnie opinia osób, dla których to jest pierwszy ekspres. Wszystkie ekspresy, które widziałem, które posiadają młynki żarnowe, takie ceramiczne, działają mniej więcej tak samo głośno. No więc ja w tym momencie tylko wciskam jeden guzik i uruchamiamy sobie młynek. Ziarenka kawy zostały zrzucone do młynka, który zmielił kawę. Teraz przerzuca kawę do zaparzacza. Podbija sobie ciśnienie. Ekspres oczywiście, jak każdy dobry, klasyczny ekspres ciśnieniowy, pracuje z ciśnieniem 15 barów. I kawka się nalewa. Jak więc widzicie, poranny proces parzenia kawy jest niezwykle prosty i przyjemny. Jeden guzik, płukanie, drugi guzik i kawa się robi.
1: Piotr, mówiłeś tutaj o młynku. Chciałam Cię zapytać, bo pytałam też o to w przypadku DeLonghi. Jak wygląda kwestia, jeśli coś utkwi nam w żarnach? Co w tym momencie? Czy jesteśmy w stanie wyjąć ten młynek, czy nie?
0: Jak słyszeliście, kawa zaparzona została zrzucona do zbiorniczka, w którym gromadzona jest ta zużyta, zaparzona kawa. Odpowiadając na Twoje pytanie, nie. Pamiętajmy, że to jest ekspres za odpowiednią cenę, o której jeszcze nie powiedziałem. I po prostu pewnego progu nie przeskoczymy. Jeśli mamy ekspres, tak jak seria XMAL, to jest seria, która w tym momencie większość modeli, w większości sklepów możemy ten ekspres kupić za około 1000 zł. Czasami trafimy w sklepach internetowych na ceny nawet zaczynające się od 900 zł. Tak więc w tego typu ekspresach nie ma możliwości wyjmowania tych żaren, tego młynka ceramicznego, no bo to jakby producent zakłada, że to jest taka rzecz, jak się zepsuje, no to albo do wymiany, albo kupić się nowy ekspres. Za to muszę tutaj wspomnieć o ogromnej zalecie tego ekspresu i to był kolejny element, na który zwracałem uwagę, to znaczy możliwość czyszczenia samego zaparzacza. Nie ma tutaj opcji, jak nawet w ekspresach kilkukrotnie droższych, że oczywiście to nie z reguły, ale bardzo często tak jest, że trzeba korzystać z jakichś specjalnych środków, tabletek do czyszczenia zaparzacza. Tutaj spokojnie można otworzyć sobie ten ekspres z boku, wtedy trzeba go wysunąć. Wysuwamy zbiorniczek na kawę zużytą i wtedy łapiąc po prostu za prawą krawędź tego urządzenia, otwieramy go tak jak na zawiasie, bo tam jest właśnie zawias od tylnej strony ekspresu. Cała boczna ścianka otwiera nam się jak na zawiasie. Mamy specjalny taki uchwyt na tym zaparzaczu wyprofilowany na dłoń, na palce i kciuk, za który po prostu łapiemy, delikatnie ściskamy i na takich prowadnicach cały zaparzacz możemy sobie wyciągnąć, umyć go pod bieżącą wodą, czyli zachować go w czystości, świeżości. Dzięki temu ta kawa rzeczywiście cały czas pozostaje bardzo dobra i smaczna, co właśnie sobie sprawdzę.
1: Dobrze, to teraz prosiłabym Cię, Piotrze, żebyś zaprezentował jeszcze, jak działa dysza spieniająca do mleka, a za chwilę popytam Cię o kwestie związane z ustawieniami ekspresu i dostępnością.
0: Kawa bardzo dobra, bardzo gorąca. Obawiałem się, ponieważ wiele ekspresów ciśnieniowych nie podgrzewa kawy do dużych temperatur. Na szczęście ten ekspres podgrzewa kawę, wodę na kawę bardzo mocno i dzięki temu ta kawa naprawdę jest bardzo dobra. Jest taka, że większość osób twierdzi, że no od razu nie może się napić tej kawy. Ponieważ ja lubię bardzo gorącą kawę, to ja taką kawę piję. Ale przechodząc do kwestii mleka, ja mam troszkę inną metodę spieniania mleka niż tutaj przedstawiał Paweł, ponieważ ja wolę zdecydowanie bardziej naczynia węższe u góry niż i szersze na dole. Głównie po to, żeby mleko, które będę spieniał, mi się nie rozchlapywało po całej kuchni, a niestety takie były moje doświadczenia, gdy zacząłem się bawić tym ekspresem. Przypominam, mamy gałkę, gdy przekręcimy ją w prawo, będzie nam się wylewał wrzątek. Gdy przekręcimy ją w lewo, będzie nam leciała para. Może odstawię jeszcze zborniczek, żeby pokazać Wam tylko, jak leci para. Przekręcam najpierw w lewo. I para leci. Ja w tym momencie mam skierowaną tą dyszę na tackę ociekową, ale już sobie ją zabieramy, gorące, ta rurka jest, więc trzymam sobie za uchwyt. Przekręcamy tą gałkę w prawo, może być mnie źle słychać, bo bokiem się odwracam, żeby trzymać dobrze cały i naczynie, i nasz spieniacz. I on już zaczyna nam.
1: Przekręcamy gałkę w lewo.
0: Słyszycie, jak pracuje, się spienia. Ja może nie będę w całości tego spieniał, bo szkoda czasu. Rurkę przeciągam nad tackę ociekową, żeby tam sobie skapała reszta. To mleko już, które mam w takim malutkim dzbanuszku na mleko właśnie, już jest całe gorące. Chwilę tylko ono się pobełtało i dopiero zaczyna się pojawiać pianka, ale generalnie po mniej więcej półtorej, dwóch minutach to mleko jest bardzo mocno spienione, gęste. Porównując jeszcze do ekspresu, który był wcześniej omawiany, tutaj nie mamy możliwości ustawienia sobie mocy, z jaką ma nam ta para lecieć. Jest tylko jedno ustawienie, którego musimy się pilnować. To jest jedna rzecz, ale tutaj jest to zupełnie wystarczające, ponieważ po tej półtorej minucie do dwóch to mleko jest naprawdę super spienione. To, na co chciałbym zwrócić uwagę w tym konkretnym modelu, to jest jedna wada jego, mocno charakterystyczna. To znaczy, w momencie, gdy przygotowujemy sobie kawę i spieniamy mleko, jeśli mleko spienimy jako pierwsze, w tym momencie będziemy musieli odczekać chwilę, aż podgrzewacz nam ostygnie do temperatury wody odpowiedniej do parzenia kawy. To jest oczywiście sygnalizowane powolnym mruganiem zielonej diody. To jest bardzo charakterystyczne i niestety dla nas nie do wyłapania, ale to też nie ma znaczenia, ponieważ po prostu gdy ekspres jest przegrzany, gdy miga ta dioda, to po prostu nie uruchomimy samego procesu zaparzania kawy, więc nie ma problemu, nie zrobimy ekspresowi żadnej krzywdy. Po prostu będziemy musieli odczekać i co jakiś czas sobie kliknąć tam co 20 sekund, sprawdzając, czy już ekspres odpowiednio się wychłodził, żebyśmy mogli zaparzyć kawę.
1: Jasne. To teraz jeszcze kilka krótkich pytań związanych z parametrami i ustawieniami tego ekspresu. Pierwsze, chciałabym zapytać o rodzaj kawy, jaką możemy wsypywać tutaj?
0: No przede wszystkim do tego ekspresu trafia kawa tylko i wyłącznie ziarnista. Nie ma tutaj opcji, że dajemy jakąś inną kawę sypaną czy tam inną. Tylko i wyłącznie kawa ziarnista, no bo jakby taka jest idea tego ekspresu.
1: Jasne. Pod jakim ciśnieniem ekspres zaparza kawę?
0: No tak jak wspomniałem, 15 barów.
1: Jakie parametry możesz ustawiać? Czy możesz ustawiać na przykład temperaturę, w jakiej kawa jest parzona, objętość kubka i czy możesz na przykład i jak, jeśli można, ustawiać grubość zmielenia kawy?
0: Temperatury niestety nie można ustawiać. To jest minus. Mój wcześniejszy ekspres miał taką możliwość. Tutaj takiej opcji nie ma. Jeśli chodzi o objętość, tak, tylko zasygnalizowałem, że jest taka możliwość. Robi się to w banalny sposób. Po prostu, jeśli chcemy zmienić objętość, na przykład chcemy parzyć kawę americano i planujemy to robić do większego kubka, po prostu w momencie, gdy klikamy guzik włączający proces zaparzania, czy mielenia i zaparzania, trzymamy go. Wciskamy go i trzymamy go tak długo, aż kawa zostanie zmielona, aż kawa zacznie być nalewana. No i wtedy albo prosimy kogoś, żeby nam wzrokowo to kontrolował, albo po prostu wkładamy palec i sprawdzamy, do jakiego poziomu ta kawa dochodzi. I w momencie, gdy osiąga ten poziom, który nas interesuje, puszczamy guzik. I w tym momencie ekspres zapamiętuje, że taka ma być objętość czy ilość wody nalewana po naciśnięciu tego konkretnego guzika. I w ten sposób możemy programować zarówno dolny, jak i górny guzik. Co więcej, jeśli uruchamiamy proces parzenia kawy, od razu możemy sobie, ponieważ jak wspomniałem, są dwie dysze, podstawić sobie dwie filiżanki i wtedy też nie musimy czekać, aż zaparzy się jedna kawa i czekamy, aż się zostanie zmielona, zaparzona i dopiero potem klikamy drugi raz, tylko od razu naciskamy dwa razy guzik na daną kawę, czy to espresso, czy to americano i gdy podstawimy dwa kubeczki, to właśnie najpierw jest mielony, jak to mówią Amerykanie, jeden shot, kawa jest zaparzana i od razu nalewana do dwóch kubków jednocześnie. Potem jest mielony drugi shot i zaparzany i te kubeczki są, czy filiżanki są dopełniane. Jeśli chodzi o proces ustawiania jakby ziarnistości tego zmielenia, to jest to również bez problemu wykonalne. To się robi też w taki charakterystyczny sposób. Do ekspresu dostajemy taką rurkę, bym powiedział, która jest swego rodzaju kluczem i w momencie, gdy otwieramy sobie nasz ekspres, ściągamy tą trójkątną klapkę na górze, w prawym rogu znajduje się taki wystający czpień, na który nakładamy sobie tą naszą rurkę, którą dostajemy z ekspresem i w momencie, co jest bardzo ważne, mielenia pracy, gdy ten młynek pracuje, tylko wtedy obracamy tym pokrętłem. To pokrętło porusza się, przesuwa się bardzo delikatnie, ale robi to wyraźnie skokowo. Ja mówię o tym, ponieważ zmieniałem sobie ten proces ziarnistości. Dla mnie kawa w tym oryginalnym ustawieniu od producenta była taka trochę jak woda, tak? Wolałem sobie zmienić ten poziom ziarnistości, przekręciłem sobie o 2 skoki w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara i teraz moja kawa jest taka gęstsza, taka bardziej pluszowa na języku się wydaje.
1: Świetnie, pluszowa na języku. Dobrze, to w takim razie zapytam Cię jeszcze o takie kwestie. Czy jako osoba niewidoma na samym początku, zanim, że tak powiem, zainicjowałeś parzenie kawy w ekspresie, potrzebowałeś jakiejś pomocy, żeby ewentualnie ustawić, czy wystarczyła Ci sama instrukcja? I druga kwestia to jak wygląda sprawa z odkamienianiem ekspresu? Czy już próbowałeś i w ogóle jak to wygląda?
0: Odpowiadając na Twoje pytanie, przede wszystkim tak, mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę, bo tyle tych pytań. Na początku oczywiście, na szczęście, tak jak wspomniałem, ekspres identyczne posiadają moi znajomi, także bardzo im dziękuję za wszelką pomoc udzieloną na początku, ponieważ co istotne, ja do mojego ekspresu nie dostałem instrukcji obsługi na płycie. Moi znajomi taką instrukcję dostali, więc też mi ją podesłali, to też bardzo dziękuję. Oczywiście w internecie później widziałem, że tego typu instrukcje można znaleźć do tego ekspresu, ale nie posiadając tej instrukcji na początku prosiłem ich o pewne pytania i sugestie i dosłownie no, po jednej rozmowie, tak, gdy dowiedziałem się do czego który przycisk służy, mogłem korzystać z tego ekspresu bez problemu. W ogóle jak się okazało bardzo szybko, nie tylko jeden znajomy, ale więcej osób posiada, korzysta z tego typu ekspresu, czyli jest to model naprawdę bardzo popularny. Jedna rzecz, o której wyczytałem później, z którą na szczęście nie musiałem mieć do czynienia, to znaczy filtr do wody. Właśnie pytasz, jak wygląda kwestia tutaj wody. Twardości Paweł w swoim podcaście mówił też o różnych tam papierkach do mierzenia.

0: modeli wspomnianych dzisiaj. HD87, 4.3, 4.5, 4.7. Więc po prostu może to taka gratyfikacja swoista za brak płyty z instrukcją. Ktoś mi już ten filtr zainstalował. W każdym razie w instrukcji jest napisane, że w zależności od twardości wody ten filtr należy tam zainstalować w konkretny sposób, a nie ma żadnych pasków, które umożliwiłyby zbadanie ten poziom twardości wody i sugerują skontaktowanie się po prostu z dostawcą wody, który taką wodę, takie dane, informacje posiada. No, myśmy poszli troszkę krótszą drogą, bo tutaj już padło pytanie o odkamienianie. Nie, jeszcze nie miałem przyjemności, nieprzyjemności, konieczności, wymogu, potrzeby robienia czegoś takiego. Oczywiście w instrukcji ten proces jest opisany, ale jest on na tyle nietypowy, bo on polega na zasadzie tam przekręć gałkę raz w prawo, naciśnij tu, przekręć w lewo, że no, ponieważ tego nie robiłem i nie było mi to jeszcze do niczego potrzebne, to po prostu nie pamiętam. Ale tak jak mówię, cały proces opisany jest w instrukcji. No i znajomi, którzy korzystają z tego ekspresu, oczywiście regularnie odkamieniają go. Odkamienianie polega na tym, że wlewa się do zbiornika na wodę specjalny płyn odkamieniający. No i potem wykonuje się tą magiczną sekwencję ruchów, która sprawia, że ten ekspres jest przepłukiwany ileś tam razy i dzięki temu tam kamień się ma nie odkładać. Ale, tak jak mówiłem, my troszkę sobie ułatwiliśmy zadanie, ponieważ korzystamy z jednego z filtrów, tak? Czyli typu Brita, Duffy i tak dalej, tego typu filtry. Nie z uwagi na smak, jakość wody i tak dalej, tylko właśnie z uwagi na kamień, który się wytrąca z wody. I to widać. To widać, jeśli korzystamy właśnie z ekspresu. Obawiałem się właśnie, żeby gdzieś tam mi się coś nie zapchało, bo nie po to kupuję ekspres, żeby zaraz mi gdzieś się tam zepsuł. Raz ekspres, dwa smak kawy. Kupiłem sobie takie filtry i teraz tylko taką wodę wlewam do zbiorniczka i po ponad 2 miesiącach użytkowania ten zbiorniczek na wodę jest czysty. Tam nie ma po prostu śladu kamienia. Więc zakładam, że ten kamień, który wytrąca się jeszcze w trakcie gotowania wody, będzie na tyle mały, że oczywiście odpowiednio dłużej, mam nadzieję, ekspres mi posłuży bez kamienia.
1: Oczywiście w instrukcji można znaleźć wskazówki co do tego, jak często powinniśmy odkamieniać.
0: A to mogę powiedzieć, że generalnie producent zaleca czyszczenie ekspresu co miesiąc i generalnie odkamienianie zaleca co mniej więcej 2 miesiące, ale to jest proces, który można wymusić, a jak nie, to ekspres go na nas wymusi, jeśli dojdzie do wniosku, że odpowiednia ilość cykli kawy już została wykonana i on wtedy jak gdyby też sygnalizuje nam to odpowiednią diodą, że powinniśmy wtedy ten ekspres odkamienić. Ale możemy to zrobić oczywiście wcześniej, jeśli chcemy tutaj profilaktycznie zadbać o jakość naszego, czy czystość naszego ekspresu.
1: To na koniec porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o dostępności tego urządzenia w kontekście osób niewidomych. Jak widzieli Państwo pewnie w prezentacji, tutaj no niestety urządzenie w żaden sposób dźwiękowo nie sygnalizuje nam rozpoczęcia tudzież zakończenia któregokolwiek z procesów. Natomiast sygnalizuje nam to doskonale, że tak powiem, dźwiękami własnymi, które po prostu wydaje w trakcie pracy. I chciałabym Cię, Piotr, zapytać, czy ogólnie jako użytkownik po tych tam powiedzmy nieomalże 2 miesiącach posiadania ekspresu uważasz, że jest to urządzenie dostępne i bezpieczne dla osób niewidomych i jeszcze taka refleksja, na co ewentualnie początkujący użytkownicy powinni zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić ani urządzenia, ani siebie.
0: Tak, uważam, że przede wszystkim jest to urządzenie dostępne, jest bardzo proste w obsłudze. Tak jak wspomniałeś, bardzo łatwo zorientować się, co ekspres robi w danym momencie. Jeśli ekspres jest pełen lub czegoś mu brakuje, to bez problemu bardzo szybko jesteśmy w stanie to zidentyfikować, czy to brak wody, czy pełne kapsułki. Ja akurat też mam taką sytuację, że ja dziennie piję 4 kawy, więc skoro zbiornik mi się napełnia po 8, no to jest dla mnie prawie odruchowe czyszczenie tego ekspresu, bo po prostu wiem, że za którym razem on będzie pełny i nawet gdybym

0: Zapomniał o tym i ekspres odmawia mi posłuszeństwa. W tym momencie, gdy ja naciskam guzik do parzenia kawy, on nie reaguje. I wtedy ja sobie uświadam, aha, no to rzeczywiście to trzeba kawę opróżnić, tą szufladkę na zużytą kawę. Staram się oczywiście wodę wlewać regularnie do zbiornika na wodę, więc to jest też coś takiego, co od razu jednym po wyciągnięciu szufladki wiemy, chociażby po samej wadze, ile tej wody tam jest, czy trzeba jej dolać, czy nie. No i też nie ma problemu, żeby przekonać się, czy kawa jest nasypana. I to są praktycznie te podstawowe trzy elementy, które mogą sprawić, że ekspres nam nie ruszy. Pozostałe rzeczy, na które należy zwracać uwagę, to przede wszystkim para czy wrzątek, który się wylewa z naszego ekspresu. Ja może jeszcze zaprezentuję, bo pokazywałem Wam, jak działa para. Analogicznie, oczywiście wsuwam sobie w tym momencie, bo wrzątek, odsuwamy mleczko, wrzątek także leci do kubeczka czy do jakiejś szklanki z tej rurki na parę, tą, którą spieniamy mleko. Ja teraz przekręcam gałkę w prawo i też powinno rozpocząć się nalewanie wody. Już zaczyna. Musiał wytworzyć sobie odpowiednie ciśnienie, podgrzać, bo stał nieczynny. W uśpieniu nalewam mi teraz wodę do kubka. Dobra, wyłączymy. Au, jakie gorące. Otrzymałem go od spodu kubeczek, bo malutki mam. Przypominam, rurkę trzymamy za uchwyt gumowy, dzięki czemu nie poparzymy się. To jest jedyny taki element, który naprawdę jest dla nas w jakimś tam sensie może być, może nie to, że niebezpieczne, ale nieprzyjemne, jak się dotkniemy takiej rozgrzanej rurki. A poza tym, no wszystko jest banalnie proste. Jeden guzik i drugi, żeby zrobić kawę. Ewentualnie gałka w lewo lub w prawo, w zależności. W lewo, jak chcemy spienić sobie mleko, w prawo, jak chcemy sobie nalać wrzątku. I tu nie ma żadnej filozofii. To jest X Small, prosty, automatyczny, w pełni automatyczny ekspres. No i mnie osobiście do szczęścia nic więcej nie trzeba, bo zależało mi na właśnie takim prostym rozwiązaniu.
1: Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że należy pamiętać dla, że tak powiem, komfortu, zdrowia własnego i smaku tego, co będziemy pić, tudzież do kawy dodawać, żeby każdorazowo po spienianiu mleka myć tą dyszę. Ona ma na końcu taką zdejmowaną nakładkę, w środku jest taki ślimak. Ten ślimak możemy na chwileczkę jakby zanurzyć w kubeczku z ciepłą wodą, tak żeby to mleko z niego przy pomocy delikatnej ścierki spłukać i wysuszyć można jakimś papierowym ręcznikiem albo suchą ściereczką, taką jak wycieramy naczynia. I tak samo należy przepłukać też tą nakładkę, dlatego że po prostu po pierwsze, jeśli to mleko zaschnie nam na tej dyszy, będzie trudne do usunięcia, a po drugie picie kolejnych porcji takiego mleka spienianego na tej brudnej dyszy może nam po prostu nie wyjść na zdrowie. To właściwie chyba tyle jeszcze z kwestii takich, na które należałoby zwrócić
0: tak
1: uwagę.
0: Jest. Dlatego piję czarną kawę. Jeszcze jedna rzecz. W porównaniu do kwestii, które poruszał Paweł w ekspresie De Longhi, ten ekspres właśnie z uwagi na swoją prostotę też nie ma regulacji na przykład czasu wyłączania. On w tym momencie jest włączony, jest na takim stand-by'u, trybie oczekiwania. Jak widzieliście, gdy przekręciłem gałkę, on się zaktywował, chwilę mu zajęło podgrzanie tej wody, żeby ją przepompować, ale definitywnie wyłącza się dopiero po godzinie. Jeśli zapomnicie go wyłączyć, on sam z siebie wyłączy się po godzinie. Ja teraz też wcisnąłem wyłącznik i jak słyszycie, on wyłącza się, przepłukuje się jeszcze. To jest bardzo fajne, nie wszystkie ekspresy, także te ekspresy o wiele droższe posiadają, tak jak właśnie Saeco X-Mal czy ten De Longhi, funkcję podwójnego czyszczenia, przepłukiwania. Dzięki temu ta kawa rzeczywiście jest lepsza. Większość ekspresów czyści dyszę przed parzeniem, a nie czyści po parzeniu. I efekt tego jest taki, że ta kawa, która została zaparzona, ona po prostu coś tam już zaczyna twardnieć w tych dyszach, jak to wyschnie. No i później taki proces czyszczenia przed parzeniem nie wystarcza. Dlatego czyszczenie przed i po parzeniu to jest też podstawa i warto zwrócić na to uwagę, gdy będziecie wybierać swój ekspres. Nawet gdyby to będzie jakiś inny, to pamiętajcie, że to jest też bardzo istotna sprawa i mająca znaczenie i duży wpływ na smak kawy.
1: Jasne. Myślę, że w bardzo wyczerpujący dla siebie i dla Państwa sposób opowiedzieliśmy o ekspresie. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję tutaj, że zechciałeś odpowiedzieć na wszystkie moje pytania i zaprezentować, jak ekspres działa. Przypomnę, że mówiliśmy dziś o ekspresie Saeco X Small. I cóż, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Tobie też, Piotrze, i życzę wszystkim bardzo smacznej kawy. Do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Eurosport Player dla platformy tvOS. Aplikacja będzie prezentowana na urządzeniu Apple TV 4 generacji. Trzeba powiedzieć kilka słów tytułem wstępu, iż w przypadku tvOS 11 musimy w wielu przypadkach przełączać się pomiędzy dwoma opcjami na pokrętle VoiceOvera w celu zmiany trybów nawigacji. Między opcją nawigacja w pionie,
4: punkty orientacyjne, nawigacja w pionie, punkty tryb interakcji,
3: a trybem interakcji. Nawigacja w pionie pozwala na przechodzenie po prostu między wierszami w interfejsie.
4: Szukaj.
3: Gdyż poruszamy się przez wykonywanie gestów lewo-prawo na gładziku pilota, a góra-dół pozwala na przeskakiwanie między wierszami tryby interfejsu, można to powiedzieć. Natomiast tryb interakcji. Teraz byśmy normalnie mieli ekran iPhone'a i jeździli palcem, szukając po ekranie, tak eksplorując ekran po prostu w poszukiwaniu danego elementu. Tak tutaj musimy palcem po gładziku jeździć i szukać elementów. W wielu przypadkach jest to po prostu wymagane od nas.
4: Wiersz numer 3, komputery. Wiersz numer ustawienia. Komputery. Szuka. Spept. YouTube. Ustawienia. Wiersz numer 2, kolumna numer. Spept test. Wiersz punkty orientacyjne. Nawigacja w YouTube. MR. Filmbox live.
3: Przejdźmy już do prezentacji samej aplikacji.
4: Kup abonament. Wejdź do świata sportu. Korzystaj z nieograniczonych.
3: I od razu po uruchomieniu aplikacji jesteśmy proszeni o zalogowanie się na nasze konto Eurosportu.
4: Kup abonament. Zaloguj się. Przycisk. Poznaj funkcję i wydarzenie. Zaloguj się. Przycisk. E-mail. Pole tekstowe. Hasło. Bezpieczne. E-mail. Pole tekstowe. E-mail. Mateusz Duc, mail.com.
1: 346.
3: Po wkliknięciu się w pole e-mail możemy wybrać z użytkowanego adresu, jeżeli już byliśmy zalogowani. Ponownie się logujemy.
4: Kaka. Mateusz Duc, mail.com. Kaka. Mateusz Duc, mail.com. Na. Wpisz nowy.
3: A możemy też wpisać nowy, rzecz jasna.
4: Na. Mateusz. Kaka. Mateusz Duc, mail.
3: Ja pozwolę sobie skorzystać już z użytkowanego adresu przy poprzednich logowaniach do aplikacji.
4: Klawiatura. A. B. C. C. B. A. Hasło. Hasło. Hasło.
3: I w następnym kroku jesteśmy przerzucani do pola hasło. I po wpisaniu
4: 6, 8,
3: już naszego hasła.
4: 9. Z. Kro. Podkreślenie.
3: Idziemy gestem w prawo.
4: Wy. Ma. Krzyk. Znak. Znak. Kare. Znak. Wiel. Zas. Inter. Gotowy. Gotowy. Przycisk.
3: Klikamy. Przyciskamy. Przycisk gotowy.
4: Mateusz Duc, mail.com. 8 znaków. Zaloguj się. 8 znaków. Bezpieczne pole tekstowe.
3: A informacje o ilości znaków.
4: Zaloguj się. Przycisk.
3: I naciskamy przycisk. Zaloguj się.
4: Zaloguj się. Zaznaczone. Na żywo. Karta. Zaznaczone. Menu. Na żywo. Karta. 1 z 5.
3: Aplikacja składa się z 5 kart i generalnie jest mocno zbliżona do aplikacji z iOS.
4: WOT. Karta. Zaznaczone. Na żywo.
3: Na żywo.
4: WOT. Karta.
3: VOD.
4: Wydarzenia. Karta.
3: Wydarzenia.
4: Wyszukuj. Karta.
3: Wyszukuj. Możliwość wyszukiwania transmisji i wydarzeń w tym miejscu w aplikacji iOS-owej ono było skrywane u góry.
4: Konto, karta, 5 z 5. Menu, kont, wyszukuj, konto.
3: I pozycja
4: karta,
3: konta.
4: Wysz, wydarzę, wot, karta, wot, wyszukuj, kont, 3, snooker, home nation series, Northern Ireland open.
3: Zresztą, jeżeli mamy wybraną kartę, czy zakładkę na żywo, przechodzimy w prawo od tych wszystkich naszych kart i...
4: 3, 3, 5.
3: Mamy informację o...
4: Menu, kont, snooker, home nation series, north, 3, 5.
3: Godzinnie trwania.
4: Snooker, home nation series, Northern Ireland open.
3: O, co to jest za transmisja, w sensie jakiego wydarzenia dotyczy?
4: 3, 4, 30, Curling, Mistrzostwa Europy, Estegallen, Słuchaj, nadchodzące, zaznaczone, nadchodzące, Curling, zaznaczone, nadchodzące, dziś do tej chwili, przy, 4.
3: I masz, idąc dalej, Frau, możliwość wyboru, czy to mają być bieżące wydarzenia, czy nadchodzące? Chcemy już mieć podgląd, żeby sobie zobaczyć i przygotować się do oglądania jakiejś transmisji.
4: Nadchodzące, 3, 3, 5, menu.
3: Jeżeli już się zdecydujemy na oglądanie jakiejś konkretnej transmisji, to po prostu stojąc na nazwie danego wydarzenia, transmisji, etc., naciskamy płytkę, żeby zatwierdzić.
4: Wideo.
5: Wszystko raczej pracowało w stronę Marka Williamsa, no też z pomocą, trzeba tu podkreślić, Davida Gilberta.
3: I się nam otwarza.
4: Zaznaczone. 3, 3, 3, 5. Na żywo, nadchodzące, 3, 3, 3, 3, na żywo, nadchodzące, przycisk, nadchodzące, 3, 3, snooker, 3, 3, na żywo, nadchodzące.
3: Jak Państwo zauważyli, jest pewien problem.
4: Przycisk, nadchodzące, 24 listopada.
3: Z fokusem.
4: Nadchodzące.
3: Musimy po prostu nacisnąć klawisz menu.
4: Zaznaczone, na żywo,
3: żeby wywołać karty z menu, oczywiście, te, które są normalnie u góry w interfejsie graficznym. Ale niestety, jeżeli już się poruszamy po jakimś wydarzeniu, w coś wejdziemy i się cofniemy z transmisji, no to musimy ponownie wywołać niestety klawiszem menu te karty z górnej części interfejsu.
4: Wot, karta, 2 z
3: 5. VOD, jest to karta zawierająca wszystkie transmisje, które już się odbyły i można je obejrzeć. Sam interfejs już na dalszym etapie przeglądania nie różni się od aplikacji iOS, tylko poruszamy się nawigacją z pilota.
4: Wydarzenia, karta,
3: wydarzenie jest. Również tak samo skonstruowana jak w przypadku iOS.
4: Wyszukuj, karta, 4 z 5.
3: Wyszukuj, po prostu mamy możliwość wyszukania, pojawia się pole do wyszukiwania i później mamy wyniki wyświetlone.
4: Konto, karta,
3: i konto.
4: 5 z 5.
3: Pozwolę sobie tutaj przejść w tym momencie.
4: Zaznaczone, konto, karta, wyszukuj, zaznaczone, konto, zaznaczone, aby wyświetlić informacje na temat pomocy i obsługi klienta, aby wyświetlić konto, aby wyświetlić informacje, zaznaczone, często zadawane pytania, przycisk.
3: I tutaj właśnie mamy takie opcje, często zadawane pytania, właśnie pomoc jakąś wyświetlić.
4: http://www.eurosport.pl, zaznaczone, ochrona prywatności i warunki korzystania, przycisk.
3: Ochrona prywatności.
4: Wersja też... systemu operacyjnego, 11.1.0, zaznaczone, profil, przycisk, zaznaczone, ulubione, przycisk.
3: Nasz profil, ulubione.
4: Zaznaczone, wyloguj, przycisk.
3: Wyloguj.
4: Wersja aplikacji, zaznaczone, wersja aplikacji 6.0.4.
3: I wersja aplikacji.
4: Wersja aplikacji, zaznaczone, profil, przycisk.
3: Jak Państwo słyszą teraz, klikam.
4: Zaznaczone, profil,
3: w profil
4: przycisk.
3: I nie wchodzi. W tym momencie właśnie trzeba się przełączyć na... interakcje.
4: Punkty orientacyjne. Tryb interakcji.
3: Tryb interakcji.
4: Zaznaczone. Ochronę prywatności. Zaznaczone. Profil. Przycisk.
3: Właśnie. Jeżdżąc palcem po gładziku w górę i w dół, najeżdżamy na profil.
4: Wybierz swoje ulubione dyscypliny sportowe. Przycisk. Zaznaczone. Ochronę prywatności i warunki. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Często zadawane. Zaznaczone. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Wyloguj. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Zaznaczone. Często zadawane pytania. Przycisk. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Ulubione. Zaznaczone. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Wyloguj. Zaznaczone. Profil. Wyloguj. Punkty orientacji. Nawigacja. Zaznaczone. Ochrona prywatności. URL. Punkty orientacji. Tryb interakcji. Odczytywanie ekranu. Wyrazy. Tryb interakcji. Zaznaczone. Profil. Zaznaczone.
3: I
4: klikając profil.
3: Na profil. Niestety nie jesteśmy w stanie nic podejrzeć z naszego profilu, jeżeli chodzi o nasze konto.
4: Zaznaczone. Ulubione. Przycisk.
3: Ulubione.
4: Zaznaczone. Profil. Zaznaczone. Ulubione. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Ulubione. Przycisk. Wybierz swoje ulubione dyscypliny sportowe. Przycisk.
3: Możemy sobie wybrać dyscypliny, które są, należą do grupy naszych ulubionych dyscyplin.
4: Biathlon.
3: Klikamy.
4: Alpine SKI Biathlon.
3: I otwiera nam się po prostu lista z wyborem dyscyplin.
4: Wybierz swoje ulubione dyscypliny sportowe. Zaznaczone. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk.
3: No i tutaj po tym menu musimy się właśnie poruszać interakcją. Takim, powiedzmy, trybem interakcji.
4: Tryb interakcji,
3: który po prostu jest, powiedzmy, realizowany w formie takiej eksploracji pod ładziku.
4: Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk.
3: No i ostatnia pozycja. Wyloguj.
4: Wyloguj, przycisk.
3: Prawo się przemieszczamy, jeżeli już zaznaczymy opcję jakąś w tym menu, w zakładce konto. Klikamy wyloguj.
4: Zaznaczone, często zadawane pytania, przycisk. Zaznaczone, utwórz konto, przycisk.
3: Zostaliśmy wylogowani, mamy możliwość.
4: Zaznaczone, zaloguj się.
3: Zalogowania przycisk. Się.
4: Zaznaczone,
3: utworzenia
4: utwórz konto,
3: konta.
4: Przycisk. Menu, zaznaczone, konto, karta, 5 z 5, Eurosport Player, wiersz numer 5, Metuner Radio Free, wiersz numer 5, kolumna numer 4, Reuters TV, ostatnio uaktualnione, wiersz numer 5, kolumna numer 5.
3: To tyle właśnie, jeżeli chodzi o aplikację Eurosport Player. Aplikacja prosta, co prawda mająca trochę błędów względem voiceovera, ale jak najbardziej da się użytkować. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Słuchacie cały czas Tyflo Radia. Dziś przypominam, że rozmawiamy sobie na kilka tematów. Byliśmy w Płocku na tamtejszym festiwalu kultury, a teraz przechodzimy do wspomnień tak trochę z lat, no myślę, że 90., ale również i nieco późniejszych, też na temat komputerów dla osób słabowidzących. Bo to też jest, myślę, że dosyć ciekawy temat, jak to wsparcie dla osób słabowidzących na przełomie lat ewoluowało w systemach operacyjnych. Ja szczerze mówiąc, no pamiętam, że mój komputer to pierwszy system miał Windows 98 i tam już coś było. Ja nie pamiętam co prawda, co to dokładnie było i jak to było skuteczne, no bo ja nie widzę zupełnie nic, więc nie mogę na ten temat absolutnie niczego powiedzieć, na ile było to skuteczne, na ile było to fajne, ale ty myślę, Justyno, że będziesz nam w stanie co nieco powiedzieć, jak to wszystko wyglądało i jak się to wsparcie rozwijało.
7: Dobrze, to powiem, że o dziwo, system to jest tak, generalnie system, powiem o jednej rzeczy, taką ciekawostkę, a potem wrócę na chwilę do 90, do wersji 98.
6: Okej.
7: Okay. Pierwszym komputerem, z którym o dziwo ja miałam do czynienia, oczywiście miałam do czynienia też z Windowsem 98, ale tak przez dłuższy czas na moim pierwszym sprzęcie był zainstalowany ponoć najgorszy system operacyjny w historii Windowsa, czyli Windows Millennium. I tu muszę powiedzieć, że od tego systemu, a właściwie od wersji Windows 2000, pojawiła się taka opcja wysokiego kontrastu. Czyli tak naprawdę wtedy już, bo niby systemy te miały możliwość modyfikowania sobie grafiki i czcionek, ale sama opcja wysokiego kontrastu pojawiła się właściwie od Windowsa Millennium.
6: Aha.
7: Chociaż ja co ciekawe, tej opcji wysokiego kontrastu wtedy nie byłam za bardzo wielką fanką tej opcji, bo wystarczała mi, ponieważ wtedy na ten czas, jak ja używałam komputera, po prostu zmiana kolorów niekoniecznie na kontrast, bo te systemy miały, żeby Państwu wytłumaczyć, nie były przezroczyste i miały generalnie, interfejs był szary. Czcionka była czarna, kolory te, obramówek ewentualnie były niebieskie i tak dalej. Można było sobie ten szary kolor obramówki środkowej troszeczkę pomodyfikować i czcionkę. Aha. Zwiększać już wielkość czcionki, ponieważ od Windowsów właśnie tych, od 9.8 pojawiła się czcionka, teraz będzie wesoło, bo będzie angielskie słowo chyba, bodajże tutaj się to wymawia. Chodzi o to, że była nacisk na czytelniejszą czcionkę pod kątem grafików komputerowych. I dzięki temu ta czcionka już nie była tak przeraźliwa jak w Windowsie 9.5 i tych wcześniejszych. I co ciekawe, i to powiem to na kontraście do nowiutkiego systemu, Windowsa 10, będzie, uwaga, ochrzan w stronę firmy Microsoft. Otóż firma Microsoft w przypadku zastosowania większych ekranów zrobiła sobie taką fatalną aktualizację, która nazywa się potocznie aktualizacją dla twórców. Aktualizacja ta de facto wyrzuciła z Windowsa w wersji standardowej po prostu powiększenie czcionki. A proszę sobie wyobrazić.
6: Bardzo niedobrze.
7: A proszę sobie wyobrazić, że pod tym kątem, jeśli chodzi o powiększenie czcionki, to śmigający na 16 czy tam 32-bitowej tam karcie pamięci Windows 8, Windows Millennium był o wiele lepszy. Tylko że oczywiście, i tutaj dojdziemy do wielkiego, jednego większego absurdu. Ponieważ pierwsze Windowsy, mówię tutaj z punktu widzenia osoby słabowidzącej, były na tych. Mieliśmy komputer, który ja mówię żartobliwie, pupa monitor. To, że on
6: okropnie mieliśmy ten tak zwany monitor CRT.
7: Dokładnie. Ten monitor CRT świecił jak stary telewizor.
6: Bo to przecież, to w ogóle warto powiedzieć, bo być może niektórzy nasi słuchacze nie kojarzą, co to były te monitory CRT. Słuchajcie, teraz macie takie monitory z takim fajnym, płaskim tyłem i płaskim przodem zresztą też. A kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, to te monitory były zdecydowanie większe, i wcale nie były takie płaskie, bo zarówno z przodu ten ekran monitora był taki wypukły, on taki był wybrzuszony jakby na w tym centralnym punkcie. Potem już robiono takie monitory, które miały te bardziej płaskie ekrany, nawet jeżeli miały kineskop. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie ten tył, no to kineskop to był właśnie taki duży obiekt, który nam zawalał strasznie wiele miejsca. To był ten taki tył, który zajmował tego miejsca strasznie dużo.
7: Po biurka potrafił zająć.
6: Tak, oczywiście. A jak to się grzało?
7: Tak, a jak łatwo się właśnie potrafiło skrzanić. I zawsze była taka zabawa, ponieważ dlaczego ponoć wymyślono wygaszacze ekranu na te monitory, to ponoć dlatego, że wtedy jakoś, jeśli komputer nie pracowaliśmy intensywnie na komputerze, poszliśmy sobie, załóżmy, zrobić herbatkę i ten wygaszacz miał ponoć niwelować jakieś tam właśnie efekty przegrzania się monitora, najprawdopodobniej spalenia. O, tak to ładnie powiem. A najzabawniejszym hasłem, jeśli jesteśmy w latach 90., było to, że przy wyłączeniu komputera na monitorze, kiedy już stacja dysku przestawała oczywiście działać, jeszcze był podłączony do prądu monitor, pojawiał się napis: teraz można bezpiecznie wyłączyć komputer.
6: Tak, bo to jeszcze nie były te komputery z płytami ATX i wtedy one się najzwyczajniej w świecie same nie potrafiły wyłączyć. Trzeba było nacisnąć przycisk power i można było wyłączyć ten sprzęt. Tak, ale jeszcze też dodajmy, że te monitory, tak w ogóle z mojej na przykład perspektywy, te monitory, które nie były płaskie, czyli te monitory CRT tak zwane, miały jedną bardzo fajną zaletę. To znaczy, był tam Windowsy bardzo często potrafiły dostawać tak zwanych niebieskich ekranów. I autentycznie słuchając tego monitora i słuchając, jak mu się tam coś przełącza w środku, to można było już wiedzieć bez nawet oglądania się na program odczytu ekranu, który się wtedy wysypywał zazwyczaj, to tak. Można było odgadnąć, czy w danym momencie nam się system już wywalił, czy jeszcze nie, czy już jest ten tak zwany komunikat, wystąpił krytyczny wyjątek, bo monitor wydał z siebie wcześniej takie charakterystyczne pyknięcie,
7: tak,
6: w zależności od tego,
7: tak,
6: w zależności od tego, jaki to był monitor, to było głośniejsze lub cichsze.
7: Tak, to było to cudowne. To ten chyba niebieski błąd systemu, to do dziś chyba pamięć została, że jak się pojawi, wywali się system Windows 10, pojawia się niebieski ekran z błędem systemu, to może być pamiątka po pik-pik, że tak ładnie powiedzmy. Ale wróćmy właśnie do tych kwestii, powiedzmy tutaj sprzętowych. Komputery, jeśli chodzi o Windowsa 10, wrócę potem do Windowsa 10, idziemy do lat 90. Nie było jeszcze 90. Jesteśmy na systemie Windows Millennium, który ponoć, i też aż taką ciekawostkę znalazłam w sieci, kiedy Windows Millennium działał prawidłowo, kiedy nie był aktualizowany z systemu Windows 98. I taką aktualizację, taki system ja właśnie miałam na komputerze i o dziwo, może dlatego, że w pierwszych latach korzystania z komputera nie miałam stałego łącza internetowego, więc ten system o dziwo mi przez 3 lata prawie nie padł. Więc mówię, i było mi tak naprawdę żal tego Windowsa Millennium, bo on miał o wiele przyjaźniejszy interfejs od Windowsa 9.8. Niby pozornie był bardzo podobny, bo szary, tak jak mówię, szary interfejs i tak dalej, ale ta czcionka właśnie i te ikonki, one były o wiele czytelniejsze. Windows 9.8 pod tym kątem, tak jak już mówię, też już nie był tragiczny. Można było dość sporo modyfikować po prostu w wyglądzie i wielkości czcionki. Przy czym tutaj warto zaznaczyć, że ogromną rolę w czytelności tych komputerów miała rozdzielczość. Zrobiłam sobie taki eksperyment, bo kiedyś przeglądałam sobie obrazki, które rysowałam i miałam tam kilka rysunków pamiętających właśnie ten nasz wesoły kineskop monitor i otworzyłam sobie obrazek wykonywany na takim monitorze, na obecnym monitorze, który mam blisko 30-calowy na Windows 10, na rozdzielczości 4K. I powiem, to jest rozdzielczość, żeby Państwa powiedzieć, od minimum od 2000 do 4000, gdzie nasz monitor po prostu tutaj klasyczny, lata 90, to była rozdzielczość 800x600 lub, jak już było trochę lepiej, 728x1028, jeśli się nie mylę, ale to był taki maks.
6: I chyba jeszcze te 1024 też było na ileś tam.
7: Takie monitorach
6: 17-calowych, bo pamiętajmy też jeszcze, że kiedyś to wcale nierzadko było tak, że monitor 17-calowy to już w ogóle było takie wow, a zazwyczaj to były monitory tam 14-15-calowe. To były malutkie monitory.
7: Ja właśnie chyba z takim monitorem 14-15 najprawdopodobniej miałam do czynienia. Właśnie taką wartość i jeszcze miałam już ten monitor właśnie taki trochę przyjaźniejszy już, ale to właśnie nadal był ten klasyczny świecący, pikselizujący komputerek, więc...
6: A jak się dotykało tego monitora, jak się go uruchamiało, to takie charakterystyczne dostawało się takimi mikroładunkami po palcach.
7: Tak, tak, tak, jak się dotknęło, tak, matrycy, tak jakbyśmy powiedzieli, odpowiednika.
6: I wtedy to też czasem mogło być nawet dość bolesne, ja pamiętam, zwłaszcza jak się nosiło coś wełnianego na sobie, bo to skupiało jakoś te ładunki. I pamiętam, że kiedyś tak dotknąłem tego ekranu, a po chwili dotknąłem swetra i to już wcale nie było takie mało bolesne. Te ładunki jakoś się tam...
7: Ja miałam szczęście, te
6: ładunki już jakoś tam się tak w miarę porządnie nagromadziły. Jak mnie nie kopnęło, to poczułem w palcach.
7: No to współczuję, bo ja osobiście to najbardziej pamiętam takie mrowienie, aczkolwiek coś mnie tak chyba nie podkuszało, żeby mieć wełniany sweter. Ale to jakiś fart, to po prostu jakiś fart.
6: Całkiem możliwe.
7: Mnie aż bardzo mocno nie kopło. Wiem, że kiedyś mi po prostu tak ten monitor zgasł, to też taka ciekawostka. Akurat sobie coś rysowałam na pewnym programie graficznym, który jak się Windowsy zmieniały, to on się wcale nie zmienia. Chodzi oczywiście o Painta, który wręcz powiedziałabym został popsuty na nowszych edycjach. Po prostu zniszczono opcję powiększania na pęcie, ale to dobrze, bo się nauczyłam innych programów dzięki temu. Taka ciekawostka. Coś robiłam wtedy na tym komputerze, może coś rysowałam i w pewnym momencie monitor mi zgasł. okazało się, że się monitor popsuł. A była taka oczywiście opcja, że może jednak się nie popsuł, może ja coś, mama, nawet zastanawialiśmy się, bo to mieliśmy właśnie pierwsze kroki z tym komputerem, no bo tam właśnie ledwo poszłam, skończyłam szkołę podstawową i pojawił nam się taki przedmiot wspaniały jak informatyka i w efekcie tego trzeba było sobie komputer kupić, żeby się nauczyć tego dziwnego urządzenia ogarnąć, że tak ładnie to powiem. No i się zastanawiałam, czy po prostu gdzieś przypadkiem na klawiaturze nie nacisnęłam i wyłączyło monitor. Na szczęście, na moje nieszczęście okazało się, że to była po prostu awaria po prostu wesołego wyświetlacza, o tak to powiedzmy. Mm-hmm. Potem już monitor wrócił, komputer wrócił, było w porządku. Potem się tylko na Windows Millennium, jak coś się sypło, to się samo... cudownie samoistnie odinstalowała, to już był prawie pod koniec właśnie bytowności systemu Millennium u mnie, karta dźwiękowa. Na szczęście przywracanie systemu zrobiło swoje.
6: A to tak, to sterowniki i walka ze sterownikami. W ogóle tak z perspektywy dostępności, to ja bardziej ze swojej nawet powiem, że instalacja systemów pokroju Windows 98 to była praktycznie nie do zrobienia dla osoby niewidomej. Przynajmniej mi się ta sztuka nigdy nie udała. Już Windows XP to dało się za pomocą tych plików instalacji tak zwanej nienadzorowanej, ale Windows 98 to nie, to zawsze musiałem kogoś prosić, żeby mi w tym pomógł, bo tam jeszcze wchodziły w grę te tak zwane sterowniki i sterowniki do różnych urządzeń trzeba było sobie samemu doinstalować po zainstalowaniu systemu. To nierzadko bywało, że trzeba było instalować w konkretnej kolejności, bo nie można było na przykład zainstalować najpierw do karty dźwiękowej, a potem do płyty, bo się mogło okazać, że trzeba reinstalować system i warto było tę kolejność sobie gdzieś nawet na jakiejś kartce zapisać, żeby wiedzieć co tam, gdzie i jak, bo było. Pamiętam, że była taka sytuacja, że przeinstalowywaliśmy system i okazało się, że nagle po zainstalowaniu sterowników do modemu, jeszcze takiego urządzenia, o którym też być może część naszych słuchaczy nie pamięta, to był taki sprzęt, który łączyło się z linią telefoniczną i można było korzystać z internetu, tylko wtedy jak się korzystało z tego internetu, to wszystko to kosztowało, czyli co 3 minuty przeskakiwał tak zwany impuls, on tam 20 parę groszy kosztował, ale jak się tak te grosz do grosza zebrało, to czasem rachunki przychodziły dość słone pod koniec miesiąca albo na początku następnego miesiąca. W każdym razie, po zainstalowaniu sterowników do modemu, okazało się, że po restarcie to już ten komputer nie chciał wstać, więc trzeba było modem instalować na samiutkim końcu i dopiero wtedy to wszystko raczyło działać tak jak trzeba. Także to były takie, z dostępnościowego punktu widzenia to naprawdę nie było nic fajnego, te wcześniejsze Windowsy, przynajmniej dla mnie jako dla osoby całkowicie niewidomej.
7: Czyli dla mnie jako osoby, która się też uczyła, też nie było to za fajne, zwłaszcza ten dosek i tak dalej. Ja powiem, że kwestia, że jeśli chodzi o kwestię właśnie, jak się potem okazało konieczności sformatowania dysku na pierwszym komputerze, to nawet osoba, która wydawałaby, jedna osoba miała taką ze znajomych powiedzmy, wydawałaby się, że jest taka informatyczna, to ona myślała, że wystarczy tylko włożyć właśnie płytę do napędu i jakby ponownie zainstalować Windowsa. A to okazało się, że mieliśmy taką przygodę, także takie wspomnień, że trzeba było po prostu sformatować dysk. I to pamiętam, że była wesoła bitwa. Ja się tak naprawdę nauczyłam tak od podstaw instalować, formatować system i tak dalej, tak naprawdę na Windowsie XP. Więc dla mnie pod tym kątem, jeśli chodzi o operowanie po prostu tymi nieszczęsnymi sterownikami i samym tym, że trzeba było przytrzymać odpowiedni klawisz, wejść na przykład do BIOSa i wyszukać sobie na tym ekraniku rozruch z płyty CD.
6: No, da, i kwestia format, BIOSu.
7: To też było dla mnie tak.
6: Kwestia BIOSu to do dziś może być. Kwestia BIOSu to do dziś może być problem. Tak z ciekawości, dla ciebie na przykład te ekrany właśnie BIOSowe są w jakikolwiek sposób dostępne, czy to jest za mała czcionka, za mały tekst?
7: To jest tak. O dziwo, te BIOSowe ekrany były dla mnie dostępniejsze niż Windowsowe pod kątem wyglądu. Tylko że z racji tego, że to było nie po polsku, prawda, tam odpowiednia tabelka i można było się nieźle... Bardziej był strach po prostu pod kątem technologicznym niż pod kątem czytelności.
6: Tak, a kiedyś BIOS, o, tak to kiedyś BIOS i to myślę, że dla części słuchaczy mniej technologicznych to do dziś BIOS to może być, chociaż właściwie teraz to się UEFI nazywa nawet już w tych nowych komputerach, ale to jest też takie miejsce, do którego nie wchodzi się bez powodu i lepiej tam nie grzebać. No i rzeczywiście kiedyś był taki przecież wirus Winzich, czyli ten tak zwany Czarnobyl, który był w stanie uszkodzić komputer po infekcji w pewnych konkretnych przypadkach, uszkodzić komputer ubijając płytę główną, coś tam niszcząc w BIOSie, bo był w stanie się, czy on tam wymazywał tego BIOSa, czy co on tam z nim konkretnego robił, no w każdym razie robił coś na tyle złego, że komputer to już potem się tak za bardzo do niczego więcej nie nadawał i dlatego chyba też ten BIOS taką trochę złą sławą się okrył, że tam to trzeba uważać, bo można popsuć, bo można coś zrobić. No tak naprawdę w samym BIOSie, no chyba, że ktoś się bawił w podkręcanie procesora, no to ewentualnie można było coś tam narobić złego, ale tak jakieś przestawianie tych opcji związanych z kolejnością rozruchu, czy...
7: Tak, akurat jest najmniej intensywne, najwyżej się po prostu albo odpalił system dysk, najwyżej się krzyczało dysk. Albo krzyczał po prostu co innego.
6: Dokładnie. Press any key to continue i już, tak? I w pętla nieskończono startu z urządzenia, z którego się wystartować nie dało. Także, no, także to tak rzeczywiście wyglądało. A co do instalatora Windowsa, to dlaczego on był dla ciebie niedostępny z ciekawości? Co tam było nie tak?
7: Instalatora Windowsa, mówimy tutaj o Windows XP, czy mówimy
6: 9.8,
7: tutaj
6: 9.8.
7: O 9.8. No bo średni czytelny był, po prostu. Czyli ja generalnie unikałam instalatora Windowsa 9.8 i Mileniuszka. To tak jak mówię, że tam właśnie aż się zdziwiliśmy po prostu z tą instalacją, bo z tego systemu, bo tak jak mówię, że po 3 latach nam się na komputerze wysypał Mileniuszek. Czy tutaj się po prostu narobił, wirusiki się po prostu pojawiły, które nie umieliśmy usunąć. I po prostu znajomy sam się przejechał na tym, że zainstalował na kopii Windows Millennium po prostu 9.8. Ja na komputer i mówię, ale kurczę, znowu się ten sam błąd pojawia, nie? I skończyło się na formacie. I człowiek po raz pierwszy wtedy się przekonał, że to nie tylko płytka i się po prostu podąża za instrukcjami po prostu z płytki, tylko po prostu, że jest żadny ekran, jest właśnie konkretne klawiatury, a dopiero potem i opcja sformatujemy dysk, czy sformatować dysk D, czy sformatować dysk C. Akurat
6: a to też
7: to
6: trzeba było uważać, bo jak się sformatowało nie to, co trzeba, to można było stracić dane, bo przecież
7: wszystko,
6: formatowanie, tak, formatowanie dysku to na tym polega, tak oględnie mówiąc, że po prostu wymazuje tam się nam wszystko. No nie do końca tak w praktyce jest, bo tam jak się potem nie nadpisze, to można te dane jeszcze odzyskać.
7: Tak.
6: Natomiast no tak dla użytkownika to wygląda tak, że o, były pliki, nie ma plików.
7: Nie ma plików, tak. Nadpisywanie danych to też ciekawa sprawa była po prostu z kartami pamięci, czy jak mieliśmy aparat, po prostu pierwsze aparaty cyfrowe i też był taki chyba niefajny wirusik panował, że tam lubią sobie nadpisywać dane, jedne zdjęcia na drugie, ale to tak przekonałam się to też tak po prostu już po latach. Ale no mówię, do dziś tak naprawdę jak biorę się za operację formatowanie dysku, to 3 razy patrzę, czy przypadkiem nie nacisnęłam innej partycji.
6: Czy masz zaznaczony dobry dysk? Tak, oj tak,
7: tak.
6: Oj tak. To ja powiem szczerze, tak czasem profilaktycznie, jak mi przychodzi przeinstalować system w tym komputerze, który tu jest obok i z którego nadajemy, to ja mam inny sposób nawet na to. Większość danych dla mnie ważnych mam na dyskach USB, to je nawet odpinam tak na wszelki wypadek, żeby
7: zgadza się.
6: Nie kliknąć.
7: Ja też ja to robię to samo. Na dysku wymiennym, który mam przenośnym, po prostu mam skopiowane dane z najbardziej, powiedzmy, z folderu, powiem tak, z dysku, na którym trzymam swoje filmy animowane, zdjęcia, rysunki i tak dalej. No, by mnie rozpacz trafiła, gdybym wybrała tą partycję.
6: Tak, no, to by zdecydowanie.
7: Więc i on nigdy generalnie nie jest podpięty na stałe. Żeby na wszelki wypadek wszystko nie poszło.
6: No i właśnie, i przy okazji tu też namawiamy wszystkich bardzo gorąco do robienia kopii zapasowych swoich danych, bo dzieli się użytkowników na dwa rodzaje, tak? Na tych, którzy robią kopie i na tych, którzy będą je robić.
7: To jest straszna nauka, bo na jednym z kiedyś komputerów poszedł mi dysk twardy, ale co prawda coś miałam, na szczęście nie tak ważnego, ale tak, padł sobie po prostu dysk. I już nie było co odzyskiwać.
6: No ale dobrze, tak wracając do tej kwestii dostępności, czyli Windows 98 jako system, który już był zainstalowany, to już tam zaczynało być całkiem okej, tak?
7: Był całkiem okej pod kątem programów, które się dotychczas używało, było całkiem okej.
6: A były jakieś takie programy, które na przykład sprawiały problemy na tym systemie? Mówię o typowo dostępnościowych kwestiach.
7: Dostępnościowych. No to były programy, których ja co prawda na co dzień nie używałam, a do dziś by mi sprawiły problemy. Czyli arkusze kalkulacyjne, te Wordy pierwsze. Co prawda Microsoft Word w wersji starszej, ten taki słynny jeszcze, jak już na Windows XP pojawił się takim spinaczem charakterystycznym.
6: To 2000 był, czy 97?
7: Tak, to już nie 2000, mówię, już taki nowszy by on był. Natomiast potem kolejne już takie wersje przezroczyste, to już jest ten program, do którego ja unikam. Ale tradycyjnie ja na przykład nie używałam na etapie mojej, powiedzmy, szkoły gimnazjalnej arkuszu kalkulacyjnego jak Excel. Ale on by na tym monitorze, mając w pamięci ten ekran, by mi sprawiał okropne problemy. To jest po prostu tak, czyli nie tabelki, nie jakieś paseczki. Mówię, program graficzny to po prostu... Na początek no to był ten Paint, tak? I ten Paint o dziwo w 98 i Millennium to miał taką dość fajną lupę w sobie, która w tej nowej odsłonie została po prostu skrzaniona. Nie mam takiej potrzeby na szczęście, ale nie ciągnie mnie do odpalenia Painta na Windows 10.
6: Tam to teraz w ogóle jest jakiś odświeżoną. Tam się to nazywa teraz Paint 3D chyba, tak?
7: Nie, to jest jeszcze inny, to jest jeszcze drugi Paint. A ten standardowy Paint to jest Paint po prostu, który po prostu ma zrobioną po prostu narzędzia, które były wtedy w lewym rogu, są ułożone, jakby powiedzieć, góry i mają takie jakby harmoniki, które się tam naklika i po prostu się pojawiają, raz się pojawia narzędzie, raz się pojawiają jakieś okno, cofnij, jak w nowym Microsoft Word, który jest po prostu okropny. Jeśli nie ma się z kontrastu włączonego, to jest takie przezroczyste, nieprzyjemne i tyle. I to jest taki paradoks, że o ile tamte systemy były mniej dostępne, słuchamy się?
6: Tak, oczywiście.
7: Aha, bo coś mi tam kliknęło, dlatego pytam.
6: A to nie wiem.
7: Bo my mamy przygody po prostu z telefonami, to super. Były mniej dostępne pod tym kątem, że no ten po prostu monitor śnieżył, błyskał i tak dalej. I jeśli się włączyło oczywiście program powiększający, bo wtedy już na tych komputerach były takie próby, to ryzykowało się tym, że za przeproszeniem się zatnie. Ale mówię, ja najwięcej rzeczy już robiłam na Windows XP-ku, więc wtedy to mogę to z czystą przyjemnością powiedzieć.
6: I co tam się polepszyło właśnie na Windowsie XP w porównaniu do tych wcześniejszych wersji systemu?
7: Był lepszy interfejs. Windows XP tak naprawdę ma, moim zdaniem, nawet ten taki, bo on ma ich tam szata graficzna bodajże nazywała się Areo, ale w każdym razie takie, jedna była taka niebieska, druga olipkowa, one już nie były takie niby szare.
6: Jak to było to Aero,
7: był
6: tak?
7: Czytelny. Aero. Tak. On był bardzo czytelny. I powiem do tego stopnia czytelny, że jak do dziś zobaczyłam w jednej drukarni, po prostu zachował się Windows XP, jak kiedyś robiłam, siadnęłam sobie przed tym monitorem i po upływie wielu lat po prostu mogę śmiało powiedzieć, że byłam w stanie bez specjalnego kombinowania się poczytać po interfejsie. To jest duża zasługa, bo na przykład powiem, przeglądałam sobie właśnie teraz tak dla przypomnienia sobie takie właśnie screeny z po prostu tych starszych Windowsów i powiem szczerze, że gdybym teraz postawiono przede mną nasz tutaj ten właśnie pierwszy te monitory, co o którym mówiłam, to bym mogła mieć już nie lada problem w porównaniu z tym, że jestem przyzwyczajona już do zupełnie innego ekranu. Tam ja miałam jednak pomimo wszystko ten Windows Areo, on był już taki bardziej. Były te kolory żywe, były duże elementy graficzne, bo nie, już z samego tego, że oni postawili na taką właśnie, że na przykład w wyszukiwaniu, jak było takie, wchodziło się do wyszukiwania systemowego, gdzie można sobie było różne rzeczy wyszukiwać, na przykład z lewej strony pojawiała się animacja z pieskiem. On tam, ten piesek systemowy miał tam swoje imię i żeby zobaczyć animację, no to już siłą rzeczy był nacisk po prostu na rozdzielczość, na kolory, na już dobranie tego. W tych systemach również była właśnie możliwość w dużej mierze modyfikowania sobie po prostu czcionek. Można było też właśnie sobie tutaj tym powalczyć tak samo. Ja mówię, ja głównie na tym etapie wtedy jeszcze używałam, no mówię, standardowych też narzędzi, no trochę się już tam na internecie pisało, ale biorąc pod uwagę, że po prostu dość długo miałam tego Windowsa i nie było to aż tak straszne. Przy czym mówię nie tak straszne, bo mam tutaj na myśli oczywiście programy do pisania, do rysowania i tak dalej.
6: I na przykład wtedy właśnie programy pokroju arkuszy kalkulacyjnych stały się dla ciebie dostępne, czy dalej nie bardzo?
7: Nie, one do dziś. Arkusz kalkulacyjny Excel to jest mój wróg numer jeden. Powiem, gdzie jeszcze w miarę jest ten arkusz taki dla mnie w miarę przyjazny. Jak sobie go niestandardowo powiększę, na przykład o dziwo, przynajmniej na moim monitorze, bo to też duża jest kwestia konfiguracji, bo na przykład powiększenie u mnie w pracy na innym troszeczkę sprzęcie nie daje za bardzo rady, ale wtedy jak sobie go powiększę tak 150-200%, to sobie tabeleczkę, coś z tabeleczki przeczytam.
6: Tak, jeżeli ta tabelka jest mała, jeżeli jest to jakiś niewielki wycinek, bo jak rozumiem, to problem jest, jeżeli jest jakaś większa seria danych, tak?
7: Tak, ogromna ilość danych i to jest to takie też zniechęcające, dlatego ja na przykład wolę sobie robić tabelki. Potocznie mówimy czasami w pracy, no to właśnie na przykład robimy coś w fundacji i to, no to dziewczyny czy tam właśnie, czy coś, no to zerknijcie do Worda, nie? My domyślnie mamy LibreOffice, ale tak potocznie dokument tekstowy, no to Word,
6: no
7: nie?
6: Tak.
7: I tak w tym Wordzie teoretycznie zrobi się tabelkę, to jest ona o wiele czytelniejsza niż w arkuszu.
6: No tak, tylko z drugiej strony w tym edytorze no nie da się wykonać jakichś obliczeń. Tak,
7: no,
6: nie da się wykonać
7: obliczeń. No ja tego dam tylko do zbierania danych, nie liczę, nie jestem księgową, bo wtedy też bym się zapłakała, oczywiście, bo pod kątem liczenia danych to oczywiście nie mówimy tutaj
6: o liczeniu.
7: No tak,
6: to jest, Excel jest bardzo dobrym narzędziem, czy w ogóle wszelkiego rodzaju arkusze kalkulacyjne bardzo się przydają w tej kwestii. Ja powiem szczerze, z mojej perspektywy to, co mnie strasznie irytuje w arkuszach kalkulacyjnych, to nie są nawet jakieś olbrzymie ilości danych, bo ja sobie z tym jestem w stanie bez większego problemu poradzić. Są różnego rodzaju mechanizmy, za pomocą których można sobie te dane jakoś tam ograniczać. Kiedyś pamiętam, no nawet i arkuszami pracowałem, gdzie były tysiące tych pozycji. Czy tam kilkadziesiąt tysięcy pozycji i byłem w stanie to jakoś ogarnąć. Filtry po prostu, czy sortowanie danych dobrodziejstwem się w takiej sytuacji okazuje, bo sobie można na przykład wyfiltrować to, co tam chcemy i jeżeli pracujemy na jakiejś serii danych i nam są potrzebne tylko konkretne rzeczy, to możemy sobie ładne filtry pozakładać i pochować to, czego widzieć w danym momencie nie chcemy. Ale dla mnie arkusze mają inną zmorę pod względem takim dostępnościowym. To są tak zwane komórki scalone.
7: Oho, komórki też.
6: Komórki scalone, czyli mamy... Zwykle w arkuszu kalkulacyjnym mamy coś takiego, że mamy komórki, one nam idą, poruszamy się z perspektywy osoby niewidomej, poruszamy się po tym arkuszu za pomocą strzałek. Mamy A1, A2, A3, A4. Okay. I teraz A1, B1, idziemy sobie w prawo. A1, B1 i tak dalej, C1, D1. I teraz bardzo często jest tak, że żeby komórka wyglądała ładnie, to się ją scala. I wtedy mamy na przykład scaloną komórkę A1 z B1, C1 z D1. Albo na przykład scalamy sobie i tworzy nam się taka wielka komórka od A1 do G1 na przykład.
7: Tak.
6: I teraz poniżej tego oczywiście już to tak nie działa, więc mamy sytuację taką, że w tym górnym wierszu tej tabeli, naciskając raz strzałkę, jeżeli mamy, dajmy na to, scaloną komórkę od A1 do G1, to się od razu przeniesiemy do komórki H1, ale w dolnym rządku, na przykład w wierszu drugim, naciskając strzałkę w prawo raz, to się przenosimy do komórki B2, jeżeli jesteśmy w A2. I to jest straszne, bo jeżeli ten wiersz nagłówkowy jest tylko scalony w jakąś jedną komórkę albo w kilka komórek, to jeszcze nie ma problemu. Ale czasem jest tak, i ja z takimi arkuszami kalkulacyjnymi miałem już do czynienia, że na przykład gdzieś w środku było, bo się tak komuś zamarzyło, że tu będzie fajnie to wyglądało, jak na przykład sobie jeszcze scalimy tu parę komórek, tam parę komórek, bo tu był jakiś tekst, bo tu było jakieś coś. Takie kiedyś pracowałem z raportami biznes intelligence'owymi, takimi raportami sprzedaży, gdzie tam się analizowało jakieś, powiedzmy, nie wiem, że tu na przykład dany produkt nam się sprzedaje lepiej, tu produkt się sprzedaje gorzej i się przygotowywało takie raporty. Ja akurat tworzyłem swego czasu kilka takich raportów w Oraclu, w Oracle Business Intelligence, i to się potem przeglądało w Excelu i się jeszcze poprawiało, bo na przykład ten mechanizm oraklowy nie był na tyle fajny, żeby wszystkie rzeczy nam wyfiltrować i trzeba było na przykład jedną rzecz sobie wyciągnąć z Oracla, a potem przerzucić do Excela, i w tym momencie trzeba było jeszcze tam na tym Excelu sobie coś popracować, żeby pogrupować jakieś rzeczy. No to ja po prostu używałem wielu wyrazów, których teraz nie będę używał, bo jesteśmy na antenie. Jak na przykład musiałem się z tym Excelem męczyć, bo były te scalone komórki gdzieś tam w środku tego arkusza. No, dla mnie to było najbardziej irytujące, jeżeli chodzi o to właśnie.
7: No, tak, komórki, albo jak na przykład jest ta tabelka w Excelu i chcemy napisać właśnie jakąś informację i na przykład okaże się, że to jest duży tekst, i nagle niby teoretycznie powinno się jakoś schować w komórce, pojawia mi się tylko na całej szerokości, ale oczywiście powyżej jest na przykład to właśnie C, D i tak dalej, i to niby wchodzi na te inne komórki. I po prostu człowiek potem szuka po prostu też po całej tej tabelce.
6: Tak, i się trzeba bawić z jakimś autoformatowaniem komórek na przykład i tego typu rzeczy. Tak, to się zgadza, to są tego typu problemy. Natomiast co do, jeszcze wracając do systemów i do tych rozwiązań dla osób słabowidzących, czyli Windows XP już był w porządku, tak z twojej perspektywy, a potem, no co mieliśmy? Jeszcze mieliśmy Windowsa 7, to taki system.
7: Jeszcze wcześniej była Windows Vista. O ile Windows 7 był w miarę, to Vista po prostu przez zastosowanie tego szklanego ekranu i po prostu wymyślili sobie takie efekt przezroczystości. I ten tekst pojawiał się na przezroczystym tle. To skończyło się na tym, że ja wtedy ku mojej rozpaczy po prostu musiałam zacząć myśleć, jak zmieniać kontrast. Aha. I po prostu od tej pory po prostu miałam, jeśli ja używałam komputera kombinowane właśnie, żeby miałam czarne tło i na przykład białe litery. O ile grafiki, tak jak mówię, kolory, rysunki w porządku, o ile tutaj po prostu już się pojawiał problem z tym tekstem. Mało tego, w ustawieniach systemowych, bo oni poszli sobie w tą, że dostali nową grafikę, tam właśnie ten Direct 10, już takich rzeczy wchodziły do gry, do efektów, to skończyło się na tym, że w ustawieniach systemowych zaczęli właśnie ograniczać to, co było plusem starszych systemów. Mówię Windows XP, Windows Millennium, Windows 98, miało takiego swojego kompozytora, swoją własną kompozycję, to się tak nazywało, kompozytor kompozycji, możemy tak nazwać, czyli tych efektów właśnie graficznych, gdzie można było sobie właśnie powiększyć tekst, dać sobie im swoje tło, ewentualnie coś tam właśnie zjaśnić. O dziwo stare systemy. Miały to bardzo ładnie rozprogramowane, o tak to powiem. A w nowych systemach pojawił się tylko tak jakby taki suwaczek, który ewentualnie ci powiększa, raczej powiększa w tym znaczeniu, że daje ci więcej obraz, ekran jest bardziej rozjaśniony lub mniej rozjaśniony. Albo jest ta przezroczystość większa lub mniejsza, a jeśli się dawało małą przezroczystość, przepraszam, to na przykład był tylko nieprzezroczysty pasek startu. A środkowe okno...
6: Czyli nie działało to, na wszystko wtedy, tak?
7: Tak, oczywiście. I to jest właśnie to właśnie było takie zubożenie. Jeśli jesteśmy już przy komputerach od Windowsa XP, no to warto wspomnieć o tym, że oczywiście kwestia pojawiła się kwestia programów powiększających. Tam też była już taka niby możliwość zainstalowania czegoś.

0: zwłaszcza te starsze, i różnorodność też sterowników do kart graficznych, to w ogóle była zmora. I tak samo zresztą programy odczytu ekranu, no bo one też bazowały przecież na tym, że tam się instalował jakiś taki wirtualny sterownik, który to wszystko przechwytywał, i nierzadko bywało, że po prostu to się ze sobą najzwyczajniej w świecie gryzło. Nie, tak. Twórcy programów odczytu ekranu czy programów powiększających nie mieli okazji testować tego na wszystkich kartach, na wszystkich możliwych konfiguracjach sprzętowych, więc u nich to działało, a nagle się okazywało, że wtedy człowiek dostawał jakiś sprzęt z zupełnie inną kartą, instalował program, no i po restarcie to już tak za bardzo niczego nie mógł zrobić, bo komputer wpadał w pętlę, gdzie pojawiał się niebieski ekran i tyle z naszej przygody.
1: Tak, tak, słynny niebieski. Znowu wracamy, słynny niebieski ekran, czyli system Windows po prostu lubi, jest nostalgiczny, o tak to powiedzmy, nostalgiczny. Oczywiście sterowniki to też była zmora, bo jak mówię, od Windowsa XP to ja już sobie po prostu dość bardzo dużo śmigałam na komputerze. I pamiętam, że moją największą zmorą przy instalowaniu komputerów, przy instalowaniu właśnie tych systemów, to była karta dźwiękowa. Otóż zawsze miałam problem z instalowaniem karty dźwiękowej. Niby standardowy sterownik taki, że na płytce taki ten Reltax, jak on tam się nazywał.
0: To ja pamiętam też, że z kartą dźwiękową miałem problemy, ale z kartami dźwiękowymi to swego czasu były inne problemy. Bo ja jeszcze pamiętam te czasy, gdzie nie było czegoś takiego jak zintegrowane karty dźwiękowe. Że karta dźwiękowa, żeby nam w komputerze się w ogóle jakikolwiek dźwięk pojawił, to trzeba było sobie taką kartę kupić. No i ja sobie stwierdziłem, że fajnie byłoby kupić sobie jakąś kartę w miarę fajną. Kupiłem sobie Sound Blastera Live'a. To taka całkiem fajna karta, bo tam można było sobie podłączyć chyba jakieś jeszcze dodatkowe głośniki, że można było w sumie jakieś quadro sobie zrobić, taki ten dźwięk przestrzenny. No niby teoretycznie fajnie, ale po włożeniu karty do komputera nagle się okazało, że po zainstalowaniu sterowników, po restarcie zacina się dźwięk, pojawia się niebieski ekran i co? I trzeba było kombinować, bo okazało się, że włożenie karty do innego tak zwanego slotu, czyli tam do tego gniazda na płycie, rozwiązało problem. Ale trzeba było żonglować wtedy tymi kartami, bo ja wtedy jeszcze miałem modem też właśnie wewnętrzny i trzeba było przekładać. To może tak pójdzie, a może tak. A potem się okazywało, że na przykład karta, że na przykład nie, karta jest jakaś taka wyższa i nie bardzo chce się mieścić w tej płycie, w tej obudowie.
1: A, to też, no, dokładnie.
0: I to też były takie problemy, także no, wtedy zabawa ze sprzętem komputerowym jako takim, to dla osoby niewidomej to też nie była taka fajna, bo nigdy nie było wiadomo, co może spowodować dokonanie przez nas jakichś modyfikacji.
1: Tak, i potem dlatego się chyba tak przywykło mówić, że zabierz komputer do komputerowca specjalisty, bo on tam to wyjmie tą stację dysku, bo oczywiście wyjmie tak ten jakby tył stacji dysku, zobaczy tam dysk, te wszystkie właśnie karty, ramy, karty pamięci, kartę oczywiście graficzną, oczywiście dźwiękową. I komputerowy się zna, nie? Tak. I dlatego ogromnym moim błogosławieństwem było to, że ja po prostu na pewnym etapie swojej przygody z komputerem zaczęłam mieć laptopa.
0: No tak, laptop konstrukcja zwarta, niczego tam w sumie nie trzeba było za bardzo wkładać, tak. Więc już od razu
1: nie trzeba
0: przyjemniej
1: było się męczyć z pamięcią RAM.
0: Tak, a jak to w ogóle właśnie z twojej perspektywy, jako osoby słabowidzącej, laptop kontra monitor komputerowy, a właśnie monitor laptopowy, matryca laptopowa, jak to, z czego się lepiej korzysta?
1: To jest tak, jeśli porównamy stare komputerki, czyli tam właśnie nasze tutaj pupa monitory, ja na nie mówię, to oczywiście laptop, jakikolwiek wyświetlacz laptopowy wygrywał z tym monitorem. Jeśli natomiast będę porównywać ekrany laptopa, To dla mnie oczywiście jak największa szerokość matrycy, mile widziana, tam 17 to w ogóle super.

0: super, jak, jeśli by się trafiła. I to jest dość zabawna sprawa, ponieważ wiele osób mówią tak, jest taki filozoficzny dylemat. Czy ta matryca ma być taka powłoka szklana, czy matowa? I to jest tak, niby mówią, że nie szklana, bo się odbija tak jak w lustrze, niby, że bardziej, że matowa, a znów matowa miała bardziej wyblakłe kolory. Dla mnie była lepsza szklana. I to też jeszcze w zależności, jakiej marki był laptop robiony. Na przykład dla mnie bardzo fajną matrycą, długo używałam laptopa, była firma Aristo, tak. Potem miałam Samsunga, nie narzekam. Nie narzekam na Lenovo, ale na Lenovo nie narzekam, jeśli chodzi o matrycę, to na moim oni łanie. A na przykład miałam do czynienia z Lenovo, takim bardziej pisanym do biura, to miał taką matrycę właśnie tą wyblakłą, tą matową, no to był dla mnie mniej przyjazny, aczkolwiek też się dało jakoś nad nim pracować.
1: Aha,
0: pod kątem rozumiem. Komfortu dla mnie na przykład były te o dziwo szklane. Oczywiście trzeba było sobie tak ustawić oczywiście komputer, żeby się fajnie patrzyło, ale to jest laptop, no to laptopa można było pod każdym
1: kątem. No tak, można było sobie przechylić ten monitor pod takim kątem, pod jakim sobie życzyliśmy i to o tyle jest wygodne.
0: Dokładnie. No i tutaj oczywiście to się pojawia. W ogóle to jest ciekawa sprawa, bo to jest tak, z osobami słabowidzącymi, bo tak, jeśli chodzi o czytanie oczywiście tekstu na monitorze, to możemy się ratować ustawieniem w systemie, możemy się ratować programem czytającym, ale też możemy się właśnie ratować tą kwestią jakości w przypadku wyświetlaczy. Ja nie wiem, czy po prostu możliwe, że moje oczy w latach dziecięcych, czy tak to nastoletnich, o wiele lepiej funkcjonowały i znosiły te monitory. Ja to takie ładnie przezywam, a teraz już byłoby gorzej, ale jednak prawda jest taka, że technologia, rozwój technologii, nawet generalnie kładzenie nacisku na te coraz lepsze sterowniki do kart graficznych są po naszej stronie. I tutaj jest kwestia, i tu jest właśnie kwestia tylko tak naprawdę dobrego współpracowania sterownika z tą technologią. Moim zdaniem system Windows 10, bo tak, wskoczymy szybko, byliśmy przy Windows Vista, jak mówię, okropny wynalazek z przezroczystością, strasznie zniszczony po prostu możliwość przez manualnej sobie tak naprawdę kombinowania przy wyglądzie systemu, bo komputer tam, program powiększający nam powiększy okno, powiedzmy, programu do pisania, troszkę programu do rysowania, o czym trochę wspominałam już w dawniejszych przewodnikach, o tym właśnie grafice wektorowej i dlaczego tam nie rastrowa. Natomiast dużą robotę, jeśli chodzi o kwestię czytelności, robi konfiguracja sprzętowa. I tak, mówię, niefajna sprawa z Windowsą Vistą. Windows 7 był pod kątem obsługi dla mnie bardzo przyjazny, natomiast on też miał tą przezroczystość. I znowu Microsoft moim zdaniem nie do końca po prostu wziął lekcję z Windowsa Visty. Bo co prawda pod kątem funkcjonalności Vista to się lubiła bardziej wieszać. Ja akurat miałam do czynienia w przypadku, jeśli chodzi o Windowsa, potem tak skoczyłam, Windows XP, Windows 7, więc nie miałam na co dzień Vista, możliwe, że bardzo dobrze. Więc tutaj akurat jeśli chodzi o kwestię dostępności przy instalowaniu systemu, była już fajna sprawa, bo nie trzeba było się aż tak martwić z tym nieszczęsnym BIOSem. Bo o ile Windows XP się bardzo fajnie instalował z płytki, to jednak czasami trzeba było wejść do tej strasznej tabelki, tak to powiedzmy, i czasami popatrzeć, ale już w Windows 7 tak nie było, bo oni już wprowadzili, przynajmniej dla mnie, tą wersję, że można było sobie już bez płyty z kopii systemu tak naprawdę instalować system. I to było już bardzo dostępne. Jeśli ja mogłam po prostu wejść w odpowiednie miejsce na komputerze i po prostu znaleźć odpowiednią opcję w szacie graficznej, to już była fajna sprawa. Moim zdaniem pod tym kątem Windows 8, jak już potem zobaczyłam, jak to na 8 zagrało, bo siódemka to jeszcze na wszelkim wypadek awaryjnie fajnie było mieć tą płytkę systemu i tam szybki rozruch, żeby uruchomił od razu płytki. O ile po prostu Windows 8 miał już tą wersję, ma taką, wchodzi się, w dziesiątce też jest podobnie. Wchodzi się po prostu w odpowiedni tam panel użytkownika na konto swoje i tam się po prostu wybierało już opcje, co chcemy zrobić, czy chcemy się pozbyć komputera, tak trochę żartobliwie powiedzieć, czy tam kasujemy dane, no tak. Czy tam tylko... I to jest pod kątem graficznym bardzo fajnie dostępnie zrobione. Wygląda to po prostu jak system, ta nakładka. Właśnie te nowe Windowsy, taka ciekawostka od Windowsa właśnie. Ja teraz akurat musiałabym, przejdę sobie dobrze, do wersji personalizuj u mnie na komputerze, żeby tu
1: już jest dziesiątka,
0: chodzi.
1: Tak?
0: Tak, ja mam dziesiątkę akurat obecnie. Kolory, kompozycja, ekran, blokady, kompozycja. Na systemie właśnie, i to jest, i to też jest trochę błąd Microsoftu, że nie wrócili do ustawień. W sumie wystarczyło tak naprawdę dość ładne okienka, tak naprawdę ładniejsze, i wrócić do takiego czegoś, jak był w tych starych systemach, że po prostu się od podstaw tworzyło całkowicie bardzo prostą własną kompozycję. Jeśli miałabym klasyczną kompozycję Windowsa, nie chcę mi się czcionki ustawiać na nowo w tym systemie, zmieniając kompozycję, ale a dobra, ryzyk fizyk, zrobię to. To jest parę minut, tam nie ma problemu. Weszłam sobie teraz, mam teraz klasyczną kompozycję systemu Windows 10, taką, takie to zreklamowane, że jest niebieskie okno na pulpicie. Jest menu Start, czyli jest takim podzielone, że mamy z lewej strony mam wymienione aplikacje, które mam zainstalowane, z prawej mam te kafelki nieszczęsne. I kiedy mam odpaloną po prostu tu wersję standardową, to moje menu jest jakby jasno-szare i tak nie jest tragicznie, bo trochę Windows 10 najwyraźniej przy ostatniej aktualizacji troszkę wrócił do dobrych wzorców, jeśli chodzi o stare systemy, czyli jest taka jasno-szare tło jest menu, no i są czarne literki. A w systemie właśnie siódemka, w systemie Wista, to menu potrafiło być takie bardzo właśnie jasne, jarzące. Chociaż, no mówię, są takie, to też jest kwestia wad wzroku i chorób, bo na przykład u mnie jedna koleżanka z fundacji woli mieć na przykład jasne tło i czarne literki, ja mam na odwrót. Może dlatego, że ja bardziej po prostu odczuwam ten błysk, bo ona ma zaćmę. Po prostu nazwę to po imieniu. I dlatego mi jest lepiej na ciemniejszym ekranie.
1: Rozumiem.
0: Czyli chodzi mi o teksty. Chodzi mi tylko o teksty w ten sposób. I gdybym chciała sobie modyfikować tą moją kompozycję i na przykład jestem na wersji kompozycja, to w tych nowych systemach mogę sobie najwyżej zmienić tło, dźwięki, kolor, na przykład mam niebieski domyślny kursor myszy. Mogę sobie powiększyć kursor myszy, jak sobie znajdę taką, będzie wersja. Ja używam wielka myszka z odwróceniem kolorów. Akurat mam teraz na chwileczkę malutką myszkę, bo mi weszło do wersji standardowej.
1: Do domyślnych ustawień, tak?
0: Dokładnie, chociaż nie do końca domyślnych, ponieważ ja mam zrobione tutaj taką właśnie informatyczne poszukiwania. To jest troszkę też po części powrót niestety do przeszłości w tej wersji złej, że obecnie system od systemu ósmego, właściwie od dziesiątki, nie ma już co rok, co dwa wydawanego całkowicie nowego systemu. A czy w tej wersji marketingowej, że to są jakieś tam uaktualnienia, że do systemu tam w ramach tych aktualizacji dostajemy na przykład nowe opcje. Ta najnowsza aktualizacja Windowsa 10 na przykład spowodowała coś takiego, że jak mam menu start, to mam na przykład takie typ wyszukiwanie, koło tam lupkę z wyszukiwaniem, czego wcześniej nie było, albo na przykład, że mogę uruchamiać komputer wpisując PIN, a niekoniecznie hasło. W podstawowej instalacji systemu Windows 10, tej pierwszej, jaką miałam, tutaj tego nie było. Ale mówię, wrócę sobie do ułatwiania życia użytkownikowi, pseudo ułatwiania. Jak na przykład system firma, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo mówię, ktoś obsługuje sobie domyślny rozmiar czcionki, to mu to tak właściwie obojętne. Była taka wersja po prostu... Dobrze, wrócę do nieszczęsnej, ja to mówię, poprawki dla twórców, że wcześniej przed zainstalowaniem tej poprawki można było sobie, podobnie jak w starych systemach, po prostu wybierać wielkość czcionki. Wypisywało się tam 30, 40, wartość 20 dla czcionki, no i system po prostu zmieniał sobie tam wielkość tej czcionki, tak jak uważałam. Mówiąc czcionka, mam na myśli właśnie te literki, które jak na przykład mam w menu, widok tam i tak dalej, czy jak odpalam sobie program do pisania i tak dalej, czy rysowania, to te górne części ekranu, gdzie nam się odpila plik, zapis, jako i tak dalej, to było w takiej wielkości, jaką ja tam preferowałam, powiedzmy. Przy czym nie zmieniając rozdzielczości, czyli mając maksymalną rozdzielczość, czyli ostrość ekranu, miałam też, modyfikowałam sobie tak naprawdę wielkość czcionki, nie zmieniając jakości po prostu obrazu. Bo na przykład przy starych Windowsach, i to jest zmora właśnie,
1: to też trzeba było tym parametrem rozdzielczość
0: trzeba
1: operować.
0: Było, tak, trzeba było zmieniać rozdzielczość. I na przykład jeśli chcieliśmy wywalczyć większą czcionkę, to zmienialiśmy rozdzielczość na przykład na niższą, co skutkowało, że ten obraz był po prostu mniej ostry. No tak. A teraz w tych nowych systemach mogłam zwiększać sobie czcionkę, nie niszcząc parametrów po prostu obrazu na ekranie.
1: Czyli mogło być, kiedyś mogło być albo duże, ale mało wyraźne, a teraz tak. może być i duże, i
0: może
1: wyraźne.
0: Może być i wyraźne, dokładnie. Natomiast mówię, system Microsoft przy okazji pewnej aktualizacji Windowsa 10 zrobił coś takiego, że chciał bardziej dostosować Windowsa do dużych ekranów, tak jak są teraz na przykład Smart TV i tak dalej. I że można sobie też jako tak obsługiwać jak tam Windowsem, nie? Takie ekrany takiej wielkości. I żeby to dostosować grafiki, najprawdopodobniej bawił się w rozwiązanie, które zabrało systemu przy... Wejdę sobie teraz do takiej opcji jak ułatwianie dostępu. Już muszę sobie teraz, jestem na standardowej na siatce, więc troszeczkę może mi to dłużej zająć, ale nie dam radę, mam ułatwianie dostępu. I proszę sobie wyobrazić, że w opcjach ekran, bo nie mówię opcja lupa, tylko tu mam powiększenie 200% lupa, ale na tym nie jestem na lupie, na ekranie. Kiedyś oprócz tego, że mogłam sobie tekst, przykładowy tekst powiększyć, teraz mam, że mogę na przykład 150, 180 i tak dalej, to wcześniej właśnie miałam tę czcionkę, że 14, 20, 50 i on faktycznie mi zmieniał w o wiele lepszym efekcie czcionkę i to działało o wiele lepiej. Teraz na przykład mam coś takiego, że teraz ustawione na tekst, powiedzmy, że dla mnie przykład przyjazny byłby tekst 178% dla mojego ekranu, przy czym rozdzielczość, czyli rozmiar aplikacji na wyświetlaczu głównym zostawiam 100% zalecane. Nie jest, bo jak sobie zamienię na przykład na 175%, to mogą już mi się na przykład część programów nie wyświetlać w całości na ekranie. Więc tu muszę zostawiać 100%, a ustawiam sobie tylko tekst na przykład na więcej i dam sobie zastosuj. I co się okazuje? To też będzie dla Państwa tutaj, dla osób, które się bawią w ten sposób takie, że owszem, środek ekranu, ekran ustawienie powiększ tekst, opcje jest powiększone, ale na przykład jak wejdę sobie w program, jakiś program, no dobrze, jakiś program, gdzie mam ten na przykład, muszę sobie też poszukać, LibreOffice na przykład do pisania, to proszę sobie wyobrazić, że tekst w menu wcale nie wygląda na 175%, jest o wiele mniejszy pomimo wszystko niż na ustawieniu systemowym.
1: Ale na przykład jeżeli byś wpisywała jakiś tekst, to on byłby już powiększony, tak?
0: Tak,
1: czyli on po prostu pewnych obszarów tego interfejsu nie
0: dokładnie,
1: powiększa.
0: Dokładnie, a dopiero zewnętrzna aplikacja, którą najwyraźniej napisali informatycy, żeby zniwelować łatkę Windowsową, mam możliwość zmodyfikowania, żeby menu w programach było faktycznie takie na 170% odpowiednik. Więc to jest, mówię, to tak a propos, a wcześniej tego nie było. Wcześniej było tak zrobione, że jeśli ustawiłam sobie ekran po prostu w czcionkę, w odpowiednik czcionki, było łatwiejsze powiększenie.

0: stabilizacja, ale nawet sprawdzę, bo nawet skoro mam standardową, nie mam kontrastu teraz włączonego, to poszukam sobie, teoretycznie mogę sobie w systemie zmienić na przykład czcionkę i pogrubić ją i tak dalej, jest taka opcja czcionki, ale wolę tego nie zmieniać, powiem to szczerze. Kompozycje są bardzo po prostu, tak jak mówię, w porównaniu z tym, co można było zmodyfikować na starszym, mniej czytelnym Windowsie, po prostu okrojone. A Windows 10 i tak nie prezentuje się źle w porównaniu z Vistą. Bo Vista można było tak naprawdę tylko powiększyć, sobie zmienić tą właśnie, mówię, jakość i przezroczystość. Zmniejszenie przezroczystości do zera nie gwarantowało usunięcia przezroczystości.
1: No wiesz, teoretycznie te

0: wersji na wersję systemu powinno być lepiej, a to się okazuje, że to jednak chyba nie do końca.
1: Okazuje się, że nie, ponieważ pod kątem właśnie pod kątem dostosowywania ekranów, pomimo że jakościowo się patrzy lepiej, naprawdę o wiele lepiej, dlatego tak mówię o tym rysunku, że rysunek wyświetlony na monitorze z lat 90. teraz mi się pojawi powiedzmy w 1/6 tego ekranu, którego mam obecnie. Więc jakościowo patrzy mi się lepiej. Ale jeśli chodzi o takie właśnie detale jak czytanie, przecież my na komputerze czytamy ten tekst, prawda? Żeby wykonać jakąś opcję z programem, to tutaj się troszeczkę jakby zapomnieli. No mówię, szkoda jest niby jak się wybiera, modyfikuje kompozycję, zrobimy to, będę to robić po prostu na bieżąco, zmodyfikujemy jakąś kolory, musimy do kolorów podejść, kolory, to niby mam teoretycznie niedawno używane kolory i kilka jakiś kolor niestandardowy, teoretycznie kolor niestandardowy, gotowe, załóżmy. Co mi kolor niestandardowy da? Aha, da mi lekki... kolor niestandardowy zmienia mi menu start, już to widzę, i zmienia mi taką jakby jedną obramóweczkę w systemie, po prostu obramóweczkę. Tak.
0: Ale ten kolor niestandardowy nie zmienia wszystkiego, tak? Czyli jakby po prostu te ustawienia mają wpływ na konkretne elementy interfejsu, nie na całość.
1: Nie na całość. Na przykład w starych Windowsach mogłam sobie zaznaczyć, że na przykład element interfejsu, który odpowiada dla mnie dla środka ekranu i dla menu, jeśli na to klikłam, to mogłam dosłownie zmienić kolor tego elementu. I teraz w nowych Windowsie tego nie mam. To jest zubożenie, naprawdę. A to jest ten kluczowy element interfejsu, gdzie na przykład pojawia mi się menu, gdzie mi się po właśnie odpowiednik menu. Na przykład dałam sobie kolor niestandardowy oliwkowy. I w starym systemie zmiana starego systemu na oliwkowy powodowałby, że moje menu, gdzie mam widok, odśwież, czyli a w przypadku programów tam opcja zapisz, dodaj, pokoloruj, zmieniłaby mi kolor tego menu na przykład na ciemnozielony. No gdzie, tak. Gdzie już mi się to nie dzieje.
0: A
1: i
0: tu się to nie zdarzy.
1: A tu się już to nie zdarza. Jakby zapomnieli o tym, że... bo to jest tylko taka lekka modyfikacja systemowa. Kolor niestandardowy, ten zielony, teoretycznie zmienia mi kolor menu, głównego menu. Chodzi mi o ten pasek start systemowy. Ale to tylko też nie do końca, bo pojawia mi, bo daje mi tak naprawdę tylko start. A gdzie się zmienia menu dla programu? Gdzie w starych Windowsie to było? To było niesamowite, że właśnie one niby były toporne, tak to powiedzmy, ale na przykład moim zdaniem Windows XP po prostu pod tym kątem miał taką możliwość zmieniania tego swojego, nie dość, że ten

0: że ten areo, po prostu ten wygląd był czytelny, to jeszcze można było po prostu bardzo mocno zmodyfikować wygląd systemu.
1: Być może są jakieś zewnętrzne narzędzia, za pomocą których można to wszystko sobie poustawiać. Tak, tylko problem z tymi narzędziami. Tak, tylko problem z tymi narzędziami też jest jeden, mianowicie taki, że one z aktualizacji na aktualizację Windowsa 10 mogą po prostu przestać działać. Ja pamiętam kiedyś taki ekstremalny przypadek z taką aplikacją Ribbon Disabler. To jest coś dla tych, którzy nie lubią wstążek w systemie Windows. Można sobie je na stałe wyłączyć za pomocą tej aplikacji i wtedy mamy takie standardowe menu spod alta, na przykład w eksploratorze Windows i wszystko jest fajnie. Aplikacja jest bardzo prosta, bo tak naprawdę tam tylko klikamy, że wyłącz wstążki i on robi sobie jakieś swoje tam magiczne triki i działa. Ale była jakaś aktualizacja dziesiątki, już jakiś czas temu, która po prostu nam to tak skutecznie rozsypywała, że jak użyliśmy po instalacji tej aktualizacji tego Ribbon Disablera, to była taka sytuacja, że nas wylogowywało z systemu, no bo wtedy, bo jest taka opcja, tak, że aby zastosować zmiany, tak, to musisz się wylogować. Tak. No to już się nie zalogowałaś.
0: Aha. Mi przy jednym programie, dlaczego mam kompozycję w ogóle, co ciekawe, kontrastową z Windowsa 8, która mi jakimś dziwnym trafem działa na Windows 10. Moim zdaniem to też jest bardzo wymowne, jak Microsoft po prostu działa. Była taka, że miałam kiedyś zainstalowany właśnie program służący właśnie do modyfikacji każdej części interfejsu. Aha. I efekcie był taki, że mi po prostu padł system.
1: No tak, bo to niestety lubi się czasem wysypać. To jest problem. To jest problem.
0: I to jest ta kwestia też tego.
1: Że na jednej aktualizacji to może działać, na innej to może nie działać. Dlatego ja też jestem dość ostrożny w... Kiedyś, zanim mi się to nie wysypało na jednym z komputerów, to tak w sumie też ludziom radziłem. A sobie zainstalujcie tam jakąś... Jest taka strona winaero.com.
0: Tak.
1: I za pomocą tej strony można sobie instalować różne takie fajne programiki, które to nam pozwalają na przystosowanie Windowsa 10 do tego, jak wyglądał kiedyś Windows 7, na przykład mamy tam klasyczny.
0: Klasyczny, to są właśnie te motywy klasyczne.
1: Tak, ale też mamy klasyczny menedżer zadań, jakieś tam inne narzędzia tego typu. No i ja tak ludziom radziłem, że słuchajcie, możecie sobie zawsze zainstalować czy Ribbon Disablera, czy jakieś inne narzędzia tego typu. Ale w pewnym momencie to się okazało, że po prostu na jednym z komputerów testowych, tak jak mówię, zaaplikowałem tego disablera, wylogowałem się i już się nie dało zalogować. I znajomy też miał ten problem. Także no to nie jest tak do końca, że zawsze taka modyfikacja systemu przy użyciu zewnętrznej aplikacji ujdzie nam na sucho. Może się okazać, że po prostu komputer nam nie wstanie.
0: Tak. To też jest prawda. Ja właśnie teraz wróciłam sobie do mojej standardowej kompozycji i co się oczywiście okazało? Okazało się, że muszę sobie ustawić inaczej czcionkę. I to jest efekt aktualizacji Windowsowych, że na przykład informatycy potem robili takie narzędzie systemowe, nazywa się to System Font Size Change. Chodzi o to do zmiany taka mała aplikacja, gdzie mam na przykład właśnie pasek tytułu, ikona, menu, właśnie ten taki jakby odpowiednik właśnie tego message box, czyli to byłoby po prostu tam pasek zadań, tam też takie inne rzeczy. I tu już, i zauważyłam, że na przykład tutaj nie mam podane jak procentowo ani wielkości czcionki, ale mam tak, ta aplikacja ma jakby takie swoje wartości. I na przykład dla mnie taka ciekawostka jest, że żeby menu było dla mnie czytelne, czyli tak jakby odpowiednik 20 punktów, 20-25, w zależności co robię, no to dla tej aplikacji to jest wartość, żebym musiał sobie dobrze zaznaczyć menu, bo menu mu sobie powiększam, to jest na przykład wartość 13-14.
1: Rozumiem.
0: I przy tym tak, tam pasek tytułu zostawiam sobie tam 9, message box 10, paleta barwa 9, 7, ikona 7, 6, więcej nie. Przy czym ikona 7, 6 to nie jest wielkość ikonki, bo one są dość spore w tym Windows 10, tylko podpisy pod ikonami. żeby nie było takie maciutkie jak buróweczki. I bo na przykład to nie działa po prostu dzięki cudownej aktualizacji. Ja zawsze mam, teraz dam wersję Apple, on się pyta, że czy zmiany i właśnie mnie wylogował. Właśnie trwa wylogowywanie, on się zaraz zaloguje jako ja. To jest właśnie ta właśnie opcja i teraz muszę sobie wpisać hasło i on po prostu mi się teraz powiększeniem po prostu elementów odpali.
1: Tak, także
0: i sobie
1: jeżeli...
0: tylko zawsze klikam na elementy, jest menu większa.
1: Także jeżeli macie ochotę się pobawić,
0: nie dawało, tak.
1: Jeżeli macie ochotę się pobawić na własne ryzyko różnego rodzaju aplikacjami, to winaero.com to jest ta strona, z której można sobie pobrać naprawdę sporo różnych ciekawych narzędzi, dodatków, które nam pozwolą przystosować system operacyjny do jego wyglądu z przeszłości. Można sobie usiódemkowić dziesiątkę, albo
0: tak,
1: nawet uxpekować.
0: Tak, a uxpek miał bardzo, bardzo przyjazny interfejs, więc jeśli dana aplikacja działa na komputerze i wiemy, że nie powoduje nam po prostu problemów, to proszę bardzo, ale właśnie różnie bywa.
1: Czyli co, Justyno, tak już powoli dobijając do brzegu z naszą dzisiejszą
0: tak,
1: audycją,
0: tak, tak.
1: Najbardziej przyjazny z twojego punktu widzenia to był Windows XP.
0: Tak, najbardziej przyjazny do dziś, najbardziej przyjazny, mówię, jest to taki bardzo subiektywny test, że szkoda, że nie zrobili wersji jakby unowocześnionej wersji Windowsa XP. To, że bardzo długo po prostu ten system był w ogóle, pamiętam, serwis PAG 1, 2, 3, te wszystkie dodatki, to nie jest przypadek. Windows 7 bardzo, przy czym jak gdyby, żebyśmy tak technologicznie pod kątem dostępności mówili, dać wygląd, mówię, pod kątem dużej modyfikacji czcionek, wyglądu od użytkownika bez konieczności instalowania żadnych łatek do systemu ze starszych Windowsów, pod kątem czytelności interfejsu zostawić Windowsa XP-ka, przy czym również ciemny motyw dla Windowsa XP-ka był bardzo dobry, od razu też mówię. Zwłaszcza, że jak chciałam kiedyś go wyszukać, on się tam, to nie był typowy Areo Black, on miał taki dodatek, Areo Black dodatek. To nawet nie był wysoki kontrast, a jednak, bo na przykład z racji jednej aktualizacji, na przykład ostatnio, że w końcu się doczekaliśmy ciemniejszego motywu dla Windowsa 10 i to jak sobie go włączyłam, to się okazało, że oczywiście środek ekranu był ciemny, owszem, ale na przykład górna część,
1: brzegi,
0: gdzie
1: to
0: są
1: już
0: wszystkie opcje, już nie był białe.
1: Aha.
0: Dlatego mówię, do dziś używam wersji wysokiego kontrastu kompozycji de facto zrobionej z Windowsa 8. Bo na przykład Windows 8 dziesiątkowa, przynajmniej w tej konfiguracji, nie chciała mi za bardzo odpalić. Natomiast, dobrze, czyli tak, pod kątem czytelności Windows XP był bardzo fajny. Skoro jego elementem, jego grafiki były animacje, które dało się obejrzeć, no to chyba coś to znaczy. Pod kątem modyfikacji wyglądu, ale nie pod kątem tego ekranu, który obsługiwał, to całkiem dobrze się modyfikacji wyglądu spodziewał Windows Millennium. Pod kątem łatwości instalacji i bawienia się tymi, zwłaszcza sterownikami, to jest Windows 10 jest pod tym kątem dobry, więc gdybym ja miała doradzać tym ekspertom od Microsoftu, to bym zostawiła wygląd XP-ka, łatwość instalacji tego systemu z dziesiątki, a ewentualne modyfikacje wyglądu troszeczkę z wersji panel sterowania, opcja kompozycje ekranu, żebyśmy się, tak się nazywało, kompozycję nawet, ten składnik systemu zostawiłabym ze starszy.
1: Rozumiem.
0: Czyli,
1: no to,
0: czyli mieszanie.
1: Tak, czyli po prostu taki miks wszystkiego, bo tak naprawdę każdy system ma coś dobrego, tylko niestety czasem te dobre rzeczy są zastępowane przynajmniej w części rozwiązaniami gorszymi, bo komuś się wydaje, że tak będzie lepiej, a potem użytkownicy się muszą do tego przyzwyczajać. No cóż, tyle myślę, że naszej dzisiejszej audycji. Porozmawialiśmy sobie trochę najpierw o kulturze, bo rozmawialiśmy mówiliśmy o Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku, o 9. edycji tego festiwalu. Później rozmawialiśmy o aplikacji AudioMovie, która, proszę Państwa, działa, żyje, ma się dobrze i jak widać i słychać, wszystko jest z nią w jak najlepszym porządku i jest rozwój, jest progres.
0: I można się przekonać, tak, można się przekonać. Zapraszamy na seanse filmowe w ramach projektu Razem do Kina AudioMovie.
1: Dokładnie, także bardzo, bardzo mnie to cieszy, że aplikacja dalej się rozwija, że nie została nigdzie tam zarzucona praca nad nią i nad dodawaniem różnych treści do bazy tej aplikacji. No a teraz sobie porozmawialiśmy jeszcze na koniec o dostępności z perspektywy osoby słabowidzącej, o obsłudze komputera z perspektywy osoby słabowidzącej, jak to te systemy operacyjne różnie miały. A może ktoś pamięta na przykład starsze wersje Windows, na przykład, nie wiem, Windows 95, Windows 3.11.
0: Bo też fajnie wyglądało, tak. Ale jak widziałam na zrzutach, bardzo jarzące, bardzo ta czcionka właśnie, dlatego mówiłam, że od 9.8 zrobili fajne rozwiązania z czcionką. To, że ta czcionka to jest Arial albo Times, albo jak to możecie Państwo ustawić, to jest zasługa właśnie Państwa projektantów od 98.
1: Więc jeżeli ktoś by chciał się z nami podzielić jakimiś wspomnieniami dotyczącymi tych starszych systemów, to oczywiście będzie mógł to uczynić w komentarzach pod tą audycją, która za jakiś czas zostanie opublikowana w serwisie tyflopodcast.net. A o tym wszystkim rozmawiałem dziś z Justyną Margielewską. Dziękuję Ci, Justyno, bardzo za udział
0: w
1: audycji.
0: Dziękuję również.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy czwartek, to jest trzeci dzień listopada 2022 roku. Minęła godzina 20, a my rozpoczynamy kolejne w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyfloradia. Dziś będzie turystycznie i myślę, że to jest dobre określenie tego, co będzie działo się na naszej antenie przez najbliższą godzinę, 2, 3, 4, 5. No zobaczymy, ile z Wami wytrzymamy, a przede wszystkim ile wytrzymacie Wy z nami. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, nie jestem tu sam i dziś mogę powiedzieć, że będzie taka prywata na antenie Tyfloradia, bo obok mnie siedzi moja narzeczona Monika Machul. Witaj, Moniu.
3: Witam.
1: Witamy serdecznie i dziś porozmawiamy sobie, a właściwie opowiemy Wam o tym, czego mieliśmy okazję doświadczyć jakiś czas temu, kilka tygodni temu, bo to było na przełomie października i września, prawda?
3: Dokładnie.
1: Dokładnie tak. Wybraliśmy się wtedy na wycieczkę na Rivierę Turecką, czyli miejsce no, dosyć turystycznie uczęszczane przez Polaków, bo język polski to tam można było usłyszeć bardzo, bardzo często. Natomiast czemu my właściwie chcemy Wam o tym opowiedzieć? Przede wszystkim dlatego, że to była nasza pierwsza zagraniczna wycieczka na taką skalę, bo zarówno Ty, jak i ja nie mieliśmy okazji nigdzie aż tak daleko się wybrać, prawda?
3: Dokładnie.
1: Gdzie tak byłaś najdalej oprócz Turcji?
3: Nie, tylko Niemcy.
1: Tylko Niemcy. No, ja w sumie też. Zachodnich sąsiadów to my akurat mieliśmy okazję odwiedzać i to w sumie no, podobne cele mieliśmy, bo to rodzina czy znajomi, natomiast jakoś dalej nigdzie nas nie wywiało, więc... Dla nas jest to coś interesującego, jest to niewątpliwie takim fajnym przeżyciem, no i myślę, że dla Was może być też posłuchanie o tym z naszej perspektywy. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś regularnie wybiera się za granicę, regularnie korzysta z zagranicznych wycieczek, to powie, o czym tu w zasadzie gadać, to jest wszystko znane i Wy o tym nic nowego mi nie nie powiecie, no ale z pewnością, jeżeli ktoś za granicą na przykład nigdy nie był, albo zastanawia się, jak to właściwie
4: boi
1: się na przykład, tak, to oczywiście dla kogoś takiego ta nasza audycja z pewnością może być ciekawa, może być interesująca, może trochę odwagi też dodać. Jesteśmy na żywo, więc jeżeli słuchacie nas właśnie w czwartek, właśnie 3 listopada 2022 roku, no to jesteśmy tu również dla Was, aby z Wami porozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Możecie do nas pisać w komentarzach pod transmisją na Facebooku. Możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie też do nas zadzwonić. Nie ukrywam, że bardzo chętnie z Wami też na antenie porozmawiamy. A możecie do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.net/Zoom. Tam znajdziecie wszelkie niezbędne łącza, żeby się wdzwonić bezpośrednio na antenę Tyfloradia tu do nas. No dobrze, to tyle tego teoretycznego wstępu. Teraz już przechodzimy do praktyki. Pierwsza zagraniczna wycieczka. Planowaliśmy coś innego. Jak to właściwie się stało, że my się w Turcji znaleźliśmy?
4: No planowany był Cypr.
1: Tak, planowany był Cypr. A dlaczego Cypr? Bo tobie się podobał, tak?
4: Mnie się podobało. Generalnie, no cóż, Facebook zarzuca nas różnymi pięknymi zdjęciami. Ludzie się chwalą. Więc człowiek jak tak się napatrzy, to mu się zachce.
1: Tak, i nam się zachciało Cypru, natomiast skorzystaliśmy z oferty biura podróży, bo to też myślę, że ważna wskazówka, że korzystaliśmy z biura podróży. To nie była wycieczka, no zresztą nie ryzykowalibyśmy chyba tego pierwszego takiego zagranicznego rzutu, żeby sobie wszystko na własną rękę organizować lot samolotem, transfery, hotel, jakieś kwestie ubezpieczeniowe. Woleliśmy to oddać w ręce specjalistów, no i skorzystaliśmy z oferty biura podróży. No i cóż takiego nam pani w biurze powiedziała, tak a propos wycieczek, jak się zastanawialiśmy?
4: No cóż, generalnie najpierw mieliśmy fajną przygodę przed biurem podróży.
1: A, tam prawda.
4: Była kolejka, o dziwo. Zastanawialiśmy się, gdzie ci ludzie wszyscy chcą latać. Ale był przed nami jeden pan, który opowiadał, że był tak zaprawiony w bojach, gdzie on to nie był. I generalnie pół Europy już, albo prawie całą miał zaliczoną. I tak nam strasznie reklamował taką miejscowość, jak jest pięknie.
1: Kokiloneo ona się bodajże nazywała, już, tak? To jakaś grecka miejscowość czy wyspa.
4: Oczekuj ode mnie, że to będę pamiętała. Ale w każdym bądź razie strasznie on opowiadał, jak tam jest pięknie i w ogóle nie ma problemu. Tam po polsku tyle ludzi rozumie, że bez stresu. I ten potem, jak się okazało, nam pani powiedziała, no gdzie wy, młodzi ludzie, pojedziecie? Tam jest dla emerytów.
1: No bo pan był już człowiekiem wiekowym, on sam nam powiedział, że jest po 70. I on tam jeździ od kilkunastu lat. Tak bardzo mu się spodobała ta wyspa, że tam po prostu no już ma swoich znajomych. To jest jakaś nawet grupa taka zorganizowana, że oni się po prostu zmawiają nawet gdzieś tam na Facebooku. No i w tym samym terminie co roku jeżdżą sobie na tę wyspę czy do tej miejscowości w Grecji. No my zdecydowaliśmy się na Turcję też dlatego, że nam bardzo pani Turcję polecała w biurze podróży.
4: No przede wszystkim no powiedziała nam, że cenowo czy Cypr, czy Grecja po prostu są drogie i za te same pieniądze wydane właśnie w Grecji czy w Cyprze, to my w Turcji mamy po prostu wszystkiego w brud. To jest w ogóle, powiedziała, że to jest nie do porównania, co za te same pieniądze można mieć w Turcji.
1: Tak, i też no, zależało nam na tym, żeby ta wycieczka, która będzie, była w miarę możliwości też dostępna i przyjazna dla kogoś, kto nie widzi. No bo od razu powiedzmy, że ty jesteś osobą w pełni widzącą. Ja, jak nasi słuchacze doskonale wiedzą, nie widzę kompletnie nic, więc to będzie taka mieszana perspektywa odbioru tej wycieczki i tego wszystkiego. I od razu można powiedzieć, i uprzedzić, że też może nam na przykład ktoś powiedzieć, no dobrze, no ale to macie zupełnie inną perspektywę niż na przykład dwie osoby, które są niewidome i które chciałyby pojechać na taką wycieczkę. Tak, owszem, to jest zupełnie inna perspektywa. Tak, na pewno jest łatwiej w takiej konfiguracji, kiedy jedna osoba widzi, druga osoba nie widzi, to bez wątpienia jest ułatwienie i to spore. Natomiast z takiej perspektywy tej wycieczki też będziemy starali się opowiedzieć, jakie problemy ewentualne dla osoby niewidomej również mogą być i czy byłyby one do rozwiązania, więc jeżeli słucha nas na przykład dwoje niewidomych i się zastanawiają, czy Turcja byłaby dla nich, no to też myślę, że można spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie. No i dobrze, my cały czas jeszcze jesteśmy w Polsce, jak na razie...
4: W biurze podróży.
1: Tak, w biurze podróży dostaliśmy ładną kopertę z ofertą tej wycieczki, oczywiście...
4: Ale jeszcze tak. Nie opowiedzieliście, jak żeśmy w końcu ją wybrali.
1: No właśnie.
4: Bo przede wszystkim ja zaznaczyłam pani, że ja sobie zdaję sprawę, że piękne widoki są wszędzie, ale też musi być atrakcja dla ciebie.
1: No bo dla mnie piękne widoki to może niekoniecznie coś, co miałbym ochotę podziwiać. No oczywiście
4: ale,
1: wiadomo.
4: Ale możesz słuchać moich achów i echów.
1: Oczywiście. W dobrym towarzystwie zawsze te widoki, nawet jeżeli wizualnie z nich niewiele jest, to się fajnie podziwia. Natomiast tak, zależało nam również na jakichś atrakcjach takich pozawizualnych. No i dostaliśmy bardzo fajną ofertę. Ofertę hotelu, w którym oprócz tego, że można sobie fajnie pomieszkać, dobrze zjeść, to można też to i owo sobie pomoczyć w wodzie.
4: Dokładnie, bo tobie na tym zależało,
1: tak.
4: Ponieważ jesteś wodnikiem, szuwarkiem i lubisz pływać, co strasznie mnie stresuje, bo po prostu on nie ma żadnej kontroli. On wypłynie, idzie sobie do przodu, nie w ogóle nie kontrolując tego, śpiewa sobie pod nosem i chwila, moment i go nie ma.
1: No, już bez przesady, no. że tak od razu znikam ci z oczu. Mhm. Ale rzeczywiście ja wodę bardzo lubię, ja bardzo lubię pływać. Jest to dla mnie coś przyjemnego, nie pływam jakoś ani wyczynowo, ani zawodowo, tylko po prostu no, lubię to, lubię się w wodzie pomoczyć i tu dostaliśmy bardzo fajną ofertę. Ofertę w postaci hotelu, w którym mamy baseny.
4: A tak aquapark.
1: Tak, właśnie, to nawet zostało określone jako aquapark, aqua spa. Też było do dyspozycji. W końcu my z tego spa nie skorzystaliśmy, tak na dobrą sprawę, bo trochę inne rzeczy nas pochłonęły. Ale o tym szczegółowo sobie poopowiadamy dalej. No i cóż, dostaliśmy tę ofertę, zdecydowaliśmy się na nią. Jakoś długo nie trzeba było nas namawiać, prawda?
4: No nie, bo też dodatkowym bonusem było to, że 50 metrów w zasadzie od tych wszystkich basenów było też morze.
1: Tak, morze trochę było, i tu już drobny spoiler, może nas troszeczkę rozczarowało, ale szczegóły będą później. To nie tak, że to może było złe, ale mogłoby być w pewnych kwestiach zdecydowanie
4: lepsze. Oj, uszkodził sobie trochę kolanko i już jest złe.
1: Nie, no ale to już za dużo zdradzasz. Zaraz o morzu opowiemy, bo to rzeczywiście też jest coś, na co warto zwracać uwagę. No i tak, dostaliśmy ofertę, dostaliśmy oczywiście numer konta, żeby tam przelać odpowiednie środki finansowe. Taka, nie wiem, czy to jest reguła, ale opłata za wycieczkę, no to jest realizowana w dwóch transzach. Najpierw płaci się tam jakiś procent, bodajże 10%
4: czy
1: 20%. No w każdym razie mniejszą część, to tak, żeby nie bolało, bo my rezerwowaliśmy tę wycieczkę kiedy? W maju. To był maj.
4: Tak, tak, tak. To było przed długim weekendem majowym.
1: Tak jest. Chyba Po nawet, albo w trakcie.
4: No jakoś,
1: jakoś tak. Jakoś tak.
4: W okolicach.
1: W okolicach, tak jest. No i tak, dostaliśmy te namiary. Jeszcze oczywiście zaproponowano nam różnego rodzaju ubezpieczenia związane z tą wycieczką. Na przykład, co nam zaproponowano, to chociażby takie ubezpieczenie, które polega na tym, że nie zmieni się koszt przelotu.
4: Gwarancja ceny.
1: Tak, gwarancja ceny. Że za przelot nie zapłacimy więcej. No, w dobie szalejącej inflacji.
4: Podejrzewam, że to był dobry krok, że wykupiliśmy to ubezpieczenie, bo tak. Też nie mieliśmy z tego stresu, że z każdym miesiącem w telewizji słyszy się, jakie są wszystkie paliwa możliwe drogie i ile to kosztuje i generalnie czy wakacje będą w tym roku trochę tańsze, a raczej nie, więc to nas jakby ominęło, bo mieliśmy tą gwarancję, a tak naprawdę nie były to duże kwoty tego ubezpieczenia.
1: Nie, w porównaniu do całego kosztu takiej wycieczki to rzeczywiście nie są jakieś ogromne kwoty. Jeszcze tam jakieś dodatkowe ubezpieczenia nam oferowano, ale jak dobrze pamiętam, to my nie korzystaliśmy. My przede wszystkim z tej niezmienności ceny.
4: No tak, no bo ubezpieczenie na życie i zdrowotne jest, generalnie tak. Było już. Także.
1: Tak, wliczone w koszt. I skoro tak, no to po tej pierwszej opłacie oczywiście czekanie, zbieranie wszelkiego rodzaju informacji, zapisanie się na grupę Turcja 2022 na Facebooku, no to ty tam sobie oglądałaś przede wszystkim różne zdjęcia, bo niestety, i to jest coś, co myślę, że nikogo nie zaskoczy, na grupach tego typu podróżniczych jest bardzo często tak, że no, wrzuca się dużo, dużo zdjęć różnego rodzaju, bez jakichkolwiek opisów, więc ja przede wszystkim śledziłem sobie sekcję komentarzy, chcąc wywnioskować, o czym właściwie jest dyskusja.
4: Ale wiesz co, może to jest dobry pomysł na założenie takiej grupy, tylko że wiesz, to by musiało być może kilka osób, które mają dużo, dużo więcej doświadczeń od nas i albo w ogóle, żeby ona była na tyle, nie wiem, rozpowszechniona, zachęcić ludzi, żeby się zbierali w takiej grupie i właśnie, żeby mogli opowiadać swojej perspektywy właśnie jako osoby z jakąś niepełnosprawnością.
1: Wiesz co, to jest w ogóle ciekawa kwestia, może nawet i są jakieś takie grupy, na przykład zdaje się, że na WhatsAppie coś jest, ale czy jest na Facebooku, to nawet szczerze powiedziawszy nie wiem. W każdym razie no, nas przede wszystkim interesowała kwestia no, samej tej Turcji. Na takich grupach na Facebooku fakt faktem można wielu rzeczy interesujących się dowiedzieć, prawda?
4: Tak, bo generalnie nasza pani z biura podróży nam coś tam zaznaczyła, powiedziała, ale też nam powiedziała, że ona 2 dni przed wylotem, ona do nas zadzwoni, wszystkie szczegóły nam opowie, nie mamy się sugerować Facebookiem, nie mamy czytać, że źle się nastawiać, no bo jednak w tych naszych rozmowach z nią było cały czas podkreślane, że to nasz pierwszy i lot, i w ogóle taki wyjazd zagraniczny. No i po prostu jesteśmy tacy trochę no, ciekawi tego wszystkiego i chętni, no ale gdzieś ten strach nas trochę paraliżuje. I tak trochę nie wiemy do końca, czy dobrze robimy. Ale okazało się, że w sumie ona dobrze nam radziła, że żeby nie czytać za dużo na tych Facebookach, na tym YouTubie, oglądać tych filmików, bo tak człowiek sobie nakręci w tej głowie i sobie to wszystko wyolbrzymia, jak ludzie opowiadają, jakie to mieli przygody na lotniskach i w ogóle, a tak naprawdę jak człowiek się zachowuje normalnie, stosuje się do tego, co powinien robić, gdzie iść, co ze sobą zabrać, a czego nie zabierać, bo po co ryzykować, to tak naprawdę to poszło nam płynnie wszystko to, co było w zasadzie na lotnisku. Ale w naszym przypadku, ponieważ nie jechaliśmy samochodem i zdecydowaliśmy się na lotnisko w Gdańsku, no to jeszcze musieliśmy do tego Gdańska dojechać z Iławy.
1: Tak jest, ale zanim do tego Gdańska dojechaliśmy, to ty oglądałaś na YouTubie mnóstwo filmików dotyczących tego, jak się spakować, jak wygląda odprawa, jak wygląda wszystko na tym lotnisku. No, nie bez powodu też. I to jest akurat rzecz, no, w sumie, o którą mogliśmy zapytać, albo gdzieś tam się bardziej szczegółowo dowiedzieć. I powiem szczerze, trochę to my zaniedbaliśmy, ale też i nikt nam nie powiedział, a w folderze tym wycieczkowym, który otrzymaliśmy, tej informacji też do końca nie mieliśmy.
4: No bo jak nie wiesz, o co masz pytać, to nie zapytasz.
1: To nie zapytasz. A chodzi tu konkretnie o bagaż. O bagaż, ile tego bagażu można wziąć. No i ci wszyscy, którzy latają, to dobrze wiedzą. Natomiast jeżeli ktoś nie lata, no to być może nie wie, że mamy bagaż podręczny i mamy bagaż tak zwany rejestrowany. I oczywiście każda linia ma swoje zasady, swoje przepisy związane z tym, ile tego bagażu jedna osoba może wziąć. My z racji tego, że to był w ogóle czarter, my lecieliśmy wyczarterowanym przez biuro podróży samolotem, no to tam było 20 kg na osobę. Mm-hmm. Tak. Bagaż podręczny, no to tak wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Nikt tam nam chyba nawet konkretnie nie sugerował, jak to powinno być.
4: Zazwyczaj większość pasażerów to miały taką małą torbę pod taką podręczną, ewentualnie plecak. Myśmy mieli plecak.
1: Tak jest. No i tak właśnie, spakowaliśmy się do walizek, jeżeli chodzi o ten bagaż rejestrowany, spakowaliśmy plecak.
4: Plecak,
1: mieliśmy
4: plecak.
1: Jeden, tak, mieliśmy jeden plecak jako nasz bagaż podręczny. No i cóż, i można było tak naprawdę ruszać na wycieczkę.
4: Ale co było ważne, to najbardziej stresowało nas to, czy takie rzeczy jak wszelkie płyny, czy to ma być właśnie w podręcznym, czy rejestrowanym. Człowiek się naczytał, że trzeba przelewać do buteleczek po 100 ml, żeby nie przekroczyć, bo wyrzucą, bo to, bo tam.
1: A to się okazało, że to dotyczy bagażu podręcznego.
4: Podręcznego, tak. Jeżeli ktoś nie chce opłacać właśnie tego bagażu rejestrowanego i wystarczy mu tylko bagaż podręczny, bo potrafi się tak spakować, że jadąc powiedzmy na 5 czy 7 dni zabiera tylko kilka niezbędnych rzeczy i to mu wystarczy, no to wtedy właśnie wszelkie takie kosmetyki w płynach czy perfumy czy coś przelewa się właśnie do takich małych buteleczek, bo to jest właśnie dozwolone. Ale gdy chcesz zabrać dużą butelkę właśnie czy szamponu, czy jakichś olejków do ciała, czy żel pod prysznic, no coś takiego, to wszystko właśnie musi być w bagażu rejestrowanym. Teraz jesteśmy mądrzy, ale wcześniej
1: to mądrzy nie byliśmy i się zastanawialiśmy, jak to wszystko nakupować, tyle tych różnego rodzaju buteleczek i to wszystko przelewać.
4: Oczywiście kupiliśmy.
1: Oczywiście, tak. Też co ważne, myślę, warto zaopatrzyć się w kłódki do walizek. Walizki generalnie powinny mieć zapięcie na kłódki. Można oczywiście w inny tam sposób, zdaje się, jakimiś paskami.
4: Są takie pasy.
1: Tak. Mm-hmm. Natomiast warto pamiętać o tych kłódkach, bo to rzeczywiście nie jest na wyposażeniu każdej walizki, a to muszą być kłódki specjalne, prawda?
4: Dokładnie. To są kłódki, które mają takie zamknięcie i to zamknięcie jest dostępne do każdego celnika, bo to jest taki kluczyk uniwersalny. Oni mają i po prostu, jeżeli jest potrzeba, uznają, że taką walizkę trzeba otworzyć do kontroli,
1: to oni sobie sami to otwierają.
4: Nie ma problemu.
1: Nie ma problemu, ale o takie kłódki no, trzeba zadbać, żeby coś takiego mieć. No, oczywiście wiadomo, można by było ryzykować i po prostu w ogóle tej walizki nie zamykać na żadne zamki, no ale to jest ryzyko. No powiedzmy sobie, to jest ryzyko i chyba nie ma osoby, która chciałaby w ten sposób postępować ze swoim bagażem. Teraz ważna rzecz i to jest myślę, że istotne dla tych wszystkich, którzy nie mieszkają w mieście, gdzie znajduje się lotnisko. Na tym lotnisku trzeba być odpowiednio wcześniej. No i u nas z racji tego, że wylot był o godzinie, przypomnij mi, 11.20, tak? Czy tam 11.30, no to my musieliśmy na tym lotnisku stawić się jakieś dwie i pół godziny.
4: Wcześniej.
1: Tak. A przypomnijmy, my jesteśmy z Iławy, my mieszkamy w Iławie i teraz, żeby z Iławy się do Gdańska dostać, no to jak ktoś ma samochód, to okej. jeszcze dałby radę. Natomiast my jesteśmy uzależnieni od pociągów i był problem. Trzeba było po prostu pojechać dzień wcześniej. Wynająć sobie coś, gdzie można się było przespać i później na spokojnie, o czasie pójść sobie na to lotnisko. Już tak naprawdę pójść, bo akurat miejsce, gdzie spaliśmy, było bardzo blisko lotniska. To było tam kilkaset metrów.
4: Dokładnie.
1: Tak. No i dobrze. Jesteśmy już spakowani, wyjechaliśmy, jesteśmy na lotnisku. I jak to właściwie tam wygląda teraz?
4: No nic, i wchodzimy takie dwie sierotki, Marysie. Przed tym lotniskiem już zastanawialiśmy się, którymi drzwiami, ale są jedne główne. Generalnie przed naszym wylotem też niektórzy mówili, idźcie jak stado baranów za ludźmi, zaraz zobaczycie, gdzie trzeba iść, gdzie trzeba ruszyć, nie ma problemu, traficie. No i w sumie na upartego tak by mogło być. Ale też pani nas trochę poinstruowała, nasza z biura podróży, która naprawdę zadzwoniła też dwa dni wcześniej i nam wyjaśniła,

0: Weezer, Lufthansa, tak. Ale czy ktoś kojarzy Pegasusa? No i to nie. To ani konsola do gier, ani nie jest to też ten system szpiegujący. To jest turecka linia lotnicza. My właśnie taką linią lecieliśmy, Pegasus Airlines, zarówno do Turcji, jak i z powrotem. Więc to też taka ciekawostka, że to zupełnie inny przewoźnik, no taki nietypowy.
1: I ostatnia informacja, jaka na tej tablicy była zawarta, to właśnie okienko, do którego mamy podejść.
0: Ale właśnie z tymi okienkami to było też jakoś śmiesznie, prawda? Bo była informacja, że mamy stawić się przy tym i tym okienku.
1: Ludzie się poustawiali, tak. Każdy z tymi walichami. Niektórzy mieli po 6 tych walich, co się okazuje, że większość z nich właściwie była pusta, bo to chodziło o to, żeby mieć pustą walizkę i móc przywieźć do Polski, a nie wywieźć. W każdym bądź razie wszyscy stoją i tak wężykiem, kolejeczka, która się zawija w prawo, w lewo i do tego okienka podchodzi. I nagle ja już tak kilka razy podchodziłam, czy coś się nie zmieniło. Stoimy w tej kolejce, nagle pani przylatuje, woła męża. Powiedzmy tam, nie wiem, Tomasz, nie tutaj, w innym okienku. No to dawaj, wszyscy z tymi walichami pchają się, bo oczywiście każdy chce być pierwszy, bo każdy chce sobie wybrać fajne miejsca, żeby móc siedzieć obok siebie. Więc no generalnie niby jest to zorganizowane, ale tak nie do końca, no bo w każdej chwili, jak widać, mogą zmienić zdanie i cała ta odprawa się zaczyna po prostu w innym okienku niż jest napisane na tej infolinii.
0: Ale generalnie rada pani z biura podróży była dobra, podążać za tłumem.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: My tak zrobiliśmy i się udało. Jak w ogóle wygląda ten proces odlotu w jedną czy też w drugą stronę? No przede wszystkim prześwietlają bagaż i nas. To jest dość istotne. Nie można mieć na sobie żadnych jakichś metalowych rzeczy. Trzeba odłożyć wszelką elektronikę do specjalnych tacek.
1: Ale to jakby, Michaś, to jakby później, bo najpierw same walizki.
0: Tak, najpierw
1: tego
0: są
1: bagażu
0: walizki.
1: Rejestrowanego, to po prostu i tam już się zaczyna cała procedura, że dajesz... Nam pani kazała poprzygotowywać wszystkie dokumenty, bilety, paszport covidowy, a tak naprawdę nigdy o to nas nikt nie poprosił. Za każdym razem wystarczył tylko dowód osobisty.
0: Tak, bo to też ważne, że do Turcji możemy wjechać na dowód osobisty. Ona jest mimo tego, że poza Unią, no to możemy na dowód tam wjechać. To jest po prostu na mocy jakichś porozumień rządów, że Turcja jest takim krajem turystycznym, to dlatego nam na to pozwalają. Ten dowód musi być oczywiście odpowiednio długoważny, bodajże pół roku. Tak, mm-hmm. Więc ja sobie dowód musiałem wymienić na okoliczność tego wyjazdu, bo miałem już tak no granicznie, że tam jeszcze może bym wjechał, ale...
1: Gorzej z wyjazdem.
0: Tak, mógłbym nie wrócić. I no w sumie zostać w takim ciepłym kraju to całkiem kusząca perspektywa, tylko pytanie za co. Więc lepiej było nie ryzykować i sobie ten dowód wymienić. Ty miałaś spokój, bo jeszcze miałaś dłużej ważny dowód, więc tak. Najpierw bagaż i co ważne, to czego na pewno w bagażu nie mamy, w bagażu rejestrowanym nie powinniśmy mieć, to wszelkiego rodzaju elektronika, wszelkiego rodzaju powerbanki, baterie, tego typu elementy powinniśmy mieć w bagażu podręcznym. Tak, bo oczywiście możemy zabrać ze sobą elektronikę. Któż by nie chciał zabrać jakiejś kamery, aparatu fotograficznego, no czy po prostu telefonu komórkowego, smartfona ze sobą, żeby zrobić dużo, dużo, dużo zdjęć. I teraz znacząco zerkam w twoją stronę.
1: Pogadamy później.
0: Dobrze,
1: okay.
0: Bo po prostu kwestia jest taka, że taka elektronika wyposażona w akumulatory bez odpowiedniego nadzoru, no mogłaby na przykład eksplodować i mogłoby po prostu dojść do jakiegoś rozszczelnienia luku bagażowego samolotu, a wiadomo, że tam nikt tego nie pilnuje, więc oni wolą dmuchać na zimne. To, co mogliśmy na przykład w takim bagażu rejestrowanym ze sobą tam zabrać, a było to elektroniczne i miało akumulatory,

0: To były szczoteczki elektryczne.
1: Ale były też w etui, także pani się nas pytała, czy jest szansa, że one się mogą włączyć.
0: Tak, to też prawda, to też prawda. No. Więc to mogliśmy sobie wrzucić do tego bagażu rejestrowanego. Oni nam go przeskanowali, no i co dalej?
1: Zważyli.
0: Zważyli, tak,
1: czy,
0: tak.
1: Czy zgadza się.
0: My mieliśmy taki zapas, że...
1: Nie, generalnie myśmy mieli w ogóle małe walizki. No oczywiście zieloni jedziemy, to nie mieliśmy pojęcia, jak to się w ogóle robi i jak powinniśmy się przygotować do tego. No ale nieważne, w każdym bądź razie walizeczka została oklejona, i dostaliśmy takie karteczki, w zasadzie to one potrzebne były do tej bramki, którą się musieliśmy przejść dalej i w zasadzie tyle, no wszystko było w porządku, możemy iść dalej, też dalej żeśmy sobie poszli, w międzyczasie żeśmy też zobaczyli, że generalnie ta organizacja, jeżeli chodzi o samo lotnisko, na tym początku jest bardzo fajna, bo zauważyliśmy też, że jest punkt taki pomocy dla osób, które tej pomocy potrzebują, między innymi właśnie dla osób z niepełnosprawnością, i nawet osobne miejsca do siedzenia był taki punkt, gdzie właśnie dla osób z niepełnosprawnościami to mogliśmy się rozejrzeć i właśnie to zauważyć. No i właśnie poszliśmy sobie potem do tej bramki i tam znowu następna kolejeczka i znowu chodziliśmy sobie wężykiem i tam właśnie dochodziliśmy już do tej kontroli, gdzie musieliśmy właśnie ściągnąć wszystkie kurtki, pasek, spodni, ktoś, kto miał wysokie buty za kostkę, musiał ściągnąć.
0: No tak, bo to jest zawsze ryzyko, że w takich miejscach coś można wnieść na pokład samolotu, czego byśmy sobie nie życzyli, no i zrobić tym komuś krzywdę po prostu, albo wszystkim nawet.
1: Także i tam właśnie były te rynienki, do których wkładało się całą tą elektronikę, właśnie wszelkie telefony, słuchawki, niektórzy mieli laptopy i tam właśnie też ten cały bagaż podręczny, między innymi te mniejsze walizki, bo niektórzy właśnie jako bagaż podręczny mieli te takie malutkie walizki, to właśnie tam były sprawdzane, co niektórzy byli nawet cofani, że coś było była potrzeba po prostu sprawdzenia, co to jest, i otwarcia walizki. No i sami my przechodziliśmy przez taką bramkę, tak, która ewentualnie mogła zapiszczeć. No ale nasze szczęście było takie, że nic nie zapiszczało, ale zadbaliśmy o to,
0: żeby tam nic nie miało prawa zapiszczeć. Co ciekawe, o tym też gdzieś słyszeliśmy, że czasem te bramki piszczą losowo, po prostu. Nawet jeżeli ktoś nie ma niczego metalowego, co mogłoby wywołać pisk takiego skanera, to one są aktywowane losowo od czasu do czasu, żeby po prostu wyrywkowo kogoś skontrolować.
1: No i co oczywiście mnie przerażało, właśnie jedna z takich rzeczy, którą wyczytałam gdzieś na jakimś forum, że kobiety mają sobie ubrać biustonosze sportowe, bo druty często właśnie z biustonoszy, fiszbiny właśnie powodują, że ta bramka się uruchamia. No to ja do jednej koleżanki, do drugiej, czy coś takiego miało miejsce. Żadną to nie spotkało. Jedną tylko.
0: Zresztą pani z biura później nam to też potwierdziła, że raczej no,
1: że jej się nie zdarzyło, że tak, ona też tak jeździ, ma różne bransoletki na rękach, mówi, różne takie paści, nie złoto, tylko po prostu takie zwykłe pamiątki z jakiejś podróży właśnie czy skądś. No, ale ja też znam taką jedną, co ma wyjątkowe szczęście i mówi, że jej się akurat zdarzyło, jak leciała do Stanów, więc mówię, Boże, co ja mam zrobić? Ale tak naprawdę miałam z biustonosz z fiszbinami, nic się nie podziało, nikt nie wołał mnie do jakiejś kontroli osobistej. Uf.
0: Ale ja musiałem na przykład przejść dwa razy. A to dlatego, że udało mi się trącić tę bramkę, która tam była, ten skaner, a to działa tak, że po prostu nie możesz tego dotknąć. Musisz przejść, ale nie możesz dotknąć, więc raz przeszedłem, dotknąłem, jeszcze raz prosimy pana, że się pan cofnął i przeszedł.
1: No i mieliśmy też takie pytanie też odnośnie twojej laski. czy to jest ostre, nie?
0: Tak, tak, czy to jest ostre, ale na całe szczęście nikt nie zakwalifikował tego jako broń.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo no, różnie to mogłoby być, to jest też akurat prawda, no ale na całe szczęście tu ktoś dał ten kredyt zaufania, a ja go nie nadwyrężyłem. Wspomniałem o tym, że możecie do nas dzwonić i z tej okazji skorzystał Krzysztof. Witamy cię, Krzysztofie.
2: No witam was serdecznie, tym razem już na antenie.
0: Cześć, witam. Cześć.
2: Cześć, cześć. I powiem wam, super w ogóle audycja, a Monia tak sobie świetnie radzisz, normalnie jakbyś prowadziła.
1: Dziękuję.
2: Z Michałem już.
1: Uwierz mi, że mam stan przedzawałowy.
2: Jakoś tego nie widzę. Także naprawdę bardzo super. No, co do białej laski, no to w sumie my mamy, Michale, te laski właśnie z tego grafitu, bo już sobie zakupiłem tą laskę, już ten grzybek też mi przyszedł. Bardzo się z tym fajnie chodzi, no i w sumie mogłaby być bronią tak naprawdę ta laska.
0: No tak, ale całe szczęście tego w ten sposób nie kwalifikują. No i dobrze, bo jeżeli na przykład ktoś leci sam, jeżeli ktoś leci sam albo na przykład dwie osoby niewidome, no to rzeczywiście, tak my sobie tu trochę żartujemy, ale jeżeli jakaś obsługa samolotu byłaby nadgorliwa, no to naprawdę byłby kłopot. Tak, to prawda. Krzysztofie, co chciałbyś zapytać?
2: Mówiliście właśnie o tych walizkach i tak dalej, natomiast i o elektronice, powerbanki, fajnie wszystko. Natomiast jeżeli ja bym chciał sobie swoją walizkę, że tak powiem, oertagować i tego eltaga do niej przyczepić, to ciekawe, czy by to przeszło.
0: Wiesz co... No, to jest ciekawa kwestia. Nie zastanawialiśmy się nad tym, natomiast wydaje mi się, że to jest stosunkowo małe urządzenie i ta bateryjka, nawet jeżeli tam jest, to jest niewielka, ale ja myślę, że no w takim przypadku to warto by było gdzieś tam ewentualnie wcześniej się skonsultować i zapytać, czy to...
1: Do własnego spokoju.
0: Tak, czy to nie byłby problem. Podejrzewam, że nie, bo myślę, że akumulator w szczoteczce elektrycznej jest większy niż ta bateryjka w AirTagu, natomiast no zawsze to jakieś takie zapytanie i niepewność jest.
2: Swoją drogą właśnie też czytałem na ten temat troszkę, i bo zainspirowaliście mnie właśnie waszymi transmisjami na Facebooku, które śledziliśmy. I naprawdę rewelacyjne były. Ja się czułem, jakbym tam był z wami. Tak naprawdę to jest moje odczucie.
0: To się bardzo cieszy.
2: I naprawdę rewelacja, bo to naprawdę pomaga i to daje taki obraz, jak tam jest naprawdę. I to zupełnie, a już właśnie jak ten kaktus tam gdzieś go, Michale, obłapiałeś czy coś, to to już było w ogóle, jak tam opisywałeś gdzieś w tych odmętach wody, żeś się znajdował i...
0: To znaczy, Krzysztofie, ja myślę, że z tym, jak jest naprawdę, to też nie do końca tak wygląda. Oczywiście, jak jest naprawdę, czyli mamy taki ogląd na to, co oglądamy, gdzie się znajdujemy, co nas otacza, natomiast no, to wiadomo, że te miejsca, w których my się znajdujemy, czy ktokolwiek, korzystając z takich wycieczek głównie zorganizowanych...
1: Jako turysta.
0: Tak, to, no, to są miejscowości turystyczne, to jest zupełnie coś innego niż to, z czym mieszkańcy danego kraju mają do czynienia na co dzień. Więc myślę, że z tym tak jest naprawdę, to ktoś mógłby się nie zgodzić.
1: Ale to, co żeśmy oglądali, było prawdziwe.
0: Ale oczywiście, że tak.
1: Wszystko było prawdziwe, wszystko było dla nas nowe, wszystko dla nas było ciekawe i to takie, za każdym razem to był nasz taki pierwszy raz. Tak?
0: Na pewno było inne.
1: Na pewno było inne dla nas nieznane i przez to właśnie ciekawe i takie fascynujące.
2: No mnie się właśnie podobały najbardziej te, jak byliście w mieście, już te nawoływania ich, to było genialne.
0: Będzie okazja dziś tego posłuchać binauralnie, Krzysztofie, także...
2: Mam słuchawki, więc...
0: Super.
2: Będę słuchał, natomiast wracając jeszcze tak, jeżeli mogę.
0: Słucham.
2: Odnośnie tych właśnie, jako ciekawostka też dla słuchaczy, odnośnie tych AirTagów, to właśnie nie każda linia to respektuje, bo niektórzy się właśnie czepiają, co to jest, i na przykład Lufthansa swego czasu nie respektowała i taką osobę cofała z taką elektroniczną rzeczą, bo uważali, że to może być zagrożenie dla lotniska, że to jest szpiegujące i w ogóle, więc no tutaj trzeba rzeczywiście sprawdzić samemu, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście możemy to sobie tak walizkę zabezpieczyć, żeby...
0: Ja gdzieś tam słyszałem, że te loty czarterowe są trochę mniej restrykcyjne niż te loty takie liniowe, niż te rejsy liniowe gdzieś tam, gdzie powiedzmy jest sobie zbieranina i leci od punktu A do punktu B. No więc, więc może faktycznie, ale to trzeba by było po prostu, ja bym jednak mimo wszystko zapytał przed taką wycieczką. Ewentualnie Krzysztofie, no tak z drugiej strony to też nie ma problemu, no bo walizkę powiedzmy chciałbyś sobie oznaczyć takim AirTagiem, ale jeżeli ktoś miałby przez tego AirTaga cię cofnąć, to zawsze możesz go zabrać i po prostu włożyć sobie do bagażu podręcznego albo wrzucić w kieszeń i też by się nic nie stało.
2: No tak.
0: No, więc
2: natomiast
0: tak.
2: Jeżeli chodzi o lotnisko, to rozumiem, że jeżeli już jesteście na lotnisku, to wtedy dajemy na tą taką taśmę, tak? I oni te bagaże jakby tym skanerem sprawdzają.
0: Tak, to znaczy walizki, tak, walizki dajemy w jedno miejsce, natomiast jeszcze mamy nasze rzeczy
1: ten
0: osobiste.
1: Podręczny.
0: Tak, podręczny i to, co mamy w kieszeniach. I to, co mamy w kieszeniach, to dajemy i kładziemy na takie tacki.
1: I to jest jakby druga część, osobna.
0: Tak. I one się przesuwają się te tacki na takich rolkach. I po prostu tam to sprawdzają i oddają nam te tacki od razu. To nie jest tak, że one nam gdzieś giną, że nam je gdzieś zabierają.
1: Nie, mamy je cały czas na oczach. Tak.
2: Ale jest jakiś czas na to, na przykład, nie wiem, parę minut i szybko, czy...
1: To znaczy, ja powiem ci tak, jeżeli chodzi o Polskę, było to, że tak powiem, czasowo znośne. Daliśmy radę oboje, to znaczy w sensie takim, że ja dałam radę za nas oboje to wszystko wyłożyć, przygotować się do tego. Jeżeli chodzi o Turcję, to na wariata z powrotem. To z powrotem to po prostu Turcy tak gonili, że było to stresujące. W Polsce swobodnie po prostu kładliśmy, rozbieraliśmy się, tak. A tam to po prostu było na wariata. Także jeżeli chodzi o tutaj gdański lotnisko, było okej.
0: Okay. Tak i prawdopodobnie no to co kraj to obyczaj po prostu.
2: Dwie osoby niewidome by podróżowały, no to by było troszkę ciężej, wydaje
1: mi się. To znaczy,
2: wiesz
1: co, ja ci powiem, Krzysztof, tak, że my oboje, no chcieliśmy jeszcze podjąć ten temat, ale skoro go wywołałeś, powiem ci tak, że zastanawialiśmy się oboje, bo myśmy mogli zgłosić, że jest osoba z niepełnosprawnością, która będzie potrzebowała pomocy i wtedy on by, Michał, w sensie my, ale wiadomo, że chodzi o Michała, że byliśmy by traktowani priorytetowo i wtedy mielibyśmy takiego opiekuna. I wszędzie po prostu za rączkę by nas prowadził. Tak samo jest, gdyby osoba była, powiedzmy, na wózku.
0: No to zwłaszcza w takiej sytuacji, no to już w ogóle musi
1: tak,
0: być zapewniona.
1: I wtedy jest taka opcja, że po prostu takiej osoby wózek właśnie jest oddawany jako bagaż rejestrowany, a lotnisko jest na tyle przygotowane, że mają te wózki inwalidzkie i przewożą taką osobę na tym wózku z lotniska. Więc także oni są na tyle przygotowani, że podejrzewam, że te osoby, które to zgłaszają, to one są jeszcze prędzej odprawione niż wszyscy inni. I to było, powiem wam, bardzo zauważalne i tutaj u nas w Polsce, i tam w Turcji także. Także podejrzewam, że można, jak się zgłosi, że potrzebna jest pomoc, taki asystent, to na pewno idzie to sprawniej, na pewno pomogą, bo jest po prostu osobne stanowisko, właśnie pisze, że to jest właśnie taki pomoc, asystent dla osób z niepełnosprawnością.
0: To znaczy tak, w ogóle warto pamiętać o tym, że pracownicy lotnisk w Polsce na pewno i myślę, że w Turcji również zostali odpowiednio przeszkoleni, to już ileś lat temu, zajmować się osobami z różnymi niepełnosprawnościami, więc, więc to jest gdzieś tam też na plus.
1: I... ale to widać, że są przygotowani, że są po prostu na to przygotowani.
0: Tak, więc jak najbardziej jest to do załatwienia. No my nie zgłaszaliśmy, my zgłaszaliśmy jakby sam fakt, że ja jestem osobą niewidomą, bo ważne jest też to, że no różne linie lotnicze mają różne przepisy dotyczące tego, ile osób niewidomych może, czy w ogóle z niepełnosprawnością, tak, ile osób może się znajdować na pokładzie samolotu. Znany jest przypadek, że kiedyś na przykład osób niewidomych nie wpuszczono już na pokład samolotu, bo były osoby z innymi niepełnosprawnościami i po prostu sumarycznie ilość tych osób była za duża. Więc no...
2: A to ciekawe.
0: Tak, więc to trzeba takie rzeczy zgłaszać. Ja na wszelki wypadek zgłosiłem, poinformowaliśmy nasze biuro podróży, jak to wygląda i no mogliśmy już czuć się spokojnie, bo wiedzieliśmy, że po prostu dalej
1: nas nikt
0: to już,
1: nie wyprosi tak, samolotu. Po
0: dokładnie,
1: prostu.
0: Dokładnie, no tak. Że to już jest w ich rękach teraz.
2: Okej. Okay. No to jak na razie to tyle ode mnie. Jak jeszcze coś, to będę się wdzwaniał albo pisał komentarz, także powodzenia i idę na nasuwy dalej.
1: Dzięki.
0: Dzięki Krzysztofie za telefon. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Przypominamy, że możecie do nas dzwonić, możecie do nas także pisać. A pisać możecie na Facebooku w komentarzach. Możecie również na kontakt.tyflopodcast.net do nas dzwonić. A właściwie tam pisać, a na tyflopodcast.net/zoom dzwonić. O, tak właściwie to wygląda. Jak za dużo tych metod kontaktowych, to potem się człowiek może pogubić.
1: Gubię się.
0: No dobrze, to my jeszcze nie wylecieliśmy. No to będzie dziś, podejrzewam, długa audycja. A już 46 minut audycji za nami. Sprawdziłem w tym momencie na zegarku. Dobrze, przejdźmy dalej. Jesteśmy już, powiedzmy, po tej odprawie. Przeskanowali nam wszystko, co mogli. Jeszcze w międzyczasie jakaś kontrola graniczna tam była, tak?
1: I bez, tak, na bezcłowej.
0: I oczywiście, tak, strefa bezcłowa. To jest... Powiem szczerze, dla mnie to, co dzieje się na strefie bezcłowej, dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe.
1: A szczególnie, jeżeli jest to strefa bezcłowa wylotu na wakacje.
0: Tak, wylotu na wakacje. Ja naprawdę się trochę dziwię osobom, które robią to, co robią, a konkretnie kupują duże ilości alkoholu i spożywają je w samolocie. Ja tak sobie pomyślałem, że... No już nawet nie mówię w sytuacji takiej zupełnie kryzysowej, bo w takiej sytuacji, jeżeli coś w tym samolocie by się stało, to my mamy marne szanse na to, żeby wyjść z tego cało. Ale może być jakakolwiek inna awaria, jakaś drobniejsza, która jednak mimo wszystko...
1: Gdzie trzeba być skupionym.
0: Tak, wymagałaby tego, żebyśmy byli skupieni i żebyśmy uważnie postępowali zgodnie z poleceniami załogi. A o załodze to też jeszcze za chwilę będzie, bo to no, też mogło być trochę stresujące.
1: Generalnie na strefie bezcłowej jest dobre to, że można sobie kupić wszelkie napoje, tam można zjeść jeszcze coś. I był McDonald's, jakieś tam perfumy, takie rzeczy, no to więc jeżeli jedziesz do kogoś, to możesz tam ewentualnie jeszcze jakiś ostatni prezent kupić, czy coś takiego. No i możesz sobie kupić tą przysłowiową wodę, bo podczas tej kontroli właśnie tego małego bagażu i nas samych, wszystkie płyny właśnie trzeba wyrzucić. Więc jeżeli masz ze sobą w plecaku na lotnisku wodę, kolę czy coś, to albo ją wyrzucasz, albo ją na siłę wypijasz, tak? I
0: dokładnie.
1: Nie masz nic. Więc jeżeli nie chcesz robić sobie dodatkowego wydatku, że kupujesz u stewardesy jakiś napój, wtedy możesz sobie kupić to na strefie bezcłowej. Tylko czym innym jest mineralna czy cola, a czym innym jest nalot po prostu na wódkę czystą, żubrówkę i inne jakieś tam były. Po prostu ja nie mogłam się nadziwić. Ja rozumiem wakacje. ja wszystko rozumiem, ale po prostu...
0: Ale nie w trakcie lotu, no, no naprawdę.
1: Też, ale w ogóle to samo zachowanie ludzi. Ja już stwierdziłam, Boże, może my jesteśmy już za starzy albo coś, że nas to wszystko tak trochę oburzają nas takie rzeczy, ale z drugiej strony, jak potem właśnie już byliśmy w tym samolocie i widzieliśmy, co ludzie robią, no to uważam, że... No, że nie powinno tak być.
0: Dokładnie. No ale dobrze, najpierw trzeba do tego samolotu wejść. W pewnym momencie, po prostu, kiedy już przejdziemy przez te wszystkie bramki, przez wszystkie punkty lotniska, dostajemy informację, do której bramki, do którego gate'u my się mamy ustawić, gdzie będzie ten nasz samolot. No i tam po prostu trzeba się ustawić, poczekać na swoją kolejkę, zejść... No to po schodach się schodziło, jak dobrze pamiętam.
1: No można zejść w dół po schodach i jesteś, jakby wchodzisz do samolotu z płyty lotniska.
0: Albo też jest rękaw.
1: Albo tak jak my wchodziliśmy właśnie przez ten rękaw. W międzyczasie można też zobaczyć, jak pakują nasze walizki do samolotu, których wcale nie było tak mało. Te wszystkie wózki dziecięce i to wszystko, wow, to też robiło wrażenie, że oni tak szybko to zapakują.
0: No tak, ale jesteśmy w samolocie, wchodzimy sobie przez ten rękaw i okazuje się, że załoga jest załogą turecką. I od razu mogliśmy się zetknąć z językiem angielskim z tureckim akcentem. Ja, jeżeli chodzi o język angielski, no to jakoś tam jestem w stanie się porozumieć. Z czytaniem nie mam problemu, z mówieniem to raczej wynika z tego, że mało praktyki, ale też no od biedy. Natomiast no, akcent turecki w połączeniu z językiem angielskim to jest coś, do czego się po prostu trzeba przyzwyczaić.
1: Aczkolwiek to też z drugiej strony dzięki temu, że Michał nie widzi, to zaraz pani stewardesa nas wzięła pod swoje skrzydła, zawołała
0: pomogła,
1: stewarda,
0: tak.
1: Pomogła, bo w ogóle rozczytać dla Ika, rozczytać tą numerację biletów, gdzie jest twoje miejsce, to też jest czarna magia swoją drogą. Ale w każdym razie...
0: No właśnie, jak to tam jest na tym bilecie? Co my mieliśmy? Numer? Jakieś dwa numery, prawda?
1: Myśmy mieli swoje dwa numery, ale jakby A i F, na przykład A i F i na przykład siedzenie, nie wiem, siedzenie 27 i jakby było narysowane takimi łuczkami, czy to siedzenie jest przy oknie, w środku, czy od strony korytarza. No ale dla mnie to jakoś było w ogóle nieczytelne. No nie wiem, może blondynka i nie potrafiłam tego rozczytać. Nie wiem, w każdym bądź razie ja dziękowałam Bogu, że przyszedł ten steward, nas zabrał, wskazał
0: schematy.
1: Właściwie miejsce, bo podejrzewam, że mogłabym zakorkować to przejście szukając tego miejsca.
0: Schematy numeracji to nie jest mocna strona, mam wrażenie, żadnych środków komunikacyjnych, od pociągów po jakieś właśnie tego typu jak samoloty. Jak już ktoś leci któryś raz, to też dla niego na pewno wygląda to zupełnie inaczej niż dla nas. Bo oczywiście o podpisaniu siedzeń w Braille'u, no to można zapomnieć. Nie, to czegoś takiego nie ma. Bo tam miejsca
1: tam,
0: na to nie ma.
1: Raz, że nie ma miejsca, dwa, pewnie nie ma czasu, bo no widziałeś, tak. Jak to wszystko było szybko, raz, dwa. Ten steward nas zaprowadził. Mieliśmy miejsca, okazało się, że mamy miejsce jedno pod oknem, jedno w środku, więc mnie zależało, żeby być przy oknie, bo oczywiście
0: widoki muszę
1: zrobić 5000 zdjęć. Ale to tutaj pan steward nie miał żadnego problemu z tym, posadził mnie przy oknie.
0: W drodze powrotnej był większy problem, to znaczy steward kazał mi usiąść przy oknie.
1: Tak, bardziej jakoś chyba służbista był, bo powiedział nie, tutaj Michał musi usiąść przy oknie.
0: Tak.
1: No w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o to, usiedliśmy sobie i jakie miłe zaskoczenie, że za chwilę wrócił do nas steward. I miał dla ciebie niespodziankę.
0: Miał dla mnie niespodziankę w postaci brajlowskiej instrukcji dotyczącej ewakuacji. Tak, instrukcja była w dwóch językach. Na początku była po turecku i ja zwątpiłem w swoje umiejętności czytania brajlem. Faktem, że niezbyt często się nim posługuję, ale no chyba nie aż tak. Czytam i...
1: Oczywiście wszystkie oczy skierowane na Michała, bo co on dostał, a inni tego nie dostali.
0: Tak jest, ale ja po prostu nic z tego nie rozumiem, co czytam. Przewracam te kartki, przewracam, a okej, okay, tu jest angielski. Dobrze, przeczytałem sobie instrukcję ewakuacji, widać, że ktoś odrobił zadanie domowe i zadbał o to. No i cóż, przeczytałem sobie, przypięliśmy się pasami i można czekać na to, co się będzie działo dalej. A przypomnijmy, no my nie lecieliśmy nigdy wcześniej, więc tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać.
1: Oczywiście Michał udawał bohatera, że w ogóle się nie stresuje, nic mu nie ma, ja serce...
0: Ty się stresowałaś. Tak. I tego będziemy się trzymać.
1: Ale za rękę mnie trzymałeś mocno, więc...
0: No bo chciałem cię wesprzeć.
1: Dobrze,
0: oczywiście.
1: Dziękuję ci.
0: No,
1: bardzo,
0: ależ
1: dziękuję.
0: Proszę, ależ proszę bardzo. Swoją drogą właśnie zaglądam sobie na Facebooka, co do nas piszecie i napisał do nas Piotr. Cześć, kochani. Wycieczka piękna, ciekawa i emocjonująca. A co do najważniejszego, to, że z kochaną osobą. A to się zgadza, Piotrze. Tu zgoda w 100%. No to teraz mamy już kwestię tego odlotu. Jak to z mojej perspektywy wygląda? Mogę powiedzieć. Rozpędzamy się, a nagle po prostu czujemy, że ten samolot no, pod kątem unosi się w górę. I to tak naprawdę jest tyle. Co jest najmniej przyjemne, spotkałem się z takimi opiniami, że ludzi to bardzo drażni, że bardzo ich to jakoś stresuje i jest to dla nich ogromny dyskomfort. Dla mnie nie, ale oczywiście rozumiem, że każdy może mieć inaczej. To jest kwestia związana z różnicą ciśnień i to, że zatyka po prostu uszy. No, ja mam na to swój sposób. Niektórzy doradzają, żeby sobie rzuć gumę.
1: No właśnie, mnie pomagało. Nie chciałeś gumy?
0: Nie, ja nie lubię. Ja nie przepadam.
1: Ja generalnie też nie lubię rzuć gumy i nie lubię, jak ludzie żują gumę, ale oczywiście na forum wyczytałam, że to jest dobry sposób i rzeczywiście... No myślę, że działało, bo nie miałam problemu.
0: No to ja po prostu no, wykonywałem ten taki specyficzny ruch żuchwą i uszami, żeby je przetkać. Podejrzewam, że wyglądałem dość komicznie wtedy, ale parę razy trzeba było to zrobić, no i nie było problemu. Potem już sobie po prostu lecieliśmy spokojnie aż do momentu wylądowania. Natomiast jeżeli ktoś by się spodziewał, że lot samolotem to jest coś cichego, spokojnego, no to może jakbyśmy mieli jakąś biznes klasę. Ale tak to zdecydowanie nie wygląda. Ja bym to porównał do jazdy pociągiem.
1: Dokładnie.
0: I to takim, no raczej TLK albo regionalnym.
1: Nie,
0: tak. Ani nawet nie Intercity, nie tym EIC. Bardziej właśnie czymś w rodzaju TLK albo takim regionalnym pociągiem na krótkich trasach. Głośno i hałaśliwie, za sprawą silników to raz, za sprawą pasażerów, a szczególnie młodych pasażerów, to dwa.
1: Z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o sam wylot, start, no już nie mówię o tych wszystkich instrukcjach, które były, no powiedzmy, raz, że po turecku, dwa, po niezrozumiałym angielsku, no jedynie widok stewardów, którzy pokazywali mniej więcej, co masz robić. Dobra, jakoś przetrwaliśmy. Najważniejsze, że wiem, że trzeba zapiąć pasy i patrzeć, i gdzie miga, że te pasy można rozpiąć. Sam start był dla mnie przejmujący. Był dla mnie przejmujący. Podejrzewam, że Michał miał lekko wyłamane palce. Ale potem, jak już się ten lot, jakby ten samolot wyrównał i już pomału i był oderwany od ziemi, no to potem to już było tak naprawdę płynnie. Oczywiście widoki niesamowite.
0: No właśnie, opowiedz może troszeczkę o tym, jak to wszystko wygląda z tej perspektywy kiedy lecimy, kiedy się wznosimy.
1: Jak wznosimy się, no to jeszcze to widać, te wszystkie budynki, jeszcze ludzi widać i oni są coraz mniejsi. Te widoczne jeziora po prostu zaczynają być jak kałuże, a nie wielka woda. Też mieliśmy fajnie, bo dosyć fajna była pogoda, więc ta widoczność też była bardzo fajna. I potem im wyżej byliśmy, tym więcej tych chmurek, takich bielusieńkich, takich jakby całe niebo było w wacie cukrowej, ale takiej milusińskiej, takiej puchatej. No a potem nagle zrobiło się zupełnie biało i nie było już widać ziemi po prostu. Było niebo. Byliśmy w tym niebie, na niebie, nie wiem jak to powiedzieć.
0: Czyli w momencie, kiedy już osiągamy tę pełną wysokość, kiedy ten samolot wzbije się na właściwy pułap, to z okna nie widać nic, tak?
1: Nie, no zupełnie nic nie widzisz. Chyba, że w pewnym momencie oni obniżyli ten lot, bo sam mówiłeś, że oni tak jakby łapali te właściwe tory i było trochę obniżone, bo mieliśmy w trakcie lotu jedną chwilę, kiedy musieliśmy zapiąć pasy.
0: Tak.
1: Był taki moment, ale potem znowu jak je rozpięliśmy, to on leciał na jakiejś takiej wysokości i było piękne niebo bezchmurne, że znowu pojawiły się właśnie jakieś wody, jakieś zbiorniki, nie wiem czy to były jeziora, wiem, że jakieś morze było, które po prostu przelecieliśmy raz, dwa. Dla nas z lądu to się wydaje taki bezkres, a tam po prostu moment już go nie ma i były widoczne przede wszystkim przepiękne góry. To było tak widoczne, tak piękne, te wszystkie pola, które były, miały swoje kształty, miały swoje kolory, bo to przecież czy każde zboże, czy jakieś trawy, czy coś no, w innych odcieniach, no po prostu robiło to niesamowite wrażenie. No oczywiście nie omieszkałam zrobić 5000 zdjęć kolejnych i no samo to też zrobiło wrażenie. Lądowanie dla mnie było dużo przyjemniejsze.
0: A czy lądowanie to w ogóle, ja bym to porównał do tego, jak jesteśmy sobie na jakiejś na przykład kolejce górskiej. Takiej oczywiście łagodnie się z nami obchodzącej, nie w jakiś drastyczny sposób, bo to wiadomo, że te niektóre rollercoastery to są po to, żeby nas wyszarpać na wszystkie strony, a taka kolejka to sobie tak po prostu schodzi w dół, w dół, w dół. Na kilka podejść jakby, na kilka razy, no i w pewnym momencie dotykamy tego lotniska, dotykamy płyty lotniska.
1: I dosyć szybko nam to przeleciało, bo tak. Lecieliśmy 3,5 godziny, więc w tych emocjach jakoś tego w ogóle nie odczuliśmy.
0: A tak naprawdę zyskaliśmy jeszcze godzinę do przodu, bo no właśnie, jest różnica godzinna między Polską a Turcją, to warto pamiętać, więc jak na przykład mamy u nas 13, to tam jest 14. Także warto to też mieć na uwadze. Dobrze, to w takim razie my się będziemy powoli zatrzymywać, jeżeli chodzi o lotnisko. Powoli ten samolot będzie hamował. Też ważne, i to jest istotna kwestia, pasy rozpinamy dopiero w momencie, kiedy dostaniemy na to zezwolenie od załogi. No, turyści bardzo to lubią lekceważyć, bardzo widoczne było takie nadgorliwe podejście w postaci części osób, które już po prostu jeszcze ten samolot nie zdążył wyhamować, nie zdążył się zatrzymać, a oni już w zasadzie byli przy drzwiach.
1: Przy drzwiach.
0: Tak, tak, oni już chcieli wysiadać, a ten samolot jadąc po płycie lotniska jeszcze tak naprawdę ma dużą prędkość, najwięcej wypadków zdarza się w momencie lądowania, czy to jeszcze gdzieś tam w powietrzu, czy to na płycie.
1: Przede wszystkim też długo kołował. Oczywiście. Jeszcze zanim dostał jakby, no nie wiem, pewnie zanim miał wskazane, w którą stronę ma on ruszyć, żeby się zatrzymać, tak? Przy którym tym wejściu, czy wyjściu z tej płyty lotniskowej, więc generalnie ci ludzie, no fakt faktem, że no już żeśmy pominęli to, jak generalnie w trakcie lotu, zaraz jak stewardzi wyszli z tymi wózeczkami, w których tam coś coś gastronomicznego oferowali, to przecież Polacy od razu tylko alkohol, alkohol. I to było niestety widać po tym zachowaniu właśnie tych tak. ludzi, którzy po prostu, oni już piersi chcieli wysiąść. Już, już.
0: Już, już, dokładnie. A naprawdę, to ja powtórzę się i myślę, że nie tylko za siebie. Ja nie rozumiem, po co w ten sposób, jeżeli nawet ktoś lubi alkohol w niemałych ilościach, to dlaczego nie poczekać na spokojnie, kiedy już się dojedzie do tego hotelu.
1: Kiedy człowiek jest bezpieczny.
0: Tak, kiedy już wiadomo, że po prostu jesteśmy na ziemi, mamy grunt pod nogami, no to czemu na to nie poczekać? Samolot dojeżdża do odpowiedniej bramki, będziemy mogli w końcu z niego wysiąść, ale zanim z niego wysiądziemy, to jeszcze cofnijmy się na moment do tych kwestii związanych z naszą wycieczką i z kwestiami organizacyjnymi, all inclusive, bo na to się zdecydowaliśmy. To jest, myślę, że dobry moment, aby powiedzieć, z czym to się właściwie je i co to takiego jest. To ja mam mówić. Okay.
1: No tak się rozpędziłeś, to mów. Nie, on tak... Ja ci podpowiem ewentualnie, dobrze. Jak tam o czymś zapomnisz.
0: Dobrze. Otóż, no, jeżeli chodzi o all inclusive, czyli wszystko w cenie, sprowadza się do tego, że tak naprawdę hotel, w którym się pojawiamy, udostępnia nam swoje zasoby w zasadzie bez ograniczeń. Przy czym kluczowe jest tu słowo w zasadzie.
1: W umowie masz zaznaczone, z czego możesz korzystać, tak. A co jest za dodatkową opłatą.
0: Tak jest. I zazwyczaj wygląda to w ten sposób. Jest ileś tam rodzajów tego all inclusive. Nie będziemy się, myślę, tu wdawać w jakieś szczegóły, bo to sobie każdy może doczytać. I jeżeli będzie miał w opisie swojej wycieczki dany rodzaj tego all inclusive, no to będzie wiedział co i jak.
1: W zasadzie dużo to się nie różni, tak. No ale jednak jakieś różnice są.
0: Tak, przede wszystkim ważne jest to, że mamy jedzenie. Jedzenie w ilości nieograniczonej, to jest rzecz jedna. Jedzenie, picie również.
1: I alkohol.
0: I alkohol. Tak, i alkohol także w ilości nieograniczonej. To się akurat zgadza. Natomiast nie wszystko mamy do dyspozycji w hotelu bez ograniczeń.
1: To może najpierw powiedzmy, Michaś, co było, że tak powiem, w tej całej puli.
0: Tak, no tak jak wspomniałem, jedzenie.
1: Nocleg, jedzenie, korzystanie z wszystkich barów, ręczniki, plażowe.
0: Ale z tymi barami, to wejdę ci w słowo, bo to też nie do końca tak było, że wszystko i zawsze było za darmo, zwłaszcza na przykład w przypadku alkoholi. Nie wiem, czy
1: bo
0: pamiętasz.
1: Było w karcie zaznaczone, które tak. drinki są za darmo, a które są
0: płatne.
1: Ale było to jakby jasno określone, że tam powiedzmy było 6 pozycji, które były za jakby w cenie tego naszego pobytu. Podejrzewam, że no były po prostu te drinki, na pewno były słabsze, na pewno no płaci się za coś, tak? No nie czarujmy się. No w każdym bądź razie tych barów na terenie hotelu było kilka, więc można było korzystać właśnie z tych wszystkich drinków. Barman robił, czy piwo, tego typu rzeczy.
0: No piwo moim zdaniem to było ewidentnie jakieś albo bardzo słabe, albo chrzczone, rozcieńczane czymś, bo okej, no przy takim upale, jaki panował mimo tego, że to już późna pora na przełomie września i października w Turcji, to chciało się pić i człowiek nie marudził, natomiast no rzeczywiście to nie było nie wiadomo co. Ale no jedzenie było dobre, ale o tym sobie powiemy później. Co jeszcze?
1: Co jeszcze? No to były te ręczniki plażowe i były leżaki na plaży. Tak. Bo dużo hotelów właśnie nie ma tego hoteli nie ma tego w ofercie, trzeba sobie leżaki każdorazowo zapłacić. Więc tutaj w naszym hotelu akurat tego nie było. Korzystanie z aquaparku, tak. I dostęp do morza, to też wszystko mieliśmy wliczone w ten nasz pobyt.
0: To się wszystko zgadza. Mieliśmy też, no na przykład, internet bezpłatny, tak? Bezpłatny internet bezprzewodowy. Więc to wszystko się wliczało w ten w all inclusive. Co na przykład warto sobie zdawać z tego sprawę, że sejfy hotelowe
1: Były płatne.
0: Tak, były płatne. Jeżeli ktoś chciałby sobie schować jakieś dokumenty na przykład w tym sejfie, no to musi się liczyć z tym, że tam za każdy dzień korzystania z tego sejfu
1: i ten barek, który jest w pokoju, też był płatny. Jeżeli chciałbyś skorzystać coś z tego barku, który, czy lodówki, jak to nazwać, w której były alkohole i napoje, no to też to było płatne.
0: Tak jest, więc na to warto zwrócić uwagę. Ja jeszcze mogę powiedzieć w takich kwestiach związanych z przygotowaniem do wycieczki, aplikacja, bo my akurat korzystaliśmy z usług biura podróży Coral Travel. Oni mają swoją aplikację, w której to wszystkie informacje dotyczące wycieczki zostają zgromadzone. Tam po prostu podajemy swoje dane, podajemy numer umowy tej wycieczki i on nam po prostu to przypisuje. Ja trochę byłem zawiedziony, że tak późno dostałem informację o tym, że się mogę tam zarejestrować i to sprawdzić, bo to było dosłownie jakieś 2 dni przed wycieczką. Także trochę późno. Też jakieś problemy z dostępnością tej aplikacji na samym etapie rejestracji. Tam trzeba było potwierdzić, czy swój numer telefonu, czy adres e-mail, trzeba było przepisać jakiś kod. Ja miałem z tym problem na iOS-ie, musiałem poprosić ciebie o pomoc, żeby kliknąć w odpowiedni przycisk, ale później już samo korzystanie z tej aplikacji było dostępne, bez większych problemów wszelkiego rodzaju informacje mogłem sobie sprawdzić. Jedna rzecz, no to taka, że po prostu VoiceOver czasem trochę za dużo mówił i zanim na przykład doczekałem się informacji na temat godziny odjazdu, bo to było na przykład dla nas istotne, o której godzinie będziemy chcieli odjechać, a ta informacja również się pojawiła w aplikacji, no to się musiałem nasłuchać najpierw iluś zbędnych rzeczy, które już doskonale wiem. No ale jakoś z aplikacji Coral da się korzystać. To jest też taka informacja, myślę, że dosyć istotna.
1: No i tam wszystkie były dokumenty, które mogliśmy sobie wydrukować, tak? I bilety, i umowę, no oprócz tych informacji, które właśnie były dla nas ważne, ale właśnie te wszystkie bilety, umowa, krok po kroku, że mamy sobie też te certyfikaty covidowe przygotować, no to było takie fajna przypominajka.
0: Dokładnie, więc warto o tym pamiętać i warto korzystać z takich zachęt. Jeżeli na przykład wybieracie się na jakąś wycieczkę i was biuro podróży namawia do instalacji aplikacji w telefonie, no to myślę, że warto spróbować i przetestować sobie przynajmniej, jak taka aplikacja jest dostępna. Jesteśmy na lotnisku i pytanie, jak dla ciebie w takim nowym miejscu, obcym miejscu, było łatwe zorientowanie się w ogóle w tym wszystkim, no bo trzeba gdzieś te bagaże odebrać, prawda?
1: No akurat w tą stronę, jeżeli chodzi o lotnisko tureckie, to było łatwo, prosto i przyjemnie.
0: Aha.
1: Był jeden kierunek, który kierował, takie podejście było do schodu w dół i wiedzieliśmy, że musimy szukać swojego, oczywiście wszędzie właśnie to słowo klucz to była nazwa naszej firmy tej przewozowej Pegasus i właśnie było, zaznaczona była tablica, że było Pegasus, numer naszego lotu i było właśnie, że Gdańsk i tam była znowu wskazówka, pod którym numerem mamy szukać tych taśm, które prowadzą walizki. Więc generalnie nie było, myślę, że intuicyjnie, no mimo, że tam było bardzo dużo ludzi, bo jakby to było jedno, jedyne miejsce, w którym się te walizki odbierało z wszystkich lotów. A nie czarujmy się, to lotnisko jest ogromne, przepływ ludzi ogromny.
0: To jest lotnisko Antalya, tak, w Antalii.
1: Tak. I po prostu to zbiorowisko tych ludzi, tych małych dzieci, tych takich trochę dezorientowanych ludzi, no bo nie czarujmy się, nie tylko my byliśmy pierwszy raz. Ale mimo tego jakoś tak to było zrobione, że nie było problemu znaleźć właśnie tego miejsca, gdzie trzeba było odebrać walizki. Jedynym problemem, znaczy problemem, jedynym takim, no może nie problemem, ale taką trudnością było trochę, że tak naprawdę przez to, że te taśmy to jest dosyć duże i tych ludzi jest dosyć dużo, tak naprawdę nie było miejsca, żadnego krzesełka, ławeczki, niczego, żebym ja mogła ciebie, powiedzmy, brzydko mówiąc, odstawić, żebym ja czuła, że ty jesteś bezpieczny, żebym ja mogła po te walizki iść. To było jedyne coś, co tak nie do końca mi się podobało. Ja wiem, że to jest lotnisko, te ludzie mają po prostu płynąć sobie dalej, a nie przesiadywać, ale jednak uważam, że choćby nawet to, że rodzice z tymi małymi dziećmi z tego samolotu wysiedli, czy też są starsze osoby, czy właśnie te osoby z niepełnosprawnościami, miło by było, gdyby kilka tych krzesełek czy jakieś ławeczki były, tym bardziej, że nie trwało to 3 minuty.
0: Nie trwało to 3 minuty, trwało to znacznie dłużej, no bo te bagaże się musiały w końcu pojawić. Natomiast ja powiem tak, ja sobie stanąłem gdzieś tam na uboczu, z białą laską i nie było najmniejszego problemu.
1: Oczywiście ty już byłeś zajęty internetem.
0: Tak, ja byłem zajęty internetem, ty czekałaś na bagaże, ja zadbałem o kwestię łączności naszej ze światem i to też myślę, że jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Aplikacja AirAlo. Aplikacja AirAlo, o której swego czasu opowiadaliśmy w Tyflo Przeglądzie. Ja szukałem jakiejś aplikacji, dzięki której będę sobie w stanie zapewnić łączność internetową, no, nam w sumie, bo było to w moim telefonie akurat, ale rzeczywiście no, korzystaliśmy z tego oboje. Na terenie hotelu była łączność bezprzewodowa, ale i to jest ważne moim zdaniem, warto nie polegać tylko na łączności bezprzewodowej w hotelu. Warto jednak zaopatrzyć się w jakieś pakiety danych. Szczególnie, że po włączeniu telefonu z trybu samolotowego przywitał mnie SMS od Plusa ze stawkami. I stawki są naprawdę duże. Pakiety danych w roamingu w Turcji są bardzo drogie. Tam jakieś 100 kilobajtów to chyba 2 złote. No to są olbrzymie stawki. Po prostu w kilka minut można sobie nabić bardzo duży rachunek. Więc na to trzeba uważać.
1: Trzeba się zabezpieczyć.
0: Tak, trzeba się zabezpieczyć. To też jest tak, że te im połączenia są drogie, bo minuta do Polski to jakieś 6 zł była, jak dobrze pamiętam. Więc ja stwierdziłem, że wyłączam swoją główną kartę. W ogóle nie było można się do mnie dodzwonić. Jedyny środek łączności to był WhatsApp. Jakieś inne komunikatory, bo polegałem tylko na internecie. Ale o co chodzi z AirAlo? Otóż jest to aplikacja, którą instalujemy sobie w telefonie. Ważne, telefon musi posiadać kartę eSIM. Musi posiadać możliwość zainstalowania eSIM-a. No i po prostu wykupujemy sobie odpowiedni pakiet danych i odpowiednią kartę. Ja sobie wykupiłem 10 GB, największy pakiet, potem i tak musiałem dokupować, bo się okazało, że kopia zdjęć, która się wysyłała do iClouda, skutecznie mi ten pakiet zjadła, nie będę mówił, kto te zdjęcia robił.
1: Pamiętaj, że kiedyś skończy się ta audycja.
0: Tak jest. Więc dlatego nie będę mówił, kto te zdjęcia robił. I wideo jeszcze. Natomiast rzeczywiście jest to wygodne. Aktywacja karty następuje w momencie, kiedy my się w Turcji znajdziemy. Zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać, no bo nie miałem okazji nigdy wcześniej przetestować w takich okolicznościach tej usługi. Jedynie sobie ją testowałem na jakimś tam najmniejszym pakiecie dla Polski i to działało. Natomiast w Turcji po prostu odpaliłem sieć, wyłączyłem kartę główną, fizyczną kartę SIM, uruchomiłem tę kartę drugą z AirAlo, dosłownie chwila, i już miałem internet. Internet działający naprawdę bardzo dobrze. Nie mierzyłem jakoś tam transferów. Szkoda mi było tych gigabajtów na speed testy. Natomiast działało to sprawnie, byliśmy w stanie zrobić trochę transmisji na Facebooku, żaden problem z wysyłaniem zdjęć, z wysyłaniem materiałów wideo.
1: Łączenie się z naszymi rodzinami.
0: Tak, tak, czy to po FaceTime'ie, czy to po WhatsAppie. Swoją drogą, no właśnie, najlepiej chyba działał FaceTime, jeżeli chodzi o te łączności, bo na Messengerze mieliśmy jakieś problemy od czasu do czasu, na WhatsAppie też różnie to wyglądało, ale FaceTime działał naprawdę bardzo płynnie, fajnie i stabilnie, także no, ten internet sprawdzał się całkiem dobrze i bardzo fajnie nam służył przez cały nasz wyjazd.
1: Niemniej czekamy dalej na walizki.
0: Czekamy dalej na walizki. No, może już byśmy się doczekali tych walizek.
1: Nie, trochę to trwało. Rzeczywiście trochę to trwało, bo jednak zanim ci panowie wyładowali z tego samolotu te walizki i potem wrzucali na tą taśmę, to znowu wszyscy rzucili się do i każdy chciał być pierwszy jak najszybciej. No, ale jakoś po jakimś czasie żeśmy się doczekali tych naszych walizek, ale dla mnie to było trochę stresujące, bo tutaj chcę odnaleźć te walizki. Mieliśmy dwie, ja miałam swoją, Michał miał swoją, a tu cały czas zerkałam, czy z Michałem jest wszystko okej. Bo ja mam, po prostu ja dostaję nerwicy, jak Michała sztuchają ludzie inni. Jak gdzieś jesteśmy i tak, on dla niektórych jest po prostu niezauważalny i och, ja
0: Nawet mimo białej laski czasem po prostu no, ludzie nie patrzą.
1: No nie każdy leci w swoją stronę, tak. Ale mnie to strasznie stresuje, więc ja no, nie ukrywam, ile razy tam do niego podeszłam, czy wszystko okej, zanim tą walizkę dostałam i...
0: No, ja internet ustawiałem.
1: Tak, on był w swoim świecie. Tak,
0: ja byłem w swoim świecie, ja się zajmowałem konkretami, żebyśmy potem mieli łączność.
1: No i, w końcu czekaliśmy się na te nasze walizki i no mówimy, dobra, wychodzimy, trzeba teraz...
0: Tylko gdzie?
1: Wejście w zasadzie było tylko jedno. Przeszliśmy koło celników, którzy mieli też takie urządzenia do kontroli, ale w zasadzie nie zatrzymywali przynajmniej przy nas, nie zatrzymywali nikogo. Była też taka bramka, przez tą bramkę przeszliśmy, ale nawet Michał nie zorientował się, że bo ona była po prostu taka, jak szerokie jakieś wejście w stodole, na takiej zasadzie, że no po prostu przeszliśmy i tyle. I doszliśmy sobie do drzwi. I otwierają się te drzwi i buch! Gorąco.
0: Jak gorąco, tak. I to jest prawda. Zdecydowanie lepiej było się przebrać w coś...
1: No nie przemyśleliśmy tego.
0: W trakcie
1: tego.
0: Albo przed wylotem, bo słuchajcie, kiedy byliśmy na lotnisku w Gdańsku, to temperatura oscylowała wokół zera. Tam z 2 stopnie może na plusie.
1: Więc
0: było.
1: Mieliśmy spodnie dresowe, kurtki. No i to trzeba powiedzieć, że to nie była taka kurtka wiosenna, tylko to była
0: taka jesienna, taka zimowa. Bardziej,
1: dokładnie. Jak nas uderzyło to ciepło i mimo, że żeśmy się rozebrali i zawiesili te kurtki na ramionach, na przedramieniu, bo miejsca w walizce nie było, tak? I nie dość, że takie ciepło i teraz czekasz, co masz ze sobą zrobić. Wiadomo było, że jest transfer, że ktoś na nas gdzieś będzie czekał, ale jak, gdzie, jak to ma wyglądać? Więc trochę takiego strachu w oczach było. I zauważyłam nagle, że gdzieś tam dalej są takie bramki i znowu był właśnie napis nad tym stanowiskiem, była nazwa naszego biura podróży, był Koral, no to idziemy tam, no i tam nas pani sprawdziła na liście, powiedziała do jakiego numeru autokaru czy busa należy podejść, bo ona po prostu sobie sprawdzała do jakiego hotelu zdążymy, tak? Do gdzie chcemy, do jakiego w jakim hotelu mamy noclegi i w jakim hotelu mamy pobyt.
0: Tak, bo właśnie transfer to jest nic innego jak przejazd z lotniska do tego miejsca docelowego, gdzie chcemy się zatrzymać, gdzie będziemy po prostu wypoczywać.
1: I w tamtym miejscu też był właśnie stały, tak jak się ogląda na filmach, że stoi ktoś, jakiś szofer z karteczką i nazwisko, nie wiem, pani Anna Kowalska i ty podchodzisz do niego i ten ktoś cię gdzieś tam zabiera. Było też kilka takich osób. Podejrzewam, że albo to były po prostu zorganizowane, ktoś sobie sam organizował ten pobyt, albo może też było tak jak na przykład z tego biura podróży, którego korzystaliśmy na miejscu, wykupując wycieczkę, że oni właśnie też jakby w Turcji polskie biuro podróży organizuje cały ten pobyt i oni też czekają właśnie na turystów i zabierałem ich dalej. My mieliśmy dalszą część wycieczki autokarem. Po całym tym ogromnym parkingu szukaliśmy z tymi wyliskami i z tymi kurtkami, z suchymi językami.
0: Z ciekawości, czy my byliśmy tylko tacy nieogarnięci, czy to więcej
1: nie,
0: osób?
1: Nie, więcej osób było takich. No, nie czarujmy się. Ktoś, kto może podjechał swoim samochodem pod lotnisko i mógł zostawić tą kurtkę w bagażniku czy w samochodzie, no to sobie zostawił, bo wchodząc na teren lotniska nie zmarz, tak? No my jednak dla nas to była cała wyprawa, więc musieliśmy być przygotowani. No więc no trudno, następnym razem będziemy wiedzieć, że walizkę mamy mieć ciut mniej wypchaną, żeby właśnie przed tym lotniskiem móc otworzyć tą walizkę i schować sobie te kurtki, bo już w tym dresie to już można przecież jechać, czy tam pod spodem wiadomo był krótki rękawek, ale jednak kurtka zabiera dużo miejsca i tak no nie było szans, żebyśmy ją wepchali do naszych walizek.
0: Zgadza się.
1: Znaleźliśmy autokar z naszym numerkiem, oczywiście kierowca Turek.
0: Ale była tam pani jeszcze na samym

0: Teraz pytanie, jak to wymówić, tak?
1: No dokładnie.
0: Mamy
1: no.
0: hotel, który się nazywa Kahaya przez Y, no to, a to się okazuje, że to się jakoś bardziej...
1: Kahaya. Kahaya.
0: Kahaya.
1: Tak.
0: Kahaya.
1: Kahaya.
0: Kahaya się wymawia.
1: No.
0: Czy Kaja niektórzy wymawiali?
1: No, coś w tych okolicach.
0: Tak,
1: no już,
0: tak.
1: już, no. no. Nie brnijmy w to.
0: Więc różnie to mogło być, różnie wyglądać, ale się dogadaliśmy, wsiedliśmy do tego autobusu, no i teraz jeszcze się okazuje, że to tak ze 2 godziny trzeba będzie jechać.
1: To znaczy, myśmy wiedzieli, mieliśmy świadomość, że pojedziemy, pani nam powiedziała i pytała się nas, czy, wybierając hotel, czy jesteśmy w stanie jeszcze po locie przejechać godzinę, półtorej do hotelu, tak? Wybierając
0: tak.
1: ten hotel. My byliśmy dwoje dorosłych, nie mieliśmy dzieci, a skoro dzieci nawet w tym samolocie, no nie powiem, niektóre darły się w niebo głosy i nie było to dla nich przyjemne lecieć tym samolotem. Na pewno te dzieciaczki, niektóre, nie wiem, czy niektóre miały pół roku, na pewno nie było to dla nich przyjemne, a przez co inni podróżni też trochę dyskomfortu mieli.
0: Zgadza się.
1: Przy okazji. W każdym razie, no, zdecydowaliśmy się, że pojedziemy tym autokarem.
0: Tak.
1: No i... Mieliśmy tylko chwilę rozmowy z jakąś panią rezydentką, która dała nam karteczkę kontaktu z naszą właściwą rezydentką i na tym się skończyło. Nie omieszkała oczywiście nam powiedzieć, że mile by było widziane, gdybyśmy zostawili jakiś napiwek dla
0: bakszysz.
1: Pana... Tak, dla pana kierowcy, bo to jest normalna rzecz. Ten ktoś nam pomaga, więc wypadałoby mu okazać
0: wdzięczność,
1: podziękować.
0: Tak, i tu rzeczywiście warto, nawet jeżeli planujecie płacić wszędzie, czy to jakąś kartą Apple Pay na przykład, czy Google Pay, czy Revolutem, czy czymkolwiek innym, to warto jednak trochę tych euro mieć ze sobą, drobnych, albo lir tureckich, no my akurat się na euro zdecydowaliśmy, bo po prostu... W Turcji wszechobecny jest ten bakszysz i jest no, bardzo mile widziane to, żeby ludziom, którzy nam w jakikolwiek sposób pomagają, świadczą nam jakieś usługi, nawet mimo tego, że oni no, mają to opłacone, tak, bo na pewno nie robią tego za darmo, ale żeby jeszcze jednak ich wesprzeć, też zresztą później się dowiedzieliśmy, że taki sezon turystyczny w Turcji, na Rivierze Tureckiej, gdzie byliśmy, to dla mieszkańców tego kraju to jest coś, na co oni czekają, bo oni potrafią z drugiego końca tego kraju przyjechać, żeby zarobić. Więc Turcja nie jest wbrew pozorom jakimś bogatym krajem. Tam i teraz inflacja tłucze po kieszeni jeszcze bardziej niż nas, więc...
1: Tym bardziej, że tak naprawdę jak potem się podowiadywaliśmy, to oni to, co zarabiają, to jest średnia krajowa, bodajże to było 300 euro,
0: 300
1: tak?
0: euro, tak?
1: 300 euro, to tak naprawdę no, każdy z nas, jak ma jakieś niewielkie środki finansowe i opłaci wszystkie opłaty, to niewiele mu zostaje, więc taki luksus potem kupienia sobie, nie wiem, czegokolwiek takiego dodatkowego do domu czy coś, to niejednokrotnie jest wysiłek i nasza przewodniczka wycieczki właśnie mówiła, że na przykład kierowcy, oni potem się ekscytują, bo sobie na przykład kupią do samochodu radio i dla nich to jest takie wow, że oni dzięki turystom on ma to radio i może tą muzykę im puszczać, więc no naprawdę...
0: A chętnie z tego korzystają.
1: A chętnie korzystają, ale też pani przewodniczka mówiła nam, że osoby, które są w dobrej sytuacji materialnej, nie będą chcieli przyjąć na piwku. Także mimo wszystko jakoś w tej kulturze taki honor jest, że jeżeli, bo przede wszystkim to u nich jest też ważne, ta jałmużna, to u nich też jest jakiś jeden z podstawowych filarów.
0: Islamu.
1: Także jeżeli ktoś ma, to nie jest fajne, jeżeli by od kogoś coś zabrał. On ma się podzielić, on ma dać, on ma widzieć, że ktoś potrzebuje, ale nie można być pazernym.
0: Tak jest. Więc potem jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, czekała nas jazda autobusem. No pojechaliśmy, dojechaliśmy i
1: no,
0: w końcu...
1: No, ale autobusem jechaliśmy 2 godziny.
0: Tak, chyba nawet więcej.
1: Nawet chyba więcej, bo co się okazało? Nie dość, że sama podróż dosyć daleka, zanim dojechaliśmy na tą, na ten właściwy nasz kierunek, to okazało się, że ileś że nie wszyscy w autokarze byli do jednego hotelu.
0: Tak, to było, no to była zbieranina ludzi tak naprawdę. Ten autobus rozwoził ich po iluś hotelach.
1: W naszym,

0: przypadku sześciu.
1: Sześciu, a my byliśmy prawie na ostatnim
0: miejscu. No, my byliśmy w piątym. Mhm.
1: Tak jest, więc rzeczywiście no, trzeba było się naczekać. Już niektórzy wysiadali i mogli się cieszyć tym, że...
0: A my jeszcze
1: jechaliśmy, ale w końcu dojechaliśmy, zabraliśmy swój bagaż, weszliśmy. No i teraz czekamy. Czekamy, co dalej?
0: No przede wszystkim to znaczy powiedzieć, że trafiliśmy do naszej miejscowości. Naszą miejscowością było Pajalar.
1: Zdaje się, że tak to powinniśmy wymówić.
0: Tak. No myślę, że nie okaleczyłam tej nazwy.
1: W okolicach większe miasta to...
0: Alania.
1: Tak,
0: to było bodajże 15 kilometrów.
1: Zgadza się. A obok tego, bo to tak naprawdę to była taka wioska.
0: No potem się okazało, że tak, że w zasadzie niewielka miejscowość, ale generalnie jak żeśmy weszli do tego hotelu, wow, to te hotele po prostu, one wszystkie wyglądają jak pałace.
1: Chociaż też nie zawsze tak jest, bo ostatnio ktoś na grupie
0: właśnie tureckiej.
1: Turcja 2022 na Facebooku wrzucił zdjęcia z wycieczki, niby to hotel pięciogwiazdkowy, a wyglądało to bardzo źle, prawda?
0: Boże, okropnie. Po prostu grzyb, pleśń, powyłamywane części na basenach, gdzie można było okaleczyć się. No po prostu okropnie. Czy łazienka, czy kuchnia, czy coś. Ludzie gdzieś to od razu zgłaszali, teraz będą... myśmy to tam, powiedzmy 2 tygodnie temu czytali, to właśnie mówili, że czekają, właśnie składali reklamacje, bo po prostu było okropnie i oczekują zwrotu kosztów.
1: Tak jest.
0: Bo po prostu była masakra.
1: My całe szczęście tak nie mieliśmy.
0: My mieliśmy jakby luksusowo.
1: My mieliśmy tak, jakby luksusowo. I ktoś się nami na dobry początek zajął.
0: Co się okazało, że Turek, który mówi... No powiedzmy, mówi, to jest trochę za dużo powiedziane, ale przynajmniej ładnie nas przywitał po polsku i te pierwsze takie pytania, które zadał, to całkiem dobrze mu poszły.
1: Jak się maś, tak? I parę jeszcze tak, innych. Zresztą tak. W ogóle to jest typowe, że Turcy, którzy gdzieś tam pracują w tym przemyśle turystycznym, troszeczkę jednak tych języków łapią. Oczywiście wiadomo, rosyjski i niemiecki to są podstawy i tam myślę, że nie jeden to już jest biegły w mowie zarówno w jednym, jak i w drugim języku, ale też i po polsku potrafią powiedzieć parę słów. Nie będziemy przytaczać wszystkich słów, o których się dowiedzieliśmy, bo oczywiście możecie łatwo, myślę, wywnioskować, jakich uczą się co niektórzy na samym początku.
0: Podejrzewam, że oni też je wyłapują.
1: Oczywiście, że tak.
0: I potem ich z zaciekawienia pytają,
1: co to znaczy.
0: Co to znaczy i z lubością potem ich używają.
1: Tak, dostaliśmy opaski.
0: Tak, podszedł do nas, to był boy hotelowy, podszedł do nas, jakby dał nam arkusze do wypełnienia, w którym standardowo było imię, nazwisko i dostaliśmy opaski.
1: Po angielsku te arkusze były, tak?
0: Po angielsku były, tak. Dostaliśmy opaski, które jakby służyły do identyfikacji osoby dorosłej i osób nieletnich. Bo osoby nieletnie miały takie mocno rażąco zielone te opaski. Ja myślę, że to służyło właśnie szczególnie dla tych barmanów, którzy obsługiwali te bary z alkoholem i wydawali ten alkohol.
1: Żeby po wiedzieli, prostu, komu nie dawać.
0: Dokładnie, żeby po prostu każdorazowo nie wołać o jakiś dokument tożsamości, czy żeby nie musieli się upewniać, czy ta osoba jest dorosła, pełnoletnia i która może pić alkohol. Więc dla nich to było właśnie coś takiego dla rozpoznania. Dostaliśmy te opaski i w zasadzie ten boy wziął walizki na wózek i zaprowadził nas do windy i do naszego pokoju.
1: I do naszego pokoju. Za moment przejdziemy sobie od hotelu, od wejścia hotelowego do naszego pokoju i zahaczymy o doktora Fisza.
0: Czym jest tylko ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to było takie nasze pierwsze trochę rozczarowanie, albo trochę byliśmy zawiedzeni, że nie czekała na nas w hotelu rezydentka.
1: Tak. To prawda.
0: Myśmy sobie wyobrażali to tak, że jak my przyjedziemy do tego hotelu, to będzie na nas czekała ta pani rezydentka, nie wiem, Karolina ona miała na imię?
1: Klaudia.
0: Klaudia. I że ona nas jakby pokieruje, wskaże jakoś tak, bo myśmy na przykład wiedzieli, że jak przyjedziemy, to mamy prawo iść coś zjeść, bo to już była 20... Która to była godzina, jak myśmy przyjechali?
1: No, około 20. Tak, to tak. Było około 20.
0: Więc myśmy wiedzieli, że jeszcze jest to czas, że jest kolacja. Myśmy już też byli głodni i tacy spragnieni i, no, i chciało nam się tego wszystkiego. I teraz tak, no, zaprowadzili nas do tego pokoju i teraz co? Gdzie wyjść? W którą stronę iść? Wiecie, wchodzicie do takiego molochu wielkiego, no i pięknego, bo i lustra, i kolor, i tych kanap przepięknych dookoła pełno i schody podświetlane i takie kryształy, no generalnie efekt wow, ale co my mamy ze sobą zrobić?
1: Gdzie teraz pójść? No, dostaliśmy walizki, bo walizki nam wniósł właśnie wspomniany przez ciebie Boy i tu zresztą próbowaliśmy wynegocjować coś, prawda? Bo ty na początku nie byłaś zadowolona z tego pokoju, który dostaliśmy.
0: To
1: tak
0: znaczy,
1: do końca.
0: Czy pokój był piękny, pokój był czyściutki, ładny, ale wychodzę na balkon, ogromny balkon, no i widzę ciemność. No i ta jakby można powiedzieć, że jest to bok hotelu, no i ja nie widzę nic, nie widzę żadnego widoku. No i mówię, Michał, taki niefajny pokój, ja chcę na coś widzieć, ja chcę coś fajnego widzieć. No i Michał, jako mój rycerz.
1: Próbowałem coś wskórać, czy można zamienić pokój na lepszy. No okazało się, że oczywiście można, ale za opłatą i to też...
0: Żeby był lepszy widok, tak, tak centralnie też, na morze.
1: I to też jutro, to też następnego dnia. Ale... I dobrze, że poczekaliśmy.
0: Ale bo on też powiedział, na tyle był mądry chłopak, że powiedział, poczekajcie do jutra, tak. Zobaczycie, czy ten widok wam się nie podoba.
1: No i jak?
0: No i niestety musiałam zwrócić honor.
1: Tak. Już było dobrze.
0: Już było dobrze, już jak wychyliłam się, jak stanęłam na tym balkonie, bo trzeba przyznać, że balkon był ogromny. Balkon był ogromny, do tego te balustrady, to wszystko było szklane, przepiękne, także naprawdę i rano wychodząc, oczywiście już o 7 budziłam, Michała, no wstawaj, ale to potem...
1: A ja sobie jeszcze spałem.
0: Ja już nie mogłam wydeptać, tam wysiedzieć, ale naprawdę był widok bardzo ładny i summa summarum byliśmy zadowoleni, ale położyliśmy te wszystkie nasze walizki, no wiadomo, jakaś toaleta, jakieś coś, no i wypadałoby coś zjeść, tak, no to dobra, no to schodzimy, no bo co mam, jakie mamy wyjście. No i tak naprawdę siłą dedukcji, obserwacją, no po prostu doszliśmy do tego miejsca, gdzie są ludzie i wiadomo, gdzie serwowali to, powiedzmy, nazwijmy to jadłodajnie, gdzie to wszystko było, ale to wiecie, to się podchodzi z takim strachem, niepewnością, bo na drugą kolację już się szło zupełnie inaczej.
1: Trzeba
0: i nie było tej opieki, która by nam naprawdę wskazała właśnie, której my oczekiwaliśmy, że przynajmniej właśnie do tej kolacji będzie pani z biura podróży, która nas poprowadzi za tą przysłowiową rączkę i nam powie, gdzie mamy iść, co nas czeka. No po prostu, żeby nam było, żeby pozbyć się tych obaw wszystkich.
1: Tak, pani rezydentka pojawiła się następnego dnia, ale myślę, że o tym wszystkim sobie powiemy za moment, bo teraz proponuję, żebyśmy wykonali taki spacer powrotny, bo my właśnie z hotelu wychodzimy, a wy razem z nami do tego hotelu wrócicie. Mamy kilka nagrań binauralnych, które w dzisiejszej audycji zaprezentujemy. Oczywiście to przejście do hotelu, do naszego pokoju było nagrywane już kilka dni później. To nie było tego pierwszego dnia. Natomiast, żebyście sobie mogli też posłuchać, jaka jest różnica, bo trzeba to przyznać, że te pokoje były bardzo ciche. Te miejsca, gdzie były pokoje, były cichutkie w porównaniu do tego, co dzieje się na dworze, a tam turystów naprawdę dużo. Więc teraz zapraszamy na czterominutowy mniej więcej spacer.
2: Dobra. A teraz będziemy nagrywać drogę do naszego pokoju od wejścia do hotelu. dyskoteka, a po lewej grają w coś.
0: Tak.

0: coś w rodzaju piłkarzyków. Darmowy peeling, czy jak to się tam nazywa?
1: No nie wiem, czy ty byś wytrzymał to kilanie. Jesteśmy przed windą.
0: Tak jest.
1: O Boże. Naciśniesz windę?
0: Czekaj,
1: tamta się nie zapnęła. Jeszcze raz, proszę.
0: Co?

0: doktor Fish nie wytrzyma.
1: Wybierasz się do doktora rybki?
0: Nie grozi mi. Poza tym po takim piaszczystym brzegu, piaszczysto-kamienistym, to już taki piękny.
1: Chodzimy do windy. Jest winda. O, przyciski podpisane Braillem, ale wybrałem nie tę cyferkę. No to zaraz wybierzemy właściwą. Tylko najpierw chyba pojedzie na czwarte.
0: Nie, chyba nie, no po kolei jestem, nie? Myślisz?
1: A, może.
0: Chyba, że ekonomicznie najpierw na czwarte zjedzie na trzecie. Nie wiem.
1: Zobaczymy.
2: Psują.
1: Lekko te przyciski chodzą. Nie, chyba... Chyba najpierw na czwarte, bo coś nie? Długo. Nie?
0: Nie, trójeczka.
1: A trójeczka. Okej. Okay. Jak trójeczka, to możemy wchodzić do naszego pokoju.
2: O. Już pełno czerwonych guziczków, że ludzie śpią.
1: I jaka różnica. Jaka tu cisza. Mamy nasz pokój. Drzwi. I karta. I światło. I nastała jasność.
0: Mówisz?
1: Zapiszczało. To powinno tak się właśnie stać.
3: No i jesteśmy w naszym pokoju hotelowym. Tam w pewnym momencie, na samym końcu tego nagrania, mogliście usłyszeć, jak umieszczam kartę w takim specjalnym czytniku. No, to jest typowe rozwiązanie, dzięki któremu w różnych hotelach aktywujemy energię elektryczną. I jak co niektórzy moi znajomi usłyszeli o tej karcie, to... Bardzo prosili, żeby sprawdzić, czy działa włożenie jakiejkolwiek karty plastikowej. No nie, słuchajcie, nie, tam to nie działało.
4: Nie jedną sprawdzaliśmy.
3: Tak jest, więc trzeba było mieć kartę oryginalną. No i o te karty trzeba było zresztą tak w miarę dbać, ich pilnować, bo tam potem no, coś się płaciło za zagubienie takiej karty. No dobrze, to teraz porozmawiajmy w takim razie o tym, co nam ten hotel miał do zaoferowania. Bo tu rzeczywiście było tego całkiem sporo. I w zasadzie doszliśmy do takiego wniosku, że gdyby ktoś chciał po prostu wypocząć, to mógłby się z tego hotelu nie ruszać, prawda?
4: I nie wydawać pieniędzy.
3: I nie wydawać pieniędzy. To prawda.
4: Naprawdę, doszliśmy do takiego wniosku, że jeżeli ktoś, komuś nie zależy na zwiedzaniu, nie bawią go takie rzeczy, a naprawdę chce wypocząć, wyleżeć się, wypływać, to mu to wystarczy.
3: Tak.
4: Jedzenia mnóstwo, atrakcje są. To po co wydawać pieniądze dodatkowo?
3: Czegoż więcej chcieć tak naprawdę, jak mamy do dyspozycji wodę? A wodę mieliśmy do dyspozycji zarówno w postaci basenów. Tych basenów było kilka tak naprawdę. Był basen z wodą no po prostu i też z taką wodą bieżącą, tak, w formie takiej rzeki. Mm-hmm. Więc to były dwa baseny, były zjeżdżalnie.
4: Były dla malutkich dzieci też baseny ze zjeżdżalniami. Był głęboki basen na 2,5 metra, także można było popływać, a można było się po prostu pomoczyć też.
3: Tak, więc jeżeli ktoś lubił wodę, no to na pewno było coś dla niego, ale było też morze. I morze... troszeczkę nas rozczarowało, prawda?
4: To znaczy, myśmy byli przygotowani, czytając właśnie te wszystkie komentarze na grupie dotyczącej Turcji. Myśmy wiedzieli, jak się przygotować, że dobrze by było prócz zwykłych klapek takich plażowo-kąpielowych wziąć jeszcze buty, które służą do chodzenia po tych plażach kamienistych, po kamieniach. I w sumie Bogu dzięki, żeśmy posłuchali tych dobrych rad, bo dzięki temu mogliśmy czuć się swobodnie na tej plaży, nie stresować się tym, że wbije nam się coś do nogi, w sensie coś, jakiś kamień, tak? No bo ta plaża...
3: Że się pokaleczymy, bo te już same plaże były dość kamieniste. Zresztą zaraz zaprezentujemy wam dźwięk, dzięki któremu będziecie mogli sobie tego posłuchać. Będziecie mogli posłuchać, jak brzmi ta plaża, jak brzmi morze, no, jeżeli chodzi o samą plażę jako taką.
4: Tak, myśmy, ja oczywiście Michałowi nie dałam żyć. Myśmy po kolacji od razu, przecież Michał, chodź, idziemy zobaczyć, gdzie to jest, bo ja już muszę zobaczyć. Idziemy się przywitać z morzem. Idziemy.
3: Niewątpliwym plusem morza było to, że było do niego blisko.
4: Tak, tak. Było 50 metrów pod takim tunelem, musieliśmy przejść. I przed tym tunelem też były fajne takie dwa punkty, gdzie można było stopy później opłukać z tego piachu, z tych kamyków, z tego wszystkiego.
3: Tak, także... bardzo fajny pomysł. Szkoda, że tego nie ma na przykład nad naszym morzem.
4: No, przynajmniej nie widzieliśmy, nie spotkaliśmy się. W każdym bądź razie, jak żeśmy właśnie już wyszli na tą plażę, bo oczywiście prowadziły na plażę taka alejka, najpierw betonowa, a potem były takie podesty drewniane zrobione i wzdłuż tych podestów, potem brzegiem morza były oczywiście też leżaki i były różne bary zarówno z jedzeniem, jak i z piciem, z alkoholem, ale już ten piasek, my mamy piasek na plaży, a tam był ten piasek, to były takie drobniutkie kamyczki. Taki żwirek, o, dobre słowo. I jak ten żwirek wszedł gdzieś tam, gdzieś między palce czy coś, to on po prostu robił trochę krzywdę, po prostu odzierał i nie było to przyjemne. Te buty dały nam tyle właśnie, że po prostu nie czuliśmy tego dyskomfortu. Było po prostu i powierzchnia tych butów jest tak chropowata, że nawet...
3: Takie małe kolce one mają na podeszwach.
4: Dokładnie, że chodząc po tych kamieniach, które były śliskie, no bo nie oszukujmy się, praktycznie cały czas w wodzie, czuliśmy się na tyle komfortowo i bezpiecznie, że mogliśmy sobie tam hasać po tych kamyczkach.
3: Zgadza się. Najmniej przyjemne, jeżeli chodzi o te buty, to jest ich wkładanie. No, bo one są takie...
4: Na ciasno.
3: Tak, one są na ciasno, one są od góry też zakryte, więc...
4: Ktoś, kto ma wysokie podbicie, tak jak ty, to tak. Musi się trochę pomęczyć.
3: O, ja się namęczyłem, ja się uszarpałem przy tych butach, żeby je włożyć.
4: Ale też potem poszliśmy na sposób, że już ubieraliśmy je, wiedząc, że idziemy nad morze.
3: Tak, to na samym początku.
4: Ubieraliśmy je po prostu w pokoju i było zupełnie inaczej, tak? No ale musieliśmy się jak zawsze zorganizować. Samo morze
3: cieplutkie.
4: Bo nie wiem, czy wiecie, że generalnie Turcję otaczają cztery morza. Czarne, Marmara, Egejskie i Śródziemne.
3: My byliśmy nad tym ostatnim.
4: My właśnie byliśmy nad tym ostatnim. To jest morze najcieplejsze. Zimą ma 18 stopni, a latem nawet 29. To wyobraźcie sobie, jakie to jest uczucie. Jeszcze tak pamiętając, jaka pogoda żegnała nas w Polsce, a tutaj nie dość, że tak cieplutko, to jeszcze wchodzisz bez stresu do morza. Nie tak jak u nas w Bałtyku, że najpierw jeden paluszek, potem drugi trochę więcej i tak się człowiek czai pół godziny.
3: Tam oni mają tak zimą,
4: no może,
3: jakby w Bałtyku.
4: Tak, tak.
3: A tu
4: po prostu... No bajka, no wchodzisz sobie od razu i od razu masz tą radość.
3: Jeżeli chodzi o temperaturę wody, bo jeżeli chodzi o powierzchnię, no to niestety trzeba przyznać, nie zakosztowaliśmy dużo tego morza, dlatego że po prostu kamienie, bardzo dużo kamieni na tej plaży, już na tym dnie.
4: Jak zdarzył się dzień, że te fale były trochę mocniejsze, to niestety trzeba było walczyć z tymi kamieniami.
3: Tak, ja stwierdziłem w pewnym momencie, że nie, ja miałem ochotę.
4: No nawet robiliśmy transmisję wtedy,
3: tak.
4: Próbowaliśmy pokazać, ale dla bezpieczeństwa Michała i też mojego, no bo nie czarujmy się, ja też musiałam przy nim być, tak? I pokazując
3: no
4: to
3: i
4: też
3: zresztą,
4: kamerką.
3: Zresztą to... też jeszcze i w swoim przypadku to tym bardziej, no gdzieś tam kwestie też zdrowotne, tak, nas swój kręgosłup musiałaś uważać.
4: Też musiałeś to powiedzieć.
3: No, no żeby nie było, że to tylko ja jestem taki poszkodowany.
4: Chciałam być bohaterką, no, nie wyszło. Nie wyszło.
3: Więc też musiałaś tam ostrożnie po tych kamieniach. I ty nawet byłaś ostrożniejsza ode mnie, chciałem zauważyć. A? Zwłaszcza tego pierwszego dnia, bo kiedy to morze było spokojne, kiedy nie było fal zbyt wielkich, no to dla mnie, no w to mi graj. Było rzeczywiście fajnie, natomiast no ty poddałaś się już dosyć szybko, bo po prostu no dla ciebie to już było też no niebezpieczne to dno. Takie.
4: No tak, no bo nie czarujmy się, no ja chciałam, to był pierwszy wieczór naszego urlopu i naprawdę chciałam dotrwać w całości do końca tego
3: oczywiście,
4: urlopu.
3: Że tak. Oczywiście, że tak. Mimo, że opieka lekarska w Turcji ponoć jest bardzo dobra, ale nie mieliśmy ochoty tego sprawdzać.
4: Nie, z tej strony Turcji nie chcieliśmy zwiedzać.
3: Nie, zdecydowanie nie. Ponoć niektórym się akurat ta sztuka udała, ale o tym sobie opowiemy też za momencik. Natomiast, więc jak było spokojnie, nie było jakichś fal, to no tam do tego morza można było wejść i się pomoczyć. I powiem szczerze, tam woda była nawet cieplejsza niż ta w basenach.
4: Tak. Ale też trzeba zaznaczyć, że w baseny były bardziej okupowane. Jednak ta plaża, nie wiem czy przez te kamienie, bo przecież na tej plaży też były i te bary i można było zjeść i hamburgera i zapiekanki i frytki i napić się piwa, drinków, coli, Pepsi, wszystkiego co tylko chciałeś. Wszystko to było, do tego leżaki z parasolami i ze wszystkim. Ale tych ludzi na tej plaży było kilkoro, kilkanaście.
3: Tak, ja się wcale nie dziwię, bo naprawdę to morze pod tym względem tej plaży, no to było jednak pewnego rodzaju rozczarowanie. Tak mieliśmy nadzieję, patrząc przez pryzmat Bałtyku i tego, jakie mamy tutaj plaże, że po prostu to będzie to samo, ale cieplej.
4: Że będziemy sobie spacerować, że te właśnie mieliśmy taki plan, że te wieczory, bo ja bardzo lubię morze. Ja jestem głupia za morzem, można tak powiedzieć. Ja sobie to tak wyobrażałam, że będziemy sobie z Michasiem chodzić brzegiem morza, w świetle księżyca, za rączkę i będzie...
3: Ale tak to, wiesz, tak to było, bo no, codziennie my nad tym morzem byliśmy.
4: Tak.
3: To nie jest tak, że w ogóle z niego zrezygnowaliśmy, natomiast po prostu
4: nie
3: kąpaliśmy się w nim jakoś.
4: Ale też wymagało to od nas dużego skupienia.
3: Tak.
4: Że myśmy musieli się skupiać na tym, gdzie kładziemy stopę, czy przypadkiem nie wywrócimy się, bo nie czarujmy się, gdyby ta fala nas wywróciła, to my nie spadamy na miękki piasek.
3: Nie, zdecydowanie nie. I dlatego właśnie...
4: Sam się też przekonałeś, tak. Bo kolanko przeciąłeś.
3: A to jakieś tam otarcie rzeczywiście było. Natomiast
4: teraz
3: to było...
4: to otarcie.
3: Natomiast to było tego pierwszego dnia, gdzie ja tego w ogóle nawet nie poczułem, ale i to nie było jakimś dla mnie większym problemem, natomiast jak już zaczęła ta fala gdzieś tam się pojawiać, to stwierdziłem, że nie, że to już po prostu no jest za bardzo ryzykowne, a każdy powinien znać granice swoich możliwości, po co się męczyć, po co się męczyć.
4: Po prostu jesteś mądrym chłopczykiem.
3: Tak, a ty mądrą dziewczynką, dlatego tak się dobraliśmy. A teraz proponuję, żebyśmy się wybrali nad to morze, żebyście sobie posłuchali kolejnego nagrania, które dla was mamy, jak to po plaży sobie chodzimy, trochę szeleścimy różnego rodzaju muszelkami. No właśnie, myślę, że część osób nie wie, że ty zajmujesz się wykonywaniem różnego rodzaju rękodzieła i kiedy jesteśmy nad morzem naszym pięknym bałtyckim, no to lubisz sobie zbierać różnego rodzaju muszelki, kamyczki, bo to patyczki, bo to ci się przyda do twojej pracy, do twoich prac. Natomiast no tu nie mogliśmy z tego morza nic zabrać, bo moglibyśmy mieć kłopoty na lotnisku. Po prostu. Nie jest wolno zabierać.
4: Jest zabronione. Wszystko takie natury żadnych nie można. Krzaczków, roślinek, muszelek, nawet piasku nie można przewieźć.
3: Zastanawialiśmy się, a co by się stało, jakby nam się do butów trochę go nasypało, tego piasku. Czy aż tak bardzo strzegliby swoich naturalnych skarbów. No dobrze, to teraz wybierzmy się na plażę.

0: Ten jeden z tych okrzyków to chyba był moment, kiedy fala troszeczkę cię podmyła, prawda?
1: Mm-hmm.
0: Tak, tak. Tak właśnie.
1: To był moment nieuwagi.
0: Tak.
1: Dla przez siebie na pewno.
0: No, z pewnością tak. Tak właśnie było. No dobrze, może fajne, to teraz wypadałoby coś zjeść. I myślę, że możemy sobie o tym jedzeniu trochę porozmawiać, a nawet nieco więcej niż trochę, bo jest tego, no przynajmniej w naszym hotelu, było naprawdę, naprawdę dużo. Dla każdego coś miłego, aczkolwiek dla osoby niewidomej, która byłaby tam sama, ja widzę tu podstawowy problem, który jednak wydaje mi się, że udałoby się rozwiązać. Bo problemem jest oczywiście szwedzki stół. Tam nie ma typowej restauracji. Oczywiście one też są, natomiast no, są
1: ale jakby nie w naszej ofercie.
0: Tak, nie w naszej ofercie. Wszystko trzeba sobie po prostu samemu nałożyć, pójść i przynieść sobie do stolika. Ale widzieliśmy, że któregoś dnia jakieś osoby zdecydowały się na pomoc jakiegoś kelnera, czy jakiegoś innego pracownika. Można było o coś takiego poprosić. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to za dodatkową opłatą, czy po prostu.
1: Ja generalnie teraz przygotowując się do programu, to czytaliśmy jeszcze na temat naszego hotelu, to właśnie nie we wszystkich hotelach w opisie jest, że hotel jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Także podejrzewam, że to było jakby, no też trzeba było może zgłosić, że potrzebna jest taka pomoc.
0: Tak,
1: i
0: to
1: wtedy
0: jest jedno.
1: Pewnie ci państwo po prostu dostali jakby takiego opiekuna, który im donosił jedzenie.
0: Tak, zresztą to przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami jest przystosowaniem czasem troszkę wybiórczym. Z pewnością, jak słuchaliście drogi do naszego pokoju, to zauważyliście przyciski brajlowskie. A co z komunikatami, które piętro?
1: No.
0: No, tego nie było. Tego nie było i no już w tym momencie, no ty nawet miałaś czasem problem, żeby zauważyć, które to jest piętro, bo one były bardzo podobne do siebie.
1: Mm-hmm.
0: A poza tym te windy jeszcze jeździły w różny sposób. Na przykład były dwie windy. Jedna winda była dla personelu, ale no tam powiedzmy sobie szczerze, kto się tym przejmuje, winda to winda. Do tej mieliśmy w danym
1: miałeś
0: momencie...
1: Miałeś na myśli nas?
0: Na przykład nas i podejrzewam, że nie tylko nas. Ta winda była też większa, zdaje się.
1: No bo też nie czarujmy się, to był dosyć duży hotel, może nie ogromny, ale bardzo duży,
0: duży
1: hotel.
0: Duży, tak.
1: I niby były, bo ten hotel jakby składał się z dwóch budynków i w tym naszym budynku te windy, jak gdyby te oficjalne, dostępne dla gości, były dwie. I nie były to windy, w których mieściłoby się, nie wiem, 8-10 osób, tylko 4. Więc no jeżeli chodzi o tą dostępność przy takiej ilości osób korzystających z tego hotelu, i jeszcze pamiętającym o tym, że my tak naprawdę byliśmy już pod koniec tego sezonu, gdzie tych ludzi nie były takie pewnie tabuny jak latem, no to jest małe. To
0: tak jest
1: za mało. Ta przepustowość po prostu była bardzo mała, więc zdarzało nam się nawet bardzo często korzystać z tej windy, która tak naprawdę była
0: dla personelu.
1: Windą dla taką techniczną dla personelu i zdarzyło nam się wjechać gdzieś do jakiejś piwnic.
0: Tak, tak. Gdzieś wjechaliśmy, bo wydawało się, że wyjedziemy w to, a nie inne miejsca. Tu się okazało, że nie.
1: No.
0: Że ona chyba się nie w lobby, tylko tam niżej
1: właśnie,
0: się nie zatrzymywała.
1: Właśnie,
0: tak,
1: właśnie.
0: Bo w lobby się zatrzymywała.
1: Także
0: ale
1: te windy jakby oficjalnie zatrzymywały się troszeczkę inaczej niż ta winda służbowa.
0: Więc te komunikaty głosowe naprawdę byłyby przydatne.
1: Się.
0: Szczególnie, że te piętra były bardzo do siebie podobne. No wiadomo, układ taki sami, pokoje. Dopiero jak człowiek poszedł, to czasem się zorientował, to nie nasze piętro, to nie ta numeracja.
1: Można, nam się już kiedyś w innym hotelu zdarzyło, zwłaszcza mnie to właściwie się zdarzyło, że chciałam się włamać do innego pokoju na innym piętrze.
0: Tak, no ale całe szczęście karta pasuje tylko zawsze do jednych drzwi, bo to nie jest karta uniwersalna, więc nie ma problemu. Ale wróćmy do tego jedzenia. Co tam było? Właściwie czego tam nie było?
1: Czego tam nie było? Przede wszystkim dostępność tego jedzenia, które po prostu już od 7 rano było śniadanie, potem było, i to śniadanie było do 10, potem było późne śniadanie od 10 do 11, potem był obiad, otwarty bufet od 12.30 do 14.00. Później był deser od 15.30, potem była kolacja, bufet od 19 do 21 i potem były późne przekąski, taka zupa była zawsze gorąca, od 23 do północy, a w międzyczasie na terytorium, Boże, na terytorium, na terenie hotelu co jakiś czas stał jakiś bufet, jakaś mini restauracyjka. Z jednej myśmy z Michałem dosyć często korzystali, gdzie na naszych oczach robili takie mini pizze, jedne z serem, drugie z oliwkami, i tam wiecznie była kolejka, i był, ten bufecik był przy basenach, więc no wiadomo, woda wyciąga, to po kilkugodzinnym czy tam godzinnym moczeniu się, no jakiś taki głodek mały nas dopada.
0: Zgadza się. I no, korzystaliśmy też dosyć często dlatego, że ty się zwykle załapałaś na śniadanie, a mi się jakoś tak trochę przysnęło jeszcze zawsze, więc potem trzeba było coś zjeść i to też nie było dobre. Czasem to się nawet było lepiej przegłodzić,
1: bo za chwilę był obiad.
0: Za chwilę był obiad, dokładnie. Tam po prostu tego jedzenia było naprawdę mnóstwo. Baranina. Ja akurat bardzo lubię, no ty nie.
1: Ale w ogóle powiem wam, że pierwszy, drugi dzień to ja już o 7 rano wstałam i deptałam już: Michał, wstawaj. Myśmy nie przyjechali się tu wyspać, tylko coś zobaczyć, zjeść i ten. No to pierwsze dwa dni dzielnie wstawał. No ale następne... A jak już raz zobaczył, że ja mogę i sama na to śniadanie... No to
0: że
1: już
0: cię tam nic nie zaskoczy.
1: Tak, że kosmici mnie nie porwią. No to już, to już tak, już, ja już nawet go nie budziłam, tylko po prostu poszłam na to śniadanie, poszłam sobie nad morze, wróciłam i wtedy Michaś był, powiedzmy, że gotowy, i wtedy wychodziliśmy sobie na basen, zabieraliśmy sobie ręczniczek i koszulki, bo ważne, do tej jadłodalni nie można było wejść bez koszulki,
0: tak.
1: W takim, powiedzmy, stroju basenowym musiała być koszulka ubrana. I wtedy żeśmy albo poszliśmy od razu na obiad 12.30, albo najpierw właśnie skorzystaliśmy z oferty tych małych takich bufetów, restauracyjek, gdzie tam się właśnie zjadło jakiegoś hamburgera, czy tą pizzę, czy jakieś oczywiście...
0: Krążki cebulowe,
1: ale nie mówiąc o tym, że oczywiście dostępne ciągle warzywa i owoce, bo to jest też bardzo ważne.
0: Tak, tak.
1: Oliwki, przecież najadłeś się oliwek.
0: Oj tak,
1: tyle.
0: Różnych, naprawdę. Tak.
1: No i wtedy właśnie decydowaliśmy, czy zjadamy tylko troszeczkę na zabicie głodu i potem idziemy na obiad, czy jednak wystarczy nam to, pójdziemy za chwilę na podwieczorek, a dalej się moczymy, bo przecież w pobliżu tych małych bufetów był basen, aquapark, zjeżdżalnie i ta rzeka, którą Michał okupował.
0: Tak, bo to było naprawdę coś bardzo, ale to bardzo fajnego, bardzo przyjemnie się z tego korzystało, chociaż i to jest w ogóle ciekawa rzecz, nam tę rzekę odradzono, ale to o tym za moment, bo jeszcze co do tego jedzenia. Jeżeli chodzi o ofertę, to były takie rzeczy, które były stałe, prawda? Codziennie pewne rzeczy można było sobie zjeść bez problemu, one były dostępne, natomiast niektóre rzeczy, w tym między innymi twoja ulubiona smażona figa, która tak
1: pieczona,
0: która tak bardzo ci zasmakowała pierwszego dnia bodajże, my ją dopadliśmy, to no była tylko raz, już chyba więcej potem jej nie było,
1: no,
0: prawda?
1: No niestety nie, ale fajne było to właśnie ta różnorodność, ten, można powiedzieć, że przepych, to była ogromna sala, bo można było jeść w środku, my staraliśmy jeść staraliśmy się jeść na zewnątrz.
0: To zdecydowanie fajniej i spokojniej.
1: I tak, ciszej, przyjemniej, w takich fajnych okolicznościach, tak jakbyśmy byli na randce, bo stolik dwuosobowy przy basenie oświetlonym.
0: Tak, zaraz właśnie sobie posłuchamy dźwięków z okolic takiego stolika, bo mam tu takie nagranie, kiedy ja sobie akurat czekam, a ty przeglądasz to, co tam jest.
1: Dokładnie. I więc ja zawsze Michała gdzieś tam ulokowałam. Raz się nam zdarzyło, że Michał, nie wiem, jakimś cudem przyzwolił i przychodzę, jak krzesła nie mam.
0: No właśnie, bo my się nie dogadaliśmy z osobą, która o to pytała. Ja myślałem, bo my już coś tam zjedliśmy, a ty poszłaś się rozejrzeć, co jest jeszcze.
1: Za deserem,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, za deserem, I podchodzi do mnie ktoś i wydawało mi się, że wskazywał talerze, które już były brudne. Mm-hmm. I pyta, can I take it? Okej, okay. No to dobrze, no to chce nam wymienić na nowe.
1: Brawo on.
0: Brawo on, a okazało się, że to chodziło o krzesło.
1: Tak, ale wracając, generalnie połowa tej sali to było po prostu takie bufety, takie lady chłodnicze, obłożone kamieniem i mozolnie z taką... Jezus, z jakimś takim artyzmem poukładane jedzenie. Można było dostać od tych kolorów faktur i właśnie, te, no po prostu można było oszaleć. I co tu teraz wziąć, tak? Jak ja mam temu Michałowi, pierwszy raz próbowałam z nim kawałek przejść i mu tłumaczyć, tak? Co to jest na moje oko? No bo nie czarujmy się, no tych potraw wszystkich, raz, że nie sposób przetłumaczyć, a dwa, no... Nawet wzrokowo opisując mu, tak naprawdę nie wiedziałam, czy ja mu dobrze tłumaczę, że to jest to, bo może się okazać, że to mięso, o którym ja mu mówię, to wcale nie jest kurczak czy baranina, tak? Bo może być jeszcze na przykład koza.
0: No tak.
1: Może się tak zdarzyć. I zrezygnowaliśmy z tego. No bo po prostu my byśmy musieli tam spędzić cały ten wieczór na... oglądaniu, na mojej dyskusji, tłumaczeniu mu, co widzę, co to może być i jak to wygląda, żeby on mógł się zdecydować.
0: A potem by się okazało, że już ktoś nam pewne rzeczy wziął, bo to, no, ludzi było dużo. Ja wolę się nie zastanawiać, nawet jak to wygląda w takim pełnym sezonie. My jednego dnia no, musieliśmy bardzo mocno szukać stolika, a przyszliśmy dosłownie jakieś 10 minut po 19.
1: Tak, tak. I dwa, to jest też to, jak przyjdzie, jak żeśmy przyszli tak od razu, to wszystko było takie efektowne, nieruszone, te ryby tak na przykład jakoś tak postawione, wygięte, te wszystkie owoce morza, czy te torty nietknięte, bo mimo, że były godziny wyznaczone na desery, to jeszcze przy każdym posiłku były te desery, więc taki tort nieruszony, te wszystkie słodkości, te wszystkie desery, to po prostu było bajeczne, więc ja co uważałam, czego wcześniej nie było, to nakładałam na talerz Michałowi, zanosiłam jego porcję, jemu picie, potem sobie porcję, sobie picie, bo też minusem było, że nie było tac, tylko trzeba było nakładać na talerz. No i siłą rzeczy, no jakby mnie ktoś obserwował, to by pomyślał, Boże, ta tu przyjechała się nażreć, nawet nie najeść, bo po prostu cały czas chodziłam z tymi talerzami. No potem jak zjedliśmy kolację, obiad, to szłam jeszcze po deser, Michałowi po kawę, więc siłą rzeczy znowu szłam i też miałam dylemat, czy wziąć mu ciasteczka, czy makaronik, czy tort mu kawałek uciąć, czy deser jakiś na gorąco, czy owoce z bitą śmietaną.
0: No ja tylko prostu... chciałem powiedzieć, że jak nie jesteś miłośniczką słodkiego, to jedliśmy desery oboje, żeby zaraz nie było, że wszystko jadłem tylko ja.
1: No tak, tak, tak. Tylko no nie czarujmy się, ja nie jestem jakąś wielką zwolenniczką słodkości, a dla mnie wszystko tam było dużo za słodkie.
0: A mi właśnie smakowało bardzo.
1: Ja też dużo piekę, ale mam taki zwyczaj, że raczej z przepisów ujmuję cukru, a tam to po prostu wszystko opływało w cukrze, w miodzie, do tego można było sobie wziąć kawał plaster miodu jeszcze.
0: Jakby było
1: za mało tego wszystkiego, właśnie nawet ta figa, ona była zapiekana w maśle, no przepyszne. Drugi deser, który na nas zrobił wrażenie, to było z mleczka kokosowego zapiekany taki pudding w takiej foremce aluminiowej, no to było przepyszne. Te wszystkie torty. Zastanawiające jest to, ile pomysłów na te ciastka, że tam się to nie powtarzało. Niektóre owszem, te wszystkie baklawy, ale te wszystkie torty, to dosłownie, co przyszliśmy, to było coś, co nas zaskakuje, czego żeśmy nie widzieli, nie kosztowali. No po prostu wow. I tak się chodziło i człowiek już... Ja jeszcze pierwsze dwa dni to można powiedzieć, że jadłam to z ciekawości, ale ten trzeci, czwarty, piąty dzień to, Michał, ja żyłam tylko na ryżu i dipami sobie polewałam, bo przepyszne dipy, bo ja już nie byłam w stanie patrzeć na to jedzenie.
0: A ja na baraninie. Tam baraniny było dużo, a akurat ja baraninę lubię. Wiadomo, że to nie jest mięso, które będzie smakował każdemu. Mi smakuje. Ja lubię ten specyficzny smak baraniny, a tam była naprawdę dobrze przyprawiona, bo to też jest kwestia tego,
1: no bo były
0: tego,
1: różne gulasze, był kebab, bo było też takie stanowisko grill i te kebaby, tak jak my widzimy, że tam gdzieś ci Turcy z tyłu mają i obkręca się to mięso, to tam też było na wolnym powietrzu i ten Turek co chwilę przychodził, ciął, do tego były różne sałaty, do tego były oczywiście oliwki, nie oliwki, wszystkiego tego było na pewno naprawdę tyle. Powiem wam, że normalnie grzechem było patrzeć na to, ile tego jedzenia się marnuje.
0: Ja powiem szczerze, w pewnym momencie to ja sam siebie nie poznawałem, bo zacząłem stwierdzać, że no nie, no dobra, zjemy tutaj sam konkret, ale już słodkiego to
1: no,
0: nie.
1: Był taki moment.
0: Tak. Ja słodkie bardzo lubię, ale było tyle dobrych rzeczy.
1: I ciągle coś było do jedzenia, nie? Nie brakowało nam tego jedzenia, więc człowiek nawet nie miał szans zatęsknić, albo żeby ci się nawet czegokolwiek zachciało, bo ty ciągle miałeś pod ręką. Do tego jak był jeszcze bar owocowy. No powiem, dla mnie bajka były te wszystkie owoce. To jest po prostu niesamowite, jak nasze owoce nie smakują. Jadąc tam, melon bajeczny, arbuz przepyszny, jedna słodycz, te wszystkie pomarańcze, śliwki, brzoskwinie, to po prostu wszystko było tak inaczej smakowało, tak prawdziwie, tak... No czasami niektórzy z naszych rodziców mówią, że te owoce, te jabłko, to już nie jest takie, jak oni pamiętają za dziecka czy coś. To dosłownie tam się można przekonać, jak te owoce smakują na tym słońcu, jak ten banan zupełnie inaczej smakuje. To jest po prostu niesamowite. Ale to jest wszystko nie do przejedzenia. My z ciekawości, wszyscy zresztą, my z ciekawości nakładaliśmy na ten talerz z każdego po troszeczku, ale i tak zostawało na tym talerzu i po prostu ci kelnerzy, ich było całe mnóstwo, dyskretnie brali te talerze, przygotowywali nowe obrusy, jak ktoś odszedł i po prostu mieli takie wielkie wózki i tylko wyrzucali te resztki. No naprawdę, ludzie na świecie głodują, a tu takie marnotrawstwo, takich dobrobytów. Ach.
0: Co prawda, to prawda i rzeczywiście tego jedzenia było naprawdę dużo, ale w ogóle no all inclusive to nie jest też takim typowym sposobem żywienia, że to tak nazwę. To Turcja przede wszystkim w tym przoduje. Jest jeszcze kilka państw, gdzie się to spotyka, ale no zresztą dostaliśmy taką informację, zostaliśmy uprzedzeni, że potem jak ktoś już pobędzie na tych wakacjach na Riwierze Tureckiej, no to później cała ta oferta w innych krajach może się wydawać za porównywalną cenę, także jest rozczarowująca.
1: I nieraz, niejednokrotnie zdarzyło nam się, siedząc na leżakach przy basenie, słyszeć, bo przecież jest mnóstwo ludzi, którzy jeżdżą po świecie i nie na takie wycieczki, nie na takie wyjazdy. I właśnie kiedyś byliśmy na basenie i pani opowiadała, że pierwszy pobyt, jaki miała, to w ogóle gdzieś w jakimś ekskluzywnym, nie pamiętam już miejsca, ale w ogóle w jakimś takim wypasionym hotelu miejscu, że powiedziała ona potem żadne wakacje nie... Po prostu no, jej się wydawało, że ona w jakąś biedę wyszła, że to jest skandal, że nie ma takich warunków, nie ma tego, co tam było. I podejrzewam, że my wybierając następne wakacje, bo Michał złapał bakcyla i już chce planować następne wakacje, no nie wiem, jaką my ofertę wybierzemy, żeby była porównywalna, żeby człowiek nie czuł się rozczarowany.
0: Tak jest. No to teraz przenieśmy się na moment... przed stołówkę, przez te jadłodajnie, gdzie ja sobie czekam, gdzie szumi woda z basenu. No i poczekajmy chwilkę i posłuchajmy. No właśnie. I to już się... No jeszcze tego nie było.
1: To był standard, to tak, był standardowy.
0: To był standard, tak. I dobrze, że ten fragmencik nam się zarejestrował.
1: Michaś!
0: Wziąłem ci, bo jeszcze tego nie było. Dobrze. I tak właśnie było. Takie, tak to brzmiało, kiedy sobie siedzieliśmy nad basenem. Być może niektórych przerażał ten hałas. Spokojnie, to naprawdę nie było aż tak. Mam wrażenie, że tu...
1: Nie było to drażniące.
0: Tak, nie było to drażniące. Ta woda sobie tak pluskała. Pluskała i to rzeczywiście bardzo przyjemnie. Natomiast przeczytam teraz komentarz od Piotra. Bardzo fajne było pokazywanie opcji stereo, jak byliście nad morzem. Nadmienię, że nie lubię słuchać nagrań przez jakiekolwiek słuchawki, więc iPhone z dwoma głośnikami i tu mi się schowało.
1: Fajnie udostępnił.
0: Fajnie udostępnił mi dźwięk przestrzenny. O, i bardzo dobrze. Cieszymy się, Piotrze. No i mam nadzieję, że teraz, kiedy słuchasz tej audycji i słuchasz tych nagrań rzeczywiście binauralnych, zarejestrowanych za pomocą odpowiednich mikrofonów, no to, że słucha ci się tego przyjemnie. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to moglibyśmy na jego temat dużo, ale ileż można jeść, trzeba też trochę...
1: Co niektórzy zgłodnieją.
0: Dokładnie, bo tak jest. Ale zanim jeszcze powiemy sobie o tym, co poza hotelem, to jeszcze może kilka słów na temat tego, co było w hotelu. I wspominałem o tym, że przed jedną z atrakcji nas ostrzegano. No i tu muszę przejść do drugiego dnia naszego pobytu, kiedy to się pojawiła pani rezydentka, która z biura podróży po prostu miała zajmować się nami. I zapytam cię, jak ty, czy ty poczułaś się zaopiekowana?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Ja mam wrażenie, że ta pani była po to, żeby robić interesy.
0: Tak. I żeby jeszcze dodatkowo gdzieś tam sobie powiedzmy...
1: Żeby ona dorobiła i tak, żeby biuro podróży dorobiło.
0: Tak, tak. To się zgadza, bo jej podstawowym celem, który sobie obrała, była sprzedaż wycieczek. Oczywiście ja, żeby teraz... no być dobrze zrozumianym. Ja podejrzewam, że w razie jakiejś sytuacji problemowej, uzyskalibyśmy pomoc, bo to też nie jest tak. Z tą panią był kontakt.
1: Był, bo podała numer telefonu, przez WhatsAppa żeśmy z nią się kontaktowali.
0: Tak, natomiast no, ona na przykład powiedziała, że no, to w sumie nie ma sensu kupować sobie żadnych kart z internetem, bo w zasadzie sieć bezprzewodowa jest w hotelu.
1: Ale ona strasznie nie była w ogóle na nie.
0: Tak, tak, to ja to też zauważyłem, że nie ma na przykład sensu tego robić. No okej, wszystko fajnie, a gdyby była sytuacja taka, że jesteśmy gdzieś poza hotelem i potrzebujemy się z nią skontaktować, no mógłby być kłopot. Albo na pewno by nas to kosztowało i to wcale nie takie małe pieniądze.
1: Ale wiesz co, w ogóle co się okazuje, że ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, jakby ono miało dotyczyć naszej grupy, ale przyszły osoby z innej grupy i oni opłacali sobie tam te wycieczki u niej wykupione.
0: Tak.
1: I w zasadzie żalili się już na swoją rezydentkę, że nie ma do niej dostępu, że jakby ich lekceważy. To, także to chyba nie było.
0: Czyli
1: tylko...
0: my chyba nie tak źle trafiliśmy jeszcze.
1: Raz, to jest raz, a dwa, że to chyba oni nie zakładają aż takiej opieki, jaka nam się właśnie by marzyła, wyobrażała, że to tak będzie.
0: Znaczy to też, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, nie oczekiwaliśmy nie wiadomo jakich
1: cudów. Tak, bo nie jesteśmy dziećmi w przedszkolu.
0: Oczywiście,
1: ale
0: ten pierwszy dzień to fajnie byłoby jednak nie być zdanym tylko na siebie. To jest rzecz jedna. I teraz rzecz kolejna. Właśnie pani rezydentka nas bardzo przestrzegała, przed korzystaniem z atrakcji, która to najbardziej nam się właśnie

0: takiego wiru wodnego. I chodziło
1: mocniejszego, o to, w tych dwóch miejscach był taki naprawdę mocny.
0: No tam były po prostu te źródła, wiesz, z jednego, ja sobie obejrzałem, jak to było zrobione.
1: O, na pewno.
0: To, no, ja sobie obejrzałem. Z jednego miejsca po prostu woda była zasysana, a z drugiego wyrzucana pod odpowiednim ciśnieniem. I w ten sposób tworzył się ten prąd.
1: Tak, i to ci dawało takiego kopa do przodu. Dokładnie. I powodowało taki wir.
0: Tak, tak. I to było naprawdę coś bardzo fajnego. A pani Klaudia nas przed tym bardzo przestrzegała, bo ktoś tam ponoć...
1: Dzień wcześniej
0: w tej rzece mało by się nie utopił i obecnie jest w szpitalu.
1: Na intensywnej.
0: Tak, ona to powiedziała, na intensywnej terapii. Ja nie wiem, co to była za intensywna terapia, skoro ten człowiek już chciał z tego szpitala wychodzić.
1: Na drugi dzień.
0: Tak, na drugi dzień. No ale okej, no przestrzegała nas przed tym, żeby tam z tego nie korzystać, bo to jest niebezpieczne. Powiem szczerze, i potem przez całą wycieczkę zastanawialiśmy się, jak tu sobie można zrobić krzywdę.
1: Nie tylko my, bo okazuje się, że były osoby, które wybrały ten hotel dla tej atrakcji, a tu wychodzi pani rezydent i mówi nie.
0: Nie korzystajcie nie. z tego. Mhm. No właśnie. I słuchajcie, wody tam było ile? Pamiętasz? Metr?
1: 20.
0: Ten wir, ten prąd nie był mocny. Oczywiście jak na przykład ktoś chciałby, no nie wiem, iść pod prąd albo coś dziwnego tam robić, jakieś akrobacje, no to było ciężko. Można się było na przykład przewrócić, ale no tam było 1,20 m wody. Ja mam takie podejrzenie, że no tam nikt poziomu trzeźwości, jak ktoś wchodzi do tej wody, nie kontroluje w żaden sposób.
1: A to był akurat, ta atrakcja była wokół baru na wodzie.
0: Tak. A bar na wodzie, no to wiadomo, no były osoby, które tam przesiadywały dosyć mocno i dosyć często, dużo. Więc ja podejrzewam, że jedno z drugim mogło się łączyć, a w takiej sytuacji, no to w najmniejszej ilości wody...
1: Ktoś tego nie opanował.
0: Tak, to nawet i w basenie dla dzieci można by sobie zrobić krzywdę, bo przewrócisz się na plecy, głowa pod wodę i to wystarczy, no, żeby się tej wody opić i żeby zrobić sobie krzywdę. Więc naprawdę, a ta rzeka, ktoś by pomyślał sobie, żadna w sumie atrakcja. No bo z przeżyć ekstremalnych, no to zgodzę się, żadna atrakcja. Ale bardzo dostępny obiekt, bo bardzo przyjemnie się chodziło w tej wodzie, jak ktoś chciał, to mógł pływać. Ja akurat, mi się jakoś niefajnie tam pływało, bo tam było po prostu za płytko moim zdaniem na pływanie. Zdecydowanie lepiej pływało mi się w basenie.
1: No i też wiesz co, no generalnie to nie było szerokie, więc siłą rzeczy, no wiesz, no ty nie widząc to, no była to jakaś też przeszkoda
0: to
1: trochę
0: znaczy,
1: dla ciebie,
0: co?
1: Bo jednak nie byłeś tam sam też.
0: No to też prawda, ale z drugiej strony, trzymając się właśnie ściany, trzymając się tego, co tam się pojawiało, no to bardzo fajnie można było sobie wokół tego chodzić i można było sobie...
1: Opanowałeś tak, do perfekcji go całą
0: tej wody,
1: rzekę.
0: Z tej wody korzystać było to naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne uczucie, jak dochodziło się do tego źródła prądu, no to też można się było tam odpowiednio ustawić, no i
1: można
0: sobie
1: było wpadać
0: kawałek.
1: Niby przypadkiem na panie.
0: No, na kogo tam się przypadkiem wpadło, no to ja już za to nie odpowiadam.
1: Okej. Okay. Generalnie była to ulubiona atrakcja Michała. Zdarzyło się, chciałam mu zrobić zdjęcia. Mówię, wyjdę sobie na ląd. Tak. Zrobię mu zdjęcia, no zrobiłam zdjęcia, mówię, to lecę zanieść telefon na nasz leżak, bo trzeba powiedzieć, że naprawdę nie zginęło nic. Można było zostawić na leżaku, ja nie mówię, że telefon na wierzchu, ale zostawiliśmy podręcznikiem, nie zginęło. I odnoszę ten aparat, wracam, no nie ma Michała, no ja już prawie zawał miałam, nie? Gdzie on znowu jest? I mówię, zrobię jedno kółeczko, złapię go. Drugie kółeczko, mówię, no gdzie, może gdzieś tam usiadł, masaż sobie ten zafundował, bicze czy coś tam, no nie ma. No musiałam wejść na mostek i na tym mostku stałam i po prostu czyhałam na niego, żeby dojść, żeby go znaleźć i wtedy znalazłam. Ach, to nie było fajne uczucie.

0: Tak, bo jeszcze warto dodać, że tak, były bicze wodne, można było sobie z tego skorzystać. Co prawda te bicze wodne, one tak raz działały, raz nie działały, a jeżeli coś działało, to nie zawsze wszystko, bo tam ale było kilka tych źródeł.
1: I oblegane było bardzo.
0: Tak, ale tam było kilka źródeł. Były niżej i wyżej i na przykład nie wszędzie działały te na plecy.
1: No to wiesz co, akurat ty szukałeś tych na plecy, dla mnie na plecy no dla ciebie były za mocne właśnie,
0: tak,
1: i
0: dla ciebie
1: były
0: za mocne i tobie się to nie podobało. I być może właśnie dlatego tak ktoś to zrobił, że nie wszędzie wszystkie działały.
1: Może tak.
0: Tylko
1: jakaś
0: po prostu...
1: Jakaś mądra głowa.
0: Tak, tak, ktoś to sobie tak przemyślał. Piotr do nas napisał, bardzo fajnie, że pokazujecie tło dźwiękowe, ale trochę mi brakuje waszych komentarzy na pierwszym planie. Ja akurat piję piwo i tu marka piwa, nie będziemy reklamować i czuję się jak w że nad morzem. No to Piotrze, smacznego w takim razie życzymy i miłych wrażeń. No cóż, nie ma naszych komentarzy. Nasze komentarze były na Facebooku, bo robiliśmy troszeczkę transmisji z mojego profilu. One są dostępne
1: skupiliśmy
0: publicznie.
1: Skupiliśmy się bardziej na dźwięku.
0: Tak, i tam skupiliśmy się na opowiadaniu tego, co się dzieje, więc uznaliśmy, że nie będziemy już tego wplatać w te audycje, bo kto sobie chciał, to mógł sobie to obejrzeć, bo...
1: Można wrócić
0: tak,
1: do
0: tak, można do tego wrócić. Te transmisje, które ja robiłem, one są dostępne publicznie, więc spokojnie możecie sobie odszukać mnie na Facebooku i sobie tam to
1: a komentarzy tam jest całe mnóstwo.
0: Komentarzy jest tam całe mnóstwo, no bo...
1: Ochów,
0: no bo,
1: achów.
0: Tak, bo tam nie nagrywaliśmy tego binauralnie. Przede wszystkim to ty nagrywałaś te transmisje, no bo tam skupialiśmy się z jednej strony na opowiadaniu, co się dzieje, jak wygląda, jakie są nasze wrażenia, ale też no nie oszukujmy się, nasi znajomi to są też osoby widzące i im też chcieliśmy różne rzeczy pokazać, żeby... ewentualnie zachęcić do tego, żeby może kiedyś się wybrali, pokazać coś nowego, coś, co nam sprawia radość i no, z nadzieją, że i również im taka pocztówka z wakacji radość sprawi. Więc tam skupiliśmy się bardziej na obrazie, ale no właśnie dużo jest naszych komentarzy słownych na Facebooku, dlatego, że... niewiele jest rzeczy, które mnie tak irytuje, jak... transmisje na Facebooku, które co niektórzy robią, no a te transmisje wyglądają w ten sposób, że ktoś włączy nadawanie, że tak to ujmę, i nie mówi nic. I słychać tylko jakieś tło z ulicy, ewentualnie jakieś przypadkowe dźwięki. Ja tak naprawdę nic z tego nie mam. Nie wiem, co tam się dzieje. Brak jakiegokolwiek komentarza słownego. Dokładnie. A ty też już się nauczyłaś, żeby opowiadać.
1: Oj, uczę się dopiero.
0: Tak,
1: uczę.
0: I wychodzi ci to bardzo dobrze. Ja dziękuję. Swoje dodaję i staramy się o to, żeby no, taka transmisja, jeżeli robimy skądś transmisję, jeżeli coś pokazujemy, no to żeby była dostępna przynajmniej dla osób, które... i widzą, i nie widzą. No.
1: Jest to motywujące, że dostajemy sygnały, że to się podoba, że co niektórzy się dopominają, że chcą więcej. Mnie bardzo zaskoczyło, że właśnie z moich znajomych osoby widzące bardzo jakby zachwalają i doceniają to, co robiliśmy przez ten okres pobytu.
0: Ja mam nadzieję, że te osoby, które zachwalają coś takiego, to że też się przełamią, bo ja zdaję sobie sprawę, że dla mnie mówienie gdzieś tam publiczne nie jest problemem, ale dla kogoś może być, więc ja mam nadzieję, że wiele osób się gdzieś tam przełamie i też zacznie, jeżeli będzie robić transmisję, to zacznie opowiadać o tym, co tam jest, albo przynajmniej wplecie w niej jakiś komentarz, który będzie po prostu użyteczny i będzie można sobie posłuchać jakichś dodatkowych wrażeń. Bo to wiadomo, no nie każdy jest w stanie się tak przełamać, bo ja mam wrażenie, że to przede wszystkim o to w tym chodzi.
1: No na pewno, ja jestem tego przykładem, ale też w związku z tym, że były różne komentarze pod naszymi filmikami, a jest jakaś taka dziwna tendencja, że bardzo dużo ludzi korzysta z tej opcji obrazkowej, no też napisałam post na moim Facebooku, że bardzo mam prośbę dla tych, którzy nie wiedzą, że Michał jest osobą niewidzącą, żeby właśnie korzystali z opcji komentarza, a nie właśnie tych obrazków, bo to jest po prostu niewidoczne dla Michała i...
0: Tak, bo te gify tak zwane no, nie dają zbyt wielkiej informacji. Ja mniej więcej wiem, co jest na tym obrazku, no ale co mi po tym? No ja wolałbym, jeżeli ktoś już wstawia jakiś komentarz, to dowiedzieć się o tym, co ktoś ma do powiedzenia, a nie, że wstawia
1: dokładnie
0: jakiś obrazeczek.
1: No bo... każdy to jakoś odbiera i może przecież napisać tak, jak to odczuł, jak to odebrał. Odnieść się trochę do tego. No ja wiem, że to trzeba poświęcić może minutę, dwie. Łatwiej jest dać obrazek, no ale no jakby nic to nie daje tak naprawdę.
0: Tak jest. Zaraz wyjdziemy z tego hotelu, bo nie, my nie zdecydowaliśmy się na to, żeby cały czas w hotelu pozostać. Stwierdziliśmy, że będziemy sobie jednak trochę chodzić
1: chcemy czegoś więcej.
0: Tak, chcemy czegoś więcej, ale zanim z tego hotelu wyjdziemy, zanim opuścimy nasz hotel, to jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, której mieliśmy okazję doświadczyć tak naprawdę
1: bonusik
0: pierwszego dnia pobytu w takiego pełnego w tym hotelu, bo słuchajcie, właściciel chyba, albo ktoś, ja słyszałem, że właściciel, ale być może to było...
1: Ach, plotkami tak, w Turcji tak, się tak, zajmował.
0: Tak, no widzisz, tak akurat wyszło. Ale no w każdym razie ktoś zrobił tam wesele. Byliśmy, no to za duże słowo może, ale mieliśmy okazję obserwować, jak wygląda tureckie wesele. No i okazuje się, że...
1: Wypasione.
0: Tak, wypasione. Chociaż, no właśnie z tym wypasem to powiem ci, że to tak nie do końca, bo w porównaniu do tego, co u nas uznaje się za wypasione tureckie wesele, to może mogłoby się wydawać, że tam to jest naprawdę jeszcze jakoś lepiej, a Turcy akurat nie przykładają do tego aż tak wielkiej wagi. To wesele nie jest wcale imprezą długą. To o 23:00 tam się już wszystko skończyło. Tak, ponoć to dlatego, tak się o tym mówi, że tureckie...
1: To tak naprawdę chyba z 3 godziny trwało.
0: No, coś koło tego.
1: Bo już było ciemno, jak się zaczęło.
0: Tak jest. Mówi się o tym, że to chodzi o to, że po prostu para młoda się nie może doczekać nocy poślubnej. I dlatego to wesele kończy się tak szybko. Coś w tym może faktycznie być. Wesele rzeczywiście mieliśmy okazję obserwować. Po prostu, no jak to wyglądało? Może opowiedz kilka słów.
1: Nie wiem, czy ktoś z was jest miłośnikiem seriali tureckich. Są osoby, które
0: oglądają,
1: które gdzieś tam podniecają się tym. I coś z tym prawdy jest tego takiego przepychu i wrażenia luksusu. Już ja już Michałowi rano powiedziałam, mówię, Michał, te schody... W tym hotelu były takie, jak takie hollywoodzkie schody rozszerzające się. Takie...
0: No to akurat nie było fajne, bo te 2 stopnie na dole to była zawsze taka drobna pułapka. Tak,
1: dla
0: tak,
1: ciebie.
0: Tak.
1: Ale generalnie pytasz mnie o moje wrażenia i jak to wyglądało. Więc jakby z tego głównego w holu schodziło się w dół i te schody były takie hollywoodzkie, rozszerzone, poręcze były przeźroczyste, takie kryształy. I te schody były całe podświetlane, więc miało się wrażenie, jakby po tych schodach się nie schodziło, tylko spływało taką kaskadą. I te poręcze zaczęli ozdabiać roślinnością i kwiatami. I ja mówię Michałowi, tu chyba będzie jakaś impreza, jakieś będzie wesele. No oczywiście to był dzień, w którym akurat nigdzie nie wychodziliśmy, więc mogliśmy to obserwować, no bo wiadomo, szliśmy do pokoju, wracaliśmy, tu obiad, tu basen, tu
0: no
1: coś
0: tak
1: tam. Także widzieliśmy te etapy, jak to postępowało, ta cała dekoracja. Potem widzieliśmy, że na powietrzu, na tym takim kawałku, gdzie jest zieleń, zaczęły pojawiać się okrągłe stoliki. Nie jeden, nie 6, nie 12, tylko naliczyliśmy ich 36 chyba, czy 9, gdzie były ustawione po 8 krzeseł było poustawianych. Także trochę tego było. Zaczęli pięknie dekorować, białe obrusy, żywa roślina, roślinność, świece, nagle pojawiła się scena, reflektory, no po prostu to tak rosło w oczach, ci ludzie tam biegali jak mróweczki, no i co się okazało, że wesele wieczorem było całą gębą. Kreacje to dosłownie tak jak w tych tureckich serialach na bogato. Po prostu przepiękne kobiety, zadbane, w pięknych kreacjach, szli, był rozłożony czerwony dywan, takie nad tym dywanem takie łuki kwieciste zrobione. No, powiem, efekt wow.
0: No to rzeczywiście brzmi to imponująco. W Polsce raczej czegoś takiego no się nie widzi. To... Pytanie, czy widzi się też na co dzień w Turcji? Mam wrażenie, że chyba nie każdego na to stać.
1: No to wiesz, to tak jak i u nas. U nas też przecież organizują wesela w pięknych hotelach, czy w jakichś takich miejscowościach, które specjalizują się właśnie w takich weselach na powietrzu. Zacznijmy chadzać, będziemy mieć wtedy zdanie.
0: No to nas ktoś musi najpierw zaprosić. No jesteśmy otwarci jak najbardziej na zaproszenia. No to teraz w takim razie zróbmy sobie małą wycieczkę na tureckie wesele, drobna próbka muzyczna, jak też tam się bawili.

0: tak właśnie wyglądało to tureckie wesele. Na takich dźwiękach, przy takich dźwiękach wszyscy się bawili.
1: Ale... Ty nawet we własnym fotelu teraz się bawiłeś.
0: Tak, ja tu sobie podrygiwałem, bo rzeczywiście muzyka bardzo skoczna i to chyba jest domeną każdego wesela, że po prostu wszyscy się bawią i nieważne jaki to kraj, ale muzyka rzeczywiście wtedy jest rytmiczna, taneczna i przyjemna, żeby przy niej sobie po prostu poskakać. Bawili się goście weselni, ale też i co niektórzy goście hotelowi, jak na przykład my, też sobie tam podchodzili, prawda?
1: Oczywiście, gospodarze zupełnie nie mieli nic przeciwko temu. Mieli świadomość tego, że to jest na terytorium hotelu, więc na pewno brali pod uwagę to, że będą mieli trochę gapiów. A ludzie no, podchodzili, może nie tak na bezczelnego, żeby do samych tych stolików, ale generalnie pani, która śpiewała w tym zespole, była tak, sprawiała wrażenie tak sympatycznej, otwartej osoby, że nie tylko kierowała się do osób, do tych gości, którzy tam się bawili, na tej scenie tańczyli, obracała się też do nas, machała, kiwała, uśmiechała się. No naprawdę, no widać było, że żyje tym, że się fantastycznie bawi, ci ludzie też się bawili, a nie czarujmy się, tureckie pieśni, piosenki, one trwają 6-10 minut, po prostu nie mają końca.
0: Ja mam wrażenie, że każda taka piosenka to jest w rzeczywistości wiązanka składająca się z iluś utworów.
1: No generalnie jak poprosisz kogoś do tańca, kto nie bardzo lubi tańczyć, to po prostu jest to dla niego katorga.
0: A oni tam właśnie tańczyli w parach? Jak to wyglądało?
1: To znaczy część tańczyło w parach, większość tańczyło, oni jakby tak obejmowali tańcem młodą parę. Potem był taki moment fajny, że właśnie oni zawieszali na pannę młodą jakieś koperty, jakieś, nie wiem, czy to była biżuteria, czy coś. W każdym razie oni tam mają chyba w tradycji, że obdarowują tą panią młodą, więc tak to było w pewnym momencie, że oni ją tak jakby otoczyli na ciasno. Ale bardzo dużo, że para młoda bardzo zachęcała, brała tych gości do siebie, żeby się pobawili. Co warto wspomnieć, że pani młoda była ubrana tak po europejsku, po światowo. Nie miała jakichś tradycyjnych ubrań tureckich. Niektóre z gościń były ubrane, miały włosy zasłonięte, ale też wszystko piękne, haftowane, no naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ale wszyscy się bawili, z tym, że no tak jak powiedzieliśmy, było to dostępne dla wszystkich, im to nie przeszkadzało, pobawili się. Myśmy w pewnym momencie już też poszli do pokoju. No
0: zastanawialiśmy się, jak my będziemy spać.
1: Jak my będziemy spać w tym hałasie, w tym wszystkim, tym bardziej, że naprawdę też pod wrażeniem byliśmy, jeżeli chodzi o tą ekipę, która towarzyszyła tej piosenkarce, bo przecież tam było kilka gitar.
0: Bo to
1: gitar.
0: Był cały zespół, to nie był jeden keyboard i ewentualnie ktoś śpiewający, jak często ma miejsce na weselach. Nie, to był cały zespół i naprawdę zespół nie był mały.
1: Nie był mały i tych bębnów było tyle i tych gitar różnych było i ona tak tym głosem, no naprawdę robiło to wrażenie, że człowiek nie że stał i się gapił, tylko po prostu go nosiło, po prostu całym sobą chodził. No a w końcu zdecydowaliśmy się, że już idziemy do pokoju. To się okazało, że po 23, jak żeśmy się wychylili przez nasz balkon, to tam w zasadzie przy stolikach już nikt nie siedział, pary młodej nie było, w zasadzie było koniec akcji i godzina 24 z groszami już pojawiła się ekipa, która to wszystko rozbierała, sprzątała. Rano wstaliśmy, nie było śladu.
0: No, więc jak widać, wszystko zadziałało bardzo sprawnie. W ogóle ja sobie od razu poczytałem trochę o różnego rodzaju tureckich weselnych zwyczajach, bo byłem ciekaw, jak bardzo tego typu imprezy się różnią
1: tej
0: od
1: nocy poślubnej.
0: Naszych. No, myślę, że noc poślubna to raczej wszędzie wygląda podobnie. Natomiast to, co dzieje się przed nocą poślubną, to może się różnić. I na przykład kwestia oczepin. Wyobraźcie sobie, jak u nas to zazwyczaj rzuca panna młoda welon, pan muszkę chyba tak też rzuca.
1: No, powiedzmy, no.
0: No, albo i nie rzuca. No to tam wygląda to w ten sposób, że na butach panny młodej wypisuje się imiona wszystkich panien w danym weselu biorących udział i to imię, które nie zostanie starte w trakcie tańca, no to właścicielka tego imienia ma szansę w najbliższym czasie wejść za mąż. Także, no i różnych innych tradycji związanych z tureckimi weselem.
1: Zalotami, tak,
0: i zalotami jest naprawdę sporo. Jeżeli
1: warto
0: kogoś
1: się
0: to
1: wgłębić.
0: Interesuje, to sobie to podczytajcie, no bo to naprawdę jest dosyć ciekawa kwestia, jak chociażby w trakcie oświadczeń, tak, kawa po turecku zrobiona z czegokolwiek bądź i im gorsza, tym lepiej.
1: Test dla pana przyszłego pana młodego.
0: Tak, dokładnie. Więc więc to są takie ciekawe rzeczy, to nas czekało w hotelu, no to teraz wychodzimy z hotelu, no i trochę inny świat, prawda?
1: Dokładnie. Tym bardziej, że wtedy właśnie podczas tego naszego pierwszego wyjścia uświadomiliśmy sobie, że my jesteśmy w zasadzie na wsi. Myśmy to widzieli z okna, z balkonu w zasadzie, bo obracając się jakby w drugą stronę, nie na morze, tylko w tą drugą stronę, widzieliśmy, że to są tereny rolnicze. Generalnie Turcja, tam gdzie my byliśmy, gdzie już wylądowaliśmy, tam to są tereny rolnicze. Tam jest całe mnóstwo szklarni, tuneli, gdzie są właśnie, gdzie rosną, są otaczane opieką wszystkie plantacje bananów, granatów, pomarańczy, pomidorów. Po prostu jest szklarnia na szklarni, szklarnią pogania. I to, żeśmy już widzieli z balkonu, widzieliśmy, jak ci ludzie tam pracują, widzieliśmy, jak wieczorami się dopiero schodzą, odpoczywają na tarasach zarośniętych bujną roślinnością, no bo no nie czarujmy się, tam do późnego wieczora jest bardzo ciepło.
0: Bardzo ciepło. Słuchajcie, my byliśmy, tak jak już kilkukrotnie wspominaliśmy, na przełomie września i października, a tam temperatury w dzień oscylowały w okolicach 30 stopni.
1: 33-36 tak, się zdarzyło.
0: Więc
1: raz.
0: Było naprawdę gorąco.
1: I ta wilgotność.
0: Tak, to też robiła swoje, więc naprawdę, naprawdę było ciepło. Wieczorową porą było tak akurat. Już teraz ponoć jest nadal w dzień dosyć gorąco. No te temperatury tam o kilka kresek spadły, natomiast wieczorem jest ponoć chłodniej i to już tak zauważalnie
1: chłodniej.
0: I tego
1: chłodniej. Deszczu jest tak, więcej, tak, nie? Zaczyna pojawiać więcej. Się deszcz, czego my nie zaznaliśmy. Turcja za nami płakała.
0: Tak, tak. To chyba znak, że trzeba tam wrócić, jak tak płacze.
1: Dokładnie. Tak, ale decydując się właśnie na to, żeby trochę wyjść z tego hotelu, zobaczyć, no to tak mówimy, no po tej 15, 16 to już sobie pójdziemy sobie tam, była droga, widzieliśmy, że tam miejscowi chodzili od czasu do czasu. To był błąd.
0: Tak, to był błąd, bo słuchajcie, wychodzimy i dostajemy w twarz po prostu skwarem, upałem i jeszcze w dodatku warto sobie zdać sprawę z tego, że te tureckie drogi, one nie mają żadnych chodników, przynajmniej no w tym miejscu, tak? Bo oczywiście w mieście wygląda to zupełnie inaczej.
1: Powiedzmy, no te peryferie, tak? Tak. No jak w każdym mieście, to te centrum jest zawsze piękne. Wystarczy, że trochę jest tych peryferii i jest zupełnie inna bajka, inny świat.
0: Zgadza się. I my tego innego świata doświadczyliśmy. No bo tak, idziemy sobie drogą, idziemy sobie nawet tym poboczem. Okay,
1: upał 100 stopni.
0: Upał bardzo duży. Co chwilę jedzie jakiś samochód. Może powiedz trochę o kulturze drogowej Turków.
1: Generalnie idąc sobie dróżką. Idziemy sobie dróżką, która powiedzmy ma robić zachodnik. I jest cała...
0: No takie pobocze, tak?
1: Takie pobocze, krzywe. Takie wertepy, jak ja to Michałowi zawsze mówię, jak wkraczamy w jakieś takie krzywizny, to mówię, Michał, uwaga, wertepy. No to on już jest gotowy i wie, że ma iść łagodniej. No to chodzimy sobie po takich, idziemy sobie po takich wertepach. no jest ciepło, więc ten kurz się unosi. Michał ma oczywiście ubraną czapkę, ja oczywiście pani w kapeluszu, żeby ochronić się przed słońcem.
0: Właśnie a propos jeszcze tego słońca, to krem z filtrem, to jest obowiązkowy w Turcji. Tak, a mimo tego i tak, no ja się fajnie łuszczyłem.
1: Ty się łuszczyłeś, bo jednak mniej wychodzisz na te słońce, ja trochę więcej, to moja skóra tego aż tak bardzo nie przeżyła w cudzysłowie. Ja się opaliłam, nie powiem, ale nie łuszczyłam się, nie bolało mnie nic. Ty już w pewnym momencie wchodziłeś do basenu w koszulce.
0: Tak.
1: Bo już twoje ramiona były po prostu spieczone.
0: Zgadza się i co niektórzy też wchodzili, co niektóre chyba nawet bardziej, panie, ale to bardziej ze względów religijnych niż
1: tak, z jakichkolwiek innych. Zdarzyło nam się zrobić, spotkać kilka Turczynek, które były też jako z mężami, jako goście hotelowi, korzystali z basenów, dosłownie ubrane od głowy po stopy. Po prostu tylko było widoczne stopy i twarze i dłonie. Ich strój kąpielowy po prostu zasłaniał całe ciało. Zazwyczaj była to taki kaptur na głowie, który robił a la zachustę. Do tego była góra, taka sukienka. Zazwyczaj było to w kolorze czarnym. I do tego spodnie, które też były z takiego materiału śliskiego, opływowego, ale też były do samych stóp. Oczywiście też czarne, coś na zasadzie leginsów, więc Turczynki, nie wszystkie, się. Oczywiście te bardziej religijne, bo nie możemy wkładać wszystkich do jednego worka, ale zdarzyło nam się zobaczyć kilka takich kobiet, które były ubrane w basenie o stóp do głów.
0: Tak jest. Pozostając poza hotelem, idąc sobie dróżką, no i co na tej dróżce, na tej drodze się dzieje?
1: Ach, no po prostu wariaci, no.
0: Ale to już mieliśmy okazję dostrzec, jadąc do hotelu, prawda? Słynna stłuczka.
1: Oczywiście. Generalnie ja nie jestem kierowcą, nie mam prawa jazdy, ale w pewnym momencie zauważyłam, ja mówię, Michał, tu nie ma w ogóle znaków. Przecież my jak jedziemy, to czasami kierowca może dostać szału, bo jest znak na znaku. Po prostu nie nadążasz przeanalizować jednego znaku, co masz zrobić, bo już masz następny, który wyklucza to, co poprzedni pokazywał, a tam nie ma nic. Czasami...
0: No potem jakieś znaki się pojawiły, to dla nas było zdziwienie
1: tak,
0: dość duże,
1: czasami
0: prawda?
1: Czasami zdarzyło się, że był przejazd kolejowy, to te oznaczenie było i był znak stop. Ale generalnie, żeby było ograniczenie prędkości, jakiś zakaz, nakaz, nie, tego nie było. I to było automatycznie widać też na drogach. Po prostu tam trzeba czuć się dobrym kierowcą. Po prostu się jedzie na wariata, wymija, głośno, muzyka.
0: Klaksony.
1: Klaksony, to oni tak się porozumiewają tymi klaksonami. I teraz tak, co rondo, co jakie skrzyżowanie, to stłuczka. To stłuczka. I nagle widać, nie wiem czemu, stoi tylko po stłuczce jeden samochód, 12 chłopów, którzy machają rękami, nogami na siebie, coś sobie tłumacząc i wyjaśniając sobie sprawę.
0: Ja podejrzewam, że po prostu ten, kto padł ofiarą tej stłuczki, zawołał jakichś braci, wujków, kolegów, no, żeby sytuację wyjaśnić.
1: To jest po prostu i tak na każdym skrzyżowaniu i my idąc sobie tą naszą ścieżką przy tej drodze, jedziemy i słyszymy tylko i tak tu turecka muzyka, jakieś dudnienie, tu klakson skuterów, bo Turcy pokochali skutery motorów wszelkiej maści. Po prostu jadą na wariata z gór, zjeżdżają samochody, które na pakach mają iluś tam robotników, każdy z nich coś gada, coś tam tłumaczy, jeden jakąś muzykę puszcza, no po prostu idąc drogą nie ma czegoś takiego, że tylko auto ci przyjeżdża, tylko z każdej strony masz jeszcze dodatkową atrakcję, tu przyjeżdża rower, tu przyjeżdża motor, tu na tym motorze dwie osoby, jedna do drugiej coś tam krzyczy. Jezu, cyrk! No po prostu cyrk.
0: No,
1: jedyną taką miłą atrakcją, która była podczas tej drogi, były drzewa granatu, pomarańczy, cytryny, limonki, coś co nas zachwycało, bo to dla nas po takich poboczach to są jakieś takie krzaczory. Czasami się zdarzy, że jakiś stary sad zapomniany, pojedyncze drzewo, nie wiem, jabłoń, czy tam jakaś gruszka, śliwka, a tu idziesz i nagle takie dla ciebie to jest dziwne, bo już do widoku palm, które nas od początku gdzieś tam zachwycały, przynajmniej mnie, bo ja zawsze muszę parę razy zrobić och, ach, ech.
0: A tu no nagle... Ja sobie palmę też pooglądałem.
1: Dokładnie. A nagle idziesz i tu widzisz, Boże, granat ci wisi, nie? Jezu, tu w sklepie taki pooglądasz, jest ci niby znany owoc, ale także tak se rośnie. I zaraz podczas naszej, pod naszymi relacjami były pytania, a to można sobie tak było dotknąć? A to po prostu tak leżało? A można było wziąć i skosztować? Można by,
0: tak właśnie, czy można było wziąć? No i my rzeczywiście sobie wzięliśmy z drzewka, czekaj, co my wzięliśmy? Mandarynkę.
1: Mandarynkę, tak. Tak.
0: Bardzo dobre.
1: Potem jak się okazało, no co, stwierdziliśmy, że no jak już żeśmy wyszli, no jakoś się przemęczymy, no pójdziemy ten kawałek, zobaczymy, bo tam dalej były jakieś domy, do tego tam z balkonu widzieliśmy, że są jakieś bazary i outlety, bo to takie popularne w Turcji, no to mówimy, idziemy. I rzeczywiście gdzieś tam sobie skręciliśmy specjalnie, żeby nie iść tylko tą ścieżką, no to generalnie, no tak jak u nas, domki jednorodzinne, place zabaw, tylko tyle, że wokół placu zabaw nie rosną jakieś tuje, jakiś żywopłot, tylko palmy okraszone wiszącymi daktylami, owocami daktyli, które po prostu wisiały tak jakby jak winogrono, które coś na takiej zasadzie, żeby wam to obrazowo pokazać, po prostu jakby takie twardsze kulki winogron wisiały, takie żółciutkie, taki słoneczny kolor. I idziemy dalej, następny jakiś taki mini park jest i rosną drzewka cytryny, limonki, mandarynki, po prostu spadają na chodnik i ludzie je zdeptują, tak jak u nas, nie wiem, jakieś rajskie jabłuszka, czy coś takiego. No to,
0: bo
1: to
0: dla nich jest to codziennością, a to my się zastanawiamy, jak to tak, to rośnie sobie na drzewach, tak po prostu, przecież za to u nas w sklepach to się płaci i niemało.
1: No dokładnie, tam też się płaci, ale generalnie rośnie to, jest to na tyle... No nie wiem, czy można użyć słowa pospolite.
0: Pospolite, tak, no dla nich tak.
1: Że ten, potem idziemy i też już żeśmy tak trochę myśleliśmy, że się chyba zgubiliśmy, to mówimy, ach, to tak idziemy, tu tak coś mi się wydawało, że coś, jakiś punkt orientacyjny znajomy, mówi Michał, idziemy tędy, patrzymy, a na płocie wiszą takie mini arbuzy, no to też mówię, chodź Michał, pomacaj sobie. Fajne, spotkaliśmy drzewo jakby, takie drzewo iglaste, jakby jakaś jodła, ale po prostu jej igły to były chyba...
0: Długie,
1: 15 albo
0: długie.
1: 20 centymetrów i jak wisiały te, które opadły, to po prostu to wyglądało, jakby ktoś słomą pod tym drzewem wysypał. No, wiecie co, to są pierdołki takie, to są rzeczy może dla kogoś takie mało istotne. Na mnie takie rzeczy robią wrażenie, jak ja coś widzę pierwszy raz i jest to inne, jest to dla mnie nowe, no to wyobraźcie sobie, jak ja się tak zachwycałam wszystkim i wszędzie ciągłanęłam tego Michała. A chodź zobacz tu, a chodź jeszcze zobacz tu, a chodź.
0: Ale
1: sobie
0: bardzo
1: dotknij.
0: Dobrze, ja się z tego cieszę, bo przynajmniej miałem okazję różne rzeczy sobie pooglądać, no, których faktycznie wcześniej nie widziałem, bo te drzewa no też nie były takie typowe. Czy...
1: No już same pień, na przykład palm, tak, nie?
0: Tak, to
1: te palmy też różne, zachwyciły cię te wielkie, takie wachlarzowe.
0: No, naprawdę, to były takie wielkie liście, olbrzymie te liście były, także...
1: Takiego kształtu tak, wachlarza. I po prostu jest...
0: Tak składające się z takich pomniejszych jakby listków, ale w takich skupiskach rosnących.
1: Tak,
0: jakby
1: takie listwy długie, no, nie? Tak, ułożone tak. Wachlarz. No i sam ten pień, który był, do tego właśnie jedno, żeśmy trafili, że te daktyle były nisko, to też sobie pooglądałeś, te daktylki jak
0: one wyglądają, tak, na drzewie.
1: Właśnie też już na terenie naszego kurortu też właśnie były przecież całe mnóstwo drzewek, oliwek drobniutkich, właśnie limonka, cytryna, przecież cytryna tak pachniała. Pamiętasz tą pękniętą?
0: Tak.
1: One aż pękały na krzaczku, na tym drzewku.
0: I faktycznie kwaśna.
1: No, dosłownie. I tak samo było z granatem. Pierwszy zobaczyliśmy na terenie właśnie naszego kurortu. No naprawdę to są rzeczy, które jak człowiek tak tylko je zna ze sklepu.
0: Gdzieś tam, ale wiesz, zna ze sklepu albo w książce czyta, że gdzieś indziej rosną sobie. No, a jak ma okazję w końcu tego dotknąć, że to faktycznie tutaj rośnie, to faktycznie tutaj jest. No ja pamiętam, że na przykład w dzieciństwie próbowałem wyhodować krzaczek mandarynki, a teraz miałem okazję sobie zobaczyć, jak ten krzaczek wygląda, kiedy jemu się udało wyrosnąć, bo mu się tam kiedyś niestety pod wpływem własnego ciężaru chyba złamał i się hodowla skończyła. Natomiast no tu zobaczyłem, że faktycznie no te listki takie same i to rośnie.
1: Drzewo figi, jakie jest duże drzewo figi, jaki mały owoc. Tak. To też właśnie te drzewo figowca też jest bardzo często spotykane. Właśnie no cały ciąg właśnie jak żeśmy szli tą drogą, tymi powiedzmy dalej wertepami, to po prostu cały czas były te tunele i cały czas były te można powiedzieć plantacje tych wszystkich owoców, no po prostu no widać, że oni się z tego utrzymują, no wiadomo, że bardzo dużo idzie w świat tych owoców ale niesamowite, no ten widok tego wszystkiego, no ale stwierdziliśmy nie, idziemy się trochę pomoczyć, bo...
0: Tak, bo zdecydowanie no już poza hotelem nie wyglądało to tak atrakcyjnie, natomiast spokojnie to nie było nasze ostatnie podejście do wyjścia na zewnątrz. Nie. Spokojnie. I teraz właśnie przechodzimy do tego, co jeszcze można było zobaczyć, co jeszcze można było zwiedzić i czym się zająć podczas tego naszego pobytu w Turcji. No oczywiście każde biuro podróży ma coś takiego, to się ładnie nazywa wycieczki fakultatywne. No i my oczywiście od naszej pani rezydentki dostaliśmy różnego rodzaju propozycje tych wycieczek.
1: Bo my byliśmy nastawieni na to, że my chcemy coś zobaczyć.
0: Tak, że nie chcemy tylko siedzieć w hotelu, chcemy też coś ciekawego zwiedzić, obejrzeć, no ale żeby było to też w miarę możliwości dostępne dla nas obojga. Ciebie ucieszy widok znacznie większej ilości rzeczy niż mnie, no bo ja nie wszystkiego będę mógł najzwyczajniej w świecie dotknąć, czy w jakikolwiek inny sposób te rzeczy odebrać. No więc pytanie do pani rezydentki. Takie proste. Droga pani, a co my możemy tu właśnie, mając na względzie
1: Michała,
0: takie, a nie inne potrzeby, co nam pani może polecić? To nam pani...
1: Nic.
0: Poleciła! Pływanie z delfinem.
1: Ale ja jej to jakby zasugerowałam.
0: No tak.
1: Bo czytałam już ofercie, że można popływać z delfinem i że to jest super wow. No, tylko.
0: Super wow okazała się też cena. Ile to tam było?
1: 110 euro za 15 minut.
0: No.
1: I to jest dla jednej osoby.
0: Także...
1: Więc żebym ja nawet już, ja już nie chciałam dotykać tego delfina. Ja bym się ucieszyła tym, że Michał się cieszy i ma z tego jakąś frajdę, przyjemność i żebym mogła mu oczywiście zrobić, co?
0: Zdjęcie. No co, no, ale to też z drugiej strony, ja też tak nie chciałem, żeby jedna osoba skorzystała, a druga nie, bo ponoć fajne jest pływanie z delfinem, no ale wydaje mi się, że jednak nie za taką cenę. Więc z tego nie skorzystaliśmy, natomiast czytaliśmy o lokalnym biurze podróży, które funkcjonuje na terenie Alanii i okolic, no bo przypomnijmy, właśnie w okolicy miasta kotów byliśmy, czyli w okolicy Alanii. No i skorzystaliśmy z jednej z ich wycieczek. I
1: a mieli ich dużo w ofercie.
0: Mieli ich dużo w ofercie. To znaczy te wycieczki, powiedzmy sobie szczerze, one się mniej więcej pokrywały z tym, co nam pani rezydentka chciała zaproponować. No bo,
1: ale...
0: bo wiadomo, nie ma co tu wyczarować więcej, tak?
1: Oczywiście, są pewne atrakcje.
0: Tak, jest skończona ilość tych atrakcji. Natomiast czym się różniły, to różniły się ceną. Wydawałoby się, że skoro jesteśmy pod opieką jakiegoś biura podróży, to biuro, skoro wzięło już od nas pieniądze, to byłoby w stanie nam coś zaproponować po cenach konkurencyjnych. No okazuje się, że właśnie w drugą stronę to działa, bo lokalne biuro podróży, wycieczek, no zaproponowało nam to mniej więcej o połowę taniej.
1: Dokładnie, także tutaj mieliśmy opłacone za cenę jednej osoby, tu mieliśmy opłacone dwie.
0: Dwie, więc rzeczywiście to skorzystaliśmy z jednej oferty, mianowicie to była oferta, która się nazywała Alania w pigułce, ale żeby tak już zupełnie tu pani rezydentki nie pominąć, to zanim o Alanii w pigułce, to może opowiedzmy o wycieczce do jubilera, bo przecież nam pani zaproponowała.
1: Tak, no bo tak jadąc gdzieś, no to każdy gdzieś tam analizuje, co można sobie przywieźć, co by było fajną pamiątką. No nie każdy, nie dla każdego szczyt marzeń jest przywiezienie sobie muszelki kolejnego magnesu.
0: Tym bardziej, że muszelki nie możesz.
1: Tym bardziej, że muszelki nie mogę, więc odpada. No ale magnes kupiliśmy już, bo oczywiście Michał...
0: I to nie jeden. A nie to potem sobie
1: dobrze. Nie będę zdradzać. W każdym bądź razie, no ja sobie postanowiłam, że chciałabym sobie kupić złoty kolczyk. Całkiem niedawno przebiłam sobie ucho.
0: Tak, i to w takim mniej typowym miejscu, tak? Bo już masz dwa kolczyki, a teraz jeszcze chciałaś właśnie konkretnie jeden.
1: Jeden kolczyk. I bo stwierdziłam, że a no to w sumie kupię sobie jednak, Turcja jest znana z wyrobów złotniczych, same Turczynki noszą bardzo dużo złota w różnych miejscach, więc na pewno będzie to dostępne. No i mówię tak, no co będziemy szukać, kombinować, nie będziemy ryzykować, że trafimy na nie złoto.
0: A to się zdarza ponoć dość często.
1: Dość często. Mówię, zapytam pani rezydentki. Skontaktowaliśmy się, a ona mówi, właśnie potwierdziła, żeby nie kupować byle gdzie, że ona nam poleci jubilera i nie musimy się martwić, żeby gdzieś jechać, żeby szukać busu, gdzie to jest w ogóle to miejsce, po nas ona nam przyśle busa i zawiozą nas pod same drzwi, tam będzie obsługa nawet
0: mówiąca
1: w języku polskim.
0: Tak. I to nas też zaciekawiła pani, mówiąc, że można się targować.
1: I
0: że mniej więcej 25% można ugrać, bo zapytałem od razu, dobra, ale to, no, bo to też jest tak, jak ktoś powie, możesz się targować. No okej, okay, ale
1: ile tak?
0: Procent?
1: Do
0: jakich granic możesz się targować, żeby też się nie zbłaźnić, no bo...
1: Nie wyjść na jakiegoś pazernego, jakiegoś, nie
0: człowieka,
1: wiem...
0: Człowieka, tak, no bo ja mogę powiedzieć, że ktoś mi zaproponuje coś na przykład za 100 euro, a ja powiem, dobra, daję euro, tak? Na przykład.
1: No, w każdym bądź razie umówiliśmy się, rzeczywiście było to tak, przyjechał po nas bus, wsiedliśmy, pan nas zawiózł, wyszedł po nas jeden Turek, zaprowadził nas pod same drzwi, w tych drzwiach w progu stała pani, która odezwała się do nas po polsku.
0: Zresztą ten pan Turek też nas przywitał po polsku.
1: Przywitał nas po polsku. No ale pani sprowadziła nas na dół, oczywiście, no musiały być schody kręte w dół.
0: Tak, akurat schody w Turcji to nie jest coś, za czym będę tęsknił.
1: Tak, schody w dół, żeśmy zeszli. No pani nas usadowiła w takich wygodnych kanapach, sama siedziała za takim biurkiem, taką ladą ze złotem. No i przedstawiła się, poprosiła nas, żebyśmy my się przedstawili, czego, skąd jesteśmy. No wiecie, takie wstępne, grzecznościowe pytanka. No to jak żeśmy pogadali, w końcu się nas zapytała, czego szukamy, czego oczekujemy. No to ja jej mówię, że to zależałoby mi na takim a takim kolczyku, że w Polsce nie mogę go dostać, a zależy mi, żeby był złoty. I ona mówi, że tak, że mają takie, że zaraz nam pokaże, czy coś jeszcze, nie? Ja mówię, że no, że być może jakby była jakaś ładna bransoletka, czy coś, to mogłabym się skusić w sumie. No to dobrze, a coś dla pana? No Michał stwierdził.
0: Ja akurat nie.
1: Nie jest fanem
0: złoto.
1: Biżuterii.
0: Nie jestem fanem biżuterii. Jakby tam był po drodze jeszcze jakiś sklep na przykład z elektroniką, to może by mi się na coś skusił, ale akurat na biżuterię.
1: To był mój dzień.
0: Tak, to był twój dzień.
1: I pani przekazała nas swojemu szefowi. Ten szef przyszedł i ona mu tłumaczyła, ona mu powiedziała, co jest potrzeba i ten, no i pan wziął nas, zaczął pokazywać, no i zaczął od tych kolczyków właśnie, pokazał kilka, obsłużył mnie, przymierzał mi ten kolczyk, tłumaczył, co na danym kolczyku jest, mierzyliśmy długość, szerokość, wszystko, co było potrzebne. Zaraz nam tłumaczył, ile to kosztuje, przeliczał to, bo się pytał, w jakiej walucie chcemy płacić i ten, ta pani nam mówiła, że tu możemy się też potargować i ten. Bardzo było widać, że ona tam była, ale jakby, nie chcę powiedzieć, że nie miała nic do powiedzenia, ale tak jakby...
0: Była tłumaczką przede wszystkim, tak. A to w jego gestii było nas obsłużyć i też... no, zaproponować jakąś konkretną cenę.
1: No dokładnie tak, dokładnie tak. No i dobrze, no ja mówię, że dobrze, zdecyduję się na ten kolczyk, wybrałam, cała szczęśliwa, że mam, nareszcie dopadłam. Oczywiście konsultacja z Michałem, musiał pomacać, zaakceptować, porozmawialiśmy na temat ceny, dobra, jest okej. Okay. No i to pani mówi, no to ja możemy jeszcze pooglądać te bransoletki. No i
0: tak, bo ty chciałaś taką bransoletkę, żeby móc na niej różnego rodzaju zawieszki sobie przyczepiać.
1: Tak, i Michał miał plan, że jak kupimy taką bransoletkę, to zaraz też kupimy zawieszkę kota i to będzie taka pamiątka z Turcji, że już lepszej po prostu nie będzie.
0: Dokładnie.
1: Bo Turcja słynie z tego, że wielbi koty, czci je i po prostu to jest najlepsze zwierzę na świecie.
0: No, to ja i bardzo dobrze rozumiem mieszkańców tego kraju. Zresztą naszego kota od czasu do czasu tu możecie usłyszeć, jak się dopomina.
1: Dopomina tak. Się, tak.
0: Uwagi.
1: Mama z ojcem są zajęci nie nim.
0: Tak. Rozmawiają ze sobą jakoś tak długo i nie rozmawiają do niego. Natomiast wróćmy do sklepu.
1: Tak, i zaczęli oprowadzać mnie, no i Michał chodził ze mną po całym tym salonie. Uwierzcie mi, że całe ściany tego dużego pomieszczenia były w gablotach i w każdej gablocie było złoto. Od pierścionków, bransoletek, czy takich łańcuszkowych, czy takich sztywnych, łańcuchy, łańcuszki, zegarki, po prostu wszystko ze złota. Ale to nie były bransoletki, które, nie wiem, miały szerokości, nie wiem, pół centymetra, które miały jakiś taki, nie wiem, no po prostu to były bransoletki, to były wyroby piękne, ale to nie były wyroby dla przeciętnego Kowalskiego.
0: To nie były wyroby tanie. Jak usłyszeliśmy cenę, to stwierdziłem, że ja nie mam takich zdolności do targowania się.
1: A ja wcale.
0: Bo jakbym utargował i 50%, to byłoby dużo. Tam taka bransoletka 700, która cię interesowała, to 700 euro, tak?
1: 700 euro, do tego kolczyk, za który... wyliczył nam, że koszt kolczyka będzie 80 euro, to mówimy, to my zostawimy 800 euro. Nie, nie. Trochę było to krępujące, bo widać było, że są trochę zawiedzeni tym. Nasza rezydentka nam powiedziała, możecie pooglądać, kupicie, to kupicie, nie, to nie kupicie. Ale trochę, tam miałam takie wrażenie, takie odczucie, że trochę byli zawiedzeni, chyba liczyli na coś więcej, że zostawimy tam więcej pieniędzy.
0: Być może i część turystów zostawia, no natomiast no my przyjechaliśmy z Polski, no nie tak bogatego kraju.
1: To znaczy, wiesz co, może człowiek jakby wiedział, że te wyroby są takie,
0: to by rok
1: takie,
0: oszczędzał i by kupił.
1: To by kupił i byś wtedy naprawdę miał piękną, niespotykaną, no bo u nas, wiesz, u nas generalnie no, dopadło ten rynek jubilerski, dopadły sieciówki, więc wiesz, aparty, jesy, ewentualnie kruk, to wszędzie jest praktycznie
0: wszędzie
1: to samo,
0: tak?
1: No to te można często u kobiety spotkać, że będzie miała ten sam pierścionek, co ty, bransoletkę, wisiorek, czy cokolwiek. Ty dobrze wiesz, jak ja sobie cenię ważkę, którą od ciebie dostałam, że jest tak oryginalna tak niespotykana tak. I to jest to coś. I ja to też chciałam w tej bransoletce czy w tym kolczyku. I można to mieć, ale za...
0: odpowiednią cenę.
1: Dokładnie, dokładnie. Także na tym skończyła się nasza wycieczka. Pożegnaliśmy się pięknie, wyszliśmy z kolczykiem. Czekał na nas samochód, odwiózł nas. Oczywiście pan dostał od nas napiwek, bo nie mogło być inaczej. No i na tym się w zasadzie zakończył nasz kolejny wyjazd.
0: Tak jest, ale to nie był ostatni wyjazd, natomiast zanim przejdziemy do wyjazdów kolejnych, to może powiedzmy teraz o czymś, na co się nastawialiśmy, no, przez kilka dni.
1: Duchowo.
0: Tak, duchowo. I ty tak oglądałaś i mi tak o tym mówiłaś co chwilę. Musimy spróbować.
1: No to tylko ty wypowiedz to słowo.
0: Parasailing. Parasailing to, krótko mówiąc, lot spadochronem przyczepionym do łódki.
1: Motorowej,
0: a i owszem, nad wodą. Na wysokości no, tam kilkudziesięciu albo set nawet metrów.
1: No, generalnie to było coś, co robiło wrażenie. Miło się oglądało kogoś, kto o tym leci. Było to zaraz, widzieliśmy tą atrakcję zaraz pierwszego, znaczy można powiedzieć drugiego dnia, tak? Bo pierwszy dzień to był już wieczór, więc nie, powiedzmy, że się nie liczy, ale drugiego dnia, no po prostu i to już było widoczne z tarasu naszego pokoju hotelowego. Po prostu było widać tafle morza i ludzi, którzy wiszą takie kukiełki wiszące na tym spadochronie, koloru żółtego, takiego bardzo słoneczna żółć minka, taki uśmieszek.
0: Na czaszy spadochronu.
1: Więc robiło to niesamowite wrażenie, jak byliśmy na plaży i widzieliśmy, jak ci ludzie się unoszą i był taki moment, że ci, którzy tam lecieli, krzyknęli, zaczęli machać, reszta plaży też zaczęła im machać, no bardzo fajne takie wrażenie to robiło, aczkolwiek opowiadając to Michałowi, no myślałam, że może on nie będzie chciał się na to zdecydować.
0: No czemu? Ja lubię próbować nowych rzeczy.
1: Ja wiem, ale to wiesz, to jednak jest coś, co...
0: Skoro już samolotem leciałem, to teraz mogę polecieć czym innym.
1: A, no to okej, jak tak do tego podchodzisz, to czekaj, jeszcze skuszę cię na niejedno.
0: Paralotnia teraz.
1: Dokładnie.
0: Tak jest.
1: Dokładnie. W każdym bądź razie po opisie mówię, Michał, może byśmy spróbowali, bo... Wiecie, co o to chodzi? Że człowiek tak czasami z czegoś zrezygnuje, a potem żałuje. No jaka ja głupia byłam, ale dlaczego właściwie z tego zrezygnowaliśmy, mogliśmy? A to jest coś, do czego możemy już nie mieć okazji spróbować tego.
0: A przynajmniej nie tam.
1: Przynajmniej nie tam, bo przecież nikt nie powiedział, że musimy teraz każde wakacje spędzać w tamtych okolicach. Możemy mieć chęć poznawania innych kultur, innych smaków. Tak? No po prostu być...
0: Spróbować czegoś innego. Dokładnie.
1: No i zdecydowaliśmy, dobra, to na następny dzień pójdziemy. Okazało się, że to miejsce, w którym jest to wszystko organizowane, było zamknięte i nie mogliśmy sprawdzić sobie ceny tego, bo nas interesowała też cena. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to może nie być tanie. I jak byliśmy na basenie, przychodzimy na nasz leżak i leży oferta tego. No i zaczynam Michałowi czytać.
0: Tak jest, bo tych ofert to tam w ogóle było kilka, bo to było tak zwane stanowisko jako water sports opisane. I oni proponowali między innymi właśnie parasailing, ale też inne rzeczy, na przykład pływanie w jakiejś takiej łódce,
1: na tych bananach
0: takich gumowych, albo no jeszcze
1: skuterach wodnych.
0: Skutery, tak, no ale dla nas wydawało się to jednak najfajniejsze jako ten parasailing, coś czego chcielibyśmy spróbować. No i... sprawdzamy, jaka cena. No okej, jest cena do przeżycia. Ile to tam
1: 80
0: było?
1: 80 euro. Dwie osoby. Tak, 80... Bo jest jeszcze opcja, była 4 i 6, że można z dzieciaczkami, tak całą rodziną, nie? Tyle jest tych uprzęży, że po prostu podniosą na raz te wszystkie osoby.
0: Zgadza się. Więc to rzeczywiście, no jeszcze ta cena była dla nas do zaakceptowania. Stwierdziliśmy, że a w sumie czemu by nie? No i poszliśmy i... dogadaliśmy się, bo jeszcze była kwestia, żeby to jakoś uwiecznić. No my nie mielibyśmy szansy na to, żeby zrobić z tego jakikolwiek materiał, bo trzeba było wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą spaść w trakcie lotu, po prostu zostawić, między innymi czapkę na przykład. Ale oni na szczęście oferowali robienie zarówno zdjęć, jak i kręcenie filmu. My mamy te materiały, natomiast no nie jest to dźwiękowo na tyle atrakcyjne, że nie zdecydowaliśmy się umieścić tego w dzisiejszej audycji, no bo tam po prostu specjalnie nie ma czego posłuchać, nie ma czego słuchać, jest dużo muzyki gdzieś tam w tle, którą włączyli dosyć głośno, no i nasze okrzyki zachwytu, w większości twoje, jak to fajnie, jakie tu fajne rzeczy widać, jak to jest super z tej perspektywy wysokości. No, dla mnie też było to rzeczywiście całkiem interesujące. Jak ta cała procedura wyglądała? No, oczywiście najpierw przychodzimy, rozliczamy się i musimy jakoś dostać się do motorówki. Na
1: której... Jeszcze kamizelki dostaliśmy.
0: Tak, oczywiście. Zapięli nas bardzo dokładnie. No widać było, że to są profesjonaliści, którzy z tego po prostu żyją, którzy mają tu doświadczenie i krzywdy nam nie zrobią. Wręcz przeciwnie. Zależy wszystkim na tym, żeby fajnie

0: Michał został tak otoczony taką opieką, pomocą, że ja chyba będę do końca życia to przeżywać.
1: Tak, bo naprawdę tam wszystkim zależało na tym, żeby to było bezpiecznie. Jeżeli była potrzeba, żeby podać rękę, żeby coś tam wskazać, gdzie przejść, jak w danym momencie postąpić, ja te informacje otrzymywałem i otrzymywałem na każdym kroku pomoc, no bo tak naprawdę to ja nie wiedziałem do końca, co się dzieje i co się dziać będzie. A bariera językowa to też nie ułatwiała tak do końca komunikacji, chociaż trzeba przyznać, że akurat jeden z tych panów, który tam się zajmował obsługą, to z angielskim radził sobie nie najgorzej, a potem się okazało, że osoba, ten pan, który filmował to wszystko, który wywoływał te zdjęcia i który nam zrzucał na pamięć telefonu, to nawet miał kiedyś dziewczynę Polkę i nam powiedział kilka słów, których się nauczył od tej pani. To
0: chyba przez jeden sezon.
1: Tak. I nie będziemy cytować.
0: I to były
1: wszystkich.
0: Właśnie te słowa.
1: Tak, to były właśnie te słowa, których nie za bardzo możemy przytoczyć. Jest co prawda późno, ale no, mogą tego później młodsi nasi słuchacze słuchać o różnych porach, więc nie będziemy ryzykować. Więc przepłynęliśmy pontonem do motorówki, siedzimy sobie, czekamy na to, aż nas podepną i dla ciebie chwila grozy. Bo pytanie, bo padło pytanie, którego nie lubi żadna kobieta. A to jest akurat dosyć istotna kwestia. Mianowicie nas oboje zapytał pan o wagę. Ja się w końcu dowiedziałem.
0: Ty sobie grabisz.
1: Ja się w końcu dowiedziałem, ale nie powiem.
0: Ale generalnie chodziło o to, żeby dobrać odpowiednią uprzęż.
1: Tak jest, bo nie może być zbyt, podejrzewam, cienka, ani zbyt gruba. No, no musi być dostosowana do wagi. Musi być dostosowana do wagi, więc całe szczęście wszystko tu poszło bez problemu. Na moją wagę nikt krzywo nie spojrzał, mogłem lecieć. No, na twoją to już w ogóle.
0: Tak, tak. Generalnie podpięli nas do tej uprzęży. Michał pierwszy szedł jakby w to miejsce startowe, które, no nie wiem, kurczę, nie znam się, na tyłach tej motorówki.
1: To chyba rufa.
0: Tak, na tyłach tej motorówki. I kazali mu usiąść na płasko, po prostu usiąść. I zaczęli go podpinać. Jak jego zaczęli, tak w połowie byli upinania Michała, poprosili mnie, żebym ja podeszła i siedziałam obok. Też po prostu na prosto, nogi wyprostowane, na pośladkach siedzimy obok siebie.
1: Tak, i pod tyłkiem mamy no taką uprząż, że czujemy się wtedy, kiedy podniesie nas to do góry, jakbyśmy na huśtawce siedzieli, takiej linowej.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Więc tak to wygląda.
0: Ta uprzęż tak najbardziej się skupiała jakby na udach, nie? Tutaj na udach, na pasie.
1: Tak.
0: Tak najbardziej się skupiała na tym. No jak zostaliśmy podpięci w zasadzie do tej uprzęży, do tego takiego, mieliśmy taki jakby, taki patyk przed nami był, taka jakby, no nie wiem, taka belka czy coś takiego. To wszystko było do tego podpięte i oni nagle zaczęli, już widzieliśmy, że ja widziałam, że za nami już ta czasza tego spadochronu jest nadmuchana, już pełna powietrza, już nabrała swojego ładnego kształtu, już ten cały uśmieszek, tą buźkę było
1: już
0: widać.
1: Był wesoły.
0: Już był wesoły, a my ciągle siedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, co nas czeka. No bo nie czarujmy się, ta motorówka była trochę od brzegu, więc siłą rzeczy z brzegu nie widziało się,
1: Jak
0: ten start wygląda. Więc w pewnym momencie po prostu oni zaczęli popuszczać taką linkę, ta czasza jakby uciekała do tyłu i myśmy się odsuwali na brzeg tej łodzi i nagle
1: w górę
0: nas podniosło, nogi już wiszą. I zaczynają się te emocje i oczywiście moje krzyki.
1: Tak, że lecimy! No bo rzeczywiście polecieliśmy. Bardzo, naprawdę bardzo fajne uczucie, ale też w żaden sposób nie generujące żadnego takiego dyskomfortu.
0: To było płynne.
1: Tak, to było płynne, bardzo przyjemne do tego stopnia, że na parasailing też zaraz po nas zdecydowała się pani z małym dzieckiem.
0: Tam 6 lat. 6 lat miał ten chłopaczek I my na tym skorzystaliśmy, ale to zaraz. W każdym razie to było tak płynne, nie było

0: żadnego szarpania, jakichś takich dziwnych, że nas tam gdzieś mogło wyginać, że no po prostu płynnie i się wisiało i czuło się, to znaczy może Michał powie, co on czuł, jak on to odbierał, ale on bardziej to odczuwał swoimi zmysłami, a ja po prostu zachwycałam się widokami i to nie tylko, tak wiecie, tego, co jest przed oczami, ale tego, co jest pod nami. Wtedy te wszystkie skały, które były pod tą błękitną, taką lazurową wodą, wydawały się przepiękne. Takie plamy, które było widać, że to jest kamień. Wtedy on był ładny, wtedy miał w sobie to coś, był atrakcyjny i po prostu no, ta woda była po prostu przepiękna. Dookoła, no nie czarujmy się, myśmy byli w okolicach górzystych, te góry, które były i tak jesteś nad morzem, a przed oczami masz góry. I ta zieleń, i ta plaża, no po prostu niesamowite uczucie.
1: Jeżeli o moje wrażenia chodzi, to przede wszystkim taki spokój, bo warto wspomnieć też o tym, że kiedy ruszamy, to zaczyna grać głośno muzyka. My przekonaliśmy się, jak głośna jest ta muzyka dopiero wtedy, kiedy właśnie leciała ta pani z dzieckiem po nas. Ale z naszej perspektywy to ta muzyka była bardzo cicha, taka przyjemna i w tej górze po prostu spokój, cisza, spokój, takie bardzo fajne uczucie takiej lekkości, tej swobody, że rzeczywiście się wisi gdzieś tam w tych przestworzach, można nawet powiedzieć. No jest to bardzo ciekawe uczucie. W żaden sposób, podkreślę to jeszcze raz, nie jest to stresujące. Jeżeli gdzieś macie możliwość, a jak czytaliśmy, to w Polsce też jest to dostępne. Prawdopodobnie w iluś miejscach. Więc jeżeli macie możliwość spróbowania tego, a może nie jesteście fanami atrakcji ekstremalnych, takich jak na przykład te, o których tu swego czasu z Darkiem Marciniszynem rozmawialiśmy, bo to nie każdy lubi, no to tego możecie spróbować i nie będziecie tego na pewno żałować. Parasailing to się nazywa, przypomnę jeszcze raz.
0: No i potem jak już te kilka minut byliśmy w powietrzu, no to nagle mówimy o koniec, bo ta linka zaczęła nas przyciągać.
1: Tak jest.
0: I generalnie to też było tak łagodnie, nie było żadnego szarpania, po prostu widzieliśmy, że zbliżamy się do tej motorówki, że ta muzyka robi się coraz głośniejsza i tak jak nas podnieśli z tej motorówki, z tego podłoża, tak żeśmy sobie pięknie wjechali z powrotem na miejsce, zachwyceni. Już żeśmy zaczęli wymieniać się w zasadzie w powietrzu naszymi emocjami i spostrzeżeniami. Powypinali nas, najpierw mnie, zeszłam sobie na miejsce, potem Michała, pomogli mu zejść na miejsce, płynnie, bez żadnych problemów. Ja w ogóle się nie obawiałam o Michała, bo widziałam, że jest w dobrych rękach, że oni z każdej strony go tam otaczają opieką i zależy im na tym, żeby on to, no bo przecież to jest też bezpieczeństwo i im też na tym zależy.
1: Oczywiście, że tak. No a taka łódka, wiadomo, że jest to konstrukcja przede wszystkim, której nie znam, nie wiem co tam dokładnie jest. W pewnych miejscach może być ślisko, bo woda jednak gdzieś tam wpływa, więc no, trzeba mieć to na uwadze i po prostu dobrze, że tak o to zadbali, dobrze, że tam można było liczyć na pomoc osób, które to obsługiwały.
0: Tak, i potem usiedliśmy sobie na ławeczce, rozebrali z nas tą uprzęż taką, którą zakładali zaraz na początku. No i jak żeśmy zeszli, to patrzymy, a dopływa do nas znowu ponton i przywozi następnych chętnych. I tam właśnie była mama z tym chłopaczkiem. No i też to sama historia, co u nas. I my mówimy, kurczę, to nam się trafi jeszcze dodatkowa przejażdżka.
1: Jazda motorówką.
0: No i widzieliśmy, odczuwaliśmy wszystko to, co ta pani przeżywa, też te emocje, to wszystko, jak temu synusiowi tam tłumaczy i ten, no niesamowite też było, że ten chłopaczek bez stresu, fajnie, zadowolony, szczęśliwy, a my tą motorową, wiatr we włosach, Michał w brodzie.
1: Tak jest.
0: No i generalnie ten właśnie, ten power tej muzyki, żeśmy wtedy słyszeli, takie wakacyjne hiciory. I tą motorówką dopiero wtedy widzieliśmy, że on dosyć dużo robił manewrów, tu skręt w prawo, tu w lewo, tu trochę takie łuki robił, to myśmy tego zupełnie nie odczuli
1: nie,
0: u góry.
1: Nie, naprawdę, to tak po prostu, no, może stan nieważkości to za duże słowo, ale rzeczywiście ten stan takiej lekkości...
0: I nie czuł się człowiek zagrożony.
1: Nie.
0: Nie było strachu.
1: Absolutnie nie. Bardzo, naprawdę z tego bardzo pozytywne wrażenia mam. No i cóż, pani z dzieckiem też w końcu
0: wylądowała,
1: tak jest, miękko. No, to trzeba było wracać. Wróciliśmy także w trakcie tego przesiadania się z motorówki do pontonu, też bardzo można było liczyć na pomoc. I z pontonu na brzeg tak samo. No i potem trzeba było jeszcze pójść po zdjęcia i film, bo dostaliśmy taką właśnie propozycję, że i zdjęcia, i film dostaniemy razem w jednej cenie. No to się oczywiście ucieszyliśmy, skorzystaliśmy, zostało to wszystko umieszczone w pamięci telefonu, no i dzięki temu mogliśmy sobie zachować taką pamiątkę, choć mówię, no jeżeli chodzi o dźwięk, to jest to rzecz nie jakaś bardzo atrakcyjna, natomiast no jak ty oceniasz ten film, jeżeli chodzi o widoki, o to co było widać?
0: To znaczy generalnie stwierdziłam zaraz na wstępie, że nigdy nikomu w życiu go nie pokażę.
1: A dlaczego?
0: Bo wisimy tam jak dwa obwarzanki. Balerony. Tacy spięci tymi wszystkimi sznurkami.
1: No tak, bo to jest dość ciasno, to trzeba przyznać. I jeszcze mamy na sobie kamizelki.
0: I jeszcze kamizelki na to i wiszą takie nasze w dole dwa patyczki, dwie nóżki każdemu wiszą, no takie patyczaki.
1: Tak.
0: Ale generalnie jak żeśmy z Michałem już byli po wszystkim, jak żeśmy postanowili nagrać relację dla was, taką, wiecie, z tych emocji, takich od razu, już, natychmiast, to stwierdziłam, powiedziałam Michałowi, Michał, jak dobrze, żeśmy się zdecydowali. Bo naprawdę byśmy tego żałowali i dzisiaj byśmy wam tego nie opowiadali, że to przeżyliśmy, tylko że popełniliśmy błąd, że się nie zdecydowaliśmy.
1: Więc dobrze, że udało się...
0: Polecamy.
1: Tak, że udało się polecieć i polecamy wam również, abyście sobie polecieli, jak tylko będziecie mieli taką możliwość. Naprawdę bardzo przyjemne uczucie. A teraz może bazar?
0: Dobrze, jedziemy.
1: Może bazar. Tak, bazar był w Conakry. To jest kilka kilometrów od naszego hotelu. Tu w ogóle myślę, że warto opowiedzieć o tym, jak się na ten bazar dostaliśmy, bo to też jest dosyć ciekawe, jak wygląda przewóz turystów w Turcji.
0: Generalnie wszystko, co przeżyliśmy, to takie... Wszystkie nasze przeżycia były takie bardziej lub mniej ekstremalne. I na pewno też do tych mniej ekstremalnych, ale jednak należała przejażdżka busem. No nie można powiedzieć, tych busów dosyć dużo przejeżdżało i można było z tego terenu hotelu, można było wybrać się w różne kierunki. Można właśnie było też do Alani zafundować sobie samemu wycieczkę. I między innymi właśnie do tego Conakry był bus. No na początku mieliśmy problem zorientować się, w którą stronę w ogóle na ten bus mamy czekać. Wiedzieliśmy tylko, że podjeżdża bus, wchodzisz, euro trzeba zapłacić, powiedzieć gdzie chcesz, oni ci powiedzą, wysadzą cię, nie ma problemu. No ale dobra, teraz w którą stronę?
1: Gdzie jest ten bus?
0: Który tu bus? No czy ten? No idziemy do jednego Turka w sklepie, rękami, nogami nam wytłumaczył, że tam mamy stanąć, jak pojedzie, machnąć tylko, on się zatrzymie. No ale stoimy i stoimy, ciepło nam, pocimy się. Ten, już wypiliśmy jeden napój. Michał zdążył piwo wypić tureckie.
1: Słuchajcie, tureckie piwa, to jest w ogóle też ciekawostka. Mają taki, ta puszka tego piwa jest przykryta czymś takim jak jogurty, taką folijką.
0: Tak, albo jak orzeszki solone. Otwiera.
1: Tak, tak. No, zaskoczyło mnie to, szczerze mówiąc. Nie wiem, po co coś takiego. Czy to tylko dla ozdoby, czy ma jeszcze jakieś inne zastosowanie, natomiast rzeczywiście tak jest.
0: No i Michał wypił to piwo, ja mówię, Michał, no to jest niemożliwe, skoro mają jeździć te busy co chwilę, idziemy w inną
1: to
0: stronę.
1: To już powinny jechać.
0: Tak. Mokrzy już byliśmy cali, nie? Wychodzimy z tego miejsca, idziemy, mówię, tu stoją busy. No i żeśmy przyszli wzdłuż w zasadzie ściany naszego hotelu i sam Turek w busie nas ten zaczepił i się tam wymienia różne nazwy, nie? A my mówimy te, że te Konakli. No to wsiadać, no to wsiadamy. Bus, o matko kochana. Po prostu, no stary bus, który po prostu, no nadawał się jeszcze do jeżdżenia, no ale lepiej było nie patrzeć, jak on w środku wygląda. Z przodu miał taką dużą sakwę, gdzie kasa była. Był kierowca i był pan, który zajmował się sprzedażą biletów.
1: Taki konduktor,
0: tak. Najbardziej nas rozbawił, bo generalnie Turcy, oni lubią euro, ale najlepiej papierki. Żeby szeleściło. Monetki to nie. To jak żeśmy zapłacili za bilet, to od razu się nas pytał, czy mamy mu zamienić, nie? No to zamieniliśmy mu, już nie pamiętam, czy 5 czy 10 euro. O, jaki był zadowolony. No i tylko zapytał, gdzie ma nas wysadzić, czy centrum. No myśmy najpierw, nie wiedząc dokładnie, gdzie ten bazar jest, to powiedzieliśmy, że centrum, ale w sumie zauważyliśmy, gdzie ten bazar, to wysiedliśmy
1: wcześniej
0: na bazarze. Ale jak jazda się zaczęła...
1: No to było dosyć ciekawe, bo nie przypuszczaliśmy, że w Turcji jeździ się z otwartymi drzwiami. Otóż jeździ się.
0: I oczywiście weźcie pod uwagę to, jak się w Turcji jeździ i oni mają odwagę jeździć z otwartymi drzwiami. Tak. Ile jest drzwi w busie, tyle jest otwartych.
1: Tak, a robi się to po to, że kiedy widzi się kogoś idącego drogą, to się po prostu zwalnia.
0: Najpierw się trąbią.
1: Bo przecież to jest...
0: Dają znać, że...
1: Że jesteśmy gotowi, chętnie, tak? chętnie was gdzieś podwieziemy. No i ktoś może wsiąść, może zamachać, to ten bus się zatrzyma, może wsiąść i może go po prostu tym busem podwieźć. Oczywiście wiadomo, za odpowiednią opłatą.
0: Tak, jak był taki moment, że były roboty drogowe, a trzeba przyznać, że wzdłuż linii morza bardzo dużo budują, bardzo dużo robią tych, w zasadzie oni mieliśmy wrażenie, że te hotele bardziej się skupiały na tych basenach, a te dojście do morza i brzeg morza to tak trochę po macoszemu potraktowali i teraz to nadrabiają.
1: Tak, bo to są stosunkowo nowe hotele. Ja gdzieś tam wyczytałem, że ten hotel nasz był budowany, pierwszy budynek tego hotelu w latach 90. Natomiast we wszelkich informacjach z Korala to doczytałem, że w 2012, więc no pytanie, kto tak naprawdę tu rzeczywiście... Ma rację, ale fakt jest taki, że no, ten hotel jest stosunkowo nowy. Jest stosunkowo nowy i chyba po prostu dopiero teraz będą zabierać się za te plaże.
0: Dokładnie. I przy tych drogach, robotach drogowych po prostu pan kierowca inteligentnie zamknął drzwi, przejechaliśmy ten fragment, który był zakurzony, otworzył z powrotem drzwi i tak dojechaliśmy do samego bazaru.
1: Tak, no to teraz zanim wybierzemy się dźwiękowo na bazar, to powiedz może kilka słów o tym bazarze, bo moja refleksja jest taka, dużo wszystkiego i można to chłonąć wszelkimi zmysłami, więc jeżeli nie widzicie, no to okej, no wiadomo, trochę się traci, ale zapachy rozmaite, dźwięki rozmaite, no jest tego naprawdę mnóstwo, ten bazar jest bodajże do godziny 3 w nocy.
0: Tak.
1: Jest spory, twoim zdaniem?
0: To znaczy, generalnie wszędzie go opisują, że jest ogromny. Jest bardzo duży. Ja podejrzewam, że myśmy części nawet nie dotarli do dużej części. Generalnie to jest na zasadzie takich naszych targowisk, ale nie tych targowisk, które gdzieś teraz są w miastach, że są takie uporządkowane, że są takie boksy eleganckie i jest wyłożony towar. Nie, to jest na zasadzie takich tych starych targowisk. Generalnie co chwilę jest jakaś odnoga i w tej i od samego początku zaczynały się stragany i od samego początku nad każdym tym straganem jest jakiś baldachim, żeby oczywiście chronić się przed słońcem, spiekotą, upałem. I no, na początku bardzo musieliśmy uważać, no bo ten każdy namiot, ten każdy baldachim, no musi się czegoś trzymać, więc tu była jakaś rurka, tam była jakaś rurka, coś przeszkadzało, ale potem im byliśmy dalej i trochę te alejki były szersze, tym jakoś to lepiej było rozwiązane. Ale od razu zaczynało się całe mnóstwo towarów, od właśnie warzyw, owoców, poprzez jakieś w ogóle mi nieznane liście, które nawet ciężko mi opisać i w ogóle jakoś tak sobie spróbować wytłumaczyć, co to było i po co. Ale właśnie i jakieś jajka, no i przede wszystkim całe mnóstwo ciuchów. Ale my będąc w tej jednej alejce, która nas bardzo interesowała, to ocean przypraw. Ocean.
1: Warto by było tylko jeszcze wiedzieć, które to są które, no bo części przypraw to wiadomo, no po prostu nie znamy.
0: Raz, że nie znamy, dwa, turecki opis nam nic nie dawał.
1: To też prawda.
0: Bo nam się mogło wydawać, że to jest papryka czerwona, ale czy to była tak naprawdę papryka czerwona?
1: To nie wiadomo.
0: A może to była papryka wędzona? A może to był jakiś pieprz kolorowy zmielony, bo też są kulki czerwone, więc tak naprawdę no, fajnie by było mieć obok kogoś, kto się na tym zna, kto zna kuchnię turecką, może ci doradzić, że słuchaj, weź sobie tą przyprawę, bo jest naprawdę ostra, weź sobie tą przyprawę, bo przyda ci się, nie wiem, do deseru, czy do kurczaka, czy, nie wiem, zrobisz fajny do tego dip z tym do, nie wiem, jakiejś sałaty, czy coś tam, fajnie by było wiedzieć. No wiadomo, że jak przeszliśmy na część, gdzie były bakalie, no to był dla nas rozpoznawalny migdał, pistacje, na przykład mnie bardzo zaskoczyły i zadziwiły pistacje różowe, my
1: znamy
0: zielone.
1: A to będzie
0: zielone.
1: Słychać w nagraniu.
0: Bardzo mnie zachwyciły i ludzie to dużo brali, ale były też bakalie, o których ja nie miałam zielonego pojęcia, co to jest.
1: A powiedzmy szczerze, kuchnia nie jest ci obca, w kuchni lubisz różne rzeczy tworzyć i rzeczywiście no, znasz się na tym.
0: No trochę tak, no wiadomo, ale dużo rzeczy było, których naprawdę bym chciałabym się dowiedzieć, zapytać, ale jak?
1: No, ale szczególnie, jak? Szczególnie, że tam już znajomość języka angielskiego nie była oczywistością.
0: Nie, bo to byli tacy prości ludzie, rolnicy po prostu, którzy owszem zachęcali, naganiali, tak. Co usłyszycie, ale cóż z tego, jak ja nie wiem, co on do mnie mówi, a niestety kultura jest taka, że jeżeli ty podejdziesz i on cię zacznie częstować, bo ty jesteś ciekawa, on cię zacznie częstować,
1: to
0: pokazywać
1: już wypada
0: te smaki,
1: coś kupić.
0: To cię zobowiązuje w jakiś sposób, że musiałabyś coś kupić, bo on poświęcił ci czas, on ci obniżył cenę, on dał ci jakiś prezent, a ty odejdziesz na pięcie i nie weźmiesz nic, to chyba nie ma większej dla nich obrazy.
1: Tak. I tam, jeżeli chodzi o języki, no to przynajmniej w Konakli zdecydowanie dominował rosyjski.
0: Tak.
1: Bardzo dużo języka rosyjskiego, zarówno wśród odwiedzających ten bazar, ale i wśród sprzedawców. Oni już przynajmniej podstawy rosyjskiego znali i jeszcze no, po rosyjsku można by ewentualnie się jakoś dogadać. Trochę niemieckiego, nawet spotkaliśmy jednego pana, który po polsku całkiem
0: tak,
1: ładnie
0: okazało
1: mówił.
0: Się, że Turek, który częściowo mieszka w Polsce, bo spędza tutaj w Turcji zimę, a latem jest w Polsce, ma Polkę, żonę, ileś tam już lat i tak sobie
1: żyją na dwa kraje.
0: Na dwa kraje i jest im dobrze, także trochę żeśmy sobie z nim porozmawiali, ale potem dowiedzieliśmy się, że w ogóle bardzo dużo Rosjan ma tam mieszkania.
1: Tak.
0: I oni tam są jak u siebie.
1: Takie letnie rezydencje po prostu.
0: No, no.
1: Przyjeżdżają sobie na sezon i żyją, bo zastanawialiśmy się, jak to później jest z przewożeniem tego wszystkiego.
0: Przecież jak oni kupowali to po prostu...
1: Na worki.
0: Na worki. Ja mówię, Boże, no przecież bez przesady, ileż można winogron zawieźć i po co, tak? Ja wiem, że są apetyczne, smaczne i w ogóle kuszące, no ale po co, na co? No potem się zagadka w ogóle w innej sytuacji rozwiązała.
1: Rozwiązała, że to nie wcale gdzieś na eksport, tylko po prostu tak do życia na co dzień.
0: Dokładnie. Następne działy to też były, no oczywiście warzywa, owoce. No po prostu bajka. To nie jest tak jak u nas, że jest wystawione w sklepie kilka skrzyneczek z winogronami. Tam po prostu stoiska, które miały 4 metry długie i wysokie może na 2 metry i jest po prostu no, całe mnóstwo winogron ułożonych pięknie. To nie jest tak coś, co mnie czasami denerwuje u nas w sklepach, że klient nie dba o tego owoca, przerzuca, szukając sobie po prostu. Nie, tam nie było takiego przerzucania, takiego po prostu każdy brał, ładnie obejrzał z jednej strony, odłożył, wziął następne. Po prostu bajeczne te wszystkie owoce, te ilości, te granaty, te banany, jedne takie, które my znamy, drugie jakieś takie krótkie, te brzoskwinie, limonki, pomarańcze, cytryny z tymi gałązkami, z listeczkami, to ta cała kolorystyka i te ilości to też robiły takie wrażenie, no że kurczę, no trochę, że poszłabym jeszcze raz tak pooglądać, żebym nie musiała skupiać się na tym telefonie i na kręceniu tego, żeby była pamiątka i żeby fajna była relacja, tylko żeby po prostu rzeczywiście tak to odebrać całą sobą, żeby skupić się na tym odbieraniu.
1: Kto wie, może będzie jeszcze okazja.
0: O, nie obiecuj. Następne też były bardzo fajne stoiska z serami. Sery i te dipy ich, no po prostu też bajka. Te wszystkie kolory, te widoczne przyprawy, jak weszliśmy też do alejki, gdzie było bardzo dużo warzyw, to dosłownie jakby w naszej kuchni niedzielna kuchnia i rosół, nie?
1: Tak, tak zapachniało.
0: Tak zapachniało tym selerem, tymi warzywami. I były też, momentami czuliśmy się jakby u nas na targowisku, bo była marchewka, pietruszka,
1: owszem,
0: seler, por był, kapusta pekińska, czerwona kapusta była i ten, ale za chwilę pojawiały się znowu roślinki jakieś takie, które kurczę bele, no trzeba by było długo pomyśleć, co z tym zrobić, o co tu w ogóle chodzi. Więc bardzo duży metraż, bardzo dużo tych wszystkich przypraw, w ogóle atmosfera super, fajnie się chodziło. No człowiek by musiał mieć cały czas dziób otwarty z zachwytu, po prostu idzie człowiek zauroczony. A jak się już wejdzie w strefę, gdzie są ubrania, perfumy, torebki...
1: No to też nie jedno euro można by tam zostawić.
0: No nie jedno, aczkolwiek no właśnie po to są te puste walizki turystów.
1: Tak, tak. My akurat niczego do ubrania nie kupiliśmy na bazarze, natomiast to też nie jest tak, że wyszliśmy stamtąd z niczym, bo kupiliśmy sobie, przede wszystkim to kupiliśmy sobie coś słodkiego.
0: O tak. No to powiem wam tak, że wybór był niesamowity. Można było dostać też oczopląsów. Wiadomo, że Turcja słynie z wszelkiego rodzaju chałów. Z pistacjami, orzeszkami i czekoladowe, i waniliowe, i różne różniste. Ale mnie zainteresowało coś, co zwróciło moją uwagę, jeżeli chodzi o wzrok. I oczywiście nie omieszkałam Michałowi zamiast tłumaczyć, że tu jest takie coś, nie wiem w zasadzie co, ale to tak wygląda. I też w relacji to opowiadałam, że to było po prostu taki rulon wiszący na sznurku, jakby galaretka. I mówię Michałowi, Michał, to wszyscy biorą.
1: To może i my.
0: To może i my. A jeszcze mówię, Michał, i do tego oni tego jakoś nie ważą, tylko bierze nożyczki i przecina tą galaretkę tymi nożyczkami i po prostu wkłada do reklamówki i to biorą. No i trochę żeśmy przeszli i mówię, no to wrócimy jeszcze do tego, co i różne kolory tego było. No i co się okazuje? Kupiliśmy to, nie wiedząc, co to jest. No znaczy nie wiedząc może nie do końca, bo oczywiście Turek, który nas obsługiwał...
1: pozwolił spróbować.
0: Tak, dał nam skosztować, oczywiście odciął tymi nożyczkami i dał skosztować. Ja zaraz Michałowi leciałam, żeby skosztował, zadecydował, bo przecież słodkie to jest jego raj, jego życie. No więc zdecydował, tak, bierz, fajne, ciekawe. No oczywiście ja panu pokazuję, że chcę 10 centymetrów z tego, taki kawałeczek z tego, a ten ciach, zaraz pół metra z jednego, ja mówię, nie, wystarczy. A on znowu coś mi tam gada i znowu dokłada. Ja mówię, matko kochana. No i oczywiście wyszliśmy z tego bazaru z reklamówką tego czegoś, nieświadomi co to jest, ale po powrocie dowiedzieliśmy się co to jest.
1: No i co to jest?
0: Więc to jest turecki sucuk, znany jako czurczuchella. No takie trudne wyrazy, ale tak to się nazywa. Są to orzechy włoskie przeciągnięte na nitkę i zanurzone w melasie, jest to taki syrop z winogron i skrobi, całość zawiesza się tak jak my grzyby suszymy, na sznurkach, do wyschnięcia. I to w Turcji jest po prostu traktowane jako idealny dodatek do kawy czy herbaty.
1: Tak, i to jest rzeczywiście dobre. Co prawda, niestety, jako taka przekąska, żeby sobie to postawić na stole i to jeść, to nie do końca, z jednego prostego powodu, potem się lepią ręce. Więc to po prostu to sobie spożyć troszeczkę, no ale nie, żeby to stało obok nas.
0: No, ale generalnie, jeżeli chodzi o smak, Michałowi bardzo smakuje. Tak. Podzieliliśmy oczywiście naszym najbliższym. Też było to coś dla nich ciekawego.
1: Zgadza się. No, to skoro takie nasze wrażenia, jeżeli chodzi o bazar, to teraz proponuję, żebyście posłuchali wrażeń dźwiękowych. Niech dźwięk sam za siebie przemówi. Zapraszamy Was na wycieczkę po tureckim bazarze. Jeżeli na przykład słuchaliście nas teraz cały czas na głośnikach, to no słuchajcie, zakładajcie słuchawki. 3, 2, 1 i przenosimy się do Turcji na bazar.
2: Sana bedava mal verdim, kıymatını bilmiyorum.
3: Sen buyur, hoş geldin. Fasulye 20 yazdım bana, girişi değil. Kendin 20 lira yazdım da. Şeker fasulye, çay arasından bu. 2 kilo vereyim mi? Abla diyor, beni göstereyim. Ne geleceksin? 2 kilo borç. Tamam. 15 lira vereyim, 60 olur. Tamam mı?
4: Sağ ol. Bulun
3: bana.
5: Co my tutaj teraz mamy?
6: Taka, nie?
2: Koyna.
3: Orada var kanka. Gitti mi?
4: Kaskıda yarım kilo.
3: Yarım kilo. Yarım kilo. Yarım kilo. Yarım kilo.
4: Ja nie lubię pistacji, ale one są tak ładne. Tak jak te truskawki przed cudnej urody. No nie wiem, tylko tu nie można kupić 20 kotucza na kilogramy.
5: Na kilogramy, tak, bo pytają od razu how many kilo. No tak.
1: I te samochody, które zaczynały się poruszać, no to był znak, że jesteśmy już na końcu drogi tego jarmarku, tego bazaru i że już zbliżamy się do jezdni.
0: Tak.
1: Tak. No, a potem trzeba było wrócić do hotelu i co ciekawe, wracaliśmy pieszo, bo ostatni bus, właściwie jedyny bus, to zauważyliśmy już prawie przed hotelem.
0: No dało się namówić na tą wycieczkę, tak. Aczkolwiek przyznaj się szczerze, zadowolony nie byłeś.
1: Nie, zadowolony nie byłem, bo te drogi no, nie należą do najfajniejszych i no, parę kilometrów tam trzeba było przejść. Poza tym już się trochę głodny robiłem i myślałem już o tych atrakcjach kulinarnych, które tam są i które czekają i żeby nikt nam ich sprzed nosa nie sprzątnął.
0: Więc... Tak, a twojej kobiecie jeszcze po drodze...
1: Zachód słońca się marzył, tak, bo jeszcze chciałaś obejrzeć sobie zachód słońca i zrobić zdjęcia. I jeszcze zahaczyliśmy o jakąś plażę... Na której fotografowałaś zachodzące słońce.
0: No bo no muszę cię tu pochwalić, że masz do mnie cierpliwość.
1: Tak, no przyznaję, mam. Ale też skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to jakieś bardzo trudne.
0: No, generalnie wycieczka na bazar była bardzo udana, były niesamowite wrażenia. Podejrzewam, że teraz już jesteśmy uzbrojeni w jakąś wiedzę, więc też byśmy trochę do tego podeszli. My bardziej szliśmy tam nie na zakupy, nie jakoś tam, żeby się nie wiadomo czym obłowić. My byliśmy właśnie ciekawi tego wszystkiego,
1: jak to wygląda.
0: I z nastawieniem właśnie, że kawałek tego bazaru chcemy nagrać. Po to Michał pozabierał ten cały sprzęt, żeby mógł to nagrać. Ewentualnie nastawialiśmy się na to, że może coś skosztujemy, coś kupimy, ale...
1: I skosztowaliśmy soku z granata.
0: O, tak.
1: Bardzo dobra rzecz. No i to trzeba przyznać, że zaczęliśmy praktykować produkcję soku z granata również i u nas w domu, prawda? Jak tylko są granaty po rozsądnych cenach, no to korzystamy.
0: Ja przyznam się szczerze, że wcześniej generalnie za bardzo granatem to ja się nie interesowałam. Był to trochę dla mnie owoc taki zagadka, no bo te pestki, jak to wybierać, jak to, no niby człowiek naoglądał się gdzieś jakichś takich filmików instruktażowych, jak się do niego zabrać, ale generalnie już go przekroiłaś na pół, tyle tego soku wyciekało i tak w zasadzie miało się wrażenie, że ten sok się marnuje. Potem zanim wybrałeś te ziarenka, to połowa kuchni była gdzieś obsypana, bo te ziarenka to jak kukurydza szczelają, jak robisz popcorn. Generalnie nie był to owoc atrakcyjny. Ale zatrzymaliśmy się przy tym stanowisku, gdzie pan miał tak pięknie te granaty poprzecinane, taką ściankę miał zrobioną, tak jak gdzieniegdzie w kwiaciarni jest ścianka z kwiatów, czy jakiś bluszczy, tak on miał zrobione z poprzecinanych granatów. Bardzo to zachęcająco wyglądało i w zasadzie tak mówi Michał, no to może skosztujemy. No Michał oczywiście. No.
1: Ależ owszem, czemu nie?
0: Tak, z tym, że pan nas się zapytał i w zasadzie to nie było drogie, bo okazuje się, że tam na bazarze za taki kubeczek zapłaciliśmy po euro, po tym, żeśmy się jeszcze skusili na terenie hotelu, to już kosztowało 3 euro.
1: Tak.
0: Więc no zaraz widać. I Michał skusił się na sam granat, a ja tak mówię, kurczę, to skosztuje, pan zaproponował z pomarańczą. I każde z nas uważało, że to ten sok, który miał, jest pyszny i najlepszy.
1: Tak, bo naprawdę bardzo dobry jest ten sok. Muszę powiedzieć, że ten sok z granatów, który my przygotowujemy, ja mam wrażenie, że tu nam jednak dają trochę te inne granaty. To chyba nie jest to samo.
0: No pewnie on jeszcze jest... nie są takie dojrzałe,
1: też być wiesz. Też być może. On jest dobry, ale jest bardziej gorzki.
0: Cierpki taki, cierpki.
1: Tak. Tamten sok aż tak cierpki nie był, natomiast no, można sobie w warunkach domowych trochę Turcji przypomnieć, jest na to szansa. A sok z granata warto pić, bo jest zdrowy.
0: No tak, powiem wam szczerze, że tak bardzo właśnie zainteresowaliśmy się już tutaj na miejscu tym sokiem i właśnie szukając właśnie informacji, jak ten granat wykorzystać, bo okazuje się, że w Turcji wykorzystują go bardzo szeroko i to nie tylko jeżeli chodzi o właśnie sok. No to trzeba było wyczytać i zapoznać się z tym wszystkim. No prócz tego, że jest to idealny sposób na dostarczenie sobie witamin, to przede wszystkim oni go piją, bo jest bardzo orzeźwiający w upalne dni. Turcja bardzo, bardzo dużo tego granatu, tych granatów produkuje, czy tego owocu granatu, bo to tak powinno się mówić.
1: Tych granatów to może oni lepiej niech nie produkują.
0: No ale widzisz, jak to się trzeba pilnować. Niby człowiek się pilnuje, ale widzisz, zawsze jakoś tak bardziej w te granaty idzie niż w ten granat. Jakoś tak, nie wiem. W każdym bądź razie, że bardzo dużo produkuje i bardzo dużo importuje. Mają do tego po prostu dobry klimat i możliwości. I te uprawy są naprawdę dostępne. Jadąc do Alanii, po prostu mijaliśmy tyle szklarni i plantacji właśnie granatu i bananów, że po prostu to się wydaje, że to jedziesz, a to ciągle jest. Ale warto wiedzieć właśnie, że granat jest bardzo bogatym źródłem witamin, takich jak C, E, B, witaminy A. Warto go też spożywać ze względu na magnez, potas, wapno, fosfor, krzemi i dużo innych. Po sok z granatu powinny sięgać właśnie osoby z takimi dolegliwościami jak układu krążenia, osoby, które mają problemy z ciśnieniem, ale on też ma takie właściwości przeciwkobakteryjne i przeciwzapalne, i co ważne, na przykład dla pań, że regeneruje i poprawia koloryt skóry. Także warto się pochylić nad tym owocem. W Turcji też jest uważany za afrodyzjak. Także to też warto rozważyć, sięgając po niego.
1: Też i w Polsce.
0: Tak, tak, tak. Także my kupiliśmy sobie syrop z granatu, który można stosować właśnie jako taki dodatek do sałat zielonych, więc wprawdzie jeszcze nie było okazji skosztować, ale właśnie wzięliśmy...
1: Pewnie nadejdzie taki moment.
0: Nadejdzie taki czas i wzięliśmy jeden taki właśnie gęsty do sałat, drugi wzięliśmy do napojów, do herbaty. Samej herbaty z granatu nie kupiliśmy, jakoś tak nie wzięliśmy, mamy zwykłą jakąś taką turecką herbatę czarną.
1: I kawę.
0: Myślę, że przez to, że ten granat nam tak zasmakował, to będzie często
1: w naszym jadłospisie.
0: Tak, w naszej misie na owoce będzie bardzo często, a jeżeli będą ceny promocyjne, no to już w ogóle.
1: Może niekoniecznie, żeby go jeść, bo tak jak wspomniałaś, no, z tymi pestkami jest sporo zabawy, ale soczek jak najbardziej, więc polecamy.
0: Świetnie spisuje się zwykła wyciskarka do cytrusów, przecinasz na pół, wygniatasz i możesz już łączyć właśnie z pomarańczą elegancko.
1: Bardzo dobra rzecz. Polecamy. No i tak, jeżeli chodzi o zakupy, o tego typu rzeczy, no to byliśmy jeszcze w jednym outlecie, w którym tym razem jako pierwszy sobie dokonałem zakupu.
0: Modysta.
1: Kupiłem sobie taką niewielką torebkę na dokumenty, którą mogę sobie nosić na dokumenty, telefon, inne rzeczy tego typu, żeby mieć to przy sobie, więc całkiem fajna sprawa. I też bardzo dobre podejście pracowników, sprzedawców, którym naprawdę zależało na tym, żeby kupić, żebym ja to kupił, ale żebym kupił to, czego faktycznie chcę. No bo jestem leworęczny, więc też nie było łatwo dopasować odpowiednią rzecz, ale w końcu się udało i też bardzo dobrze. To teraz myślę, że przejdziemy sobie do naszej wycieczki, którą sobie zamówiliśmy.
0: To był niestety ostatni dzień.
1: To był niestety ostatni dzień i też powolutku nasza audycja zbliża się do końca, ale spokojnie, jak my w godzinę wylatywaliśmy do tej Turcji, no to pytanie, ile jeszcze czasu zajdzie nam z powrotem. A tymczasem już 14 minut po północy, nowy dzień, mamy piątek, więc tak akurat weekendowo powoli się robi, możemy dalej kontynuować naszą opowieść. A wybraliśmy się do miasta kotów, czyli do Alanii.
0: Tak, to była ta wycieczka, na którą ty czekałeś, będąc jeszcze w Iławie.
1: Tak, ja czekałem jako miłośnik kotów. Ty się nie przyznawałaś co prawda do tego, ale też z niecierpliwością oczekiwałaś najbardziej na ten koci park, bo w Alanii jest park kotów. Jest takie miejsce, gdzie jest dużo tych kotów. One są tak bardzo zaopiekowane przez miasto. Natomiast no, tam akurat nie dotarliśmy. Za to dotarliśmy w kilka innych miejsc, między innymi na dobry początek zobaczyliśmy plażę Kleopatry, prawda? To tak tylko przelotem, można powiedzieć.
0: No tak, no w zasadzie każda kobieta dbająca o swoją urodę to powinna tą plażą zejść sobie do morza, zanurzyć się, no bo to jest jakaś gwarancja utrzymania urody, zatrzymania się troszeczkę w czasie. Więc no nie było na to czasu, aczkolwiek jedna z pań, było takie młode małżeństwo, jedna z pań na te 15 minut, które dostaliśmy, żeby zrobić sobie zdjęcie na tej najpiękniejszej plaży, no znalazła ten czas, żeby jeszcze się zanurzyć. Wprawdzie na zbiórkę biegiem przybiegła cała mokra w stroju kąpielowym, ale zaznała tej kąpieli. No trochę jej zazdroszczę. No bo no być może jej się uda to wszystko utrzymać i być wiecznie piękną i młodą.
1: Tak jest. To, co przed momentem słyszeliście, to nasz kot, który urządza sobie właśnie biegi.
0: To jest jego czas.
1: Tak, to jest jego czas. Tak jest. Będziemy teraz mieć takie dźwiękowe atrakcje. Dobrze. No i tak, to był pierwszy element tej wycieczki, na którą dostaliśmy się jeepobusami. Ja nigdy nie jechałem wcześniej jeepobusem.
0: Które też przyjechały po nas pod sam hotel.
1: Pod sam hotel,
0: zaznaczyć.
1: Tak, pod sam hotel i pod ten hotel nas odwiozły. A te jeepobusy to były, słuchajcie, takie samochody, chyba z odkrytym dachem też, tak, ale i bez okien.
0: Tak, ala taki jakby długości busa, tylko jakby, wiecie, w połowie tych ścian miały je ścięte, nie było szyb, nie było okien, tylko były takie, no takie rury,
1: ramy,
0: takie ramy dosłownie, no które przypominały jeepa. Po prostu.
1: Tak, no i to były właśnie te jeepobusy, które nas zawiozły w odpowiednie miejsce. Najpierw właśnie plaża Kleopatry, ale to dosłownie momencik. Zresztą w ogóle ta wycieczka nie była jakoś specjalnie długa, bo całość zamknęła się w jakichś 3 godzinach.
0: Tak, i trzeba też zaznaczyć, że przede wszystkim zaczęła się o godzinie 16, bo wtedy te upały zaczynają być, te temperatury zaczynają być znośne.
1: Dokładnie.
0: Więc każda wycieczka zaczynała się albo bardzo, bardzo wcześnie rano, albo właśnie po południu.
1: Tak jest. Kolejnym punktem tej wycieczki była przejażdżka teleferikiem. Teleferik, czyli kolejka linowa. Na to wygląda, bo to nie jest jakaś nazwa własna. Przynajmniej tak wnioskuję stąd, że po wpisaniu w Google'a tej frazy, no to wyskakuje ileś różnych teleferików, więc chyba to jest po prostu nazwa jako taka tej kolejki linowej. No, też bardzo przyjemny przejazd i też obsługa tej kolejki bardzo fajnie się zachowała, bo tam się, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale do niej w zasadzie to się tak trochę z marszu wskakiwało, prawda?
0: Dokładnie, no generalnie no, pewnie większość z nas jechało jakąś kolejką i wie, na czym to polega, że ona po prostu podjeżdża, gdzieś tam wyhamowuje, no i tak troszeczkę trzeba no wskoczyć po prostu na nią, no chyba, że to jest taka krzesełkowa, no to oni już naprawdę ją spowalniają, no bo osoba, która się no jest jakoś odpowiedzialna za bezpieczeństwo, musi nas zamknąć, gdzieś tam 2 razy szarpnąć, żeby sprawdzić, czy aby na pewno jesteśmy
1: przypięci.
0: Dobrze przypięci i nic nam nie grozi. A tam z kolei to była kolejka, która była cała, te wagoniki były całe oszklone. W ogóle to ta kolejka jest stosunkowo nowa, bo otwarta w 2017 roku. Bardzo taka nowoczesna. Te wagoniki były przeźroczyste i w zasadzie z każdej strony na tyle dostępność była, wiecie, o co chodzi, że z każdego miejsca tego wagoniku można było zrobić zdjęcie, bo te szkło było praktycznie niewidoczne.
1: Po prostu było wszystko oszklone.
0: Dokładnie. Wszystko. Ale to nie było jakieś ciemne szkło, tylko po prostu przeźroczyste, jasne szkło, gdzie można było z każdej strony, a że widok był z każdej strony, na którym miejscu byś nie siedział, czy z przodu, czy z tyłu, no po prostu był widok, bo jak nie może, to góry. Tak? Cała panorama miasta, więc naprawdę no przepiękna kolejka, ale jak pan zauważył, że Michał nie widzi, to po prostu wstrzymał wszystko. Zatrzymał ręką osoby, które do podjeżdżającej kolejki chciały już skakiwać, powiedział: nie, proszę poczekać. Zupełnie zatrzymali tą kolejkę, kazali wejść Michałowi, weszłam ja i potem 2 osoby do nas dołączyły.
1: Tak. I w ten sposób to wyglądało i rzeczywiście, no tu po raz kolejny było widać, że zależy im na bezpieczeństwie i tyle. Więc to, jeżeli chodzi o jazdę kolejką, no sama jazda po prostu, jedziemy sobie kawałek i w pewnym momencie
0: ale,
1: się zatrzymujemy.
0: Ale trzeba przyznać, że była ta kolejka cichutka.
1: Bardzo cicha, tak, tak.
0: Wygodna, naprawdę można było się skupić na tym, co się widzi, a nie człowiek nie rozglądał się szukając jakiegoś tego, czy ty naprawdę jesteś bezpieczny.
1: No tak, bo to rzeczywiście, no z drugiej strony wiesz, te wagoniki były zamknięte, tam się nie miało prawa w samym wagoniku nic złego wydarzyć, co najwyżej, no wiadomo, zawsze może się zepsuć mechanizm albo zerwać lina. No,
0: no nie, no, no wiesz co, no liny to bym już sobie tak nie wyobrażała, ale generalnie powiem ci szczerze, że tak z 5 minut mogłabym posiedzieć w tym wagoniku, żeby tak naprawdę obejrzeć to wszystko.
1: A nie było nam to dane, bo to naprawdę szybka jazda była.
0: Dokładnie, bo generalnie ta kolejka ma tylko 900, tylko albo aż 900 metrów, bo jakbyś miał wchodzić pod tą górę na piechotę, to te 900 metrów to trochę jest, a wysokości 300 metrów. I wyczytałam, że ma ta kolejka 17 wagoników, które te wagoniki codziennie przewożą 1130 osób.
1: No to naprawdę.
0: Także...
1: Jest.
0: Tak, jest chętnych do oglądania trochę, także no pewnie zarabia na siebie ta kolejka. Ciekawostką jest też, że ta kolejka pracuje do godziny 23:00.
1: Więc faktycznie długo.
0: Tak, i biorąc pod uwagę to efekt końcowy naszej wycieczki i jaką atrakcją jest Alania nocą, to na pewno niesamowite jest oglądać to z pozycji tych wagoników.
1: Zgadza się. To wzgórze, o którym mówisz, to jest bodajże to Kale, tak?
0: Tak,
1: Kale,
0: tak,
1: wzgórze
0: tak.
1: Kale, na które do pewnego momentu wjeżdża się kolejką, a później no trzeba wejść. Oczywiście trzeba i nie trzeba, bo była też możliwość, żeby wjechać od drugiej strony jeepobusem, natomiast no my stwierdziliśmy, że wejdziemy. Jest to do zrobienia, aczkolwiek muszę powiedzieć i to powtórzę po raz kolejny, schody w Turcji, nie polubiliśmy się z nimi, bo one potrafią bardzo zaskakiwać, no zwłaszcza te schody na tym wzgórzu, które to...
0: Były dostosowane do natury,
1: były
0: tak?
1: dostosowane do natury, pozwoliła. Oczywiście. I to nie było tak, że mieliśmy jeden schodek, drugi schodek, trzeci schodek i można było się spokojnie czegoś nawet chwycić. No nie. Po pierwsze, szło tam dość dużo osób, więc trzeba było utrzymywać odpowiednie tempo. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że te schody były na przykład w takiej konfiguracji. Mieliśmy jeden schodek, kawałeczek prosto, bez jakiegokolwiek podejścia. I nagle wyrastały trzy schody, bo tak się góra ułożyła, że tu można było w skalę
0: i do tego raz był schód szeroki na 3 metry,
1: tak.
0: A raz był na pół metra. I
1: dokładnie.
0: Osoby, które schodziły, musiały poczekać, aż ty wejdziesz, albo myśmy musieli poczekać, aż te osoby zejdą, żebyśmy mogli się tam wkomponować.
1: No tych schodów było tam kilkadziesiąt, tak naprawdę. Ja miałem trochę wrażenie, że ich jest więcej niż te kilkadziesiąt w momencie, kiedy weszliśmy na samą górę, ale no, sądząc po twoich reakcjach, było warto.
0: No tak, było warto, było warto. Powiem wam tam, że... Z racji tego, że nasza przewodniczka super była, fajna dziewczyna, ale powiedziała...
1: Jeżeli kiedyś będzie nas słuchać pani Magda bodajże, z Wujka i Mariolki, to pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. No powiedziała nam, że nie zatrzymywać się na tych schodach, no bo nie robić zdjęć, bo będzie taras widokowy, będzie ona nam powie, gdzie najlepsze zdjęcia wychodzą i w ogóle, ale no nie dało się. No nie dało się, to tak piękne widoki, że chciałoby się po prostu przystanąć na chwilę i tak po prostu sobie popatrzeć, nacieszyć się, tym bardziej, że to był kolejny jakby fragment wycieczki, którym mogliśmy się zachwycić przyrodą. No i do tego w końcu były koty! No nareszcie
1: tak.
0: Michał doczekał się kotów.
1: Były koty, chociaż no koty były też w hotelu. Jeden taki bardzo przyjazny. Freddy, nie słuchaj. żebyśmy nie mieli zaraz tu jakichś sygnałów zazdrości.
0: Focha.
1: Tak, focha. Jeden bardzo przyjazny, no tamtych kotów no nie pogłaskałem, bo nie wiadomo było, jak one zareagują, jak się zachowają, ale kotów było sporo i koty też były tam dokarmiane. Co kawałek można było zobaczyć miseczki z kocim jedzeniem.
0: No akurat też trafiliśmy, że pan te miseczki uzupełniał.
1: Tak.
0: Także było widać, że kotek... No i dosyć dużo było, aczkolwiek było widać, że walczą o swoje terytorium, bo niektóre naprawdę te łebki to miały takie...
1: Pokiereszowane,
0: uszkodzone, no nie wiem, zadrapane, nie wiem. W każdym bądź razie, no chciałam powiedzieć, że właśnie jakby to była wycieczka taka indywidualna, to szłoby sobie to zrobić na raty, przystanąć i się pozachwycać. Bo tam właśnie też bardzo dużo było tych kaktusów takich, co się ogląda w zasadzie, nie wiem, na jakichś filmach o kowbojach albo Meksyk. Gdzieś tam te takie wielkie uszy, te takie, te kaktusy są właśnie takie jakby takie uszy takie odstające to tu, to tam. No naprawdę przede wszystkim widok na tą panoramę rewelacja. No ale z racji tego właśnie, że jednak trzeba było się skupiać na tych schodach, a tak jak Michał mówił, mimo że by

0: zresztą też chciałaś, no to stwierdziliśmy, idziemy.
1: No bo po to tam pojechaliśmy, Dokładnie. Tak? No wiadomo, że jakby coś było niemożliwe dla nas, no to byśmy zrezygnowali z tego.
0: To nie będziemy kozaczyć, tylko
1: oczywiście,
0: po prostu
1: że tak.
0: Będziemy mierzyć siły na zamiary i tyle.
1: Ale chcieliśmy stamtąd wyciągnąć jak najwięcej i chcieliśmy, no nie być jakimiś takimi sierotkami, które na jakimś przy pierwszej trudności rezygnują i muszą być zawiezieni. Nie.
0: Po prostu jeżeli rzeczywiście mielibyśmy taką potrzebę, to byśmy skorzystali, a w takiej sytuacji, skoro mogliśmy, to dlaczego nie? Mamy wiadomość na Facebooku, bo cały czas tam transmitujemy. Mamy pozdrowienia od Malwiny, która nam napisała, że super się nas słucha, a dziękujemy bardzo, pozdrawiamy ciebie również.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak jest. Dotarliśmy na to wzgórze, weszliśmy po tych wszystkich schodach, no i teraz...
1: Na końcówce tych schodów już dotykałeś ruin.
0: Tak. I ruiny tam było czuć i widać na każdym kroku, bo schody no już nie były jakieś specjalnie równe, ale to, co było później, to miejsce do zrobienia zdjęć, to było jeszcze mniej równe.
1: No niestety, to jest właśnie też ten minus tego, jak wchodzisz w takie zabytkowe miejsca, tak? Oni starają się jak najmniej ingerować w to wszystko, no i wygląda to jak wygląda. No po prostu była kupa kamieni, jakaś taka dróżka, która nie była równa. No nie był to asfalt, nie był to chodniczek. Ale dałeś radę,
0: Oczywiście,
1: prostu potrzebowaliśmy
0: tak.
1: więcej czasu.
0: Żeby to na spokojnie przejść.
1: Ale możesz powiedzieć, że widziałeś właśnie ruiny zamku, jakiś to jest historyczny zamek, ważny dla nich, no i na tym wzgórzu też był meczet.
0: Meczet Sulejmana.
1: Dokładnie.
0: Tak jest. No cóż, trzeba przyznać, że... jakby prostota i skromność tego budynku w środku, bo weszliśmy tam, no zaskoczyła nas bardzo.
1: To znaczy generalnie nas w ogóle zaskoczyło też otoczenie, bo nasza przewodniczka bardzo fajnie opowiadała i tak z humorem, ale przekazywała bardzo dużo wiedzy.
0: Tak, na temat islamu.
1: Islamu, dokładnie. Także już nam powiedziała, że ten meczet też jest odrestaurowany i też powiedziała, że będziemy mogli do niego wejść i opowiedziała nam najważniejsze zasady, jak się mamy zachowywać, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bo to, że kobieta musi mieć zasłonięte włosy, ramiona, zasłonięte nogi do kostek, no to jakby obserwując turczynki i generalnie patrząc na jakieś tam zasady w islamie, no to mogłoby być dla nas oczywiste. Ale na przykład to, że nie możemy wejść w butach już na próg.
0: Tak.
1: To było zaskakujące.
0: To było zaskakujące, tak. Nie można wejść w butach, trzeba te buty zdjąć wcześniej.
1: Wejść na taki drewniany pomost.
0: Tak.
1: I już nie tą stopą, żeby już nie obrudzić, tak wiecie, że jak wchodzicie, na przykład wciągacie buta, to nie możecie się zachwiać i położyć tej stopy przy tym bucie, tylko od razu trzeba wejść na tej podest, bo nie możesz tej stopy już skalać, zbrudzić.
0: Tak jest i dopiero wtedy można po zdjęciu butów wejść do tego meczetu, natomiast no, tam jest rzeczywiście czyściutko, dywan jest na podłodze położony.
1: Dywan na dywanie, to jest całe to pomieszczenie. Ale zanim weszliśmy, to ja jeszcze byłam na tyle ubrana, że dostałam tylko chustę na głowę, żeby zasłonić włosy, ale panie wszystkie, które miały krótkie spodenki, odkryte ramiona, no to przed tym meczetem była taka ława, na której właśnie leżały spódnice i chustę, no i te wszystkie kobiety musiały, chcąc wejść tam, musiały się zasłonić, żeby po prostu móc wejść.
0: Tak jest, więc byliśmy tam, zobaczyliśmy. No i jak ten meczet wygląda od środka?
1: No generalnie zadziwia prostotą, bo tam w zasadzie w środku nie ma nic. Są właśnie dywany, no jest czyściutko, przestronnie, było jasno, bo w zasadzie to są mury, ściany, okna i coś na wzór naszej, nie wiem, mównicy, ambony i nic więcej.
0: Tak.
1: Także w zasadzie kilka wzorów na ścianach i tam nie ma nic, tylko taka atmosfera, no takiej ciszy po prostu, takiego, no można by było powiedzieć, że takiego skupienia, takiej jakiejś takiej

0: Taka aura zadumy. Trochę, taka aura była dziwna w tym miejscu, ale generalnie no nie można opowiedzieć, że tam były, nie wiem, rzeźby, jakieś figurki, jakieś coś, nie, bo tego nie ma. Po prostu...
1: Być może w innych meczetach też jest inaczej. No my byliśmy w jednym, ale może to właśnie tak jest, że po prostu oni stawiają na prostotę bez jakiejś takiej otoczki.
0: No, tak jak mówiła nasza przewodniczka, że ich nie może tam nic rozpraszać.
1: To prawda.
0: Dlatego kobiety są osobno, mężczyźni osobno, ewentualnie żona mężczyzny jest przed nim, żeby nie miał brudnych myśli, kiedy, nie wiem, klęcząc kobieta wypina się wiadomo jaką częścią ciała, żeby, no wiadomo, może już...
1: Żeby po prostu nie rozpraszać.
0: Nie rozprasza się.
1: Że skupił się na modlitwie, na swoich przemyśleniach.
0: Tak, na swojej kobiecie, z którą już może jest 50 lat, to on się tak już, może jego myśli nie będą grzeszne, ale jak to będzie obca część ciała, to kto wie.
1: To może być różnie. Natomiast no tak, byliśmy w meczecie, wyszliśmy z meczetu i potem...
0: Widzieliśmy jeszcze cmentarz. Cmentarze też były w sumie zadziwiające, bo ja jestem fanką cmentarzy, jak można tak powiedzieć. Bardzo lubię stare cmentarze i lata już po prostu szukam takich, żeby sobie pooglądać. I tam mnie zaskoczyło, tak jak u nas na cmentarzach jest po prostu kolorowo w ciapki, bo każdy pomnik jest inny, to tam jest biało. Po prostu, owszem, są, jeżeli chodzi o kształt, są skromne, ale bywają różne, ale są wszystkie jasne, białe. I ten stary cmentarz był tak samo, po prostu były płyty, nie były jakoś, wiadomo, że też przecież ziemia pracuje i te wszystkie skały, bo to jednak góry, więc na pewno te wszystkie płyty gdzieś tam są wypatrzone, gdzieś wyciśnięte, wypchane, ale generalnie skromne płyty, tylko jakieś wyżłobienia, jeżeli chodzi o oznaczenie tego grobu, tego nagrobka i nic więcej.
1: No to rzeczywiście też no jest to inne od tego, mm-hmm. do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Po zobaczeniu cmentarza wsiedliśmy do jeepobusów. Chociaż w sumie pytanie, czy wsiedliśmy, bo...
0: Wsiedliśmy, ale
1: nie usiedliśmy, pozostaliśmy poproszeni o to, żeby wstać, a najlepiej to, żeby sobie stanąć na siedzeniach.
0: Tak.
1: I złapać się czegoś i się zaczęło. Kierowców mieliśmy, na to wygląda, doświadczonych.
0: Turków, tak, zaznaczamy.
1: Skoro rozmawiamy z wami teraz, to znaczy, że byli doświadczeni, bo takim finałem tej wycieczki Alania w pigułce był wjazd na jeszcze takie jedno wzgórze.
0: Najpierw zjazd, a potem wjazd.
1: A potem wjazd. Na wzgórze z napisem I love Alania. I... No, ta jazda była, powiedziałbym, dość brawurowa. Wytrzęśli nami jak na niejednej górskiej kolejce. Muzyka do tego głośna.
0: Polska.
1: Polska, tak jest.
0: Można powiedzieć, że hiciory disco polo.
1: Tak jest. Rzeczywiście mocny, mocny power, głośniki na pełen regulator. No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy, dojechaliśmy i tam był właśnie moment na to też, żeby zrobić sobie zdjęcia, żeby popatrzeć na Alanię z góry, no to teraz podziel się proszę widokami, wrażeniami.
0: To zanim się podzielę tymi wrażeniami z widoków, to ja powiem wam, jak przetrwaliśmy ten przejazd. Okay. Bo jak Michał zaznaczył, mieliśmy sobie wejść na te siedzenia i wtedy przydało się to, te obręcze, czy jak to nazwać, no z tego jeepa, to co...
1: Tak, ten stelaż cały.
0: Ten stelaż cały i każdy się trzymał. Zaznaczę, że w większości z tych naszych wycieczkowiczów to nie były osoby w wieku, nie wiem, 17-19 lat, tylko tak powiedzmy 30+. I wszyscy bez słowa stanęli, jak ten Turek ruszył, te busy były trzy. jak oni ruszyli, jak zaczęli z tej góry zjeżdżać, pamiętajcie, tam nie ma znaków, tam nikt się tobą nie przejmuje.
1: W Turcji jest wolna Amerykanka.
0: Tak, kto pierwszy, ten lepszy, kto szybszy, ten lepszy, po prostu... I uwierzcie mi, nie było strachu. Przez tą atmosferę, jaką oni zrobili, że Turek puszcza polskie hiciory, które każdy zna, które każdy śpiewa, do tego zjeżdżając zwracamy uwagę wszystkich na siebie, wszyscy po drodze nam machają, gdzieś tam komentują, nasza przewodniczka w ogóle usiadła na tym stelażu u góry, gdzieś stopami zaplątała się w te rółki i w ogóle gdzieś tam była w powietrzu, zaczęliśmy wszyscy śpiewać, śmiać się, piszczeć i do tego podziwiać te widoki.
1: Czyli po prostu wesoły bus i to nie jeden.
0: I to nie jeden. Potem jak wjeżdżaliśmy, potem musieliśmy usiąść, jak już żeśmy dojechali jakby do centrum.
1: Tak, no bo wiadomo, w mieście to też inne zasady, jednak ten ruch powinien być nieco spokojniejszy.
0: Dokładnie. I wtedy żeśmy na chwilę usiedli, wyjechaliśmy z centrum miasta, nasza przewodniczka, wchodzimy z powrotem na siedzenia.
1: I właśnie wtedy jechaliśmy już w stronę tego napisu.
0: Dokładnie. To jest napis w stylu Hollywood. To jest w stylu tego napisu Hollywood, na wzgórzu Hollywood, że po prostu są ogromne litery I love Alania. I litery są I i Alania są białe, a love jest serce czerwone. I to jako tak...
1: Ale poczekaj, bo teraz tak, żebyśmy mogli sobie ten napis wyobrazić. Jest I love i
0: I, za love jest serce czerwone.
1: Aha, okay.
0: I Alania jest dalej białymi literami.
1: Rozumiem.
0: I to są takie ogromne litery wkomponowane w to wzgórze. Po prostu jest widoczne z każdego miejsca, podejrzewam, jeżeli jest oświetlone nocą.
1: No to rzeczywiście wizualnie to na
0: tak,
1: pewno robi wrażenie.
0: Robi wrażenie. No i ale nie jest to miejsce na tyle dostępne, że można w jakiś sposób sobie tam podejść i zrobić zdjęcie. Niestety, no bo to jest to na górze, trzeba by było się wspiąć, no a on niestety, no drugi, ktoś kto robi zdjęcie, musiałby mieć jakiś teren, żeby móc się trochę oddalić.
1: No i też odpowiedni
0: coś.
1: Aparat podejrzewam,
0: dokładnie,
1: żeby
0: dokładnie.
1: To zrobić.
0: Dokładnie, więc nie było to takie miejsce dostępne, żeby zrobić sobie zdjęcie, ale z daleka można było. No i byliśmy na tym miejscu, chwilę żeśmy się zatrzymali i potem zjechaliśmy znowu w dół, właśnie troszeczkę na ten taras widokowy. No po prostu wow. Wiecie, to, że wcześniej widzieliśmy te wszystkie widoki za dnia, już robiło niesamowite wrażenie. Góry, morze, plaża i całe mnóstwo tych zabytkowej części, całe mnóstwo po prostu domów. A teraz to wszystko w ciemności i wszystko oświetlone. Miliony światełek, po prostu przepięknie, przecudownie. Oczywiście wszyscy robiliśmy milion zdjęć. My chwilę zrobiliśmy relacji. No i poproszono nas, żebyśmy się ustawili do zdjęcia.
1: Tak.
0: W tym miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, na pewno jest to miejsce, w którym zatrzymują się wszyscy, no bo stał pan z wielbłądami.
1: Tak, wielbłądy to też jest atrakcja turecka. Obok hotelu również mieliśmy pana z wielbłądem, który bardzo wszystkich namawiał, żeby podejść i zrobić sobie zdjęcie z wielbłądem.
0: No tak, i tam też stał taki pan, no powiem wam, że Michał nie dał się skusić.
1: Jakoś nie, nie skorzystałem ze zdjęcia z wielbłądem.
0: Ale żeby ustawiliśmy się wszyscy na tym tarasie widokowym, pani nasza przewodniczka prosiła nas o to, bo chciała zrobić zdjęcie pamiątkowe, które będzie wstawiała na stronę tego biura.
1: Wujek i Mariolka. Swoją drogą zajrzałaś tam?
0: Tak.
1: Widziałaś to nasze zdjęcie?
0: To znaczy zaglądałam, ale tam jest tyle zdjęć, że
1: giniemy w tłumie.
0: Tak. Ale myślę, że skupię się na tym, poszukam nas i na pewno poproszę cię, żeby przerzucić na pendrive'a i zrobić sobie to, wywołać sobie to zdjęcie, bo to też będzie jakaś pamiątka.
1: Jakaś pamiątka, oczywiście, że
0: oczywiście.
1: Tak.
0: No ale to wcale nie jest proste zrobić zdjęcie tylu osobom. Pamiętajcie, że to były 3 te jeepobusy, więc trochę tych osób było. No to pan kierowca, który chciał nam zrobić zdjęcie, wszedł trochę wyżej, no jeszcze nie mógł nas objąć całej grupy. No to co zrobił? Pożyczył wielbłąda. No i jeszcze wskoczył na garb wielbłąda i w ten sposób zrobił nam zdjęcie.
1: Czyli mieliśmy zdjęcie z wielbłąda.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Nie z wielbłądem, a z wielbłąda.
0: Dokładnie tak. Także można, wszystko można.
1: Jasne, jak się chce, grunt to po prostu pomysł. No i później z tego wzgórza znowu zjazd. Tak
0: znowu,
1: samo.
0: Tak, znowu adrenalina. Powiem wam, że Michał bardzo dzielnie to zniósł. Martwiłam się, czy nie będzie łysy, bo tak mu głową wyszarpało, ale generalnie myślę, że dla niego
1: wiesz,
0: też było
1: no, skoro super. Z drugiej strony, skoro ludzie w wieku, nawet i sporo zacniejszym od naszego, sobie z tym poradzili, no to, to jakbyśmy my sobie z tym nie dali rady, no to byłby to już rzeczywiście problem.
0: Oczywiście, tym bardziej, że my ciągle mamy nastawienie, że chcemy dużo rzeczy skosztować, spróbować i poczuć.
1: No, życie jest jedno w końcu.
0: Tak, dokładnie. Także, a podejrzewam, że nie mają złych doświadczeń, skoro pozwalają sobie na to.
1: Oczywiście, że tak. To musi być w bezpieczny sposób przeprowadzone, no bo plotki różnego rodzaju szybko się rozchodzą i gdyby coś tam było nie tak, no to myślę, że dość szybko musieliby z tego zrezygnować, no ze względu bezpieczeństwa, tak, bo przecież te wszystkie wycieczki są ubezpieczone. Zresztą w cenie takiej wycieczki też jest dodatkowe ubezpieczenie jeszcze. Mm-hmm, także to też nie należy o tym zapominać.
0: No jest to robione z głową, no jest to organizowane, no ale generalnie no czytając już plotki się rozchodzą między turystami, że warto w tym biurze szukać wycieczek, że są bardzo fajnie zorganizowane. Przede wszystkim nasza przewodniczka no w tak dostępny sposób to wszystko opowiadała, informowała nas, przekazywała swoją wiedzę, że naprawdę chciało się jej słuchać.
1: Oczywiście, że tak.
0: No, także naprawdę warto, polecamy, bo wynosi się coś z tego. No, a poza tym, no, tak jak my nie mieliśmy planu, żeby siedzieć tylko w kurorcie, myśmy chcieli zobaczyć coś więcej i Michał ma niedosyt tej Alani.
1: No, ja jeszcze do tego parku bym się wybrał.
0: Ach, park i parkiem, ale Michał sobie wymyślił, że on by chciał zaznać...
1: Życia nocnego,
0: Alani.
1: Bo ja jestem człowiekiem raczej nocy niż dnia, więc z miłą chęcią bym teraz, jeżeli jeszcze kiedyś byśmy się decydowali na wycieczkę w tamte strony, no co nie jest wykluczone, bo naprawdę nasze wrażenia są pozytywne, to ja powiem szczerze, nie wiem, czy nie skusiłbym się na coś, co jest jednak w centrum. Tak, może niekoniecznie w samym centrum, ale na obrzeżu miasta, a nie gdzieś na totalnych przedmieściach czy wioskach, bo tam oczywiście jest to fajne, jest miło, natomiast dotrzeć już gdziekolwiek to jest mała wyprawa i trzeba się z tym liczyć, no też jesteśmy o tę wiedzę mądrzejsi na przyszłość.
0: No tak, przede wszystkim czasowo, nie? Bo to też to nie jest tak, że te busy jeżdżą trzecia czy czwarta nad ranem, a będąc gdzieś na jakiejś dyskotece po tańcówce czy coś, to wiadomo, że nikt nie będzie patrzył na zegarek.
1: Oczywiście.
0: I na ostatniego busa z kolei 15 kilometrów piechotą, no to Michał by mnie już zamordował.
1: Może bez przesady, ale na pewno nie byłoby miło, a po co się denerwować w trakcie wycieczki.
0: W każdym bądź razie apetyt zaostrzony.
1: Jasne. No i właśnie, to była wycieczka w czwartek, a w piątek w nocy o godzinie 2:30?
0: Tak.
1: Jakoś tak. Był ten smutny moment, w którym trzeba było opuścić nasz gościnny hotel, pojechać busem do Antalii, no i
0: autokarem.
1: Autokarem i odlecieć. No i właśnie, na to też trzeba zwracać uwagę i trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze tyle dni w wycieczce, ile jest zadeklarowanych, rzeczywiście z tylu dni skorzystacie. No bo tak, my mieliśmy zadeklarowanych niby 8 dni i to się wydaje 8 dni, no to jest wszystko fajnie, jest ciekawie. Ale tak, w pierwszego dnia, no z tego pierwszego dnia w zasadzie nie mamy,
0: trzeba powiedzieć,
1: nie
0: mamy podróż.
1: Nic. Tak, to jest podróż. My ruszyliśmy rano o godzinie, no powiedzmy 8, I byliśmy na miejscu w okolicach godziny 20.
0: Nie licząc, że już dzień wcześniej wyjechaliśmy z Iławy.
1: Tak, tak, żeby tam się dostać. Więc no, jest to jednak jeden dzień w plecy. Wtedy zdążymy tylko zjeść, ewentualnie tak jakby no, zapoznać się z morzem i śpimy. Podobnie dzień następny, dzień ostatni. Dzień ostatni, w którym no teoretycznie też jeszcze moglibyśmy z czegoś skorzystać, ale niestety nie skorzystamy, bo wyjazd jest o godzinie, no tak jak w naszym przypadku, drugiej. Więc my z tego dnia nic nie mamy, nie ma, czyli odchodzą nam dwa dni w zasadzie, więc mamy do dyspozycji z tych 8 pełnych 6. No, to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę i mieć świadomość, że no tak niestety jest i na to się niewiele poradzi. Ewentualnie no można szukać po prostu takich wycieczek, w których już wiadomo, że powrót będzie jakoś wieczorem na przykład tego dnia, ale to też trzeba liczyć się z tym, że nawet jeżeli ktoś nam coś takiego zadeklaruje i obieca, to potwierdzenie odlotu, no to mamy na 48 godzin przed wyjazdem, więc
0: nie można być pewnym.
1: Nie można być pewnym. Nawet jeżeli sobie to wszystko super zaplanujemy, to w ostatnim czasie linie lotnicze mogą nam zrobić niespodziankę. Tak na przykład jak odlatywaliśmy, no to jakiś lot był odwołany właśnie w Turcji. Mhm. Więc różnie z tym może być i na to trzeba brać poprawkę. Ale do rzeczy. Odjechaliśmy godzina 2:30. Ja tu też czegoś nie rozumiem. My byliśmy o czasie.
0: Powiedziano nam, że mamy tak być na dole w holu o tej godzinie jesteśmy.
1: Dokładnie. No bo to wiadomo, ten autobus musi pozbierać gości z różnych hoteli.
0: Bo pamiętamy, że że hoteli było 6. My byliśmy, wysiadaliśmy jako 5 hotel.
1: Tak. No, więc teraz wsiadaliśmy jako 2. No, i w jednym hotelu to zmitrężyliśmy jakieś pół godziny czekając na gości, którzy się gdzieś zagubili, nie wiadomo było, co z nimi się dzieje, no, a czas nie jest z gumy i o ile okej, my możemy sobie poczekać, ale no, samolot to na nas tak czekać nie będzie. Ma zaplanowany konkretny czas odlotu, no i co wtedy? Ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Dojechaliśmy na lotnisko. No i jakie są twoje wrażenia?
0: No i tam właśnie
1: tureckiej obsługi.
0: I zaczęło się wariactwo.
1: Tak, zaczęło się wariactwo, bo rzeczywiście tam jest zdecydowanie większy przemiał ludzi niż w Gdańsku. Tam jest znacznie więcej tych lotów, znacznie więcej ludzi, a obsługa co niektóra wcale nie jest zbyt wyrywna do działania.
0: O czym oczywiście mieliśmy okazję się przekonać.
1: Tak, bo akurat właśnie nam się tak trafiło. No jeden pan, który wypisywał bilety, to tak się ze specjalnie nie spieszył.
0: Tu się pomylił.
1: Tu się pomylił, tu ten bilet podarł, potem wypisał następny. No, generalnie szło to wszystko dosyć powoli. Procedura podobna chyba jak w Gdańsku, prawda?
0: Znaczy, tak, tak. Tylko jakby generalnie jak żeśmy weszli na teren lotniska, to w momencie już prześwietlali
1: tak od razu
0: te walizki. Potem dopiero doszliśmy właśnie do tego pana, który te walizki ważył, kontrolował i opisywał. I one znowu tam były prześwietlane, ale generalnie tak właśnie na wariata. Zaraz poganiali strasznie. Dawali do zrozumienia, że mamy się pospieszyć.
1: No. Z jednej strony poganiali, z drugiej strony wcale też się jakoś wybitnie nie spieszyli.
0: Tak i w ogóle no w tym momencie no fakt faktem, że pani jak się zorientowała, że ty nie widzisz, bo też my nie mamy w zwyczaju, jak jesteśmy razem, chodzić z laską, żeby pokazywać, co czasami jest błędem naszym.
1: Tak jest, bo czasem się rzeczywiście to przydaje i już
0: inaczej
1: teraz
0: reagują.
1: Tak, i teraz już też się gdzieś tam tego uczymy, żeby po prostu nawet mimo tego, że idziemy gdzieś sobie razem, no to jednak z tej laski korzystać więcej, bo to ułatwia po prostu.
0: Tak, to był w tym momencie, jak pani się zorientowała, że Michał nie widzi, no to wtedy trochę przystopowała i nam pomogła. W sensie takim, że ona już wzięła Michała, Michał sobie przeszedł przez tą bramkę.
1: Tak, znowu przez ten skaner. Tu właśnie pani pomogła, dzięki czemu nie musiałem przechodzić dwa razy.
0: Dokładnie. I tu się jakoś potem potoczyło i potem poszliśmy, no niestety trafiliśmy do takiej kolejki, a nie innej, że pan był jakiś, nie wiem, czy nowo przyjęty, czy po prostu miał gorszy dzień, no trwało to niesamowicie długo. W każdym bądź razie, no jak już jesteś na tym lotnisku drugi raz, to generalnie wiesz mniej więcej, co cię czeka. No jedynie ten stres, że nie znasz tego języka, tych komunikatów, ale mniej więcej jeden za drugim już człowiek, jak się trochę opatrzył tych ludzi w tym autokarze, w jedną stronę, w drugą stronę, to mniej więcej potem jeden na drugiego patrzył do momentu, aż znowu zobaczyłeś, że jest napisane, że Koral, Gdańsk i już wiedzieliśmy, że tutaj mamy sobie stanąć i poczekać sobie w tej kolejce.
1: No i staliśmy, czekaliśmy, po prostu szliśmy też za ludźmi. No w końcu dotarliśmy do naszego samolotu po tych wszystkich prześwietleniach, skanach, sprawdzeniach. No już nastroje raczej minorowe. Nie było tak wesoło jak w tamtą stronę, też już ludzie
0: zmęczeni,
1: no bo to jest nieprzespana noc tak naprawdę dla nikogo. Wszyscy chcieliby zaznać trochę spokoju. Nie pozwoliłaś mi pospać w autokarze, tak w ogóle.
0: Że ja?
1: Tak.
0: No wiesz co?
1: Bo budziłaś mnie, bo chrapałem za głośno.
0: No to właśnie, to ja czy ty sobie nie dałeś spać?
1: Ty.
0: Pogadamy za chwilę.
1: Za jeszcze dłuższą chyba chwilę, ale swoją drogą, tak. No ale właśnie, już było spokojniej, już też i z tym alkoholem widziałeś, żeby tam ktoś...
0: Nie, to już koniec szaleństw.
1: Już wypili, co mieli wypić. I cóż, lot samolotem, moim zdaniem, jeszcze spokojniejszy niż w tamtą stronę.
0: Już nie było tego stresu, co nas czeka.
1: Tak, bo już wiemy.
0: Tak.
1: No już, my już doświadczeni, możemy tak, latać. Tak.
0: Tutaj wiemy. Właśnie trafiliśmy na stewarda, który był taki bardzo służbisty.
1: Służbista, tak.
0: To samo dosłownie było, że Michał znowu dostał do czytania instrukcję.
1: No już teraz ją tak tylko sobie przekartkowałem.
0: Tak, ale już tutaj pan nie pozwolił, żeby Michał siedział w środku. Michał musiał siedzieć już pod oknem, bo oczywiście ja się pierwsza tam cisnęłam do okna, ale nie, pan powiedział nie, tam ma siedzieć Michał, no to dobra,
1: no niech siedzi. To będę siedział, nie ma sprawy. No pewnie mają jakieś powody ku temu. No i skoro wystartowaliśmy, ruszyliśmy, w ogóle dość długo zajął w porównaniu do odlotu z Gdańska ten cały proces kołowania. Było dłużej. A potem się wyjaśniło dlaczego. Tak, potem się wyjaśniło dlaczego, ale o tym powiemy sobie za moment, nie uprzedzajmy faktów. Na razie jesteśmy w samolocie i lecimy.
0: Znowu,
1: a do nas dodzwonił się ponownie Krzysztof. Dobry wieczór, Krzysztofie.
2: Takie pytanie, czy leci z nami pilot?
0: Chce zapytać, kiedy skończymy.
1: Jeszcze troszkę.
2: Ja tutaj z doskoku na chwilę jestem, ale większość sobie odsłuchamy z moją Monią poprzez AirPods, jak jej przyjdą. Niestety, ale to już prywatnie powiem, o co chodzi, już poza anteną. Mhm. Natomiast co do używania białej laski, to się zgadza, Michale, to tu potwierdzam nawet u nas w Polsce. Nawet jak gdzieś idziemy z moją Monią, bo przecież też jest osobą słabowidzącą i coś tam widzi, to ja i tak mam laskę rozłożoną i tak badam ten teren.
1: To znaczy, wiesz co, tak, Krzysztofie, to się zgadza, tylko ja od razu powiem, dlaczego ja co jakiś czas na przykład nie korzystam z tego, dlatego, żeby mieć chociaż jedną rękę wolną, żeby coś tam na przykład ją przytrzymać. No, najzwyczajniej w świecie jest wygodnie. Więc zazwyczaj jak gdzieś idziemy, no to po prostu jednak i ta druga ręka też jest zajęta. Ale fakt faktem, lepiej w ten sposób, bo no najzwyczajniej w świecie zwraca się większą
0: sygnalizuje
1: uwagę.
0: Sygnalizuje się.
1: Tak, sygnalizuje dokładnie się, to jest prawda.
2: Tak. A tym bardziej, jak żeś mi już polecił tego grzybka, który mi już przyszedł, to naprawdę to jest jakby się
1: tak, przeszedł. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajna końcówka. To się zgadza, ja też jej używam.
2: No dokładnie tak. No natomiast no, ja się chciałem was zapytać odnośnie, nie wiem czy pytałem już kiedyś, ale chyba jeszcze nie, bo tak mi pytania przychodzą w nocy, po północy zazwyczaj różne dziwne, ciekawe. To niestety ja już tak, ten typ tak ma. Czy piliście kawę turecką? Bo ja to jestem kawosz i dlatego też się chciałem zapytać, jak smakuje kawa w Turcji.
1: Wiesz co, akurat kawy po turecku nie miałem okazji się napić, bo no, parę razy na tych śniadaniach byłem, potem parę razy nie, ale...
0: A jak piłeś, to było z ekspresu?
1: Tak, to była zwykła kawa właśnie taka z ekspresu.
0: Ale ja piłam herbatę ich, tą mocną.
1: No to się podziel wrażeniami.
0: O. Siekiera!
1: Siekiera!
0: Język stoi kołkiem. To znaczy, wiesz co, generalnie masz taki czaj, w jednym masz ten cały zaparzony ten czaj, a drugi stoi czajnik, który jest gorący i dolewasz sobie wody i możesz sobie dosłodzić. Dostajesz, lejesz sobie do takiej szklaneczki w kształcie tulipana i sam sobie możesz dozować ile chcesz tej herbaty i resztę rozcieńczasz tym wrzątkiem i potem sobie słodzisz. No ale wiesz, jak człowiek jest wiesz, niedoświadczony, no to ja sobie nalałam pół szklaneczki tej herbaty, tego czaju, no drugie pół tego wrzątku, no i wzięłam sobie dwie saszetki, no jak dwie łyżeczki, tak słodzę w domu, cukru,
2: no, tak.
0: No ale nie, to po prostu mówię ci, ta siła, ta moc tego, jak masz to w ustach i do tego ten język, to dosłownie ci sztywnieje, nie? Aczkolwiek szok. Obserwując gości tych Turków w tym hotelu, to dla nich standard, że oni to piją i mają naprawdę brązowo w tej szklance. Brązowo.
1: Po prostu lubią mocne herbaty.
2: Dlatego ja przypuszczam, że jakby oni, wiecie, przyjechali do nas i na przykład by spróbowali różnych potraw typu, nie wiem, ogórki kiszone, załóżmy, tak? No to dla nich też by było dziwne i czemu to takie jest w smaku. No więc no to jest właśnie tak, co kraj to obyczaj.
1: O właśnie. Tam jedną z sałatek, którą mieliśmy okazję jeść, i to ja jestem bardzo za tym, żeby to wdrożyć również do naszej kuchni. Bo lubimy mizerię oboje.
2: Musisz podanie napisać.
1: Tak, musimy to wdrożyć koniecznie, bo tam była sałatka, tam była po prostu mizeria, ale z dodatkiem kukurydzy.
2: Ja zaraz pójdę do lodówki i coś sobie wezmę.
0: No tak, po prostu. Taka prosta rzecz, a tak. Michałowi tak zasmakowało, aha. Jak mu przyniosłam raz i zasmakowało mu, to ja już jak było, to ja mu donosiłam, bo już wiedziałam, że temu zrobię przyjemność.
1: Dokładnie, bardzo mi smakowało.
0: No już jedno ciasto odtwarzaliśmy właśnie
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, ostatnio, z kiwi.
0: Z kiwi. No, także no niektóre można by było się pokusić, no ale niestety może nie za wiele, dlatego że my nie mamy tych przypraw.
1: Dokładnie, a te przyprawy na pewno dają bardzo, bardzo dużo.
2: A nie przywoziliście stamtąd jakichś tych przypraw od nich tam?
1: Krzysztofie,
2: nie,
1: będzie coś... o tym w audycji. Ja czytałem już na Facebooku twój komentarz w międzyczasie.
2: Wiem, tylko akurat...
1: Więc już tylko szybciutko powiem, tam trzeba po prostu byłoby wiedzieć, co przywieźć.
0: Jedną przywieźliśmy taką ostrą, którą ja znałam i wiedziałam, że to jest tak jakby suszona papryka, nie wiem, jalapeno czy jakaś po prostu taka poszarpana w płatki.
2: Coś, co ja lubię.
0: No to właśnie to wzięliśmy i... I to po prostu znałam i wiedziałam. No a tak resztę no, brać na w ślepo i tak naprawdę metodą prób i błędów używać, no można, ale w sumie po co wyrzucać pieniądze w błoto, nie?
1: Dokładnie, bo część no, dokładnie. Byłaby smaczna, część nie, więc no może kiedyś jeszcze, tak jak wspomniałem, się wybierzemy z nieco większą wiedzą. Teraz dla nas był to no, absolutny debiut po prostu, tak? Z wieloma różnymi rzeczami, o których w tej audycji opowiadamy.
2: No to dobra, to tyle ode mnie i jestem na nasłuchu, jak nie zasnę, a jak zasnę, to z odtwarzania.
1: Jak zaczniesz, to dobrej nocy, Krzysztofie.
0: Dobrej nocy.
1: W takim razie dziękujemy ci za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Samolot w międzyczasie przywiózł nas na lotnisko gdańskie imienia Lecha Wałęsy. No i czas odebrać bagaż.
0: No i powtórzyła się historia, że znowu na ten bagaż trzeba było troszeczkę poczekać. Tak. Ale tym razem było lepiej, bo miałam gdzie usadowić Michała.
1: No tak, bo tu już było gdzie usiąść.
0: To były jakieś bardziej cywilizowane warunki ku temu. No więc Michasia posadziłam. Michaś oczywiście co robi? Oczywiście grzebie w telefonie.
1: Oczywiście, przełączam się na polski internet.
0: To po prostu niekończąca się historia. I poszłam sobie i czekam. Dosyć długo to też trwało, zanim ten bagaż, że tak powiem, zaczęli rzucać na tą taśmę. Jak już zaczęli rzucać na tą taśmę, no to szukam i czekam i czekam. I jedną walizkę w końcu dopadłam, czekam na drugą. I w trakcie tego czekania gdzieś tam podeszło dwóch mężczyzn, rozmawiałem ze sobą, no i siłą rzeczy słyszę. No i jak jeden drugiemu opowiada, no, że samolot się zatrzymał, bo bagaż wyleciał, no i musieli, pozbierali to wszystko i dopiero samolot poleciał, po prostu wystartował. No ale ja myślałam, że to po prostu opowiada...
1: O jakiejś przygodzie z kiedyś.
0: O jakiejś przygodzie z kiedyś, po prostu, no jako taką ciekawostkę. No i przyjechała nasza druga walizka, konkretnie moja. I dobrze, odbieram tą walizkę, zaczynam po prostu, uchwyt dałam do góry, zaczynam kołować, że tak powiem, w kierunku Michała. No i coś mi się tak jakoś tak trochę zapadło to kółko. No ale jakoś tak nie zwróciłam na to uwagi, nagle patrzę, ja mówię, patrz Michał, a nasza walizka, całe dno wisi w powietrzu, trzyma się w zasadzie tylko na dwóch kółkach.
1: To była walizka miała cztery. Plastikowa i po prostu ten plastik najzwyczajniej pękł.
0: I dosłownie to tak pękł, że jak walizka miała cztery kółka, to ona po prostu trzymała się tylko na dwóch, a resztę całe dno praktycznie wisiało w powietrzu. No i co teraz? Rozglądamy się, ja mówię, myślałam, że gdzieś będzie pisało, że nie wiem, uszkodzony bagaż czy coś, bo przygotowując się do wylotu, no czytałam też historię, że zdarza się, że bagaż się uszkadza, że wtedy trzeba to zgłosić, zanim wyjdziesz z lotniska, no bo potem jakby już nie, no że trzeba się po prostu dostosować do pewnych zasad. No czytałam, gdzieś tam jakoś bardzo się nie wczytywałam, bo nie brałam pod uwagę takiej akcji, że będzie nas dotyczyła, no ale niestety. No i pierwsze, co napotkałam, to było właśnie zagubiony bagaż i weszłam tam, no i pytam się pana, gdzie mam iść z uszkodzonym bagażem. Tutaj może pani do mnie przyjść. No to biorę walizki, biorę Michała i idziemy wyjaśnić sprawę. No pan uznał, że no nasza walizka no naprawdę jest uszkodzona i trzeba spisać protokół. W międzyczasie weszło jeszcze małżeństwo, które akurat było z naszego hotelu. Uznali, że też mają uszkodzone dwie walizki. Pani, która ich przyjmowała, niestety nie chciała im tego przyjąć.
1: Tak, i tam było już gorzej, bo te walizki miały mniejsze uszkodzenia i pracownicy lotniska uznali, że no oni po prostu tego nie przyjmą, bo po prostu linia Pegasus Airlines im to odrzuci. Jest o tyle problem z tymi reklamacjami właśnie w przypadku Pegasusa, że oni nie są z Unii Europejskiej, z terenu Unii Europejskiej, bo przepisy unijne no są inne i te procedury reklamacyjne są zdecydowanie bardziej uproszczone. W przypadku naszym, no to niestety jest tak, że to trzeba po prostu wysłać. Oni muszą na lotnisku spisać odpowiedni protokół, no a oprócz tego musimy my też już bezpośrednio na stronie samych linii lotniczych, co też nie jest dostępne niestety. Tam był do przepisania kod z obrazka na przykład. Ja sobie z tym poradziłem za pomocą odpowiedniej wtyczki. Zresztą gdyby nie miał tej wtyczki, to przecież mógłbym Cię poprosić o pomoc.
0: No,
1: natomiast no, jest to problem dostępnościowy. I w ogóle ten formularz do zgłaszania reklamacji jest gdzieś zakopany, tak żeby najlepiej go użytkownik nie znalazł, no ale się udało. Teoretycznie reklamacja została już rozpatrzona, w praktyce pieniędzy na koncie jeszcze nie zobaczyliśmy, a to też nie było takie wcale szybkie. Oni w odpowiedzi na maila, na to zgłoszenie właściwie z formularza, przysłali mi maila, w którym się domagali faktury za tę walizkę.
0: Zdjęcia, uszkodzenia.
1: Zdjęcia, tak. No my faktury nie mieliśmy, bo po prostu akurat była sytuacja taka, że no, był to prezent świąteczny najzwyczajniej w świecie, no i tyle. I tak napisałem, ale całe szczęście reklamacja została uwzględniona, no i teraz mam nadzieję, że
0: i w ten sposób doszliśmy do wniosku, że historia opowiadana przy taśmie była historią z naszego
1: o naszym samolocie. Z drugiej strony dobrze, że to się luk bagażowo otworzył, a nie drzwi w kabinie, bo wtedy mogło już być mniej zabawnie. Nie chciałbym stać się bohaterem któregoś odcinka serialu Katastrofy w Przestworzach. No. I tak powolutku dobiegamy do końca naszej wycieczki. 8 minut po pierwszej. To jest dobra godzina. Mhm. Natomiast warto jeszcze, myślę, wspomnieć już tak zupełnie na sam koniec tej naszej audycji, co my tam właściwie mieliśmy okazję sobie kupić. A parę rzeczy już wymieniliśmy, słodycze między innymi, ale nie tylko, bo też kupiliśmy sobie kilka kotków.
0: To my czy ty?
1: My jako miłośnicy kotów. Aha, okay. Kupiliśmy sobie ich kilka, ale nie, spokojnie, nasz Freddy nie musi czuć się zagrożony, bo są to koty w formie breloczków i jeden w formie takiej figurki i jeden jeszcze otwieracza do piwa.
0: Tak, no generalnie Michał, gdziekolwiek jesteśmy, to tak. Jego pamiątki interesują tylko wtedy, kiedy jest kot.
1: Tak.
0: Więc z Warszawy mamy kamienicę z kotem. Co my tam jeszcze mamy z kotem?
1: No generalnie z kotem mamy.
0: Wszystko mamy z kotem i jak byliśmy w sklepie, gdzie kupił sobie drewnianą figurkę, rzeźbę, bo
1: płaskorzeźbę taką, tak?
0: No to ja wiem, czy płasko, no powiedzmy.
1: Prawie.
0: Nie, prawie, no. Coś tam mu wystaje i z tyłu. No, także to też sobie wybierał kota i straszną chętkę miał w ogóle, żeby wziąć cały komplet od największego do najmniejszego, co mu wybiłam z głowy. Także Michała oczywiście wzięło w stronę kota, także jest jeden magnes, drugi magnes. Trzeci magnesik kupiliśmy sobie w kształcie tureckiego trzewika.
1: Tam nie ma kota.
0: Tam nie ma kota, ale za to z przodu jest oko proroka. Kupiliśmy sobie w zasadzie nic... Aha, kupiliśmy sobie dywanik.
1: Tak, który bardzo fajny.
0: Który ty bardzo dzielnie... O który bardzo dziennie walczyłeś, jeżeli chodzi o cenę.
1: Tak, to się udało, bo w Turcji generalnie warto się targować, no i utargowałem, a koniec końców nawet zapłaciliśmy taniej niż utargowałem, bo pani akurat nie miała wydać. No i jeszcze gratis dostaliśmy w postaci ściereczki.
0: Ściereczki kuchennej, tak, tak, tak. Także mamy bardzo fajny bawełniany dywanik, jak wychodzimy z kąpieli, sobie na niego stąpamy i fajnie wsysa wodę. No niestety dywaniki te takie futrzaste, sztuczne, no niestety nie do końca się sprawdzają, także jesteśmy zadowoleni.
1: Tak, i dywanik się zresztą z naszym kotem polubił, a właściwie nasz kot z dywanikiem, bo też od czasu do czasu lubi na nim leżeć i sobie pazurki tam o niego...
0: Dokładnie, także Michaś ma torebkę, Michaś ma magnesiki, Michaś ma figurkę kotka, ja mam kolczyk, wspólnie jeżeli chodzi o kuchnię, to mamy właśnie przyprawę, hałwę.
1: Właśnie, hałwa, bardzo dobra turecka hałwa.
0: No, do tego... jeżeli chodzi o pamiątkę z bazaru, to mamy ten sucuk.
1: Jeszcze mamy,
0: jeszcze trochę jest. No i oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o naszych najbliższych.
1: Tak.
0: Więc im też dostała się właśnie hałwa, inne słodkości. No i obowiązkowo musieliśmy kupić im coś z okiem proroka. To nie jest tak łatwo. Trzeba jakoś podtrzymywać tradycję, a Turcy wręcz mówią, że to jest obowiązek, żeby osobie bliskiej kupić coś, co ma w sobie to oko proroka. Wtedy obdarowana przez nas osoba jest chroniona przed złą energią i przed złymi ludźmi, którzy nie są wobec nas życzliwi. I mówi się, że jeżeli ten amulet pęknie, znaczy to, że spełnił swoje zadanie i ochronił nas przed czymś, co było złe. I wtedy, jak to się spełni, zniszczy, wtedy należy kupić następne. Więc trzeba będzie wrócić.
1: No tak, trzeba będzie wrócić, albo ewentualnie ktoś pojedzie i kupi nam.
0: No dokładnie, dokładnie.
1: Może i tak być. No. No i tak to właśnie było, słuchajcie. Spędziliśmy w Turcji pełne 6 dni, w sumie na papierze było 8. Przegadaliśmy tu do was ponad 5 godzin. To na koniec kilka takich słów refleksji. Dla mnie no bardzo, bardzo przyjemna wycieczka, bardzo fajna, coś zupełnie nowego, zupełnie innego. Pierwsza tak daleka zagraniczna wycieczka, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej audycji, bardzo interesująca. No, aż chce się więcej, chce się albo więcej, albo jeszcze kiedyś wrócić, bo wrażenia są naprawdę niesamowite i jest to coś, co jest po prostu ciekawe. A jakie twoje?
0: I mimo, że to są jednak konkretne pieniądze, żeby wydać, tak, to w tym przypadku myślę, że chyba nie, no na pewno nigdy nie powiedzieliśmy, że żałujemy.
1: Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Jeżeli będziemy kiedyś mieli taką możliwość, to na pewno z miłą chęcią do Turcji wrócimy. Czy w miejsce bliskie Alanii, czy gdzieś indziej na Rivierę Turecką, no bo tych miejsc jest ileś. Więc,
0: hoteli całe
1: tak,
0: mnóstwo.
1: Hoteli całe mnóstwo.
0: Więc można tego luksusu zaznać więcej.
1: Dokładnie. Także?
0: Nie, generalnie przede wszystkim pierwsze koty za płoty.
1: Tak.
0: Odważyliśmy się i widzimy, że jest to możliwe. Przede wszystkim, że daliśmy sobie ze wszystkim radę. Mogliśmy też liczyć na innych, jeżeli chodzi o pomoc. No trzeba to naprawdę zaznaczyć, że w Turcji są bardzo życzliwi ludzie.
1: To prawda.
0: Bardzo pomocni i tacy pełni empatii, także to będę wszędzie podkreślała i naprawdę jest to godne nagłaśniania. Myślę, że wybierając wycieczkę czy jakiś wyjazd, mając ze sobą osobę, która ma jakąś niepełnosprawność, ma, jest to ważne.
1: A też myślę, że jest to jednym z powodów, dla których właśnie ten kraj zyskuje na turystyce. Kiedyś no, przede wszystkim miejsce pobytu naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów. Ostatnimi czasy Polaków też coraz więcej wybiera Rivierę Turecką i myślę, że nie tylko nas, też na przykład kilku, no tak przynajmniej wyglądało, Amerykanów. Widzieliśmy, że nawet ze Stanów tam się wybrali.
0: Tak, a szczególnie jak było któregoś wieczoru karaoke,
1: tak,
0: i ludzie zgłaszali się, to i Norwedzy, i chyba Dania też tam była tak widoczna, także naprawdę, no ludzie jeżdżą, ludzie się bawią, ludzie chcą poznawać świat, no mamy jedno życie i warto by było tak skosztować jak najwięcej w tym życiu.
1: Co jest... Myślę, że pewne to, że się nie zdecydujemy na wyjazd do Turcji w tym sezonie takiego największego słońca.
0: Tak.
1: Bo to po prostu nie ma sensu.
0: To, co było, nam wystarczyło.
1: Ja nie chcę sobie wyobrażać, jak tam jest w pełni lata.
0: No ja myślę, że wtedy może ciężko nam by było zdecydować się na wycieczki.
1: Tak. Całkiem,
0: bo
1: całkiem
0: prawda
1: możliwe
0: jest taka, jak byliśmy na tym terytorium kurortu, myśmy w ogóle tego upału nie czuli. W ogóle. Bo myśmy chodzili od rana do wieczora, ale tu było morze, tu był basen, Tu poleżyliśmy trochę na leżaczku, tu był parasol, pod którym mogliśmy się schować. No nie czarujmy się, też wieczorem, jak były wieczory naprawdę gorące, to jak włączyliśmy klimatyzację w pokoju hotelowym, to po prostu to był moment, jak się schłodził.
1: Zgadza się.
0: Także naprawdę to nie było jakoś męczące, a jak wyszliśmy stamtąd, to się naprawdę poczuło. I to jest do podziwu, jak ci ludzie tam funkcjonują, pracują, no szczególnie właśnie ci na tych polach, pod tymi foliami, w tych szklarniach.
1: No, to na pewno nie jest praca łatwa, a jak też wspominaliśmy i czego się zresztą dowiedzieliśmy, no Turcja nie jest bogatym krajem, to znaczy tam oczywiście to, co my widzieliśmy, to jest bogactwo, to jest coś, co daje się gościom, ale no, ja nie mam złudzeń, dokładnie, ja nie mam złudzeń, że tak jest wszędzie. Jeżeli w Turcji te 300 euro to jest średnia zarobków, to no nie jest tam dobrze. Ten kraj też ma swoje problemy. No, pewne regiony Turcji, zdaje się, też mają również problemy związane z terroryzmem, tak? Są pewne regiony zagrożone tym. Ale no, Riviera Turecka, to co byliśmy, no możemy mówić tylko o pozytywach, bo naprawdę było bardzo pozytywnie. No a też zresztą no, czujemy się jakoś zachęceni do tego, żeby się takimi wrażeniami dzielić gdzieś dalej, żeby o tym opowiadać, bo jak zresztą słyszycie, mówić lubimy oboje, buzie nam się nie zamykają, lubimy się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami dzielić, a to, że no, ty masz troszeczkę inną perspektywę od mojej, podejrzewam, że może takie opowieści czynić jeszcze ciekawszymi i no, tylko zyskują.
0: To dla smaczku jeszcze powiem wam, że są takie rzeczy, które dla nas znaczą coś innego niż dla nich, bo na przykład taki gest jak figa z makiem, no to dla nas po prostu jest figa znana z makiem, a dla nich jest to odpowiednik wciągniętego środkowego palca, więc trzeba...
1: ostrożnie, ostrożnie.
0: Na przykład wystawienie języka jest to dla nich jakimś takim znakiem okazania gotowości i zachęty do flirtu, także też proszę uważać.
1: Wystawiałaś komuś język?
0: No właśnie nie pamiętam, ale chyba nie miałam okazji, także... Także jak zbyt długo utrzymujesz kontakt wzrokowy z jakimś panem, to on też może poczuć się zachęcony do jakiegoś flirtu. No, także...
1: Mam nadzieję, że ja z żadnym panem nie utrzymywałem
0: także,
1: bliskiego kontaktu wzrokowego.
0: To pokazuje tylko, że warto zapoznać się z pewnymi jakimiś zwyczajami.
1: Bo co kraj to obyczaj po prostu.
0: No, dokładnie, dokładnie. Także trzeba uważać. Ale ta figa z makiem to jest ciekawe, tak. Bo to mogło się każdemu z nas zdarzyć. Ale na przykład takie coś, na przykład w życiu bym nie pomyślała, że wydmuchiwanie nosa gdzieś publicznie to jest w ogóle uznane za bardzo niegrzeczne i takie prawdziwe faux pas. Także już taka wiedza, to też nikt nam tego nie przekazał. Nikt nam nie powiedział, no a każdy z nas ma prawo, nie wiem, choćby przeziębić się od klimatyzacji, czy jakiegoś przeciągu, czy tych przesiadek i tego wszystkiego, a tu ty jesteś pociągający, chusteczka przynosi non-stop i podpadniesz.
1: Właśnie, podpadnę i potem mogą być rzeczywiście konsekwencje tego nieprzyjemne. No dobrze, to czy chciałabyś się też jakimiś jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania jakimiś swoimi wrażeniami końcowymi podzielić? Coś chciałabyś dodać?
0: Nie, w zasadzie ja myślę, że ta nasza rozmowa osoby zainteresowane w jakiś sposób na pewno zachęciła. Na pewno jest warto. Na pewno warto jest się odważyć, spróbować. I powiem wam jako taką puentę, pani w biurze podróży, kiedy weszliśmy tam i próbowaliśmy jakoś tak do niej zagadać, że tak nie jesteśmy pewni, co chcemy wybrać, czy w ogóle, czy to jest dla nas, powiedziała nam takie słowa, że jak ktoś zaczyna podróżować, to albo to pokocha, albo znienawidzi. Albo nigdy więcej, albo przyjedzie z wycieczki, z podróży i już szuka następnej. Wydaje mi się, że my oboje właśnie wpadliśmy w te sidła i szukamy już czegoś następnego, czegoś więcej.
1: Tak, ale oczywiście to nie muszą być, wiadomo, wycieczki nie wiadomo jak bardzo światowe, chociaż też byśmy bardzo chętnie z nich skorzystali, ale też nie siedzimy w domu. Jeżeli mamy chwilę wolnego, to staramy się gdzieś wyrwać nawet i w okoliczne miejsca naszego miasta czy regionu i sobie coś zobaczyć. No myślę, że w Sopocie to już nas dobrze znają.
0: Ale generalnie teraz, no co się okazuje, ja przyjeżdżając do Michała ze Śląska, doszłam do wniosku, że tutaj jednak Iława to jest raz, że to ma i generalnie Mazury, powiedzmy, i jest tu co widzieć, co widzieć, co podziwiać, to jednak jest to fajny punkt, taka baza wypadowa, bo byliśmy już i w Toruniu, i w Warszawie, i właśnie nad morze co chwilę sobie jedziemy, także no... Dosyć często zdarzają nam się te wypady.
1: I jak będziemy mieli coś jeszcze ciekawego do zaprezentowania, do opowiedzenia o czymś interesującym, to na pewno jeszcze się z wami spotkamy. A na dziś myślę, że to tyle. Wyczerpaliśmy temat. Myślę, że dosyć dokładnie. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować ci, że chciało ci się ze mną tutaj tyle czasu posiedzieć i porozmawiać. A, jeszcze jedno pytanie na koniec. No i jak w ogóle wrażenia po radiowym debiucie?
0: No ręce mi się czasem jeszcze. Nie no, to też była jakaś przygoda.
1: Dokładnie.
0: Ale nie powiem, okupiona jakimś stresem i nerwem.
1: Tak jest. Żebyście widzieli, jak tutaj Monika przygotowywała się do audycji, zestaw, notatek, zapiski, wszystkiego, co, o czym powinna powiedzieć w audycji. No, powiem szczerze, życzyłbym sobie, żeby każdy w ten sposób się do swojej audycji przygotowywał, a ja skromna notateczka, lista punktów, o czym będziemy mówić i tyle.
0: No cóż, jak szef to szef.
1: Ja to od zadawania pytań i prowadzenia dyskusji w określonym kierunku.
0: Ale dziękuję za uznanie.
1: A proszę bardzo. No dobrze, to nie zatrzymujemy was już, drodzy słuchacze. Dziękujemy tym wszystkim, którzy byli z nami, czy to przez część audycji, czy to, którzy dotrwali do końca, może ktoś z nami zasypia. No cóż, jeżeli nawet nie odsłuchaliście tej audycji w całości, to będzie ona już, myślę, że jutro bądź pojutrze, do pobrania bądź też odsłuchania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie. Tam też będziecie mogli zostawić ślad w postaci komentarza. A na dziś dziękujemy bardzo serdecznie. Monika Machul, dziękuję ci, Moniu.
0: Ja tobie, Michałku, też. Jeszcze nie zapomnij o kierowniku produkcji.
1: Fredim, tak, tak. Nasz Freddy, który czuwał tu nad wszystkim, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem i od czasu do czasu awanturował się o jedzenie. I Michał Dziwisz, ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Tomek Bilecki przy mikrofonie i dzisiaj Advanced Braille Keyboard. Co prawda na temat tej klawiatury audycja w Tyflo Podcaście już była, nawet to była audycja na żywo, natomiast ta audycja odbyła się ponad 2 lata temu, mamy w tej chwili październik 2022 roku i przez ten czas zmieniło się dość dużo, powiedzmy, nawet bardzo dużo. Natomiast i tak zacznę od początku, w razie gdyby ktoś nie chciał słuchać tego podcastu oryginalnego, choć oczywiście zachęcam, bo Paweł Masarczyk mówi tam o dość ciekawych historiach. Advanced Braille Keyboard to jest jedna z bardzo nielicznych rozwijanych, w ogóle jedna z bardzo nielicznych klawiatur braille'owskich, jakie się na Androida ukazały, tam tych klawiatur było chyba ze 4 w sumie. Do dzisiaj są rozwijane chyba 2, Advanced Braille Keyboard oraz klawiatura wbudowana w TalkBacka. Obie mają swoje zalety. Klawiatura wbudowana w TalkBacka ma taką zaletę, że jest klawiaturą wbudowaną w TalkBacka, więc nic nie trzeba dodatkowego instalować. Natomiast drugą zaletą klawiatury, której nie ma Advanced Braille Keyboard, jest fakt, że klawiatura pozwala na wybór również sugestii. To znaczy, jeżeli coś sobie wpisujemy, pojawia się jakieś autouzupełnianie, to w klawiaturze TalkBackowej możemy z tego skorzystać. W Advanced Braille Keyboard póki co nie. Czy to się zmieni? Nie wiem. Natomiast Advanced Braille Keyboard no, ma sporo tych różnych opcji, których konkurencja nie ma. No ale nie ma chociażby tego autouzupełniania. Wielu osobom może takie uzupełnianie być dość mocno potrzebne. To jest jakby jedna rzecz. No poza tym, no właśnie, to nie jest klawiatura, którą po prostu się uruchamia, to trzeba zainstalować osobno ze sklepu Play, a po trzecie jest to klawiatura płatna. Ona kosztuje, zdaje się, 20 zł, choć mogę się mylić. Zresztą te ceny teraz też się troszkę zmieniają, więc w ogóle to może być różnie. No tak czy inaczej, jest to klawiatura, która ma bardzo duże możliwości. Dzisiaj je pokażę. Zacznę od tego, że niedawno pojawiła się możliwość

0: coś tam takiego. Bo ta klawiatura ma taki skrót, natomiast on w tych starszych Androidach nie działa. Podobno nie do końca jest to winą Advanced Braille Keyboard, ale jak to jest, tego de facto nie wiem. Ja zacznę od uruchomienia tej klawiatury, ponieważ to nie jest tak, że tę klawiaturę się po prostu uruchamia i koniec. Trzeba ją troszkę ustawić, no i przede wszystkim trzeba ją ustawić jako klawiaturę domyślną. A to też
1: 9.17 poziom naładowania baterii 88. Spotify Tomiczek.
0: Nie wiem, czy nie troszeczkę 55. Zwolnić.
1: Sklep Play. Notat aplikacje.
0: Dobrze, uruchamiam więc Advanced Braille Keyboard.
1: Acapella TTS OKO ACR Pro Advanced Braille Keyboard. Zezwolić aplikacji Advanced Braille Keyboard na nagrywanie dźwięku.
0: Ja w tej chwili używam programu komentary Screen Reader zamiast TalkBacka, natomiast na TalkBacku zachowywałoby się tak samo, więc nie powinno to mieć tutaj większego znaczenia.
1: Zezwolić aplikacji Advanced Braille Keyboard na nagrywanie dźwięku.
0: Tak, Advanced Braille Keyboard ma swojego, znaczy możliwość dyktowania głosem tego, co chce się wpisać, no i ta możliwość wymaga udzielenia zgody na korzystanie z mikrofonu oczywiście.
1: Podczas używania aplikacji przycisk. Zezwolić aplikacji Advanced Braille Keyboard na dostęp do zdjęć i multimedia. Zezwól przycisk.
0: Okej.
1: Okay. Disclosure. Advanced Braille Keyboard ABK uses an accessibility service name.
0: Dobrze, tu jest umowa.
1: DIS agree przycisk.
0: Agree, czyli zaakceptuj.
1: Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk.
0: Okej. Okay. I tu mamy taki coś w rodzaju takiego kreatorka, który mówi nam, jak używać tej klawiatury. Może inaczej, jak ją włączyć.
1: Przetestuj ustawienia pole edycji.
0: No na razie nie przetestuję.
1: Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk.
0: Najpierw trzeba nacisnąć to. Zresztą to jest w ogóle w przypadku każdej pobranej klawiatury.
1: Wróć przycisk. Zarządzaj klawiaturą. Wyszukaj ustawienia. Keyboard przełącznik.
0: Trzeba...
1: Klawiatura brajlowska. Advanced Braille Keyboard przełącznik włączone.
0: A, jest włączone. No, wcześniej już włączyłem tę klawiaturę, bo jej używałem, ale zasadniczo teraz po prostu wyczyściłem dane tej aplikacji, ale zostało tutaj pole wyboru zaznaczone. Gdyby ono nie było zaznaczone, należałoby je zaznaczyć i po prostu wyjść z tego okna, bo to okno nie ma żadnego przycisku OK. Tu jest dalej prośba.
1: Wróć przycisk. Ułatwienia dostępu. Wyszukaj ustawienia pomocy i opinii. Obrane aplikacje. Authenticator. G-Shop. Mówić. Nakładka ekranowa ABK wył.
0: No właśnie. I tę nakładkę należy włączyć.
1: Nakładka ekranowa.
0: Zaraz powiem dlaczego.
1: Nakładka. Używa opcje. Używanie aplikacji. Nakładka ekranowa ABK. Przełącznik wyłączone. Pozwolić funkcji. Nakładka ekranowa. Wyświetlaj. Może zezwól. Odmów. Zezwól przycisk.
0: Tu są pokazane uprawnienia, jakich chce ta aplikacja. Ich jest dość sporo, ale ja je...
1: Nakładka ekranowa ABK.
0: Ja zezwalam na to.
1: Opcje. Skrót. Ustawienia skrótów wyłączone. Ułatwienia dostępu.
0: I tyle. Wycofujemy się z tego do Advanced Braille Keyboard. O co chodzi? Ta klawiatura chce zająć sobie cały obszar ekranu. Włącznie z paskiem powiadomień, włącznie z przyciskami wróć, home, przegląd. W związku z powyższym wymaga to dodatkowych uprawnień, które to uprawnienia właśnie przyznaliśmy. Bez tych uprawnień aplikacja nie będzie działać w ogóle. Niestety to nie jest tak, że bez tego będzie działać troszkę jak Soft Braille Keyboard chociażby. Jeżeli chce się, żeby z tej klawiatury korzystać, no to trzeba te uprawnienia klawiaturze nadać.
1: Przełącz na klawiaturę brajlowską przycisk.
0: Było aktywuj.
1: Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk.
0: I to zrobiliśmy teraz.
1: Przełącz na klawiaturę brajlowską przycisk.
0: To...
1: Wybierz metodę przycisk opcji niezaznaczone advanced opcji niezaznaczone advanced braille keyboard.
0: Advanced braille keyboard. Okay.
1: Advanced braille keyboard.
0: Teoretycznie można zacząć pisać, ale ja jeszcze wejdę do ustawień, ponieważ tam jest kilka rzeczy, które moim zdaniem warto zmienić i co najmniej jedna rzecz, którą raczej trzeba zmienić.
1: Skonfiguruj klawiaturę Bluetooth przycisk.
0: To nie.
1: Ustawienia przycisk.
0: Ustawienia.
1: Ustawienia. Język braille. Języki.
0: Języki. Pierwsza rzecz, absolutnie niezbędna. Advanced Braille Keyboard z jakiegoś mi nieznanego powodu nie wykrywa sobie języka systemu. Trzeba go ustawić.
1: Użyj języka
0: ręcznie.
1: Domyślnego pole wyboru niezaznaczone.
0: No właśnie, dlaczego jest użyj języka domyślnego niezaznaczone?
1: Wybierz silnik Braille'a niedostępne. Silnik Braille'a. Ustaw preferowane języki dla silnika LibLouis.
0: Okej.
1: Okay. Silnik Braille'a. Anuluj. LibLouis wbudowany w ABK niezaznaczone.
0: Tak, kiedyś było tak, że domyślny był wybrany, wbudowany w ABK. Teraz jest na szczęście.

0: Libluis zaznaczone.
1: Libluis zaznaczone. O tym mówił Paweł, ale ja powtórzę. ABK ma wbudowany taki interpreter Braille'a, czyli tego, co wpisują punkty konkretne. Natomiast Libluis, no, z bardziej standardowy silniki, mam wrażenie, taki bardziej normalny, choć nie pozbawiony pewnych wad.
0: Ustaw preferowane języki dla silnika Libluis.
1: Wchodzę w to.
0: Ustaw domyślny język. Zaznacz żądane języki z podanych. Spanisz GRADE 2, pole wyboru zaznaczone.
1: No właśnie, mamy zaznaczone skróty hiszpańskie.
0: Nie zaznaczone. Unified English GRADE 1, pole wyboru zaznaczone.
1: I... angielski zunifikowany.
0: Unified English GRADE 2, pole wyboru zaznaczone.
1: I skróty angielskie.
0: Nie zaznaczone. Afrikaans GRADE 1, pole wyboru niezaznaczone.
1: Okej, okay. I teraz już szukamy polskiego.
0: Finnish kom 7, Hungarian GR LITHU Malayalam 103, Mongolian GR Norwegian Computer Braille, pole wyboru 105, Norwegian GR Persian Computer, Polish Computer Braille, pole wyboru niezaznaczone. Polish GRADE 1, pole wyboru niezaznaczone.
1: I teraz tu mamy albo Polish Grade 1, czyli literacki.
0: Zaznaczone.
1: Zaznaczam.
0: Portugis Polish Computer Braille, pole wyboru niezaznaczone.
1: Albo polski komputerowy. Różni się chociażby tym, jak się wpisuje do litery, cyfry, takie rzeczy. Ja wybieram jednak literacki. No i wychodzę. No i teraz już można sprawdzić, czy to... A, jeszcze jedna rzecz.
0: Ustaw preferowane języki dla... Użyj języka domyślnego, pole. Wybierz silnik Braille.
1: Dobrze, cofam się jeszcze z tych opcji.
0: Ustawienia. Braille.
1: Czyli jestem w ustawieniach. Potem mamy Braille. To potem do tego wejdę. Na razie chcę ustawić takie podstawowe rzeczy.
0: Ekran wprowadzania Braille'a. Podstawowy typ ekranu brajlowskiego. Zmień sposób rozmieszczania przycisków przyporządkowanych do...
1: Ja z reguły wchodzę tu.
0: Anuluj. Laptop 3 SIL, 2 SIL, 1 SIL, 4 SIL, 5 SIL, 6 niezaznaczone.
1: I mamy kilka układów. Albo laptopowy, czyli taki, w którym są punkty jakby przez całą długość ekranu. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Kładziemy telefon na stole, sobie piszemy.
0: Tryb ekranu z przodu zaznaczone.
1: Tryb ekranu z przodu. Obracamy telefon w taki sposób, aby jakby człowiek przed nami teoretycznie widział ekran i sobie piszemy w ten sposób, że mamy właśnie ekran jakby z przodu.
0: Automatyczny niezaznaczony.
1: Automatyczny, on jest niezaznaczony, on teoretycznie próbuje dostosowywać się zgodnie z orientacją ekranu, co się tam dzieje.
0: Ręczny niezaznaczony.
1: Natomiast ja wybieram, przynajmniej z reguły, tryb ręczny, bo mam wrażenie, że te punkty jakoś wtedy najlepiej się zachowują. To jest taki tryb, w którym możemy sobie skalibrować bardzo dokładnie, gdzie te punkty mają być.
0: Typ Braille'a. Zmień liczbę punktów. Sześciopunktowy literacki lub ośmiopunktowy komputerowy.
1: Okej. Okay. Tu jest, zdaje się, wybrany poprawny.
0: Anuluj. Sześciopunktowy Braille literacki zaznaczone.
1: Tak, więc jest OK.
0: Opóźnienie dla przytrzymania. Zmień przezroczystość. Zmień przezroczystość. Prywatność.
1: Jedno.
0: Pole wyboru niezaznaczone.
1: Prywatność. I ja to sobie z reguły zaznaczam. W związku z tym, że bardzo często piszę w taki sposób, aby ekran był przede mną, to żeby nie było, że ktoś widzi, co piszę.
0: Zaznaczone.
1: Zaznaczam prywatność i w ten sposób, gdy piszę, nie widać, co pisze.
0: Odtwarzaj dźwięk wpisywania liter, pole wyboru niezaznaczone.
1: No tak, jak piszę, to może mieć jakiś taki dźwięk sobie tam się odtwarzać, cichutki, dyskretny, zaznaczę. Na potrzeby audycji.
0: Odwróć kierunek gestów, pole wyboru niezaznaczone. Sygnał haptyczny, pole wyboru niezaznaczone. Mowa niedostępne. Mowa, pole wyboru zaznaczone. Silnik TTS. Echo pisania. Odczytuj hasło echo pisania.
1: Tak, echo pisania też warto w to wejść, bo tu wiem, że są różne preferencje u ludzi, jakie
0: wyłączone,
1: mamy możliwości.
0: Niezaznaczone. Znaki niezaznaczone, słowa niezaznaczone, znaki i słowa zaznaczone.
1: Na razie tak zrobię na potrzeby audycji.
0: Anuluj przycisk. Odczytuj hasła, pole wyboru niezaznaczone.
1: Odczytuj hasła. Nie wiem, czy to działa dobrze. Wiem, że w Softbreak Keyboard był z tym problem. Więc na wszelki wypadek akurat
0: zaznaczone.
1: Ja to raczej zaznaczam, choć możliwe, że to działa lepiej.
0: Stopień zmiany wysokości. Zawsze odczytuj wiadomość powitalną. Dostosuj komendy gest podstawowy. Typ ekranu brajlowskiego.
1: Okay.
0: Zmień sposób Advanced Braille.
1: Dobrze,
0: keyboard.
1: Jesteśmy w głównym oknie.
0: Podręcznik użytkownika przycisk.
1: Mam jeszcze podręcznik użytkownika, niestety w wersji polskiej brak.
0: Opcje zaawansowane przycisk.
1: To tym bardziej później.
0: Przetestuj ustawienia, pole edycji.
1: Przetestuj ustawienia. Pole edycji jakieś.
0: Włącz nakładkę ekranową ABK.
1: Przecież jest włączona.
0: Ułatwienia, wyszukaj, pomoc, pobrane, ofend, Jishu, mówi. Nakładka ekranowa ABK, właściciel.
1: No właściciel. Narway,
0: właściciel.
1: Nie wiem dlaczego.
0: Advanced Braille, opcje, przetestuj ustawienia, włącz nakładkę ekranową, wróć, ułatwienie, wyszukaj, pomoc, pobrane, ofend, Jishu, mówi. Nakładka ekranowa ABK, nakładka
1: czasami trzeba ją wyłączyć i włączyć.
0: Opcje. Skrót, opcje, używanie aplik, zatrzymać nakładkę, zatrzymaj przycisk, nakładka, używanie aplik, opcje, skrót, na opcje, używanie aplika, pozwolić funkcji nakładka, odmów przycisk, zezwól przycisk, nakładka ekranowa A, B, ułatwienia dostępu, Advanced Braille Keyboard. Przeciągnij cztery palce, aby skalibrować ponownie. Aby zamknąć, przeciągnij długo dwoma palcami w dół.
1: Dobrze. I teraz tak, ten taki akordzik na początku oznacza, że uruchomiła się klawiatura. Następnie uzyskaliśmy komunikat, że tam przeciągnij czterema palcami, aby skalibrować. To jest komunikat, który będzie się pojawiał zawsze, chyba że to sobie wyłączę później. Czyli przeciągam cztery palce, bo na razie klawiatura nie jest w ogóle skalibrowana. Czyli kładę cztery palce na ekran, takie G, i przeciągam, załóżmy, w dół.
0: Kalibracja rozpoczęta, dotykaj kolejnych punktów zgodnie z uznaniem.
1: Czyli...
0: Dotknij pierwszego punktu.
1: No właśnie.
0: Kalibracja rozpoczęta, dotykaj kolejnych punktów zgodnie z uznaniem.
1: Dobrze, to już słyszałem.
0: Dotknij pierwszego punktu.
1: Pierwszy.
0: Dotknij PUNKTU2. Dotknij PUNKTU3. Dotknij PUNKTU4. Dotknij PUNKTU5. Dotknij PUNKTU6. Punkty skalibrowane. Przeciągnij cztery palce, aby skalibrować ponownie. Punkty skalibrowane. Przeciągnij cztery palce, aby skalibrować ponownie.
1: Raz to mówi gadacz, raz to mówi syntezator, tak po prostu. I w tym momencie mam klawiaturę skalibrowaną według tego, jak na niej położyłem palce. No i mogę teraz zacząć pisać.
0: T, O, to, E, S, T, kareta. Kareta usunięta jest. T, E, T, kropka.
1: To jest test. Spację stawiamy, przesuwając czwarty punkt w prawo. Usuwamy znak, przesuwając czwarty punkt w lewo.
0: Kropka, usunięte, usunięto, tes. Spacja, spacja, spacja, spacja, spacja, usunięte, s, usunięto.
1: Natomiast mogę jeszcze usunąć cały wyraz, przesuwając pierwszy punkt w lewo.
0: Jest, spacja, to, spacja, usunięto.
1: Tak. I mówi, co usunięto. I to są takie absolutne, prawie to są podstawy. Jeszcze jest kilka gestów, o których warto powiedzieć. Przesunięcie dwoma palcami w lewo to jest uruchomienie asystenta głosowego, który nie wiem, czy działa, znaczy w zasadzie dyktowania głosowego.
0: To jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej działa na tej zasadzie dyktowania głosowego.
1: No, dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że zadziałało. Przesunięcie dwoma palcami w dół, to znaczy w stronę ładowarki, to jest zamknięcie klawiatury, takie po prostu zamknięcie klawiatury bez jakiejkolwiek interakcji.
0: O.
1: O właśnie, tak. I taki też dźwięk pojawia się na koniec.
0: Opcja, to jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej...
1: To jest pole edycji, więc...
0: Advanced Braille Keyboard. Zarządzaj ulubionymi Advanced Braille opcje. To jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej działa. Witamy w Advanced Braille Keyboard ABK. Przeciągnij cztery palce, aby rozpocząć kalibrację. Aby zamknąć, przeciągnij długo dwoma palcami w dół.
1: I teraz za każdym uruchomieniem klawiatury ten komunikat będzie się nam pojawiał, chyba że to zmienimy. Kolejny gest, który taki ostatni już z takich najbardziej podstawowych, który warto znać, to jest przesunięcie no w pewnym sensie w prawo, ale tu chodzi jakby no od punktu czwartego do szóstego, jeżeli sobie trzymam ten telefon w trybie ekranu z przodu. Więc przesunę dwa palce.
0: O.
1: I klawiatura się również zamyka, natomiast gdyby tu był jakiś przycisk typu OK, szukaj, potwierdź, który by się jakby uaktywniał na przykład na tych klawiaturach w rodzaju Gboard, czyli to byłby przycisk pod przyciskiem Delete, no to ten przycisk w ten sposób się aktywuje. Przy czym, no właśnie, od Androida 11 w górę. No to w takim razie pora na kolejne ustawienia, bo tutaj jest zdecydowanie co ustawiać. Potem jeszcze sobie porozmawiamy o innych możliwościach tej klawiatury, bo tutaj w ogóle skrótów jest dużo, gestów jest bardzo dużo i różnych fajnych możliwości.
0: Opcje, podręcznik, opcje zaawansowane, Advanced Braille Keyboard, Advanced, opcje, podręcznik, użyt, ustawienia, przycisk, ustawienia, język, Braille, języki.
1: Tu byliśmy,
0: Braille.
1: Braille. Tu sobie jeszcze na chwilkę wejdziemy.
0: Tryb prosty, tryb uproszczony dla dzieci i początkujących użytkowników, pozbawiony skrótów i kontrakcji. Pole wyboru niezaznaczone.
1: Czy to są tylko skróty i kontrakcje, tego nie wiem, nie używałem.
0: Tryb jednoręczny, pisz jedną ręką, dzieląc kombinację na pół. Pierwsza,
1: no tak.
0: 1, 2 i 3 dziesiąte, druga, 4, 5 i 6 dziesiątych. Pole wyboru niezaznaczone.
1: 60. Kocham syntezatory od Google'a i ich wspaniałe słowniki. Dobrze, działa to tak, że mamy trzy punkty i czwarty to jest taki klawisz pomijania. To znaczy, jeżeli chcę nacisnąć X, naciskam dwa razy, no powiedzmy pierwszy i trzeci, czyli jakby K, K, K, to jest X. Jeżeli chcę wpisać L, naciskam L i ten czwarty palec to pomijanie. Jeżeli chcę nacisnąć, jeżeli chcę wstawić znak dużej litery, to najpierw pomijanie, potem K i w ten sposób wstawiam znak dużej litery. Można w związku z czym pisać na tej klawiaturze jedną ręką. Czy to jest fajne? Nie wiem, bo szczerze mówiąc nigdy z tego również nie korzystałem.
0: Tryb konwencjonalnego Braille'a. Przestrzegaj zasad alfabetu Braille'a zamiast zasad wynikających z Unicode. Pole wyboru zaznaczone.
1: Nie wiem, co to jest. Pytałem się paru osób, też nie wiedzieli. Może ktoś ze słuchaczy wie i napisze w komentarzu. Próbowałem, nawet w podręczniku tego nie widziałem.
0: Spacja rozwija skrót pole wyboru zaznaczone.
1: Klawiatura ma skróty. Mogę zrobić skrót ZW i wtedy napiszę zaraz wracam. Mogę zrobić skrót, nie wiem, na przykład małpa adr, czyli taki, który wpisze mój adres. Więc jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy, nie wiem, jakieś długie imię i nazwisko, nie wiem, dobra, wszystko jedno, w każdym razie na jakiejś ulicy, którą się dużo pisze, no to zamiast wpisywać to, może sobie zrobić jakiś skrót do tego i tutaj można zaznaczyć pole, że gdy jakby wpiszemy ten skrót, nacisniemy spację, to ten skrót nam się rozwinie, dlatego też warto mieć te skróty unikalne, znaczy takie, żeby nie dało się tego skrótu wpisać jako całego słowa, bo wtedy może być śmiesznie. I w ten sposób sobie pewne rzeczy, nie wiem, na przykład imię, nazwisko, albo nawet z poważaniem Tomasz Bilecki. Taką całą sekwencję można sobie również jako skrót zrobić i wtedy, nie wiem, maila czy jakieś oficjalne wiadomości w ten sposób kończyć, wpisując kilka znaków.
0: Automatyczne wstawianie spacji po skrócie pole wyboru zaznaczone.
1: No właśnie, jeżeli wstawi nam skrót, to czy ma wstawiać automatycznie spację po nim? Bo nie musi z jakiegoś powodu.
0: Rozpoczynaj zdanie wielką literą pole wyboru zaznaczone.
1: Tak, po kropce będzie zawsze wielka litera. To jest niby fajne, ale jeżeli piszemy zdanie, które zaczyna się od adresu e-mailowego, no to może być różnie, więc ja to sobie raczej
0: niezaznaczone
1: odznaczam. To trzeba wtedy pamiętać o tym, żeby tę dużą literę zrobić, ale tak prawdę mówiąc, powodowało to czasami u mnie, że jest to, no że właśnie pewne rzeczy chciałem pisać z małej litery i wtedy nawet nie wiem, jak taką małą literę uzyskać, bo caps lock to jest też duża litera. Nie wiem.
0: Rozpoczynaj linię wielką literą, pole wyboru niezaznaczone.
1: No rozpoczynaj linię, no to tym bardziej. Zresztą pierwsze zdanie również zaczyna się wielką literą, więc jeżeli na przykład mamy pole podaj swój e-mail, to pierwsza litera tego maila również będzie duża. Szkoda. Więc dlatego odznaczam tym bardziej tę funkcję, żeby zdanie pisał z wielkich liter.
0: Tryb prosty, tryb uproszczony dla dzieci i początkujących użytkowników. Ustawienia. Braille. Ekran wprowadzania Braille'a. Podstawowe niedostępne. Typ ekranu brajlowskiego. Zmień sposób rozmieszczania przycisków.
1: To było. Do
0: typ Braille'a. Zmień liczbę punktów. Sześciopunktowy literacki lub ośmiopunktowy komputerowy.
1: No to chyba nie trzeba wyjaśniać.
0: Opóźnienie dla przytrzymania. Zmień liczbę milisekund, po których kombinacja punktowa zmieni się w komendę.
1: Można w Advanced Braille Keyboard stosować komendy, które wygląda jak przytrzymana jakaś litera. Na przykład przytrzymane E to jest wstawienie wielkiej litery. To jest wstawienie nowego wiersza, ale to jest rzeczywiście wstawienie nowego wiersza. To nie jest, nie wiem, zamknięcie klawiatury, to nie jest naciśnięcie przycisku szukaj, tylko wstawienie nowego wiersza na siłę.
0: Przezroczystość. Zmień przezroczystość ekranu, aby przeglądać wpisany tekst.
1: No właśnie. Można, pewnie dla osób bardziej słabowidzących, można ustawić tak, żeby program pokazywał to, co jest wpisane.
0: Prywatność, pole wyboru zaznaczone.
1: To wyjaśniłem wcześniej.
0: Odtwarzaj dźwięk wpisywania liter, pole wyboru zaznaczone.
1: Te dźwięki, które w czasie pisałem, to tak było, no to te można wyłączyć.
0: Odwróć kierunek gestów, pole wyboru niezaznaczone.
1: To się przydaje w momencie, gdy chcielibyśmy z jakichś przyczyn, na przykład po to, żeby nie zasłonić głośnika, mieć telefon odwrotnie, czyli home'em w lewo. I wtedy można sobie kierunki gestów zmieniać, żeby te gesty były w drugą stronę, ponieważ no, w momencie kalibracji ręcznej to każdy punkt może być umieszczony gdzie indziej na ekranie. I ja dokładnie ustalam, tu dokładnie w tym miejscu jest pierwszy, tu jest drugi, tam jest trzeci. Więc mogę sobie dowolny tutaj kierunek ustalić sam z siebie i miejsce dowolne każdego z punktów, ale na gesty nie ma to wpływu w związku z powyższym. Trzeba też pilnować tego, żeby jeżeli mamy odwrotnie klawiaturę, to trzeba mieć również odwrotnie gesty.
0: Sygnał haptyczny, pole wyboru niezaznaczone.
1: No tak, że każda litera jest sygnalizowana wibracjami.
0: Mowa niedostępne. Mowa pole wyboru zaznaczone.
1: No, w ogóle chodzi o wszelkie komunikaty wypowiadane przez program.
0: Silnik TTS.
1: Można wybrać, i to jest bardzo fajne, silnik, którym Advanced Brake Keyboard się z nami komunikuje. No, o tyle jest to fajne, że na niektórych telefonach pewne silniki działają lepiej, inne gorzej. Na przykład są takie silniki, które na niektórych telefonach z różnych przyczyn nie wymawiają pojedynczych liter. Wtedy trzeba to zmienić i da się, na szczęście.
0: Echo pisania.
1: To zmienialiśmy.
0: Odczytuj hasła pole wyboru zaznaczone. Stopień zmiany wysokości.
1: Stopień zmiany wysokości oczywiście dla wielkich liter.
0: Zawsze odczytuj wiadomość powitalną pole wyboru zaznaczone. Niezaznaczone.
1: To jest na wiadomość, że aby skalibrować, to przeciągnij 4 palcami. W ogóle to witamy w Advanced Brake Keyboard i tak dalej. Ja to odznaczam.
0: Dostosuj komendy przytrzymywane.
1: Dostosuj komendy przytrzymywane. To jest piękna sprawa.
0: Te ustawienia służą do zmiany punktów przyporządkowanych do komend specjalnych. Niedostępne. Przełącznik map. Spacja. Usuń słowo. Wielka litera. Przeliteruj ostatnie słowo. Interpunkcja. Usuń literę.
1: Interpunkcja, tu chodzi o ten wbudowany silnik w Advanced Brake Keyboard, a nie LibLouis, bo tam jakoś interpunkcja się jakoś stawia w osobnym kroku. Dziwne to jest.
0: Skrót. Enter. Wyślij.
1: Skrót, czyli jeżeli nie mam zaznaczonego tego, że wstaw skrót, że spacja powoduje automatyczne wpisanie skrótu, mogę zrobić tak, że piszę coś i jeżeli napiszę skrót, to naciskam ten gest.
0: Enter. Skrót.
1: Skrót. I ten skrót mi się wtedy teoretycznie przynajmniej rozwija. Ja spróbuję to zrobić, choć u mnie to nie bardzo działało.
0: Jeden. Anuluj przycisk. OK, przycisk. Jedno pole edycji. Anuluj przycisk.
1: I teraz tak, domyślnie no to jest punkt pierwszy.
0: Jedno pole edycji.
1: Jeden. I mogę sobie tutaj po prostu cyframi wpisać. Na przykład jeżeli chcę z S, no to 2, 3, 4, bo to jest drugi, trzeci, czwarty punkt to jest S. Więc mogę w ten sposób tutaj sobie zmienić ten domyślny gest, czy no gest, czy w zasadzie komendę, która wywołuje to konkretne polecenie.
0: Okay.
1: Swoją drogą tu można przeglądać te polecenia, ponieważ wchodząc w dowolne,
0: enter.
1: Na przykład enter,
0: 15.
1: Mamy 15, czyli E. Przytrzymane E to jest enter, ale enter jako nowa linia.
0: Wyślij. 13.
1: Czyli K, przytrzymane.
0: Przełącznik języków. Te ustawienia służą do zmian. Przełącznik spacja.
1: No i tyle.
0: Przełącznik map.
1: Jeżeli chodzi o te gesty, te komendy w zasadzie można zmienić.
0: Dostosuj komendy gestów.
1: I można oprócz tego dostosować komendy gestów. Czyli tych gestów, o których
0: przytrzymanie
1: mówiłem.
0: Przytrzymanie drugiego punktu i przytrzymanie. Poniżej znajdują się opcje dostosowywania komend dla gestów. Uwaga, przesunięcie w górę i przesunięcie w prawo wykonują to samo polecenie. Podobnie jest z przesunięciem w dół i w lewo. Na dole jest przycisk przywróć. Niedostępne.
1: No tak, niedostępne. Nie, że przycisk przywróć niedostępne, tylko to jest... Ta opcja jest niedostępna, no bo to jest tylko informacja. Nie da się z tym nic zrobić. I znowu, tu mamy gesty, które są możliwe w programie i do tych gestów możemy sobie przypisać różne opcje. O tych gestach też można poczytać sobie w podręczniku. Ja sobie tutaj poprzeglądam troszkę.
0: Przytrzymanie pierwszego punktu i przesunięcie czwartego w lewo.
1: Jeżeli wejdziemy...
0: Anuluj. Przesuń kursor w lewo zaznaczone.
1: No właśnie.
0: Przesuń kursor w prawo niezaznaczone.
1: Aczkolwiek można tutaj mieć tych opcji dość sporą. Ja je też potem przejrzę.
0: Przytrzymanie pierwszego punktu i przesunięcie czwartego w prawo. Przytrzymanie pierwszego punktu i przesunięcie piątego w lewo. Przytrzymanie punktu pierwszego i przesunięcie piątego w prawo.
1: Potem będzie szósty.
0: Przytrzymanie drugiego punktu i przesunięcie czwartego w lewo.
1: No i znowu drugi, czwarty w lewo, w prawo. Drugi, piąty w lewo, w prawo i tak dalej, więc...
0: 11. No, przytrzymanie czwartego punktu i przesunięcie pierwszego w lewo.
1: Potem to samo, czwarty, piąty, szósty punkt.
0: 22. Przytrzymanie szóstego punktu i przesunięcie trzeciego w lewo. Przytrzymanie szóstego punktu i przesunięcie trzeciego w prawo. Przesunięcie od pierwszego punktu w lewo.
1: No tak, czyli jakby pierwszy punkt przesunąć w lewo.
0: Przesunięcie od pierwszego punktu w prawo.
1: I w prawo, ten sam punkt 30. pierwszy.
0: Przesunięcie od trzeciego punktu w prawo. Przesunięcie szóstego punktu w prawo. Długie przesunięcie dwoma palcami w dół.
1: No właśnie, czyli to te gesty, które, czyli ten gest, który służy do...
0: Anuluj. Zamknij klawiaturę zaznaczone.
1: Zamknij klawiaturę. To wszystko można sobie tutaj zmieniać we własny, no na jakieś własne gesty. Bardzo podoba mi się ta opcja, dlatego że jeżeli ta logika, która w programie jest, nam nie odpowiada, można zrobić własne.
0: Długie przesunięcie dwoma palcami w lewo. Długie przesunięcie dwoma palcami w prawo. Długie przesunięcie dwoma palcami w górę. Przywróć do ustawień domyślnych. Przytrzymanie szóstego punktu i przesunięcie trzeciego w prawo.
1: I oczywiście ostatnie, przywróć do ustawień domyślnych. No tak.
0: Dostosuj komendy gestów.
1: I sprawdźmy sobie,
0: przytrzymanie pierwszego punktu, anuluj.
1: Jakie w ogóle mamy tutaj możliwości. Co my możemy tymi gestami...
0: Idź, wyślij, szukaj, przełącz na drugą klawiaturę. Nieustawione, nie anuluj przycisk.
1: Jakie tu w ogóle gesty mamy do wyboru?
0: Nieustawione, niezaznaczone.
1: Nieustawione, czyli nic nie rób.
0: Przełącz na drugą klawiaturę, niezaznaczone.
1: Tak, o przełączaniu na drugą klawiaturę jeszcze nie mówiłem. Tutaj chodzi o to, że mogę mieć klawiaturę zapasową, na przykład Gboard, i mogę sobie takim gestem przełączyć na drugą klawiaturę, no po to na przykład, żeby wpisywać emoji, chociaż emotki można wpisywać również z ABK, zaraz powiem jak, i to jest dużo bardziej zaawansowane niż w czasie, gdy o tym mówił Paweł. Albo na przykład, no właśnie, gdyby chciało się skorzystać z autouzupełniania, no to pewnie też taka standardowa klawiatura będzie lepsza.
0: Idź, wyślij, szukaj, niezaznaczone.
1: No właśnie, idź, wyślij, szukaj, czyli ten przycisk, który właśnie, no, o którym mówiłem, tak, to jest przesunięcie w dół domyślnie.
0: Zamknij klawiaturę, niezaznaczone. Wprowadzanie głosowe, niezaznaczone.
1: Dyktowanie.
0: Usuń słowo, niezaznaczone. Przełącz język, niezaznaczone.
1: No tak, jeżeli mamy kilka języków zaznaczonych, czyli nie wiem, polski, jakiś jeszcze, no to można sobie skrótem zaznaczać te pozostałe języki.
0: Przesuń kursor w lewo, niezaznaczone.
1: Przesuń kursor w lewo. To jest w ogóle przesuwanie kursora w lewo, w prawo. To jest też jest możliwe. To się domyślnie robi przesuwając pierwszy punkt w lewo, w prawo.
0: Przesuń kursor w prawo, niezaznaczone.
1: I po prostu przesuwam sobie kursor, ale nie kasuję ręką po znaczkach. Sobie przesuwam kursor w lewo.
0: Czytaj napisane zdanie do kursora, niezaznaczone. Przełącz tryb akcji, niezaznaczone.
1: O trybie akcji też będę mówił. Chociaż w sumie teraz już mogę powiedzieć, bo czemu nie. Mamy dwa tryby. Tryb pisania, tryb akcji. W trybie akcji mamy osobne gesty, które służą do poruszania się po tekście. Po znakach, po słowach, po liniach. Czyli można też góra-dół jakby gesty robić. Zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie. Te wszystkie rzeczy są w trybie akcji dostępne pod najróżniejszymi gestami, często jakby gestami literowymi, czyli wtedy w trybie akcji te litery normalnie, znaczy kombinacje punktów, które są normalnie literami, służą do różnych właśnie akcji typu zaznaczanie, typu jakieś przechodzenie w górę, w dół, po słowach, po zdaniach, od kursora do końca, od początku do kursora i tak dalej, i tak dalej.
0: Backspace niezaznaczone.
1: No tak, kasowanie.
0: Spacja niezaznaczone. Przełącz tryb emoji niezaznaczone.
1: Tryb emoji, to też o tym powiem, bo teraz Advanced Braille Keyboard ma możliwość wpisywania emoji, w którym wybiera się najpierw kategorię, potem podkategorię i potem emotkę i potem jeszcze można sobie stworzyć kategorię z ulubionymi i mieć kilka takich na podorędziu najważniejszych. O tym też zaraz powiem dokładnie, jak to się robi.
0: Spacja lub rozwinięcie skrótu niezaznaczone.
1: Lub rozwinięcie skrótu, tak. No właśnie te skróty, o których mówiłem, że można sobie tych skrótów mieć ileś.
0: Nowa linia niezaznaczone.
1: Nowa linia.
0: Backspace niezaznaczone.
1: Dobrze.
0: Przełącz spacja. Nowa linia niezaznaczone. Caps lock niezaznaczone.
1: Tak, można caps lock włączać, wyłączać, żeby pisać duże litery, nie wciskać tego znaku dużej litery co chwila.
0: Przesuń kursor o słowo w lewo niezaznaczone. Przesuń kursor o słowo w prawo niezaznaczone.
1: Czyli czytanie po słowach tutaj można sobie realizować.
0: Przesuń kursor o zdanie w lewo zaznaczone.
1: Albo i po zdaniach.
0: Przesuń kursor o zdanie w prawo. Przesuń kursor w górę niezaznaczone. Przesuń kursor w dół niezaznaczone.
1: No właśnie. Można wykonywać komendy a la strzałka góra-dół.
0: Przesuń kursor do pierwszej linii niezaznaczone. Przesuń kursor do ostatniej linii niezaznaczone. Przesuń kursor na początek niezaznaczone. Przesuń kursor na koniec niezaznaczone. Przejdź do poprzedniego pola edycji niezaznaczone. Przejdź do kolejnego pola edycji niezaznaczone.
1: To jest fajne. To nie ma chyba żadna inna klawiatura brajlowska. Jeżeli wiemy, że na przykład sprawdziliśmy sobie, mamy pierwsze pole edycji, imię, drugie nazwisko, drugie pole edycji, nazwisko, trzecie, adres, e-mail, czwarte, hasło i wiemy, że to są w takiej kolejności pola, no to mogę sobie wybrać, że wpisuję imię, robię ten gest na przejście na następne pole edycji nazwisko, następne mail, następne i wpisuję hasło. Czyli bez tego, że zamykam klawiaturę, patrzę co jest dalej, klikam w to pole edycji, zaczynam pisać, tylko po prostu wykonuję ten gest, przejść do poprzedniego lub następnego pola edycji i w ten sposób można sobie pewne rzeczy dość mocno uprościć.
0: Przeczytaj cały tekst do kursora niezaznaczone. Przeczytaj cały tekst od kursora, przeczytaj poprzednie słowo niezaznaczone.
1: Czyli albo od początku do kursora, albo od kursora do końca.
0: Przeczytaj następne słowo, zaznacz cały tekst przeczytaj cały tekst wstaw punkt zaznaczenia zaznacz tekst zgodnie z ostatnim ruchem kursora niezaznaczone.
1: No tak, wstaw punkt zaznaczenia. To jest taka rzecz, która też jest w Softbreak Keyboard. Jeżeli chcę zaznaczyć jakiś fragment tekstu, to na początku tego fragmentu wstawiam punkt zaznaczenia, potem idę sobie normalnie kursorem do końca i potem w tym miejscu, gdzie jestem, jak to powiedzmy coś zacznę kasować albo nie wiem, kopiować, to mi się ten fragment skasuje, wytnie, skopiuje.
0: Wytnij zaznaczony tekst niezaznaczone. Kopiuj zaznaczony tekst. Wklej tekst niezaznaczony. Usuń zaznaczony tekst. Przeczytaj schowek niezaznaczone. Przeczytaj zaznaczony tekst. Blokada obracania ekranu. Blokada obracania ekranu wyłączona. Blokada obracania. Kurtyna wyłączona niezaznaczone.
1: No tak, kurtyna. Czyli kurtyna to jest prywatność. Jest pewna niekonsekwencja nazewnicza.
0: Kurtyna włączona niezaznaczone. Cofnij niezaznaczone. Powtórz niezaznaczone.
1: Cofnij, powtórz. Czyli jeżeli piszę, potem jednak kasuje to wszystko, co napisałem. Skasuje. A stwierdzę, że jednak nie, albo się pomyliłem, no to mogę sobie tutaj ten skrót cofnij uruchomić i on wtedy cofnie ostatnie zmiany.
0: Change typing echo niezaznaczone.
1: Zmienię echo pisania.
0: Anuluj przycisk. Zaznacz, przeczytaj następne słowo niezaznaczone.
1: No i już, i tyle. Bardzo fajnie, że da się te wszystkie gesty zmieniać.
0: Dostosuj komendy gestów. Podstawowe niedostępne.
1: Okej. Okay. I tyle, jeżeli chodzi o
0: ekran wprowadzania Braille'a.
1: Ekran wprowadzania Braille'a. Teraz mam nadzieję, że będzie łatwiej, bo sporo tych ustawień już udało mi się omówić.
0: Klawiatura fizyczna.
1: To jest w ogóle ciekawe, ponieważ klawiaturę fizyczną można wykorzystać trochę jak klawiaturę brajlowską. To znaczy FDS, JKL to są punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mogę sobie na tych punktów pisać, zmieniać te wszystkie opcje i tak dalej.
0: Konfiguracja. Poniższe opcje służą do zmiany klawiszy przyporządkowanych do punktów i komend specjalnych. Nie do PUNKT1.
1: No właśnie, ale jeżeli nam się nie podoba, to z FDS, JKL mogę sobie zmienić na inne.
0: PUNKT3, PUNKT4, PUNKT5, PUNKT6, PUNKT7, PUNKT8.
1: No tak, Braille może być również 8-punktowy, więc tutaj można też punkty 7 i 8 też przyporządkowywać.
0: Klawisz skrótu.
1: No pewnie ten do skrótu wpisania. Ja nawet nie pisałem na klawiaturze zewnętrznej.
0: Wielka litera. Przełącznik języków. Usuń literę. Przełącznik map. Klawisz pomijania w trybie jednej ręki.
1: Przełącznik map. Czy to jest punkt 6-punktowy, czy to jest braille 6-punktowy, czy 8-punktowy?
0: Przełącz klawisz pomijania w trybie jednej ręki. Interpunkcja. Konfiguracja klawiatury. Zmień układ klawiszy przy porządku.
1: Interpunkcja to jest, to się tyczy wbudowanego silnika Braille'a, znaczy tego stworzonego przez autorów ABK. Nie jest to zbyt fajne.
0: Ustawienia zaawansowane. Klawiatura fizyczna. Ustawienia zaawansowane. Zmieniaj wrażliwość na gesty ekranu wprowadzania Braille'a. Zmień rozróżnienie między pisaniem i przeciąganiem. Zwiększenie wartości będzie skutkowało pierwszeństwem gestów nad pisaniem.
1: Tak, i druga opcja jest dość podobna.
0: Przeciąganie na ekranie wprowadzania Braille'a. Zmień minimalną długość machnięcia uznawanego za gest.
1: No właśnie.
0: Zmieniaj te ustawienia ostrożnie niedostępne. Wrażliwość na gesty ekranu wprowadzania. Przeciąganie. Zmieniaj.
1: I tyle. Czym się różnią obie te opcje, nie wiem.
0: Ustawienia.
1: Nie kalibrowałem tego jeszcze.
0: Dźwięki. Wybierz temat dźwiękowy, nie temat dźwiękowy.
1: Wow.
0: Ustaw poszczególne dźwięki niedostępne. Otwieranie. Skalibrowano. Skalibrowano punkt. Pisanie. Duża litera. Nowa linia. Zamykanie. Wybierz temat dźwiękowy niedostępne.
1: Takie mamy możliwości dźwięków. Można sobie tutaj dać własne dźwięki, więc jak ktoś lubi mieć takie personalizacje, no to można sobie to zrobić.
0: Druga klawiatura.
1: Druga klawiatura, no właśnie, tam był skrót, który pozwalał na przełączenie na inną klawiaturę. Można wybrać, co to jest za klawiatura.
0: Wprowadzanie głosowe.
1: Wprowadzanie głosowe. Tu będzie po prostu wybór silnika. Mamy tylko Google'a po polsku, więc wyboru w zasadzie nie mamy żadnego.
0: Przywróć do ustawień domyślnych.
1: Niestety, nie ma tutaj czegoś, co bym chciał mieć, czyli zapisywania ustawień do plików. Szkoda, bo można sporo zmienić, ale zmieniamy telefon, albo coś tam się dzieje z aplikacją, albo komuś chciałbym dać ten swój schemat, no i nie da się.
0: Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk. Przełącz na klawiaturę, skonfiguruj klawiaturę Bluetooth, ustawienia przycisk. Podręcznik użytkownika, opcje zaawansowane, Advanced Braille Keyboard.
1: No, możemy też tu wejść.
0: Edytor skrótów przycisk. Zarządzaj ulubionymi emoji przycisk. Edytor skrótów przycisk.
1: Edytor skrótów. No właśnie, tutaj...
0: Edytor skrótów.
1: No możemy coś wpisać.
0: Spacja. Dodaj przycisk.
1: Dodaj.
0: Skrót. Rozwinięcie. Skrót pole edycji.
1: Skrót. No i tu mogę wpisać. Jeżeli wpiszę na przykład... No, wpiszę z małpą. Małpa.
0: Małpa.
1: A,
0: D, wykrzyknik. Wykrzyknik. Usuń D. Usuń D. R. Skrót.
1: Okay.
0: Adr pole edycji. Rozwinięcie. Rozwinięcie pole edycji.
1: Adres niech będzie... Nie wiem, czy jest taka ulica, ale na przykład Jana.
0: J, przecinek, ojej. Przecinek, J, przecinek,
1: jeszcze raz
0: T,
1: sobie skalibruję, bo coś mam za dużo tych...
0: Kalibracja dźwięk. Rozpoczęta, dotykaj, dotknij, punkty skalibrowane.
1: Dobrze, tak przeciągnij, szybko można J, też usunięto. To robić. Na przykład Jana.
0: J, A, N, A, Jana,
1: Chryzostoma.
0: C, R, Y, Z, O, S, T, Chryzostoma, P, A, S, A.
1: Paska, nie wiem, czy jest taka ulica, ale to dość długa ulica.
0: Paska.
1: Na przykład 155 na, nie wiem, 98,12, myślnik, znowu znak cyfry 3, 4, 5,
0: 12,
1: Piotrków,
0: O, T, R, K, W, Piotroków, T, T, Piotroków, spacja, P, R, R, I, O, T, R, K, U, W, Piotrków, T, R, Y, B, U, N, A, L, K, I, kropka.
1: Piotrków Trybunalski mamy. Dość długi adres, choć nieprawdziwy.
0: Skrót. Adr pole edycji. Rozwinięcie. Jana Chryzostoma, paska 155-98-12-345, Piotrków Trybunalski. OK, przycisk.
1: OK.
0: Edytor skrótów.
1: Dobra.
0: Usuń przycisk. Importuj przycisk. Usuń wszystkie. Eksportuj przycisk.
1: No i tu przynajmniej da się eksportować i importować te nasze skróty. O tyle dobrego.
0: Adr równa się rów. Advanced. Przegląd tablicy. Przycisk.
1: Przegląd tablicy. Można sprawdzić, jakie litery mają jakie punkty.
0: Advanced Braille. Pole kombi 346. Pole kombi Arabic.
1: Tych tablic tu mamy sporo. Można każdą z nich przeglądać, jeżeli tu to pole kombi otworzę.
0: Lithuanian. Polish. Advanced Braille, pole kombi 1A, 12, pole kombi 46. 46, 6. Abbreviations, beginning, middle, punctuation, 46, 6. Abbreviations. Advanced pole edycji, pole kombi Polish, pole kombi abbreviations, pole edycji, pole kombi abbreviations, 46. Advanced 1A, 12B, 14C, 145D, 15E, 120, pole kombi Polish.
1: No i tu mamy te wszystkie, opcje, aczkolwiek one są tak czytane, powiedzmy, że...
0: Zapisz się na listę dyskusyjną ABK przycisk. Przegląd tablicy przycisk. Zapisz się na listę dyskusyjną ABK przycisk.
1: No nie, na razie mi się nie chce.
0: Dołącz do grupy ABK na Telegramie przycisk.
1: Też mi się nie chce.
0: Zarządzaj własnymi tablicami LibLuist przycisk.
1: Tak, teoretycznie można własne tablice w LibLuist tutaj dodawać.
0: Mekogram, nowe wiadomości.
1: Ja tego nie próbowałem.
0: Zarządzaj ulubionymi emoji przycisk.
1: No właśnie, zarządzaj emoji.
0: Edytor skrótów przycisk. Advanced Braille Keyboard. Aktywuj klawiaturę brajlowską przycisk. Przełącz z konfig ustawienia przycisk. Podręcznik opcje za. To jest uruchomienie asystenta głosowego, który mniej więcej działa na tej zasadzie dyktowane głosowego pole edycji.
1: I teraz już
0: gorący
1: jak wszedłem...
0: strzał ogień.
1: I teraz jak już szedłem w tę klawiaturę, to już nic nie mówi. Okej, okay, usuwamy sobie
0: za tej na
1: wiadomość.
0: Jest to spacja usunięto.
1: No to na przykład piszę sobie, a niech będzie z asystentem głosowym. To jest pierwsza linijka tekstu.
0: To jest pierwsza linijka tekstu.
1: Wstawię sobie Enter.
0: Nowa linia.
1: Punkt szósty w lewo w sensie w stronę punktu trzeciego. I teraz napiszę.
0: A tekstu T,
1: to.
0: Je. T, E, E, T, usunię, J, E, S, T, jest,
1: druga.
0: D, U, A, druga, L, N, J, K, A, linii, T, E, K, S, T, kropka.
1: Okej. Okay. I teraz przełączam na tryb akcji.
0: Kropka. Kropka, usunięto, przełączono na tryb akcji.
1: Przypomnę, na tryb akcji, trzeci w prawo. I tryb akcji ma swoje również gesty. Ja się będę teraz posiłkował podręcznikiem, bo ich nie pamiętam, bo dość rzadko akurat z tego trybu korzystam. Punkt pierwszy i czwarty to jest czytanie po słowach. Pierwszy punkt jakby w lewo, czwarty punkt w prawo. Czyli poprzednie słowo to jest punkt pierwszy, następne słowo to jest punkt czwarty. Punkt drugi i piąty to jest czytanie po zdaniach. Czyli zdanie w lewo to jest punkt czwarty, zdanie w prawo to jest punkt piąty. Przepraszam, drugi. Punkt trzeci. Do początku tekstu. Punkt szósty. Do końca tekstu. Punkt pierwszy, drugi, czwarty, piąty to jest do początku lub końca linii, czyli taki home end w notatniku. C, dwukropek, czyli punkt pierwszy, czwarty, drugi, piąty to jest przesunięcie kursora o jedną linię, czyli góra-dół. L, czyli pierwszy, drugi, trzeci to jest, przeczytaj, od początku do kursora, punkt czwarty, piąty, szósty, od kursora do końca. Obniżone B i piąty, szósty, czyli jakby drugi, trzeci albo piąty, szósty, to przeczytaj poprzednie następne słowo, ale jakby nie zmieniaj kursora. G. Przeczytaj cały tekst. Po prostu cały od początku do końca. E. Czyli pierwszy, piąty. Przeczytaj zaznaczony tekst. A z kolei I, czyli odwrotność E, to jest przeczytaj schowek. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, czyli wszystkie bez czwartego, to jest zaznaczenie całego tekstu. Natomiast punkty wszystkie bez pierwszego, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to jest zaznaczenie całego tekstu. D, czyli pierwszy, czwarty, piąty, to jest wstaw początek końca zaznaczenia, znaczy początek zaznaczenia, przepraszam. A, F to jest zaznacz tekst od tego właśnie ostatniego, od tego wstawienia markera. P, wytnij. R, kopiuj. I V, wklej. No to jest takie może dziwne, ale jak sobie to spojrzymy w Braille'u, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, kopiuj, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, wytnij, pierwszy, drugi, trzeci, szósty, wklej. X, usuń zaznaczony tekst. T, idź do następnego pola edycji. I tak jakby odwrotne T, czyli pierwszy, drugi, piąty, szósty, to jest idź do poprzedniego pola edycji. I pora na emoji. Ja sobie skasowałem już wszystko to, co wpisaliśmy. Żeby wpisać emoji, przesuwamy punkt piąty w lewo.
0: Przełączono do trybu emoji. FLAG 1. K W I R Z U 1 flaga w szachownicy. 2 flaga trójkątna. 3 skrzyżowane flagi. 4 czarna flaga. Buźki szeroko uśmiechnięta. Twarz AK 1.
1: I mamy tak. Najpierw mamy kategorię od A do J. W zasadzie od A do J plus jeszcze dwie. Pierwsza.
0: Buźki szeroko uśmiechnięta.
1: Buźki.
0: Twarz AK 1.
1: To jest A. B wciskam.
0: Zwierzęta i przyroda, małpa zasłaniająca oczy, BK1.
1: C.
0: Jedzenie i napoje winogrona, CK1.
1: D.
0: Aktywności lewitujący mężczyzna w garniturze, DK1.
1: E.
0: Podróże i miejsca, osoba wiosłująca w łodzi, EK1.
1: F.
0: Przedmioty, list miłosny, FK1.
1: G.
0: Symbole, serce przebite strzałą, GK1.
1: H.
0: LUDZ i E1, język, HK1.
1: I.
0: LUDZ i E2, osoba podczas masażu, IK1.
1: J.
0: Inne, antena satelitarna, JK1.
1: Teraz mamy jeszcze pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty.
0: FLAG i jeden, flaga w szachownicy, dolar, K1.
1: Tak, flagi jeden i drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty.
0: FLAG i dwa, Mongolia, gwiazdka, K1.
1: I jeszcze mamy flagę ulubione, znak cyfry, czyli trzeci, czwarty, piąty, szósty.
0: Lista ulubionych jest pusta.
1: Na razie
0: wpisz
1: jest pusta.
0: Wpisz punkty 3 i 6, aby dodać do ulubionych emoji,
1: no,
0: na którym się znajdujesz.
1: Zaraz. Wybieram na razie kategorię pierwszą, czyli A.
0: Buźki szeroko uśmiechnięta, twarz AK1.
1: Dobrze. I każda kategoria ma swoje podkategorie, które my wybieramy od K do Z. K.
0: K, W, I, R, Z, U, 1, szeroko uśmiechnięta twarz, 2, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami, 3, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami, 4, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, 5, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami, 6, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem, 7, tarza się ze śmiechu, 8, twarz ze łzami radości, 9, lekko uśmiechnięta twarz, 10, odwrócona twarz.
1: I tak dalej. B, znaczy L, to jest druga.
0: L. W, I, R, S, Z, U, 1, twarz puszczająca oko, 2, uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, 3, uśmiechnięta twarz z aureolą, 4, uśmiechnięta buźka z sercami, 5, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, 6, zafascynowany, 7, twarz przesyłająca całusa, 8, całująca twarz, 9, uśmiechnięta twarz, 10, całująca twarz z zamkniętymi oczami.
1: Dobrze, i teraz tak, można oczywiście słuchać całego tego ciągu, tego wszystkiego, można też się poruszać po konkretnych emotkach.
0: Odwrócona twarz AK1.

0: Godzina 19:06. No już prawie 7. Tyle jest na naszym redakcyjnym zegarku, a zatem zaczynamy kolejne spotkanie na żywo.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu czwartek, to jest trzeci dzień września 2026 roku, a my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia i kolejna aplikacja, i kolejna interesująca aplikacja, tym razem z gatunku tych mobilnych, chociaż wracać będziemy w niej do trybu pracy ze starych, dobrych desktopów, bo dziś będzie znowu Ork Mode, ale tym razem na przenośnie, że tak powiem. Arkadiusz Świętnicki w dzisiejszej audycji nam o tym wszystkim opowie. Cześć, Arku.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Tak,
1: dzisiaj mobilny Ork.
0: Tak, ja.
1: Dzisiaj
0: tak
1: Emacs i Ork Mode, ale teraz mobilnie i przystępnie, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji Beorg i aplikacja Beorg to jest próba stworzenia mobilnego interfejsu do Ork Mode'a, czyli do tego takiego, jak to powiedzieć, języka znacznikowego, w którym sobie możemy tworzyć pięknie wyglądające dokumenty i listy zadań i różne rzeczy. I problemem Ork Mode'a takim, który był podnoszony od wielu, wielu lat, jest to, że jest brak porządnej i przede wszystkim oficjalnej wersji mobilnej, bo Ork Mode powstał w Emacsie i w Emacsie się rozwija, ale przez bardzo długi czas nie było organa urządzenia mobilne. A jak wiemy, urządzenia mobilne teraz bez telefonu jak bez ręki, a bez ręki jak bez nogi, więc no, trzeba było coś z tym zrobić. Były próby wcześniej stworzenia, mam nadzieję, że nie ma problemu z poprzedniej audycji, że słychać bardzo jak oddycham.
0: Nie, wszystko okay. Teraz jest już okej.
1: Były próby stworzenia tego typu rozwiązań. Na Androidzie była aplikacja Ork Mobile, to była taka oficjalna aplikacja, powiedzmy, rozwijana przez twórców Ork Mode'a, ale ta aplikacja padła przez Google'a. Google z jakiegoś powodu jej nie chciał. Teraz na Androidzie jest aplikacja Orgsly Revived i to jest aplikacja, która się ciągle rozwija. I o ile na iPhone'ie mamy wiele świetnych notatników innych, takich jak chociażby Draft, o którym nasz redakcyjny kolega Michał Kasperczak opowiadał, no to na Androidzie Orgsly polecam się nim zainteresować, nawet jak ktoś nie używa Ork Mode'a i nie używa Emacsa, bo jest to po prostu bardzo dobry notatnik sam w sobie. Na iPhone'ie mamy tak naprawdę dwie aplikacje takie porządne do obsługi Ork Mode'a. Jest Orger, który jest cross-platformowy, jest i na Androida, i na iPhone'a. I on jest tak dość dostępny, powiedzmy. I jest aplikacja właśnie Beorg, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. I ta aplikacja jest bardzo dostępna i bardzo fajnie działa. Jest też inna aplikacja, która się nazywa Journaly. To jest aplikacja, która... Your personal Twitter, tak jest w sygnaturze napisane w App Store, czyli możemy sobie po prostu pisać takie krótkie wpisy, mamy swoją własną oś czasu, na której sobie tylko my piszemy i to też w Ork Mode wszystko. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o Beorgu z kilku względów, bo dlaczego ktoś miałby się w ogóle interesować tego typu rozwiązaniami, skoro przecież ma notatki Apple'a, ma, nie wiem, Evernote, ma Notion, czy ma Obsidiana, nie wiem, cokolwiek innego. No, po pierwsze i najważniejsze, nasze dane należą do nas i aplikacja nie potrzebuje połączenia z internetem, żeby działać. Teoretycznie możemy mieć wszystko po sieci lokalnej, nie musimy mieć połączenia z internetem.
0: A jeżeli chcemy synchronizować, nawet gdy nas nie ma w domu, to od czegoś jest Tailscale, o którym opowiadaliśmy.
1: Tak, właśnie ja tak korzystam z Beorga. Po drugie, dane nasze są w czystych plikach tekstowych, a nie w jakichś formatach własnościowych, co jest ważne, dlatego że na przykład ja korzystałem długi czas na iPhone'ie z pewnego klienta poczty do niektórych zastosowań i ten klient poczty podniósł sobie subskrypcję ze 199 zł rocznie na 499 zł rocznie.
0: O, no to bolesne.
1: No i gdyby na przykład, powiedzmy, z Beorgiem się tak stało, no to nie ma problemu, bo wszystkie dane mam w formie po prostu czystych plików tekstowych, tak? To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że jak pracujemy z Emacsem i z Ork Mode'em, o którym opowiadałem, to możemy sobie w bardzo prosty sposób wprowadzać różne informacje do tego naszego systemu, jakieś nasze wiadomości, listy zadań i tak dalej i wszystko to mamy też na telefonie, co możemy też uzyskać w ekosystemie Apple'a, ale na przykład jak ktoś korzysta ze wszystkiego po trochu, nie wiem, trochę z Windowsa, trochę z Linuxa, trochę z macOS'a, trochę z iPhone'a i trochę z Androida, no to może być problem, a tutaj mamy to bez problemu. Po czwarte, aplikacja Beorg posiada klienta na Apple Watcha, który też jest bardzo fajny i dostępny. I to jest jedna z niewielu aplikacji, która jest pełnowartościowa jakby na Watchu. Możemy nawet pisać na tych nowszych modelach. No i po piąte, wspieramy bardzo fajną, bardzo prężnie działającą społeczność Emacsa i Org Molda, kupując tę aplikację. Ona to jest jednorazowy zakup. Możemy kupować poszczególne moduły jakby pojedynczo, albo cały pakiet za chyba 50 zł.
0: A jakiego typu to są moduły? Co my tam możemy robić?
1: Mamy tak na przykład taki moduł, który się nazywa Advanced Configuration i ten moduł pozwala nam edytować plik konfiguracyjny w języku programowania Scheme. To jest taki funkcyjny język programowania, który jest używany też do konfiguracji. Mamy taki moduł jak Custom Forms i możemy sobie tworzyć własne szablony, własne formularze, jakichś ustrukturyzowanych danych, które wprowadzamy. Mamy moduł synchronizacji z Google Kalendarzem, co w sumie można i tak obejść, dodając kalendarz do naszego iPhone'a. Też będę opowiadał o tych dodatkach, co to są za rzeczy.
0: To ja jeszcze chciałbym cię zapytać a propos Org Mode'a, bo mówisz, że to są pliki tekstowe i rzeczywiście to tak jest, natomiast dajmy na to, ktoś, kto słucha naszej audycji teraz, może się zainteresować, kiedy ją zakończymy, aplikacją Beorg i może stwierdzić, no tak, fajna ta aplikacja, ale na PC-cie, no to jest ten Emacs, a ten Emacs to taki jest może niekoniecznie zbyt przyjazny, żeby z nim wystartować, ale w sumie może fajnie by było korzystać sobie na iPhone'ie z tego Org Mode'a, ale potem na przykład te notatki edytować na komputerze w jakimś edytorze tekstu, takim niekoniecznie powiązanym z Emacsem. Ma to w ogóle sens?
1: Wiesz co, jeżeli na przykład zainstalujesz sobie Pandoca, czyli to jest Pandoc, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie narzędzie do konwersji dokumentów z formatów różnych na formaty bardzo różne, no to wtedy może to mieć sens, bo możesz sobie na przykład tworzyć bardzo ładnie wyglądające, dostępne PDF-y, no ale to jest trochę tak, jakbyś miał notatki w Markdownie i trzymał w notatniku. Czy to ma sens?
0: Czyli składniowo to ten Org Mode nie różni się zbyt wiele od Markdowna, tak?
1: Trochę się różni, ale moim zdaniem na plus. Aha. W sensie na przykład w Org Mode nie musimy dbać o to, jak w Markdownie tworzysz tabelę, to musisz tak te kolumny jedna pod drugą robić, przynajmniej tak, w niektórych interpreterach.
0: Tak. To musi być w miarę równo, te minusy, te ilości minusów tak. Tam się muszą zgadzać.
1: A w Org Mode to nie ma żadnego znaczenia, tabela potem i tak się zrobi. No ale na przykład jak chcemy korzystać z jakichś dodatkowych funkcji, takich jak jakieś priorytety, te listy zadań, czy chociażby Org Bubble, o którym mówiłem, no to musimy już inaczej to robić, przeważnie za pomocą Emacsa. Jest jakaś wtyczka do VS Code'a, która pozwala na korzystanie z Org Mode'a. VS Code to też taki edytor tekstu, bardziej kodu, ale tekst też nim można edytować. Jest też wtyczka do Vima, która się nazywa VimWiki, ale to chyba w tym wypadku nie pomoże, bo jak Emacs jest dla kogoś trudny, to Vim chyba tym bardziej będzie.
0: No to też to nie będzie prosto.
1: No ale ogólnie w podstawowym zakresie można edytować te pliki w czymkolwiek. I na przykład, nie wiem, teraz jak są te narzędzia AI wszystkie, to każdy może stworzyć własnego klienta orga do tego, do czego potrzebuje, jakby nie chciał korzystać z Emacsa.
0: No tak, tym bardziej, że specyfikacja jest powszechnie dostępna, można sobie to wszystko gdzieś tam sczytać, wrzucić do jakiegoś modelu i kazać mu stworzyć jakąś aplikację, która będzie coś takiego robiła. To się rzeczywiście zgadza. Zanim się rozkręcimy, to ja jeszcze dodam, że jesteśmy na żywo, więc 663-883-600, ten numer telefonu jak najbardziej jest do waszej dyspozycji. Jest też YouTube, Facebook, Tyflocentrum i kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. No a teraz, Arku, już oddaję ci głos. Cóż 16. My tam mamy? 35 wolne.
1: Dobrze, to ja sobie 2, otworzę 0, aplikację 8, Beorg. 5, ja ją 1, zresetowałem, 4. Przeinstalowałem, więc będziemy zdrowie. Z nią zaczynać praktycznie od zera.
2: Otwieram Beorg. Beorg. Sync. Sync. Use iCloud, Dropbox, Books or Webdaft to sync your files. If you don't want your files in the cloud, that is fine to your files are in plain text and can be edited with an text editor.
1: No właśnie, tutaj jest powiedziane, że możemy użyć iClouda, Dropboxa, Boxa, WebDava, albo w ogóle nie używać synchronizacji. Jeżeli nie chcemy synchronizacji, to to też jest w porządku. W ogóle nie musimy nic synchronizować z chmurą.
2: Sync my files using iCloud, przycisk.
1: I tutaj mam przycisk Sync my files using iCloud, czyli synchronizuj z iCloudem.
2: Dropbox, box, webda forno sync, przycisk. Use Dropbox.
1: I tutaj mamy inne metody. Jak w to sobie kliknę, bo ja nie chcę iClouda.
2: Webda forno sync, as you were opted to use no sync, jure, nearly, ready to go.
1: Jesteś prawie gotowy, żeby kontynuować.
2: Asiuwe opteptą senosync, Dropbox, box or webda few show probably head over to the settings tab in a moment. Ten, feel free to give it into Berk, or peruse the detailed instructions.
1: Postanowiłeś, że twoje dane nie będą synchronizowane z iCloudem, zatem prawdopodobnie powinieneś udać się do ustawień w celu wyboru metody synchronizacji. Potem możesz zacząć korzystać z Bjorga lub przeczytać jego dokładną instrukcję obsługi.
2: Start using Bjorg.

0: tłumaczę, żeby nie było, że tak lecę, tylko chcę po prostu pokazać tę synchronizację najpierw, bo to jest najważniejsze.
1: Chwilę synchronizacją. Ha. Sync metod. None. Przycisk.
0: Metoda synchronizacji brak.
1: Zaznaczone.
0: Jak sobie w to klikniemy.
1: Dropbox. Close folder. 3.6.
0: To mamy metodę synchronizacji choose folder. I tu jest pies pogrzebany, że tak powiem, bo jak sobie ustawimy sync thinka na iPhone'ie za pomocą darmowej, świetnej aplikacji Sync Train, no to wówczas możemy sobie wszystkie nasze notatki i dokumenty synchronizować. I ja sobie w tu wejdę, choose folder, wybierz folder.
1: Zaznaczone, close folder, 3.6. Dropbox, webbox, tabbar, agenda, cardbox, web, drop, zaznacz, iCloud, none, sync method, settings, przycisk.
0: Muszę się cofnąć.
1: Extension, sorry, file, sync, file, extension, 2.4, sync method, close folder, przycisk, 1.4. File org, poletek, autosync on modify, link folder, the folder showed by the path to the folder in the desktop, iCloud folder, Dropbox, box audio, link folder, 4.4.
0: I tu klikam połącz folder.
1: Wróć, przycisk, dalej, cancel, ostatni, wiem, odczuć, dyktuj, brak w tym pasek kart, udostępniane, kart, przeglądaj, karta.
0: To jest systemowy picker.
1: Wróć, przycisk, dalej, nam więcej, przy odczuć, szukaj, dykt, draft, lomo, monel, downo, sync train, 5 rzeczy, sync train, folder, 1 rzecz, 5
0: mam folder sync train.
1: Org,
0: i w środku mam folder.
1: Jeden org, folder, zero rzeczy, jeden z jeden.
0: Org, org, który folder, z jakiegoś powodu wróć, jest
1: przycisk,
0: pusty.
1: Dalej, org, więcej, otwórz, przeszukaj.
0: Zaraz się tym będę martwił.
1: Folder jest pusty. Dyk, szuk, otwórz, więcej, otwórz, przycisk. Uwaga, Beorg. You have a successful link to your account. Perform a sync of your org files. Later, sync nof,
0: czy chcesz
1: przycisk
0: synchronizować pliki? Chcę.
1: Ser, agenda, next year marks the 10th hand, what is new in Beorg? H2, next year marks the 10th hand anniversary of the release of Beorg. Event to sincerely thank all of you for your zombie net search. Przycisk, agenda, more, search, mon 30, TUE 0, web 0, 2, sep.
0: I wydałem work,
1: powiedzą, that the new opener for Beorg. It was included as an experimental theatre cele 2026.7, but at that email wasn't a Twitter added to publicise. I am not, if you, https 2,
0: że jest.
1: If you really care more about the new opener, say what is handed, and think out of to enablate.
0: Że są nowe zmiany, jak włączyć jakiś outliner, czyli ten widok taki drzewiasty. I że możemy go przetestować, już tu twórca pisze aplikacji, że jest dziesięciolecie Beorga.
1: Search, przycisk.
0: Ja sobie to zamknę.
1: Manual, wskaźnik skierowany, wskaźnik,
0: to jest changelog po prostu, możemy
1: się go... 39 zł, 14 zł, 90 zł.
0: Możemy się tego po prostu pozbyć. Gestem potarcia. I teraz zaraz już przejdziemy do aplikacji, tylko ja zastanawiam się, dlaczego nie działa mi synchronizacja. Jak na złość, teraz dodałem. O, i VoiceOver też mi już nie działa. Czy ja w ogóle jestem?
2: Jesteś cały czas, tak.
0: Jestem,
2: tak,
0: dobra.
2: Tak, tak.
0: Po prostu się...
2: To się może trzymajmy no, tego, że jednak
1: jesteśmy
2: i to, co się uda, to
1: pokażemy.
0: O, tutaj aplikacja ma taki samouczek, jak sobie będę klikał pierwszy raz po zakładkach.
1: Template long press to create new template to assist in creating new tasks.
0: To mam taki komunikat.
1: Template long press to create new template.
0: Że długo naciśnij, aby utworzyć szablon, który pomoże ci utworzyć następnie nowe zadanie. To są też formularze, o których ja mówiłem.
1: Tabbar, search, przycisk, agenda cel 31/2026. Ha.
0: I tutaj mam u góry przycisk szukaj, gdzie możemy szukać według składni orgmoda, czyli możemy używać wyrażeń regularnych i tego typu konstruktów, aby po prostu przeszukiwać nasze zasoby.
1: Agenda w celu 31/2026.
0: Tutaj mamy widok agendy.
1: More, przycisk.
0: Przycisk więcej, o którym za chwilę.
1: Search, pole wyszukiwania, mon 31 nauk, ha, TUE 01 sep, ha. Web 02 sep, ha, today, free,
0: zap, zap, mam po prostu dni, i to są nagłówki.
1: Today, filter agenda, przycisk. Preview zwek, przycisk, sum 06 sep, ha. Sum 06 sep, preview zwek, sum zep, free, zap, today, TH 03 sep.
0: No przez to, że synchronizacja mi nie zadziałała, niestety, jak na złość, no to nie mam nic, ale zaraz to naprawimy.
1: Preview zwek, przycisk.
0: Tutaj mamy poprzedni tydzień.
1: Filter agenda, przodej, przycisk, select datę, przycisk, next back, przycisk, quick capture, przycisk, next back, select
0: następny
1: today, przycisk
0: tydzień, czyli mogę sobie wybrać nawet datę, jak sobie gdzieś chcę przejść.
1: Select, quick tabbar, zaznacz quick capture, przycisk.
0: Quick capture, czyli szybkie dodawanie.
1: Pole tekstowe, edycja, Hradlina, EG Plan Holiday, 1 z 2, punkt wstawiania na początku, aby uzyskać
0: dostęp do tej rzeczy. To jest bardzo ważne, możemy sobie dodać, nie wiem, zrobić zakupy na przykład.
1: Save to inbox, 2 z 2, state to 1 z 3. Tab to set priority, 2 z 3, stat, save to pole tekstowe, save to inbox, 2 z 2.
0: I tutaj mamy zapisz w skrzynce.
1: Zero item, sort, przycisk, sort, zero item, filter, cancel, przycisk.
0: Żebyśmy tu mieli pliki, to mógłbym wybrać, w jakim pliku to będzie. Domyślnie to jest plik cancel. Inbox.org.
1: Statę todo. 1 z 3. Tak to set priority. 2 z 3. Statę todo. 1 z 3.
0: To jest stan. Cancel. Przycisk. To do.
1: Set. None. 1 z 1. Zaznaczone. Todo. 1. Done.

0: 1 z 1.
1: To są te stany. Możemy sobie tworzyć te stany w Emacsie i potem, jeżeli mamy plik states.org w naszym folderze, tak jak to się w Emacsie robi, to wówczas Beorg to sobie zaimportuje.
0: Głowy, zdrowie. S, Y, N, C, 97,
1: dobra, poradzimy sobie. Tutaj mogę priorytet sobie ustawić, to też w Emacsie będzie potem widoczne. I dodaj tagi, mogę tagi dodać. Tu mogę ustawić, że to zadanie jest zaplanowane. Tutaj mogę deadline ustawić, czyli do kiedy to muszę zrobić.
0: Edit notes, przycisk, 3 września 2026 roku, TH1922. Subitems, add subitem, przycisk, toolbar, delete, przycisk.
1: I tutaj mam subitem, pod przycisk. Elementy, czyli mogę sobie tworzyć zadania, w którym...
0: Jakieś
2: na przykład pod zadania, czyli dajmy na to zrobić zakupy i jako pod elementy tego zbioru zrobić zakupy, to wypisać sobie listę produktów, które
1: listę
2: są
1: listę
2: do
1: produktów, dokładnie. I potem w Emacsie na przykład możemy widzieć, ile mamy procent tego zrobione, albo ile na ile mamy zrobione.
0: Toolbar, delete, przycisk, add note, przycisk.
1: Tutaj mogę dodać notatkę.
0: Properties, przycisk, encrypt, timer, encrypt, properties, przycisk.
1: Tu są ciekawe rzeczy, bo mamy properties.
0: Properties, uwaga, properties. Creating and editing properties is a Beorg extension and requires an input hase. CD extension manager for available Beorg extensions.
1: No tak, bo mi się nie przywróciło. Properties to są takie właściwości, które my możemy w OrgModzie ustawiać. I na przykład możemy sobie tworzyć taką pseudobazę danych. Na przykład ja tego używam w taki sposób, że jak robię audyt do pracy, to robię sobie taki nagłówek z całym tym audytem i mam w properties, czyli w tych właściwościach, na przykład typ, aplikacja desktopowa, stan, w trakcie, powiedzmy, i jakieś inne informacje, takie tabularyczne, po których potem mogę filtrować. I na przykład ja z tego korzystam w taki sposób, że mam właściwość stan, i mam stan ukończony. I jak robię sobie eksport tego, bo ja mam wszystkie moje audyty do pracy w jednym pliku, ten plik już ma 0,5 MB tam czystego tekstu. I jak sobie robię eksport, to OrgMode wykrywa, które audyty są już ukończone i ja eksportuję odpowiednio. Do tego służą te właściwości.
0: 3 września 2000 subi, add, toll, add, proper, encrypt, timer, timer, przycisk, encryption, przycisk.
1: Tutaj mamy szyfrowanie za pomocą wtyczki OrgEncrypt, która też w Emacsie jest, ale to wymaga większych ustawień, bo musimy sobie zainstalować GPG na iPhone'ie i na komputerze.
0: Timer, przycisk.
1: I tutaj mamy czasomierz.
0: Timer. Uwaga, timers. Timers are Beorg extension and require an inner show cancel, przycisk.
1: O, to doszły nowe wtyczki do Beorga.
0: Cancel,
1: jakoś przycisk, niedawno.
0: Save, przycisk. Zrobić save to inbox, tap to set state, 1 z 3, tap to set, tap to set schedulet, tap to set gradline, 2 z 3.
1: Ale na przykład powiedzmy, że muszę te zakupy zrobić do 19.45 dzisiaj, więc klikam sobie tap to set deadline.
0: Set date, ha, delete, done, przycisk, schedulet, przycisk, zaznaczone, gradline, show on, przycisk, gradline from, THU 3 września 2026 roku, 2 z 5. Search, przycisk, 7D, 1D, przycisk, 1D, 7D, more, month, Wednesday, 1, Wednesday, 2 september, zaznaczone, today, Tuesday, Saturday, Monday,
1: Tuesday, Saturday, Tuesday,
0: no repeat, przycisk, no repeat, drabinę, all day task, przełącznik, włączony, drabinę to, not set, 4 z 5, all day task, wyłączone, drabinę to, not set, all day task,
2: zaznaczone, że to jest całodzienne tak.
0: Wednesday, 30 september, all day task, 3 z 5, all day task, drabinę to, not set, 4, no repeat, przycisk, 5 z 5, no repeat, all day, Wednesday, 2, Monday, sun, set, delete, don, schedule, zaznaczone, show, drabinę, search, 7, 1, 1, 7, more, 9, month, Wednesday, 1 september, 19.26, przycisk, 2 z 5, zwinięty.
1: No i ustawię 19.30, żeby wybierasz, pokazać 26 powiadomienia.
0: 20 minut, business pop-up.
1: Chociaż 30, nie będzie powiadomienia, jak będę w aplikacji raczej, ale to wyjdę.
0: Cancel, cancel, set, delete, przycisk, done, przycisk.
1: I klikam sobie done.
0: Save, przycisk, tap to set, deadline THU 3 września 2020, save, save, zrobić save to inbox, tap to set, tap to set, priority, 2 z 3, tap to, tap to, deadline THU 3 września, tap to set, show on, 3 z 3, notes, add the note, przycisk, edit note, 3 września, subitems. Adeden subiter,
1: no, kolumba, podzadania, które też grupę, mogą mieć swoje
0: przycisk, cancel, save, przycisk,
1: właściwości save, i tak przycisk, dalej. No to robię sobie save.
0: Edycja, Hradlinę, Egieplan Holiday, 1 z 2, punkt stawiania na początku, save, przycisk, cancel, save, pulet, save, statetowo, 1 z 3, save to inbox, pulet, save, cancel, przycisk, cancel, wyrzek 02 today, thu03s304sep, today, thu03, thu05sep, search, adenda, more, search,
1: ja mam wyłączone automatyczne aktualizacje w App Store.
0: Next back, szkolik capture, przy, kuletek
1: znowu,
0: edycja, Hradlinę, Egieplan Holiday, 1 z 2, punkt stawiania, zrobić. Save to inbox. Date to do. Date to set priority. Date to add tax. Date to set schedule. 1 z 3.
1: Jeszcze raz to ustawię. Deadline.
0: Tuesday. Dzisiaj date. Nowy pelat. Nowy deadline to. Not set. 4 all day task. Przełącznik. Włączone. 3 z 5. Wyłączone. Cancel. Segda. Delete. Do. Schedule. Zaznacz. Show on. Przycisk. 3. Delete. Set. 7D. Przycisk.
1: To show on to jest coś takiego, że mogę ukryć sobie to zadanie na jakiś czas i pokazać je,
0: przycisk,
1: że tak powiem, kiedy będę potrzebował.
0: 19, 20, business pop-up. 28, 20, 30 minutes. Business pop-up. 30, 30, 30, 34 minutes. 30, business pop-up.
1: Na wypadek, jakby coś jeszcze poszło.
0: Cancel. Segda. Ha. Delete, przycisk, done, przycisk.
1: Klikam sobie dal.
0: Zrobić zakupy, pole, save, przy, save, przycisk, bu, donet, save, save, przycisk, save, przycisk.
1: Klikam sobie save. Save.
0: More, przycisk, ser, mon 30, TU0, WEG 02, Stoday, TH03, 19.30, inbox, przycisk, 1 z 2, zrobić zakupy, przycisk, 1 z 2.
1: No i jest.
0: Włączone, wyłączone, włączone, wyłączone, 19, zrobić zakupy, przy, 19.30, zrobić freezer, save 05, sep, ha, freezer, zrobić, 9, zrobić zakupy, przycisk, 1 z 2. 19.29, rzecz na pastu statusu.
1: To wyjdziemy, a ja mam trpnie przeszkadzać, więc nie pokażę powiadomienia. Ale po prostu będzie powiadomienie.
2: Właśnie, to jest to, o co chciałem zapytać. Czy po prostu aplikacja wysyła nam powiadomienia? Czy musisz sprawdzać?
1: Wysyła powiadomienia. Są widgety bardzo fajne też. Miałem pokazać powiadomienia, ale wiesz, mam tryb nie przeszkadzać, no jasne, bo nie chcę, jasne, żeby przez przypadek coś...
0: Search, przycisk, agenda, more, przycisk, agenda w celach 31-2026. Ha,
1: i to jest ten widok agendy?
0: 19.30, inbox, przycisk, 1 z 2. Zrobić zakupy. Przycisk. 1 z 2.
1: Jak sobie 3 razy kliknę na tym
0: Adedeno,
1: zadaniu.
0: Adedeno, start timer. Przycisk. Open without cleaner. 3 kropki. Przycisk. Todo. Przycisk. Done. Przycisk. Delete item. Przycisk.
1: To mogę od razu sobie zmienić. Mogę otworzyć w tym outlinerze, czyli w tym widoku drzewa, który też jest bardzo fajny i na przykład...
0: Chcę zrobić zakupy.
1: No, jak masz klawiaturę Bluetooth, to możesz naprawdę... Ja czasami pracuję po prostu z Beorgiem.
2: Aha.
1: Tak... Że tak powiem profesjonalnie.
0: Task, files, task, zaznaczuj next back, przycisk, select today, filter, preview, back, sun, 0, 05, sep, ha. Tagbar, files, tasks, karta, 2, 4, search,
1: jeszcze tutaj
0: agenda,
1: w tym
0: search,
1: widoku
0: more,
1: agendy mogę wejść sobie w more.
0: Last sync, THU 3 września 2026 roku, 19.29.
1: Ostatnia synchronizacja.
0: Select items, 3 kropki, edit save access, 3 kropki, team reporting, 3 kropki, przycisk, perform sync, przycisk, business context, business
1: i tutaj
0: context,
1: mam tak.
0: Select items, 3 kropki,
1: przycisk, zaznacz 1, elementy, tu mogę masowe jakieś operacje wykonywać na plikach.
0: Edit save access, 3 kropki.
1: Edytuj zapisane wyszukiwania. Mogę sobie tworzyć własne filtry, których potem będę używać.
0: Team reporting, 3 kropki, przycisk.
1: Zgłaszanie czasu. Org mode ma taką funkcję, która się nazywa clocking. I ta funkcja służy do tego, że możemy sobie potem tworzyć wykresy na przykład z naszej pracy albo raporty. Na przykład ja tego używam w pracy, jak muszę potem na końcu zgłosić, ile czasu mi zajęło coś. Więc na przykład zaczynam pracę. Uruchamiam sobie timer w Emaxie, kończę pracę, wyłączam timer w Emaxie. Ja to oczywiście mam zautomatyzowane, bo ja mam w taki sposób, że to zrobione, że jeśli w Emaxie edytuję jakiś plik związany z projektem praca, to ten timer się mi włącza sam. I potem jak zapisuję ten plik, jak wyłączam, zamykam go, to ten timer się wyłącza i potem mogę... tworzyć takie raporty właśnie.
2: No tak, i możesz rzeczywiście sprawdzić, ile czasu zajęło ci jakieś zadanie.
0: Mont 3001 Wegzertowe 19.30 i tabbar. Files task zaznaczone. Quick tap next web. Select dat today. Przycisk.
1: Jeszcze pokażę może wybór daty, jak wygląda.
0: Przycisk. THU today. Ha. Done. Done. THU quick today. Przycisk. Quick data entry. Pole tekstowe.
1: Mogę tutaj wpisać sobie datę w jakimś w formacie.
0: Pole tekstowe. Edycja. Quick data entry. Punkt wstawiania. 0.
1: 0301 2037
0: 2027 Today, przycisk, tomorrow, today, pole tekstowe, gotowe. Gotowe. Done, przycisk. Wednesday, 2 september, przycisk. 3.30, Wednesday, 1 september, tomorrow, today, przycisk. Done, free, 3 stycznia 2000, free, tomorrow, ha. 3 stycznia, przycisk. 3 stycznia 2027 roku, pole tekstowe.
1: Today,
0: tomorrow, mont, september, done, przycisk.
1: I to mogę potem sobie też 7D, wybierakami 7D, regulować.
0: Szybkość mów rozpoznawania.
1: I mam też takie
0: znak,
1: przyciski.
0: Znak 7D, D, 7, znak plus.
1: Plus 7D, czyli plus 1 tydzień.
0: 7D, przycisk. Znak plus jeden.
1: Plus jeden dzień. Minus jeden dzień, minus siedem dni. I w tym, i to są takie typowe dla orga funkcje, bo możemy na przykład plus jeden M, to jest jedna minuta, plus jeden Y, to jest rok. I w tym quick date entry, oprócz wpisywania daty, po prostu tak jak ja to zrobiłem, można też sobie wpisać datę właśnie tym, na przykład, nie wiem, plus 2W, plus 1D, no to 15 dni będzie, tak? Dwa tygodnie i jeden dzień.
0: Search, przycisk, agent more, przycisk, search, mon 31 nauk, ha. Search, przycisk, agenda w more, search, mon 31 nauk, ha, search, more, agenda w cel out 31-2026, tab b, file, task, zaznaczuj capturę, next week, przy, select cardowej, filter agenda, przy, preview zweek, przy, filter agenda. Przycisk.
1: Mam jeden zrobiony filtr domyślnie, czyli wszystko to, co muszę zrobić, się będzie pokazywało, nic innego. Jak sobie tu wejdziemy w tą edycję.
0: Show extension, cancel, przycisk.
1: O, tu też jest wtyczka.
0: Przycisk. Agenda more, search, pole more, agenda search, przycisk. Pole wyszukiwania, edycja, search, tryb znaków. ADD, przycisk, cancel, przycisk, ADD, pole wyszukiwania, przycisk.
1: Ale mogę sobie po prostu normalnie szukać.
0: Mam 31, cancel, ADD, pole wyszukiwania, edycja,
1: mam tu pole wyszukiwania, w którym mogę wpisać jakieś słowa kluczowe.
0: ADD, przycisk, ADD, uwaga, Savex Arches, Savex Arches, cancel,
1: i mogę zapisać to jako wyszukiwanie.
0: Przycisk.
1: Tutaj też w tym polu mogę wpisywać orgową składnię wyszukiwania, czyli na przykład dwukropek priority, dwukropek todo. To będzie wszystkie elementy, dwukropek state, przepraszam, dwukropek to do. To będą wszystkie elementy, które mogę zrobić, które mam jakby do zrobienia. Nie wiem, dwukropek scheduled, dwukropek. To mogę sobie filtrować po tym, kiedy chcę, kiedy mam coś zrobić i też mogę te własne właściwości przeszukiwać.
0: Search, agent, more, search, add, cancel, mon 3, TWS, 02, TWS, mon 3, cancel, przycisk.
1: Także tu jest.
0: Przycisk, tab, set, file, task, zaznaczone, agenda, karta, 1,
1: agenda,
0: 4, tasks, karta, 2, 4.
1: Potem druga zakładka, tasks.
0: Search, search, tasks, more, przycisk, search, pole wyszukiw, inbox, ha, depoday, inbox, todo, przycisk, 1, zrobić zakupy, przycisk, show all, przycisk, Savex Arches, przycisk.
2: Czyli tak naprawdę to, co tu pokazujesz, teraz ta druga zakładka, to ona jest w zasadzie taką skompresowaną wersją tej agendy, którą mieliśmy wcześniej, bo tam to był bardziej taki widok kalendarza, a tutaj konkretnych rzeczy, tak?
1: Tak i nie, w sensie tak, ale nie, bo tu masz jakby kalendarz połączony z przypomnieniami, bo jak ja sobie robię nowe zadanie, to ja mogę równie dobrze nie nadać mu żadnego priorytetu, w sensie żadnej daty, czyli na przykład ja mam zadanie kupić NASA, no nie? W sensie, no bynajmniej nie firmę, tylko komputer. I ja mam w tym zadaniu kupić NASA pełno różnego rodzaju notatek odnośnie różnych modeli, które sobie tam powybierałem, jakieś linki do benchmarków i tak dalej, no nie? I to zadanie nie ma żadnej daty, więc jego w agendzie nie będzie, będzie tylko i wyłącznie tutaj.
2: No tak.
0: Show all, select quick tab bar, zaznacz files, karta, 3-4.
1: No tutaj mamy
0: ADD,
1: files.
0: Przycisk, files, refresh, filter, inne files. Jeden item, ha, sort, przycisk, inbox, 6 minut sago, THU 3 września 2026 roku, 19:28, 1:1. Quick capture, przycisk,
1: no
0: inbox,
1: inbox
0: ADD item, przycisk. Folded, obrazek, to do zrobić zakupy, ADD item, przy, to do zrobić, zrobić fold, render edit as org text, przycisk, render as if text, przycisk, files,
1: to
0: inbox,
1: tak.
0: Edit as org text, przycisk.
1: Edytuj jako text org. Czyli mogę edytować surową składnię.
0: Render as if text, przycisk.
1: Renderuj. To render mogę kliknąć.
0: Text. Inbox, ha, format, przycisk, share, jeden zrobić zakupy, H2. 3 września 2026 roku, THU 19:22. Dwa to do zrobić zakupy, H2. Dradli, 3 września 2020, Dradline, 3 września 2026 roku, THU 19:35.
1: Gdyby ktoś się zastanawiał, ja mam w VoiceOverze ustawione tak, że zamiast czytać mi nagłówek poziom 1, nagłówek poziom 2, czyta mi H1, H2, H3. I dlatego tak
0: 3 września 2020, Dradli, 2, 3, 1,
1: i to mam w taki
0: format,
1: sposób
0: przycisk,
1: wyrenderowane.
0: Inbox, przycisk wrót, inbox, ha, format, przycisk, format, uwaga, temes. To use refresh, show cancel, przycisk, show extend, cancel,
1: cancel. Kliknąć format, jakbym chciał na przykład zmienić motyw tego dokumentu, bo ja go mogę potem udostępnić.
0: Obrazek, robić insert text, zamknij, przycisk, dwa obrazki. Inbox i H2 i dwa obrazki. Inbox i H2 i header, jeden span, slash section, number, jeden span, zrobić zakupy H2.
1: Mogę to wyeksportować jako dokument HTML.
2: HTML po prostu.
1: Więc mogę sobie zrobić stronę w Beorgu tak naprawdę, internetową, jakbym chciał.
0: Inbox, inbox, inbox, format, share, jeden zrobić zakupy, hat, share, form, inbox, inbox, inbox, przycisk wrót, files, przyfil, inbox, edit, render as if, folded, obrazek,
1: no ale edytujemy jako text org.
0: Full Expose. Edycja. Gwiazdka zrobić zakupy dla Adliny. 3 września 2026 roku THU 19.30. 3 września 2026 roku THU 19.22. Gwiazdka to do zrobić zakupy dla Adliny. 3 września 2000 wyrazy. Znaki. Nowy wier, wyrazy, wiersze. Trzeciego dla Adliny, gwiazd nowy, trzeciego dla Adliny, gwiazdka zrobić zakupy, wyrazy, znaki.
1: O.
0: Gwiazd, z, r, o, b, i, c, spa, z, a, k, u, p, y, nowy, d, menu regule, e, a, d, l, i, n, e, dwukro, spacja.
1: Mniejsze to jest niż. Ta właściwość, bo to jest też właściwość deadline, tylko po prostu wbudowana w, jakby w org molda.
0: 0, 2, 6, łącz, 9, łącz, 0, 3, spa, d, a, u, spa, 1, 9, dwukro, 3, 0, wie, nowy, wie, lewy nawias kwadratowy, 2, 0, 2, 6,
1: a w nawiasach
0: 0,
1: kwadratowych jest data wpisania, czyli kiedy my to wpisaliśmy. No bo dzięki temu mogę na przykład, jakbym oznaczył to zadanie jako zrobione, to by był pod spodem kolejny wpis from to do to done i ten wpis by mówił, kiedy ja to zaznaczyłem. I na przykład mogę sobie potem filtrować, że chcę wszystkie zadania, które mi zajęły więcej niż 4 dni na przykład.
0: Inbox, przycisk wróć, tekst, pole tekstu, w, q, pole tekst, inbox, przycisk wróć. Files, przycisk, inbox, edit as org tekst, render as if tekst, przycisk, folded, obrazek. Render edit as org text, przycisk, inbox, files, przycisk wróć. ADD, files, h, prefer, filter, inne files, jeden item, sort, przycisk, inbox, quick capture, inbox, 9 minut ago, THU 3 września 2020. Preview, pin, pin, prename, versions, delete, open with item, open with outline, open with text editor, 3 krop, dismiss context menu, przycisk.
2: A tu nawet mamy jakieś inbox. Wersjonowanie, tak? Bo tam
1: tak,
2: była
1: tak, tak, to
2: versions.
1: Zaraz będę, zaraz też będę pokazywał to. Szkoda, że nie mogę się do komputera dostać, bo wpadłem na pewien fajny pomysł, ale niestety Zoom jest bardzo popsuty. Cieszę się, że chociaż iPhone'a słychać, wiesz?
2: No tak.
1: To jest dla mnie krytyczny błąd, bo ja wyjdę z Zooma i nie będę miał mowy, ale to nic.
0: Tabbar, tasks, zaznaczone, files, add, file, pref, filter, files, byname, pole, inne, file, jeden item, ha, sort, jeden, inne, files. Jeden i sort inbox, 9 minut
1: zaraz. Jak kliknę 3 razy,
0: preview, open with the pin, przycisk, jeden z
1: to mogę przypiąć ten plik.
0: Prename, 3 kropki, przycisk.
1: Zmienić jego nazwę.
0: Versions, 3 kropki, przycisk, 3-4.
1: Właśnie go wersjonować.
0: Delete, przycisk, 4, open with item editor, 3 kropki, przycisk, 1 z 3.
1: Otwórz w edytorze elementów, czyli mogę sobie tutaj dodawać poszczególne zadania, poszczególne te właśnie nagłówki.
0: Open with outliner, 3 kropki, open with text editor, 3 kropki, przycisk, dismiss context.
1: Mogę otworzyć w outlinerze, czyli w tym widoku drzewa.
0: Open with text editor, 3 kropki,
1: mogę
0: przycisk,
1: otworzyć od razu w widoku tekstowym, czyli tym surowym.
0: Open with, delete, versions, 3 kropki, przycisk, files, files, inbox. Tabbar, addenda, card, 3 września 2020, when the inbox orb, ha, when the content of a file handles a new version is created, tap on a version below to the format of current.
1: O, kiedy zmienisz plik, utworzę jego nową wersję i tu mam oś czasu
0: 3 września 2026 roku THU 19.28, 1 z 2. 3 września 2026 roku THU 19.27, 2 z 2.
1: I mam tu dwie wersje.
2: Dodałeś nowe zadanie i od razu utworzyła się nowa wersja.
1: Ja Beorga aktualizowałem ostatnio 1,5 roku temu, bo ja bardzo rzadko aktualizuję aplikacje na iOS-ie, bo mam obawę. Polskie Radio się kłania na przykład.
2: Nie, no Polskie Radio to akurat wczoraj w nocy wypuściło nową aplikację i okazało się, że jest dostępna.
1: A widziałem właśnie, no widziałem.
2: A przynajmniej
1: widziałem,
2: ale... w miarę dostępna, to tak swoją
1: Ale wiesz,
2: drogą.
1: O co mi chodzi.
2: Wiem, że to różnie może być. Zawsze.
1: I dlatego dzisiaj zrobiłem głupotę, że przeinstalowałem tego Beorga, ale na razie wszystko działa nam w miarę, poza tym, że mi się synchronizacja sypnęła.
0: 3 września 2020.
1: Jak sobie na przykład kliknę w ten, w to?
0: Uwaga, inbox orb. Dwie file, przycisk, prawe file, przycisk.
1: To mogę zobaczyć albo cofnąć do tamtej poprzedniej wersji.
0: 3 września 2020.
1: To akurat fajna funkcja, która
0: zaznaczone,
1: doszła.
0: Zaznaczone, setki, zaznaczone, agenda, karta, 1 z 4. Search, search, przy agenda, more, search, mon 31, auto, 01, setup bar, setki.
1: No i teraz karta, mamy 4, ustawienia.
0: Settings, settings, ha, advanced, przycisk.
1: U góry są zaawansowane? Ciekawa decyzja projektowa, ale nie będę się z nią kłócił.
0: Advanced.
1: Wejdziemy uwaga, w takim razie.
0: Customize extension. You must be a Beorg premium subscriber or pull has a customize extension for any handes made on this screen to be saved. All of the several channels of a handed with rating and init or file. Show extensions, przycisk, cancel, cancel,
1: no to zaraz do tych rozszerzeń przejdziemy.
0: Przycisk, custom, delete, przycisk, search customize, 1941.
1: Ale to są takie...
0: Zero, settings.
1: Zaawansowane opcje, jakbyśmy to powiedzieli po przeglądarkowemu, to są flagi.
0: Custom, delete, search customize, settings, sync, ha, sync subfolders, false, przycisk, 1 z 4.
1: Synchronizuj podfoldery.
0: Manual sync only, false, przycisk, 2 z 4.
1: Tylko ręczna synchronizacja.
0: Hide progress, false, przycisk. 3,
1: ukrywaj postęp.
0: WebDAV depth, 0, przycisk. 4,
1: głębokość WebDAV, no to jak po WebDAVie synchronizujemy, no to jak głęboko jakby program ma szukać.
0: Priorities, ha, available priorities, ABCDEF, przycisk, 1 z 2.
1: O, tu dostępne priorytety, A, B, C, D, E, F.
0: Default priority, B, przycisk, 2 z 2.
1: Domyślny priorytet B.
0: Tagi S, ha, tak inheritance, true, przycisk, 1 z 2.
1: Dziedzicz tagi. Czyli na przykład jak sobie zrobię jakieś główne zadanie i dam mu jakieś tagi, to wszystkie podzadania będą dziedziczyły te tagi To tak działa też prawdziwy Emacs.
0: Tax volume 77, przycisk, 2 z 2, item state, H. To do łatwionka reworks, nil, przycisk, 1 z 8.
1: Tutaj stany, jakie chcemy.
0: Lockdown, reworks, nil, przycisk, lockdown, time, przycisk, 3 z 8.
1: Lockdown, czyli co się ma dziać, kiedy zrobimy zadanie, to tutaj jest time, tutaj jest jak w prawdziwym Emacsie, czyli zostaje wpisany czas, kiedy my skończyliśmy to.
0: Lockdown. Od lockdown, what to do when the state of an item is handed to add on state. Dyscenbel zaznaczone, time, add krzyżyk F, do noting, 2 z 2. Tagbar, add krzyżyk, zaznaczone, time, add a delatlos etrina vita time stampu en an item is moved to add on state, 1 z 2. What to do when the state of an item is handed to add on state. Dyscenbel liter time, to add a delatlos etrina vita time stamp, od krzyżyk F. Zaznacz krzyżyk F, do noting, 2 z 2.
1: No i tutaj możemy
0: zaznaczone,
1: zrobić nic.
0: Time, zaznaczone.
1: W prawdziwym Emacsie możemy na przykład uruchomić skrypt albo zrobić cokolwiek innego, no ale wiadomo, że tutaj się tego nie dałoby zrobić. Tutaj, gdy powtórzymy jakieś zadanie. Repeat state on done, czyli czy jak zadanie ma ustawiony stan powtarzania, to czy ma się edytować jego priorytet, czyli na przykład jak mamy stan to do i stan done i zrobimy stan done i się jakby przełączy to zadanie na następny cykl, to czy też ma być ten stan done już oznaczony?
0: Lock drawer, false, przycisk, 6 z 8.
1: Lock drawer, w orgu funkcjonuje taki koncept jak szuflady. Szuflady to są takie ukryte w pliku elementy i na przykład do tej szuflady możemy wrzucać cały dziennik zadania. Czyli jak mamy jakieś zadanie powtarzalne, przykład ze swojego życia, ja mam plik rutyna.org, gdzie mam takie rzeczy, które muszę codziennie robić, albo co jakiś czas, na przykład, nie wiem, powiedzmy dawać psu tabletkę na wściekliznę, to tego się akurat nie robi codziennie, ale ważne, żebym ja wiedział, kiedy ostatnio to robiłem. I przez to, że tych zadań tam jest sporo, to ja nie chciałbym, żeby to było na wierzchu w pliku, tylko jest to właśnie w tej szufladce i wtedy Emacs chowa tą szufladkę. Ona jest ukryta, ja mogę sobie tabem rozwinąć, jakbym chciał cały dziennik przejrzeć tych zmian. To mam nadzieję, że dość jasno to wytłumaczyłem
2: no
1: teraz.
2: No tak,
0: tak. Log drawer, log done transition, true, przycisk, 7 z 8. Show banner on repeat, true, przycisk, log done transition, true, przycisk, 7.
1: A na przykład ja nie wiem, co ta opcja znaczy. Przełączyć. Jak sobie w nią wejdę.
0: Log done transition. I w krzyżyk ten loka state handed to add on state. This will only work if modify org log. I w krzyżyk ten loka state handed to add on state. This will only work if modify incarnate existing item. Org log. I w krzyżyk ten loka state handed to add on state. This will only work if modify incarnate existing item.
1: Czasem muszę to przeczytać.
0: Org log. I w krzyżyk ten loka state handed to add on state. This will only...
1: A, że on jak zmienię stan, to wówczas on mi zapisze to pod tym, pod tą zmianą stanu, a nie przed. To jest rzecz typowo kosmetyczna.
0: Templates. Ha. Log driver, false. Log done, show banner on repeat, true, przycisk.
1: No pokazuj banner przy powtórzeniu, no to dla nas to nie ma znaczenia.
0: Allow template parameters in capture URL, false, przycisk, 1 z 1.
1: I tutaj template, pozwalaj na parametry szablonu przy capture URL. Beorg ma coś, co się nazywa capture URL i to jest taki adres, który my możemy wpisać, czyli na przykład beorg, dwukropek, ukośnik, ukośnik, capture, pytajnik i potem możemy podawać parametry. I te parametry to może być cokolwiek. I jak ta opcja jest wyłączona, to wtedy Beorg nie będzie tych parametrów brał pod uwagę. A jeżeli to włączymy, to możemy potem sobie na przykład tworzyć skróty w skrótach Apple, żeby na przykład coś dodawać do Beorga w zautomatyzowany sposób, albo prawie zautomatyzowany. I tutaj na przykład jak ja tego używam, Jezu, od nowa muszę to ustawić, ja zrobiłem taką głupotę z tym resetem. I ja tego używam w taki sposób, że mam zrobiony skrót, który mi pobiera jak płacę Apple Payem. Czyli na przykład płacę w sklepie. Przykładam telefon do terminala, włącza się skrót, który pobiera transakcje z portfela, łączy się z Beorgiem i wprowadza te transakcje do mojej tabelki, którą mam w org mode.
0: Dates, ha, date format, przycisk, 1 z 4.
1: Format daty mogę sobie ustawić.
0: Time format, przycisk.
1: Format daty, czasu.
0: Format, przycisk. 3,
1: format czasu i daty. Daty i czasu.
0: Scheduled date stand by overdue. True, przycisk. 4 z 4.
1: I czy daty zaplanowane mogą być jakby przepełnione? Czyli, że Beorg będzie mnie informował, kiedy mam coś zaplanowane na jakiś czas i już jest po tym czasie.
0: Addenda tak. Ha. Extrude files. Nil. Przycisk. 1 z 8. Addenda tak. Ha.
1: To jest zakładka agendy.
0: Excluded files, nil, przycisk, 1 z 8.
1: Excluded files, czyli wykluczone pliki. Które pliki nie będą mi się pojawiały w agendzie? Tu ważna rzecz, nil. Możecie się zastanawiać, co to, o co chodzi z tym nil. Nil to po prostu brak. Albo nie, fałsz.
0: Birthday property, birthday, przycisk, 28.
1: O, właściwość urodziny, birthday. I tutaj, jeżeli korzystamy z Org Contacts, to jest taka wtyczka do Org Mode'a prawdziwego, czyli tego w Emacsie, gdzie możemy nasze kontakty czytać, mieć w Org Mode'ie zapisane, no to wtedy właśnie to się przydaje.
2: I to ja możemy akurat sobie ustawić po prostu, bo może się okazać, że na przykład w naszym Org Mode'ie, tym oryginalnym, tę właściwość urodzin mamy wpisaną inaczej, więc to możemy tutaj też uzupełnić i powiązać jedno z drugim.
1: Tak, dokładnie. Właśnie o to chodzi. Na przykład ja korzystam z BBDB, Big Brothers Insidious Database, do trzymania kontaktów. To jest taka inna baza danych dla Emacsa i ona ma swój mostek do Org Mode'a, ale tam to się nazywa prop, podkreślenie birthday, więc muszę to zmienić.
0: Birthday property, birthday. Include calendar entries, true, przycisk, 38.
1: Tutaj uwzględniaj wydarzenia kalendarza. Ja to specjalnie nie pozwoliłem Bergowi teraz do kalendarza mojego prywatnego dostęp mieć, bo tam jest, mam też rodzinny kalendarz. Berg może funkcjonować jako klient Apple'owego kalendarza po prostu i synchronizować w dwie strony, co jest też bardzo fajne.
0: Include reminders, true, przycisk, 48.
1: Uwzględniaj przypomnienia.
0: Show future repeat, TSKS, tak. Ha, birthday property, birthday, przycisk, include, show future repeat, true, folding, experimental, false, przycisk, 68.
1: O tutaj, czy chcemy nowy ten outliner mieć, ten nowy widok drzewa. W sumie go nie widziałem, bo on wszedł niedawno.
0: Folding, ex przełącz agenda enable folding. I w krzyżyk tete new unfold days. Tagbar, agenda, ta i w krzyżyk tete new customize, przycisk. Folding, czy folding, datek i capture type, SCH, przycisk, 78.
1: Typ szybkiego
0: wpisywania daty. One of SCH, date, show to of data to use tapping the next to day on the agenda tab. Zaznaczone, SCH, set schedule, 1 z 3, date, set gradline, 2 z 3, show, set show.
1: I tutaj, jak sobie klikniemy w przycisk data, to domyślnie możemy wybrać, czy my chcemy ustawić zaplanowanie, czy chcemy ustawić deadline, czy chcemy pokazać pokazuj, ustawić pokazuj od.
0: Customize, przycisk.
1: I tutaj takie moje słowo wtrącenia, nie wiem, czy się, Michale, zgodzisz, ale to jest jedyna tego typu aplikacja na iOS-a, czy w ogóle mobilna, którą możemy tak bardzo pod siebie dostosować.
2: To się zgadza. Tylko jak to mówią, można tu wpaść w klęskę urodzaju i w przypadku takiej aplikacji, to my naprawdę musimy wiedzieć, czego my właściwie chcemy.
1: Tak, dlatego, ale domyślne ustawienia są dość fajne, wiesz? Tak jak ja tu patrzę teraz, to naprawdę fajnie to wygląda.
0: Przycisk, show future repeats, true, folding, datek lipca, które typy, SCH, datek lipca, które use default template, true, przycisk, 8 z 8.
1: Tutaj używaj domyślnego szablonu.
0: H, extrude files, nil, przycisk, 1 z 5.
1: Tutaj dla zadań. Wykluczaj pliki, też możemy wykluczać.
0: Default filter, DFS, DTPH, przycisk, 2 z 5.
1: Tutaj mamy domyślny filtr.
0: Pole tekstowe, edycja, DFS, DTPH, tryb znaków, punkt wstawia, the default set grouping to use on the task tab. To do default filter, DDF, pole tekstu, pole tekstowe, wyrazy.
1: I sobie znaki, przeczytamy.
0: Niż spad P, spad większy spad E, T, A, D, spad większy spad S, spad większy spad F, spad G, G, spad F, spad większy spad ja, spad większy spad F, spad G.
1: Interesują nas nagłówki,
0: G, spacja, F.
1: Które nie mają priorytetu G albo F.
0: Spacja, większe niż spacja, S, spacja, większe spacja, D, D, spacja, większe spacja, S.
1: S, czyli interesują nas, nagłówki, które mają timestamp, czyli ten znacznik
0: S,
1: czasu.
0: Spacja, większe spacja, D, A, T, E, spacja, większe spacja, P. Spacja, nie spacja, spacja, mniejsze spacja, spacja, większe spacja, E, T, A, D, spacja.
1: I tu jest uwzględnione, że mają datę.
0: Spacja, P. Spacja, mniejsze niż spacja, H.
1: A PH to nie pamiętam, szczerze mówiąc, co to były za elementy tej składni.
0: Default filter. Default set grouping to use on the task tab.
1: Ale tego nie musimy zmieniać, bo
0: przycisk wróć.
1: To jest dobrze ustawione. To po prostu chodzi o to, że mamy wszystkie pliki, które nie mają najniższego priorytetu. To mniej więcej o to chodzi. Wszystkie nagłówki, które nie mają najniższego priorytetu i mają datę. Dlatego, że na przykład jakby mi zadziałała synchronizacja i miałbym swoje wszystkie artykuły, które piszę w Org Mode'ie i wszystkie dokumentacje, to wtedy, gdyby nie ta formułka, która tu jest domyślnie wpisana, to każdy jeden nagłówek, niezależnie od tego, czy ma jakiś timestamp, czy nie ma, byłby jako zadanie. I do tego to jest.
0: Include calendar entries, true, przycisk, 3 z 5.
1: I tutaj tak samo, czy w zadaniach chcemy kalendarz, przypomnienia.
0: Folding, experimental, false, przycisk.
1: I też, czy chcemy mieć to składanie, to ten widok drzewa.
0: H, start tab, agenda, przycisk, 1 z 4.
1: I tutaj, na jakiej zakładce my chcemy startować? Agenda, i tutaj pojawia się prawdziwa moc Org Mode, Tak, org-moda też, ale b-orga, że to może być kalendarz, to może być lista zadań, to może być notatnik, to może być wszystko tak naprawdę, co chcemy.
0: Start tab. Uista detak to show zaznaczone. Addenda todo. Files. Files tab. 3-3. Tabbar. Addenda. File todo. Task tab. 2-3.
1: Możemy ustawić, że chcemy startować start, na, albo na tab, agendzie, przycisk. Albo na zadaniach, albo na plikach.
0: Show notes tab. True. Przycisk. 2-4.
1: Pokazuj zakładkę z notatkami.
0: Open with links in system browser. False. Przycisk. 3-4.
1: Otwieraj linki w przeglądarce systemowej. Domyślne aplikacje otwieraj je w swojej takiej przeglądarce.
0: Full screen item editor on phone. False. Przycisk. 4-4.
1: Edytor, pełnoekranowy edytor na telefonie.
0: Scryption. Ha, crypt, tak, crypt, przycisk, 1-1. Search, ha, show default CRS on task, tak, true, przycisk, 1-4.
1: Pokazuj wyszukiwanie, domyślne wyszukiwania na zakładce zadań.
0: Minimum length, 3, przycisk, 2-4.
1: Minimalna długość, zanim system zacznie szukać.
0: Always search notes and headlines, false, przycisk, 3-4.
1: Zawsze przeszukuj notatki i nagłówki.
0: Default to advanced search syntax, false, przycisk, 4-4.
1: Korzystaj domyślnie z zaawansowanego wyszukiwania. Czyli z tych wyrażeń regularnych i tej składni org-modowej do szukania. I tu jest coś bardzo ciekawego. Tu możemy dostosować, co jest wyświetlane na tej ikonce, ileś tam nowych rzeczy.
0: Files. Search string for wyrazy, nagłówki, wyrazy, search string for badge. Znaki, spacja, C-O-U-N-T, przycisk, o, spadka. Pole tekstowe, edycja, oka, tryb znaków, punkt stawia, desert field, badge filter, desert filter string with useset to determine the number to display on the badge, by default this useset the flag, so, for overdue tasks only, end k, for incomplete tasks only.
2: A, to rzeczywiście czyli ciekawe.
1: I tu możesz sobie to podostosowywać, możesz nawet wpisać wyrażenie regularne.
0: Badge filter, search string, set value, ha,
1: albo te flagi.
0: Przycisk wróć. Default to advanced search syntax, add badge, ha, search files, ha, relate only files, nil, przycisk, 1-5.
1: Pliki tylko do odczytu, czyli Beorg nie będzie pisał do tych plików.
0: Disable delete, false, przycisk.
1: Wyłącz usuwanie.
0: Add the lines before headlines, false, przycisk. 3-5.
1: Dodawaj nowe linie przed nagłówkami.
0: Lines sound before headlines, 1, przycisk.
1: Tutaj liczba nowych linii przed nagłówkami.
0: Attach opening and creating headlines, attach lines sound before headlines, attachments directory, attach, przycisk. 5-5.
1: Katalog z załącznikami, attach. No akurat u mnie to jest data, więc będę musiał to zmienić. Ale gdzie trzymamy załączniki? Jakieś obrazki, PDF-y, inne tego typu rzeczy.
0: Opening and creating headlines, ha.
1: W ogóle takie ciekawe zastosowanie Beorga jeszcze powiem, bo jak pokazywałem audycję, jak była audycja o Gnusie, to wspomniałem szybko, jak omawiałem ekosystem, dlaczego warto z tego korzystać, to pokazałem tą Wikipedię pseudo, którą możemy sobie robić. I na przykład jak my to sobie synchronizujemy, to mamy wtedy dostęp do tej Wikipedii w Beorgu. Na przykład ja sobie zrobiłem taki skrót w skrótach Apple. I ten skrót działa w taki sposób, że jak ja sobie zaznaczę jakieś słowo, no to nie działa tak fajnie jak we Maxie, że jeden skrót już mam, ale zaznaczę sobie jakieś słowo, wykonam ten skrót, to on wtedy przeszuka Beorga pod kątem tego słowa i otworzy plik z tym moim, z tą moją kartą o tym pliku, o
2: no
1: tym słowie.
2: To rzeczywiście fajna sprawa.
1: Tworzenie i otwieranie plików.
0: Open agenda items in, item editor, przycisk, 1-8.
1: I tutaj tak, otwieraj elementy agendy w, i tutaj domyślnie jest edytor rzeczy, ten, o którym już mówiliśmy.
0: Open task items in, item editor, przycisk.
1: Otwieraj zadania też w tym item editor.
0: Open files in, outliner, przycisk, 3-8.
1: Ale otwieraj pliki, czyli z tej trzeciej zakładki w outliner, czyli w tym widoku drzewa.
0: Open files in, open file to item editor, zaznaczony, text editor, tag bar, agenda, text editor, 3-3. Zaznaczone.
1: I ja sobie tu ustawię tekst editor, bo ja chcę edytować surowe pliki.
0: Nawimy co before headlines. I add nawi attach open adden, open task items in, item editor. Open files in, text editor, open notes in, outliner, przycisk, 4-8.
1: Notatki.
0: Create from agenda in, item editor, przycisk, 5-8.
1: Tutaj jak utworzymy coś z agendy, to w czym chcemy to tworzyć? I to w tym edytorze rzeczy, czyli w tym prostym edytorze.
0: Create from task in, item editor, przycisk.
1: Zadania też w tym prostym
0: create
1: edytorze.
0: Create from notes in, outliner, przycisk, 7-8.
1: Notatki w tym widoku drzewa już są utworzone.
0: Create from files in, item editor, przycisk, 8-8.
1: I w pliki też lubię create w edytorze files, tekstu create, się
0: zaznaczone,
1: tworzą.
0: Outliner, tag bar, tasks, agenda, outlin, zaznaczone, create from files, customize, przycisk. Create from notes in, create outlin, start default status, overview, przycisk, 1-4, outliner, ha.
1: Tutaj outliner, czyli ten widok drzewa.
0: Start default status, overview, przycisk.
1: Domyślnie mamy overview, czyli wszystkie nagłówki są zwinięte.
0: Usuń outliner, experimental, false, przycisk, 2-4.
1: Używaj nowego widoku drzewa. Zaraz spróbuję go uruchomić, bo jestem ciekawy, jak on działa.
0: Show outliner full screen, false, przycisk, 3-4.
1: Bo jak jest na przykład niedostępny, to będę mógł zgłosić deweloperowi, zanim stanie się oficjalny.
0: Usunij show outliner full screen, false, przycisk.
1: Pokazuj outliner na pełnym ekranie.
0: Outliner, non experimental, false, przycisk, 4-4.
1: Pasek narzędzi.
0: Kalendarz to orfile, ha.
1: O, i tu kalendarz do pliku org.
0: Pasek entry jest 1, przycisk, 1-4.
1: Czy chcemy, jak eksportujemy nasz kalendarz Apple'owy do orga, to tutaj past, czyli przeszłe jakby
0: past
1: wydarzenia.
0: 1, 2.
1: Ile my chcemy tych wydarzeń?
0: For man in the past, from the start of the current week,
1: ile tygodni?
0: Ile tygodni? This is part of about extension. Customize, przycisk wróć. Usłyszał outliner full screen, to older calendar to orfile, past entry, future entry jest 3, przycisk, 2-4.
1: Tutaj ile przyszłych chcemy importować.
0: Przycisk, 3-4.
2: Ale czy to mam... ten kalendarz, on nam się jakoś wtedy automatycznie synchronizuje, czy my tak, musimy o tym pamiętać?
1: Synchronizuje się w dwie strony. O. I to jest genialna funkcja. Ja na przykład strasznie nie lubię tego Microsoftowego kalendarza. Więc jak ja sobie z tym poradziłem, zaimportowałem sobie, dodałem sobie Exchange'a i w Beorgu wszystko pięknie edytuję.
0: Kalendarz tekst, przycisk, 4-4.
1: I tutaj nagłówek, jaką ma mieć nazwę, jak jest puste, to domyślnie się wpisuje nazwa kalendarza.
0: Reminders to chwilę. Ha, past entry jest 1, przycisk, 1-4.
1: No i tutaj to samo, tylko z przypomnieniami, same opcje.
0: Przycisk, o chwilę entry jest to kalendarz. Ha.
1: I tutaj w drugą stronę, org mode do kalendarza.
0: Kalendarz, Beorg, przycisk, 1-1.
1: Nazwa kalendarza, tu możemy sobie wybrać, domyślnie jest jego własny kalendarz. I polecam wam, na początku jak się uczycie Beorga, zostawić to nie... Nie edytujcie swoich produkcyjnych kalendarzy, bo ja tak zrobiłem raz i jakby myślałem, że pusty plik oznacza brak zmian, w sensie, że on po prostu nic nie napisze, a pusty plik oznacza skasuj wszystko. I sobie skasowałem kalendarz i dobrze, że miałem, wiesz, ICS-a na komputerze wyeksportowanego, bo bym był
2: bez kalendarza.
1: Tam, gdzie nikt nie chce być.
2: Tak.
0: Prompt, przycisk, 1-3.
1: REPL, czyli środowisko skryptowe.
0: Wyciągamy sagę, Beorg REPL, to sobie log typę, log contents, przycisk, 2, history size, 50, przycisk, export rendering, ha. Remove property drivers, true, przycisk, 1-3.
1: I tutaj eksport, usuń szuflady z właściwościami.
0: Remove data line, true, przycisk, 2-3.
1: Usuń datę.
0: Allow mat, false, przycisk, 3-3.
1: I zezwalaj na matematykę, to jest domyślnie wyłączone, bo to wymaga JavaScriptu, a twórca Beorga nie lubi JavaScriptu, więc jest wyłączony domyślnie.
0: Vertical scroll bar, 7
1: to jest padek. Dosłownie takie było wytłumaczenie, czemu ta opcja, że matematyka jest wyłączona.
0: Tab bar, agent, alof, remove, export, rendering.
1: No i to były ustawienia zaawansowane.
0: Set, adw, terminal privacy, open insecting, terminal command line prompt, przycisk, advanced, przy terminal command line, question mark line, pole tekstowe, edycja, beorg repl, to sobie log type, log contents, question mark line, cierple, przy repl, ha, question pole, nawias lewy, 1-6, nawias prawy, define, q, w, q, define, 6-6.
1: O, i tu mamy na przykład ten terminal.
0: Nawias pole, question mark line, cierple, przycisk, pole tekstowe, edycja, beorg repl, to sobie log type, log contents, tryb znaków, punkt, wstawiam wyrazy. Większy łącznik content nawias lewy log. Znaki. Nawias L, O, G, O, C, O, N, T, E, N, T, S, nawias lewy, nowy,
1: większy pracować jak w normalnym środowisku programistycznym.
0: Nawias lewy.
1: Log.
0: Log.
1: Content sobie wpisujemy w contents. Nawiasach, bo to jest Lisp.
0: 162.52.41
1: Mamy.
0: 162.52.41 subscription anonymous user ID, a 0400043594.
1: I jak wykonam tę komendę, to on od razu to wykona. Więc jak się nauczymy tego języka programowania, który swoją drogą jest bardzo prosty i jest taki kontrowersyjny pan w środowisku Linux, wolnego oprogramowania, Richard Stallman, i on pewnego, no, on ma taką anegdotę, że on nauczył nawet sekretarki tego języka programowania, tego Lispa, bo jest na tyle prosty, że nawet osoby, które nie mają wiele wspólnego z programowaniem, mogą się nauczyć, tylko nie można im powiedzieć, że programują. I się, jestem w stanie z tym zgodzić.
0: Question mark na cierple. Repl, done, done, done, przycisk, done.
1: Także tu mamy to środowisko. Słuchaj,
0: z New Inbeorg. 5-5. Support in product of to user. Learn more private. Termin A2. Setting A2. Terminal private. Open insecting SAP. Przycisk. Learn more about Beorg.
1: Mam prywatność. Dowiedz się więcej o Beorgu.
0: Zguide. Przycisk. 1-5.
1: Podręcznik użytkownika.
0: Software kitless. Przycisk. 2-5.
1: Baza wiedzy.
0: Introduction to scripting. Przycisk. 3-5.
1: Wprowadzenie do skryptowania.
0: Support center. Przycisk. 4-5.
1: Centrum wsparcia.
0: Słuchaj, z New Inbeorg. 5-5.
1: I co nowego w Beorg?
0: Extensions. Ha. Extensions manager. 1-4. Hang notification sound, 2-4. Extensions
1: tutaj
0: manager, 1-4.
1: Subscribe
0: to data unlock scale beyond extensions and help support future development. Find out more, przycisk. If you will add a purchase on more extensions, but there are shows disabled below, tap restore purchases. Restore purchases, przycisk. Sync reminders to a file, sync reminders to an orfile for use outside of Beorg, 1-13. Restore purchases.
1: Ja sobie zrobię restore.
0: Uwaga, extensions. Any previous purchase extensions have been restored.
1: Dziękuję.
0: Okay, przycisk. settings, przycisk go text, gotem finto odmore, przyfiu w restore purchases, synkreminderstwa file, synkreminderstwa norfile for useo cideo beorg, 1/13.
1: I to mamy na przykład synchronizuj. Przypomnienia do pliku.
0: Info, 3 kropki, przycisk, 9 zł 99 groszy, przycisk, advanced beorg settings ui, hangman advanced beorg settings without nagging to celate anini for file, 2/13.
1: O, tutaj zmieniaj zaawansowane info, ustawienia beorga.
0: Sync calendar to file, sync your system calendar to...
1: Synchronizuj kalendarz. Zapisane wyszukiwania. O, to już jest droższe. 15 zł kosztuje. Ale to też jest fajne, że my możemy sobie kupić dokładnie to, co chcemy. I to jest, myślę, ciekawe, unikatowe, no nie?
2: Bo... No to prawda.
0: Templates, create unlimited templates for your nalink, vector reviews, faster task creation, 3 kropki, 5/13, 14 zł 90. Applicons, host a different application, 6/13.
1: Ikony aplikacji.
2: No na przykład tam to niekoniecznie byłoby potrzebne.
1: No nie? I piątala płacisz i masz.
0: Notification sound, hang the sound, beorg process for notifications.
1: O, ale na przykład to byśmy chcieli. Za piątala.
0: Encryption, encrypt individual items, 8/13.
1: Szyfrowanie.
0: 14 zł 9 task timers, timer of long you spend working on individual tasks. Info, 14 zł 90.
1: To moje zadania.
0: Properties, add the level properties to items, 10/13.
1: Właściwości.
0: 9 zł 9 export MS, create MS for brief export of content, define your own using CSS, 11/13.
1: Tutaj własny CSS do
0: eksportu. Info, 14 zł 90.
1: O, 15 zł.
0: MS, solarizate colors hem legacy light and dark MS, 12/13. Info, 4 zł, box sync, sync your role files with box, 13/13. Info, 4
1: zł,
0: addenda, karta, setex tego premium, subscribe to date on to premium, subscribe to out more, if you will add to facet on your more, restore to facet,
1: subscribe to out more, przycisk, donor, przycisk, build restore,
0: przycisk, ubrany not to not scale to rent, sync reminder to file, 1 spada 1, 3 ale 49 zł, 99 groszy, 6 zł, 99 groszy, PR, Permont, subscribe now. Subscribe now. Recurring billing. Cancel after the free trial terms of service.
1: A, teraz rocznie chłop zrobił 50 zł rocznie.
0: No to nie jest źle, ale jest gorzej
1: niż Prestor. Było.
0: Uwaga. Purchas error. No purchas, okej, przycisk.
1: To się muszę zaopatrzeć w subskrypcję w takim razie, bo ja miałem one time.
0: Set.
1: Kupiłem raz kiedyś i...
0: UITMS. Solarize Solos Hemel Info 4 zł.
1: No to to mnie zmartwiło akurat. No ale takie są te rozszerzenia.
0: Hang notification sound. 2/4. Hanga Pizon, 3/4, UITM, system, przycisk, hanga notification sound, hanging the notification sound, Isabel X, extend, zaznacz pan nounce, 2/19, zaznaczone, original, 1/19, zaznaczone,
1: To jest domyślny dźwięk?
0: Zaznaczone, original, pan nounce, 2/19.
1: Alcade,
0: 3/19, alcade, 3/19, bac, 4/19, bac, 4, bel, 5/19, bel, 5/19, 6/19, 3, double back, flute, 8/flute, 8/flute, 9/19, covert, 9/19, hatte, 10/hatte. Magic, 11/9, melody, 12/9, melody, 12. Musical, mystery, posiki, prewera, prewa, ci, cud, tabbar, a tasks, adem, cud, cifi, 18/19.
1: Mógłby się pokusić o jakieś tam ustaw dźwięk, jeśli spełniony jest warunek?
0: Settings, przycisk.
1: Ale no niestety.
0: Extensions, extension, hang up, item, extensions are optional in pull hasest, file synchronization, ha, sync method, close folder, przycisk,
1: 1/4, pliku.
0: File extension, 2/4. Org, pole tekstowe, 2/4.
1: Tu jakie pliki chcemy synchronizować?
0: Autosynchron modify, przełącznik, włączone, 3/4.
1: Automatycznie synchronizuj po modyfikacji.
0: Unim folder, 4/4. Defolder show the
1: default folder. Rozłącz folder.
0: Link się do subscribe cloud folder, Dropbox, box or your web dev cloud folder region. Files from subfolders are not downloaded. Web dev servers may have a slightly different behavior. You are advised to backup your files before sending beyond with web dev. As a signature certificate is not sufficient CE. Let's encrypt for a free certificate out for it. Only files sent with specific extension will be
1: downloaded. Nie można sama podpisy pod tych certyfikatów, które sami podpisujemy.
2: Samodzielnie wydanych, tak, tych certyfikatów.
1: Nie można, bo iOS na to nie pozwala.
0: Notifications, ha, include all day tasks, przełącznik, włączone, 1/3.
1: O, i tu mamy opcję powiadomień, pokazuj całodzienne zadania.
0: All day tasks startat, 9:00, 2/3, timed task reminders, minutes, 3/3. 30, pole tekst, timed task reminders, minutes.
1: I tutaj ile wcześniej 30, ma nam
0: calendar
1: przypominać?
0: Ha, autorize calendar, 1/9. Use system calendar UI, przełącznik, włączone, 2/3, sync items to calendar, przełącznik, wyłączone, 3/9.
1: O, tutaj ta synchronizacja z kalendarzem.
0: Sync calendar to file, przełącznik, wyłączone, calendar file, 5/9.
1: I tu możemy sobie w jedną stronę włączyć, jak na przykład chcemy, ale możemy też zrobić w dwie.
0: Calendar beorg, pole tekstowe, 5/9, sync reminders to file, przełącznik,
1: reminders file, 7/9, reminders beorg,
0: calendar summary event, przełącznik, włączone, outfolies reminders, 9/9,
1: add overdue add overdue summary event. Czyli jak mamy w naszym pliku bardzo dużo zadań, które już są po czasie, to one zostaną dodane jako jedno zbiorcze zadanie.
0: Outfolies sync calendar to file is a beorg extension. CDX to SKS. Ha.
1: Tutaj zadania.
0: 1/3. Todo. Add pion stex. 1/3.
1: Stany
0: todo.
1: Mamy...
0: pole tekstowe. Done stex. 2/3. Done. Pole tekstowe.
1: I stany zrobienia, bo na przykład możemy... domyślnie mamy takie proste, że mamy tylko to do i done, ale na przykład ja mam w swoim orgu jeszcze cancelled i blocked. Jak mam jak jest zadanie done, No to zrobiłem, udało się. Jak mam cancelled, to porzuciłem z jakiegoś powodu, a jak mam blocked, to mam parametr w tym blocked, jakie inne zadanie blokuje to zadanie. I mam prosty skrypt, który ukradłem z podręcznika użytkownika Emacsa, który sam mi sprawdza, czy już zrobiłem te blokowane zadania i automatycznie mi odblokowuje inne.
0: Hide default surface. Przełącznik. Wyłączone. 3-3.
1: Ukryj domyślne wyszukiwania.
0: To do łatwionego domy state show odbecą ma separated. For example to do. In progress. Waiting. Quick capture. Ha. Add to file. 1-2. Inbox. Pole tekstowe. Include created data in notes. Przełącznik. Editing. Ha.
1: O, tutaj include quick capture, czyli to szybkie dodawanie.
0: Add to inbox. Pole tekstowe. 1-2.
1: Tutaj do jakiego pliku chcemy dodawać.
0: Include created data in notes. Przełącznik. Włączone. 2-2.
1: Pokazuj datę w notatkach.
0: Editing. Ha. Item notes are folded. Przełącznik. Włączone. 1-1.
1: Tutaj edycja. Czy notatki są domyślnie zwinięte?
0: About. Ha. Version 2026.8.368. 1-3. Legal. Absuntemowe są private. Przycisk. Librarius. Przycisk. Belk is developed by absuntemowe.com. Support development of this app. 4.90.14.30. Use debug. Show log. 1-3. Reset database. 2-3. Remove all files and reset sync. 3-3. Tabbar. Addenda. Karta. 1-3.
1: O, tu był reset. Taki nie musiałbym reinstalować. Kurczę, że nie zobacz. No, ale...
2: Jak widać, aplikacja nawet dla użytkownika, który z niej korzysta już dość długo, potrafi być jeszcze pełna zagadek.
1: No, tak. Aczkolwiek mówię, dość fajnie się z niej korzysta. Jeszcze wam pokażę...
0: Mapy, kalendarz.
1: Widgety może.
0: Aktywuj.
1: Mniej więcej, jakie są.
0: Edytuj, przycisk. Dodaj widget. Przycisk. Dodaj widget. Safari. Lista czytelnia. Obregu. YouTube. Konta pocz. Tele. Apps. Zbieg. Z. Ube. Stos. Apps. Beorg. Bolt. Beorg. Przycisk. Beorg. Agenda. CEO. Rób co mink. Tasks.
1: Agenda.
0: Beorg. Agenda. Opis widget. Strona 1-3. Regulacja. Beorg. CEO. Rób co mink. Tasks.
1: Ja nigdy nie pamiętam. Kurczę.
0: Beorg. Agenda. Opis widgetu. CEO. Beorg. Agenda. CEO. Beorg. Beorg. Agenda. Opis widget. Strona 2-3.
1: O, w tę stronę.
0: Beorg. Agenda. Opis widgetu. CEO. Rób co mink. Tasks. Widget. Średni. Przycisk.
1: Średni widget agendy.
0: Strona 3-3. Beorg. Beorg. Agenda. Opis widgetu. CEO. Rób co mink. Tasks. Widget. Duży. Przycisk.
1: Ja polecam akurat, ja osobiście polecam mieć mały widget, bo on wtedy pokazuje tylko to, co teraz masz najbliżej do zrobienia. Duży to już pokazuje tam 4 te zadanie. To już dla mnie jest za dużo.
0: Uchwyt arkusza. Rozwinij Beorg. Beorg. Agenda. CEO, Beorg, strona, dodaj widget, przycisk, zamknij, przycisk, dodaj widget, przycisk.
1: No dodam go powiedzmy, chociaż nie wiem, czy mi się nie rozwali ekran.
0: Zamknij, przycisk.
1: Rozwali mi się niestety.
0: App Store, przycarot.
1: Ale mam inny pomysł. Przycisk.
0: Dok, Safari, edy, telefon,
1: go na ekran blokady, żebym ustawienia, wam go edycja, mógł pokazać.
0: Uwaga, usunąć ustawienia?
1: Nie.
0: Ustawienia, edycja zakończona.
1: Upadałbym nie, jednak. Wejdę sobie w edytor ekranu blokady.
0: Wtorek 9 stycznia.
1: Słucham?
0: 20.10. Wtorek 9 stycznia.
2: Coś 20.10. Się...
1: Coś się bardzo
2: wydarzyło. I czyżbyś był na becie?
1: Tak, jestem na becie, no. Wtorek 9
2: stycznia.
1: To może, ty może dlatego ta synchronizacja mi nie działała?
2: Może.
1: O Boże. Uwielbiam takie sytuacje po prostu. Więcej.
0: 20.
1: Carot. Nie mogę wejść w edytor ekranu blokady.
2: Ale jakim cudem data się zmieniła?
0: Carot. Wymagany premium. Uaktualnij do... Usuń. Edycja.
1: 20. Uwielbiam takie sytuacje. Carot.
0: Wymagany premium. Uaktualnij. Aktywuj. Domyślna. Tryb edycji.
1: O, tryb edycji.
0: Edycja rozpoczęta.
1: Mogę serio edytować? Carot. Pozwolisz mi?
0: Do premium. Tryb edycji. Wymagany. Nie. 21.
1: Nie. iPhone postanowił mnie nie posłuchać. Ale
0: zegar,
1: ma pomysł,
0: kalendarz, zegar,
1: prawie.
0: Edycja, dok, telefon, strona 1-3, regul, edycja, dok, zapisali, telefon,
1: tak dziwnego się stało z tym telefonem.
0: Styl nawigacji, nawig tekst, ha, dostęp, znaki, przycisk, wyrazy.
1: Zmieniam się data.
0: Ustawiam, atak, wif, blok, sieć, hot, bata, wif, ogól, dos, aparat, centrum, ekran, przycisk, sił, szuk, tapet, pryczu, wy, powiadomie, wy, pryczuwania, przycisk, tapeta, przycisk, nowa. Tapeta, ekran, dodaj nowo tapetę, tapeta ekranu głównego, przycisk, tapeta ekranu blokady.
1: Tak,
0: dodaj widget, gotowe,
1: nie.
0: Przycisk, o. Dodaj carot, efekt głębi, wygląd, dynamiczny, wygląd, efekt carot, widget, usuń, carot, widget ze humorem.
1: Też dodaj o tej aplikacji trzeba będzie zrobić kiedyś podcast.
0: Dodaj widget. Carot, Z, bateria, kalendarz, bateria, carot, uchwyt arkusza, redudit, load, redu, bateria, car, hadwitu ręce, don, dra, cel, kalendarz,
1: nie ma, nie wspiera Beorg widgetów na ekran blokady. No ale w każdym razie jak mamy ten widget i w niego klikniemy, to możemy od razu odhaczyć zadanie jakieś. Więc te widgety bardzo fajnie też działają. No i Beorg bardzo fajnie działa też z Emacsem na komputerze. Bo ta synchronizacja faktycznie dobrze działa, nie ma z nią problemów. Jak chyba że się data zmienia komuś w komputerze, tak jak mi.
2: No tak, to wtedy...
0: 20.12. Rzecz na główna sieć komórkowa.
1: Ty, ale wiesz dlaczego mi się mogła...
0: 12. Wtorek 9 stycznia.
1: Ale którego roku, ciekawe?
0: Nagłówki.
1: Czy się mi rok zmienił?
0: Kropspa 9, spa S, Y.
2: No tu nie masz
1: będę to
2: przesunął w górę,
1: a Beorg... No będę to zjednoczył po audycji.
2: Tak, do sprawdzenia potem, bo...
1: Ale to nie wina Beorga, bo aplikacja nie może edytować takich ustawień systemowych.
2: No raczej,
1: jakby
2: to jest ewidentnie coś systemowego.
1: Więc się nie bójcie. No myślę, że z mojej strony będzie tyle.
2: Tak, po prostu ta kwestia daty, no Arek ma wersję testową systemu, a tu jak wiadomo różne rzeczy mogą się dziać. No, natomiast tak. co do samej aplikacji. No, na pewno ma dużo możliwości. To trzeba przyznać. I ta mnogość tych różnych rzeczy może początkowo przytłaczać.
1: Ale nie musicie z tego korzystać.
2: No tak, można korzystać po prostu z tego, co jest domyślnie.
1: Tak, i też będzie fajnie. Mhm. No... Ale na przykład jakby ktoś chciał zacząć przygodę z Emacsem, to właśnie polecam od tego Emacs plus Beorg. W sensie zrobić sobie...
2: A czy wydaje ci się, że na przykład jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś takiej aplikacji, takiego typowego to-do i kalendarza, ale na przykład no niekoniecznie ma potrzebę, żeby używać Emacsa, żeby to synchronizować gdzieś tam z komputerem. Chce coś mobilnego. To wydaje ci się, że to jest dobre narzędzie do takiego samodzielnego, takiej samodzielnej pracy z właśnie powiadomieniami, zadaniami, tego typu sprawami?
1: Myślę, że tak, z kilku powodów. Po pierwsze, mamy ten widok, możemy tym zastąpić kilka aplikacji, bo dzięki temu, że mamy ten widok taki wyrenderowany, to możemy na przykład pisać jakieś dokumenty w tym i wtedy nie musimy korzystać na przykład z Draftsa, który też korzysta z Markdowna, więc to też nie jest tak, że Drafts jest bezskładniowy, tak?
0: Naładowane 63, wolna ładowarka.
1: Druga rzecz jest taka, że tak jak mówiłem, to są pliki tekstowe. Jeśli kiedyś nam przyjdzie ochota zmienić narzędzie, czy spróbować Emacsa, to nie jesteśmy w tym zamknięci. Możemy sobie dowolnie te pliki przekonwertować, choćby też darmowym pandokiem.
2: No tak, i zwłaszcza, że nawet jeżeli nie będziemy potem ich konwertować, to jak sobie otworzymy to w najprostszym edytorze, to one będą czytelne.
1: Będą Może czytelne.
2: Będzie tam trochę różnych jakichś takich dziwnych konstrukcji, jak dla nas, i będziemy się zastanawiać, o co tu właściwie chodzi, przecież to w aplikacji wyglądało ładniej, ale jednak to nie będzie tak, że zostaniemy z jakimś binarnym plikiem, którego w ogóle nie rozczytamy,
1: z którym nic nie będziemy mogli zrobić.
2: Dokładnie.
1: Nawet
2: dokładnie.
1: Jak aplikacja, powiedzmy, wyleci z App Store'a, przestanie być rozwijana, no to nie, ogólnie, szczerze mówiąc, czy gdybym nie korzystał z Emacsa, to korzystałbym z Beorga? Chyba tak, dlatego że na przykład, no, jakie mamy aplikacje? Mamy Busycal, ale to jest tylko kalendarz i to jest drogi kalendarz, on kosztuje około 200 zł. Mamy Things 3 i to jest... To-do plus kalendarz, ale to jest aplikacja, która jest dostępna tylko na iOS-ie i na Macu jest kompletnie niedostępna i na Macu kosztuje około 400 chyba, jeśli się nie mylę.
2: No mamy też rozwiązania systemowe po prostu.
1: Mamy rozwiązania systemowe, które są fajne i które też, no, fajne, mogą się sprawdzić i mi na przykład przez dłuższy czas się sprawdzały. Mamy Fantastical, który jest średnio dostępny, ale jak ktoś się uprze, to jest dostępny w miarę. Mamy Todoista, który ma aplikację na absolutnie wszystko, ale ja Todoista nie lubię, bo to jest ciężki program. Jest pełno tych programów, więc myślę, że komuś na przykład Beorg może się spodobać. Ten program jest bardzo skalowalny i on może być bardzo prosty, ale może też być bardzo skomplikowany. Możemy sobie własne skrypty tworzyć, funkcje do niego dodatkowe.
2: Mm-hmm. No to rzeczywiście, myślę, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę posiadania narzędzia do zarządzania swoją produktywnością, to warto rozważyć. Jeszcze dostaliśmy tu takie pytanie od naszego słuchacza Sylwestra. Czy ta aplikacja jest dostępna na Androida i na Windowsa? Na Windowsa jest Emacs.
1: Na Windowsa jest Emacs, tak.
2: Tak.
1: Na Androida jest Orgzly Revived i to jest podobna aplikacja, nawet w niektórych miejscach z bólem powiem, że fajniejsza niż Beorg, bo na przykład Orgzly ma lepsze widgety W sensie mogę na przykład widget skonfigurować tak, żeby mi pokazywał rzeczy, które spełniają jakieś konkretne warunki. Więc Orgzly też jest. I Orgzly jest całkowicie darmowy, bez żadnych subskrypcji. Więc jest na Androida Orgzly i to jest, powiedzmy, odpowiednik. Ja na przykład mam tak zrobione, jak naprawię sobie synchronizację, że mam spiętego Androida, który ma Orgzly, z iPhone'em, który ma Beorga, i wszędzie mam powiadomienia i wszędzie wszystko super działa. Mimo, że to są dwie osobne aplikacje.
2: A bazą jest, przypomnijmy, zwykły plik tekstowy.
1: Zwykły plik tekstowy, tak. Największy mój plik org ma 1,5 MB.
2: No to rzeczywiście. I aplikacja, i nie czujesz, żeby aplikacja jakoś zamulała.
1: Nie, absolutnie. Same Max też.

0: zakupy w aplikacji, one jest za darmo do pobrania.
1: Jasne.
0: I to, co tam, bo generalnie jak my kupimy subskrypcję, to po prostu mamy wszystkie te rozszerzenia. A możemy na przykład kupić tylko te rozszerzenia, które potrzebujemy.
1: No tak, na przykład z ikonek sobie zrezygnować.
0: No tak. Po co? Albo kupić sobie, nie wiem, powiedzmy, że my potrzebujemy tylko mieć synchronizację kalendarza i przypomnienia, cała reszta nam wystarcza z darmowej wersji.
1: No tak.
0: Także to jest unikalne. W sumie nie widziałem takiego systemu płatności w żadnej aplikacji.
1: Bardzo, bardzo jest to rozbite na moduły, ale fajnie, bo różni ludzie mają różne potrzeby. A to zresztą też pokazuje, jak bardzo kreatywnie można wykorzystać po prostu zwykły plik tekstowy, który... I jak wiele można tutaj... z takim plikiem zrobić, do czego on nam może posłużyć.
0: OrgMode został napisany przez naukowca z Holandii, pan Karsten Dominik się nazywa, i on zajmuje się badaniami astronomicznymi i on napisał OrgMode'a właśnie po to, żeby pomagały mu w badaniach. Tak samo jak zresztą LaTeX został napisany przez tego Donalda Knuta.
1: No tak.
0: Więc te narzędzia, które są tworzone przez właśnie takich pasjonatów, naprawdę mają duży potencjał i dalej są używane, no na przykład LaTeX, no to jest narzędzie, które ma już około 30 paru lat i nadal są cały czas próby zdetronizowania LaTeX'a i się pojawiają różne skargi, że to nie działa, albo działa źle, albo jest niefajne i tak dalej, ale cały czas na uczelniach, w akademii cały czas jest LaTeX i żadne inne rozwiązanie się nawet nie próbuje konkurować z nim.
1: Bo przede wszystkim LaTeX jest do publikacji takich typowo naukowych i tam się sprawdza świetnie. Jakieś wydawnictwa, które drukują jakąś prozę, inne tego typu publikacje, raczej takie lekkie, łatwe i przyjemne, no to już z LaTeX'a dawno zrezygnowały, zresztą chyba nawet go nigdy nie wdrożyły, ale do publikacji naukowych, gdzie jest dużo matematyki, chemii, fizyki, wzorów, wykresów, to rzeczywiście LaTeX jest bardzo...
0: Ale ja na przykład dokumenty urzędowe, jakieś wnioski do urzędów i tak dalej piszę w LaTeX-u, bo ja Worda nie umiem na tyle obsługiwać.
1: No tak, a tam masz odpowiednią klasę, ładujesz sobie odpowiednią klasę i dzięki temu masz to wszystko napisane tak, jak to być powinno i zawsze masz pewność, że będzie tak samo.
0: I co to ma wspólnego z Orgiem? Bo to też, Org posiada bardzo fajny eksporter do LaTeX'a, więc jeżeli my nie chcemy się uczyć LaTeX'a, tylko piszemy w OrgModzie, to po prostu możemy wyeksportować sobie do LaTeX'a i mamy pięknie działający, pięknie dostępny dokument. W najnowszej wersji OrgModa 9.8.1 została nawet wprowadzona zmiana, którą ja poczyniłem. Jestem dumny, że mogłem do takiego projektu dodać swój kod. PDF-y eksportowane przez OrgModa są teraz tagowane, więc są zgodne z większością standardów cyfrowych. Michał też mi trochę pomógł przy tym.
1: Tak jest, więc to też fajnie, bo akurat jeżeli chodzi o, no właśnie, na przykład LaTeX'a, to jeszcze wcale nie tak dawno to były problemy z dostępnością PDF-ów. Teraz to się powoli zmienia.
0: Tak, zmienia się i bardzo dobrze. I myślę, że twórcy, że użytkownicy na przykład Beorga też mogą skorzystać. Tak. Będziecie kiedyś mieli potrzebę napisać jakiś dokument urzędowy, to nie musicie w LaTeX-u pisać albo w jakimś innym Wordzie, Pagesie, czy tylko w bardzo prosty sposób, prostą składnią tekstową, której można się nauczyć w kilka minut dosłownie, jak ktoś chce. Można sobie napisać profesjonalnie wyglądający dokument, bo czasami trzeba tak, żeby dokument dobrze wyglądał. Także naprawdę polecam Beorga.
1: Okej, no to w takim razie polecamy również, a na dziś, Arku, bardzo serdecznie ci dziękuję. Przypomnę, narzędzie Beorg, klient OrgModa dla urządzeń mobilnych. Na antenie Tyfloradia prezentował Arkadiusz Świętnicki. Dzięki raz jeszcze.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Folderami, jakieś takie rzeczy, tak do swoich, tam, znaczy, tam do serwerów, w Dockerach, no i takie. No i do tego się sprawdza, znaczy w Home Assistancie, żeby jakiś skrypt napisać, żeby tam coś tam, no to mi napisał, tam raz tam popełnił błąd, no to powiedziałem, no tu jest błąd, coś tam, no to popraw.

0: zrobił, co nie? No więc tak, chat GPT to tak, sam chat, to tak, no, to takich komputerowych, takich powiedzmy spraw. Co do artykułów, no to Binga czasem używam, czasem no, jak tam, nie, tam, nie wiem, czy ty Michał, czy ktoś tam na Mastodonie mnie śledzi, to tam parę takich artykułów wrzuciłem i to polegało na tym, no bo no niestety chat GPT sam nie ma dostępu do internetu, żeby tam wkleić link i on ci tam...
1: No przynajmniej w tej darmowej wersji, tak? Bo w wersji
2: darmowej nie ma, w wersji płatnej ma.
0: Aha, no tyle, że stówę kosztuje.
1: No tak, stówę tak, miesięcznie mniej więcej.
0: Z 99, tak, w sklepie Play, no bo wiem, że przez kartę to chyba nawet by mniej wychodziło, ale jakoś mi się nie chce karty podpinać. Ja w ogóle jeszcze nawet nie tego nie wykupiłem i jakby premium tego, ale do artykułów, jeżeli no faktycznie jest temat, tam, który mnie tam interesuje i chciałbym artykuł napisać, no to używam Binga, biorę na ten GPT-4, wklejam dwa linki i on mi z tych dwóch linków mi skleci artykuł na Facebooka. No, oczywiście trzeba to sprawdzić, czy on tam jakiś nie narobił literówek, czy jakiś tam, czy czegoś nie pomieszał, bo to się może się zdarzyć, ale jeżeli nie, no to fajnie przyspiesza to w ogóle pracę, co nie?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o taką faktografię, że tak powiem, to Bing to już się tu naprawdę całkiem fajnie sprawdza. I przede wszystkim jest on o tyle dobry, mówię o tych darmowych opcjach oczywiście, że podaje źródła. Że podaje źródła i jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to zawsze możemy zweryfikować, czy to jest faktycznie prawda, co on tu skompilował dla nas. To mi się już też niejednokrotnie przydaje, jak potrzebuję coś na szybko sprawdzić. No w czacie GPT, w tym darmowym 3.5, to absolutnie bym tego nie próbował. Natomiast w Bingu to już jest większe prawdopodobieństwo, że to się uda, aczkolwiek też on lubi może nie tyle fantazjować, bo on tu już raczej stara się tego unikać, co w takiej sytuacji, jeżeli prosimy go o przygotowanie czegoś, o znalezienie czegoś, czego on nie potrafi znaleźć, to on nam tak wprost nie napisze, że czegoś nie potrafi znaleźć, tylko będzie tak bardzo krążył wokół tego tematu. Będzie nam próbował coś tutaj podrzucić, co jakoś może być związane z tym naszym tematem. On powie, że no to może nie do końca jest to, ale może ci się przyda.
2: Natomiast chat GPT w opcji płatnej też podaje źródła i artykuły potrafią być no lepsze treści merytoryczne, lepsze od tego, co napisze Bing. To znaczy, generalnie to jest tak, nie ma lepszego chat mode, czy Bing, czy chat GPT, to trzeba wybrać, ale warto napisać z jednym i z drugim, zwłaszcza jak się ma opcję premium chata GPT i wtedy wybrać, a czasem połączyć po prostu trochę z tego, trochę z tego. No i oczywiście dodać coś od siebie, bo to przede wszystkim no, na tym polega. Za chwilę możemy opowiedzieć, no jak ja piszę artykuł, możemy pokazać nawet, po prostu napisać fragment, krótki artykuł i wtedy zobaczymy, jak to działa, nie?
1: Jasne. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie dzięki serdeczne za telefon. Fajnie, że podzieliłeś się z nami historią swoją związaną z chatem GPT.
2: Życzymy powodzenia.
0: Jutro myślę, że pogadamy o Be My Eyes, Sync AI i Plumie.
1: Tak, bo w końcu na Androidzie się pojawiło, ale to jutro, okej? Okay? W Tyflo Przeglądzie.
0: Okej. Okay,
1: no. Jasne, dzięki za telefon, do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. Darku...
2: A swoją drogą Be My Eye właśnie, opcja moduł Be My Eye od Be My Eyes jest oparty o tym najnowszym modelu GPT-4 Turbo dostosowanym przez OpenAI, zdaje się, dla Be My Eyes.
1: To chyba tam, nawet, wiesz co, w drugą stronę było, że OpenAI generalnie przygotowało ten model, ale ćwiczyli z tym modelem niewidomi. Dany im, żeby, bo wiadomo, kto będzie najbardziej zainteresowany tym, żeby skanować różnorodne zdjęcia, różnorodne obrazki i prosić o opisanie. No wiadomo, że my, to jesteśmy po prostu tak idealną grupą doświadczalną, że lepszej sobie wymarzyć nie można. Więc właśnie tak to się zaczęło, a dopiero potem wszyscy inni otrzymali ten model.
2: Ale to radzi sobie dobrze.
1: To prawda.
2: No, ale okej, nie zbaczajmy z tematu.
1: Dokładnie. Wróćmy do czata GPT. Wspomniałeś o tym, że jest w stanie pomagać ci w pisaniu artykułów i do tego sobie też na pewno wrócimy w jakiejś takiej praktycznej demonstracji. Wspomniałeś też, że GPT zna się na dźwięku. Można mu zaufać, czy też tu trzeba jednak dość ostrożnie?
2: Tak, w tej sprawie można mu naprawdę bardzo zaufać. Ktoś się tam postarał, słuchajcie. Nie powinienem nawet tego mówić, ale powiem, że można. Jest w stanie, ja powiem tak, zrobiłem już kilka moich kursów, jeden nawet na dobrym poziomie dźwięku zrobiłem kurs, który nazwałem wręcz Ty, Reaper i Chat GPT, czy jakoś tak, mniej więcej. I tam zrobiłem po prostu kompletny kurs oparty o zaprojektowane przeze mnie i z pomocą czata GPT prompty, gdzie po prostu człowiek po takim kursie nauczy się obsługi Reapera, będzie wpisywał prompty, a Chat GPT będzie mu wypluwał, mówiąc brzydko, będzie mu wypluwał instrukcje. Nawet, kurczę, mogłem to przygotować. Jak mi się uda? Zagadaj, słuchaczy, ja poszukam, spróbuję poszukać ten mój kurs tu u siebie.
1: Jasne. Ja przypomnę w ogóle nasze środki i metody kontaktu. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Grzegorz skorzystał z tej metody przed momentem i zadzwonił do nas. Wy też możecie. Tu kilka komunikatorów, bo mamy telefon taki zwykły, tradycyjny, jest też WhatsApp. Bardzo zachęcamy, żebyście wysyłali nam tam wiadomości głosowe, jeżeli tylko macie taką możliwość. No i FaceTime też jest do waszej dyspozycji, możecie również do nas pisać, jest kilka metod, jest Facebook, jest kontakt.tyflopodcast.net, no i jest YouTube. Ja w tym momencie tak sobie tu przeglądam, czy do nas coś napisaliście, ale wygląda na to, że na razie nie, więc zobaczymy, może za jakiś czas się odezwiecie, będziecie pisać i może się z jakimiś swoimi doświadczeniami związanymi z czatem GPT podzielicie, do czego wy go wykorzystujecie. Czy ty się, Darku, tak zapytam tylko...
2: Jeszcze chwilę.
1: Tak. Natomiast ja tylko chciałem zapytać, czy ty próbowałeś też, aby czat GPT wcielał się w jakieś albo osoby, albo postaci, albo jakieś inne role odgrywał? Czy ty próbowałeś w ten sposób się z nim jakoś tam
2: Oczywiście, nawet zaprogramowałem sobie bota, możemy to pokazać też za chwilę. Nazwałem go Aristokrat i on do mnie mówi: Wasza wielmożność i tak dalej, i tam, ależ wasza królewska mość, czego król sobie życzy. No, możemy to za chwilę. Tylko szukam, bo to bym wam chciał pokazać, tylko nie
1: to ja
2: wiem,
1: powiem,
2: gdzie
1: to ja powiem, że akurat tu znalazłem prompt, ja go sam nie napisałem, natomiast znalazłem bardzo ciekawy prompt, którym się kiedyś bawiłem. Słuchajcie, ChatGPT proszony był o to, żeby zachowywał się jak serwer, to znaczy jak taki Linux w trybie tekstowym, z jakimś tam systemem plików, w którym po prostu ja wydaję jakieś konkretne polecenia. I to pokazuje tak naprawdę, jakie to jest wszystko tam jednak mimo wszystko spójne ze sobą, bo kiedy ja na przykład wydałem mu polecenie, żeby utworzył jakiś plik w tym swoim wirtualnym systemie i potem wydałem polecenie, żeby on ten plik, żeby on sprawdził zawartość jakiegoś katalogu, no to on widział, że ten plik tam w środku jest. To oczywiście nic się nigdzie nie działo, te pliki absolutnie nie były nigdzie tworzone, ale po prostu on w tym swoim kontekście pamiętał, że ja go poprosiłem o to, żeby dany plik był utworzony i ten plik tam był, mogłem sobie go, jego zawartość wyświetlić, dopisać coś do tego pliku i tak dalej, i tak dalej. Był to naprawdę bardzo ciekawy prompt, który pokazuje, jak to wszystko tam jest naprawdę, no może niekoniecznie mądre, ale jak dużo danych i na jak dużych zbiorach danych ten ChatGPT pracuje i że on jest w stanie naprawdę dostosować się do różnych rzeczy. I ja mam wrażenie, że nawet sami twórcy, firma OpenAI, nie do końca też zdaje sobie sprawę, do czego jeszcze można tego ChatGPT wykorzystać. I chyba właśnie dlatego on został uruchomiony i oddany użytkownikom. Na początku tak naprawdę zupełnie za darmo i zresztą dalej tak jest, on jest cały czas udostępniany za darmo, jest oczywiście ta wersja premium, o której Darek wspominał, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę tak po prostu spróbować, pobawić się, zobaczyć co to jest i nawet wykorzystać po prostu to w praktyce, bo ja korzystam na co dzień z ChatGPT, jak mam jakąś tam potrzebę, żeby coś sobie posprawdzać, to czy jakieś właśnie takie bardziej skomplikowane polecenia albo jak potrzebuję kawałek kodu, żeby napisać, to ja wykorzystuję ChatGPT i wykorzystuję go w tej darmowej wersji. W zupełności, w większości przypadków mi to wystarcza. On się naprawdę do tego sprawdza. Darku, jak tam? Czy ty odnalazłeś to, czego szukałeś, co chciałeś?
2: O. Generalnie z tego kursu nie znalazłem, pewnie go mam na innym dysku. Jasne. Albo gdzieś w chmurze, ale znalazłem coś innego, bo zająłem się też tworzeniem kursu do WordPressa, też na zasadzie promptów. Jeszcze go nie opublikowałem, ale mam prompty i zaraz to wam pokażę. Ustawię tylko czata GPT i syntezę w odpowiedni sposób i zaraz tutaj damy.
1: No to jest rzeczywiście też bardzo ciekawa rzecz, że tak naprawdę można... To jest w ogóle nowy sposób tworzenia kursów tak naprawdę.
2: Ale słuchajcie, powiem wam tak, absolutnie, jeżeli macie... Bo też jedna rzecz, trzeba ziarno od plew odróżnić. Jeżeli znacie się na czymś, znacie się, macie w czymś doświadczenie, no a ja WordPressa, no to też już myślę, mógłbym spokojnie uczyć. Zrobiłem już kilka stron na WordPressie w różnych dziedzinach, nie tylko dźwiękowych. Więc jeżeli się na czymś znacie, to naprawdę możecie zrobić taki kurs na zasadzie 100 promptów, ale prompty muszą być szczegółowe. Mogą być też bardzo krótkie. Mogą być długie, mogą być krótkie, nawet składające się z dwóch nawet zdań, a mogą być i długie z 10 zdań, ale musicie się na tym znać i faktycznie świat należy do was, możecie zarobić niezły na tym hajs. Teraz jest ten czas. Natomiast druga strona medalu, jeżeli się nie znacie, to nie jest tak, bo też w internecie dużo się o tym mówi. Spokojnie napiszę, na przykład zrobię kurs informatyki. Informatyka od A do Z. Ja, Darek Marchewka. Wezmę, wloguję się w czat GPT. Cześć, czat GPT, słuchaj, jestem Marchewa, chcę zrobić kurs informatyka od A do Z. Wymyśl mi 100 promptów i opracuj taki kurs, a ja jutro zarobię milion. Nie, absolutnie to tak nie działa. Czat GPT zrobi taki kurs. Słuchajcie, zrobi wam prompty, zrobi wam landing page, zrobi wam całą strukturę, moduły, wszystko. Nawet wygeneruje zdjęcia, bo mówimy o opcji premium, ale później ludzie, którzy od was to kupią, będą was o różne rzeczy pytać i polegniecie w pierwszy dzień po sprzedaży.
1: bo może się okazać, że na przykład no, najzwyczajniej w świecie nie znacie jakiegoś tematu, bo to też jest kwestia złożoności i szczegółowości tych promptów. Ja się już też przekonałem o tym, że na przykład jak potrzebujemy, żeby ten chat GPT napisał nam jakiś kawałeczek kodu, zazwyczaj pierwsza wersja po prostu nie działa.
2: Tak.
1: Albo nie robi do końca tego, co byśmy chcieli. No i wtedy musimy doprecyzować. Ale słuchaj, ja chcę, żeby tu robił to, to i to. A w tym momencie robi mi coś takiego. Dobra, okej, przepraszam, to teraz w takim razie spróbuj zrobić tak. I potem kolejna rzecz i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wymaga precyzji. I jeżeli my dokładnie wiemy, co chcemy zrobić, jaki cel chcemy osiągnąć, a my po prostu nie mamy pomysłu na to, jak to wszystko napisać, jak to zapisać, to ten chat GPT jest nam w stanie pomóc. Oczywiście w jakichś takich prostych rzeczach, jeżeli mu na przykład powiemy, słuchaj, no ja bym chciał, żebyś napisał mi system operacyjny albo nawet jakiś edytor tekstów zaawansowany, no to może być z tym problem. To on na tym najprawdopodobniej polegnie, bo zwyczajnie, jeszcze zwłaszcza w tej darmowej wersji, chociaż podejrzewam, że i w płatnej miałby kłopot. To nie jest coś takiego. To na różnych takich bardziej złożonych rzeczach on jest w stanie się wyłożyć. Natomiast na rzeczach prostych, które po prostu my jesteśmy też w stanie jakby z nim pracować i doprecyzowywać, to on nam spokojnie o tym wszystkim jest w stanie powiedzieć i przedstawić kawałki kodu, ale my się na tym musimy też jakoś mniej więcej znać.
2: Dobra. Pierwszy z brzegu prompt jednego z kursów, którym pewnie się kiedyś tam zajmę, brzmi tak.
3: Jak utworzyć kategorie i błąd tagi dla moich postów w błąd WordPressie?
2: Myślę, że będzie to zrozumiałe, nie?
1: Tak, oczywiście.
2: No, to taki prompt. Ja to wysyłam czatowi GPT. Nie przeraźcie się, on jest spersonalizowany, więc on pewnie odpowie, cześć marchewa, już ci powiem, albo coś takiego. Natomiast jeżeli taki sam prompt wpiszecie w ten zwykły, darmowy model GPT-3.5, odpowiedź zdecydowanie też będzie dość poprawna, dość dobra, trafiona. No dobra, ja to teraz dałem enter.
3: Hej.
2: Dobra.
3: Hej Marczewa. Tworzenie kategorii i tagów w WordPressie to prosta sprawa, ale bardzo ważna dla organizacji twojej strony. Oto jak możesz to zrobić krok po kroku. Kategorie. Pierwszego. Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPressa. Wejdź na swoją stronę WordPress i zaloguj się do panelu administracyjnego. Drugiego. Przejdź do kategorii, w lewym menu znajdź posty lub articles, a następnie wybierz kategorię. Trzeciego. Dodaj nową kategorię. Nazwa, podaj nazwę kategorii. Powinna być krótka i opisowa, na przykład. Podcasting, audio tips. Slug, to wersja nazwy kategorii odpowiednia dla URL. Zwykle WordPress wygeneruje ją automatycznie. Rodzic, jeśli tworzysz podkategorię, wybierz kategorię nadrzędną. Opis, możesz dodać opis kategorii, ale to nie jest wymagane. 4. Network error. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
2: A, i nam się zawiesił czat GPT. Tak.
1: Po czwarte network error. Tego nie miało być w kursie.
2: Tego nie miało być w kursie. No, oczywiście wtedy szukamy przycisku regenerate.
3: Regenerate przycisk, message chat GPT.
2: No i wtedy oczywiście...
3: Koniec pole, panel admin, drugi menu posty, kliknij w posty w menu drugiego. Drugiego.
1: Szukaj czwartego.
3: Menu posty, kliknij w posty w menu po lewej stronie, a następnie wybierz kategorię. Trzeciego. Tworzenie kategorii. Nazwa, wpisz nazwę kategorii, na przykład postprodukcja audio, podcasty, i w dźwięku.
1: O, ale zobacz, Slack, on już zupełnie URL,
2: zmienił.
1: Tak, zmienił.
2: Kategorię no ale wiadomo o co chodzi, nie?
3: Za ZWCHAI jest to nazwa kategorii napisana małymi literami i złącznikami, na przykład postprodukcja audio. Rodzic, jeśli tworzysz podkategorię, wybierz kategorię nadrzędną. Opis, możesz dodać krótki opis kategorii, ale to opcjonalne. kliknij dodaj nową kategorię. Tagi, pierwszego. Menu tagi, w menu posty, wybierz tagi. Drugiego. Tworzenie tagów. Nazwa, podaj nazwę tagu, na przykład. EQ, compression, auda title. Slug, podobnie jak w kategorii, wpisz slug przyjazny dla SEO. Opis, opcjonalnie dodaj opis tagu. Kliknij dodaj nowy tag. Przypisywanie kategorii i tagów do postu.
2: No i dobra, ale teraz tak. Co jest w tym...
3: Chat GPT.
2: Co jest w tym fajne? No dobra, mamy instrukcję krok po kroku. Ale teraz załóżmy, że taki kurs kupuje osoba niewidoma. I dobrnęła od instalacji, bo ten prompt jest tam któryś tam kolejny. Wszystko będzie się zaczynać od zainstalowania WordPressa, a w zasadzie wcześniej od zakupu hostingu, co to jest WordPress i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nikt nie zaczyna od tworzenia kategorii, nie?
1: Oczywiście.
2: No. I teraz możemy na przykład, bo na tym polegają dzisiejsze prompty, na tym polegają dzisiejsze kursy. Nie na tym, że siedzimy i czytamy długiego e-booka albo oglądamy film za filmem, tylko właśnie, możemy na przykład zadać takie pytanie.
3: Okej. Jestem nie w domu, więc powiedz mi, co jest przyciskiem A, co polem edycyjnym w tym, co wymieniłeś z, bo ja korzystam z da.
2: Myślę, że było zrozumiane. Napisałem, że jestem niewidomy i powiedz mi, co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym z tego, co wymieniłeś, bo korzystam z NVDA. Dla nas kluczowa sprawa.
1: Oczywiście.
2: Zakładamy, że nigdy nie korzystałem z WordPressa. Okej, już jestem na etapie, że utworzyłem jako taką stronę, już zrobiłem to, już zrobiłem tamto, dodaję kategorię produktów, ale no powiedziałeś mi jakaś tam nazwa, opis, coś tam, no ale czego ja mam szukać? Co jest przyciskiem? Co jest... No tego nam osoba widząca tak dobrze no, nie wytłumaczy. No jedź dalej, dalej, dalej. O, no tu masz przycisk.
1: O, tu kliknij, tego, tu kliknij.
2: No właśnie, coś, co nas po prostu zawsze... No, ja do
1: irytowało.
2: Tego cierpliwości nie... I teraz zobaczymy.
3: Okej, jestem nie w... Jako chat GPT rozumiem, to bardzo ważne, aby dokładnie wiedzieć, co jest przyciskiem, a co polem edycyjnym, szczególnie gdy korzystasz z NVDA. Oto szczegółowy opis interfejsu WordPressa pod kątem dostępności. Kategorie. Pierwszego. Panel administracyjny. Po zalogowaniu się do WordPressa, NVDA powinno poinformować Cię o sukcesie logowania i przeniesieniu na kokpit. Drugiego. Menu posty. NVDA odczyta opcję menu. Szukaj opcji posty i użyj strzałek do nawigacji. Pod posty znajdziesz opcję kategorie, która jest przyciskiem. Naciśnij Enter, aby ją otworzyć. Trzeciego. Tworzenie kategorii. Nazwa, pole edycyjne. Wpisz nazwę kategorii. Slug, pole edycyjne. Wpisz slug kategorii. Rodzic, lista rozwijana. Jeśli tworzysz podkategorię, użyj strzałek, aby wybrać kategorię nadrzędną. Opis, pole edycyjne. Możesz dodać opis kategorii. Dodaj nową kategorię, to jest przycisk. Po wypełnieniu informacji, naciśnij Enter, aby dodać kategorię. Tagi, pierwszego. Menu tagi, pod posty znajdziesz również tagi, co jest przyciskiem. Naciśnij Enter, aby go otworzyć. Drugiego. Tworzenie tagów. Nazwa, pole edycyjne. Wpisz nazwę tagu. Slug, pole edycyjne. Wpisz slug tagu. Opis, pole edycyjne. Opcjonalnie dodaj...
2: No i tak dalej.
1: I bo już to... mogę powiedzieć, że ściemnia niestety.
2: Tak, tak.
1: Bo linki, bo tagi i kategorie to nie są przyciski, to są linki.
2: To znaczy tak, tylko też... Zależy w jakim, szablonie.
1: Sprawdziłem. Nie, bo to w kokpicie nie masz szablonu, chyba że korzystasz z jakiegoś dodatkowego narzędzia, jakby, które ci ten kokpit zmienia. Ale w domyślnym kokpicie WordPressa, co właśnie sprawdziłem, bo aż się zalogowałem na panel Tyflo Podcastu, żeby to zweryfikować. I linki, i kategorie, i tagi to są właśnie linki. Więc linki. On tutaj ściemnia, no. Niestety. Mm-hmm. I na to trzeba zwracać uwagę i właśnie to jest to, o czym też mówiłeś, że po prostu trzeba dokładnie wiedzieć i trzeba się jednak znać na tym, co tworzymy, ewentualnie weryfikować, bo teraz wyobraźmy sobie, że powiedzmy, i ja mam w ogóle takie trochę wrażenie, że on, jeżeli chodzi o taką wyspecjalizowaną wiedzę dla niewidomych, to nie jest najlepsze rozwiązanie, po które można sięgnąć, bo tej wiedzy gdzieś tam zapisanej w internecie na ten temat jest mało i po prostu on tego do końca no nie jest w stanie nam zinterpretować. Więc jeżeli będziemy go pytać, jak jako osoba niewidoma mamy zrobić coś, to on może popłynąć. To może niestety. Popłynąć. Jeżeli będziemy chcieli mieć i uzyskać jakiś taki opis, że na przykład chcemy zrobić to, to i to, to on nam to powie, on może spróbować opisać nam całą sytuację z perspektywy osoby niewidomej, ale on może wymyślać. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. I na przykład, jeżeli widzisz, jeżeli chciałbyś zrobić
2: pole edycyjne, powiedział, co jest, ale tak, tutaj linki są linkami.
1: Jeżeli chciałbyś zrobić kurs dla osoby niewidomej w oparciu o ChatGPT,
2: to trzeba było to sprawdzić,
1: To trzeba by było to bardzo weryfikować i mam wrażenie, że to akurat w takim konkretnym, bardzo wyspecjalizowanym przypadku mogłoby się nie sprawdzić.
2: Generalnie kursy, które ja robię dla osób, bo ja robię akurat dla widzących osób, kursy, to ja i wszystkie artykuły na moich blogach, które są, to ja robię na takiej zasadzie, że jak on mi napisze fragment, to ja robię na tej zasadzie, że ja potem piszę moje zdanie. Ja nie umiem za bardzo pisać dość składnie, więc ja piszę moje zdanie, takie jak ja tam bym chciał napisać po mojemu i mówię, żeby mi to po prostu przeredagował. Nie?
1: I do tego ChatGPT bardzo dobrze się sprawdza.
2: Tak.
1: Jeżeli nie potrafimy pisać, jeżeli mamy problem z formułowaniem własnych myśli i przelewaniem ich na papier,
2: dokładnie.
1: To naprawdę oczywiście wiadomo i to też, jeżeli mamy wykształcenie humanistyczne albo po prostu tak zwane lekkie pióro, no to nie, to ChatGPT nie będzie od nas lepszy. To nie ma w ogóle co o tym myśleć. Natomiast jeżeli mamy faktycznie problem z pisaniem, jeżeli dla nas to zawsze była męczarnia wypracowania z polskiego, dla mnie na przykład, widzisz, dla mnie nigdy nie było to problemem. Ja może nie mam jakiegoś przesadnie lekkiego pióra, ale też nie było nigdy dla mnie problemem pisanie. I dlatego jak na przykład ja ChatGPT prosiłem zawsze o stworzenie jakiegoś tekstu, ja potem i tak siedziałem i to poprawiałem, bo nie, dobra, ja to zrobię lepiej, ale jeżeli ktoś nie ma jakiegoś takiego doświadczenia w pisaniu, jak najbardziej, ja życzyłbym w ogóle sobie, żeby większość ludzi, szczególnie w mediach społecznościowych, naprawdę czasem po prostu napisała te swoje posty albo komentarze przez ChatGPT, bo po prostu wyglądałoby to ładniej, a już jak widzę, a widziałem parę takich sytuacji, że ktoś, i to niestety z naszego środowiska niewidomych, co jest moim zdaniem takim PR-owym trochę samobójem, ktoś po prostu oficjalne jakieś różne posty zapraszające na jakieś wydarzenia pisał poprzez dyktowanie głosowe i nawet nie zadbał o interpunkcję, słuchajcie, nie, to już w takiej sytuacji wchodzicie sobie na tego czata, powiedzcie mu, co ma wam napisać i on to zrobi. I naprawdę zrobi to lepiej.
2: Powiem tak. Do pisania artykułów na bloga, jeżeli mamy wiedzę specjalistyczną na jakąś tam swoją, znamy się na dźwięku, tak jak w moim przypadku to jest akurat dźwięk, to jest świetna rzecz. do opracowania kursu, jeżeli znamy się na czymś, ale już tutaj nie mówię o kursach związanych z opracowanych na zasadzie promptów, tylko typowo, że nagrywamy tutorial albo podcast, albo audiobooka i potrzebujemy po prostu opracowania później jakichś materiałów PDF do napisania e-booka. No ja napisałem już kilka e-booków, ale no jeżeli chodzi o napisanie e-booka, to już jest wyższa szkoła jazdy, bo na przykład ja napisałem teraz właśnie na mojej platformie dobrypoziomdźwięku.pl właśnie wyszedł już wczoraj e-book, który jest o Reaperze. No tu dużo treści i to już właśnie nie jest oparte zupełnie na promptach, tylko całkowicie od A do Z cała treść. Napisałem to razem z czatem GPT, ale to robiłem cały tydzień, więc albo i więcej.
1: Ile stron miał ten e-book?
2: Mało, nie, wiesz co, on ma... Wiesz co, w PDF-ie może z 35, więc to nie jest e-book, który ma 200 stron, natomiast wszystko jest tam bardzo przemyślane, więc, no bo tam są jeszcze tutoriale później, więc wiesz, no, to jest na tej zasadzie, ale treści są bardzo... bardzo skonstruowane, wiesz, sama praktyka, co, jak zrobić, instrukcje krok po kroku, ale na zasadzie, wiesz, jak on mi to pisał, mi się jakieś tam zdania nie podobały, coś mi się nie... Ja to sprawdzałem, to jest właśnie, to jest nie tak, to trzeba zmienić. Pisałem to kilka razy, więc... No, to jest trochę wyższa szkoła jazdy.
1: To teraz w takim razie odwrócę trochę sytuację, bo ty wspomniałeś o tym, że tworzysz tutoriale, różnego rodzaju kursy dla osób widzących. Z perspektywy osoby niewidomej, to w jaki sposób ChatGPT ci pomaga?
2: W jaki sposób? Trudne pytanie, bo nie wiem, od czego zacząć. Na każdym etapie w zasadzie mi pomaga. W tworzeniu filmów?
1: No na przykład, ale w ogóle, wiesz, jakby... Bo okej, ty znasz, na przykład skupmy się na Reaperze. Ty znasz Reapera. Tak. Ty znasz Reapera, no tak. Umiesz z niego korzystać, ale korzystasz z niego w oparciu o klawiaturę, w oparciu o dodatek Osara. Osoba widząca... korzysta z
2: nie
1: tego Reapera w
2: Osary,
1: zupełnie inny sposób. Aha. I będzie klikać myszką. I teraz...
2: Dobra.
1: No, i
2: jak
1: teraz
2: to jak? Zrobić? Jak to zrobić? Tak. No więc generalnie ja robię to na tej zasadzie, że piszę rozdział, przykładowo rozdział e-booka jak montować, no, jakbym to zrobił teraz, tu i teraz, no to napisałbym rozdział, w którym opisałbym, co to jest item, co to jest marker, co to jest region i jak wykorzystać to w montażu podcastu. I opisałbym, jak to zrobić i wtedy poprosiłbym promptem czata GPT, żeby mi to napisał, jak, w jaki sposób to zrobić z perspektywy osoby widzącej. I napisałbym po prostu takiego prompta. Napisz to obrazowo, opisowo, w taki sposób, aby zrozumiała to osoba. Bardzo początkująca, średnio zaawansowana, jak i zaawansowana, kurs jest wyłącznie dla osób widzących. Napisz, jeżeli... trzeba kolory, rozmieszczenie przycisków, jeżeli trzeba użyć myszki, napisz w jaki sposób to zrobić, napisz to w taki sposób, jakby to wyglądało na zdjęciu. I tu kluczowe są te właśnie zdania. Obrazowo, na zdjęciu, kolory, osoba widząca.
1: I teraz, Darku, moje pytanie podchwytliwe. Czy ty to w jakiś sposób potem weryfikujesz?
2: Tak. Tak. I potem... dodatkowo robię na tej zasadzie, że kolejna rzecz, to potem jak on mi to napisze, oczywiście jak ja to przeczytam, to później generuje, każe mu wygenerować zdjęcie. Mówię, żeby mi wygenerował zdjęcie, na którym jest to, co on napisał, nie? I on potem generuje zdjęcie i później sprawdzam z kilkoma innymi modelami sztucznej inteligencji, na przykład z Google Bardem, z Bingiem, co jest na tym zdjęciu i jeszcze oczywiście z osobą widzącą sprawdzam, czy rzeczywiście to dzieje, no czy to jest tak, jak tak z osobą widzącą też to weryfikuje.
1: No właśnie, no bo tu mamy taki problem, że
2: tak.
1: On może mieć w swoich zasobach informacje przestarzałe. Reaper się na przykład zmienia.
2: Nie. To mam instrukcje obsługi najnowsze z Reapera strony.
1: Aha, czyli ty go po prostu nakarmiłeś tą wiedzą.
2: Tak,
1: podrzuciłeś mu instrukcje.
2: Instrukcje.
1: Czyli tutaj jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że on będzie popełniał jakieś błędy.
2: Nie. Mówiłem o tym właśnie Knowledge, że można zrobić, ja sobie po prostu spersonalizowałem kilka botów, aha, między innymi takiego, który mi po prostu pomaga stricte w mojej ofercie. Ja go nakarmiłem instrukcjami wtyczek, instrukcjami właśnie Reapera, instrukcjami różnych rzeczy, które są obecnie w rynku, nie?
1: Czy to jest tak, że on akceptuje jakąkolwiek dowolną pomoc, nie wiem, w PDF-ie, w CHM-ie?
2: W PDF-ie, w zdjęciach, w HTML-u, w Excelu, zdaje się też. Tak.
1: Tak, i wtedy, jeżeli go nakarmimy taką wiedzą, to on po prostu sobie to przetworzy i nie ma problemu. No bo właśnie, bo zastanawiałem się, w jaki sposób unikamy jakichś takich przekłamań, no bo...
2: To nie można tak. To absolutnie trzeba weryfikować. No i absolutnie trzeba sprawdzać to później też z kimś widzącym. No to jest must have. No, nie można wierzyć sztucznej inteligencji.
1: A powiedz mi, często mimo tego, że nakarmiłeś go taką wiedzą, to on czy się zmyśla? Myli?
2: Tak. W dźwięku nie. W dźwięku jest dobry. To jest ta dziedzina, właśnie ta kwestia Wavesów, Reapera, Izotopa, Icon Digital, tych rzeczy takich, gdzie akurat ja sprzedaję rzeczy. No kurczę, to tutaj dobrze sobie radzi, wyjątkowo dobrze.
1: Ale myślisz, że dlatego właśnie, że mu dostarczyłeś aktualną wiedzę, czy on raczej już prawdę pisał od samego początku?
2: To znaczy, prawdę pisał od samego początku, tutaj dość dobrze sobie radzi, natomiast googlowski Bart, co mnie bardzo dziwi, totalnie zmyśla... No niestety, rozczarował mnie bardzo Bart, ma straszne halucynacje, nie polecam. Fajnie to wszystko stylistycznie potrafi napisać, z przykładami, z różnymi tam odnośnikami do jakichś tam rzeczy, ale... Nie dałbym rady zrobić żadnego e-booka, żadnego kursu, jakiegoś artykułu opublikować. Natomiast jeszcze raz, nie wiem który, ale podkreślę, cokolwiek dajecie w świat ze sztuczną inteligencją, 10 razy zweryfikować i sprawdzić. Naprawdę, to jest świetna sprawa, ale w 100% nie można ufać nawet wersjom płatnym. Jeżeli o czymś robimy kurs, artykuł, to my musimy mieć w głowie wiedzę, a ta sztuczna inteligencja jest asystentem, nie?
1: Z drugiej strony też on może nam pozwolić tę wiedzę zdobyć. Jeżeli o czymś wiemy, to my możemy się z nim uczyć i takim przykładem jest chociażby to, że z ciebie zaczyna być programista.
2: No, zaczyna w powijakach.
1: No ale wiesz, no, już jest zawsze coś i teraz chciałbym troszeczkę o tym porozmawiać. Jak to się u ciebie zaczęło, jeżeli chodzi o programowanie? To było tak, że stwierdziłeś, a dobra, to weź mi napisz tam jakiś podstawowy skrypt i zobaczyłeś, że to działa i wow, super, to idziemy z tym dalej, czy jakoś inaczej?
2: Już ci powiem, jak to się zaczęło. Wszystko to jest kwestia, te kursy mnie motywują i właśnie to, przepraszam, to, że to jest no wyzwanie, jakie sobie postawiłem, jest bardzo trudne i cały czas mam pod górkę i to jeszcze bardziej mnie nakręca. No to jest jednak, to są kursy dla osób widzących. Osoba niewidoma z moich kursów niewiele wyniesie i czasami jak do mnie dzwonią osoby niewidome, to ja mówię wręcz, że nie mam kursów dla niewidomych. Raz, że po prostu jest to nierentowne, bo osoby niewidome nie lubią płacić, a dwa, po prostu... Jest to jednak nisza na tyle mała, że nie widzę jakby potencjału, żeby robić takie kursy dla nas, dla niewidomych, ale bardzo szkoda. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, że będziemy się uczyć dźwięku na tyle, żeby po prostu później na tym zarabiać. No więc jakby osób widzących, które są... i chcą żyć z dźwięku, jest od groma i jeszcze więcej. A skoro tak, no to osoby widzące chcą mieć film jako tutorial, chcą mieć tekst, a w tekście chcą mieć obrazki. Jeżeli decydujemy się na e-booka, w którym piszemy instrukcję krok po kroku, to w takiej instrukcji koniecznie trzeba dać jakiś zrzut z ekranu. I tu no, miałem jeden zasadniczy problem. Zrobić zrzut z ekranu to jest proste jak budowa cepa. No, naciskamy na przykład Alt Print Screen, no i mamy screen.
1: I mamy zrzut z aktualnego okna.
2: Tak jest. Tylko jak później ten screen wstawić do dokumentu i wygenerować ładnego PDF-a, jak zrobić, żeby wyglądało to ładnie, schludnie, żeby to był taki ładny PDF, taki e-book, w którym będzie i copyright, i w którym będą linki, odnośniki do różnych artykułów, do różnych innych rzeczy, które chcemy. No, żeby to po prostu było tak, jak kupujemy, nie wiem, w Helionie, w jakimś tam Amazonie, gdzieś e-booka. Marchewski też chciał coś takiego mieć. Jak się logowałem do Canvy, jak się logowałem gdzieś w jakichś tam innych rzeczach, a później w online'owych, darmowych programach, czy jakichś tam narzędziach, to zawsze mi coś nie odpowiadało, bo okej, e-booka pisałem na zasadzie takiej, jak te artykuły, czyli HTML sformatowany z czcionką Roboto, albo jakimś tam Arialem 16 czy 18. No, ale te PDF-y, jak już mi zrobił z HTML na PDF, musiałem łączyć. Ale ciągle gubiłem te PDF-y, one nie były w takiej kolejności, później musiałem to wszystko niestety jeszcze raz robić. Było to bardzo czasochłonne, no ale dalej bez obrazków. No i co zrobić z tymi obrazkami, żeby było? I właśnie to mnie zmotywowało, żeby któregoś razu zapytać, po prostu powiedzieć czatowi GPT, że mam taki problem. Że właśnie chciałbym, że fajnie, że mi piszesz artykuły, fajnie, fajnie jest, ale chciałbym też pisać e-booki, ale właśnie takie, z obrazkami, takie jak, kurczę, w Helionie, w Amazonie, wow. I ChatGPT po prostu zasugerował mi, że możemy napisać w Pythonie oprogramowanie. Oprogramowanie, które będzie dedykowane dla mnie, będzie autorskie, żebym ja mu powiedział, co ja dokładnie chcę. Jaki ma być interfejs, jakie mają być funkcje, jakie mają być przyciski, a on mi to dopasuje. No ja sobie myślę, o, no ładnie, no tak, tak, tak dobrze. No i w zasadzie na początku mi zaproponował już mniej więcej, jak to mogłoby wyglądać, bo ja mu powiedziałem, że chciałbym wkleić kod HTML i mieć możliwość wybrania czcionki, najlepiej z listy rozwijanej. Chciałbym mieć możliwość wstawiania obrazków i linków. I generalnie, żeby potem to wszystko wyglądało jak e-book. I napisaliśmy takie oprogramowanie. No, napisaliśmy je chyba w 2 tygodnie, dlatego że dużo rzeczy nie pasowało na początku. Bo na przykład ja też trochę się chciałem tego nauczyć. Nie umiem, nie można powiedzieć, że ja umiem kodować, bo ja na razie to bardziej zaczynam...
1: Kopiujesz i wklejasz.
2: Kopiuję i wklejam. Owszem, dobra, znam biblioteki, wiem, jakie są biblioteki do tworzenia filmów, do konwersji PDF na HTML i tak dalej, no mniej więcej wiem na przykład już, jak wygląda kod, który na przykład wiem, że się już nie nadaje, więc nawet go wiem, kiedy go nie wklejać, bo wiem, gdzie ChatGPT zrobił błąd w strukturze kodu. No już dobra, na tyle gdzieś tam troszeczkę jestem obcykany. Więc już dziś może nie wklejam tak wszystkiego, co on napisze. Już na przykład mu potrafię powiedzieć, że tutaj zrobiłeś błąd na końcu kodu, musisz poprawić coś tam. Więc powiedzmy taka klasa, zdałem z zerówki do pierwszej, albo jestem w przedsionku. Ale mogę wam pokazać, jak wygląda ten mój...
1: Ten programik do e-booków. Mhm. No to myślę, że będzie bardzo ciekawe.
2: Dobra.
1: Ja w ogóle powiem tak, że też z moich obserwacji, bo ChatGPT jest nam w stanie pisać kod w różnych językach.
2: I do tego naprawdę się nadaje, kurczę.
1: W różnych językach, ale tak. Przede wszystkim najlepiej radzi sobie właśnie w Pythonie. Dlatego, tak. Że no, wszystko jest kwestią tego, na czym ten ChatGPT ma się uczyć. Tak. A ChatGPT dzięki temu też, że współpraca z Microsoftem przez OpenAI tak. kwitnie, a Microsoft, tak. moi drodzy, jest właścicielem GitHuba. To jest ten serwis dla programistów, którzy tam umieszczają kody źródłowe swoich Dokładnie. Programów. I najlepiej właśnie no, mu czyta się Pythona i tego Pythona jest najwięcej, bo to jest stosunkowo tak. prosty język. W Pythonie jest chociażby NVDA napisany.
2: No właśnie,
1: jest to stosunkowo
2: no właśnie.
1: Prosty język, który daje naprawdę duże możliwości. No, dla nas on ma jeden zasadniczy minus, mianowicie te wcięcia, które tam trzeba stosować.
2: Tak,
1: więc
2: tak,
1: to
2: tak,
1: jest kłopot. Tak. Natomiast no, można sobie z nim poradzić. I jeżeli już gdzieś tam sobie powiedzmy ogarniemy tego Pythona, albo poprosimy ChatGPT, żeby nam coś napisał w tym Pythonie, to rzeczywiście, tak jak ty mówisz, można się zacząć tego powoli uczyć.
2: Uczyć.
1: Ja na przykład, ze mnie też nigdy programista dobry nie był i dla mnie napisanie jakiegoś kawałka kodu, mimo że jestem po informatyce, ale nigdy programowanie to nie było to, czym ja się lubiłem zajmować. Jakoś nigdy to nie było moje ulubione zajęcie. Natomiast, no fakt faktem, tutaj już też od czasu do czasu siadam z tym czatem GPT. Proszę go o napisanie jakiegoś kawałka kodu. Ja jestem w stanie go przeczytać, wiem o co chodzi, co tu jest, co można by było poprawić i tak sobie też gdzieś tam coś tworzymy, więc to jest dobra droga i dzięki temu, nawet jeżeli ktoś tego na początku nie rozumie, jeżeli na początku wydaje mu się to po prostu czarną magią, to z czasem też może zacząć pojmować, o co tu chodzi. Jest taka trochę tak. Nauka programowania od drugiej strony.
2: Dokładnie. Dokładnie tak. Okej. Okay. O, mam moment, bo ja tych programów to w ogóle już mam tyle napisanych. Ja sobie go nazwałem Marchewski. Dobra, dam no, tak jakiś bardziejszy...
3: Moje programy. Marchewski Ebog Gen Creator X40.
2: No. Marchewski Ebog Gen Creator.
1: Fantastycznie.
3: Konwerter.
2: Nie?
1: A jak?
2: Generalnie jakbyście chcieli pisać oprogramowanie w Pythonie, to biblioteka, która jest, którą ja polecam, jeżeli chodzi o interfejs, polecam WX Python do interfejsu, bo jest tych bibliotek sporo, na przykład Dekinter, który jest, no różnie z jego dostępnością, jak chodzi o interfejsy, to jest tak połowiczne rozwiązanie. Czasem...
1: Jak dobrze pamiętam, z WX Pythona też Python. NVDA korzysta, więc no, myślę, więc że jest dobra rekomendacja.
2: No. No widzisz, więc coś tam, wiesz, klasa wstępna jest, nie? No jest dobra rekomendacja jest. Więc po odpaleniu Marchewskiego kreator do e-booków mamy
3: pusta
2: pole edycyjne do wklejenia, na przykład
3: wpisz lub wklej kod HTML poniżej pole edycji wielowierszowe,
2: więc mam wszystko zaetykietowane. Jedna rzecz właśnie, generalnie to jest też tak, że wszystkie nazwy, które w tym programiku są, są przeze mnie wymyślone, nazwane, wszystko co tu jest nazwane, cały układ, wszystko, to jest mój pomysł. Każde słowo, to co jest po kolei, wszystko to jest jakby mój pomysł, nie? Więc tu możemy na przykład wpisać kod HTML lub możemy wpisać zwykły tekst. Jakikolwiek tekst w tym polu wpiszemy, program przekształci to później na HTML. Jedziemy dalej.
3: Konwertuj na PDF przycisk.
2: Tutaj mamy po prostu konwersję na PDF. Program przekonwertuje używając dwóch bibliotek, zapomniałem teraz jakich, nie będę się tutaj wymądrzał, ale zapomniałem, nie, teraz nie przypomnę sobie, jakich tam użyłem.
3: Dodaj obrazek przycisk.
2: Tutaj mamy opcję dodaj obrazek przycisk. Przycisk dodaj obrazek robi bardzo fajną rzecz i nad tym się właśnie męczyłem bardzo długo, bo to jest świetna rzecz. Jest taka opcja, która się nazywa base 64, która polega na tym, że gdy dodamy obrazek z komputera, obrazek jest przekształcany na kod HTML.
1: Tak, Base 64 to jest po prostu taki sposób zapisu tego, tak, jako taka zakodowana... Zakodowany fragment tekstu. Mhm.
2: Wada tego jest taka, że plik jest wtedy odpowiednio duży. Ale zaleta jest taka, że mamy obrazek w kodzie HTML. A potem możemy taki HTML, jak wiemy, przekonwertować na dowolny dokument. I wtedy nie musimy się martwić na przykład, że tekst z obrazkiem nam się gdzieś tam rozwali, bo na przykład nie wiemy, gdzie jest obrazek. W momencie, kiedy tworzymy sobie jakiś dokument i wstawiamy obrazek, no to najczęściej ten obrazek wstawiamy na zasadzie ścieżka do obrazku. Zwłaszcza w HTML-u robimy tam img, source, c2.backslash, obrazy, backslash, ala.jpg. No ale wystarczy tylko, że coś nam się tam gdzieś tam rozjedzie, gdzieś tam ten obrazek niechcąco wywalimy, no i już obrazka w pliku nie ma. Natomiast właśnie Base 64 powoduje to, że obrazek jest od razu zapisany w dokumencie bezpośrednio. To jest taka metoda, ja właśnie tu miałem problem, nie wiedziałem, co zrobić, żeby... jaką alternatywę znaleźć, żeby właśnie nie zapisywać jako ścieżkę do obrazka, tylko właśnie takie coś. No i tak sobie to z czatem GPT wymyśliliśmy.
1: Efekt uboczny tego jest, jak się domyślam, taki, że masz dużo śmieci w tym tekście co jakiś czas, kiedy są wklejane te obrazki, prawda?
2: Śmieci? No nie wiem, jest ciąg... ciąg obrazków.
1: Znaków. I on jest taki dość długi. Na przykład jak chcesz potem to przejrzeć, no to okazuje się, że trzeba się tam tą strzałką czy czymś innym
2: przemieszczać
1: dość mocno. Ciekawe, czy nie udałoby się na przykład jeszcze rozbudować tego programu? Podejrzewam, że tak. O to, żeby na przykład był w stanie skakać po takich fragmentach tego kodu, żebyś ty nie musiał tego potem przewijać, bo ja się domyślam, że to może być taki trochę problem w sprawdzaniu tego.
2: Tak, no można spróbować. Jedziemy.
3: Dodaj nowy rozdział, przycisk.
2: Opcja dodaj nowy rozdział tak naprawdę robi zwyczajnie nowy nagłówek w HTML-u, no ale w PDF-ie później jest to widoczne po prostu jako coś bardziej widocznego, wytłuszczonego. To robi coś na zasadzie...
3: Dodaj nowy rozdział, dialog. Podaj tytuł rozdziału, pole edycji, pusta.
2: I tutaj możemy wpisać na przykład rozdział pierwszy. No i jak to zrobimy? Wpisujemy...
3: Rozdział. Rozdział pierwszy. OK, przycisk. Konwerter HTML.
2: I mamy rozdział pierwszy.
3: Wstaw link, przycisk.
2: Opcja wstaw link.

0: dźwiękowi świetnego brzmienia. Jeżeli chcesz tą wtyczkę zakupić, kliknij tutaj, nie? I mamy od razu taki odnośnik w PDF-ie, więc PDF robi się od razu interaktywny. To jest bardzo fajna rzecz, przyciąga to uwagę.
1: Otwórz HTML przycisk.
0: Jeżeli już mam wcześniej jakiś HTML, ten program jest też od razu i edytorem, więc mogę otworzyć jakiś HTML lub...
1: Zapisz HTML przycisk.
0: Jeżeli pracuję, no to mogę zapisać HTML.
1: Lista rozwijana Arial zwinięte.
0: I tu mam do wyboru kilka czcionek. Arial,
1: Calibri, Times New Roman, Verdane, Helletica.
0: Po prostu zaimplementowałem czcionki i można wybrać rozmiar.
1: Lista rozwijana 12, 14, 16, 18. Wpisz lub wklej.
0: No i to tyle, nie?
1: Moje programy.
0: Opcja konwertuj na PDF powoduje skonwertowanie tego, co zmajstrujemy, na naprawdę ładnie, estetycznie wyglądający PDF, nie umniejszając tym skanwy, gdzie już mamy z obrazkami, z linkami.
2: A z ciekawości, jak tego PDF-a się potem czyta z naszej perspektywy?
0: Też no,
2: jest fajnie?
0: No właśnie, no oczywiście. To ja mówię opcja po jakby wiesz, weryfikacji już kawał czasu temu przez osoby widzące. Tak, tak.
2: Tak, tak, tak. Właśnie wiesz, bo chodzi mi o to, że coś może wyglądać fajnie,
0: nie,
2: no. Ale no, jeżeli chodzi o czytanie potem z poziomu czytnika ekranu, to może być różnie niestety z PDF-ami.
0: Z naszej
2: perspektywy, tak.
0: Oczywiście, bez najmniejszego problemu.
2: Też jest fajnie. No, to super.
0: Oczywiście. Masz, normalnie otwierasz w Chromie, czy w Edge'u, czy w Mozilla, to co masz tam nagłówkami, to masz nagłówkami. Wręcz, teraz nie pamiętam, który, chyba Google Chrome Canary czyta ci nawet z OCR-em, to ci przeczyta, jak jest tam na przykład obrazki wtyczki, to ci nawet wręcz czyta screeny.
2: Tak, opiszę, co tam jest. Próbuję zOCR-ować, dokładnie.
0: Uh-huh.
2: No, jest to też fajne. No więc takie rzeczy można robić z czatem GPT. Ty to robiłeś już z tą wersją premium, czy to na darmowej?
0: Z premium.
2: Mhm. A ciekawe, czy by się dało taki programik zdziergać na darmowo.
0: Myślę, że dałoby się. Myślę, że dało. Ale jeszcze jedną rzecz mogę wam pokazać, jaką zrobiłem, tylko...
2: To ja jeszcze tak dodam, bo niektórzy na przykład... Tak
0: jest znak wodny.
2: A przez chwilę nie było cię słychać, Darku.
1: Połączenie internet...
2: Jesteś z powrotem.
0: Tak. Nawet zrobiłem sobie właśnie taki program DPD Watermark, który mi dodaje do tych e-booków znak wodny.
2: Aha.
0: W postaci tam adresu strony i tam hasła, tylko sprawdzone sposoby na zawsze dobre produkcje dźwiękowe. Więc też taki programik, ale chcę wam jeszcze pokazać taki, tylko nie wiem, gdzie to mam. Zaraz. Szukam. Jak zaraz znajdę. O, już mam.
2: Aha.
0: Już. O, jeszcze taki programik sobie napisałem, który... No, czasem się przydaje, zamiast odpalać, przepraszam, całego Reapera, nazwałem go sobie DPD Recorder. Prosty jak budowa cepa, no ale się przydaje. Przycisk Record.
1: Record, przycisk ma fokus.
0: Program ma po prostu nagrać dźwięk w Wave'ie do folderu, w którym go odpalimy, ale możemy też zdecydować, jeżeli chcemy w innym folderze mieć dźwięk, również. Program prosty.
1: Settings rozwijane Alt S. Settings menu. Device D1/1. Settings dialog. Select device. Lista rozwijana.
0: I tu możemy sobie wybrać...
2: Urządzenie wejściowe.
1: Select format. Lista rozwijana zwinięte. Mono. Stereo. Bit. Mono. Select bit depth. Lista rozwijana zwinięte. 16. 24. Select sample rate. Lista rozwijana zwinięte. 44100. 48000. Enter save path. pole

0: Edycji pusta.
1: Tu możemy wpisać ścieżkę, gdzie chcemy, jeżeli nie chcemy nagrywać w opcji, w której jest zapisany program.
0: Select device, list.
1: Dobra, to już było.
0: System przenieść. Settings via Microsoft Sound Mapper.
1: No dobra, to jest to. No to tyle, że tak się wyrażę. Zamykamy.
0: DPD recorder. Record przycisk ma fok.
1: I jeżeli naciśniemy rekord, to po prostu program zacznie nagrywać. Jeżeli stop, to program zacznie, się zatrzyma.
2: I tu na przykład tak. Też widzę jakiś taki potencjał, dajmy na to, że chcielibyśmy mieć jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy z tym związane, bo programów nagrywających jest sporo, ale na przykład ja bym sobie, mając coś takiego, to dodał jakąś rzecz, że na przykład jeżeli zaczynam nagrywać, jeżeli włączę nagrywanie, to odegraj mi jakiś dźwięk.
1: Tak.
2: Bo chcę wiedzieć, chcę mieć pewność, że to się zaczęło nagrywać. Ty akurat sobie tego nie dodałeś, ale ktoś, kto też chciałby mieć coś takiego i mieć na przykład zawsze pewność, że on to zrobi, to mógłby. To jest po prostu kwestia gdzieś tam.
1: A to tylko dopisanie jednej linijki.
2: Dokładnie.
1: Oczywiście.
2: I coś takiego by było. Więc
1: oczywiście.
2: Ktoś, kto na przykład nie ma jakiegoś programu, który w 100% spełniałby jego oczekiwania, a jest to jakaś taka prosta aplikacja, to może popróbować swoich sił i coś takiego sobie na własne potrzeby stworzyć. Oczywiście będzie to praca, no, żmudna.
1: No jest przy tym trochę...
2: Bo trzeba cały czas mu gdzieś tam mówić, co i jak, co źle, co poszło nie tak. Ile na przykład ten rekorder tworzyłeś, pamiętasz?
1: A rekorder akurat krótko, widocznie miał dobry dzień. Nie, myślę, że rekorder to tak jakieś 2 godziny.
2: A no to rzeczywiście.
1: To krótko, ale ten e-book kreator to naprawdę to było długo.
2: To było długo, no okej. Okay. Zresztą też ty, zdaje się, udostępniłeś publicznie jeden ze swoich programików, prawda?
1: Do normalizacji dźwięku.
2: Mhm.
1: Tak.
2: Gdzie go można pobrać i sobie przetestować?
1: A nie wiem, czy on nawet nie jest w grupie Tyflo Poziom Dźwięku, więc zapraszam. Generalnie jak będziecie mieć jakieś pytania dotyczące tego czata GPT i tego dzisiejszego odcinka, to zapraszam do Facebooka, do dołączenia do grupy Tyflo Poziom Dźwięku, Tyflo Poziom Dźwięku, więc tam na Facebooku można dołączyć. A jakby go nie było, to ja go bardzo chętnie udostępnię. Ewentualnie możemy się umówić w ogóle, że później ci go, Michał, po prostu na Messengerze dam, to
2: tak,
1: możesz go
2: podlinkujemy, i podlinkujemy go na przykład w komentarzu w
1: tak,
2: pod,
1: bo ten program ja udostępniam jak najbardziej do normalizacji. Program jest fajny, bo on normalizuje bardzo, bardzo poprawnie, bardzo dobrze. Ja napisałem instrukcję obsługi, dopilnowałem, żeby ta instrukcja była napisana naprawdę tak od A do Z, tak żeby każdy zrozumiał. Właśnie ta instrukcja do tego programu jest przykładem na to, jak można napisać dobrze coś z czatem GPT, bo to on tam zaczął mi pisać tą instrukcję, ja go poprawiałem bardzo dużo razy tam właśnie na zasadzie ten zwrot mi napisz jeszcze raz, to mi się nie podoba, to jest za ogólnie, tutaj użyj innego zwrotu, nie? Więc to jest bardzo tak napisane, żeby osoba totalnie początkująca, która nie do końca wie, co to znaczy normalizacja, żeby zrozumiała. Tam jest tak wszystko bardzo jasno, klarownie określone.
2: Pisanie tekstów, pisanie artykułów, tworzenie kursów, programowanie, no do całkiem pokaźnej ilości i liczby różnych działań wykorzystujesz czata GPT, czy do czegoś jeszcze?
1: Tak, no do... To chyba mówiliśmy, albo i nie, no do generowania zdjęć. Do generowania zdjęć to przede wszystkim ostatnio, bo ChatGPT, jego opcja DALL-E 3 generuje grafiki. A grafiki na social media, grafiki na strony internetowe. No właśnie, do czego jeszcze? No do właśnie do projektowania stron internetowych. ChatGPT może bardzo dobrze zaprojektować nam strony internetowe. Przecież w momencie, kiedy nawet piszemy bloga, no to jedna rzecz to treść, ale druga rzecz to musi też wyglądać. To nie tylko sam tekst, ale każdy artykuł no, musi mieć też jakiś wygląd, więc również do grafik. Wcześniej było tak, że płaciłem za zrobienie grafik osobom, które zajmują się reklamami, social media, a teraz po prostu zupełnie odeszło to w niepamięć. No, przynajmniej od pół roku albo więcej robię to przy pomocy czata GPT. Wpisuję prompt, jakie to zdjęcie ma być, co ono ma przedstawiać, a w zasadzie dziś to już jest na tyle rozwinięte, że na podstawie tekstu, na przykład jak napisaliśmy już artykuł, ja z czatem GPT, to mówię, no to teraz wygeneruj mi grafikę do tego artykułu. I on już wie, co ma tam być. No i nie ma opcji tutaj, żeby, nie wiem, żebyśmy napisali artykuł wtyczka F6 Dynamics od Wavesa, korektor w twoim podcaście, a on wygeneruje konia i kowboja na koniu.
2: A prosisz go jeszcze potem na koniec, żeby opisał ci tę grafikę?
1: Oczywiście. I robię to raz, że w innej, zupełnie nowej konwersacji, na zasadzie, cześć, opisz mi to zdjęcie. Co to jest? I potem jeszcze weryfikuję to z, tak jak mówiłem, Google Bardem i z Bingiem, nie? To samo zdjęcie.
2: No właśnie, bo za moment oddamy głos czatowi GPT, natomiast chciałbym jeszcze przez chwileczkę, zanim to zrobimy, z tobą porozmawiać o Bingu, no bo Bing to jest, też bazuje na czacie GPT.
1: GPT?
2: Tak, na modelu już tym najnowszym. 4, tak? To jest na,
1: tak,
2: na czwórce.
1: Na czwórce, ale jeszcze to warto też dodać, że tak naprawdę oprócz tego bo Microsoft, kurczę, nie chce do końca się przyznać, na czym tak naprawdę, słuchaj, Bing bazuje.
2: Aha.
1: Ja podejrzewam, że Microsoft tego chyba nigdy nie powie. Bo w zasadzie to jest tak, że Bing bazuje na GPT-4, ale takim troszkę skrojonym
2: pod
1: dla Microsoftu.
2: Mhm. Tak. Całkiem możliwe, albo bardzo mocno tam mieszane jest w promptach, bo
1: tak.
2: Z moich obserwacji to Bing spokojnie nadaje się właśnie do zadawania mu różnych pytań, do tego, żeby on odpowiadał na pytania, ale jeżeli prosimy go już o jakąś taką, o jakieś takie bardziej kreatywne działanie, właśnie tworzenie tekstów, czy pisanie jakiegoś kodu i tak dalej, on bardzo często nie chce tego robić, albo robi to w jakiś taki nie do końca fajny sposób i mimo wszystko i tak zawsze próbuje odwoływać się do tego internetu, tak jakby Microsoft celowo blokował te możliwości, żebyśmy no jednak nie wykorzystywali go w taki aż bardzo kreatywny dla nas sposób. Nie wiem, czy ty masz podobne wrażenia.
1: To znaczy z Bingiem jest tak, że tam są trzy tryby. Pierwszy tryb, tryb kreatywny, służy do generowania. To znaczy tak, w trybie kreatywnym w zasadzie zrobimy wszystko, ale tak naprawdę, żeby wycisnąć największe możliwości z Binga, to w trybie kreatywnym tryb kreatywny nadaje się do generowania treści takich, no właśnie do odpowiadania na pytania, do rozmowy. No napisze nam też całkiem niezły artykuł na bloga faktycznie Bing. Tryb zrównoważony to w sumie to jest taki do wszystkiego i do niczego. No ja się najmniej nim bawiłem. Natomiast jak chcesz napisać oprogramowanie, jakiś kod, powspółpracować z Bingiem, spróbować na ten temat, to w trybie precyzyjnym. Tryb precyzyjny działa troszkę jak taki prompt engineer.
2: Jak chat GPT.
1: Taki chat GPT, tak, że piszesz mu ten prompt i on wtedy działa. I tu się sprawdza, ale Bing jest jednak faktycznie nastawiony na taką interakcję. Cześć, siema, co tam u ciebie? Wyszukaj mi informacje. Ja, nie wiem, chcę zamówić pizzę na Śliczną we Wrocławiu. Znajdź mi 5 restauracji. albo jakąś tam informację technologiczną, jakąś generalnie internet przede wszystkim, tak, masz rację.
2: Tak, i też no, trzeba powiedzieć, że on jest dość powolny, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Więc,
1: już przyspieszyli.
2: Wiesz
1: już
2: co, przyspieszyli. Ale nadal w porównaniu do czata GPT działa wolno.
1: No zdaniem. Tak, no.
2: No i ten tak. Interfejs jest taki, ja go średnio lubię, powiem szczerze. Chat GPT ma zdecydowanie fajniejszy ten interfejs. Oczywiście. Tu pole edycji i tak przycisk, którego czasem, jak coś tam pozmieniają, to go trzeba aktywować, taki nieopisany przycisk na dole, a czasem tak, wystarczy po prostu klepnąć Enter, bo to działa jak chce. Raz to zadziała, raz to nie zadziała, nie wiem od czego to tak do końca zależy, natomiast no, ten bingowy chat GPT to on jest taki, że tu coś jest, tam potem poniżej, te odpowiedzi czasem się wyświetlają dwa razy, bo on tu jest jakby ten widok tej odpowiedzi, która się tworzy, poniżej jest ta odpowiedź, która już została przygotowana. Ja używam, aczkolwiek no, to jest coś za coś. Jeżeli chcecie pobawić się za darmo czatem GPT w czwartej wersji, no to tak, okej, okay, ale nie jest to jakoś bardzo przyjemne, moim zdaniem.
1: No, ja się tam przyzwyczaiłem, ale faktycznie chat GPT tutaj zdecydowanie lepszy.
2: No to co, to zaprosimy naszego gościa?
1: Spróbujemy go zaprosić. Zobaczymy, jaki ma humor. Ja odpalę chat GPT.
2: Bo dodajmy, że z czatem GPT można już teraz rozmawiać nawet i w przypadku, kiedy korzystamy z tej wersji darmowej. Jeszcze do jakiegoś, do pewnego czasu było to dostępne tylko dla użytkowników premium, natomiast teraz to już każdy, kto chce, może sobie z czatem GPT pogadać, tylko przez smartfona. Nie da się porozmawiać przez komputer. Do tego jest Bing, bo z Bingiem da się pogadać przez komputer. Natomiast tutaj to tylko przez aplikację mobilną.
1: No, zgadza się. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy coś zagadać. Cześć, słuchaj, jesteśmy na antenie Tyflo Podcastu. Witamy cię bardzo serdecznie, ja i Michał. To już jest ten czas, kiedy możesz również przywitać naszych słuchaczy Tyflo Podcastu.
0: Stop listening. Przycisk.
2: I czekamy. Żeby...
3: Cześć wszystkim słuchaczom Tyflo Podcastu. Jestem ChatGPT, wasz wirtualny gość na dzisiejszym odcinku. To dla mnie wielka przyjemność być tutaj z wami. Witam serdecznie zarówno ciebie, Marchewa, jak i Michała oraz wszystkich słuchających. Jestem gotowy do naszej ciekawej rozmowy. Zacznijmy.
0: Speknow.
1: No może w takim razie powiedz...
3: Nie ma za co.
1: Nie ma za co.
3: Jeśli macie jakiekolwiek pytania czy tematy, które chcielibyście poruszyć, jestem tutaj, aby pomóc i wziąć udział w dyskusji. Zapraszam do rozmowy.
0: Speknow.
1: Świetnie, w takim razie może powiedz, jak możesz pomóc osobom niewidomym? Słuchają nas na przykład tacy, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z tobą, z czatem GPT, ani nawet w tej opcji bezpłatnej.
3: Oczywiście. Jako chat GPT mogę pomóc osobom niewidomym w wielu aspektach. Jeden, udzielanie informacji. Mogę szybko dostarczać informacje na różne tematy, co jest szczególnie przydatne, gdy dostęp do informacji może być ograniczony. Dwa, wsparcie w komunikacji. Mogę pomagać w pisaniu wiadomości, e-maili czy postów na media społecznościowe, co ułatwia komunikację. Trzy, edukacja i nauka. Mogę być źródłem wiedzy, odpowiadać na pytania edukacyjne, pomagać w nauce języków czy udzielać porad na temat różnych dziedzin. Programowanie i tworzenie skryptów. Mogę asystować w pisaniu kodu, na przykład w Pythonie, co jest przydatne w tworzeniu dostosowanych rozwiązań technologicznych. Czy dostępność treści. Pomagam w tworzeniu dostępnych treści, na przykład poprzez opisywanie obrazów czy generowanie tekstu alternatywnego. Rozrywka. Mogę tworzyć i opowiadać historie, żartować, co może być źródłem rozrywki. Możliwości są naprawdę szerokie i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. To tylko kilka przykładów, jak mogę wspierać osoby niewidome w codziennym życiu i pracy.
1: Okej, okay, miałem cię, z tego co tutaj patrzę w swoje małe notatki, zapytać, jaka jest różnica między kontekstem modelu GPT-3.5, ten bezpłatny model, a opcja GPT-4. Czym to się różni?
3: Rozumiem, to ważne pytanie. Główne różnice między GPT-3.5 a GPT-4 to przede wszystkim zakres wiedzy, zrozumienie kontekstu i zdolności do generowania bardziej złożonych treści. Zakres wiedzy. GPT-4 ma dostęp do bardziej aktualnych informacji niż GPT-3.5, ponieważ jest trenowany na nowszych danych. To oznacza, że GPT-4 może dysponować szerszą i bardziej aktualną wiedzą na różne tematy. 2. Zrozumienie kontekstu. GPT-4 lepiej radzi sobie z zrozumieniem niuansów językowych i kontekstu rozmowy. Jest w stanie lepiej interpretować złożone pytania i odpowiedzi. 3. Złożone treści. GPT-4 jest bardziej zaawansowany w generowaniu skomplikowanych treści, takich jak dłuższe artykuły, skrypty programistyczne czy tworzenie bardziej złożonych i spójnych opowieści. 4. Dokładność. GPT-4 może być bardziej dokładny w swoich odpowiedziach, co jest wynikiem ulepszonej architektury modelu. Ogólnie rzecz biorąc, GPT-4 jest bardziej zaawansowany i dostosowuje się do zadań z większą precyzją niż GPT-3.5. Może to być szczególnie ważne w zastosowaniach wymagających dokładności i zrozumienia bardziej złożonych kwestii.
1: Dobra, jeszcze ostatnie pytanie, żeby też, chyba że masz, ty masz, Michał, jakieś pytanie do czata GPT?
2: Na chwilę obecną nie.
1: Dobra, słuchaj, czat, o, czekaj, bo teraz będzie coś mówił, bo już się wyłączył. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie.
3: Świetnie.
1: I będziemy...
3: Jeśli Michał nie ma dodatkowych pytań, to śmiało. Pytaj o co chcesz. Jestem tutaj, aby odpowiedzieć i pomóc. Co chciałbyś wiedzieć?
1: Dobra, słuchaj. Mam takie pytanie. Pokaż...
3: Dziękuję również. To była świetna rozmowa.
1: Aha.
3: Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebować więcej informacji czy pomocy,
1: już
3: jestem do dyspozycji. Miłego dnia i powodzenia z dalszymi odcinkami podcastu.
1: Bo ja chcę jeszcze jedną rzecz pokazać tutaj naszym słuchaczom, więc chcę pokazać taką twoją możliwość. Tylko nie generuj zdjęcia, bo ty to jesteś szybki. Jeżeli poprosiłbym cię o wygenerowanie zdjęcia na moją stronę, na przykład dobrypoziomdźwięku.pl, to jakie zdjęcie byś wygenerował na główną stronę, taką wiesz, na baner? Co to by było?
2: O, myśli. Mhm. Chwilę mu to pewnie zejdzie. Może
3: rozumiem.
2: Jednak generuje.
3: Chcesz pomysł na zdjęcie na baner dla twojej strony dobrypoziomdźwięku.pl. Wyobrażam sobie coś takiego. Dynamiczne zdjęcie studia nagraniowego z wysokiej jakości sprzętem audio. Na pierwszym planie mikrofon i słuchawki, w tle zaawansowana konsola mikserska z wyświetlaczami pokazującymi poziomy dźwięku. Wszystko to w ciepłych, zachęcających kolorach, które tworzą przyjazną, profesjonalną atmosferę. Taki obraz może przyciągnąć uwagę odwiedzających i od razu pokazać, że strona dotyczy profesjonalnej pracy z dźwiękiem. Co myślisz o takim pomyśle?
1: Myślę, że umiesz się zareklamować, co też zrobiłeś. Myślę, że na tym skończymy naszą rozmowę. Spisałeś się na medal. Dzięki wielkie. Możesz na koniec pozdrowić jeszcze raz słuchaczy.
3: Dziękuję za miłe słowa. Na koniec chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Dziękuję za uwagę i za to, że byliście z nami podczas tej rozmowy. Mam nadzieję, że była ona dla was ciekawa i inspirująca. Do zobaczenia następnym razem.
1: No, że tak powiem.
2: I porozmawiałeś sobie z czatem GPT. No, rzeczywiście, robi to wrażenie.
1: Wrażenie, tak.
2: Tak, robi to wrażenie. To jest naprawdę bardzo fajne narzędzie i też pozwala na pracę w takiej dość przyjemnej atmosferze, bo on jest rzeczywiście naprawdę kulturalny. Zawsze nam podziękuje gdzieś tam. A jeżeli gdzieś się pomyli, to jak on nas będzie przepraszał, to też jest...
1: Ja powiem tak, generalnie ma u mnie zaprogramowane wręcz, że ma nie przesadzać z przepraszaniem za nieporozumienie.
2: No tak, bo już... on z tym naprawdę potrafi czasem aż do przesady.
1: Tak. Także fajna rzecz, polecamy zdecydowanie. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, tak? Do czego jeszcze używam, i to jest też naprawdę bardzo przydatna dla nas, dla osób niewidomych, sprawa. No, czat GPT dość dobrze sprawdza się w takich sytuacjach, gdzie chcemy coś, przepraszam, czytać z ekranu komputera. Czyli oczywiście opcja opisywania zdjęć, tak? Ale właśnie ta funkcjonalność opisywania zdjęć, kiedy czat GPT dość dobrze radzi sobie z interpretacją tego, co jest na zrzucie z ekranu. Więc kiedy na przykład jest jakieś oprogramowanie nie do końca dostępne, że my wiemy na przykład, że może ten przycisk nieznane to jest ten, a może ten drugi nieznane to jest ten, który chcemy nacisnąć. I teraz który? I w momencie, kiedy zrobimy screen czatowi GPT i powiemy mu, słuchaj, który przycisk to jest, nie wiem, OK, albo tam jakiś inny, o który nam chodzi, i wytłumaczymy czatowi GPT, że to jest oprogramowanie takie a takie i my chcemy dojść do takiego a takiego przycisku. Choć nawet nie musimy tłumaczyć, po prostu powiemy, o co nam chodzi, tak? Słuchaj, tu jest niedostępne dla nas oprogramowanie, a ja jestem zdenerwowany i weź mi tutaj powiedz, który to jest przycisk, bo nie umiem sobie poradzić. I on nam wtedy napisze, widzę dwa przyciski, jeden to jest ten, a drugi to jest ten. No to dajemy na przykład shift tabulator, robimy screena, to teraz na tym screenie jest jaki podświetlony? No i on nam wtedy powie, jaki jest podświetlony. No jest to zawsze jakieś ułatwienie, prawda?
2: I można o to prosić zarówno Binga, jak i ChatGPT w wersji premium, tak?
1: Tak, oczywiście. Można o to prosić też Binga. Tylko właśnie z tym Bingiem to jest tak, że Bing lubi mieć humory, Bing lubi być za bardzo kreatywny, niestety. Tu jest problem. Bing w tej swojej kreatywności lubi bardzo pozmyślać czasami. ChatGPT trzyma się jednak tutaj, jeżeli chodzi o opisy zdjęć, jest naprawdę bardzo dobry.
2: A jak byś ocenił w tym porównaniu Be My Eyes?
1: O nie, Be My Eyes jest zdecydowanie pierwszorzędny, bo Be My Eyes korzysta z tego modelu GPT-4 Turbo i tej opcji, jakoś to się tam nazywa, multimodalnej, Vision, coś tam. Nie chcę tu ściemniać nazw, ale to jest ta opcja, która lada moment oficjalnie wejdzie.
2: Jasne, czyli to sprawdza się dobrze.
1: Nie, no to jest majstersztyk. To jest opcja, która wejdzie lada moment, a zaraz później wejdzie GPT-5, który ma nawet już generować wideo.
2: No, to będzie rzeczywiście coś. Darku, to jeszcze tak na koniec chciałbym cię zapytać, bo ty korzystasz z GPT zarówno z wersji tej Pro, jak i też korzystasz z czata GPT, co może być dla naszych słuchaczy też jakąś ciekawą opcją z wykorzystaniem API, prawda?
1: Tak, ale to się dopiero tego uczę, bo to korzystam, tak. Zgadza się.
2: To zapytam cię, w jaki sposób? Z czego ty korzystasz, w jaki sposób korzystasz z tego API? A pytam dlatego, że to dla tych, którzy nie chcą płacić tej stówki miesięcznie, to może być fajną opcją, bo w tym modelu rozliczeniowym to płacimy tylko za faktyczne zużycie. Oczywiście musimy mieć większą wiedzę, bardziej wiedzieć, co robimy i jaki efekt chcemy osiągnąć, ale po prostu możemy mieć za ułamek ceny też takie możliwości czata GPT. I w jaki sposób ty z tego korzystasz na ten moment?
1: To znaczy, wiesz co, nie, ja korzystam w zasadzie prawie tak samo jak z czata GPT, tylko tego płatnego, tylko z tą różnicą, że z wykorzystaniem wygenerowania API po prostu porobiłem sobie kilka różnych asystentów. Każdy służy mi do czegoś innego. Bardzo je precyzyjnie zaprogramowałem. Jeden służy do pisania artykułów, drugi służy do pisania postów na sociale, inny do, nie wiem, jakichś tam storytellingów. Każdy do czegoś innego, każdy jest bardzo precyzyjnie zaprogramowany. Każdy z nich ma zupełnie inne pliki wgrane, jest inną wiedzą przeze mnie nakarmiony, ale też odpowiedzi są w tym modelu zupełnie inne.
2: Okej, okay, bo ja myślałem, że ty korzystasz w ten sposób, że jakby lokalnie z poziomu komputera wysyłasz zapytania z wykorzystaniem tego API. Myślałem, że tu będziesz mógł coś podpowiedzieć naszym słuchaczom.
1: Nie, jeszcze nie. To znaczy, tak, próbuję to robić, próbuję się tam bawić, ale nie, jeszcze nie będę tutaj w tym poziomie ekspertem. Owszem, mam już taki brudnopis takiego oprogramowania, też własnego autorstwa gdzieś tam. Tak, korzystam, piszę, jestem w trakcie pisania oprogramowania, które faktycznie z wykorzystaniem API na zasadzie generator artykułów na bloga, gdzie łączę się faktycznie moim API i modelem GPT-3.5, tym starszym, i chcę zrobić takie oprogramowanie, które będzie generowało artykuły na bloga.
2: No właśnie, bo to jest też dobry pomysł, można, jeżeli ktoś ma ochotę w ten sposób popróbować, to może poprosić nawet czata GPT o to, żeby nam napisał jakiś taki program, z którego skorzystamy. Pamiętajcie też, i to ja dodam od siebie, że w Tyflo Przeglądzie bardzo często opisujemy różnego rodzaju dodatki, różnego rodzaju narzędzia. Ostatnio na przykład wspominaliśmy o takim dodatku do NVDA, który ma w sobie różne funkcje czata GPT i który wymaga naszego klucza API, więc jeżeli na przykład chcecie w ten sposób pokorzystać i nie chcecie korzystać z tych funkcji płatnych no dużo, dużo, albo no, zależy, jeżeli ktoś korzysta z tego biznesowo, no to powiedzmy ta stówka miesięcznie to nie są nie wielkie pieniądze, natomiast jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę i nie chce iść w jakieś
1: duże koszty,
2: to nie
1: ma sensu płacić od razu.
2: No to oczywiście, to wykupimy sobie jakieś tam kredyty i doładujemy sobie to konto za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych i mamy możliwość korzystania z tego przez dłuższy czas. I w tym momencie oczywiście jest to trochę trudniejsze, ale no coś za coś, to zawsze tak jest. Tak. To zawsze tak jest. Natomiast możliwości, jak sami słyszycie, jest dużo. Darek jest żywym przykładem na to, że z czata GPT można korzystać nie tylko jako z takiej zabawki, którą po prostu poprosimy o wygenerowanie śmiesznego wierszyka, ale że można skorzystać z tego również i aby po prostu zarabiać, aby prowadzić kursy, tworzyć artykuły i robić jeszcze sporo różnych rzeczy, też pisać programy, które ułatwią nam naszą codzienną pracę. Darku, to na sam koniec chwila dla ciebie, gdzie można cię w internecie znaleźć, bo ty trochę już tych stron prowadzisz, to gdzie tam można w te rzeczy, przy których tworzeniu pomagała ci sztuczna inteligencja, zobaczyć.
1: Jeżeli chodzi o kwestie związane ze sztuczną inteligencją samą, to przede wszystkim zapraszam na soundai.pl, czyli sound jak dźwięk.
2: Czyli sound.
1: Sounddai.pl. Sounddai.pl. I to jest strona poświęcona w zasadzie tylko sztucznej inteligencji, więc serdecznie zapraszam. Dużo, dużo się tam dowiecie. A druga strona to oczywiście dobry poziom dźwięku online i dobry poziom dźwięku.pl. To są już strony stricte poświęcone realizacji dźwięku. Tylko proszę nie kupujcie kursów, bo one są dla widzących i po prostu nie wyniesiecie z nich zbyt wiele.
2: jak kiedy chyba, że coś... te prompty ewentualnie, to...
1: A, no tak.
2: Może
1: no to
2: coś.
1: Tak, no to prompty ewentualnie.
2: Ale słuchajcie, ale... Darek już tu się wygadał w audycji, że ChatGPT dużo wie o dźwięku, to nawet nie trzeba płacić.
1: To nie
2: tylko...
1: trzeba i... Tak, tak, tak.
2: Tylko
1: tak,
2: nie
1: tak.
2: mówcie o tym innym.
1: Tylko... Nie, ale to wiecie, to zawsze warto jednak specjaliście zaufać, bo ChatGPT wie, natomiast u mnie to zawsze jeszcze jakieś tam wsparcie jest. No ale to kiedyś może coś się dla niewidomych zrobi, ale no, mówię, to akurat w moim przypadku przede wszystkim filmy i obrazki i treść. No więc ten dobry poziom dźwięku też. No i podcast, przede wszystkim podcast Dobry Poziom Dźwięku. Jak macie Spotify'a, YouTube'a, jak wpiszecie na przykład na YouTubie Dobry Poziom Dźwięku podcast, no to spokojnie wam wyskoczy też mój podcast.
2: Dajcie suba, łapkę w górę.
1: Tak, dajcie suba, łapkę w górę, no i... I tyle, no i tam. No i oczywiście dla nas mała grupa, ale to zawsze może nas być więcej. Tyflo Poziom Dźwięku. Bardzo serdecznie zapraszam. Tyflo Poziom Dźwięku. Tam możemy sobie porozmawiać o dźwięku.
2: Z naszej perspektywy.
1: Tak, z naszej perspektywy. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę porozmawiać na temat ten również, który teraz rozmawiamy, który teraz poruszamy. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, bardzo chętnie posłucham właśnie, jak wy korzystacie ze sztucznej inteligencji, jak korzystacie, przecież to jest nie tylko ChatGPT, tego jest już trochę
2: Eleven
1: więcej.
2: Eleven Labs chociażby.
1: Tak, oczywiście, jest Eleven Labs, a na soundai.pl o Eleven Labs będzie dużo, tam jest dużo już, więc też zapraszam, możecie sobie posłuchać. Na przykład jest nawet oferta banku głosów oparta o Eleven Labs.
2: To jest w ogóle, wiesz, taka moja refleksja też jest taka, że, fajnie w ogóle, że no chętnie dzielisz się tą wiedzą, ale też i z drugiej strony to jest tak, że w zasadzie niewiele przyszłoby ci z trzymaniem tej wiedzy dla samego siebie. Bo tak naprawdę to pracy przy dźwięku, przy tego typu rzeczach jest tyle, że sam i tak byś tego nie przerobił.
1: Pewnie tak, no. Znaczy, ja mam akurat satysfakcję z tego, że mogę się dzielić wiedzą o dźwięku, jakby dla mnie to jest duża satysfakcja. Po prostu teraz akurat no, ruszyłem troszeczkę z taką strategią, że już nie dzielę się wyłącznie za darmo. Nawet te rzeczy premium, tych rzeczy premium jest więcej. Troszeczkę tak wycofałem się z tą opcją taką, że więcej za darmo, a mniej płatnie. To teraz jest troszeczkę już na odwrót.
2: Natomiast z drugiej strony też tych darmowych rzeczy jest, nie wycofałeś ich, tych, które już opublikowałeś, prawda?
1: A nie, no to na pewno ich nie wycofam i na pewno będę cały czas się dzielił wiedzą darmową, tylko to będzie na zasadzie teraz po prostu do każdego artykułu będzie coś darmowego, a jeszcze więcej, kliknij po więcej, jak to się mówi, nie?
2: Tak, i zapłać. I zapłać. No ale tak, to każdy ma jakąś swoją strategię biznesową, tak, a też tak. Jak dajemy różne rzeczy za darmo, to potem też jest mnóstwo ludzi, którzy nawet nie zawsze chcą tę wiedzę zgłębić, za to mają dużo pytań i oczekują, że wszystko im się wytłumaczy od A do Z. No to wtedy, wtedy albo kupić, albo zapytać ChatGPT. On ma nieskończoną cierpliwość, słuchajcie.
1: Tak, tak. Jeszcze przeprasza, nie?
2: Tak, jeszcze przeprasza, jak się z czymś pomyli. Więc słuchajcie, no tak to wygląda. Tak, w takich czasach przyszło nam żyć. Od mniej więcej roku ChatGPT jest z nami. To jeden z elementów sztucznej inteligencji, który naprawdę może być pomocny i który można wykorzystać w praktyce. I o tym właśnie dziś na antenie Tyflo Radia opowiadał Dariusz Marchewka. Dziękuję ci, Darku, raz jeszcze za udział w audycji.
1: Dziękuję pięknie.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. No i dziękujemy czatowi GPT, który również się odezwał. Trzymajcie się, cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Witamy wszystkich w kolejnym już odcinku tego podcastu. Mam nadzieję, że nie zanudzimy was na śmierć, ponieważ jest to już kolejny wibrator. Ale myślę, że nie będziecie się nudzić, ponieważ jest to komunikator nietypowy i bardzo ciekawy. Mianowicie jest to Windows Live Messenger produkcji Microsoftu. Występują Paweł Masarczyk
6: i Killer of God.
5: Jeszcze po drodze będziemy się kontaktować z Tomkiem Kowalikiem, który będzie także naszym trzecim testerem. Co jest takiego szczególnego w Windows Live Messenger? Naszym identyfikatorem jest e-mail. Po prostu przy rejestracji. Rejestracji dokonujemy na stronie tni.org/rejestracja-msn. Podajemy tam nasz e-mail, nasze hasełko, które sami sobie wymyślamy. Potem pytanie i odpowiedź do hasła, gdybyśmy je zapomnieli. Przepisujemy kod z obrazka z pomocą czyjąś WebVisuna. I jedziemy po prostu dalej. Konto zostaje utworzone. Następnie pobieramy ze strony get.life.v.com klienta, mianowicie Windows Live Messengera w wersji 8.5. I po jego instalacji otwieramy go, co też teraz uczynię. Ładuje się. I ukazało nam się okno główne programu Windows Live Messenger. Oczywiście przy pierwszej rejestracji będziecie pytani o wasz identyfikator live, czyli będziecie w tym momencie wiedzieć, czy to jest wasz e-mail i o hasło, które sami ustaliliście, więc te dane podajecie, kroczycie dalej i ukazuje się okno główne. W tym momencie jest lista kontaktów. Killer, czy mógłbyś się zalogować, żebyśmy pokazali innym, jak wygląda właśnie sprawa logowania, bo ponieważ to są alerty, które same nam mówią.
6: Właśnie, pokazuje się takie okienko, zaraz może to pokażemy. Bardzo to jest przyjazne, myślę, dla osób niewidomych szczególnie. Ja się właśnie loguję.
5: Okej. O, tak jak odsłyszeliście. Użytkownik, właśnie tam podany był adres Killera, właśnie się zarejestrował. To jest taki alert, ponieważ Windows Live Messenger jest produktem Microsoftu, to o jego udźwiękowienie dobrze dbają, myślę, wszyscy deweloperzy szanujących się i czołowych na rynku screenreaderów. Windows Eyes i JAWS ma to na pewno. NVDA myślę też, chociaż jestem pewien, ale myślę, że bez oskryptowania też dadzą sobie radę. No i teraz zacznę przykładową rozmowę z Killerem. Na razie na wiadomości tekstowe, żeby pokazać, jak wygląda odczyt i napisanie. O właśnie, i tu jest został poczytany jego adres i w trybie online tak pięknie, że jest to status jego. Jeszcze jak ktoś ma opis, to przed tym jest opis. Wchodzę. Tu jest wszystko pięknie opisane. Wprowadź tutaj swoją wiadomość. Czyli wiemy, że tutaj piszemy wiadomość. Ja na przykład napiszę do niej. Cześć, Killer of God. Jak tam? Nagrywamy podcast. I tradycyjnie enterem wysyłam tę wiadomość. I teraz wracam.
6: I w tym momencie niestety nie mogę tego pokazać ze względów technicznych, ale usłyszałem dźwięk taki charakterystyczny przechodzącej wiadomości i pokazało mi się okienko rozmowy z Pawłem. Niestety bardzo ciężko jest odczytywać to okienko, na pewno przy pomocy Windows Eye, to jest pewna wada tego programu. Natomiast poruszając się Shift-Tabem można dojść do historii i można tę wiadomość ładnie odczytać. No i tyle. W tej chwili odczytałem przy pomocy historii tę wiadomość. Niestety inaczej nie można.
5: I teraz ty odpisałbyś do mnie?
6: No teraz bym odpisał.
5: I wysłałeś, tak?
6: Tak.
5: No więc tu jest taka sytuacja jak w Skype'ie, niestety w oknie rozmowy nie ma dźwięków. Ale ja wiem, niestety. Teraz dzięki informacji, że Killer do mnie napisał, więc teraz ja jestem tutaj. I tu jest edycja, czyli możemy to pole odstrzałkami. I rzeczywiście. Przejdę do końca. No, tu jest moja wiadomość, a niżej? Test. Czyli test, napisał do nas Killer. Teraz ja wracam, zaczynając pisać, wracam do pola edycji i napiszę test 2, enter. No i ja wysłucham ci teraz wiadomość, oczywiście to, o tym wiesz, bo dostałeś informację.
6: Dostałem informację.
5: No, w każdym razie...
6: Oczywiście, tak oczywiście, tak jak powiedział Paweł, niestety nie ma dźwięku. Jeżeli jesteśmy w oknie rozmowy, to tak na Skype'ie nie ma dźwięku. Ale myślę, że nie każdy, jeżeli nie siedzimy ciągle w oknie rozmowy, przecież wiadomo, że każdy co zawsze robi innego, to może się spokojnie zorientować, bo wtedy, jeżeli jesteśmy poza oknem rozmowy, to komunikat oczywiście usłyszymy.
5: No i nie jest to jedyna forma komunikacji przez ten komunikator. Drugą są wiadomości głosowe, czyli jakby fragmenty nagrań, które my nagrywamy i są one następnie transmitowane do uczestników naszej rozmowy. Już to zaprezentujemy i w tym miejscu akcji wkroczy Tomek Kowalik, którego zaraz zaprosimy do naszej konferencji. Już szukam. O, i wciskam, tu jest tabulator, gdy jestem w edycji do opisania wiadomości, tabulacją jadę tak długo, aż usłyszę właśnie menu przycisków rozwijane. Jadę w górę, tu są opcje jakiegoś kontaktu, dopóki nie usłyszę zaproś przycisk. Zaproś X przycisk, cały opis, że to przycisk do zapraszania ludzi do konferencji. I spacja. Został zaproszony do konwersacji. Jeszcze raz nagram tą wiadomość, żeby doszła. Witaj Tomku, jak nas słyszysz i czy w ogóle nas słyszysz? Wysłałem, czekam trochę, żeby szło, bo mamy wiadomo różne łącza i w różnym tempie to ludzie będą odbierać. Myślę, długo do wszystkich dojdzie. Czyli w takim razie podam jeszcze tymczasową instrukcję, poprawną instrukcję dodania do konferencji. Trzeba tabulatorem jechać tak długo, aż się usłyszy ten X przycisk. Zaproś X przycisk.
7: Witam Pidzioka, witam podcast, słyszę was.
5: O i właśnie, to była odpowiedź od Tomka, którą on nam nagrał w taki sam sposób, czyli trzymając F2. Dokończę w tym momencie. Więc z tabulatorem szukamy przycisku zaproś X przycisk, klikamy go spacją. Następnie z listy, która się ukaże, strzałką wybieramy jakiś kontakt, zaznaczamy go również spacją i dopiero wtedy tabulacją dajemy OK, kiedy ta osoba jest zaproszona do konferencji. Czyli Tomek nam odpowiedział i ja odpowiem znów jemu. Bardzo dobrze, Tomku, że cię słyszymy. Tutaj podcast bardzo fajnie się kręci. Już zdążyliśmy zaprezentować wiadomości tekstowe, całe okno główne oraz specyfikacje, na czym polega Windows Live Messenger.
6: Też warto chyba wspomnieć o takiej funkcji, która jest częścią historii, bo historia, wiadomości głosowe też są zapisywane w historii. Jeśli dojdziemy shift tabem do historii, to możemy odtwarzać wiadomości głosowe, klikając na przycisku, który się wówczas pokaże, otwórz, czy też wstrzymaj, wtedy się nie pamiętam, ale myślę, że się domyślicie. Ten przycisk, który się pojawia, służy po prostu do niczego innego, tylko do odtwarzania wiadomości, które już zostały nagrane, zostały odebrane przez nas.
5: No w takim razie ja to zaprezentuję. Wrócę z shift-tabem do historii, tak jak to zrobiłem ostatnio. Do
7: tego... Otwórz, zatrzymaj i zapisz.
5: Dokładnie tak, dokładnie no. Tak. W takim razie ja już wracam do historii. I teraz odtwórz, o właśnie. Mówi i tu jest odtwórz, zatrzymaj, zapisz jako. Jak ja na tym komunikacie stoję, naciskam Enter i patrzcie, co się dzieje.
7: Przycisk się nazywa otwórz, zatrzymaj i zapisz jak.
5: No właśnie, powtórzyła nam się ta wiadomość. Teraz jeszcze dla testu wrócę wyżej. To jest moja wiadomość.
8: Bardzo dobrze, Tomku, że cię słyszymy. Tutaj podcast bardzo fajnie się kręci. Już zdążyliśmy zaprezentować wiadomości tekstowe, całe okno główne oraz specyfikacje, na czym polega Windows Live Messenger.
5: O, i właśnie te wiadomości zostały tu odtworzone. Bardzo ciekawą funkcją jest też brzęczyk. Brzęczyk polega na tym, że po prostu gdy któraś ze stron konwersacji no, nie zwraca na nas uwagi, baba jest zajęta, bo po prostu zapomniała, że z nami rozmawiała, to możemy jej o tym delikatnie przypomnieć. No my tylko słyszymy taki ostry charakter dźwięk, który zaraz odtworzę, ale podobno słyszałem, że u osób widzących też trzęsie się okno, okno całego komputera się trzęsie. Więc ja teraz to robię. W polskiej wersji Windows Live Messengera robi się to skrótem Alt-Y, w angielskiej Alt-N, więc ja już tu wysyłam wszystkim na tym czacie.
6: Tak. No właśnie.
5: I teraz wszyscy dostali pewnie brzęczyk, pewnie tak samo zabrzęczało jak u mnie chwilą.
6: Tak.
5: I w tym momencie wszyscy wiedzą, że ze mną rozmawiają, bo im o tym właśnie tak delikatnie przypomniałem.
6: Bardzo jest delikatnie.
5: Jest limit tych brzęczyków, jest limit, żeby za często tam nie trzepać tym oknem, to jest limit brzęczyków. W tym momencie nie pamiętam ilości, ale limit jest. Co tu jeszcze ciekawego? Jest tu też taka funkcja, tylko nie wiem, czy ktoś z was to ma aktywne, jak foldery udostępniania.
6: No ja niestety to testowałem wczoraj, testowaliśmy to wczoraj z tobą, Paweł, i niestety chyba nam nie wyszło, coś nam nie wyszło, nie wiem, czy Tomek ma to uaktywnione i czy to mu działa, ale no nie zawsze to działa, to trzeba przyznać.
5: Już się zgłoszę do Tomka. Tomku, czy ty masz może ze mną stworzony folder udostępniania? Czy wątpię, ale jak to u ciebie działa, to za chwileczkę stworzymy i pokażemy wszystkim, jak to działa. To też była wiadomość głosowa, tak dla informacji. I czekamy na odpowiedź, która troszkę może przyjść. No. Także są tutaj właśnie taka charakterystyczna rzecz dla Windows Live Messengera, że emotki są...
7: Nie, ale mogę stworzyć folder. Zaraz się udostępnię.
5: O właśnie.
6: To dobrze.
5: Czekaj chwilkę, ja stworzę, żeby pokazać tutaj wszystkim, jak ten folder się tworzy. To ja stworzę folder, spokojnie. Więc tak. Przechodzę do okna głównego... O, przechodzę do okna głównego Windows Live Messenger. I stoję na Tomku, menu kontekstowe. Jadę strzałką w dół z komputerem, czyli jest mowa głosowa, której oczywiście też tu nie braknie wideo, czyli pokazywanie obrazu przez kamerę. Możemy to zrobić w dwie strony, albo jedna ze stron tylko pokazuje obraz. O, utwórz folder udostępniania U. Ja na tym naciskam Enter. I ja ten folder stworzyłem. I to jest folder. Ja mogę teraz wyjść escape'em i czekam, aż Tomek zgodzi się, bo oczywiście to nie jest tak, że my sobie tam tworzymy i zapychamy komuś dysk, tylko po prostu czekam, aż Tomek potwierdzi zgodę, że też chce założyć ze mną folder. Wrócę do okienka, poczekam na jego odpowiedź. Tomku, dostałeś już prośbę o utworzenie folderu? Też poczekamy na odpowiedź. Warto też wspomnieć, że w Windows Live Messengerze jest taka unikatowa funkcja, która jest w mało którym komunikatorze. Są udźwiękowione buźki, emotikony. Ale wynika to pewnie też z oskryptowania i udźwiękowienia tego przez deweloperów tworzących screenreadery.
7: Dostałem prośbę, pojawiło się takie okienko, też taki charakterystyczny dźwięk i okienko, czy mogę zaakceptować prośbę, tak i nie.
5: No właśnie. I pewnie Tomek nacisnął tak. W takim razie teraz pokażę, jaki to jest łatwy dostęp. Wychodzę na pulpit. Tak, tu wchodzę, szukam sobie mój komputer. O, i tu się pojawia taki element po instalacji Windows Live Messengera, jak moje foldery udostępniania. Tu wchodzę. I tu jest właśnie Tomek Alik i jego folder. Wchodzę. O, folder jest lista. Jak widać, jest to zwykły folder, standardowy folder eksploratora Windows. gdzie możemy umieścić, jaki nam się żywnie podoba plik. Oczywiście w granicach rozsądku wiadomo, że duże pliki, jakieś płyty, czy jakieś programy duże, czy gry, to się będzie wszystko długo przesyłać, ale na potrzeby testu, żeby wszystko poszło szybko i sprawnie, utworzę tutaj pusty dokument tekstowy. W tym celu właśnie standardowo otwieram lewym altem menu i strzałką szukamy. I wpiszemy tutaj podcast.txt. I jak widać, ten plik się utworzył. Teraz ja zamknę. Wrócę do okienka rozmowy. Tak. Tomku, czy doszedł już plik? Jeśli by doszedł, to powinien się pokazać taki alert charakterystyczny, że Paweł Masarczyk zaktualizował swój folder udostępniania. I oczywiście czekamy na odpowiedź Tomka. Plik może mógł jeszcze nie dojść, bo to jest trochę z transferem spowolnione, ale po prostu powinien, że jest to mały plik, praktycznie mógł mieć nawet chyba 0 bajtów, bo nic nie jest w nim zapisane. To myślę, że dojdzie błyskawicznie. Mamy tutaj rozmowy. Plik doszedł pomyślnie, ponieważ zostaliśmy właśnie o tym przed chwilą poinformowani przez Tomka, który wysłał nam wiadomość. No i teraz możemy skoncentrować się na innych funkcjach Windows Live Messenger. No tutaj pokażę właśnie to, o czym mówiłem przedtem, czyli są tutaj udźwiękowione emotikony. Ja wyślę wszystkim uśmieszek standardowy, czyli dwukropek prawy nawias. Zaraz. Zmarzamy wszystko o dwukropek, prawie na nas. Wysłałem i teraz zobaczmy w historii, jak odczyta nam to Windows Live Messenger.
6: I w tym momencie odczytuje to jako uśmiech.
5: Właśnie u mnie coś nie czyta, coś musiałem się zawiesić, ale tu uwierzmy killerowi na słowo, odczytał uśmiech. Ale w tym momencie mogę dostać się do listy emotikon, co też uczynię shift tabulacją wracając do tyłu, ponieważ jest mi tak chętnie i szybciej. Tutaj są jakieś opcje różne, prawda, jakieś Atomic Kids, Emots. O, i jak widzicie, tutaj są wszystkie po polsku, w większości po polsku i wszystkie po angielsku emotikony wypisane jak trzeba. I w oknie rozmowy z reguły, jeśli nic się nam nie zawiesi w screenreaderze, jest tak samo to odczytywane przez nasz Messenger w historii. Czyli, znaczy przez screenreader konkretnie, ale w Messengerze w historii. Więc to była kolejna funkcja. No oczywiście Messenger ma takie standardowe funkcje, jakie powinien mieć każdy taki porządny komunikator, a Messenger myślę takim jest. Rozmowy głosowe, o których już mówiłem, rozmowy wideo.
6: Trzeba dodać, że te rozmowy głosowe można prowadzić niestety tylko we dwóch użytkowników. Nie można organizować konferencji, to jest troszkę minusem, ale jakość jest, no myślę, że dla ludzi, którzy nie są audiofilami jakimiś takimi skrajnymi, całkiem.
5: Tak, no niestety tak, to już powiedział killer, niestety można tylko we dwie osoby. I jeżeli nic nie kombinujemy, nie robimy żadnych zaawansowanych operacji w tym czasie, to po prostu nic nam się nie powinna jakość psuć. Ma też parę funkcji, na przykład pomoc zdalną, czego tutaj nie pokażemy, ponieważ screenreadery niekoniecznie sobie z tym radzą. Poza tym są, z tego co już tu widziałem, czasami problemy z połączeniem. Ale jeżeli mamy widzącą osobę u boku lub jeśli mamy sobie po prostu podany stereomix przez kogoś, puszczony w formie rozmowy głosowej, to myślę, że moglibyśmy radę. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie jest to zbyt stabilne i z tego, co już testowałem, bardzo się lubi zawieszać i akcje są po prostu bardzo powolne. Z takich funkcji, które jeszcze tutaj warto zaprezentować, no to jeżeli ktoś tam lubi pokazywać swoje zdjęcie, są awatary oczywiście, można ustawić tak jak na Skype'ie, można ustawić opis, taki dość dłuższy niż na GadGadu i nazwę użytkownika, pod jaką chcemy się wyświetlać. To, że tutaj jest pokazane, że potępiony 666, że Tomek Kowalik, poczta.onet.pl i tam to wszystko, wcale nie oznacza, że musimy się już nazywać, bo to rzeczywiście było męczące. Ale w opcjach programu możemy zmienić sobie dowolnie, tak, to jest, mają miejsce w Skype'ie, zmienić sobie nazwę na jaką chcemy. Na przykład ja się wyświetlam jako Paweł Masarczyk. I funkcji, które jeszcze warto wspomnieć, ale to bardziej tak dla widzących, chociaż dla niewidomych też mieliśmy tutaj fajne efekty, są obrazki z dźwiękiem. I tu spróbuję taki wysłać tutaj, spróbuję wysłać jeden z takich.

0: Ojej, nawet sama się wysłała, tu widzę.
1: Tak.
0: I nie wiem, czy wy tam dostaliście, właśnie taka bomba powinna tam zabulgotać.
1: Zabulgotała, nawet przed zabulgotaniem dostałem komunikat, że Paweł Masarczyk wysyła obrazek dźwiękowy, obrazek z dźwiękiem, także bardzo przyjemna funkcja.
0: Na przykład wczoraj udało nam się jakimś cudem tutaj poodkrywać takie dźwięki, że był podkład disco. I w pewnym momencie myślałem, że co to, że otwarliśmy na dyskotekę na konferencji, więc efekty można tutaj wyczyniać bardzo różne. W miarę im nowsza wersja, tym myślę większy jest zasób tych emot ikon z dźwiękiem, a także istnieją gdzieś nieoficjalne, po sieci krążą dodatki, dodające też nowe emot ikony z dźwiękiem, tematyczne, w zależności od sytuacji, jakieś różne sport politycznej, imprezowej, zależy co się tam ostatnio w świecie dzieje. Takie tam są dodane różne obrazki przez tam niezależnych, myślę, deweloperów albo przez jakichś znawców. Myślicie jeszcze, że warto tutaj coś pokazać? Coś ciekawego, o czym mogłem tutaj zapomnieć?
1: Nie, może wysyłanie plików, ale to wiesz, bez tego. Nie przez to udostępnienie, tylko tam jest, tylko przez wyślij plik po prostu.
0: A to tak, to też się da się to zrobić. Jest to oczywiście fajna funkcja, ponieważ o ile w gadu-gadu, no nie wyślemy do naszych znajomych, którzy mają gaduś 7 pliku, tak w MSN-ie wszystko bardzo pięknie chodzi. Wyślemy jakiś plik dla testu?
1: No wyślemy.
0: To mogę, nie wiem czy ty mi wyślesz, czy ja tobie, bo w sumie obojętnie mogę ci wysłać.
1: No więc może spróbuję wysłać plik. W tym celu w ogniu rozmowy poruszam się tabem i szukam przycisku udostępnij pliki. Kiedy klikam na ten przycisk, mam taki wybór. Niestety tego nie mogę pokazać, no cóż, czasami tak bywa, ale musimy niestety uwierzyć na słowo. Kiedy klikam na przycisk udostępnij pliki, pokazuje mi się takie małe okienko, takie menu, w którym mam dwa guziki. Pierwszy to jest utwórz lub otwórz folder udostępniania, a drugi to jest wyślij plik lub zdjęcie. I to jest okno dialogowe, na które klikam spacją. I w tym momencie pokazało mi się standardowe okienko do otwierania pliku. Nazywa się to wysyłanie pliku do użytkownika Paweł Masarczyk. I teraz szukamy jakiegoś pliku. Szukamy jakiegoś pliku, żeby był w miarę taki krótki. Załóżmy, że będzie to plik bzdura.txt. Wybrałem plik bzdura.txt. W tym momencie klikam na otwórz. I
0: ja zerknę do historii, ponieważ oczywiście tu dźwięków nie mam. Mamy trzy opcje. Alt J skrót to akceptacja, Alt S to akceptacja z wyborem folderu, jak się domyślam, a Alt Q bodajże, Alt Q to odrzucenie pliku. Ja oczywiście Alt J akceptuję do standardowego folderu, ponieważ nie mam specjalnych życzeń. Wróciło mi do pola. Nie wiem, u ciebie jest przesyłanie pliku, Killer?
1: Zakończono właśnie transfer pliku.
0: A no właśnie, ponieważ był to mały plik. I teraz gdzie ja ten plik znajduję? Wchodzę w moje dokumenty, wchodzę, tak właśnie, odebrane pliki. Taki folder się tworzy po instalacji Messengera i w polskiej wersji jest to odebrane pliki i oczywiście w angielskiej incoming files, no i tak to różnie bywa. I tu jest historia się zapisuje i jest oczywiście nasz plik bzdura.txt. On się przesłał i on tutaj sobie będzie leżał. No i tak jest faktycznie plikiem, który zostanie do nas wysłany. Jest to odebrane pliki, jest to wspólny folder dla przyjętych plików i dla historii wiadomości. Historia jest zapisywana w XML-u, tak więc możemy ją łatwo poza Messengerem, myślę, odczytać za pomocą przeglądarki lub notatnika, aczkolwiek tam będzie więcej niepotrzebnych śmieci wynikających po prostu

0: ze struktury HTML-owskiej pliku. W każdym razie wszystko jest tam zapisywane. Z tego co już zauważyłem, wiadomości głosowe nie są zapisywane na trwałe, czyli mamy do nich dostęp do wyłączenia okienka.
1: Niestety.
0: No niestety, aczkolwiek dużo dysku by to zajmowało, gdyby tak się zapisywały te wiadomości.
1: A właśnie. A przydałaby się taka opcja, gdyby można było na przykład archiwizować takie wiadomości do jakiegoś tam pliku, to by, myślę, że to jest dobre na przyszłość. Tak sobie podywagujemy troszkę tutaj na antenie.
0: Tak, byłoby to dobre. Z tego co wiem, to Windows Live Messenger ma też współpracę z Yahoo Messengerem, czyli także inny zagraniczny komunikator. I polega to na tym, że musimy stworzyć konta w Yahoo, żeby kontaktować się. Wystarczy, że mamy wersję 8.1. Nie wiem, czy jeszcze to obowiązuje. Na początku, gdy to była testowa usługa, to trzeba było tam potwierdzić chęć używania tego Yahoo. I możemy po prostu, używając naszego loginu Windows Live, naszego maila, dodać osobę używającą Yahoo. Taka współpraca dwóch komunikatorów. Jest to możliwe i no, może się okazać przydatne, jak będziemy mieli jakichś znajomych tam z Ameryki, czy gdzieś, gdzie Yahoo jest popularny. Mamy także możliwość, z tego co wiem, oczywiście na tych nowszych wersjach, chyba od 8.1, zalogować się na kilka kont, na jedno konto równocześnie z kilku komputerów. No, może być to przydatne, aczkolwiek może też zostać to wykorzystane w troszkę niecnym celu.
1: Niecnych celach, tak.
0: W Skype'ie, o ile wiem, też jest to możliwe. No, więc... tu tak by to wszystko wyglądało. Mamy też oczywiście okienko tak zwanej szybkiej edycji. Szybkie wyszukiwanie. Ja tu mogę wpisać jakieś litery. Załóżmy, wpiszę sobie potępiony 666 i zjadę strzałką w dół. I on jest po prostu tutaj wyświetlony. To jest takie szybkie wyszukiwanie kontaktów, jak mamy dużą listę i nie chce nam się grzebać. Ale możemy też wpisać zupełnie obcy adres i tabulatorem kliknąć przycisk dodaj do listy. I wtedy zostanie dodany kontakt. Oczywiście tam w menu kontakty dodaj kontakt też możemy podać adres e-mail wiadomości błyskawicznych, wybrać grupę, jakieś powpisywać ewentualnie dane. OK. No i jeśli adres jest poprawny, to wszystko nam będzie pięknie działać. No więc podsumowując, już myślę, że nie będzie już więcej do pokazania, ponieważ już pokazaliśmy prawie wszystko, co mogliśmy. No Windows Live Messenger jest to... Widzę w nim trochę podobieństw do Skype'a, ale jest on troszkę ulepszony, ma parę dodatkowych funkcji, które naprawdę mogą się czasem przydać. Identyfikatorem jest adres e-mail, więc nie musimy zapamiętywać jakichś kolejnych znowuż loginów na wymyślanych lub numerów, tylko mamy po prostu e-maila. Tak więc mamy jakby dwa środki komunikacji w jednym. Taka była też idea Microsoftu, żeby stworzyć uniwersalny paszport do poruszania się po internecie. Mamy wiadomości głosowe, przydatne są właśnie do konferencji lub do po prostu, gdy chcemy się głosowo porozumieć z kimś, kto na przykład transferuje duży plik i nie jest w stanie z nami się porozumieć przez Skype bądź inne drogi komunikacji głosowej na żywo. No mamy tutaj emot ikony udźwiękowione, co rzadko jest spotykane w komunikatorach w ogóle. I foldery udostępniania, też przydatna rzecz, jeśli to komuś działa. A działa najczęściej, chyba że ktoś ma coś właśnie w systemie pomieszane. To wszystko działa i pliki nawet można przesyłać, tylko trzeba mieć cierpliwość do tych transferów. I po prostu no jest to właśnie komunikator, myślę, warty polecenia. Niestety nie wspiera dodatkowych protokołów, takich jak gadu-gadu, czy jakiś tam jeszcze inny Jabber. No ale i musimy niestety namówić znajomych, ale żeby założyli konto, ale myślę, że warto, ponieważ no, ten ogrom funkcji jest po prostu niespotykany w innych komunikatorach. Słyszałem też o nowym wyglądzie, który ma być zastosowany w Windows Live Messenger 9.0. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to niekorzystnie na po prostu działanie osób niewidomych, chociaż znając życie, jeżeli to jest produkt Microsoftu, to twórcy screenreaderów jakoś sobie z tym poradzą, albo będą współpracować z Microsoftem i na pewno do czegoś tam dojdą wspólnymi siłami. No i myślę, że warto, naprawdę warto skorzystać. Wszystkie linki podałem na początku podcastu. Jeśli mielibyście jakieś problemy, to możecie się do nas zgłaszać. Mój identyfikator, mój e-mail dokładnie, to pepemasarczyk@hotmail.com.
1: Lub też do mnie na pod adres potopiony666@gmail.com.
0: Jeszcze mamy tam Tomka. Nie wiem, czy Tomek będzie w stanie się do nas
1: Nas
0: odezwać.
1: słyszy.
0: Słyszy nas, słyszy, bo odpowiadał na moje
1: Aha.
0: wiadomości. W każdym razie możemy dać za niego. Miejmy nadzieję, że się nie obrazi na nas. Tomek Kowalik, małpapoczta.onet.pl.
1: No cóż,
0: Wszystko,
1: to
0: Tomek
1: był
0: Kowalik, wszystko
1: kolejny.
0: pracowy. Jeśli ktoś chciał do mnie skontaktować, to tomekowalik@onet.pl. Czyli nie popełniliśmy grzechu, podając publicznie jego identyfikator live.
1: No cóż,
0: Myślę,
1: to może będziemy kończyć.
0: dokładnie, myślę, że nie zanudziliśmy was kolejnym komunikatorem, już trzecim w moim wydaniu.
1: I ten podcast w ogóle, że nie zanudziliśmy.
0: No i miejmy nadzieję, że ludzie będą mieli cierpliwość nas odsłuchać.
1: Tak.
0: Żegnamy więc państwa. Przedstawiali Paweł Masarczyk
1: I Killer of God.
0: i Tomek Kowalik, który momentalnie tam się pojawiał. Dziękujemy mu także za nagranie podcasta.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Wtorek, 18 dzień lipca, to w kalendarzu, lato w pełni, a my zamiast jakiś celebrować plażing albo coś innego, no to jesteśmy tu i robimy dla was audycję, czego się nie robi dla naszych słuchaczy. Witamy bardzo serdecznie, a może i nasi słuchacze nas w jakichś fajnych okolicznościach przyrody słuchają, jeżeli tak, to pochwalcie się koniecznie. Witamy, witamy, jeszcze dzień dobry, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć. Michał dziś przy jednym mikrofonie, przy drugim mikrofonie Wojciech Dulski. Cześć Wojtku.
4: Cześć, dzień dobry. Tak, myślę, że możemy jasno za oknami, ale już można się pocieszyć, bo wtorek to jakby już troszkę bliżej do piątku niż na przykład w poniedziałek.
3: Taki miniaturowy piątek, tak? Mówią, że czwartek to mały piątek, no a wtorek to chyba taki piątek miniaturka. A
4: ale
3: sobota?
4: Już bliżej niż dalej.
3: No tak. Dziś natomiast będziemy opowiadać o aplikacji, którą myślę, że większość zna, więc za specjalnie nie ma sensu jej tu jakoś bardzo przedstawiać, chociaż myślę, że kilka słów na jej temat tytułem wstępu, bo może ktoś po prostu nie wie, czym jest WhatsApp, warto powiedzieć. No to Wojtku, co to jest WhatsApp, do czego nam się może przydać?
4: No myślę, że WhatsApp to taki komunikator, od tego trzeba zacząć, że jest to komunikator społecznościowy i myślę, że teraz no chyba trzeba by ze świecą szukać takiej osoby, która nie korzysta z WhatsAppa. Wśród moich znajomych to naprawdę są ewenementy jakieś. To jest zasadniczo komunikator, który służy nam do wymiany wiadomości, bądź to tekstowych, bądź to już to głosowych, plików. Możemy tam sobie jakieś pliki wrzucać, przekazywać, ale także służy do rozmów. Rozmów głosowych i rozmów wideo. No i ja przyznam się szczerze, że tych komunikatorów jest troszkę, no bo mamy jeszcze Messengera, tak pewnie jeszcze tam ktoś z Telegrama korzysta, i z Instagrama, i z Vibera, nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle korzysta, no ale jak dla mnie WhatsApp jest takim podstawowym sposobem komunikacji się, tak? Komunikowania się.
3: Bo on przede wszystkim jest dostępny.
4: A tak, to jest też jakby dla nas bardzo istotna kwestia, wręcz najistotniejsza, że jest dla osób z dysfunkcją wzroku tak naprawdę dostępny w pełni, jeżeli chodzi o telefon. My dzisiaj będziemy opowiadali o aplikacji desktopowej. Zaprezentujemy tą wersję na Windowsa i na Maca i ona też jest całkiem przyzwoicie dostępna. I ja powiem, czasami oczywiście można zadzwonić do kogoś, można komuś SMS-a wysłać, ale jakoś też tak zauważyłem, że nawet osoby widzące, które wydawało mi się, że kiedyś no, na tym WhatsAppie głównie tekstowały, tak? Głównie wymieniały między sobą wiadomości tekstowe, no bo wiadomo, że osobom widzącym szybciej te wiadomości po prostu się odczytuje, tak? To teraz mam wrażenie, że również są gdzieś tam te wiadomości głosowe też wśród nich popularne. No bo na przykład jak gdzieś na przykład jedziemy w samochodzie, czy idziemy na przykład, no to nie zawsze możemy pisać, tak? No w samochodzie no to raczej, jeśli się kieruje, nie powinno się wręcz tego robić.
3: Zdecydowanie.
4: No, czy na przykład jak jesteśmy gdzieś na jakimś koncercie, no to no możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo. Tym bardziej, że da się tam wysyłać pliki wideo, tak? No, jest to komunikator naprawdę, myślę, że obecny w życiu większości z nas.
3: To się zgadza, natomiast tak powiedziałeś, że twoi znajomi, to nie spotykasz się albo rzadko się spotykasz z tym, żeby ktoś tego WhatsAppa nie miał. I ja powiem tak, rzeczywiście to jest prawda, ja raczej zauważam coś takiego, że jeżeli ktoś nie ma WhatsAppa, to chyba przede wszystkim ze względu na to, że albo po prostu no naprawdę faktycznie nie korzysta z tych rozwiązań smartfonowych, to jest jedna grupa użytkowników, że po prostu nie, no telefon dla niego jest do dzwonienia i do wysyłania SMS-ów, a w sumie te SMS-y to już jest naprawdę wyższa technologia, bo kiedyś tego nie było. Natomiast jest jeszcze druga grupa użytkowników, która świadomie nie ma WhatsAppa, no bo jednak pamiętajmy, kto jest właścicielem WhatsAppa. Właścicielem WhatsAppa jest Meta. Meta, czyli ci sami, co mają Facebooka, ci sami, co mają Instagrama i ci sami, co mają teraz ten nowy serwis Threads. Więc to jest duży gigant, który no, jeżeli chodzi o jakieś takie poszanowanie prywatności użytkowników, ich profilowanie i różne inne zagrywki, to no...
4: Bywa z tym różnie.
3: Można mu zarzucić sporo, więc ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś świadomie nie ma WhatsAppa, to prawdopodobnie właśnie dlatego, że nie chce swoich danych gdzieś tam sprzedawać Facebookowi, chociaż ja muszę powiedzieć, że akurat ten, w przypadku tego WhatsAppa, to mam wrażenie, że jednak tych danych sprzedajemy stosunkowo mało, bo to jest w zasadzie jedyna dana, no, nasz numer telefonu. No ktoś by mógł powiedzieć dużo, ktoś by mógł powiedzieć mało. Po tym można różnego rodzaju jakieś tam powiązania nas z innymi użytkownikami zapewne czynić i wcale się nie zdziwię, że Meta jakoś to sobie porównuje i podejrzewam, że nie tylko oni. Natomiast no, w WhatsAppie nie wyświetlają się reklamy. W WhatsAppie nie mamy jakichś różnych dziwnych ofert, co któryś post, tak jak jest to chociażby na Facebooku. Ja na Facebooku to już zauważam, że to chyba jest co czwarty albo co piąty post. To jest post, który jest ewidentnie sponsorowany. Albo jest to informacja, że ktoś z naszych znajomych lubi coś,
4: tak.
3: Albo jest to ewidentna, po prostu taka bezczelna reklama, która nam wskakuje w ten strumień aktualności na Facebooku.
4: To jest nagminne, tak.
3: Tak. WhatsApp, no WhatsApp nie ma czegoś takiego. Na WhatsAppie reklamy się nie wyświetlają, chociaż nie wiem, czy ty jeszcze pamiętasz w ogóle, to tak sięgając do historii, kiedy WhatsApp był właścicielem swoich pierwotnych twórców, takich nazwijmy, to nie wiem, czy ty pamiętasz, ale WhatsApp kiedyś miał być płatny.
4: Nie, jakoś mi się to nie obiło o uszy. No.
3: WhatsApp miał być płatny.
4: Na szczęście.
3: WhatsApp miał być płatny. To był pierwszy jakiś taki pomysł i model biznesowy tych twórców. I tam, że można było sobie z tego korzystać przez ileś czasu za darmo, a potem niby miała być pobierana jakaś opłata. Coś, jakaś taka informacja była. Pamiętam, to już było wiele lat temu. Tylko wiesz co? Nigdy ta opłata nie została pobrana, bo Meta po prostu zdążyła wykupić WhatsAppa, zanim zaczęli w ten sposób zarabiać.
4: No to akurat dobrze, bo wiadomo, że gdzieś tam jak pojawia się już wizja abonamentu, czy w ogóle iść opłat, no to podchodzimy do tego już troszkę z takim bardziej negatywnym chyba nastawieniem. Ale a propos tego udostępniania numeru telefonu, no powiem ci tak, z jednej strony rzeczywiście jest to argument, czyli to nasze bezpieczeństwo w sieci, to nasza prywatność, ale z drugiej strony, popatrz Michał, w ilu by miejscach zostawiamy ten numer tak naprawdę, nie?
3: No, to znaczy ja powiem szczerze, ja nie mam absolutnie żadnego problemu z udostępnianiem swojego numeru telefonu, on jest dostępny publicznie, każdy kto chce może go znaleźć. ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ten numer telefonu będzie na przykład, no jeżeli ktoś go będzie z niego korzystał w sposób nieodpowiedni, bo oczywiście może się tak zdarzyć, mogą się zdarzyć takie sytuacje, no to czego ja mam funkcję blokuj w telefonie?
4: To jest jedna kwestia. No, trochę się ewentualnie można obawiać tego, że nasz numer może zostać wykorzystany gdzieś tam do jakiegoś nieuprawnego logowania się, do jakichś tam serwisów, tak?
3: No tak, ale z racji tego, że ten numer należy do ciebie, to ty i tak zawsze musisz potwierdzić jakimś tam kodem z odpowiedniej wiadomości.
4: Dlatego tutaj właśnie WhatsApp na przykład już jakiś czas temu wprowadził weryfikację też dwuetapową, nie? I to jest...
3: Zgadza się.
4: I to jest, też mi się wydaje, a propos różnego rodzaju aplikacji, taki krok w dobrą stronę, żeby to nie było tak, że ktoś ma numer, w jakiś tam sposób przejmie hasło, tylko jeszcze trzeba się zweryfikować, tak? Mhm. No, ja sobie bardzo cenię WhatsAppa i tak naprawdę kiedyś zainstalowałem sobie, jakiś czas temu zainstalowałem sobie to nie był Signala, tak, właśnie była jakaś taka afera wyszła z tym, że generalnie WhatsApp jest troszkę mało bezpieczny i tak dalej, no i gdzieś poczytałem o tym, że Signal jest tą aplikacją taką mega bezpieczną, która, no, że wiadomości nie są nigdy na serwerach zapisywane i tak dalej, że dostęp ma tylko osoba ja i osoba, do której to wysyłam i tak dalej, że to może być nawet szyfrowane. No i dobra, no i zainstalowałem tego Signala, no ale co się właśnie okazało, Michał? Okazało się to, że aplikacja była, bo już dobrze z niej nie korzystałem, tak? Ale muliła się, bardzo to wszystko powoli się tam działo, no i w wielu miejscach była bardzo niedostępna dla osób niewidomych.
3: To powiem ci szczerze, że ja instalowałem Signala też na komputerze jakiś czas temu, no i nie miałem z tym jakichś większych problemów, zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Ja tego Signala nawet cały czas zainstalowanego mam. Ja generalnie ja mam taką zasadę, jeżeli już mam jakiś komunikator, jeżeli wchodzę w jakiś komunikator, ja go nie usuwam. Ja nie kasuję, nie rezygnuję z niego, nawet jeżeli coś tam z jego dostępnością jest nie tak, bo wychodzę z takiego założenia, że może być tak, nawet okej, jeżeli ja nie będę chciał z tego jakoś aktywnie korzystać, nawiązywać połączeń, może być sytuacja taka, że ktoś, widząc, że ja jestem zarejestrowany w tej usłudze, będzie chciał się skontaktować ze mną. No to tyle... To jasne, dam radę. Nawet żeby mu odpisać, słuchaj, ale ta aplikacja działa średnio, to może się przenieśmy na coś innego, jeżeli byłoby już tak naprawdę źle z tą dostępnością. Ja powiem szczerze, nie rozumiem takiego podejścia, które cechuje niektórych użytkowników, że pobawią się jakąś aplikacją, zwłaszcza właśnie takim komunikatorem, gdzie my jednak potem jesteśmy tam wyszukiwalni, no i za jakiś czas to porzucają, tak? Potem jest taka sytuacja, że ja do kogoś na przykład piszę na danym komunikatorze, no bo myślę sobie, dobra, ma tu konto, widzę, że ma. Napisałem, a potem się okazuje, ej, ale ja w sumie już z tego komunikatora dawno nie korzystam. No to...
4: I tutaj pełna zgoda, dlatego jeżeli już rzeczywiście nie chcemy korzystać, bo ja rzeczywiście, tak jak mówisz, też się pobawiłem, też zobaczyłem, no mówię, kurczę, no słabo z tym.
3: Nie jest to komunikator twojego pierwszego wyboru.
4: I jeszcze druga była kwestia, że jak sobie wszedłem w kontakty moje, które mają Signala, no to był dramat, tam prawie nikt tego nie używał. I ja swoje konto rzeczywiście usunąłem, czyli jakby no, jeżeli jest opcja usuń, no to ja jakby wnioskuję, że...
3: Że nie będziesz tam widoczny. To jest akurat mądra decyzja. Jeżeli decydujemy się na usunięcie danej aplikacji, jeżeli nie chcemy z niej korzystać, to warto sobie usunąć też z niej konto, bo w takiej sytuacji no, jesteśmy konsekwentni, a nie robimy czegoś takiego, że odinstalowujemy aplikację, zostaje tam to nasze konto, no i my tak naprawdę nie wiemy, że ktoś do nas się odzywał w jakiejś sprawie.
4: Dokładnie. A propos odzywania się, to ja bym, Michale, prosił o sekundkę, może puśćmy jakąś piosenkę, bo coś mi tutaj się włączyło, co nie miało się włączyć.
3: Zdaje się, że asystentka głosowa jakoś się bardzo odezwała. Dobrze, to ja wyciszę ciebie, a w międzyczasie powiem, że jesteśmy na żywo w tej naszej dzisiejszej audycji i można się z nami kontaktować. I można się kontaktować na kilka sposobów. Przede wszystkim głosowo. tyflopodcast.net/zoom. Jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, no i oczywiście strona kontakt.tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę do nas napisać, są też aplikacje mobilne, jest na iOS-a aplikacja, no i na Windowsa też jest aplikacja Tyflo Podcastu, więc możecie korzystać, możecie się z nami komunikować o waszych na przykład doświadczeniach z WhatsAppem, możecie nam napisać albo opowiedzieć, przede wszystkim z WhatsAppem na komputer. I jak wam się z tego korzysta, czy w ogóle widzicie w tym sens? Bo ja na przykład też się spotkałem parę razy z takim zdaniem i z takim stwierdzeniem, że w sumie no na komputerze to okej, właściwie inaczej, na telefonie to okej, ale na komputerze to w sumie nie wiem, po co mi to. Ja znajduję dużo zastosowań, przede wszystkim, no, co by nie mówić, na komputerze pisze się szybciej i czasem w formie tekstowej zdecydowanie szybciej przekazać jakiś komunikat niż w formie wiadomości głosowej. I to w obie albo strony, zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy.
4: Albo na przykład, Michał, słychać mnie, tak?
3: Tak, słychać.
4: Super. Albo na przykład, kiedy dużo siedzimy przy komputerze, tak? No nie mamy też czasu, żeby non-stop po telefon sięgać. Wtedy jakby możemy być na bieżąco ze swoimi rozmówcami. I kiedy na przykład piszemy z kimś, no na przykład wyszukując mu jakieś frazy w internecie, to wtedy nam, myślę, też może być łatwiej po prostu wklejać dane, nie wiem, wyniki wyszukiwania, czy dane tam teksty, tak? Od razu po prostu sobie przeklejamy je z danego okna, tam, nie wiem, z przeglądarki, czy skądś tam, tak? Wklejamy do pola edycji i już leć, tak?
3: Zdecydowanie tak, więc moim zdaniem faktycznie zalet taki WhatsApp na komputerze ma sporo i warto z niego korzystać, jeżeli oczywiście korzystacie z WhatsAppa na telefonie również, bo tu trzeba powiedzieć, że nie da się zrobić tak, żeby mieć WhatsAppa tylko na komputerze. Telefon to jest urządzenie nadrzędne, które musi być i które musimy skonfigurować, żeby ten WhatsApp na komputerze się z nim połączył.
4: Tak, dokładnie. No to jest tak, że to jest aplikacja taka troszkę, no nie wiem, jak to dobrze określić, czy to będzie klon, ale to nie jest taka aplikacja, która może działać samodzielnie.
3: Taka aplikacja, tak? Master Slave, że jeden jest masterem, a inne urządzenia są tym slave'em, który się łączy do tego. To nie jest właśnie coś niezależnego, co będzie działało autonomicznie, ta aplikacja komputerowa. Szkoda. Swoją drogą. Szkoda, bo myślę, że mogłoby być tak, że ktoś miałby ochotę korzystać tylko z WhatsAppa na komputerze. Inna rzecz, że tutaj trochę dziwnie wyglądałoby to, że ktoś autoryzuje się swoim numerem telefonu. No ale czemu by nie tak w sumie?
4: No tak. No. Mogłoby tak być. Mogłoby tak rzeczywiście być. Ja tylko przepraszam za te dźwięki. To mój kocur tutaj się odzywa, nie wiem, co słychać. Kocur również włączył to, czego nie powinien włączać, także tak to właśnie bywa.
3: Dom pełen kotów, to jest właśnie to. Akurat Frediego dziś nie ma. Przy sprzęcie, przynajmniej na razie, zobaczymy, może przyjdzie.
4: Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca.
3: Tak jest. No dobrze, Wojtku, zrobiliśmy naszym słuchaczom taki teoretyczny wstęp. To teraz przejdziemy do prezentacji. Ja myślę, że ty możesz zacząć od prezentacji na macOSie tego WhatsAppa, bo to myślę, że ludzie znają mniej niż na Windowsie. Ja też oczywiście potem pokażę przynajmniej troszkę, jak wygląda ta aplikacja, gdzie tam można coś poustawiać, jak wygląda ten cały interfejs i że jest to naprawdę całkiem wygodne narzędzie. Nie pokażę, i to już muszę od razu powiedzieć, nie pokażę procesu parowania. Nie pokażę dlatego, że w moim przypadku byłoby to dość karkołomne, dlatego, że mój komputer, no to jest komputer stacjonarny, on nie ma ekranu. To od razu powiem, bo myślę, że może być to ciekawe dla niektórych, jak ja zrobiłem to, że ten WhatsApp mi działa na komputerze. Otóż słuchajcie, tam to, co za chwilę pokażesz, to polega na tym, że trzeba zeskanować telefonem kod wyświetlający się na ekranie. No, ja tego nie mogłem zrobić, dlatego że po prostu ekranu nie mam podpiętego do komputera i specjalnie no, nie chciałbym inwestować w monitor, który mi się raczej zazwyczaj nie przyda, a poza tym też i miejsce na biurku to cenna rzecz, mimo że biurko duże, ale jednak, więc ja posunąłem się do innego działania, mianowicie podłączyłem się z laptopa TeamViewerem. Akurat to było pod ręką, więc skorzystałem, ale tak naprawdę można skorzystać z dowolnej aplikacji. I słuchajcie, można. Otwieracie po prostu sesję TeamViewera czy inną sesję zdalną. No NVDA Remote to oczywiście nie zadziała, ale jakikolwiek program do dostępu zdalnego, otwieracie WhatsAppa na komputerze bez podpiętego monitora, z laptopa skanujecie kod, działa. Także sprawdzone tak, w boju.
4: I to jest o tyle ważne, że rzeczywiście ty mnie tym bardzo zaskoczyłeś, ale jak potem nad tym zacząłem troszkę rozmyślać, no to doszedłem do wniosku, że no kurczę, może tak być, że ktoś właśnie z tego ekranu nie korzysta z różnych przyczyn, tak? No osoby widzące raczej korzystają. Ja się jeszcze zastanawiałem nad tym, czy jakbyśmy sobie zrobili screena właśnie i wysłali tego screena sobie na przykład na Dropbox i ktoś tam by go wyświetlił, czy to by zadziałało? Bo pewnie ten kod jest jakoś tam dynamiczny.
3: Czasowo, tak, on jest czasowy.
4: Czasowy też może być, ale no jeżeli to zrobimy w miarę szybko, ja mam teraz WhatsAppa otwartego dość długo i zobaczymy, że ten kod...
3: Pytanie, czy on ci jeszcze zadziała właśnie ten kod, podejrzewam, że może być problem, ale sprawdzimy. Sprawdzimy to wszystko w dzisiejszej audycji na żywo. Będziemy się bawić WhatsAppem i będziemy wam pokazywać, jak to wygląda z jego dostępnością.
4: Tak. No ja tutaj od razu zaznaczę, że tacy wprawieni w bojach użytkownicy Maca niechaj mi wybaczą, bo ja dopiero swoją przygodę zaczynam. Ale muszę powiedzieć, że jako porządkujący użytkownik w ogóle macOS-a, no to ten WhatsApp naprawdę jest, słuchajcie, przyjazny. To nie jest tak, że nie wiadomo, co tutaj zrobić. To ja mam zawsze, Michał może potwierdzić, ja mam zawsze ogromne problemy z Zoomem i po prostu po mnie spływa, kiedy się muszę przed audycją podłączyć.
3: No tak, my się spotykamy tak mniej więcej godzinę przed, bo Wojtek chce wszystko przetestować, ale już coraz szybciej to wszystko idzie, także podejrzewam, że za jakiś czas...
4: Wiesz, jasne, że Zoom to jest troszkę bardziej skomplikowana aplikacja, ona też no, ma trochę inny interfejs i o wiele więcej funkcji, ale ten WhatsApp działa całkiem przyzwoicie. Zacznijmy od tego, że trzeba go sobie pobrać, no i ja sugeruję, żeby go pobrać sobie po prostu ze strony WhatsAppa. Ja wpisałem po prostu w wyszukiwarkę Safari pobierz WhatsApp dla Maca i bezproblemowo pobrałem sobie plik, bodajże są pliki z rozszerzeniem DMG, jeśli dobrze pamiętam, na Maca i zainstalowałem sobie w kilka minut tego Windowsa, tego oczywiście WhatsAppa. Więc to jest pierwsza kwestia. Przejdziemy sobie do
5: WhatsAppa. 2. Kliknij menu ustawienia i wybierz połączone urządzenia. Przestrzeń z WhatsAppa zawierająca WhatsAppa.
4: Tutaj mamy na początek taką informację, do której sobie możemy dojść szybką nawigacją. No i może ją po prostu przeczytamy, co tutaj...
5: Lista WhatsApp. Korzystaj z WhatsAppa na swoim komputerze. Lista 4 rzeczy. 1. Otwórz WhatsAppa na swoim telefonie. 1 z 4. 2. Kliknij menu ustawienia i wybierz połączone urządzenia. 2 z 4. Menu. Lub. Ustawienia. I wybierz. Połączone urządzenia. 3. Kliknij połącz urządzenie. 3. Kliknij połącz urządzenie. Połącz urządzenie. 4. Skieruj telefon na ten ekran, aby zeskanować kod QR.
3: Koniec. Ja myślę, lista. Wojtku, że mógłbyś troszeczkę zwolnić tę syntezę jednak.
4: Ale dobra, jasne. Nie ma problemu.
3: Bo chyba ją przyspieszyłeś.
5: 70%. 65%.
3: O, myślę, że tyle wystarczy.
4: Okej, okay, no to możemy to jeszcze raz powtórzyć, nie mam żadnego...
5: 4, lub ustawienia, lub 1, WhatsApp. Korzystaj z WhatsAppa na swoim komputerze. Lista 4 rzeczy. 1, otwórz WhatsApp na swoim telefonie. 1 z 4. 2, kliknij menu ustawienia i wybierz połączone urządzenia. 2 z 4. Menu. Lub. Ustawienia. I wybierz. Połączone urządzenia. 3, kliknij połącz urządzenie. 3 z 4, połącz urządzenie. 4, skieruj telefon na ten ekran, aby zeskanować kod QR. Koniec, lista. Same obraz. Same obraz.
4: No i to jest tak naprawdę wszystko. Jeśli ktoś jest ciekawy, to bądź takie po prostu rzeczy lubi wiedzieć, to ten kod QR, ta przestrzeń z tym kodem QR znajduje się jakby w prawym górnym rogu. To nie jest na środku na przykład, tylko tak bardziej w prawym górnym rogu. Dlatego to też można wiedzieć. Dobra, i teraz no, musimy sobie, jakby myślę, że instrukcja była dość jasna, klarowna. Przechodzimy sobie do WhatsAppa. Może też. Troszkę zwolnimy. Tak,
3: swoją drogą mam wrażenie, że właśnie zmniejszałeś głośność, a nie prędkość mowy, bo ona jest w porównaniu do iOS-a jakaś taka i tak mimo wszystko dość szybka.
5: 60%, 55%, 55%,
3: 55%. A to ciekawe, bo tu się zwalnia, a jakaś ona
5: WhatsApp,
3: odczytywana
5: WhatsApp.
3: Jest...
5: Korzystaj z WhatsAppa, lista 4 rzeczy.
3: Ale okej. Okay.
5: 1, otwórz WhatsApp na swoim telefonie. 2, kliknij menu ustawienia.
4: Tak, ja też mam wrażenie, że na Macu mowa jest szybsza. A rzeczywiście, przed chwilą mogłem regulować...
5: 70%. 75%.
4: Tak, mogłem regulować rzeczywiście, przepraszam bardzo, mogłem regulować głośność zamiast prędkości.
5: 55%, 60%.
4: Ale to myślę, że będzie okej.
3: Okay. No myślę, że tak.
4: No i przechodzimy sobie
6: 25.
4: Do tegoż WhatsAppa.
6: Pozew kart społeczności, karta 3 z 5.
4: I przechodzimy sobie na dolną belkę taką narzędziową.
6: Status, karta 1 z 5.
4: Tu gdzie mamy status.
6: Połączenia,
4: karta, połączenia.
6: 2 z 5, społeczności, karta zaznaczone. Czaty, kart, ustawienia.
4: I ustawienia.
6: 5 z 5.
4: I tutaj sobie wchodzimy.
6: Awatar, oznaczone gwiazdką, połączone urządzenia.
4: I klikamy sobie w połączone urządzenia.
6: Połącz nowe urządzenie, przycisk. Twoje wiadomości o charakterze osobistym są w pełni zaszyfrowane na wszystkich urządzeniach. W pełni zaszyfrowane. Łącze. Pasek kart, status, kart, połącz nowe urządzenie, przycisk.
4: No i to jest tyle, co tutaj się dowiadujemy. Musimy sobie kliknąć przycisk połącz nowe urządzenie.
6: Połącz nowe urządzenie, przycisk. Połącz nowe urządzenie. Odblokuj telefon, aby dodać urządzenie.
4: No i teraz ja się po prostu wyciszę, bo trzeba tutaj w tym miejscu podać swój kod do iPhone'a. Nie wystarczy, nie ma tutaj opcji, żeby się biometrycznie jakoś zalogować. Trzeba po prostu podać kod do iPhone'a.
5: Zomus, wycisz dźwięk. Głos jest wyciszony.
3: O, teraz Wojtek nam się wyciszył, no to czekamy, aż wprowadzi swoje tajne hasło, swój kod. I za chwileczkę będziemy parować
5: jest
3: urządzenie.
5: WhatsApp, o, WhatsApp, okno. Jest.
4: I teraz, moi drodzy...
6: Anuluj, zeskanuj kod QR, nagłówek, przeglądarka, zdjęcie, wideo, obrazek. Otwórz web.whatsapp.com albo otwórz aplikację na pulpit lub na innych urządzeniach. Okay.
4: To jest informacja, że no musimy tego WhatsAppa sobie otworzyć. Albo właśnie aplikację desktopową, taką jaką my mamy, albo aplikację webową, bo taka też w sumie istnieje. No i nakierowujemy sobie...
6: Przeglądarka, zdjęcie, wideo, obraz, ekran wygaszony.
4: Nakierowujemy sobie jakby kamerę naszego...
5: Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, filtr nieprzeczytanych czatów, lista czatów, twoje wiadomości o charakterze.
4: Właśnie.
3: Tak,
4: to jest bardzo szybki. Nakierowujemy sobie aparat mniej więcej na nasz ekran, na środek tego ekranu. No, jak sami widzicie, zajmuje to chwilkę tak naprawdę, tak? Jasne, że oczywiście trzeba wyłączyć kurtynę. No, to jest myślę też taka niby informacja oczywista dość, ale no, trzeba tę kurtynę wyłączyć na Macu i trzeba sobie, no nie wiem, czy tam jaką dokładnie jasność trzeba ustawić, ale myślę, że tak całkiem ciemno, to też być nie może.
3: No tak, no bo ten kod musi jednak telefon odczytać.
4: Tak, dokładnie. I teraz co nam się tu pojawiło na ekranie jeszcze WhatsAppa na iPhone'ie?
6: Połączone urządzenie, przycisk. Połączone urządzenia, nagłówek. macOS, urządzenie aktywne, przycisk. Stuknij urządzenie, aby wylogować.
4: I mamy tutaj informację, że naszym urządzeniem jest
6: macOS, urządzenie aktywne,
4: macOS. I również jak sobie przesuniemy w dół,
6: stuknij urządzenie, aby wylogować.
4: Mamy informację, myślę dość oczywistą, że aby się wylogować z tego urządzenia, klikamy sobie, stukamy sobie dwa razy.
6: Twoje wiadomości o charakterze osobistym są w pełni zaszyfrowane na wszystkich urządzeniach.
4: No i tu oczywiście standardowa informacja.
6: W pełni zaszyfrowane.
4: I to jest wszystko, możemy sobie telefon zablokować i go odłożyć i znajdujemy się teraz w oknie głównym WhatsAppa. Także myślę, że to sparowanie jest proste, szybkie, takie intuicyjne gdzieś i to nie nastręcza większych problemów. Co tutaj mamy w tym oknie WhatsAppa?
5: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
4: No to może sobie przejdziemy szybką nawigacją od lewej do prawej.
5: W pełni zaszyfrowane. Twój koń, list, niż wiadomość. Stopka. Koniec. Sobota, koniec, application. Koniec. Czwartek. Koniec. Środa. Koniec. 10 lipca 2023 roku. Zamknij czat. W pełni zaszyfrowane. Przycisk. WhatsApp na pulpit. Poziom. Odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Puste. Grupa. Odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Korzystaj z WhatsApp nawet na 4 połączonych urządzeniach. Jeden telefon jednocześnie z 19:30. Odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Pełne szyfrowanie. Koniec. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Filtr nieprzeczytanych czatów. Lista czatów. Twoje wiadomości o charakterze osobistym są w pełni zaszyfrowane. WhatsApp na pulpit. Odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Korzystaj z WhatsApp nawet na 4 połączonych urządzeniach. Jeden telefon.
4: To są takie informacje, które no, są wyświetlane, czy one są jakoś tam do czegoś potrzebne. Nie wiem.
5: Szybka nawigacja włączona.
3: No to jest, myślę, że dosyć istotna informacja taka, że możemy sobie połączyć 4 urządzenia.
4: Jeżeli mamy tak,
3: maksymalnie plus telefon. Jeżeli mamy zatem dużo różnych sprzętów, no to może być kłopot z tym, żeby je wszystkie połączyć, ale wydaje mi się, że do 4 komputery to chyba...
4: No tak, poza tym też wtedy wyskoczy po prostu monitor, że no limit został przekroczony, tak? Tak to będzie. Teraz się przełączyłem na...
5: Szybka nawigacja włączona.
4: Na ten tryb bez szybkiej nawigacji.
5: Przycisk, baner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Przycisk, grupa, społeczności, zaznaczone przeciw.
4: I przechodzę
5: grupa,
4: sobie
5: przycisk,
4: po prostu...
5: Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Filtr nieprzeczytanych czatów. Lista czatów.
4: Używając takiego skrótu wo i strzałki lewo prawo.
5: Baner. Przycisk. Grupa. Społeczności. Zaznaczone. Status. Przycisk. Grupa. Nowy czat. Zaznaczone. Przycisk. Grupa. Menu. Zaznaczone. Przycisk. Grupa. Koniec. Baner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Filtr nieprzeczytanych czatów. Grupa. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Pole do wprowadzenia tekstu wyszukiwania. Edycja tekstu. Nowy wiersz. Filtr nieprzeczytanych czatów. Przycisk. Grupa. Koniec. Lista czatów. Wiadomość. Edycja tekstu. Nowy wiersz.
4: I kiedy my się znajdziemy na tym polu lista czatów, to on już tutaj automatycznie te czaty nam otworzy. Ten czat się już po prostu rozwinie. Jak teraz sobie tabem...
5: Wiadomość głosowa, zaznaczone przycisk, społeczności, wiadomość, edyt, załącz, zaznaczone, otwórz panel ikonów,
4: teraz
5: zaznaczone przycisk,
4: po prostu tabem, bądź shift tabem, jak tam komu wygodniej.
5: Ty, dziennikarz, menu, zaznaczone przycisk, grupa banner. Ty, dziennikarz, menu, szukaj, zaznaczone, menu, zaznaczone przycisk, grupa. Ty, otwórz panel, załącz, wiadomość głosowa, społeczności, zaznaczone przycisk, status, zaznaczone przycisk, nowy czat, zaznaczone przycisk, menu, zaznaczone
4: tu
5: przycisk,
4: mamy to grupa. Samo, co też można było uzyskać pod przesuwając jakby... Włos strzałkami.
5: Pole do wprowadzenia tekstu wyszukiwania, edycja tekstu. Nowy wiersz, filtr nieprzeczytanych czatów, zaznaczone przycisk, Karol Dziela, HTTPS, dwukropek, slash, kreska, slash,
4: youtube.p/kpsmx.mazelene.
5: Pole list, połączenia wideo, zaznaczone, Karol Dziela, HTTPS, dwukropek.
4: Już mamy listę naszych czatów.
5: I chodzi, wczoraj, druga 18. Pole list.
4: I przesuwamy się po prostu strzałeczkami.
5: Karol Dziela, HTTPS, dwukropek.
4: Góra, dół.
5: I chodzi, wczoraj, niedziela, 12:07 w nocy. Pole list. I chodzi, wczoraj, druga 18. Pole list, lista czatów, tabela.
4: I słyszymy, że to jest tabela, słyszymy, kiedy była ostatnia wiadomość, czy była to wiadomość tekstowa, wiadomość audio. Gdybyśmy chcieli wejść, to oczywiście można sobie w to wejść w OSPACJA, można sobie wejść w to z interakcji, poprzez interakcję, ale zauważyłem, że najsensowniej jest po prostu dać Enter. Nie wiem dlaczego, ale to działa tak, że jak sobie nacisnę w OSPACJĘ, to bywa, że on po prostu mnie wrzuca do jakichś takich randomowych czatów. Na to trzeba uważać. W ogóle No niestety, to trzeba mieć na uwadze, że trzeba sobie zawsze przed wysłaniem wiadomości sprawdzić, zaraz pokażemy jak to zrobić, trzeba sobie sprawdzić, czy na pewno jesteśmy w dobrym czacie. Bo miałem też, jak już kilka razy też, że po prostu wysłałem coś do kogoś, bo myślałem, że jestem we właściwym czacie, no okazało się, że tak do końca nie było.
3: To zanim może przejdziesz, Wojtku, dalej, to ja przeczytam komentarze od naszych słuchaczy. Na naszym panelu kontaktowym napisał do nas Roberto i napisał tak. Cześć, mam doświadczenie z czytaniem kodów QR, że warto na telefonie zaświecić ekran, czyli w iOS-owej terminologii wyłączyć kurtynę. Wtedy działa to jakoś lepiej. Oprócz tego wskazówka, jakbyście chcieli na Windowsie używać WhatsAppa na dwóch numerach jednocześnie, to można pobrać wersję stabilną i beta i połączyć każdą z innym smartfonem. A to jest, myślę, że bardzo fajna wskazówka. Roberto, dzięki za nią. Ostatnia rzecz, czy będziecie wspominać o dodatku WhatsApp Plus dla NVDA? Akurat ja tego dodatku nie mam zainstalowanego, ale możesz, Roberto, napisać, jeżeli miałbyś ochotę, co nam ten dodatek daje, bo ja chyba mam wrażenie, że w jednej rzeczy mógłby on pomóc, ale to nam wyjdzie w trakcie, więc...
4: Albo możesz zadzwonić po prostu, tak? Też będzie...
3: To znaczy tak.
4: Jak zadzwonisz to?
3: To znaczy tak, to albo możesz zadzwonić oczywiście do nas, zapraszamy serdecznie. To był komentarz Roberta, a jeszcze mamy komentarz od naszego słuchacza, który się podpisuje jako Pysio i Pysio napisał, że komputery odchodzą do lamusa. No cóż, ja bym się kłócił z tym, czy one odchodzą do lamusa. Na pewno coraz więcej rzeczy możemy zrobić z wykorzystaniem smartfonu i to się zgadza. Natomiast no, odnoszę takie wrażenie, że pewne rzeczy no, nadal wygodnie robi się z pozycji komputera.
4: Nie, no jasne, no to... To można by jakby taką debatę też odbyć na ten temat, ale uważam, że no, na przykład pisanie no to o wiele wygodniejsze jest na takiej klawiaturze. Jasne, że też sobie można podpiąć klawiaturę niby do telefonu, tak? No ale no, to tak różnie z tym bywa. No dobrze, dobrze, piszcie, komentujcie, bo też jakby każdy ma swój pogląd na tę sprawę i dobrze jest się tym gdzieś tam wymieniać. Nie wiem, czy jeszcze mam, Michale, przejść przez jakiś pasek nawigacyjny, jak ty byś to widział. Czy
3: myślę, że warto zobaczyć, co tam jest.
4: Bo pasek menu. Jak sobie otworzymy pasek menu, czyli używamy do tego skrótu WM jak Maria, to możemy się...
5: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona. WhatsApp app. Kik. WhatsApp app.
4: Możemy sobie wejść w menu WhatsAppa. Coś tam jest.
5: WhatsApp app. Menu. WhatsApp app. Informacje. Ustawienia komand, przecinek. Usługi, pod menu. Ukryj, wyszerzone komand, H.
4: Nie wiem, czy jeszcze nie zwolnimy tego, nie wiem, co...
3: Myślę, że tak. Można.
5: 50, pokaż wszystko, wyszerzone. 50%. O. Usługi, pod menu. Ukryj, wyszerzone komand, H. Ukryj pozostałe komand, option, H. Zamknij WhatsApp, komand, Q. WhatsApp, i ustawienia komand, przecinek.
4: I tutaj jest jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie ustawienie. No to użytkownicy macOS-a myślę, że już mają to we krwi, że w większości aplikacji, jeżeli chcemy wejść do jej ustawień, no to wciskamy właśnie ten skrót z przecinkiem i komand.
5: Ustawienia komand, przecinek.
4: Przecinek, dokładnie komand, przecinek. I tam są ciekawe rzeczy. Nawet ja tam nie zmieniałem ustawień, ale byłem bardzo ciekawy, czy są jakieś skróty klawiaturowe, które nam pozwalają jakoś podziałać z tym WhatsAppem. No i okazuje się, że takie skróty są. To możemy za chwilkę też pokazać, bo to się przydaje.
5: Plik menu.
4: Idziemy sobie w prawo strzałeczką.
5: Nowy czat command N. Nowa grupa command shift N. November. Profil o mnie command P.
4: Papa. I od razu też dostajemy tu informację, właśnie też, co jest fajne. No i jak ten skrót wygląda, prawda?
5: Wyloguj. Zamknij okno command W. Nowy czat command N.
4: Nowy
5: November.
4: Czat command M, prawda?
5: Nowa grupa command shift N.
4: Command shift
5: N. November. Edycja men. Cofnij command Z. Ponów command shift Z. Wytnij command X. Kopiuj command C. Wklej command V. Wybierz wszystko command A. Szukaj command F. Rozszerzone wyszukiwanie command K. Uruchom dyktowanie wielokropek. I modrzyli symbole wielkie E. Cofnij command, wyświetl menu. Powiększ command plus. Rzeczywisty rozmiar command 0. Pomniejsz command łącznik. Wyjdź z trybu pełnoekranowego command control F. Developer Tools Command Option, powiększ command, plus chat, menu. Zarchiwizuj chat, command shift, e.
4: A, jeszcze mamy, echo. Tak, a propos czatu, też fajne opcje.
5: Wycisz command shift, m. Przeszukaj chat, command shift, f. Usuń chat, command shift, d. Oznacz jako nieprzeczytany, command shift, u. Przytnij chat, command shift, p. Panel emotikonów, command, e.
4: Jest tych skrótów trochę, no... Jak ja w ogóle zacząłem na Macu pracować, to była dla mnie taka troszkę rzecz przerażająca. I tu w WhatsAppie też ich trochę jest, ale myślę, że da się je zapamiętać. Można sobie to menu podejrzeć, więc to też nie jest tragedia.
5: Panel gifów, command, G. Golf. Panel naklejek, command, S. Zamknij chat, ESC. Zarchiwizuj chat, command, shift, E. Zadzwoń, menu. Znak oznaczenia, zawsze na wierzchu, wyszarzone. Znak oznaczenia, kamera HD FaceTime wbudowana. Kamera iPhone Wojciech. Znak oznaczenia. Użyj ustawienia systemowego. Mikrofon zewnętrzny. Mikrofon iPhone Wojciech. Mikrofon MacBook Pro. Znak oznaczenia. Użyj ustawienia systemowego. Słuchawki zewnętrzne. Głośniki MacBook Pro. Znak oznaczenia. Kamera HD FaceTime wbudowana. Kamera iPhone Wojciech. Okno, menu.
4: I to...
5: Zminimalizuj, wyszarzone pomoc, i menu wynik wyszukiwania, interaktywnie. WhatsApp, app, manowe okno.
4: I to wszystko. No i co? To myślę, że... Myślę, że możemy sobie przejść do tych ustawień tego WhatsAppa, bo to jest...
5: Ustawienia. Szukaj w ustawieniach. Edycja tekstu. Nowy wiersz. Kursor tekstowy na początku tekstu. Szukaj w ustawieniach. WMT zajęcia. Powiadomienia, prywatność, zabezpieczenia, motyw tapeta czatu, automatyczne pobieranie multimediów. Poproszę o informację o koncie ustawienia aplikacji,
4: no,
5: na pulpit.
4: I na początku dostajemy taką, że tak powiem, skompilowaną masę treści, niekoniecznie łatwą do przyswojenia. I tutaj...
5: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
4: Na razie się...
5: Szukaj w ustawieniach. Szukaj w ustawieniach. WMT. Grup WMT.
4: Będziemy poruszali.
5: Koniec. WMT. Zajęta. Grup zajęta. Koniec. Powiadomienia. Zaznaczony przycisk.
4: Będziemy się poruszali przy pomocy strzałek w lewo i w prawo.
5: Prywatność. Zaznaczony przycisk. Grupa. Zabezpieczenia. Zaznaczony przycisk. Grupa. Motyw. Zaznaczony przycisk. Grupa. Tapeta czatu. Zaznaczony przycisk. Grupa. Automatyczne pobieranie multimediów. Zaznaczony przycisk. Grupa. Poproszę o informację o koncie. Zaznaczony przycisk. Grupa. Ustawienie aplikacji na pulpit. Przycisk. Grupa. Skróty klawiaturowe. Zaznaczony przycisk. Grupa.
4: I mnie szczerze mówiąc najbardziej właśnie interesowała ta zakładka, to konkretne miejsce w ustawieniach, więc sobie w to wejdę.
5: Skróty klawiaturowe. I dwa inne rzeczy. Grupa.
4: Spację.
5: Oznacz jako nieprzeczytane. Skróty klawiaturowe.
4: I teraz w tym oknie, które się pojawiło, też tutaj standardowo strzałkami się poruszamy. I co my tu mamy?
5: Oznacz jako nieprzeczytane. Grupa. Oznacz jako nieprzeczytane. Koniec. Oznacz jako nieprzeczytane. Grup CMD shiftu, CMD shiftu, CMD shiftu. Wycisz. Grup wycisz. Koniec. Wycisz. Grup CMD shiftu, CMD shiftu, CMD shiftu. Zarchiwizuj czat. Grupa. Zarchiwizuj czat. Koniec. Zarchiwizuj czat. Grup CMD shift, CMD shift, CMD shift.
4: Tu, jak dobrze pamiętam, to już te skróty się pojawiały, więc ja sobie przecież nie przebrnę i pokażę wam.
5: Usuń czat. Usuń czat. Koniec. Usuń CMD shift, CMD shift, CMD shift. Przytnij czat. Przytnij czat. Koniec. Przytnij CMD shift, CMD shift, CMD shift. Szukaj. Grup szukaj. Koniec. CMDF, CMDF. Przeszukaj czat. Przeszukaj czat. Koniec. CMD shift, C. Nowy czat. Nowy czat. Koniec. CMDNC. Następny czat. Następny czat. Koniec. CTRL tab. Poprzedni czat. CTRL tab. Koniec. Następny czat.
4: To jest też fajny skrót. Jeżeli mamy już jakiś czat otwarty, nie chcemy sobie wracać na tą listę czatów i tak dalej, możemy sobie właśnie skrótem
5: CTRL tab. CTRL tab.
4: Control tab przesuwać się pomiędzy jakby oknami kolejnych czatów.
5: Poprzedni czat. Poprzedni czat. Koniec. Poprzedni czat. CTRL shift tab, CTRL shift tab, CTRL shift tab.
4: No, oczywiście analogicznie, jeżeli będziemy chcieli się cofać, to wystarczy Control shift tab zastosować. Oczywiście tu w przypadku, ja to zaraz sprawdzę, bo to może być Control shift tab, tak, to będzie Control shift tab, a nie Command shift tab.
5: Zamknij czat. Zamknij czat. Koniec. SCP. Nowa grupa. Grupa. Nowa grupa. Koniec. CMD shift C. Profili o mnie. Profili o mnie. Koniec. CMD PCM. Przyspiesz tempo wybranej wiadomości głosowej. Grupa.
4: I to, słuchajcie, jest to, czego mi brakowało. Nie wiem, Michał, czy ty wiadomości przyspieszasz, jak słuchasz, czy nie?
3: Czasem tak. Chociaż akurat ten algorytm przyspieszania WhatsAppa średnio mi się podoba, powiem szczerze. I jakoś źle mi się tego słucha, jak te wiadomości są przyspieszone. No zwłaszcza na telefonie.
4: Aha, no a ja z kolei nagminnie lubię przyspieszać, już jakieś takie słuchanie na normalnej prędkości to nie dla mnie. No, więc słuchajcie, skrót jest jak na Maca bardzo prosty.
5: Przyspiesz tempo wybranej wiadomości głosowej. Koniec. Shift. Zwolnij tempo wybranej wiadomości. Shift.
4: I tutaj warto sobie to, sprawdzić, bo to tak czytało shift. Ja też na początku nie wiedziałem, o co chodzi, dlatego sobie na gładziku po prostu...
5: Nawigacja, znaki, słowa.
4: Słowa wybrałem.
5: Shift.
4: Nawet znaki.
5: Znaki, wielkie. H, I, F, T, kropka.
4: Shift, kropka. To jest ten skrót, który pozwoli nam przyspieszać wiadomość.
5: Zwolnij tempo wybranej wiadomości głosowej. Zwolnij tempo wybranej wiadomości głosowej.
4: Natomiast, żeby zwolnić tempo...
5: Koniec. Zwolnij tempo wybranej wiadomości głosowej. Grupa. Shift. Nawigacja. Znaki. Nawigacja. Znaki. Wielkie. E. H. I. F. T. Przecinek.
4: Shift. Przecinek. I tak to...
5: Ustawienia. Ustawienia. Koniec. Ustawienia. Command. Command. Panel emotikonów. Grupa. Panel emotikonów.
4: I tu mamy jeszcze ustawienia dotyczące panelu...
5: Koniec. Panel CMD. CMD.
4: Emotikonów, czyli...
5: Panel gifów. CMD. CMD.
4: To był komand E, który nam ten panel otwiera. Co my tu jeszcze mamy?
5: Panel gifów. Grupa panel gifów.
4: Panel gifów.
5: Koniec. Panel gifów.
4: Z tego to ja w ogóle nie korzystam. Przyznam się szczerze, jakoś nigdy nie.
5: CMDG, CMDG. Panel naklejek. Panel naklejek.
4: Z tego też nie. O ile emotki to bardzo często się zdarzają, to już gdzieś tam te naklejki, czy... Chociaż one teraz nawet jakoś chyba są czytane, Michał. Nie wiem, jak ty to... jakie masz z tym doświadczenia.
3: Powiem szczerze, też mizerne. Jakoś z emotek korzystam, ale z tych pozostałych gadżetów, typu właśnie gify, naklejki...
4: To rzadko, nie?
3: No, nie.
5: Koniec. CMDS, CMD, rozszerzone wyszukiwanie. Koniec. CMDK, CMDK. OK. Przeciw. Szukaj w ustawieniach WMT zajęcia.
4: No i tutaj już jakby nam...
5: Skróty klawiaturowe. I dwa inne rzeczy. Dialog. OK. Zaznaczony przycisk.
4: Jeszcze mamy w tych ustawieniach, no mamy oczywiście...
5: Ustawienia. Szukaj w ustawieniach WMT zajęcia. Powiadomienia. Banner. Przycisk. Społeczności. Status. Przycisk. Nowy czat. Menu. Koniec. Banner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Pole do wprowadzenia tekstu. Filtr. Koniec. Lista czatów. Grupa.
4: Nie otwaruj się.
5: Zamknij czat. Ustawienia. Szukaj w ustawieniach. Edyt. WMT. Koniec. Zajęta.
4: Tu możemy spójrz. Status oczywiście zmienić.
5: Koniec. Powiadomienia. Zaznaczony przycisk. Grupa. Powiadomienia.
4: Wstecz.
5: Zaznaczony przycisk. Grupa.
4: Powiadomieniami.
5: Powiadomienia. Koniec. Koniec. Banner. Wiadomości. Powiadomienia o wiadomościach. Pokazuj powiadomienia dotyczące nowych wiadomości. Zaznaczone pole wyboru.
4: No i jak słyszymy, jeżeli to pole będzie zaznaczone, no to będziemy informowani, że coś tam przyszło.
5: Pokazuj podgląd wiadomości. Zaznaczone pole wyboru. Pokaż powiadomienia o reakcjach. Zaznaczone pole wyboru. Dźwięki odtwarzaj dźwięki przy odbieraniu wiadomości. Zaznaczone pole wyboru. Dzwonek połączenia przychodzącego. Zaznaczone pole wyboru.
4: No to jest też myślę dość istotne.
5: Wycisz wszystkie połączenia przychodzące na pulpicie. Niezaznaczone pole wyboru. Koniec. Wiadomości. Powiadomienia o wiadomościach. Pokazuj powiadomienia dotyczące nowych wiadomości. Pokazuj pod banner. Przycisk. Grupa.
4: No i mówię, jak ktoś chce, to może coś tutaj sobie pozmieniać. Ja jakoś nie wiedziałem. Nie widziałem takiej potrzeby.
5: Społeczności, status, nowy czat, zaznaczony menu, koniec, banner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, szukaj w ustawieniach, edycja tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu, szukaj w ustawieniach, koniec, zajęta, koniec, powiadomienia, prywatność, zaznaczony przycisk, grupa.
4: Prywatność. No tutaj...
5: Wstecz, zaznaczone przed prywatność. Koniec. Kto może zobaczyć moje osobiste informacje? Widziano i aktywne, a moje kontakty. Zaznaczony przycisk, grupa.
4: Tylko też warto powiedzieć, że tutaj powinno wszystko wyglądać tak, jak to mamy ustawione na iPhonie. Więc, no.
5: Zdjęcie profilowe, moje kontakty. Potwierdzenie odczytu. Jeśli wyłączysz, nie będziesz wysyłać ani otrzymywać potwierdzeń odczytu. Potwierdzenia odczytu są zawsze wysyłane w czatach grupowych. Potwierdzenia odczytu są zawsze wysyłane w czatach grupowych. Zaznaczony przycisk. Grupa. Znikające wiadomości. Domyślny czas do zniknięcia wiadomości wyłączone. Zaznaczony przycisk. Grupa.
4: O, to może, nie wiem, Michał, czy uznasz, że to warto o tym wspomnieć, ale powiedzmy o tak zwanych znikających wiadomościach w WhatsAppie, bo
3: no tak, bo co to właściwie jest i na czym to polega, to warto też o tym powiedzieć i warto też powiedzieć, jakie są konsekwencje włączenia tych znikających wiadomości.
4: Ja w sumie nie wiem, po co to zostało wymyślone. Generalnie, jak sama nazwa wskazuje, są to wiadomości i jeżeli taką opcję sobie włączymy, to wiadomości w danym czacie będą znikały po ustawionym jakby interwale czasowym. I z jednej strony chyba myślę, że ma to na celu kwestię bezpieczeństwa. No jeżeli mamy jakiś taki wrażliwy czat, to żebyśmy nie musieli ręcznie go usuwać i tak dalej, no to na przykład ustawiamy sobie, że po godzinie możemy te informacje będą usuwane. Ale może chodziło też o to na przykład, żeby nie zajmowało nam się miejsce na dysku telefonu na przykład.
3: No właśnie, i to jest myślę, że dosyć istotna rzecz, o której warto mimo wszystko pamiętać, że wiadomości na WhatsAppie potrafią nam zająć jednak sporo. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy na grupach różnego rodzaju, a no powiedzmy sobie szczerze, niewidoma społeczność użytkowników telefonów okupuje w większości WhatsAppa. Ja sam jestem na kilku grupach takich właśnie WhatsAppowych. Mam je powyciszane i zerkam tam od czasu do czasu, żeby sprawdzić, co się dzieje, a ruch jest tam spory i jak te wiadomości nam wszystkie tak przychodzą, to tam, no to może się potem zacząć liczyć zajętość tego w gigabajtach.
4: Może, a powiem ci na przykład, że ja też sobie WhatsAppa archiwizuję do iClouda. No i jak ktoś ma na przykład, wiesz, 5 giga podstawowe, no to się może zaraz okazać, że kurczę, czemu mi tutaj pokazuje, że już brakuje mi miejsca, tak? Przecież tam, kurczę, nie mam na tym telefonie żadnych danych, a tu proszę bardzo, WhatsApp się kłania. Więc te znikające wiadomości można sobie włączyć. To się włącza w ustawieniach już

0: domości. Tak. Więc jak dobrze pamiętam, i tam jest zresztą nawet taka informacja, że wiadomości, które tam zostały oznaczone, nie zostaną skasowane.
1: Nie powinny zniknąć. Tak, tak.
0: A to się czasem przydaje. Gwiazdkowanie w WhatsAppie jest rzeczą fajną i już parę razy mi się przydało w życiu.
1: Bo zasadniczo nawet nie chodzi o usuwanie, znaczy w moim przypadku. W moim przypadku bardziej chodzi o to, że mam czat z osobami, z żoną na przykład, tak? Gdzieś tam, który ma już 3 lata ponad i tak dalej. No i jakbym teraz się chciał przeszukiwać przez wszystkie informacje ważne dla mnie, no to byłoby tego trochę dość sporo. A tutaj wystarczy, że sobie wejdę w sekcję właśnie tych wiadomości ogwiazdkowanych, że tak to nazwiemy, jak to nazwali autorzy, i wtedy elegancko mamy dostęp do tych właśnie najważniejszych dla nas informacji, nie?
0: Dokładnie.
1: To taka kwestia.
2: Grupy moje kontakty. Domyślny czas do zniknięcia wiadomości wyłączone. Zaznaczony przycisk. Grupa.
1: No właśnie, ja tu mam, że jakby domyślny czas jest wyłączony.
2: Grupy moje kontakty. Zaznaczony przycisk. Grupa. Zablokowane kontakty 3. Zaznaczony przycisk. Grupa.
0: O, mamy koledze, już ktoś podpadł.
1: Tak, tak, tak. No to wiesz co, właśnie głównie takie jakieś dziwne numery, które pisały na przykład, jak wystawiałem coś na aukcjach internetowych.
0: Zwłaszcza OLX. To jest
1: tak,
0: niestety,
1: dokładnie.
0: To jest niestety zmora, także uważajcie na to. I zresztą w ogóle bardzo często wszelkiego rodzaju skamy potrafią przychodzić nam właśnie na WhatsAppie. Nie wiem, dlaczego akurat sobie upodobali. Być może właśnie dlatego, że jest aplikacja na komputer i można to po prostu robić szybciej niż wysyłać jakieś zwykłe SMS-y, ale ja już się też spotkałem z niejednym takim podejściem mnie, z taką próbą oszustwa właśnie z użyciem WhatsAppa, że ktoś mi wysyła jakąś wiadomość i to naprawdę potrafią być sprytne dosyć te wiadomości, bo ktoś na przykład niby zaczyna wiadomość...
1: Tak standardowo, od, tak, że tak, cześć, standardowo, jestem zainteresowany.
0: Tak, tak, tak, tak. A potem właśnie zaczynają się jakieś próby wyłudzenia naszych danych, jakiejś płatności, żeby za przesyłkę zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Także uważajcie na to, bo rzeczywiście czasem może się zdarzyć, że jakiś nieznany kontakt do was napisze niekoniecznie z fajnymi zamiarami na WhatsAppie.
1: No to dokładnie, to...
2: Grupy moje zablokowane kontakty, koniec. Kto ma baner? Koniec. Kto może zobaczyć moje osobiste informacje, widziano i aktywne, a moje konto, baner,
1: no i...
2: przycisk, społeczności, zaznaczone przycisk, grupa. Szukaj w ustawieniach, edycja tekstu. Nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu. Szukaj w ustawieniach, WMT, zajęta, społecz, ustawienia. Szukaj w ustawieniach, WMT, koniec, zajęta, zajęta, koniec, powiadomienia, prywatność, zabezpieczenia, motyw, zabezpieczenia, zaznaczony przycisk, grupa. Wstecz, zabezpieczenia, zabezpieczenia, koniec, zabezpieczenia, poziom nagłówka, 1, koniec, koniec, baner. Twoje czaty i połączenia są prywatne. Wiadomości oraz połączenia o charakterze osobistym między tobą a wybranymi osobami są w pełni zaszyfrowane. Nawet WhatsApp nie może ich odczytać ani obsłuchać. Obejmuje to. Lista 5 rzeczy. Wiadomości tekstowe i głosowe. Wiadomości tekstowe i głosowe. Wiadomości tekstowe i głosowe. Grupa 25.
1: Super.
2: Połączenia głosowe i wideo. Połączenia głosowe i wideo. Zdjęcia. Zdjęcia. Film. Transmisje lokalizacji. Transmisje lokalizacji. Aktualizacja statusu. Koniec. Lista. Łączę. Dowiedz się więcej. Niezaznaczone. Pole wyboru. Pokazuj powiadomienia zabezpieczeń na tym komputerze. Otrzymuj powiadomienie, gdy zmieni się kod zabezpieczeń telefonu kontaktu. No. Jeśli masz wiele urządzeń, ustawienie to należy włączyć na każdym urządzeniu, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia.
1: Tak, tylko ja mam to akurat wyłączone, bo nie mam tych urządzeń zbyt wiele i chyba by mi te komunikaty po prostu irytowały.
2: Łączę. Dowiedz. Koniec. Twoje baner. Koniec. Twoje czaty i połączenia są prywatne. Wiadomości. Przycisk. Grupa. Społeczności. Zaznaczony przycisk. Grupa.
1: No i nie wiem, myślę, że tutaj jest takich...
2: Szukaj w ustawieniach. Edycja tekstu. Mówię, no, nowy wiersz. Kursor tekstowy na początku tekstu. Szukaj w ustawieniach. WMT. Zajęcia. Powiadomienia. Prywatność.
1: Myślę, że ja większość tych rzeczy to ustawiam sobie na telefonie, bo no jakby...
0: Tym bardziej, że jakby... pewne rzeczy da się tylko ustawić z poziomu telefonu.
1: No tak, dokładnie. No to co, to może przejdźmy sobie na
0: zacznijmy się tym bawić.
1: No właśnie, bo to już jest takie, jak ktoś sobie będzie chciał pogrzebać w ustawieniach, to zapraszamy, komand przecinek, a my
2: teraz...
1: Ja sobie teraz po prostu tabem wszedłem już od razu w interakcję z listą czatów. Ta lista czatów jest jakby tak bardziej po prawej stronie tego okna WhatsAppa.
2: Michał Dziwisz, wczoraj 2.18. Pole listy, lista czatów, tabela.
1: No i...
2: pisz wiadomość, edycja tekstu, sobie, no wybierz.
1: Tak, kursor. Od razu, co ciekawe, ustawia się na polu edycyjnym, więc możemy pisać, ale tak jak mówiłem,

0: załącz, zaznacz, otwórz panel emotikonów, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową, wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, druga się, szybka nawigacja włączona, szybka nawigacja włączona.
1: Wyłączona.
0: Ty, otwórz wiadomość głosową. Otwórz wiadomość, ty, otwórz, Michał Dziwisz, otwórz.
1: I sprawdzam sobie, że rzeczywiście jestem na liście wiadomości głosowych, które wymieniałem z Michałem. Mogę sobie je przeglądać.
0: Ty, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową 12 w nocy, ukośnik, 2.18.20.03.18. Grupa, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 2.18.20.03.18. Grupa.
1: No i jak słyszymy, mamy informację taką jak też na WhatsAppie, że kiedy ta wiadomość była wysłana, ile trwała i tak dalej.
0: Otwórz panel emotikonów, zaznaczony przycisk.
1: A teraz sobie idę tabem.
0: Załącz, zaznaczony przycisk, pisz wiadomość, edycja tekstu.
1: Do,
0: nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu. Pisz wiadomość,
1: tu mogę
0: grupa.
1: Pisać.
0: Tu, spacja. Wielkie, wie, mogę. Wielkie, a, wielkie, zaznaczenia zastąpione.
1: A, był tab włączony. Sprawdźmy, że to się wysłało.
0: Otwórz panel emotikonów, Michał Dziwisz, application. Ty, tu mogę pisać, 19.55, wyświetlił.
1: No i wysłało się. Michał wyświetlił.
0: Otwórz panel, załącz, zaznacz, pisz wiadomość, wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka. No.
1: I teraz dalej tabem przesunąłem się na przycisk wiadomości głosowej.
0: Społeczności, zaznaczony przycisk, grupa bane.
1: Wyszedł.
0: Wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka.
1: Tutaj niestety, mówię niestety, wygląda to w ten sposób, że kiedy nacisnę sobie już przycisk wiadomości głosowej, to on będzie jakby wciśnięty. Domyślnie ten przycisk zmieni swój stan, ta kontrolka, na anuluj, więc tutaj uważajcie, żeby jej nie kliknąć ponownie spacją na przykład, bo to będzie wtedy...
2: Na Windowsie jest tak samo.
1: Dokładnie i będzie mały problem. A mówię o tym dlatego, że no na WhatsAppie możemy jednak sobie nacisnąć ten przycisk i go puścić. Czym innym jest nagrywanie z przytrzymaniem, czy jakoś tak, tak? Chyba jakoś
2: to znaczy, no, przesuwamy palec w górę, tak? Czy tak. Trzymamy przycisk do nagrywania wiadomości głosowej, przesuwamy palec w górę, więc blokuje się ten przycisk.
1: Blokuje się nagrywanie, a tutaj to nagrywanie jest domyślnie zablokowane. Szczerze, ja nie wiem, jak to zrobić tak, żeby po prostu nacisnąć spację, nagrać kilka słów, puścić i żeby to się wysłało. Jak ktoś wie, to bardzo prosimy o jakąś tutaj poradę. No i dobra, no to myślę, że jak też będziemy nagrywali, to pokażę wam, że też da się fajnie sprawdzić długość wiadomości, będą też przyciski do wysłania i tak dalej. Ale może pokażmy, że rzeczywiście da się odsłuchiwać te wiadomości i da się je odczytywać. Nie wiem, Michale, czy ty mógłbyś coś teraz nagrać na przykład, czy odsłuchiwać?
2: Oczywiście, nie ma najmniejszego problemu. Ja już
0: załącz, zaznaczone przy otwórz panel emotikonów, ty tu mógł pisać 19.50.
2: Nagrywał, nawet ci odpisałem w międzyczasie.
0: Michał Dziwisz, a ja mogę odpowiadać 19.56. Grupa. No. Michał Dziwisz, a ja mogę odpowiadać 19.56. Grupa.
2: Tak więc rzeczywiście nagrywam już w tym momencie wiadomość do Wojtka. Nagrywam, wy oczywiście nie słyszycie jeszcze mojej syntezy, bo WhatsAppa na Windowsa pokażę za moment. Swoją drogą zainstalowałem sobie dodatek, o którym wspominał Roberto, więc też będę w stanie co nieco na jego temat powiedzieć. A teraz już wysyłam tę wiadomość do Wojtka.
1: Od razu powiem, że nie słychać tutaj nic u mnie, bo mam włączone, co mnie przeszkadzać na czas audycji, ale to też warto o tym powiedzieć. Niestety, no, jakość nagrań z Windowsa, a tego macOS-owego WhatsAppa jest no, bardzo różna, diametralnie wręcz, no i nie, na korzyść Windowsa, tak? No,
2: ta jakość z Windowsa jest rzeczywiście lepsza, a jakość na macOSie i na iOSie jest taka sama.
1: Tak, tak, taka sama, ale w porównaniu no, z Windowsem, no to jest tragiczna.
2: No zaraz to wszystko pokażemy.
1: Także to niestety, tak, to jest, dobra.
0: Ty, tu mogę, Michał Dziwisz, a ja mogę odpowiadać 19.56. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 12.24 w nocy, 19.58. Grupa, Michał
1: Dziwisz. Tutaj rzecz, której nie rozumiem, szczerze mówiąc, bo swoje wiadomości, te, które my wysłaliśmy, możemy bez problemu odtwarzać poprzez naciśnięcie spacji, tak? Natomiast z tymi wiadomościami przychodzącymi tak nie jest.
0: Michał Dziwisz, otwórz wiadomość, grupa, 19.58.
1: Nic się nie odtwarza. Tu musimy sobie szybko włączyć nawigację tą...
0: Szybka nawigacja włączona. Menu kontekstowe. Zareaguj. Zaznacz menu 19.50. 12 w nocy. Menu kontekstowe. Zareaguj. Koniec. 12. Wiadomość głosowa. Pust. Otwórz wiadomość głos. Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową. Zaznaczony przycisk. Grupa. Wstrzymaj
2: wiadomość. Już w tym momencie wiadomość do Wojtka. Nagrywam. Wy oczywiście nie słyszycie jeszcze mojej syntezy, bo WhatsAppa na Windowsa pokażę za moment. Swoją drogą zainstalowałem sobie dodatek, o którym wspominał Roberto, więc też będę w
0: ustawienia.
2: Stanie...
0: Szukaj w ustawieniach. Edycja tekstu. Nowy wiersz. Aby wyświetlić starsze niż wiadomość. Edycja tekstu.
2: Wysyłam tę wiadomość do Wojtka.
1: Oj, przepraszam, bo mi tutaj coś nacisnęło. Jeszcze pokażę jedną rzecz, czyli to przyspieszenie.
0: Mniej niż. Pisz wiadomość. Edycja tekstu. Załącz przycisk. Otwórz panel. Otwórz panel. Otwórz panel emotikonów. Szybka nawigacja włączona. Załącz. Otwórz panel emotikonów. Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową. Wiadomość głosowa 12. Zareaguj. Koniec. Menu kontekst 19. 12 w nocy. Wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość. Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową. Zaznaczony przycisk. Grupa.
2: Nagrywam już w tym momencie wiadomość do Wojtka. Nagrywam. Wy oczywiście nie słyszycie jeszcze mojej syntezy, bo WhatsApp na Windowsa pokażę za moment. Swoją drogą zainstalowałem sobie dodatek, o którym wspominał Roberto, więc też będę w stanie co nieco na jego temat powiedzieć. A teraz już wysyłam tę wiadomość do Wojtka.
1: Do tych poziomów jest kilka, także...
2: Zdaje się, że trzy, normalny i tam...
1: Tak, tam jest jeden i pół
2: jeden
1: chyba
2: i pół
1: dwa.
2: I dwa. Mhm.
1: Tak, bo to nie jest tutaj jakoś zaetykietowane, nie jest to opisane. No wiesz, jak masz jakąś wiadomość półgodzinną, bo to jest też ciekawe, może o tym też warto wspomnieć, że na WhatsAppie są jakieś tam limity nagrywania tych wiadomości. To nie jest tak, że możemy nagrywać wiadomość przez, nie wiem, 5 godzin. Natomiast kiedyś to było chyba pół godziny. Wydaje mi się, że teraz jest dłużej. Więcej. To nie jest
2: więcej, więcej. To jest znacznie więcej, mam wrażenie. Chyba do godziny nawet, albo jeszcze.
1: No i właśnie a propos takiego nagrywania, takich dłuższych wiadomości, to ja się przyznam szczerze, że mam parę takich osób, znajomych, bliskich, przyjaciół, z którymi gdzieś tam czasami się zdarza rzadko rozmawiać, bo nie mam czasu ja albo oni. I wtedy naprawdę, Michał, wierz mi, bardzo fajny jest, kiedy sobie mogę telefon właśnie położyć, gdzieś tam robię sobie obiad, przygotowuję albo coś tam innego i sobie na luzie przemawiam, tak? No, ale tak jak mówię, no wtedy odsłuchiwanie tego w takim normalnym tempie dla niektórych może być wkurzające, więc warto, że warto, fajnie, że taka opcja jest dostępna.
2: Swoją drogą też ci się blokuje ekran na iOS-ie, kiedy odtwarzasz wiadomość w przyspieszeniu? To znaczy blokuje ekran. Kiedy odtwarzasz wiadomość w przyspieszeniu na iOS-ie i blokujesz ekran, to czy też ci się zatrzymuje ta wiadomość?
1: Inaczej, w ogóle mi się zatrzymuje wiadomość, kiedy zablokuję ekran.
2: No to u mnie tylko jak odtwarzam w przyspieszeniu.
1: Aha, no to wiesz co, to zaraz to mogę sprawdzić, bo ja wszystko na przyspieszeniu. Okay. To może tak być.
2: To niestety taki błąd. Dlatego też ja nie przepadam za przyspieszaniem właśnie chociażby też z tego powodu, bo po prostu czasem, no jak słucham takich dłuższych wiadomości, to zazwyczaj jednak blokuję ten ekran, bo też coś tam robię, więc nie chcę, żeby ten ekran się gdzieś tam aktywował przypadkowo, żeby coś tam się aktywowało, to taki odruch po prostu już. No i no niestety blokuje się odtwarzanie razem z zablokowanym ekranem, jeżeli jest przyspieszenie.
1: No dobrze, to może pokażemy też, że da się odsłuchiwać wiadomości.
0: Szybka nawigacja włączona.
1: Od tak, co myśmy wysłali.
0: Michał Dziwisz, ty, tu mogę pisać 19.55.
1: To może ja coś nagram, żebyście też usłyszeli tą kiepską jakość niestety tego
0: Otwórz panel emotikonów, zaznaczony przycisk, grupa stopka. Załącz, zaznacz, pisz wiadomość, wyślij, zaznaczone społeczności, zaznaczony przycisk, wyślij, zaznaczone przycisk, grupa stopka. Załącz, pisz wiadomość, wiadomość głosowa.
1: Tak, już tu.
0: Społeczności, status, społeczność, pisz, załącz, otwórz panel emotikonów, ty, tu mogę pisać 19.55, wyświetlono. Michał Dziwisz, ty, mniej niż 20.04, wyświetlono. Otwórz panel emotikonów, załącz, zaznaczone przycisk, pisz wiadomość, wiadomość głosowa, zaznaczone przycisk, grupa stopka. Anuluj, zaznaczone przycisk, grupa.
1: O, jak słyszycie, kontrolka swój status zmieniła. Można w różny sposób, mi najszybciej na gładziku to jest zrobić.
0: 12.11 w nocy.
1: Przesuwam się lewo, prawo.
0: Anuluj, zaznaczone 12.14 w nocy.
1: Słyszymy.
0: Anuluj, 12.16 w nocy.
1: Jak przebiega czas tego nagrania.
0: Zatrzymaj nagrywanie, przycisk.
1: Możemy
0: grupa.
1: Też go zatrzymać i wnowić.
0: Wyślij, przycisk.
1: I możemy grupa. Wysłać.
0: Koniec, stopka. Wyślij, zatrzymaj nagrywanie, przycisk, grupa. Odtwarzaj, zaznaczony przycisk, grupa.
1: Możemy sobie je odtworzyć i możemy jakby...
0: 12 w nocy, ukośnik, 12.30, wznów nagrywanie, przycisk, grupa. Zatrzymaj nagrywanie, zaznaczone. O, anuluj, zaznaczony przycisk, grupa.
1: I uznajemy, że już wysyłamy, więc...
0: 12.35, zatrzymaj nagrywanie, wyślij, zaznaczony przycisk, grupa.
1: No i poszło, panie Michale. Już to patrzymy.
0: 12 w nocy, ukośnik, menu, szukaj, połączenie głosowe, połączenie wideo, Michał Dziwisz, 20.05, Logscreen, grupa. Widziano dzisiaj o 16.21.
1: Okej. Okay.
0: Społeczności, wiadomość głosowa, zaznaczony, pisz wiadomość, edyt, załącz, zaznaczony przycisk, otwórz panel emotikonów, Logscale, otwórz menu, zaznaczony przycisk, grupa banner.
1: O, tu właśnie przeskoczył mi czat, ale możemy spróbować, czy działa ten skrót.
0: Następny czat.
1: O.
0: Logscale, otwórz wiadomość głosową, wiadomość głosową, Michał Dziw, pisz wiadomość, o, edycja tekstu. No wiesz, kursor tekstowy na początku tekstu, pisz wiadomość, grupa.
1: Czat z Michałem.
0: Załącz, otwórz panel emotikonów, ty, otwórz wiadomość głosową, ty, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową, ty, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 12.38 w nocy, 20.05, wyświetlono, grupa, ty, grupa, 20.05. Ty, mniej niż ty, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 12.30. Ty, mniej, ty, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 12.30, ty, puste, otwórz wiadomość głosową, zaznaczony przycisk, grupa.
1: Czy... O, jak słyszycie, kontrolka swój status zmieniła. Można w różny sposób, mi najszybciej na gładziku to jest zrobić. Przesuwam się lewo, prawo. Słyszymy, jak przebiega czas tego nagrania.
2: No nie słyszymy, bo jesteśmy...
1: Możemy też go zatrzymać i wnowić. I możemy wysłać.
2: Ale rzeczywiście ta wiadomość głosowa...
1: O, wznawiamy nagrywanie i uznajemy, że już wysyłamy, więc... Tak, no nie było słychać syntezy, nie wiem dlaczego. Nie było
2: no słychać... ja wiem, dlaczego nie było słychać syntezy, dlatego, że jesteś w słuchawkach, a udostępniasz syntezę przez Zooma. No to...
1: No racja, no więc wszystko jasne. Tak. Ale powiem wam jeszcze coś, co mnie mega zaskoczyło i mega mnie ucieszyło. Jeszcze tego tak dogłębnie nie badałem, ale wychodzi na to, że można, słuchajcie, nagrywać sobie, włączyć sobie nagrywanie.
0: Otwórz panel, załącz, pisz wiadomość, wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka.
1: I
0: szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
1: Można w tym czasie działać coś na komputerze. Czyli tak naprawdę możemy komuś nagrywać wiadomość pracując na komputerze. I to jest rzecz bardzo, Michał, moim zdaniem fajna, no bo na WhatsAppie takim mobilnym, na iPhone'ie tak się chyba nie da zrobić. W momencie, kiedy mamy nawet to nagrywanie przytrzymane, no, że tak, jakby zablokowane, no i sobie wyjdziemy na pulpit, no to nam się ono skasuje, tak?
2: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to różnie się zachowywało na przełomie różnych wersji i WhatsAppa, i iOS-a. Kiedyś to chyba nawet działało, teraz to już nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy to jest możliwe, czy nie.
1: Moim zdaniem nie. Jak to możemy to sprawdzić, możesz coś tam ewentualnie w międzyczasie wysłać i zobaczyć, czy jak sobie po prostu właśnie przeciągniesz palcem w górę i zablokujesz nagrywanie i sobie wyjdziesz na ekran, czy na przykład na ekran ostatnich aplikacji, czy to zadziała. A ja wam pokażę, słuchajcie.
0: Społeczności, wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka. Anuluj, zaznaczony przycisk, grupa.
1: Mamy.
0: Ty, anuluj, zaznaczony przycisk, wiadomości. Grupa stopka. Zoomus. Zoomus, Zoom Share status bar window system, płat, finder, safari. Safari, były uczestnik Zoom okno, łączę, pomoc.
1: Mamy tutaj, no poruszamy się po komputerze.
0: Zoomus, WhatsApp.
1: Wracamy do WhatsAppa.
0: Zatrzymaj, anuluj, zaznaczony
1: nagrywanie
0: przycisk,
1: nagrywanie cały
0: grupa.
1: Czas jest aktywne.
0: Zatrzymaj nagrywanie, wyślij, zaznaczony przycisk, grupa.
1: I?
0: 12 w noc, menu, zaznaczone, otwórz wiadomość głosową, 12, szybka nawigacja włączona. Szybk, ty, otwórz wiadomość, ty, otwórz wiadomość głosową, wiadomość głosową, Michał Dziwi, Michał, ty, mniej niż 20, otwórz, ty, otwórz wiadomość głosową, 12 w nocy, ukośnik, 12.23 w nocy. Otwórz wiadomość, ty, otwórz wiadomość, ty, pust, otwórz wiadomość głosową, zaznaczony przycisk.
1: Mamy nagrywanie wiadomości. A, no tak, tego nie będzie znowu słychać. Mamy tutaj, no poruszamy się po komputerze, ale właśnie. Wracamy do WhatsAppa. Nagrywanie cały czas jest aktywne. Także myślę, że fajna opcja. i może się przydać, kiedy właśnie chcemy coś zaprezentować komuś, a no nie wiem, nie mamy jakichś tam zaawansowanych narzędzi do nagrywania swojego dźwięku z komputera, tak jak my tutaj teraz z Michałem robimy, no to jest to fajna opcja, myślę.
2: I ja już mogę powiedzieć, że niestety po przejściu na ekran główny to zawiesza się nagrywanie w WhatsAppie. Tak, no niestety... No popsuli. Mam wrażenie, że to kiedyś rzeczywiście działało, można było takie rzeczy robić, ale to się zmienia, to niestety, no, to się w różnych wersjach iOS-a i WhatsAppa po prostu różnie zachowywało.
1: No, nie wiem, teraz tutaj pewnie tacy jacyś doświadczeni makowcy to już pewnie będą wiedzieli, bo ja tutaj tak, odtwarzałem sobie te nagrania poprzez tę nawigację z wo i strzałki.
0: Otwórz wiadomość głos, ty. Otwórz wiadomość głosową, zaznaczony przycisk.
1: Może nie wszedłem w jakąś taką konkretną interakcję z jakąś grupą czy coś, ale nie jest to jakieś, myślę, mega skomplikowane i nie nastręcza to problemów. No a już osobom, które dłuższy czas siedzą w Macu, no to jest to jakby taki urok też tego systemu, że trzeba tu wejść, tam wyjść, tam kliknąć skrót, który nam połamie ręce. No tak to... Tak to po prostu jest.
2: Jeszcze a propos takich skrótów, które mogą ułatwić życie. Nie wiem, jak to jest na Macu, czy to będzie Command i cyferki, czy Control i cyferki na przykład, bo od jedynki do dziewiątki mamy pierwszych 9 czatów pod tymi skrótami. Więc jeżeli chcemy się szybko przełączać, to jest to dobra opcja, tylko warto mieć na uwadze to, że ta kolejność się zmienia. Jeżeli ktoś na przykład do nas napisze, to ten czat będzie zawsze na górze i zawsze będzie pod kontrol 1. To musimy o tym pamiętać.
1: Czyli tak jak tutaj jakby to jest odpowiednik skrótu tego command control shift tab, tak? Albo control tab.
2: To znaczy tak, tylko że control tab, control shift tab i jeszcze control shift i lewy kwadratowy i prawy kwadratowy nawias, to też są takie dodatkowe skróty i chyba to działa tutaj chyba command lewy kwadratowy.
1: Ale czekaj, bo tak, żeby się przemieszczać między czatami, to ja stosuję control tab, bądź control shift tab, jeżeli wracam.
2: Tak.
1: A mówisz jeszcze o tym control 1-2, tak?
2: Jeden od jedynki do dziewiątki.
1: No to już sprawdzimy. No nie. Chyba, że z komandem, ale...
2: A spróbuj z komandem.
1: Spróbujemy.
0: Wpisz wiadomość, edycja tekstu. No wybierz. Kursor tekstowy na początku tekstu. Wpisz wiadomość. Grupa.
1: O, coś... Tu może być, zaraz sprawdzimy, co za czat.
0: Wiadomość, pisz wiadomo, załącz, otwórz panel emotikonty, dziennikarskie zero, live balance, kongres, audycja przeznaczona dla osób powyżej 16 roku życia, Krzysztof, liczba stanu.
1: Reklama kanału sportowego rzeczywiście się pojawiła, ale to... to jest czat z moją żoną, teraz przełączymy się na dwójeczkę, command 2.
0: Pisz wiadomość, załącz, zaznaczone przy... Pisz wiadomość, otwórz panel emotikonów, ty, otwórz wiadomość głosową, otwórz wiadomość, ty, mniej niż Michał Dziwisz, otwórz wiadomość
1: Czyli to też działa.
2: A sprawdź, czy zadziała ci komand lewy i prawy kwadratowy.
1: O, no to już zobaczymy. No, nic tutaj nie dzieje się.
2: Nie działa?
1: No nie.
2: Bo jest jeszcze na Windowsie taki skrót Ctrl Shift, lewy i prawy kwadratowy. Tak jak Ctrl Tab i Ctrl Shift Tab. One działają w ten sam sposób, mam wrażenie.
1: Ale szczerze myślę, że ten. Dla mnie ten Ctrl Shift Tab jest w miarę wygodny. Mam to pod jedną ręką.
2: Pod jedną ręką. Oczywiście.
1: To nie ma tragedii.
0: Zamknij czat.
1: I teraz jak sobie dałem escape, to wyszedłem na główne okno.
0: Społeczności, Karol Niedziela, https://.
1: A jakby automatycznie, jeżeli mamy to zaznaczone tam w VoiceOverze, w narzędziu VoiceOver, to żeby tab nam wchodził w interakcję, no to jakby automatycznie nam tutaj to się otworzy. Jeszcze może sobie stajmy na takim...
0: Filtr, Karol Niedziela, Michał Dziwisz, 20.09.12.23.
1: I... Wywołajmy sobie...
0: Menu czynności. Pokaż menu.
1: To skrót wo command spacja. Możemy sobie menu wywołać.
0: Pokaż menu lista czatów. Pusty tabela. Michał Dziwisz, 20.00, Loksle niedziela, Michał Dziwisz, 20.09, menu czynność, pokaż menu. Pokaż menu lista czatów, Loksle niedziela, 12.07, szybka nawigacja włączona.
1: Nie wiem czemu,
0: szybka
1: ale...
0: nawigacja włączona.
1: Nie, jakoś tam
0: Michał Dziwisz, 20.09, Karol niedziela, HTTPS, dwukropę.
1: Nie pokazuje.
0: Pole do wprowadzenia tekstu wyszukiwania, edycja tekstu.
1: No to wiesz,
0: kursor tekstowy na początku, Karol niedziela, HTTPS,
1: pole,
0: Michał Dziwisz, 20.
1: Zapisywania, ale co z tym menu, nie wiem, czy tutaj coś nie działa, czy...
0: W, lista czatów, pusty tabela. Loksle niedziela 12. Michał Dziwisz 20. Menu czynność. Pokaż menu. Pokaż menu lista czatów. Loksle niedziela 12. Nie. Michał Dziwisz 20. Karol niedziela HTTPS 2. Stas kreska.
1: Ktoś podpowie mądrzejszy na makach, ale...
0: Michał Dziwisz 20.09.12.2.
1: Ale cóż...
2: To ja może przeczytam dwa komentarze od naszej słuchaczki Agi, która się odniosła do WhatsAppa na Macu. Z aplikacji na Macu jestem zadowolona. Co ciekawe, to jak się wejdzie w interakcję z wiadomościami, to można pisać sobie dalej w polu tekstowym, ponieważ fokus klawiatury nie podąża za fokusem voiceovera, pomimo iż mam ustawioną ich synchronizację. Na przykład na takim Messengerze muszę je specjalnie rozdzielać, żeby móc być w polu konwersacji, a jednocześnie pisać wiadomość i słyszeć, co voiceover mówi podczas wprowadzania tekstu. Natomiast przy przyspieszaniu czyjejś wiadomości muszę za każdym naciśnięciem przycisku zamykać reakcje na wiadomości, które się pojawiają nieproszone. Pozdrawiam. No i jeszcze mamy jedną wypowiedź od Agi. Aha, i jedyne, co mnie denerwuje, to to, że nie mogę edytować ani dyktować tekstu w tej aplikacji na Macu. To znaczy za pomocą skrótu klawiszowego to nie działa, trzeba ręcznie to wszystko wprowadzać.
1: Czyli ktoś z tego Maca, ktoś z tego WhatsAppa korzysta. Fajnie, dziękujemy. Agnieszka, że się podzieliłaś z nami tą informacją. No, to czy jednak może też dzięki temu jakieś poszerzy się grono WhatsAppowych użytkowników. No, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy coś, Michale, chciałbyś, żebym jeszcze pokazał tutaj.
2: No, może spróbujmy rozmowy głosowej. Ja przy okazji sobie sprawdzę, czy dodatek dla NVDA rozwiązał problem i czy mogę już odebrać wiadomość, a właściwie nie wiadomość, tylko rozmowę.
1: Bo był z tym problem. Przed audycją próbowaliśmy i do ciebie niestety na Windowsa jakoś trudno było się dodzwonić. Dobra, no to w takim razie...
2: No to spróbujmy.
0: Michał Dziwisz, 20.09, pisz wiadomość, edycja tekstu. Nowy wiersz, szybka nawigacja, pisz, koń, wiadomość, koniec, koniec. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, filtr nie przeczytaj. Otwórz panel emotikonów, zamknij panel, stopka, koniec, koniec, koniec.
2: To musisz wejść dzisiaj w czat ze mną na przykład i tam jest rozmowa głosowa,
0: szybka
2: się
0: nawigacja, otwórz panel emotikon, application. Dzisiaj, menu, zaznaczony przycisk, grupa banner. Szukaj, połączenie głosowe, zaznaczony przycisk, grupa.
1: Tylko się upewnisz, to ty na pewno, bo...
0: Szukaj, menu, zaznaczony przycisk, application. Otwórz panel emotik, załącz, zaznaczony przycisk, grupa. Wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa. Pisz wiadomość, załącz, zaznaczony, otwórz panel emotikonów, application. Dzisiaj, grupa, ty, tu mogę pisać, application. Michał Dziwisz, mogę pisać,
2: no tak.
0: Menu, zaznaczone, szukaj, połączenie głosowe, zaznaczone przycisk.
1: I to wystarczy, słuchajcie, shift-tabem się przemieścić, nie trzeba tu jakiejś wielkiej filozofii.
0: Połączenie wideo, zaznaczone przycisk,
1: grupa.
0: Ja mam
1: też połączenie wideo, jakby co ktoś chciał.
0: Połączenie głosowe, zaznaczone przycisk,
1: no to...
0: grupa. Wycisz mikrofon, przełącz przycisk. Pełnia szyfrę.
2: Okej, i teraz ja już słyszę.
1: U siebie.
2: A ja słyszę
1: dźwięk połączenia takiego oczekującego, jak to... w starych telefonach.
2: I teraz, czy mi się uda odebrać tym skrótem?
1: Michała bardzo słabo słyszę. Damy mu jeszcze chwilę.
0: Wycisz mikrofon, przełącz przycisk.
2: I niestety, mimo tego dodatku...
0: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
2: Mimo tego dodatku nie jestem w stanie odebrać połączenia od Wojtka. Więc szkoda. Myślałem, że ten skrót zadziała, ale niestety, nie. Po prostu coś zostało popsute. Być może na przykład w wersji WhatsApp Beta, bo ja mam zainstalowaną tę wersję taką standardową ze sklepu. Być może coś tam zostało poprawione. Natomiast no niestety, tutaj w tym okienku, które się pojawia,
0: wiadomość głosowa,
2: nie ma absolutnie nic. Po prostu...
1: Ale słyszałeś, tak? Że był dźwięk, tak?
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Okej, okay, no to możemy w takim razie spróbować, jak to będzie się zachowywało w drugą stronę.
2: A proszę bardzo, mam już podświetlony kontakt z tobą, więc teraz dzwonimy. Dzwonimy do Wojtka. Może, chociaż nie, dobra, bo będziesz, nie powinno być żadnych zwrotek. Ja już dzwonię do Wojtka.
0: Okno. Michał Dziwisz. Koniec. Koniec. Stop. Wiadomość głosowa. Koniec. Pisz wiadomość. Załącz. Zaznaczone. Otwórz panel emotikonów. Zaznaczone. Rozwinij ikonę aplik. Zwiększ głośność. Wyciszaj. Siri. Przycisk. Szybka nawigacja włączona. Otwórz. Załącz. Pisz wiadomość. Koniec.
2: Z jakiegoś powodu coś? Od razu to się rozłączyło, ale spróbujemy jeszcze raz.
1: Chyba wiem czemu, bo mam włączone. Nie przeszkadzać.
2: Włączone.
1: To dajcie mi sekundkę, ja tylko to opanuję sytuację.
2: Dobrze, centrum. No to w takim razie ja, skorzystając z tej przerwy, to przypomnę, że czekamy na wasze wypowiedzi, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoimi wrażeniami skorzystania z WhatsAppa na komputerze, do czego wy wykorzystujecie te aplikacje, no to dajcie znać, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, kontakt.tyflopodcast.net, też do waszej dyspozycji, no i oczywiście tyflopodcast.net/zoom, także się poleca, tam możecie do nas głosowo się odezwać, możecie zadzwonić i możemy sobie o tym porozmawiać. Czy to w ogóle warto instalować WhatsAppa na komputerze, czy też jednak no, nie ma to sensu waszym zdaniem. Sam jestem ciekaw przemyśleń. Moim zdaniem sens ma i to znaczny. I jeszcze z jednego powodu, o którym myślę, że za chwileczkę też będziemy mieli okazję porozmawiać. O, Wojtek chyba już
0: ukryj szczegóły.
2: Wyłączył.
0: Ukryj szczegóły.
2: Czy jeszcze walczysz?
1: No właśnie, nie zastanawiam właśnie, jak to.
0: Szybka nawigacja włączona. Wi-Fi zaznaczony. Zomus. Nie przeszkadzać. Tryb mikrofonu. Nie przeszkadzać. Przycisk. No, dostępny. To. Szybka. Stary menadżer. Przełącz przycisk. Nie przeszkadzać. Przycisk. Wielkie. C. Wielkie. T. A. Włączone do jutra. Szybka nawigacja włączona. Nie przeszkadzać. Przez 1 godzinę. Do jutra rana. Nie przeszkadzać. Zaznaczone. Przełącz przycisk. Dostępne czynności. Przez. Nie przeszkadzać. Zaznaczone. Przełącz przycisk. Dostępne czynności. Szybka nawigacja włączona. Przez 1 godzinę. Nie przeszkadzać. Przełącz przycisk. Tryb skupienia. Dostępne czynności.
2: To ja to
0: Wi-Fi, Zomus. Mikrofon, Zomus. Wi-Fi, tryb skupienia. Tryb skupienia. Przycisk.
1: O, jest.
2: Dostępne czynności. Udało się. Dobrze, to ja próbuję w takim razie, Wojtku, do ciebie zadzwonić ponownie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
0: Okno.
1: Okej, słyszę coś.
0: WhatsApp, okno. Wiadomość głosowa. Zaznaczony przycisk. Grupa. Koniec,
2: ale...
0: stop, koniec. Wyszukaj lub rozpocznij nowy...
1: Co? Też odrzuciło?
2: Ale chyba odrzuciło, tak. Z jakiegoś powodu odrzuciło to połączenie.
1: No. Już chyba wiem, z czego to wynika. Generalnie chodziło o to, że miałem włączony tryb nie przeszkadzać także na iPhone'ie. Podejrzewam, że o to chodziło. Bo jak go wyłączyłem, to wtedy mogłeś spokojnie zadzwonić. Tylko jeszcze zanim zadzwonisz, powiem tak. Ja sobie odbierałem poprzez wejście... W to powiadomienie z WhatsAppa wszedłem w interakcję i potem już na głośniku sobie po prostu doszusowałem do tego, do opcji odbierz, ale niestety w trakcie rozmowy z Michałem w ogóle nie słyszałem swojego voiceovera i po rozłączeniu się niestety też jakaś nastąpiła komplikacja, bo voiceover mówi bardzo cicho, mimo że jest ustawiony na
2: 100%. Na 100%, tak. No dobrze, to ja teraz próbuję do Wojtka zadzwonić. Nawet będę w stanie Wojtka z WhatsAppa nam puścić. Oszczędzę ci tej podwójnej zwrotki, więc muszę tu sobie to na mikserze odpowiednio skonfigurować, ale chyba mam to zrobione tak, jak trzeba. No to proszę bardzo, dzwonimy teraz do Wojtka.
0: Okno.
1: I słyszymy.
0: Michał Dziwisz. Pełen szyfr, Michał Dziwisz. Połączenie, ignoruj, odrzuć, odbierz, zaznaczony przycisk, grupa.
1: Okej, okay, jak tam?
0: Okno.
2: No właśnie w tym momencie udało się odebrać.
1: Pierwszy moment jest taki, jak dzwonił gdzieś Mandżurii na przykład. Ale chyba już trochę lepiej.
3: Ale to też na to uwagę zwracaliśmy, że no ta jakość jest taka sobie, nie?
2: Tak, w tym momencie wyłączyłem Wojtka z Zooma. Macie okazję posłuchać Wojtka z WhatsAppa. Trochę nam się w ogóle kolega przesterowuje, albo to u mnie jakieś ustawienia interfejsu audio, chociaż wiadomości głosowe na przykład u mnie przesterowane nie są, a tutaj Wojtek...
3: No właśnie, to jest ciekawe.
2: A tu Wojtek jest głośno. Tu Wojtek jest głośno, bo ja mam teraz naprawdę tę głośność ustawioną tak bardzo delikatnie, chociaż może trochę nawet podgłośnie tu kolegę. Możesz coś powiedzieć do słuchaczy przez WhatsApp.
3: No, tak jak mówię, jedynym takim minusem jest to, że rzeczywiście nie słyszymy. Nie słyszymy za bardzo, co tam voiceover gada. Ja teraz niestety zapomniałem skrótu, żeby się rozłączyć, więc ciebie o to, Michale, poproszę. No i zobaczymy, czy ta głośność wróci do swojej pierwotnej. Do tego swojego pierwotnego parametru.
2: No to zaraz zobaczymy, ja już szukam odpowiedniego przycisku, bo co ciekawe, to okno jest bezproblemowo dostępne, więc mogę rozłączyć się właśnie w tym momencie z Wojtkiem, co niniejszym czynię i proszę bardzo, wracamy już na Zooma.
1: Chyba nawet ja się pierwszy rozłączyłem,
2: o.
1: Wciskając Command P.
2: Command P.
1: Bo tak mi się to jakoś przypomniało, ale...
0: Wyszukaj lub koniec. Banner.
1: No nie, niestety mój voiceover, jak Michale słyszysz...
0: 90%, 100%.
1: Szybko.
2: No, niestety.
1: Przestraszył się chłopak całej tej sytuacji. Myślę, że to może być taka podobna sytuacja do tej, kiedy na przykład ktoś dzwoni do nas i się pierwszy rozłączy. Jak skończymy rozmowę z tym kimś i on się pierwszy rozłączy, to często jest tak, że voiceover w ogóle milknie. I tu może być taka kwestia, że jak sobie po prostu WhatsAppa no, wyłączymy, załączymy ponownie, no, to już wróci do stanu takiego pierwotnego. Ja voiceovera też wyłączałem, włączałem. Niestety nie pomogło to nic.
2: No dobrze, to ja myślę, że w takim razie mogę pokazać teraz co nieco tego WhatsAppa na Windowsa. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać a propos Maca.
1: No, powiem tak. Generalnie trzeba mieć na uwadze, że to jest tylko aplikacja desktopowa i jak ktoś nie miał w ogóle Maca, nie miał z tym styczności, to pomyśli, kurde, no co oni gadają, jak tu jakieś trzeba interakcje, jakieś takie dziwne rzeczy. Pamiętajcie tylko o tym, to jest bardzo istotne jednak, że to jest Mac. I tutaj wszystko się robi w taki sposób dziwny. Na początku pewnie dziwny, bo ja już do tego troszkę przywykam. Natomiast to nie jest nic szczególnego, że akurat tu w WhatsAppie musimy wejść w interakcję, coś tam zrobić za pomocą jakiegoś takiego bardziej skomplikowanego skrótu. To po prostu jest norma.
2: Tak jest. No to,
1: tak jest.
2: To ja teraz kilka słów na temat WhatsAppa na Windowsa. Też się trochę tym WhatsAppem, pozwólcie, pobawimy. Na dobry początek jedna uwaga. Przynajmniej z moich doświadczeń używam Windowsa 10. To też może mieć znaczenie. Przede wszystkim to ja od pewnego czasu przestałem móc odtwarzać wiadomości głosowe na WhatsAppie. Na szczęście naprawiło się to dzięki temu, że wyłączyłem sobie ulepszenia w karcie dźwiękowej, w ustawieniach zaawansowanych. Gdzieś wyczytałem w sieci, że to pomaga i u mnie pomogło, aczkolwiek na przykład czasem zdarza mi się jeszcze tak, że te wiadomości przestają się odtwarzać. Natomiast ja dość często korzystam z trybu uśpienia, z trybu hibernacji w komputerze, więc po prostu ten WhatsApp, no mam wrażenie, że wtedy najczęściej wariuje i najczęściej wtedy zdarza mu się gubić to odtwarzanie, ale teraz to już jest żaden problem, bo ja sobie po prostu go resetuję, zamykam, otwieram i działa. Większy problem natomiast jest w tym i tu taka rzecz dla tych, którzy mają więcej niż jedną kartę dźwiękową i z jakiegoś powodu chcieliby tego WhatsAppa przekierować na inną kartę. Słuchajcie, ja myślałem, że mi się ta sztuka nie uda, ale w końcu się udała, ale jeżeli mam być szczery, to nie wiem, jak ja to zrobiłem. Dlatego, że WhatsApp bardzo często nie pokazuje się w mikserze głośności. Zobaczymy, czy teraz na przykład się pokaże. Ja spróbuję wywołać ustawienia i przejdziemy sobie do miksera głośności.
0: Startowa open. Opcje miksera dźwięku, ustawienia systemowe. No naciśnij strzałkę w prawo, aby przełączyć pogląd 1 z 1 poziom 1.
2: Opcje miksera dźwięku.
0: Ustawienia. Ustawienia okno. Dostosuj główną głośność wyjściową suwak 80. Wyjście lista rozwijana głośniki. Wejście lista rozwijana in 03-03 lista.
2: Tak, mam tu ustawienia różne.
0: Zone spot, zone 3, station, radio, cast, ops 20, ops 20, NVDA, app, Miranda, IMS, Microsoft, Messenger, PIE, Google Chrome 41, 49, 38, 1, rad 49, 38, studio, midi 3, 4, 1, radio, cast, stream, dźwięki systemu 1 z 14.
2: I jak sami widzicie, tego WhatsAppa nie ma. Za którymś razem udało mi się sprawić, że on się tu pojawił. Po którymś tam restarcie WhatsAppa, restarcie komputera pojawił się, no to korzystając z okazji, szybko przełączyłem go na odpowiednią kartę, żeby móc wam to wszystko pokazać, jak to działa. Natomiast jeżeli ja chciałbym już teraz, w tym momencie, bo mam taką potrzebę, zmienić tę kartę, to będę miał problem. Bo tego nie jestem w stanie zrobić. I nie wiem dlaczego ten WhatsApp się tak, a nie inaczej zachowuje. Natomiast przejdźmy teraz sobie do samego WhatsAppa. Zobaczmy, co my tu właściwie mamy, jak to wygląda. Tu mamy...
0: Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, pole edycji i pusta.
2: Pole edycji do wyszukiwania czatów.
0: Wojciech Dulski 009 niezaznaczony.
2: Tu mamy czaty.
0: Komanda plika Floyda 1 nieprzeczytany. Wojciech, komand i tech 4 nieprzeczytane.
2: Tu mamy różne grupy i tak dalej, i tak dalej. Ja przechodzę teraz po tym tabem, natomiast mamy też oczywiście strzałki do poruszania się po tym na przykład drzewku.
0: Utwórz nową konwersację, przycisk. Więcej opcji po rozwinięciu, przycisk.
2: To
0: poziom 1, czaty 1 z 3.
2: Był tab i tu mam jeszcze czaty.
0: Połączenia niezaznaczone 2 z 3, poziom 1. Status niezaznaczony 3 z 3, poziom 1.
2: I status. Połączeń nigdy nie używałem, statusu też nigdy nie używałem, używałem tylko czatu.
0: Połączenia, czaty 1 z 3, poziom 1.
2: Bo z tego przede wszystkim korzystam. No więc...
0: Otwórz ustawienia niezaznaczone 1 z 2, poziom 1.
2: Zobaczmy sobie jeszcze do tych ustawień.
0: Spacja. Ogólne 1 z 8, poziom 1.
2: Mamy ustawienia ogólne.
0: Konto niezaznaczone 2 z 8, poziom 1.
2: Konto.
0: Czaty niezaznaczone 3 z 8, poziom 1. Powiadomienia niezaznaczone 4 z 8, poziom 1.
2: Powiadomienia.
0: Personalizacja niezaznaczone 5 z 8, poziom 1.
2: Personalizacja.
0: Pamięć niezaznaczone 6 z 8, poziom 1. Skróty niezaznaczone 7 z 8, poziom 1. Pomoc niezaznaczone 8 z 8, poziom 1.
2: No i pomoc. No to Wojtku, do czego zaglądamy?
1: Wiesz co, ja bym zaglądał na początek do skrótu, bo jestem ciekaw, czy u ciebie też działa ten skrót shift przecinek i kropka na przykład. Czy to w ogóle jest?
0: Skróty niezaznaczone 7 z 8, poziom 1, spacja. Profil niezaznaczony 1 z lista. Zresetuj rozmiar tekstu. Nowy czat. CTRL N1 z 20.
2: Może od góry. Nowy czat. Ctrl N.
0: Zamknij czat. CTRL 2 z 20. Zamknij czat. CTRL F4 3 z 20.
2: Dwa skróty na zamknięcie czatu. Ctrl W, Ctrl F4.
0: Zamknij aplikację. Alt F4 4 z 20.
2: Alt F4 zamknięcie aplikacji.
0: Nowa grupa. CTRL Swift N5 z 20.
2: Tu nowa grupa.
0: Szukaj. CTRL F6 z 20.
2: Tu szukaj.
0: Szukaj w czacie. CTRL Swift F7 z 20.
2: Tu, żeby nie było, Ctrl F. Nie F6, tylko F. To jest po prostu szósta z 20 pozycji, siódma z 20 pozycji. To, żeby było jasne.
0: Profil. CTRL P8 z 20.
2: Tu mamy profil.
0: Wycisz czat. CTRL Swift M9 z 20.
2: Wyciszenie czatu.
0: W.slash był wskaźnik przeczytania. CTRL Swift U10 z 20.
2: Co to robi? To pewnie jakaś informacja o przeczytaniu, że wiadomość została wyświetlona. Aha, czyli że...
1: Tak.
0: Panel emotikonów. CTRL Swift E11 z 20.
2: Tu mamy panel emotikonów.
0: Panel gifów. CTRL Swift G12 z 20.
2: Gify.
0: Poprzedni czat. CTRL Swift lewy nawias kwadratowy 13 z 20.
2: O, widzisz? Tutaj mamy.
1: A tak, no.
0: Następny
1: no,
0: czat. CTRL Swift prawy nawias kwadratowy 14 z 20. Poprzedni czat. CTRL Swift Tab 15 z 20.
2: Ale działają też te skróty, o których ty wspominałeś.
0: Następny czat. CTRL Tab 16 z 20. Otwórz czat. CTRL od 1 do 9, 17 z 20.
2: I tu mamy to właśnie. Otwórz czat. Ctrl od 1 do 9. Fajna.
0: Zmniejsz rozmiar tekstu. CTRL 18 z 20.
2: Ctrl minus.
0: Zwiększ rozmiar tekstu. CTRL plus 19 z 20.
2: No Ctrl plus.
0: Zresetuj rozmiar tekstu. CTRL 0, 20 z 20.
2: Ctrl 0. I to są właśnie skróty.
1: Czyli wychodzi na to, że nie da się na Windowsie przyspieszać, a nie zwalniać.
2: Wychodzi na to, ciekawe, że nie da się zrobić tego z poziomu skrutu klawiszowego.
0: Tak. Lista. Aby uży-
2: no, natomiast tu mamy jeszcze taką ciekawą rzecz, kiedy nacisnę tab.
0: Lista. Aby użyć emotikonu kot, wpisz w czacie dwukropek i kot, a wtedy pojawi się wyskakujące okienko z odpowiednimi emotikonami 1 z 2. Aby użyć emotikonu nakrycie głowy, wpisz w czacie dwukropek i nakrycie głowy, a wtedy pojawi się wyskakujące okienko z odpowiednimi emotikonami 2 z 2.
2: Jeżeli chcecie wpisywać szybko emotikonki. Jeżeli nie chcecie ich szukać, to to jest bardzo fajna sprawa. To pokażemy za chwilę.
0: Skróty 7 z 8 poziom 1.
2: No dobrze, to przejdźmy może sobie teraz tak od końca.
0: Pamięć niezaznaczony 6 z 8 poziom 1.
2: Tu mamy pamięć.
0: Profil niezaznaczony 1. Zdjęcia pole wyboru oznaczone.
2: Czyli to, co ma zostać zapisane w pamięci naszego komputera.
0: Audio pole wyboru oznaczone.
2: Zdjęcia audio.
0: Wideo pole wyboru oznaczone.
2: Wideo.
0: Dokumenty pole wyboru oznaczone. Pamięć 6 z 8 poziom 1.
2: I to jest w zasadzie wszystko. Czy nawigacją dokument obiektową czegoś się tu doszukamy?
0: Wideo pole wyboru. Dokument. Brak na wideo. Zdjęcia. Wybierz automatyczne. Wybierz jak automatyczna pamięć.
2: O co tu chodzi? To jest w ogóle dobra wskazówka. W NVDA insert i czwórka i szóstka w tym momencie służy do chodzenia po tych obiektach, bo ja przeszedłem tabem, ale tak do końca nie wiem, o co tu chodzi. Ale kiedy sobie pochodzę tą nawigacją obiektową, to dostaję takie info, że...
0: Automatyczne pobieranie.
2: O, do czego to służy? Co tu się właściwie ma dziać? Czyli automatyczne pobieranie różnych typów danych.
0: Wybierz, jakie multimedia będą automatycznie pobierane z otrzymywanych wiadomości.
2: No właśnie.
0: Pamięć 6, dokument, pamięć, personalizacja, niezaznacz spacja.
2: Personalizacja.
0: Profil niezaznaczony, motyw kolorystyczny aplikacji. Domyślne ustawienia systemu, lista rozwijana, domyślne ustawienia systemu zwinięte. Lista. W hubsub.palette item wf model 1 z 15.
2: Co to jest?
0: Brak poprzed, w hubsub.lista. Esyfloresy w hubsub, pole wyboru oznaczone. Esyfloresy w hubsub, pole wyboru oznaczone. Zresetuj przycisk. Lista rozwijana 100% zwinięte.
1: To jest ważne w sumie dla osób, podejrzewam, słabowidzących. Nie, żeby sobie ustawić właśnie ciemne tło, na przykład jasne napisy, albo jakoś tak, nie?
2: Albo jeżeli na przykład z komputera korzystamy w dwie osoby. Albo w dwie osoby chociażby. To ewentualnie. No, nam to wszystko jedno, a komuś może się personalizacji przydać.
0: Powiadomienia niezaznaczone 4 z 8 pod spacja.
2: Powiadomienia.
0: Profil niezaznaczony 1. Nadal pokazuj powiadomienia, gdy aplikacja w HubSub nie jest otwarta, przycisk przełączania wciśnięty.
2: No czyli jasne, jeżeli nawet zamkniemy WhatsAppa, to on będzie i tak sobie gdzieś tam działał w tle i po prostu nasłuchiwał, czy ktoś do nas czegoś nie wysłał.
0: Wiadomości, przycisk przełączania wciśnięty.
2: Wiadomości.
0: Reakcje, przycisk przełączania wciśnięty. Połączenia, przycisk przełączania wciśnięty. Pogląd wiadomości, przycisk przełączania wciśnięty.
2: O, literówka. Podgląd chyba powinno być.
0: Tak. Wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk zwinięte, domyślny. Grupy, przycisk.
2: Wiadomości. Co?
0: Wiadomości. Dźwięki powiadomień.
2: O właśnie. Tak. Dźwięki powiadomień tu mamy.
0: Wiadomości. Wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk zwinięte, domyślny.
2: I tu
0: brak 1 z 12. Domyślny 2 z 12. Alert 1, 3 z 12. Alert 2, 4 z 12. Alert 3, 5 z 12. Alert 4, 6 z 12.
1: I tu pewnie mógłbyś sobie, Michale, jakoś też wejść, nie wiem, czy tabem, czy tą nawigacją.
0: Otwórz usta.
1: I chyba...
0: Wyszukaj profil niezaznaczony 2 z 2.
2: Wiesz co, chyba, 1 z 3, chyba nawet 1. Wiem,
0: otwórz,
2: jak tylko...
0: Wyszukaj lub profil niezaznaczony. Wyszukaj lub profil czaty 1 z 3. Otwórz, wyszukaj, czaty, no. Otwórz ustawienia, ogólne 1 z 8 poziom, kontrza, powiadomienia, niezaznaczone, persona, powiadomienia, spacja, reakcje, połączenie, pogląd, wiadomości, przycisk, wiadomości, przycisk, zwinięte, domyślny, wiadomości, przycisk.
2: Czy to przypadkiem nie będzie?
0: Spacja. Wiadomości, przycisk, nie. Zwinięte, domy, grupy, przycisk.
2: Bo chciałbym sobie...
0: Wiadomości, przycisk, zwinięte, brak 1, domyślny, 2 z 12.
2: Na przykład...
0: Alert 1, 3 z 12. Wiadomości,
2: alert 1, ale...
0: Grupy, przycisk.
2: Nie mogę
0: wiadomości,
2: tego
0: przycisk, zwinięte, ale...
2: odsłuchać w żaden sposób.
0: Wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk, zwinięte, alert, grupy.
1: A
0: grupy,
1: jak
0: przycisk.
1: Sobie myszką grupy.
0: Wiadomości,
1: myszkę
0: wiadomości, przycisk. Przejdź do fokusu. Wiadomości, przycisk, zwinięte, alert 1.
1: Lewym klawiszem początek. Myszy wiadomo, alert. Wcisnął,
0: wiadomości, wiesz, początek, właśnie... pusta, początek, pusta. Grupy, wiadomości, przycisk, zwinięte, alert 1. Wiadomości, przycisk, spacja. Wiadomości, przycisk, zwinięte, ale wiadomości, brak nas początek. Wiadomości.
2: No nie...
0: Wiadom, lewy. Nadal o... pokazuj powiadomienia. Wiadomości, przycisk.
2: Nie bardzo to chce działać.
0: Reakcje, przycisk, przełączania wciśnięty.
2: No ale trudno. No, mamy tu jakieś alerty. Szkoda, że faktycznie nie da się tego odsłuchać, co to jest.
0: Pogląd, wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk, zwinięte, alert, grupy, przycisk. Grupy, przycisk, zwinięte, domyślny. Powiadomienia 4 z 8, poziom 1.
2: I to są powiadomienia.
0: Czaty niezaznaczone 3 z 8, spacja.
2: Czaty.
0: Profil, zarchiwizuj wszystkie czaty, przycisk.
2: Zarchiwizuj wszystkie czaty, czyli taki przycisk.
0: Synchronizowano z telefonem.
2: O.
0: Zarchiwizuj wszystkie czaty, przycisk.
2: Teraz sprawdzę sobie nawigację obiektową.
0: Historia czatów. Czaty. Profil niezaznaczony, czaty.
2: Wygląda?
0: Historia czatów. Synchronizowano z telefonem. Zarchiwizuj wszystkie czaty, przycisk. Wciąż będziesz otrzymywać nowe wiadomości z zarchiwizowanych czatów. Wyczyść wszystkie wiadomości, przycisk. Usuń wszystkie wiadomości z czatów i grup. Usuń wszystkie czaty, przycisk. Usuń wszystkie wiadomości i wyczyść całą historię czatów. Brak następnego.
2: No może lepiej nie. To...
0: Wyczyść wszystkie, usuń wszystkie czaty, przycisk.
2: Bardzo niebezpieczna sekcja.
0: Czaty 3 z 8 poziom 1. Konto niezaznaczony 2 z 8 poziom 1.
2: Konto?
0: Spacja. Profil niezaznaczony, wiadomości i połączenia w czacie zabezpieczonym pełnym szyfrowaniem pozostają między tobą a wybranymi przez ciebie osobami. Nawet HubSpot nie może ich odczytać ani odsłuchać. Dowiedz się więcej link. Pokazuj powiadomienia zabezpieczeń na tym komputerze, przycisk przełączania wciśnięty. Otrzymuj powiadomienie, gdy zmieni się kod zabezpieczenia telefonu kontaktu. Jeśli masz wiele urządzeń, to ustawienie należy włączyć na każdym urządzeniu, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia. Dowiedz się więcej link. Konto 28 poziom 1.
2: I to jest w zasadzie tyle, bo profil. Tu jeszcze była wiadomość. Chyba gdzieś taka
0: brak poprzedniego,
2: właśnie...
0: brak następnego, brak następne wiadomości zabezpieczenia, brak zablokowanych zabezpieczenia, brak zarządzane na telefon zablokowany, pokazuj powiadomienie, wiadomość, brak poprzednie, wiadomość, brak zarząd, potwierdzenia odczytu z WL, potwierdzenia odczyt, wszyscy, dodawanie do wszyscy, o mnie.
2: Bo tutaj tak.
0: Wszyscy, zdjęcie profilowe.
2: Nie ma... Jakby tu, zobacz, mamy kilka różnych ustawień, ale to jest właśnie tu wszyscy
0: widziano aktyw zarządzany na telefonie
2: i tak dalej, ale jest właśnie taka informacja, do której też docieramy nawigacją obiektową.
0: Prywatność,
2: że zarządzane prywatność na telefonie. Zarządzane na telefonie. Czyli my z poziomu komputera nie jesteśmy w stanie tych ustawień zmienić. My musimy, no niestety, sięgnąć po telefon i po prostu tam to poprzestawiać. Tu możemy sobie kilka rzeczy poustawiać, ale nie wszystko.
0: Profil niezaznaczony, wiadomości i połączenia w czacie. Prof. Konto 28, ogólne niezaznaczone, 1
2: no
0: z 8,
2: ogólne...
0: spacja. Profil, otwórz HubSpot, profil niezaznaczony, otwórz HubSpot po zalogowaniu, przycisk przełączania wciśnięty. Wybór języka,
1: lista rozmów. To jest, myślę, ważne też, tak. Bo tych aplikacji czasami jak się zacznie włączać 1 500 000 100 900, to wiesz...
2: Dokładnie, aczkolwiek ja mam tego WhatsAppa odpalonego na starcie, bo to jest jednak komunikator, z którego korzystam dość często, więc dlaczegożby nie.
0: Zmień ustawienia pisania dla autokorekty i wyróżniania błędów pisowni w ustawieniach systemu Windows. Ustawienia no systemu tak. Windows Sync.
2: To też jest fajne, że WhatsApp dzięki ustawieniom systemowym nas będzie informował, jeżeli będziemy popełniać jakieś błędy. To,
1: no tak.
0: No, to... Wyloguj przycisk.
2: O, tu się możemy wylogować.
0: Ogólne 1 z 8 poziom.
2: Ale ja tego nie będę robił, bo musiałbym jakoś się dość mocno natrudzić, żeby ten kod zeskanować.
0: Otwórz ustawienia. Nie...
2: Dobrze.
0: Wyszukaj lub rozpocz poziom 2.
2: Wychodzę z tego. Wchodzę sobie do czatu z Wojtkiem.
0: Zaznaczony.
2: On się teraz tak trochę przymulił. Ja mam wrażenie, że to dlatego, że on się z telefonem po prostu synchronizował.
0: Napisz to.
2: I co my tu mamy? Mamy wesołą twórczość naszą z dzisiejszej audycji.
0: Dodaję
2: między innymi.
0: Michał Dziwisz. Nieodebrane połączenie głosowe o 20. Michał Dziwisz. Dźwięk 20. 27. Odebrano 390 z 390.
2: O.
0: Nieodebrane połączenie głosowe o 20. 9. Wojciech Dulski. Dźwięk 20. 09.
2: I tu mamy na przykład wiadomość, którą nagrał Wojtek. No więc teraz, żeby to odtworzyć, to ja po prostu naciskam na tym Enter. I co? I nic. I nie zadziałało.
0: Nieodebrane. Wojciech Dulski.
2: I nie zadziałało. I podejrzewam, że właśnie dlatego nie zadziałało, że już mi się coś tu za długo ten WhatsApp był otwarty. Więc
0: ustawienia.
2: Zamykamy.
0: Startup w HPT. W HPT. Zobacz. Ustawienia. Startup w HPT. Ustawienia. Startup w HPT. W HPT.
2: Odpalamy WhatsAppa jeszcze raz.
0: Poziom 2. Utwórz nowy. Wojciech. Komanda. Wojciech Dulski. Zaznaczony.
2: Wojciech jest. Znowu.
0: Nagraj wiadomość. Głos. Napisz. Dodaj.
2: To trwa.
0: Dodaj emotik. Michał Dziwisz. Nie ode... Wojciech Dulski. Dźwięk 20.
2: No i zobaczmy.
1: Mamy nagrywanie wiadomości. I jest.
2: I jest. Jest wiadomość głosowa.
0: Jeden razy przycisk.
2: I tu mam... Tak, kiedy nacisnę
1: no,
2: tap.
1: Po komputerze.
2: To mam taki przycisk jeden razy.
0: Spacja.
1: Nagrywanie cały czas jest aktywne.
0: Czyli jeden, pięć razy przycisk ma fokus. Pole edycji.
1: Wygląda troszkę tak podobnie jak w aplikacji mobilnej.
2: Tak. To się zgadza. To się zgadza.
0: Wiadomości lista.
2: Tu mam właśnie wiadomość od Wojtka, to jeszcze teraz sobie otworzymy ją jeszcze raz, bo chcę coś pokazać.
0: 2000. Wojciech, znajdź w czacie. Wojciech, nie odebrał. Michał Dziw, nie odebrał. Wojciech Dulski.
2: O, jest.
1: Mamy.
0: 1,5. Suwak 3000. Spacja. Dwa razy.
2: No i...
0: Spacja. Jeden razy.
2: Jeden raz.
0: Wojciech Dulski. Dźwięk.
1: Mamy tutaj.
2: Mogę się przełączyć na przykład na poprzednią wiadomość.
1: O, jak słyszycie?
2: O. I teraz na przykład załóżmy, że nie mam czasu Wojtka już słuchać, naciskam po prostu jeszcze raz Enter na tej wiadomości. I tyle. I ona się pauzuje. Kiedy chcę wznowić tę wiadomość, to po prostu...
1: Kontrolka swój status zmieniła.
2: To po prostu naciskam Enter. W ten sposób. Tak to prosto działa. I teraz, jeżeli chodzi o nagrywanie wiadomości głosowej...
0: Dodaj załącznik.
2: No to...
0: Napisz to.
2: Mam tu
0: nagraj wiadomość głosową.
2: Przycisk nagraj wiadomość głosową. I teraz proszę bardzo.
0: Spacja. Odrzuć wiadomość głosową, przycisk.
2: No i znowu jest ten sam problem, co na Macu, czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym.
0: Wstrzymaj nagrywanie, przycisk.
2: Mam przycisk wstrzymaj nagrywanie.
0: Wyślij wiadomość głosową, przycisk.
2: Mam przycisk wyślij wiadomość, który ale teraz aktywuję.
1: Co ciekawe, zauważ, że jest inna etykietka dla kontrolki.
2: To prawda.
0: Spacja. Napisz ciekawe. Do Wojciech.
2: To prawda. I wiadomość już została wysłana. Możesz, Wojtku, to zweryfikować.
1: Jasne, jasne, już patrzymy.
0: Społeczności, menu, zaznaczony nowy czat, zaznaczony przycisk, grupa.
1: To myślisz, tego WhatsAppa nie zamknąć i go podobnie nie odpalić.
2: Spróbuj może, może to rzeczywiście
0: Zomus
2: pomoże.
0: Status bar Windows, wprowadzenie, Zomus, Zoom Share, Wojciech Tulski, okno, widok listy, tabela, dokumenty.
1: Chyba.
0: Przestrzeń Finder, zawierająca okno Wojciech Tulski, spacer na pełnym ekranie.
2: Nie pomogło, 100%, no to 100%, chyba
0: nazwa,
2: niestety.
0: 90%, 100%.
2: Ale jakoś ta synteza jest słyszalna, powiem ci, więc...
1: Tak, nie ma tragedii?
2: Nie, tragedii nie ma.
0: Zomus, Wojciech Tulski, widok listy, tabela.
1: Dobra, to ja szybko tu WhatsAppa.
0: Przestrzeń Finder, WK, przed WhatsApp, uzupełnianie, Finder, Wojciech Tulski, okno, WhatsApp, desktop, zawartość www, przestrzeń z WhatsApp, zawierająca okno WhatsApp, spacer na pełnym ekranie, wyszukaj... Społeczność, status, nowy czat, menu, zaznaczone pole do wprowadzenia, filtr nie przeczytam, Karol Niedziela, HTTPS, dwóch, filtr nie przeczytanych czatów, zaznaczone, Karol Niedziela, HTTPS, dwóch, kropek, slash, kreska, slash, youtu, krop, w, lista czatów. Lista czatów, tabela. W, lista czatów, pusty tabela. Szybka nawigacja wyłączona. Michał Dziwisz, 20:49, 12:21. Pisz wiadomość, edycja tekstu. Załącz, otwórz panel emotikonów, zaznaczone przy application. Dwa nieprzeczytane wiadomości. Grupa. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową, wiadomość application. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosowa, grupa. 20:49. Menu kontekstowe, zareaguj, menu kontekstowe, 20:40.
2: Właśnie to jest to, o czym mówiła Aga.
0: Zaznaczony przycisk, grupa.
1: Tak.
0: Menu kontekstowe, zareaguj, koniec. Menu kontekstowe, 20:40, 12 w noc, wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość głosową, przycisk, grupa. Wstrzymaj wiadomość głosową,
2: zaznaczony. Jest ten sam problem, co na Macu, czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym.
0: Wstrzymaj nagrywanie, przycisk.
2: Mam przycisk wstrzymaj nagrywanie.
0: Wyślij wiadomość głosową, przycisk.
2: Mam przycisk wyślij wiadomość, który teraz aktywuję. Aktywuję ją za chwilę, bo tu jeszcze Wojtek mi coś dopowiada, ale że tego nie słychać, bo nie mam skierowanego tego właśnie strumienia do WhatsAppa, no to wygląda to tak, a nie inaczej. Teraz zobaczmy, co jest dalej.
0: O
2: właśnie, natomiast tak a propos tego dodatku, o którym wspominał Roberto, czyli WhatsApp Plus, ja podrzucę do niego link w komentarzu, bo myślę, że może być to dodatek dosyć przydatny użytkownikom Windowsa. Teraz zaprezentuję jeden ze skrótów, które myślę, że mogą być fajne. Ten dodatek ma oczywiście znacznie więcej skrótów, natomiast nie wiem, czy ma sens pokazywanie ich w tym momencie jako listy, czytanie tego, bo to wszystko możecie sobie znaleźć w readme tego dodatku, z którym warto się zapoznać, też zresztą podlinkuję, bo...
0: Ustawienia.
2: O co mi chodzi? Chodzi mi o wiadomości głosowe. Załóżmy, że ja chcę teraz nagrać wiadomość głosową do Wojtka. Mam nadzieję, że mi się to uda, że nie pomylę tych skrótów, bo ja ten dodatek mam od niedawna. Alt-R? Alt-R, tak. Nacisnąłem Alt-R i teoretycznie wiadomość powinna się nagrywać. I teraz, kiedy chcę zakończyć nagrywanie tej wiadomości, znowu wciskam Alt-R. Czy to zadziała?
0: Nagraj, napisz, dodaj Wojciech, Michał Dziwisz, dźwięk 20, 49, wyświetlono 374, 2053.
2: No chyba nie, albo skrót pomyliłem.
0: Option punktor, control plus R, recordant cell.
2: A control R, nie Alt R, przepraszam. Control R.
0: Michał Dziwisz.
2: No to już sprawdzamy. To jeszcze raz.
1: Ale chodzi o to, Michale, że kiedy nagrywasz, nie możesz sobie tabem jakby...
2: Mogę, słuchaj, Michał, mogę. To dodaj emotik- już zaraz dodaj załącznik, to napisz będziemy to sprawdzać. Ctrl R. Jeszcze raz w takim razie. Ctrl R. Naciskam Ctrl R i wiadomość powinna się nagrywać. Naciskam tab. On się tak trochę przymroził.
0: Wyślij wiadomość głosową, przycisk. O. Wstrzymaj nagrywanie, przycisk.
2: Ale jest.
1: Jest.
2: Wyślij wiadomość, wstrzymaj nagrywanie. Naciskam Ctrl R jeszcze raz. I wiadomość powinna zostać. O, widzisz.
1: Tak,
2: jest. Tak, także nie Alt R, Ctrl-R, ten skrót i wiele, wiele innych skrótów, które mogą być przydatne w korzystaniu z WhatsAppa. No niestety ten skrót do odbierania u mnie nie zadziałał, ale to być może powinienem mieć albo WhatsApp beta, albo po prostu z jakiegoś powodu no coś tu nawaliło. Jeszcze jedna fajna rzecz, bo tego w sumie nie pokazywałeś na Macu.
0: Roberto Lombino jest w poczekalni.
2: A tymczasem mamy Roberta. Słuchamy.
4: Dobry wieczór. Słychać mnie, tak?
2: Słychać cię głośno, wyraźnie. Witaj.
4: Dobrze, bardzo się cieszę. Ja sobie też spróbowałem po tych problemach u ciebie, Michał. Spróbowałem sobie, sprawdziłem to odbieranie i no tak, odbieranie połączeń, a że mam Androida, iPhone'a na obu WhatsAppa i właśnie tak jak pisałem, mam podpiętego WhatsAppa
2: pod standardowego betę, i pod betę.
4: Androida, tak, do WhatsAppa betę mam do Androida, a zwykłego mam do iPhone'a, no to mogłem to spróbować i teraz tak, Windows 11 mam. Aha. Ten skrót z WhatsAppa Plus też mi nie zadziałał, ale tak to mogę odbierać

0: tylko...
1: Windows
0: tylko...
1: A, no tylko wiesz co, tylko tam, to właśnie ja już też myślałem, że pod Windows A to znajdę, a niestety nie, z jakiegoś powodu nie widzę.
0: No to ja, to znaczy, to jeszcze można spróbować tabem, bo mi to działa. No nie będę teraz włączać drugiego laptopa z dziesiątką, mógłbym to zrobić, ale zajęłoby to 10-15 minut.
1: No dokładnie, tak, więc, tak. Więc to chyba nie ma sensu. Problem jest zasadniczo taki, że to okienko, które się pojawia w WhatsAppie do odbierania połączenia, po prostu jest niedostępne, bo ono tak. Ma jakąś tam, ono nam wyskakuje. On, czasem możemy go nie zauważyć, ale ono gdzieś tam pod alt-tabem będzie, ale problem jest taki, że najzwyczajniej w świecie nic tam się nie da zrobić, nawet wyskakuje. Próbowałem OCR-em, też nie, nie działa.
0: Wyskakuje, ale ja z niego nigdy nie musiałem korzystać, bo właśnie nawet mogę, no co prawda nie będę mógł jakby, znaczy mógłbym wam udostępnić syntezę, ale Czechem jestem, system mam po czesku. Ale teraz dzwonię do siebie na iPhone'a, czyli akurat na WhatsAppa betę.
1: Aha.
0: Ja mam nadzieję, że mnie na WhatsAppa zwykłego. Ja mam nadzieję, że wy mnie słyszycie.
1: Tak, słyszymy.
2: Tak.
0: Aha, no tak, wy mnie słyszycie, ale chyba ja was nie słyszę. Windows N ląduje na przełączniku Nie przeszkadzaj. Tab, usuń wszystkie powiadomienia. Jeszcze raz tab, lista powiadomień. Strzałka w dół, powiadomienie, połączenie WhatsApp. Tab, rozwiń. Spacja, przycisk się zmienia na zwiń. Tab, ustawienia dla tego powiadomienia, jeszcze raz tab, usuń to powiadomienie i dopiero potem tab, odrzuć przycisk i odbierz przycisk. No i ja może już odbiorę tutaj na iPhone'ie to i mam ogromną nadzieję, że będę was słyszeć, bo w tym momencie was przestałem słyszeć. A
1: no
0: to
1: jak
0: mnie
1: tam
0: martwi
1: słyszysz,
0: bardzo.
1: Słyszysz już. Nas, tak? No to super.
0: A, ale to... wy mam nadzieję, że słyszeliście tak, mnie cały czas.
1: Słyszeliśmy cię cały czas. Zgadza się.
0: Okej. Okay. No to tak to wygląda, no tak to wygląda na Windowsie 11, no więcej niestety nie mogę zrobić.
1: No, ale dzięki za te sugestie i zresztą w ogóle dzięki za przypomnienie o tym dodatku WhatsApp Plus dla NVDA, bo ja go kiedyś miałem zainstalowanego, potem zdaje się zmieniałem komputer i po prostu o nim zapomniałem, a to się rzeczywiście przydaje, no jest trochę tych różnych skrótów, faktycznie tak. Może być to fajne. Szkoda, że ten skrót do odbierania nie działa, bo to
0: tak,
1: by...
0: Alt-Shift-Y on
1: tak,
0: powinien
1: Alt-Shift-Y.
0: Być.
1: Tak, tak, tak.
0: On powinien działać, ale nie działa. Jest tam kilka fajnych skrótów, na przykład na czat, że chyba Alt-T powinno przeczytać nam tytuł czatu, w którym akurat jesteśmy. Albo nawet jest skrót do przejścia do nieprzeczytanych wiadomości.
1: Tak, tak.
0: Tylko to trzeba zdefiniować. Tam jest, te ustawienia są ciekawe, bo tam trzeba mu zdefiniować, jakby wpisać po polsku nieprzeczytane wiadomości i nieprzeczytanych wiadomości, czy jakby
1: te wariacje,
0: on powinien szukać.
1: Tak,
0: tak,
1: czego on powinien szukać i co powinien filtrować. I wtedy tak. To będzie działało.
0: Teraz jeszcze doszła opcja, która niestety jeszcze nie do końca działa. Bo w WhatsAppie beta najpierw, a potem w WhatsAppie zwykłym pewnie zauważyliście niedawno, że nasze wiadomości nagle są odczytywane z naszym numerem telefonu. Przynajmniej ja tak mam i nie tylko ja. Jakby była o tym dyskusja właśnie na kanale telegramowym, kanale twórcy tego dodatku WhatsApp Plus. O tym za chwilkę powiem też. No i ten dodatek niby jak mu wpiszemy nasz numer, to powinien zastępować to słowem you po angielsku. No, tylko teraz się to znowu jeszcze w WhatsAppie zmieniło, bo kiedyś było numer, tam tylda, powiedzmy Michał Dziwisz, przecinek, wiadomość. Teraz jest numer, tylda, imię i nazwisko, dwukropek, wiadomość. I on wariuje i w tej chwili, jeśli w wiadomości coś jest przed, jakby, jeśli w wiadomości mamy przecinek, to on na liście nam wyświetli dopiero to, co jest chyba jakby po pierwszym albo którymś przecinku wiadomości. No to jest do oczywiście zrobienia, tak? To pewnie autor w następnej aktualizacji to zrobi. No na razie niestety aktualizacji nie ma, ale autorem jest Kostia Hladki z Ukrainy. Ten sam, który napisał też dodatek Unigram Plus do Unigrama, do klienta Telegrama na Windowsa. I właśnie na kanale

0: Omnigram Plus, oczywiście oprócz samego wbudowanego tego mechanizmu sprawdzania aktualizacji w dodatku, no to na kanale Unigram Plus się pojawiają nowe wersje zarówno Unigrama Plus, jak i WhatsAppa.
1: Jak i WhatsAppa.
0: I zawsze oczywiście są komentarze, więc no dla iOS-owców no to wygodniej z Unigrama niż z iOS-a, ale zawsze można komentować na Telegramie. No jeśli chcemy mieć kontakt z autorem, no to albo Telegram, albo jest e-mail w tym opisie, tak? O wtyczce, czy o dodatku, nie wiem jak... W NVDA, tak? Na liście dodatków.
1: Tak, w menedżerze dodatków.
0: Tak, w menedżerze dodatków, tam jest przycisk, tak? Jest jakby zawsze opis danego dodatku i tam jest mail, to jest gladki.kostia@gmail.com. Tam jeszcze sobie zobaczcie, jak to się dokładnie pisze, ale jeśli tylko macie zainstalowany dodatek, no to piszcie po angielsku i Kostia się bez problemów z wami dogada. Także autor jest znany, on się odzywa też w tej ukraińskiej grupie na Telegramie, o której Paweł Masaczyk mówił w tych przeglądach, więc jakby aktywny jest. No.
1: No to super, Roberto. To dzięki w takim razie za te informacje.
0: Dzięki również.
1: Pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Aha, przepraszam, może jeszcze dodam a propos tego WhatsAppa Plus.
1: Jasne.
0: Że on też dodaje dźwięki. Bo o ile się nie mylę, to to nagrywanie wiadomości głosowych w WhatsAppie nam nie odtwarza tego takiego dźwięku, albo wysłanie wiadomości głosowej nie odtwarza tego dźwięku, który jest na smartfonie, prawda? No to w WhatsAppie Plus, jak naciśniesz Ctrl R, to usłyszysz dźwięk. Niestety ten taki cichy, no kiedyś były inne, te takie starsze, one mi się w ogóle bardziej podobały troszkę. Były głośniejsze. Na smartfonach też, tak? Nagrywanie wiadomości, wysyłanie wiadomości i anulowanie nagrywania. No to tutaj będziemy mieć ten dźwięk. I dzięki temu, i chyba można sobie też włączyć, odtwarzać dźwięk, jakby będąc w konwersacji, jeśli ktoś napisze nową wiadomość, tak? Co ciekawe, jak wiemy, gdzie jest folder dodatku, możemy sobie też dźwięki też czymś zastąpić, bo to są pliki WAV normalne. Więc...
1: No to tak, to jeżeli dla kogoś na przykład byłoby to za ciche, to można sobie podmienić na coś głośniejszego.
0: To samo robi Unigram Plus w Unigramie do Telegrama, więc generalnie te dwa dodatki są bardzo podobne. One mi się troszkę kojarzą ze skryptami do Skype'a dla Jossa, co kiedyś były.
1: No tak.
0: One też dodawały bardzo dużo skrótów. No. Także tak to jest. To życzę miłego wieczoru, miłej reszty audycji.
1: Dzięki, Roberto.
2: Dzięki.
0: Trzymajcie się.
1: Trzymaj się, pozdrawiamy cię również. No cóż, to w takim... O, teraz właśnie jeszcze Zoom nam się to musi wygadać, ale już się wygadał i ja mogę przejść dalej do prezentacji. Co ja tu chciałem jeszcze pokazać, jeżeli chodzi o WhatsAppa, bo być może nie wszyscy o tym wiedzą, a to jest naprawdę fajna rzecz. Mam nadzieję, że zadziała, że się nic nie pozmieniało. Wysyłanie plików. Wysyłanie plików w WhatsAppie można zrobić w bardzo prosty sposób. Ja sobie, dajmy na to, teraz wyszukam za pomocą Everythinga jakiś plik, na przykład to nasze intro do podcastu i wyślę do Wojtka.
3: tinto.mp3, lista, tinto.mp3.apps, tinto.mp3, c.
1: O, jest. tinto.mp3, tak sobie nazwałem ten plik. I teraz co ja z tym robię? Ctrl-C.
2: I Ctrl-V.
3: W HubSap okno. Napisz to.
1: Jestem na WhatsAppie i wciskam Ctrl-V.
3: Podręczny okno. Podpis opcjonalny. Pole edycji pusta. I n t e o s p o s p o d c a s t u. Napisz to.
1: Enter.
3: Wojciech Dulski. Pole edycji pusta.
2: I przeszło.
1: I
2: podejrzewam, że podobnie to będzie działało na tutaj też na Macu. Bo to powinno działać dwie strony tak samo. Zresztą na Macu dużo rzeczy da się właśnie tak fajnie robić, że Ctrl-C, Ctrl-V.
1: Bardzo jest to wygodne, naprawdę.
2: Nie mam co ci wysłać, ale...
1: No ale tak, myślę, że warto by było to sprawdzić, jeżeli ktoś miałby ochotę dzielić się różnymi plikami, no to naprawdę jest to fajne rozwiązanie. W Unigramie też działa swoją drogą, jeżeli ktoś na przykład na Telegramie wysyła dużo plików, to też warto o tym wiedzieć. No kombo takie z Everythingiem to jest po prostu świetna sprawa. Everythingiem sobie szybko coś wyszukujemy, wchodzimy na listę wyników, Ctrl-C, Ctrl-V i... poszło. Natomiast teraz załóżmy, że chciałbym wysłać Wojtkowi jakąś emotikonkę.
2: No, o, właśnie z tymi takimi...
1: Tak, z tym dwukropkiem. No to najpierw sobie wyślemy coś, powiedzmy... No jaką na przykład emotikonkę miałbym ci, Wojtku, wysłać?
2: No kota.
1: No kota, ale kota już on zapamiętał, a spróbujemy potem coś innego. Ale dobra, najpierw sprawdźmy z tym kotem.
3: Dwukropek. K-O-Y. Uśmiechnięty kot.
1: O właśnie, uśmiechnięty kot.
3: Kot.
1: Ja mogę to jakoś zmieniać?
3: Falafel, pusta, kotwica, pusta, czarny kot, pusta.
1: Aha!
3: Głowa kota, pusta.
1: A teraz chodzę strzałkami lewo-prawo.
3: Czarny kot, pusta, głowa kota, pusta, Lampard, pusta.
2: Lampard byłby
1: tak,
2: fajny.
1: Bez tego dodatku dla WhatsAppa to nie było czytane.
3: Przestraszony kot, pusta.
1: A teraz, jak chodzę lewo-prawo, to on odczytuje te nazwy tych emotikonek.
3: Głowa tygrysa. Przestraszony kot. Lampard.
1: No to chcesz Lamparda? Proszę bardzo, wysyłam ci Lamparda.
3: Lampard.
2: No, ja z ciekawości zobaczę zaraz, jak to wygląda u mnie.
3: Wyciszenie mowy wyłączone.
2: Zobaczymy, jak to...
1: Co tu przyszło i czy przyszło?
3: Mowa wyciszona. Wyciszenie mowy wyłączone. Finder, Zoom, Saf, WhatsApp, App, Zoomus, Zoom Share, Status Bar, Windows, systemowe okno dialogowe. Udostępniasz ekran. Przyczep na górze przycisk. Finder, Zoomus, Safari, WhatsApp, Zoomus, Zoom Share, Status Bar, Windows, systemowe okno dialogowe. Udostępniasz ekran. Przyczep na przestrzeń z aplikacjami Safari. Zoom, udostępniasz ekran. Udostępniasz dźwięk. Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja. WhatsApp, App, WhatsApp, App, WhatsApp, App, przestrzeń z WhatsApp, App, zawierająca okno. Połączenie wideo. Zaznacz. Start. Słupka o niedziela. W pole do wprowadzenia tak. Filtr nieprzeczytanych czatów. Zaznaczone przed. Karol Michał Dziwisz. 21.06. Intro do podcastu. Pole listy. Lista czatów. Tabela.
1: O, nie wysłał się.
3: Dodaj załącz. Dodaj kontakt. Michał Dziwisz. Michał Dziwisz. Załącz. Zaznacz. Intro do podcastu. O, dodaj kontakt. Michał Dziwisz. Dodaj załącz. Intro przycisk.
1: A, chyba.
3: Lampant.
1: Dobra, a bo najpierw jedno naciśnięcie Entera spowodowało wpisanie tej emotikonki. Tak. O, a teraz dopiero...
3: Menu, zaznaczone przed tym, szukaj, zaznacz połączenie głosowe, menu, tint, otwórz panel, załącz, zaznaczone, wpisz wiadomość, edycja tekstu, no, załącz, szybka nawigacja włączona, otwórz panel emotikonu, tint, mp3, otwórz, tint, mp3, Michał Dziwisz, Lampard, 21.09,
1: jest Lampard,
3: Michał Dziwisz, Lampard,
1: a zobaczmy, co się stanie, grupa. Jak wpiszę teraz dwukropek kod,
3: dwukropek, k-o-t, uśmiechnięty kod.
1: O, nie zapamiętuję, a szkoda, bo na przykład mogłoby być tak, że kiedy wpiszę kod, to on mi zawsze będzie wysyłał Lamparda, bo pytanie wybrałem wcześniej.
2: To działa też na Macu, bo tu nawet, wiesz co?
3: Otwórz panel, załącz, wpisz wiadomość, edycja tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu, wpisz wiadomość, grupa, F. Zaznaczenia zastąpione, K. O, T. Edycja tekstu. Szczęśliwa buźka, kotek. Szczęśliwa buźka, kotek. Szczęśliwa buźka, kotek. Szczęśliwa buźka, kotek.
2: O, coś tam.
3: W. Edycja tekstu. Szczęśliwa buźka, szczęśliwa buźka, szczęśliwa kot.
1: A możesz to zmienić?
3: Szczęśliwa buźka, kot. Kot. Szczęśliwy kot. Szczęśliwa kot. Szczęśliwa kot. Szczęśliwa buźka, kot. Szczęśliwa buźka, kotek.
1: A czyli
3: kot.
1: Nie bardzo możesz to zmieniać.
2: Szczęśliwa buźka,
3: kot. Kot.
1: U mnie działają strzałki lewo-prawo.
3: Szybka nawigacja włączona. Kot. Szczęśliwa buźka. Kotek. Kot. Szczęśliwa buźka.
2: Czy żeby tak mało było kocich emotikonów?
1: No nie wierzę.
3: Szybka nawigacja włączona.
1: Tym bardziej, że on jako kot też zakwalifikował, patrz, kawałek dalej, kotwicę. Więc...
3: Szybka nawigacja włączona. Wpisz wiadomość, edycja tekstu, kursor tekstowy na końcu tekstu. Zaznaczenia zastąpione. Załącz, otwórz panel emotikonów, Michał Dziwisz, Lampard, 21. Wpisz wiadomość, Lampard. Edycja tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu. Wpisz wiadomość, grupa.
1: Więc to faktycznie dobrze działa.
2: No jest to ciekawe rzeczywiście. To jest to ewentualnie, może ja mam to też w emotikonach, jakbym sobie tam je otworzył, te emotikony, to...
3: Panel emotikonów. Szukaj emotikonów. Pole tekstowe wyszukiwania tabela. K, O, T. Szczęść, kot. Buźka wyszczerzona w uśmiechu. Kotek. Grupa. Zakochana buźka. Kotek. Ironicznie uśmiechnięta buźka. Kotek. Buźka całującego kotka.
1: Quick nawem.
3: Szczęśliwa buźka. Kotek. Buźka wyszczerzona w uśmiechu. Kotek. Szybka nawigacja włączona.
2: Nie.
3: Szybka nawigacja włączona. Buźka krzycząca
2: ze strachu. Góra, kotek, dół, lewo,
3: grupa,
2: prawo.
3: Szczęśliwa buźka. Płacząca buźka. Kotek. Grupa. Głowa kotka. Grupa. Głowa tygrysa. Grupa. Szczęśliwa buźka. Wpisz wiadomość. Edycja tekstu. Głowa tygrysa. Zaznaczenia zastąpione. Nowy wiersz.
2: I poszło?
3: Załon. Otwórz panel emotikonu. Michał Dziwisz. Laty. Szczęśliwa buźka. Kotek.
1: No już patrzę.
3: Michał Dziwisz. Wojciech Dulski. Głowa tygrysa 21. 11379370.
1: No, głowa tygrysa. Jest. Jest. Więc słuchajcie, buźka, tak to kotek, działa. Można sobie emotki w ten sposób wpisywać. Jest to rzeczywiście wygodne. No jest oczywiście ten cały panel emotikon w Windowsie, ale tutaj od razu wprowadzamy tam dwukropek, jakieś słowo i już coś dostajemy. No i tak z grubsza można powiedzieć, że ten WhatsApp działa. Czy coś jeszcze, Wojtku, cię tu
2: jeszcze
1: w Windowsie
2: tak,
1: nurtuje?
2: Interesuje mnie, tak. Jakbyś mógł zobaczyć, jak u ciebie wygląda właśnie wyjście z WhatsAppa przy nagrywaniu. Coś się wtedy stanie się.
1: Proszę bardzo.
3: Dodaj emotikon. Dodaj załącznik. Napisz. Nagraj wiadomość.
1: To robimy. Nagrywam.
3: Nagraj wiadomość głosową. Przycisk.
1: Spacja. Włączam odrzuć nagrywanie wiadomość wiadomości. I teraz przechodzę sobie na pulpit. Jestem na pulpicie. Teraz włączę sobie menu start.
3: Startowe okno. Wyszukiwarka.
1: Właśnie, teraz na przykład otworzę sobie wyniki everythinga.
3: W HubSap.
1: I wrócę do WhatsAppa. Wstrzymaj,
3: odrzuć, wyślij wiadomość głosową, przycisk.
1: No i wysyłam wiadomość.
3: Spacja, napisz do Wojciech Dulski, pole edycji. Jedyny wiadomość.
1: Zobaczmy, co tam przyszło. No dobra, to ja mogę już nawet w sumie otworzyć.
3: Michał,
1: będzie chyba szybciej troszkę.
3: Wojciech, Michał Dziwisz.
1: Albo nie będziesz.
2: Nie, ja myślałem,
1: albo nie będzie szybciej, bo się znowu.
3: Michał,
1: bo się znowu
3: ty,
1: przywiesiło.
3: Michał Dziwisz, application. Ty, głowa tygrys, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową, zaznaczony przycisk, grupa.
1: I teraz. O! No i właśnie. Czyli jest problem.
2: Przestało?
1: Przestało.
3: Zareaguj, zaznaczony, otwórz wiadomość, 12 w nocy, otwórz wiadomość, 12 w nocy, ukośnik, 12:22 w nocy.
2: Nie, no pokazuje 22 sekundy.
1: No tak, minimum ale...
3: Tekstowe, zaznaczony przycisk, grupa. 12 w nocy, ukośnik, 12:22 w nocy, suwak. Otwórz wiadomość głosową,
1: ale zobacz,
3: zaznaczony przycisk, grupa. Wstrzymaj wiadomość głosową.
1: O, widzisz? Przechodzę na...
2: No tak.
1: I niestety, czyli trzeba być w tym oknie WhatsAppa, ale na Macu to chyba lepiej działa, tak?
2: Na Macu tak, to... na Macu to działa. Ja się mogę jeszcze potwierdzić, no bo jakby nie było słychać mojej syntezy, tak?
1: Mhm.
2: Ale tak.
1: Ale tak, i my to sprawdzaliśmy wczoraj, ty to pokazywałeś i to rzeczywiście działało. U mnie niestety to nie działa i ja powiem więcej, też takie są problemy, jak na przykład chciałbym odtwarzać wiadomości i przejść gdzieś, gdzie indziej, czy zminimalizować tego WhatsAppa. On nie bardzo potrafi działać w tle.
2: To możemy zobaczyć nawet, czy to...
3: Michał Dziwisz.
1: Tylko wiesz co, muszę zrestartować tego WhatsAppa.
3: Michał Dziwisz.
1: Muszę go zrestartować, bo... No niestety... Znowu się... Pojawił problem.
3: W HubSap okno.
1: Ale już zaraz będzie okej.
3: Poziom 2, utwórz nową, wyszukaj lub Wojciech...
1: Jest Wojtek. Zaznaczony.
3: Napisz to. Michał Dziwisz. Znajdź Michał Dziwisz.
1: I teraz poszukamy jakiejś wiadomości.
3: Michał Dziwisz. Nie, Wojciech Dulski. Dźwięk 20. 09371308. Wojciech Dulski. Dźwięk 20. 05370.
1: Na przykład to.
2: O, i jak słyszycie?
3: Pulpit lista. Reaper.
1: O. Mhm. Zminimalizowałem. Przestało grać.
3: Wojciech.
2: Przestało. Nie bym musiał. Zobaczymy zaraz u mnie, jak to wygląda.
3: Szybka nawigacja włączona. Michał, otwórz panel emotikon. Application. Ty, application. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową. Wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik 12:22. Aplik. Ty, Michał Dziwisz. Ty, szczęśliwa buźka. Kotek. Michał Dziwisz, Lampard. Ty, otwórz wiadomość głosową. Wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik 12:23 w nocy, 20:09 wyświetlono. 12 w nocy, ukośnik 20:20. Menu kontekst. 12 w nocy. Wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość głosową. Przycisk. Grupa.
1: Teraz jest w ogóle cisza.
3: Wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość głosową. Zaznaczony przycisk.
1: Czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym.
3: Wstrzymaj nagrywanie przycisk. Zomus.
1: Odtwarza. Czyli na Macu, no to zrobili lepiej.
3: Zomus i Finder. Przestrzeń z WhatsApp.
1: O, a teraz te wiadomości będzie odtwarzał po kolei. No.
2: Nie, zaraz to.
3: Wiadomość, otwórz wiadomość głosową.
1: Tak, to fajnie by było, jakby to na Windowsie działało. Jakby on po prostu nie anonsował, nie zatrzymywał się.
3: Odrzuć wiadomość głosową, przycisk.
1: No i znowu jest ten sam problem, co na Macu. Czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym.
3: Społeczności zaznaczone przycisk. Michał Dziwisz. Wstrzymaj.
2: To u ciebie szumi, tak?
3: Grupa.
1: Nie, to u ciebie.
3: Kałdzielaka, filtr nieprzeczytanych czatów.
1: Ale już.
3: Pole do wprowadzenia tekstu.
2: Naciskam kontrol. Nie, jeszcze.
3: Kałdzielaka, TTPS. Michał Dziwisz, 21.13.12. Wpisz wiadomość.
1: Przymroził.
3: Wyślij wiadomość głosową, przycisk. Załącz, otwórz panel emotikonów. Michał Dziwisz.
1: No niestety.
3: Otwórz wiadomość głosową. Ty. Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową. Wiadomość głosu. Grupa.
2: Chyba koniec.
1: Miejmy nadzieję, tak, zaczął odtwarzać, jak wszystko, to wszystko. Tak. No prawda, no bo to jest też takie, domyślne, zachowanie WhatsAppa. Natomiast to jeszcze, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, nie wiem, czy ty, Wojtku, miałeś taką sytuację, ale ja miałem raz i to... Dosyć zabawnej, no z jednej strony zabawnej, z drugiej strony sytuacja, która mogłaby teoretycznie przerodzić się w jakąś sytuację troszeczkę konfliktową. WhatsApp na komputerze od czasu do czasu nie wysyła wiadomości w czasie rzeczywistym.
2: Aha, coś się opóźniło, no tak.
1: Słuchaj, to było naprawdę dosyć ciekawa sytuacja. Siedzimy sobie gdzieś tam z moją drugą połówką, robimy coś. Monika jest zajęta swoimi sprawami, ja jestem zajęty swoimi sprawami. I teraz wyobraź sobie, że w pewnym momencie dostaje ode mnie na WhatsAppa wiadomość: okej, skarbie.
2: No.
1: No tak, wiesz, ni z tego, ni z owego.
2: No wiesz, to jest niby nic się nie stało, gorzej by było, gdyby no, była jakaś no, dokładnie, wiadomość. Wiesz,
1: tak, dokładnie. Natomiast wiesz, no nic z tego, nic owego, taka wiadomość absolutnie wyrwana z kontekstu. Okazało się, że to była wiadomość, którą ja wysłałem kilka godzin wcześniej.
2: Ale też właśnie z tego desktopowego, tak?
1: Tak, dokładnie. O, a po prostu WhatsApp się zsynchronizował
2: później
1: i wiadomość wysłał zupełnie innym czasie, zupełnie bez jakiegokolwiek kontekstu, więc no sytuacja dosyć ciekawa. Akurat tutaj no zaufanie gdzieś tam jest, ale po prostu to trzeba na to uczulić, że no czasem trzeba po prostu się upewnić, że te wiadomości wychodzą na bieżąco, że na przykład nie blokujemy, że te wiadomości nie są gdzieś tam, nie giną. Warto sobie sprawdzić status takiej wiadomości. Czy ona doszła, czy ona wyszła, bo i też w drugą stronę, co ciekawe, na przykład kiedy wiadomości są odbierane. Kiedy wiadomości są odbierane, też ja już parę razy zauważyłem coś takiego, że wiadomość na telefonie przychodzi szybciej, a wiadomość na komputerze przychodzi no, z opóźnieniem takim no nawet tak, kilkuminutowym.
2: Może tak być, że to wiesz, musi najpierw, że tak powiem, przejść przez tego WhatsAppa na telefonie, nie, a dopiero później jest to zsynchronizowane jakoś tam. No, z komputerem. No,
1: tak. To jest wada tej technologii Master Slave, którą oni wprowadzili. No, jest to takie, że zazwyczaj działa, ale czasem może być zawodne. I na to też trzeba brać poprawkę.
2: Trzeba brać poprawkę, ale tak jak mówimy, ja myślę, że no, jest to fajne rozwiązanie.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Jest to alternatywa.
1: Jest to alternatywa i jeżeli ktoś na przykład lubi pisać dużo, to WhatsApp na komputerze mu się naprawdę sprawdzi. Bo co by nie mówić, czy to jest iPhone, czy to jest Android, czy to nawet byłby telefon z klawiaturą T9, no nic nie zastąpi wygodnej, fizycznej pełnowymiarowej klawiatury, przynajmniej
2: moim
1: zdaniem.
2: I tak jak mówię, kiedy pracujemy, kiedy coś robimy, nie na tyle jakoś takiego zajmującego, że nie możemy się odrywać, ale no to jakby wygodniej jest sobie przełączyć okno na komputerze i sobie tam szybko ogarnąć temat, niż tam telefon brać i tak dalej, nie?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak wygląda WhatsApp na Windowsie. WhatsApp na Macu też zaprezentowany. No i mamy jeszcze komentarz od Adriana. Witam, testuję aplikację Tyflo Centrum. Okej, okay, no to fajnie. Cieszymy się. Czy na YouTubie coś mamy? Nie, na YouTubie nic nie mamy. Jeszcze zobaczmy Facebooka. Bo być może na Facebooku coś do nas przyszło. Tak już zupełnie na koniec. Nie. Więcej już komentarzy nie ma, także za wszystkie serdecznie wam dziękujemy. Czy Wojtku coś jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji?
2: Nie, ja myślę, że już wszystko powiedzieliśmy. No, testujcie, pobierajcie, używajcie.
1: Tak.
2: Cieszcie się.
1: Bo to naprawdę działa. No jak dla mnie tym minusem jest ta konieczność skanowania kodu, ale jak mówiliśmy w Tyflo-przeglądzie, WhatsApp Web ma to już rozwiązane w ten sposób, że podajemy kod numeryczny, nie trzeba skanować kodu QR. No niestety na Windowsach to na razie jeszcze nie zostało wprowadzone, na Macu też nie.
2: Na Macu też nie.
1: Co dziś pokazaliśmy, także no trzeba będzie jeszcze sobie na to poczekać, ale mam nadzieję, że się doczekamy, bo wtedy to już będzie naprawdę super, tak jak to ma rozwiązany Telegram. Tu rzeczywiście działa to świetnie. WhatsApp na komputerze to na naszym dzisiejszym, to był nasz dzisiejszy temat audycji. Wojciech Dulski prezentował WhatsAppa na Macu. Dzięki Wojtku.
2: Dzięki również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Ja pokazywałem go na Windowsie. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu wtorek, 8 dzień maja 2018 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zapraszamy na bardzo dziś krótką audycję Tyflo Podcastu na żywo, bo prezentować będę bardzo prostą aplikację. Prostą, ale moim zdaniem bardzo użyteczną, przydatną, chociaż niestety przyjdzie nam za nią zapłacić. I to nie jeden raz, bo to jest aplikacja w modelu subskrypcyjnym. Nie wiem jak was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale mnie po prostu strasznie, ale to strasznie irytują telefony od telemarketerów. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że być może nawet niektórzy słuchający te audycje, czy to na żywo na antenie Tyflo Radia, czy to później w formie podcastu, będą słuchać z perspektywy i z pozycji kogoś, kto taki zawód wykonuje. No cóż, ja absolutnie nie mam nic do nikogo osobiście, w żadnym wypadku, natomiast no niestety irytuje mnie i myślę, że nie tylko mnie, natrętne dzwonienie i wciskanie mi ofert, których po prostu no sobie najzwyczajniej w świecie nie życzę. Dzwonili do mnie różni ludzie z różnych ofert, z różnych firm, składając mi różnorakie oferty i ja nie przypominam sobie, żebym jakąkolwiek, kiedykolwiek z tych ofert przyjął. Nie przypominam sobie, żeby była mi przydatna kiedykolwiek taka oferta zgłoszona przez telemarketera. To jest najzwyczajniej w świecie strata mojego czasu. A ja cenię swój czas i chociażby dzięki temu, że nie zabierają mi go jakieś natrętne telefony, mogę coś tam dla was obmyślać i proponować wam kolejne audycje Tyflo Podcastu. O, to tak przy okazji. Dziś będę mówił o aplikacji, która pozwoli nam się odciąć od natrętnych telemarketerów, od różnego rodzaju niechcianych połączeń, których możemy sobie nie życzyć, i ta aplikacja jest w stanie uczynić to w sposób automatyczny. Mowa tu o aplikacji Should I Answer, która to na pewno występuje na telefony z systemem iOS, podejrzewam, że na Androida też jest na Androidzie. Tak, tak, bo nawet gdzieś tam był link na stronie tej aplikacji. Więc także można z niej skorzystać na Androidzie. Aplikacja może działać w dwóch trybach. Może nas ostrzegać, że numer telefonu jest numerem podejrzanym i że nie ma sensu odbierać od tego numeru połączeń, albo może też po prostu blokować takie niechciane połączenia. Ja zdecydowałem się na skorzystanie z tego drugiego trybu. Szczerze powiedziawszy, od tego czasu przez dwa miesiące miałem zaledwie dwa niechciane połączenia, które ta aplikacja przepuściła. A no, gdzieś tam w wiadomościach dostaję zdecydowanie więcej informacji, że taki i taki nadawca próbował się ze mną połączyć, bo takie wiadomości są przepuszczane. Natomiast ja osobiście już od jakiegoś czasu także takie numery telemarketerskie blokuję. W końcu iPhone ma taką funkcję, która pozwoli na blokowanie niechcianych połączeń od niechcianych numerów. No i zebrało mi się tam już chyba kilkadziesiąt, myślę, że do koło setki dochodzi liczba tych numerów, a tymczasem po prostu nie muszę ich blokować, bo robi to za mnie zewnętrzna aplikacja. Aplikacja, tak jak wspominałem, Should I Answer, jest to aplikacja działająca w modelu subskrypcyjnym, więc sama instalacja tej aplikacji jest darmowa, natomiast jeżeli chcemy z niej korzystać, jeżeli chcemy używać programu Should I Answer, musimy uiszczać opłatę. I to w zależności od tego, na jaką opłatę się zdecydujemy, mamy dwa modele do wyboru. Pierwszy to jest model w rozliczeniu miesięcznym i to nas kosztuje 8,99 zł, tak jak wspomniałem, miesięcznie. Natomiast jeżeli chcemy przyoszczędzić, to mamy 39,99 zł, to jest model roczny, subskrypcja roczna, niecałe 40 zł, 40 zł bez jednego grosza nas kosztuje. I co to nam tak naprawdę daje? Daje nam to dostęp do bazy danych użytkowników tych niechcianych numerów. Ta baza jest tworzona tak naprawdę przez samych użytkowników. Tu niestety kłania się problematyczność aplikacji, przynajmniej na iOS-ie. Ja z iPhone'a korzystam, więc właśnie na iPhone'ie będę ją pokazywał. Na polach do sprawdzania numerów, na polach do zgłaszania tych numerów najzwyczajniej w świecie więźnie Focus i zdecydowanie lepiej jest takie zgłoszenia wysyłać za pomocą strony internetowej shouldianswer.net, holdianswer.net, to jest ta pierwotna anglojęzyczna wersja aplikacji, natomiast polska wersja, do której zresztą jesteśmy także przekierowani, jest taka sugestia na anglojęzycznej stronie odebrattelefon.pl, odebrattelefon.pl. To tłumaczenie tej aplikacji jest dość nieudolne, szczerze powiedziawszy, i to ewidentnie jest robione jakimś automatem, natomiast no działa, spełnia to swoje zadanie, nie dostałem żadnych skarg przez dwa miesiące używania tej aplikacji, żeby ktoś nie mógł się do mnie dodzwonić, więc jakieś takie tak zwane false positives na razie przynajmniej nie występują. Ludzie z mojej książki adresowej, a i także numery spoza niej bez większego problemu mogą się do mnie dodzwonić, więc aplikacja działa i swoje zadanie spełnia. Na dobry początek pokażę interfejs tej aplikacji, jak też ona wygląda, co my tu mamy, a później jeszcze pokażę tak bardzo krótko interfejs webowy, dlatego że nam interfejs webowy może się przydać do sprawdzania numerów telefonów.
5: 19.08.
1: Właśnie, to może najpierw zwolnijmy mowę, żeby wszyscy wszyscy zrozumieli, co też ten telefon do mnie będzie gadał, a właściwie nie tylko do mnie, bo i też w tym momencie do was, to teraz tak. Na dobry początek otworzymy sobie aplikację Should I Answer, proszę bardzo. Aplikacja... Aplikacja składa się tak naprawdę z czterech zakładek. Pierwsza zakładka to jest zakładka Overview, następnie Whitelist, Blocked i About. Więc mamy cztery zakładki. Pierwsza zakładka to jest zakładka Overview. Właśnie. I tu mamy informację, że jesteśmy bezpieczni, że nic nam się złego nie dzieje z naszym telefonem, że jesteśmy zabezpieczeni, że aplikacja działa.
5: Block negative numbers. Znak zapytania. Przycisk. Przełącznik. Włączone.
1: Właśnie. I to jest informacja, czy aplikacja ma blokować negatywne numery, czyli te, które mają jakąś tam negatywną reputację, czy też nie. Ta aplikacja może działać, tak jak wspomniałem, w dwóch trybach. Ja korzystam z trybu tego mocniejszego, czyli tego trybu, za pomocą którego od razu automatycznie numery są blokowane.
5: Search for phone number information.
1: Tu mamy pole, za pomocą którego mogę sprawdzić, czy dany numer telefonu jest w bazie danych. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to nie do końca chcę działać tak, jakbym sobie tego życzył. Działa to niefajnie, więźnie tu fokus, to się wszystko zawiesza. Zdecydowanie lepiej jest skorzystać z aplikacji internetowej, po prostu ze strony www.odebrać-telefon.pl. To jest pierwsza zakładka. Jak sami widzicie, jest tego niewiele. Tu jest whitelist. Czyli biała lista. Załóżmy, że no, jakiś numer od naszych znajomych trafił na taką czarną listę, ma dużo negatywnych opinii, więc aplikacja by go po prostu blokowała. Ale my, no, chcemy utrzymywać kontakt z tą osobą, mimo tego, że dzwoni, jakieś tam spamy telefoniczne rozsyła i ogólnie rzecz biorąc, no różnie może być, tak? Możemy tu, ale tylko dla siebie, zrobić takie lokalne wykluczenie. Właśnie jeszcze on zablokował mi się tu ekran, więc może odblokujmy go. I co my tu mamy?
5: Przycisk, phone number, pole tekstowe.
1: Tu wprowadzamy numer telefonu. Numer telefonu w formacie międzynarodowym, czyli plus 48 i tak dalej, i tak dalej. I możemy dodawać tu elementy do tej listy. I przycisk ADD, który pozwoli nam na dodanie numeru telefonu do białej listy, czyli listy połączeń, które będą przez aplikację przepuszczane.
5: Zaznaczone. Blocked. Zaznaczone.
1: Mamy blocked, czyli karta, możemy sobie 3-4. Lokalnie też blokować za pomocą aplikacji Should I Answer połączenia.
5: Znak plus.
1: Tu 4, właśnie 8, mam wprowadzony 5, 3, tak 1, testowo 0, 5, 7, jakiś 7, numer. 8. Działa to identycznie jak w przypadku czarnej, jak w przypadku białej listy. Jest takie samo pole edycji, jest taka sama kontrolka do wprowadzania i tak dalej, i tak dalej. Identyczne są to ekrany. Możemy sobie ten numer, który mam wprowadzony,
5: delete,
1: za pomocą czynności usunąć.
5: Aktywuj.
1: I tak naprawdę to tyle, co możemy z tym zrobić.
5: Zaznaczone.
1: I about. Mamy jeszcze karta. Ostatnią zakładkę, 4, 4. Zakładkę zaznaczone. About.
5: Should I answer? About.
1: I co
5: about.
1: My tu mamy?
5: About. Should I answer? Prawa. Zaznaczone. Subscription.
1: Tak, mamy subskrypcję. Możemy sobie sprawdzić, czy podlegamy subskrypcji. Możemy tę subskrypcję zakupić. Tak jak wspomniałem, mamy dwie opcje. Opcję w rozliczeniu rocznym i opcję w rozliczeniu miesięcznym. No wiadomo, że ta w rozliczeniu rocznym zdecydowanie bardziej nam się opłaci.
5: No
1: tu mamy jeszcze podręcznik, warunki korzystania, politykę prywatności. I to jest dość ważne. Update database, warto sobie to od czasu do czasu kliknąć i wtedy nam się baza danych aktualizuje. Baza danych tych różnego rodzaju numerów, które nie powinny być przepuszczane. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o aplikację jako taką. Bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zresztą po zainstalowaniu aplikacja nas informuje. Jeżeli chcemy, żeby aplikacja automatycznie blokowała połączenia, które znajdują się w bazie danych, od tych numerów, które znajdują się w bazie danych, to musimy wykonać rzecz następującą. Wejdź sobie w ustawienia.
5: Ustawienia. Kontakty, kalendarz, kontakt, mail, konta i iTunes, prywatny, bateria.
1: Poszukać alarm, sobie kreczy, teraz
5: dwie, tap, ekran i ogół, nie przeszkadza.
1: W złą stronę.
5: Prywat, iTunes, kont, mail, kont, kalendarz, przypomnę, telefon, wiadomość, telefon.
1: Musimy wejść przycisk, sobie w telefon.
5: Zaznaczone, ustawienia, przycisk, odpowiedz wiadomością, na innych urządzeniach, blokowanie i identyfikacja połączeń, przycisk.
1: Mamy coś takiego jak blokowanie i identyfikacja połączeń, wchodzimy w to.
5: Telefon, blokowanie i identyfikacja połączeń. Edycja. Przyć. Pozwalaj tym aplikacjom blokować połączenia i prezentować ich dzwoniącego. Nagłówek.
1: I tu jest ważna rzecz. Mamy aplikacje, które pozwalają na blokowanie połączeń i ID dzwoniącego.
5: Should I answer?
1: I mamy aplikację Should I answer. Możemy ją włączyć, możemy ją wyłączyć. Jeżeli chcemy, żeby iPhone był w stanie blokować połączenia za pomocą tej aplikacji, to musimy ją włączyć. Nieważne, że zaznaczymy w ustawieniach samej aplikacji, nieważne, że jej pozwolimy na to, żeby blokowała, to jeszcze musimy włączyć to tu, bo w tym momencie pozwalamy systemowi operacyjnemu na to, żeby używał tej aplikacji i używał bazy danych tej aplikacji do blokowania niechcianych połączeń. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o aplikację Should I Answer, aplikację mobilną. Natomiast ja jeszcze pokażę, jak wygląda strona internetowa odebrać telefon.pl. W tym celu muszę sobie przełączyć syntezę. Włączę sobie SAPI.
3: Strona główna odebrać telefon.pl, Google, Chrome, Samaryt, strona.
1: Właśnie, mamy stronę główną odebrać telefon.pl.
3: Odwiedzony link, grafika, mogę odebrać, odwiedzony link, wyszukaj, link opis, link blog, link kontakt.
1: Blog na przykład jest w języku angielskim, ale też nawet całkiem ciekawe rzeczy znajdują się na tym blogu. Ostrzegają przed różnego rodzaju niechcianymi połączeniami, albo przed tymi takimi sekundowymi połączeniami, które są do nas realizowane gdzieś tam z zagranicy na przykład i namawiają, żeby oddzwonić, a potem płacimy za to horrendalne stawki. I tu mamy coś takiego, pole edycji. Mamy pole edycji. Do tego, jeżeli nam się to nie pokaże od razu, to możemy trafić za pomocą odnośnika wyszukaj. Ja jeszcze dla pewności w to wejdę. I tu mamy pole edycji, więc od razu przechodzę na to literką F. I teraz mam tu taki numer, który wczoraj do mnie dzwonił i to był jakiś numer reklamowy, bo rzeczywiście przebił się przez te aplikacje.
3: Strona, link, pole edycji.
1: Wklejamy sobie ten numer.
3: Przycisk wyszukaj.
1: I mamy opcję wyszukaj.
3: Kto do ciebie dzwonił z 531 milionów 500
1: dokładnie, jakiś numer telefonu.
3: Klikalne, kto dzwonił do ciebie plus 40.
1: I tu mamy różne formy tego numeru telefonu pokazane.
3: Nagłówek poziom 2, 531, 5x negatywna. 3x neutralna. Nagłówek poziom 2, 531.
1: Dokładnie. I widzimy informację, że ma 5 negatywnych opinii, 3 opinie neutralne.
3: 3x call center, 1x firma, 1x niechciany telefon, 1x złośliwe połączenie. Klikalne przycisk pokazać więcej.
1: Jeżeli wybierzemy przycisk pokazać więcej, to w tym momencie nam się rozwinie.
3: Użytkowników wyznaczył go z negatywna opinia, czy użytkowników neutralna recenzja, numer telefonu.
1: No właśnie.
3: Komórkowy,
1: tak,
3: forma.
1: Numer telefonu powinien być komórkowy i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy te formaty tego numeru telefonu.
3: Mamy dla ciebie proste rozwiązanie.
1: No właśnie, tu oczywiście, że mamy dla ciebie proste rozwiązanie. Zainstaluj naszą super aplikację i będziesz w stanie pozbyć się telefonów od tego numeru. Pewnie, pewnie.
3: Czy dodaj twoja ocena? Numer telefonu należy do wzywania pomocy. Przycisk tak, przycisk nie.
1: No właśnie, i tu możemy przejść taki prosty kreator, za pomocą którego będziemy zgłaszać ten numer. Dostaniemy kilka takich pytań. Czy numer telefonu należy do wzywania pomocy? No, nie należy do wzywania pomocy, więc to nie jest jakiś numer na przykład helpdesku ani inny tego typu w tym przypadku. I jeszcze pojawiłoby się kilka innych pytań, czy na przykład jakieś złośliwe SMS-y przychodziły z tego numeru i tak dalej. To jest bardzo prosty kreator. Ja już dodawałem tu opinię o tym numerze, więc nie będę tego robił jeszcze raz.
3: Nie zachowuj informacji tylko dla siebie. Zostaw opis swojego doświadczenia używając formularza i... Pomożesz też innym użytkownikom, dziękuję za twoją recenzję. 0701-2018.
1: I tu mamy już opinię użytkowników, jeżeli chcemy sobie prześledzić historię tego numeru.
3: Nabłówek poziom 3 oferta map plakatowych z modułem reklamowym telemarketer zgłoszone przez Michał.
1: Dokładnie. I to jest moja ostatnia recenzja tego numeru.
3: Klikalne dodaj komentarz.
1: Można tu jeszcze dodać komentarz do tej recenzji. Mogę zażyczyć sobie usunięcia tej recenzji.
3: 2 miesiące temu. Nabłówek poziom 3 mieszkamy telefon zgłoszony przez 176-102-176.
1: Dokładnie, tu jakieś tylko adres IP, więc tu się nikt nie przedstawił.
3: Reklama w gazecie.
1: Właśnie, reklama w gazecie. I mamy takie kolejne opinie na temat tego numeru, jeżeli chcielibyśmy się zapoznać z tym. Bo też może to służyć do weryfikowania różnych numerów. Jeżeli na przykład widzimy w internecie, na jakichś aukcjach czy w innych miejscach jakiś numer telefonu kontaktowy, to możemy sobie wejść na stronę odebrać telefon.pl i sprawdzić, czy ten numer nie widnieje w tej bazie. Więc jest to też zawsze jakaś podpowiedź, jeżeli ktoś na przykład nie decyduje się na używanie tego numeru, tej aplikacji właściwie nawet do ochrony swojego numeru telefonu. No ja na razie się zdecydowałem, nie mam żadnych wyników negatywnych, jest wszystko w porządku. Jeżeli wy macie jakieś negatywne wyniki, no to piszcie koniecznie w komentarzach, bo to też jest ważne. Ja testuję tę aplikację już drugi miesiąc i no... Odsetek spamu telefonicznego u mnie zmniejszył się drastycznie, ale u was może to wyglądać inaczej i na przykład wam to może działać gorzej, bo pamiętajcie, i to też jest bardzo ważna rzecz, o której myślę, że trzeba wspomnieć, że to jest baza danych tworzona przez użytkowników. Można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś, kto nas nie lubi, zgłosi ten numer i zgłosi go ileś razy. Może się tak stać, prawda? No... Łatwo sobie coś takiego wyobrazić. Nie wiem i ciężko mi powiedzieć, bo nie zawiaduję tą instytucją, jaki musi być odsetek tych połączeń, żeby numer był blokowany. Bo jak sami widzicie, nie jestem pierwszą osobą, która zgłasza uwagi względem tego numeru, ale na przykład aplikacja ten numer, połączenie z tego numeru przepuściła. Więc przypuszczam, że musi tam być dużo ocen negatywnych, żeby numer został zablokowany, więc musi mieć jakąś tam proporcję tych negatywów do neutralnych, albo musi mieć same negatywy. Jak to dokładnie wygląda, ciężko stwierdzić, no ale łatwo sobie wyobrazić, że jest taka sytuacja, że ktoś nas nie lubi i zgłosi nam ten numer. To jest to możliwe? Jest, oczywiście, w końcu złośliwych ludzi nie brakuje. Natomiast prawda też jest taka, że przynajmniej w teorii, kiedy wysyłamy takie zgłoszenie, dostajemy komunikat, że zgłoszenie jest weryfikowane. Jego zasadność tej naszej oceny. Więc jeżeli będzie ona, coś będzie z nią nie tak, to nie zostanie zaliczona i nie zostanie opublikowana. A jeżeli będzie wszystko w porządku, no to w takiej sytuacji bez problemu znajdzie się recenzja taka nasza tego numeru. Więc tak to wygląda, drodzy słuchacze. Ja teraz pozwólcie, zmienię sobie syntezę, bo tak naprawdę to już jest wszystko i to tak definitywnie wszystko na temat aplikacji Should I Answer. Przypominam, odebrać telefon.pl, to jest w wersji polskiej, jeżeli mielibyście ochotę z tego skorzystać. To tyle w dzisiejszej audycji, w dzisiejszym Tyflo Podcaście, bardzo zresztą krótkim, ale mam nadzieję, że treściwym i mam nadzieję, że komuś się to przyda. Dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, no i do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radiu, a będzie ono już jutro. Cześć!
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam, bo wspólnie ze mną jest Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
6: Dzień dobry, po raz któryś tam z kolei.
1: Dzień dobry. I dziś do naszego wirtualnego Tyflo Podcastowego studia przyniosłeś małe urządzenie.
6: Urządzenie firmy Modecom. Jakby to w zasadzie nazwać, bo nie wiem i na ile, co po niektórzy słuchacze bardziej zaawansowani się orientują, taki sprzęt podobny do tego, który tu mam, się nazywa Raspberry. Natomiast to nie jest Raspberry. Raspberry chyba, jak dobrze pamiętam, to do Linuxa się używało.
1: No, przede wszystkim.
6: Natomiast to jest mniej więcej... chyba tej wielkości nawet co Raspberry, albo nawet nie wiem, czy nie mniejszy.
1: Raspberry to zdaje się w ogóle była taka przede wszystkim płytka, którą można było zamknąć w dowolnej obudowie. Tam chyba można było dostać razem z tym urządzeniem płytkę, a właściwie nie tyle płytkę, co obudowę. Natomiast to chyba tak generalnie to było bardziej dla tych, którzy chcieli cokolwiek stworzyć z tego. A tu mamy chyba jednak to urządzenie jako jedną całość.
6: Swojego czasu, nie wiem, czy sobie przypominasz, czy to już za twoich czasów było, wychodziły takie pisma Młody Technik.
1: Pamiętam.
6: I w niektórych numerach dodatkowo sprzedawano takie różne elementy, a na pudełeczku z tymi elementami było napisane "zrób to sam".
1: Owszem.
6: I w środku była płytka drukowana i trzeba było sobie samemu zalutować. I w zależności od umiejętności to albo działało, albo nie działało.
1: Albo szedł dym.
6: Albo szedł dym, dokładnie. Różne rzeczy. Więc ja pamiętam, kiedy w takim pudełeczku było w częściach rosyjskie radio, radzieckie bym powiedział nawet, radio na średnie fale, gwiazdeczka, takie coś. I trzeba było to do kupy czepić.
1: Przez ileś numerów trzeba było to pozbierać i dokładnie. Można było mieć radio.
6: Tak jest, i to na średnie fale tylko.
1: No, które się samodzielnie złożyło. Natomiast no tak, to trochę wspomnień za nami, ale jednak to urządzenie, o którym dziś będziemy mówili, czyli komputer firmy Modecom, to jest urządzenie, które nie jest sprzętem do samodzielnego montażu, jak dobrze kojarzę. To jest po prostu małe pudełeczko, które jest zmontowane, które możemy sobie zabrać, wrzucić w kieszeń i gdzieś z nim pójść. No i wykorzystywać je na ileś tam różnych sposobów. Takie przenośne komputery to też na przykład można powiedzieć, że są te komputery typu Intel NUC, o których swego czasu była też audycja. Była audycja o Intel NUC-u i o Macu Mini. Nie, proszę Państwa, to nie program pierwszy Polskiego Radia, to po prostu u kolegi Krzysztofa się odzywają.
6: W studiu dziwne tak, rzeczy się
1: Sygnały czasu. Natomiast to urządzenie chyba jest jednak trochę mniejsze niż Mac Mini, bo to jest chyba jakiś taki jak duży pendrive, prawda?
6: To jest wielkości, jak sobie można przypomnieć, kiedyś sieci komórkowe rozdawały modemy takie na USB.
1: No tak.
6: Niebieskiego koloru, jak ktoś widzi, to skojarzy. Które się podłączało pod USB, w to się wkładało kartę SIM i no i się miało internet za pomocą tych dialerów takich tam. Można było sobie zrobić połącz.
1: Czyli tak jak mówię, duży pendrive, taki większy pendrive po prostu.
6: Dokładnie. I teraz ja tutaj posiadam coś podobnego, tyle że już nie jest to modem, a jest to pełnofunkcjonalny komputer tej wielkości, właśnie co ówczesny modem. Jest to sprzęt wielkości właśnie takiego wyrośniętego pendrive'a. Co to ma na pokładzie?
1: Może najpierw zacznijmy w ogóle od nazwy, bo to jest urządzenie firmy Modecom. My, ody, eky, omy, czy przez C się to pisze?
6: Modecom.
1: Modecom. Modecom. Czy to urządzenie ma jakiś swój model?
6: Modelu jako takiego nie ma i nawet w BIOSie nie widać, żeby miało. Po prostu są to komputery firmy Modecom. Mhm. I tyle.
1: I po prostu można sobie zamówić z różną konfiguracją, jak rozumiem.
6: Dokładnie tak. Ja przed audycją właśnie wszedłem na stronę Modecomu i widziałem te komputerki tam. Oni się chwalą, że to jest ich jakiś tam model, jak się to mówi, taki flagowy. O, tak powiem.
1: Rozumiem. No to dobrze.
6: I to nie ma.
1: Co pod maską?
6: Jakiegoś momentu. Co pod maską? Pod maską mamy procesor czterordzeniowy, taktowany Atom czterordzeniowy, taktowany zegarem 1200, 4 giga RAM-u pamięci i 16 pamięci dyskowej wbudowanej.
1: Czyli to jest to zapewne jakaś pamięć flash.
6: Tak. Dodatkowo mamy porty USB, jest ich 3. Jeden port USB to jest taki normalny, zwykły port, jak mamy w komputerach, i dwa porty, te takie z bolczykami, nie, te najmniejsze takie.
1: I mikro.
6: No to mikro. I one są dwa. Dodatkowo mamy czytnik kart. Ach, i na pokładzie jeszcze mamy, zapomniałem, kartę Wi-Fi i Bluetooth.
1: Złącza Ethernet nie ma.
6: Nie ma. Myślę, że dlatego, że posiada to Wi-Fi, to w sumie niepotrzebnym.
1: No tak, producent uznał, że wtyczka Ethernet jeszcze mogłaby pogrubić dodatkowo ten komputer, nie bardzo
6: dokładnie
1: było gdzie jej wstawić. No to niech będzie takie
6: poza
1: coś.
6: Poza tym ten komputerek nie ma nawet tak naprawdę karty dźwiękowej, bo dźwięk uzyskujemy poprzez podłączenie tegoż urządzenia do jakiegokolwiek sprzętu, telewizora czy monitora z HDMI, który ma głośniki, i przez to HDMI uzyskujemy dźwięk z tego komputerka, bo inaczej to no, niestety się nie da.
1: Czyli jak rozumiem również jest wyposażony w gniazdo HDMI.
6: Tak, znaczy nie, to nie jest gniazdo, to jest wtyk.
1: Czyli on ma jakby taką końcówkę HDMI, którą możemy sobie podpiąć do telewizora.
6: Dokładnie, wetknąć w gniazdo w telewizorze HDMI.
1: Okej.
6: Ta końcówka męska. Oprócz tego, że to tak jest, to są nawet tacy spryciarze, którzy omijają jakby możliwość podłączenia tego do HDMI. Podłączają sobie do tego jakąś kartę, nie wiem, za 4 zł i w ten sposób korzystają.
1: No tak przy użyciu USB, które jest dostępne na pokładzie.
6: Dokładnie, bo w sumie niewidomy, który jakby taki komputer sobie by podłączył pod HDMI, no to w sumie po co mu to HDMI, skoro i tak obrazu nie widzi, prawda? Więc tak czy inaczej połowę jakby przyjemności korzystania nie jest w stanie tutaj zaznać. Więc są tacy, którzy po prostu tego HDMI nie używają, bo no, jak się dobrze postarać, nie jest ono aż tak wymagane do działania tegoż urządzenia.
1: No jasne.
6: Ze względu na to, że nie ma tu żadnej karty dźwiękowej, to nie zaznamy tutaj żadnych gniazdek na jacki, cincze czy coś w tym stylu.
1: Ale mamy gdzieś zapewne gniazdo zasilania, bo to urządzenie nie jest zasilane bateryjnie, prawda?
6: Nie jest.
1: Czy jest zasilane z HDMI?
6: Nie, zasilane jest za pomocą jednego tego USB, tego małego.
1: A, w ten sposób.
6: Tak, i teraz mamy kilka sposobów korzystania z tego komputerka. Jako że jedno z gniazd USB tego małego mikro jest wykorzystywane do zasilania, to w komplecie dostajemy przejściówkę na takoweż gniazdo. Przejściówka jest z tego małego gniazda na to standardowe. No i tutaj możemy już trochę poszaleć, bo podłączając taką przejściówkę do jednego z gniazd w tym komputerku, to możemy sobie podłączyć wszystko, jakiegoś huba czy coś, wszystko co tam nam przyjdzie do głowy, bo generalnie napięcie takich gniazd USB jest standardowe, tak jak wszędzie. Więc pociągnie huba bez problemu, a jeszcze jak jest aktywny ten hub, to tym bardziej.
1: No to już w ogóle, bo będzie miał własne zasilanie, więc tu odpada nam ten problem. Jak się włącza ten komputer? On ma jakiś przycisk na sobie?
6: Tak, ma taki przycisk, który przytrzymuje przez pół sekundy. Pokazuje nam się logo Modecomu, właśnie dlatego powiedziałem, że on nie ma modelu, bo zamiast logo Windowsa pokazuje nam się logo Modecom. Mamy napisane na górze takimi bardzo dużymi literami Modecom, a pod spodem mamy logo, jakieś kółeczko z czymś w środku. Nie dojrzałem nawet, co to tam jest. W każdym razie nie jest to logo Windowsa. I to tak wygląda. Jest to oparte na UEFI już, więc już jest ta nowsza technologia zastosowana. Dla osób bardziej zaawansowanych powiem, że odzyskiwanie w razie jakiejś awarii Windowsa w tym urządzeniu jest naprawdę banalnie proste, ponieważ urządzenie skonfigurowane poprawnie przez firmę Modecom ma swoją wewnętrzną partycję, z której odzyskujemy ten system, tak jak dzisiaj w komputerach kupowanych w sklepie. A jeśli

0: ci tego urządzenia.
1: Myślę, że tak, tylko że dlaczego ja jakby kładę nacisk na to, żeby jednak z tamtej partycji, ponieważ na tamtej partycji są zaimplementowane wszystkie sterowniki. Do tego urządzenia. Mm-hmm. Tak, stawialiśmy tutaj ze znajomym w momencie, kiedy mi się wysypał system, od początku wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby jednak postawić normalnie system, to połowy sterowników nie było, więc a nie było skąd wziąć.
0: Rozumiem.
1: Bo w internecie niestety nie jest tak łatwo.
0: Nie było, a sam Windows też nie widział tego sprzętu.
1: Dokładnie tak. I było przynajmniej z 5 czy 6 urządzeń w sekcji urządzenia.
0: Nieznane inne. Urządzenie, tak.
1: Z
0: wykrzyknikami w menedżerze urządzeń.
1: Dokładnie. Więc raczej lepiej tutaj sobie skopiować obraz z tej partycji, która jest tutaj ukryta, i trzymać sobie gdzieś na boku. To jest bardziej opłacalne, myślę.
0: Najprostsze w razie czego.
1: Dokładnie. Ma to jeszcze rozszerzenie kart SD, czytnik kart SD, więc
0: możemy tam sobie dodatkową pamięć wrzucić.
1: Dokładnie. I ta karta tutaj nam służy jako dodatkowa partycja jakby, bo 16 giga wbudowanego dysku to raczej niewiele, ale można sobie kartę wsadzić jaką chcemy. Tu nie ma ograniczeń, że tylko odtąd dotąd. Więc możemy sobie wsadzić jak największą sobie kartę tam wymyślimy i tam ewentualnie te dane trzymać, bądź nawet próbować, co zresztą ja zrobiłem, zainstalować sobie programy, które się już nie mieszczą na tej partycji C, to sobie tam po prostu dać dostęp systemowi.
0: No tak, bo ta wewnętrzna pamięć, o której mówisz, ile tam jej jest?
1: 16.
0: No to jak się Windows 10 rozhula, to jest tam w stanie zająć praktycznie całą tę pamięć. Więc kartę faktycznie warto mieć, żeby mieć jakąś tę dodatkową pamięć na system, to może niekoniecznie, ale na nasze dane i na dodatkowe programy, jeżeli będziemy chcieli tego używać. No oczywiście wiadomo, że z kartą, no to może to trochę działać jakoś wolniej niż ta pamięć flash i tak dalej, no ale przynajmniej będziemy mieli po prostu pojemniejszy dysk wtedy.
1: Dokładnie. Jedyny minus jakby tego wszystkiego to jest, że tak powiem, minus audio, który tutaj żeśmy przed anteną zademonstrowałem ci, Michale. Jest straszny przydźwięk na audio, który w zasadzie nie wiadomo skąd się bierze, bo najpierw myślałem, że on wynika z tego, że no, mój sprzęt jest jaki jest i myślałem, że to może z miksera albo z czegoś. Ale zauważyłem, że ten przydźwięk występuje nawet bezpośrednio, jak jeszcze zanim sprzedałem telewizor i miałem ten telewizor, to on w telewizorze też występował tak bezpośrednio podłączony do HDMI, więc...
0: Prawda jest taka, że prawdopodobnie to jest jakieś jednak rozwiązania tu niezbyt mocno izolowane jedne od drugich i gdzieś pewnie jakieś przydźwięki po prostu się przenoszą, coś tam w elektronice sieje, tak kolokwialnie mówiąc.
1: Tak, nawet słychać pracę tego dysku w sumie. Jak coś odpalamy, to od razu słychać. To za jakiś czas zademonstrujemy. Zobaczycie, z jaką szybkością odpalają się tam aplikacje. Myślę, że jak na tak małe urządzenie, to prędkość jest całkiem fajna. I nie ma tutaj nic do zarzucenia, bo ja już go trochę zapchałem, prawdę mówiąc, a mimo to widzę, że jakby z prędkością jest całkiem fajnie. To jest fajna rzecz, bo jak sobie na przykład chcę wyjść z domu i załóżmy chcę u znajomego coś zrobić, no to nie muszę go prosić, żeby mi pożyczył swój komputer czy coś, tylko wystarczy, że mi użyczy swojego monitora. Ewentualnie
0: klawiatury.
1: Ewentualnie klawiatury. Ja się podłączę i już. Ale ja nie wiem, nie pamiętam, czy tobie się chwaliłem, Michale, ale mam tutaj taką klawiaturkę małą, której używam do tegoż komputera.
0: Aha.
1: Jak już bardzo się nie chcę ruszać do biurka, mam tu taką klawiaturkę, jak co po niektórzy używają

0: wielkości takiej, jak są na Bluetooth te klawiatury, do, co ludzie używają do telefonów. Z tym, że ta klawiatura jest typowo przeznaczona do, no, do komputera, bo ma ten cały, jak ja to mówię, dings do USB.
1: Aha.
0: Nie jest ona tak do końca na
1: czyli
0: Bluetooth.
1: Ma po prostu odbiornik, też, odbiornik tak, USB. I dongiel tak zwany. I
0: taki dongiel, tak. I jest to klawiatura prawie pełna, dlatego że nie ma tutaj numerycznej, ale jest całe QWERTY, chociaż trochę dziwnie ma poukładane te znaki, ponieważ no tutaj, gdzie jest alt lewy, to mamy znak równości, tu, gdzie powinien być Windows, mamy minus, a Windows, przycisk Windowsa został przeniesiony na prawą stronę, no i obok mamy jakieś kwadraty i tak dalej. Mamy dwa joysticki, jeden jest od multimediów, drugi jest od całej obsługi reszty systemu, więc no, taka mała klawiaturka, jak naprawdę się człowiekowi nie chce siedzieć przy biurku, to sobie taką bierze i sobie na łóżku siedzi. I
1: pamiętasz jej nazwę swoją drogą, bo może ktoś z naszych słuchaczy byłby zainteresowany?
0: Teraz na szybko nie pamiętam, ale postaram się dowiedzieć to w komentarzu pod audycją.
1: Napiszesz.
0: Podam, okay. Oczywiście. Klawiaturka nie jest droga, ona kosztuje gdzieś około 40 paru złotych, więc...
1: Właśnie, skoro już mowa o cenie, to ile ten komputer kosztuje w takiej konfiguracji, o jakiej ty mówisz?
0: W takiej konfiguracji, jakiej ja mówię, nowiutki można kupić za 400 zł w Modecomie bezpośrednio.
1: A czyli nie jest to jakoś bardzo, nie jest to jakoś bardzo dużo. Nie wiem, czy powiedzmy kupowanie komputera z Atomem w dzisiejszych czasach ma jakoś bardzo duży sens, ale podejrzewam, że znajdą się zastosowania, do których taka konfiguracja wystarczy i pewnie to znaczy, zaraz o tym porozmawiamy.
0: Ja ci powiem jedną rzecz. Nie wiem, czy sobie przypominasz, jak Apple wypuścił monitory z wbudowanym komputerem w środku, że tylko się podłączało klawiaturę do takiego monitora.
1: No to były te tak zwane iMac'i.
0: I tutaj jakby podobna sytuacja jest, tak, bo mamy sobie telewizor, podłączamy to pod HDMI, nie musimy żadnej skrzyni ani laptopa mieć, wystarczy nam takie małe coś i też możemy pracować. Wystarczy nam to w zupełności do przeglądania internetu, do, nie wiem, oglądania YouTube'a, no do takich podstawowych rzeczy. Na pewno nie służy to do tego, żeby tutaj na tym grać w jakieś zaawansowane gry, ale do takiej pracy domowej myślę, że jak znalazł. Jak ktoś nie lubi zajmować sobie miejsca, bo ma go mało, więc tutaj jest ten, to urządzenie akurat jak znalazł do warunków domowych.
1: No okej, to w takim razie zapytam, jakie swoich doświadczeń, jakie czynności to jest za dużo dla tego komputera?
0: Ja tutaj z kolegą TeamTalkowym gramy w taką gierkę Dreamland, którą to gierkę prezentował tutaj Tomek, Tworek. Myślę, że taka gierka już bardzo by obciążyła ten komputerek. To już nie jest na jego, że tak powiem, siły.
1: Rozumiem.
0: Chociaż niewykluczone, że jakimś tam żółwim tempem udałoby się w to pograć, ale raczej niezalecane.
1: No i też podejrzewam, że jeżeli ktoś korzysta z komputera na zasadzie podobnej do mnie, to znaczy otwiera mnóstwo aplikacji, chce się potem między nimi przełączać, tu trochę popracuje na czymś, potem na tym, potem jeszcze na czymś innym, no to też może nie być zadowolony z tego urządzenia.
0: Jeśli ktoś zna te platformy, mówię o platformie gier francuskiej RSG, nie, Quentin. To jest francuski Quentin, no i RS Games, no to tutaj ten komputerek sobie bardzo dobrze radzi i tutaj raczej spokojnie w to można grać. Ale tak jak mówię, graficzne gry, które mają naprawdę dużo grafiki, to już raczej nie bardzo. Natomiast tak jak powiedziałem, no głównie do biura jest to przeznaczone. Właśnie ja się dziwię, że ludzie do tej pory w biurach nie używają takich rzeczy, bo to naprawdę zaoszczędziłoby im miejsca i pieniędzy. Za 400 zł, jak widziałem w niektórych biurach, stoją dele takie leżące, na których stoi monitor i tam już na tym biurku generalnie już nie ma miejsca na nic. Taki komputerek by im rozwiązał sprawę w tym momencie.
1: Wiesz co, mam jednak dziwne wrażenie, że aplikacje biurowe, mimo tego, że z jednej strony nie wymagają jakoś bardzo wiele mocy obliczeniowej, to z drugiej strony jednak dla procesora typu Atom to może być troszkę jednak zbyt zasobożerne.
0: Wiesz co?
1: Zwłaszcza jeżeli pracujemy na większych dokumentach, na większych arkuszach i podobnych
0: rzeczach. Kojarzysz może taki program biurowy jak Symfonia?
1: No kojarzę. Nie miałem okazji na nim pracować, ale jak najbardziej kojarzę.
0: Wiesz co, że tak powiem, na próbę, już teraz go nie mam, ale zainstalowałem sobie demo tej Symfonii na tym. No i muszę ci powiedzieć, że całkiem dobrze sobie dawał radę. A to jest dosyć spory program, jak ci jest wiadomo.
1: No tak, i to jest program bazodanowy jeszcze w dodatku.
0: Dokładnie. I on sobie tutaj całkiem dobrze dawał radę. Może to nie był, wiesz, demon prędkości, ale dało się na tym pracować. Także no, źle nie jest. 4 giga, 4 razy po giga 200, no w sumie nie jest źle.
1: No tak, to jest też prawda. Inna rzecz, że te starsze aplikacje, no to nie bardzo są jeszcze przystosowane, mam wrażenie, do pracy na wielu rdzeniach i to może być problem. Ale jeżeli jakaś aplikacja potrafi, no to faktycznie już jest z czego wyciągnąć.
0: Taki komputerek w kieszeń i idziemy do kumpli, nie?
1: No dobrze, to może teraz, Krzysztofie, jakaś taka chociaż mała demonstracja praktyczna, jak to działa. Spróbujmy coś pokazać naszym słuchaczom.
0: Okej. Teraz zrobimy tak. I to pewnie już słychać. To właśnie jest efekt tego komputerka.
1: No, troszeczkę coś tam słychać, chociaż u ciebie ten sygnał audio jest i tak dość mocno zaszumiony, więc to
0: ale
1: nam już tu niewiele...
0: Ale powinno być słychać takie brumienie.
1: Tak,
0: powinno być słychać,
1: jest,
0: to jest od
1: jest.
0: Niego. O, słychać nawet teraz pracę.
1: Tylko nie słychać. O, słychać teraz.
0: No i powiedzmy, że włączymy sobie...
2: Telewizja 8/10.
0: Włączymy sobie telewizję i zobaczmy, ja wciskam Enter, zobaczymy jak długo będzie się odpalał ten program z telewizją. Ciach. Już jest. Ja go już widzę, tylko jeszcze musimy poczekać, aż nam NVDA zakomunikuje, że on jest. Tutaj jeszcze słyszę mnie.
2: Simple TV.
1: O,
0: już mamy.
1: Odpaliło się. No, czy to takie już, to...
0: No.
1: To nie wiem, ale okej. Okay. A powiedzmy na przykład, spróbuj zamknąć teraz tę telewizję i spróbuj odpalić Eltena. Zobaczymy, jak na przykład Elten, znana aplikacja wśród użytkowników. Zobaczymy, jak sobie poradzi.
2: Elten 3/10.
0: No dobra, odpalamy Eltena. Ciach.
2: Elten.
0: Elton już jest na ekranie, tylko jeszcze dźwięk powinien nam się tu pokazać.
2: Elton 237.
0: Mam Eltona.
1: Jeszcze coś się ładuje.
2: Nowe wpisy na szlego.
1: I jest. No. I to już rzeczywiście odpaliło się dość szybko. No dobrze, a teraz może spróbujmy przejrzeć internet.
2: Naciśnij klawisz Alt, zamykanie punkt wyjścia. Pulpit lista. Google Chrome.
0: Odpalamy Google Chrome. Enter już wcisnąłem. Już mam...
2: Google Document.
0: Chciałem powiedzieć, że mam na ekranie, także on już się odezwał. No cóż możemy wpisać? Może Onet wpiszemy.
2: Pasek adres o e t kropka l onet.pl zaznaczone. Onet.pl odznaczone.
0: Już mamy, ja już widzę na ekranie, tylko że jeszcze NVDA musi ładować się.
1: No to ciekawe, kiedy się załaduje. Tu już widać...
0: Już jest załadowany.
1: No dobrze, a na przykład taka prosta strona jak strona Tyflo Podcastu. Jak ona się będzie ładować?
2: Pasek adresu i wysz...
0: moment, bo źle zrobiłem.
2: Audycja dla niewidomych.
1: I tu już zadziałało to szybko. Także jak widać, tutaj... no, niektóre strony ładują się wolno, niektóre strony ładują się szybko. Ogólnie komputer sprawia wrażenie takiego dość responsywnego momentami. A zobaczmy, bo jestem ciekaw, jak na przykład restart systemu. Załóżmy, że go uruchomisz ponownie i zobaczymy, ile czasu nam się będzie on uruchamiał.
2: Zamykania systemu. Uruchom ponownie. Pulpit lista. Dodlech. Bezpieczny pulpit.
1: Tak. I teraz jeszcze czekamy.
0: Jeszcze się nie zamknął.
1: No tak, bo on musi tam sobie wszystko... O, teraz się...
0: Już się zamknął.
1: Słychać brumienie.
0: Tak, bo się musi dźwięk załadować. Już mamy modekom na ekranie.
1: Owszem. Teraz się ładuje. Jeszcze nie ma dźwięku.
0: Tak. Cały czas jest modekom.
1: I to podejrzewam chwilę potrwa. O, i pewnie już teraz Windows się ładuje.
0: Tak, Windows się ładuje. Teraz mamy już, zapraszamy. Jeszcze chwila. I się powinno
1: NVDA
0: załadować.
1: Już zadźwięczał.
2: Ładowania NVDA. Proszę czekać. Pasek zadań. Połączono z serwerem.
1: Tak, no i tu jeszcze komunikat połączono z serwerem. To dlatego, że ty sobie zdalnie też sterujesz tym komputerem.
0: Tak, bo nie chce mi się na tej klawiaturce, wiesz... Bo ona jest trochę mała, żeby tutaj...
1: No jasne.
0: Tu chodzi, żeby jednak w audycji trochę szybciej się posługiwać. Więc mam tutaj za pomocą... No, także taka jest prędkość ładowania systemu. Myślę, że całkiem nieźle.
1: To Krzysztofie zapytam teraz tak, do czego ty wykorzystujesz ten komputer? Do czego on tobie, jako prowadzącemu tę dzisiejszą audycję się przydaje?
0: Ja ten komputerek używam do kilku rzeczy, ale takim głównym jego zadaniem jest projekcja, czyli mam tutaj w studiu podwieszony projektor na suficie. I ten komputer podłączony jest do tego projektora właśnie przez HDMI.
1: Aha.
0: I ja po prostu mam dwie opcje. Projektor UF jest z Androidem, co może jak za jakiś czas też na jego temat zrobimy audycję, bo fajny jest. Ale ma też właśnie źródło HDMI i przy pomocy właśnie tegoż źródła i przy pomocy tego komputerka ja sobie tutaj różne rzeczy oglądam, między innymi właśnie sobie Iple odpalam i sobie oglądam albo coś w tym stylu. I to się w ogóle wbrew pozorom nie tnie. To działa jak należy. Więc on mi tutaj służy bardziej w celach projekcyjnych. Ale jakbym chciał, to mogę go właśnie, tak jak powiedziałem, zabrać do znajomych. W razie, gdyby mi się coś przypomniało, chciałbym coś pokazać albo coś zrobić, to w każdej chwili mogę go wyjąć z kieszeni, podłączyć i zademonstrować bez problemu.
1: Jasne. Czyli komputer przenośny, przenośny firmy Modecom, Modecom, przypomnijmy, tak się to
0: Modecom.
1: Pisze. Tak. 400 zł to jest cena. Coś jeszcze chciałeś dodać, tak?
0: Coś jeszcze chciałem dodać. Oprócz samego komputera w pudełku mamy przejściówkę, mamy zasilacz 5-woltowy, no bo na tyle on właśnie chodzi. I tyle w sumie. Nic tam więcej w pudełku nie znajdziemy. Jedyny minus, a ja bardzo takich rzeczy nie lubię, ale no cóż, firma Modecom najwyraźniej mniej dba o swój sprzęt, ponieważ każdy pendrive, jakikolwiek, ma taką zaślepkę na tą wtyczkę, gdzie się wsuwają do gniazda, a to niestety nie ma. Niestety.
1: No może też nie każdy, natomiast no większość ma i powinna mieć, szczególnie, że no to nie jest tani pendrive, tak? Pendrive kosztujący 400 zł. To fajnie by było, no, żeby raczej. Jednak... Chociaż jakaś taka gumowa osłonka była na to, na tę wtyczkę HDMI.
0: Dokładnie. Coś, co by jakby ochroniło chociażby przed kurzem, kiedy się tego nie używa. Bo to różnie bywa potem. Ja już się nieraz przekonałem, że jak się nie wyczyści, to nie będzie łączyło i niestety nic tego
1: nie będzie. I będzie problem.
0: I będzie problem. Ja mogę jeszcze pokazać ewentualnie, jak on szybko się łączy z telewizorem.
1: Okej.
2: Brak następnej. Startup M, pulpit lista, top T, total T, telewizja.
0: Bo samo odpalenie tego Simple TV to jest jedna rzecz. O, właśnie się odpalił. Teraz jeszcze musimy poczekać, aż się załaduje wszystko.
2: Niech nam... Simple TV C. C.
0: Okej.
2: Okay. Playlist channels, Polsat Gamest, Polsat 2 HD Strea, Polsat 1,
0: Polsat 2. Mamy akurat pod ręką.
2: Simple TV Polsat 2 HD.
0: Już nam się ładuje Polsat. To już niestety trochę musi potrwać, bo to już pewnie za...
3: Katarzyna chce zdobyć niezbite dowody zdrady swojego męża. W tym celu udaje się do biura detektywistycznego.
4: Myślę, że Tomka łączy coś więcej z jego byłą dziewczyną.
0: Także myślę, że
1: działa.
0: Ta prędkość łączenia się też jest w miarę zadowalająca, jak na taki sprzęt.
1: No tak, no bo ten sprzęt jest, przypomnijmy, to jest mały sprzęt, to jest mały komputerek, kosztujący też no, stosunkowo niewielkie pieniądze. Przypomnijmy, 400 zł komputer 400 firmy złotych, Modecom. No. Oczywiście Modecom. Na tych parametrach, które, o których wspomniałeś, oparty, czyli 4 tak. GB RAM-u, 16 GB pamięci wewnętrznej i Intel Atom 1, ile GHz? 200, tak? 1200. 1200, tak. 1200 GHz, 1200 MHz. No, tak, dokładnie.
0: Myślę, że to jest taki, bym powiedział, komputer na każdą kieszeń.
1: Owszem, jeżeli komuś do czegoś coś takiego będzie potrzebne, to czemu nie? Często się wykorzystuje właśnie tego typu małe komputerki jako tak zwane domowe centra rozrywki. Można sobie tam zainstalować programy.
0: A dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy inteligencja różnych producentów, różnych sieci neuronowych i tak dalej, tych wszystkich inteligentnych domów i tak dalej, cały czas idzie do przodu, to i na takim komputerku można sobie całkiem fajne centrum domowe zbudować i sterować wszystkim w domu bez konieczności uruchamiania całej tej skrzyni stacjonarnej, która nam pożera tyle prądu, że potem się nie możemy z rachunkami połapać.
1: No, gdzieś też można sobie podłączyć taki mały komputerek z tyłu za telewizorem i po prostu z niego korzystać. Są też te wszelkiego rodzaju uniwersalne piloty i zapewne tu by dało się też taki pilot podłączyć sterować. Także no, jest ileś pomysłów. Jest to pole do popisu dla ludzi kreatywnych. Na pewno tego typu sprzęt można w taki czy inny sposób wykorzystać. Sprzęt firmy Modecom piszemy, przypomnę Modecom, nazwę tej firmy, a urządzenie ma i prezentował dziś w Tyflopodcaście Krzysztof Bruzda. Bardzo ci, Krzysztofie, dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w kolejnym odcinku Tyflopodcastu.
5: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Minęła godzina 20, a nawet już parę po niej minut, 8 dokładnie, z tego co tu widzę, ale dzień jest dziś niezmienny, to 29 marca, rok 2023. No a jeżeli to jest środa, a jest to środa, nie ma co ukrywać, ostatnia w tym miesiącu nawet i po zmianie czasu, to nic innego jak kolejne wydanie Tyflo Przeglądu, wydanie 177. Piękna liczba, ani okrągła, ani żadna specjalna, ale za to jesteśmy tu my, czyli Paulina Gajoch, witam.
7: Ja też nie okrągła i niespecjalna, no ale...
6: Hej, hej, ale masz dla nas dość dużo newsów, co to za jakiś tu samosąd? Samoosąd. Piotr Machacz również z nami dzisiaj.
8: Dobry wieczór, cześć.
6: Paweł Masarczyk za mikrofonem dziś wyjątkowo i Michał Dziwisz, który nas realizuje i pewnie od czasu do czasu się tu odezwie. Odezwie się prawdopodobnie, jak wy się odezwiecie, bo to Michał będzie nam też czytał wiadomości, które możecie wysyłać poprzez nasz formularz kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Możecie też dzwonić do nas tyflopodcast.net/Zoom. No, pisać możecie również przez aplikację Tyflocentrum, przez aplikację Tyflopodcast Dawida Piepera na Windows, no i wtedy też usłyszycie właśnie do Michała, albo my usłyszymy was. To jest wasz wybór, jak chcecie się kontaktować. A o czym dziś będziemy mówić w razie, gdybyście nie dzwonili, nie pisali, no to już teraz właśnie Michał nam opowie.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wrażenia z bety Diablo 4. Wrażenia z biletów w portfelu Apple dzięki Koleo. The Last of Us na komputery już dostępne. Badania, w których warto wziąć udział. Nowe wersje systemów Apple przynoszą poprawki, ale niestety również i błędy. Energrid, powerbanki dla niewidomych. Syntezator a cappella dla NVDA dostał kilka nowych głosów. Są plany Envision AI na systemy desktopowe. Istnieją przesłanki, że Optima powstanie na bazie frameworka. WeWalk Assist – sieć agentów w inteligentnej lasce. Spring – znów działa. Syskin – dostępny klient XMPP na iOS. Wrażenia z nowego Microsoft Teams. Znów można odtwarzać wiadomości głosowe na WhatsApp dla Windows z klawiatury. Nowy Victor Reader Stream otrzyma dostęp do katalogu TuneIn. Go XLR Utility 0.10. Apple Music Classical dostępne. Google otwiera pierwszy ośrodek badawczy skupiony na technologiach wspomagających. Optelec Compact 8. Nowy przenośny powiększalnik na rynku. NVDA 2023.1 już dostępna. Spotify stworzy spersonalizowane miksy na prawie każdy temat. Kolejne AI do tworzenia muzyki. ChatGPT w Siri? To się da. Niewidomi lepiej wyczuwają sygnały płynące z wnętrza ciała. Czy iPhone 15 pozbędzie się fizycznych kart SIM także w Polsce? Jest to prawdopodobne. Nie masz pomysłu na domenę? Z pomocą przychodzi AI. Chcesz brać udział w ankietach na Twitterze? Od kwietnia musisz za to zapłacić. Cotygodniowy newsletter o aplikacjach na iOS. Hash. Odszumianie nagrań sztuczną inteligencją. A na koniec prezentacja SensePlayera. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: No, jeszcze więcej może się wydarzyć, bo no, jak to bywa naszą tradycją, zawsze na koniec albo gdzieś tam po drodze zaplątają nam się jakieś dodatkowe rzeczy. No, ale zaczynajmy już od tematów, które dziś dla was przygotowaliśmy. No i na sam początek gra stara jak gry komputerowe. Gra, która towarzyszy nam już od no, blisko
8: 27 lat.
6: Siedmiu lat, nawet tyle.
8: Tyle, co mam ja akurat. Zapamiętałem.
6: Widzisz, to mamy takie rocznice tutaj, co bardzo, bardzo ważne. Ja znam na przykład kogoś, kto się urodził dokładnie w dzień, kiedy pierwszy SMS został wysłany. O. A ty znowu w roku, w którym powstała gra, o której, co po niektórzy prześmiewczo albo też ostrzegawczo mówią Diabolo, ale nie, to Diablo i Diablo 4. I to Diablo 4 zyskuje na dostępności dzięki chyba jakiemuś modowi. I zdaje się, Piotrze, że ty, czy ktoś, kogo znasz, mógł to przetestować, więc możesz nam coś o tym opowiedzieć.
8: Tak, więc w poprzednim Tyflo Przeglądzie mówiłem nawet, to jest akurat najnowsza część, bo faktycznie do pierwszej części też mod powstaje, ale to też wyszła czwarta część, w czerwcu właściwie wyjdzie, no ale była beta otwarta, najpierw była dla tych, którzy kupili grę w przedsprzedaży, to już wtedy troszeczkę wspominam, no a potem mówiłem, że od piątku i do poniedziałku, właściwie nie do niedzieli, była też dostępna beta dla wszystkich, więc ja to też miałem okazję przetestować, ale też jeden z takich bardziej zaangażowanych, niewidomych graczy Sightless Combat napisał taką mini recenzję, którą znajdziecie w komentarzu. No i co mogę powiedzieć? No dużo rzeczy, o których mówiłem w zeszłym tygodniu, ma miejsce, więc no w grze największy problem jest taki, że nie ma żadnych funkcji nawigacji, które mogłyby nam pomóc dostać się do miejsc, do których mamy jakieś zadania. Co nie powstrzymało graczy od ich znalezienia? No jak sobie to z tym każdy radził, no to jest różnie. Sightless Combat w swojej recenzji to po prostu poprosił osoby widzące, bo w grze jest multiplayer, możemy wskoczyć do świata innej osoby i po prostu razem przechodzić tą grę. Inne osoby jakoś sobie same po prostu poradziły na czuja. U mnie to wyglądało tak, że to pierwsze miasto znalazłem, weszłem do niego, no a potem wyszłem i już nie mogłem znaleźć. Więc no na pewno niewidomi gracze liczą na to, że w finalnej wersji w czerwcu już to będzie poprawione, jakieś funkcje się pokażą. No ten screen reader jest, mówi bardzo dużo, ale ma też braki. Tutaj Sightless napisał, że miał lepsze wrażenia na komputerze niż na konsolach. Ja tego nie zauważyłem, ja zauważyłem, że to działało podobnie i tu, a mianowicie faktycznie w menu ustawień no to czytał tylko etykietki narzędzia, więc na przykład zamiast po prostu powiedzieć, nie wiem, screen reader włączony, no to czytał włącza, wyłącza opcję screen readera, która mówi nam podświetlony element, czyli te opisy.
6: Tak,
8: nie czyta stanów przełączników, to jest też problem, o tym już wspominałem, ale też nie czyta opisów suwaków, czyli na przykład jeśli jesteśmy w ustawieniach głośności, a tam warto wejść, bo mamy tam opcję dodatkowych dźwięków przedmiotów, o których wspominałem, które warto sobie włączyć, no to tam po prostu idziemy sobie na dół i słyszymy po prostu 100, 100, 80, 20, no i nie wiemy właściwie do czego to jest suwak.
6: No tak.
8: Co odkryła inna osoba, że on właściwie czyta to, co jest pod myszką, więc na komputerze, jeśli przesuniemy myszkę w lewo, no to on przeczyta nam te etykiety, no ale jeśli chodzimy po tym menu na padzie lub po prostu gramy na konsoli, gdzie nie ma myszki, no to nie mamy takiej możliwości, więc to jest też na pewno do poprawy te funkcje dostępności. Na komputerach można włączyć czytanie przez nasz screen reader. Sightlessowi to nie zadziałało w jego recenzji, ale znam osoby, którym to się udało włączyć, nawet w folderze gry widać pliki DLL biblioteki Talk, więc jak najbardziej, jeśli ktoś chce na przykład sobie grać z NVIDIA z ulubionym głosem, to będzie się dało to zrobić. No i co jeszcze trzeba by poprawić? Przy pierwszym uruchomieniu gry, zwłaszcza na konsolach, no musimy najpierw zalogować się do konta Battle.net, czyli to wszystkie gry Blizzarda korzystają z tego. No, możemy to zrobić albo skanując kod QR, albo przepisując kod na danej stronie. Bardzo podobnie jak się logujemy do różnych serwisów VOD na telewizorach. Tutaj znów Sightlessowi się to nie udało, bo w tym momencie screen reader jeszcze nie działa, więc nam nie przeczyta tego kodu, a on nie udało mu się zeskanować ręcznie tego kodu QR. Mi się to udało akurat na konsoli, na PS5, więc tutaj nie miałem tego problemu, no ale niektórzy mogą. Na komputerze oczywiście przez to, że pobieramy grę przez Battle.net, no to tego nie ma. Po prostu gra się automatycznie nam loguje. No, jest ciekawie, dźwięki są fenomenalne, mamy dźwięki 3D. No jeśli faktycznie producent posłucha tych sugestii, a był adres e-mail, ten adres e-mail zresztą cały czas jest accessibility, bodajże małpa blizzard.com, można tam do nich pisać, składać różne sugestie. Wiem, że dużo osób pisało do nich na temat tej bety, więc no, można mieć nadzieję, że jak gra wyjdzie oficjalnie w czerwcu, no to będziemy mogli sobie w nią pograć. Jak nie sami, to ewentualnie z małą pomocą znajomych.
6: Z ciekawości, o czym Diablo jest? Czy ono jest jakoś powiązane z tym uniwersum World of Warcraft i Hearthstone'a, czy to jest zupełnie odrębny świat? I
8: Ono ma jakieś swoje uniwersum, ale szczerze mówiąc, ze szczegółami fabuły nie jestem aż tak obeznany. Przy pierwszym uruchomieniu gry mamy taką cutscenkę, której nie da się przeskoczyć i ona pokazuje nam, jak grupa ludzi wchodzi do jakiegoś miejsca i szukając skarbu, niechcący, uwalniając jakieś zło, tyle udało mi się zrozumieć, a właśnie tutaj też Zajka zwrócił uwagę, że nie ma audiodeskrypcji i chciałby, żeby była no tutaj.
6: To dość więc poważne niedociągnięcie.
8: No jak są właśnie niestęki, sama gra to jest generalnie, tam jest ta fabuła, ale generalnie głównym celem w tej grze jest zabijanie wszystkiego, co się rusza, więc więc no, można i tak mieć z tego frajdę, dźwięki, jak już mówiłem, są świetne. Tak. No, ale w internecie można więcej poczytać dokładnie. Ono to jest swoje uniwersum, tam już mówię, są cztery części, więc to trochę już tej fabuły na pewno jest.
6: No to zobaczymy, czy firma Blizzard dostosuje się albo wysłucha po prostu sugestii każdego z nas, kto będzie zgłaszał tak naprawdę uwagi. A warto zgłaszać je teraz, bo im wcześniej zostaną one zasygnalizowane, tym wcześniej no, jest prawdopodobieństwo, że firma na nie zareaguje. Na uwagi ponoć bardzo pozytywnie reaguje Koleo. Tak słyszałem, nie próbowałem jeszcze, ale to widać gdzieś, bo dostępność tej aplikacji jest fenomenalna i także innowacje, jakich podejmuje się spółka Astarium, zdaje się tak się nazywa firma, która tworzy Koleo, no to jest coś, z czego PKP i państwowe spółki mogłyby się uczyć. No i mówiliśmy ostatnio o tym, że doszły bilety w portfelu Apple i ja miałem okazję przetestować tą nowość i no, co mogę powiedzieć, działa. To było moje pierwsze doświadczenie z Koleo w ogóle i dla was to i dla większości słuchaczy no nie jest to pewnie nic nowego, natomiast ja byłem pod wrażeniem, bo sam proces rejestracji i tworzenia konta był bardzo prosty i bardzo intuicyjny, no i pytanie jesteśmy o te najważniejsze rzeczy zaraz na starcie, czyli jakie zniżki, data urodzenia, imię, nazwisko, żeby już potem tego nie trzeba było wpisywać i super. Wyszukiwanie połączeń jest również dość intuicyjne. No i kupowanie biletu, które jest dużo szybsze i oczywiście działa Apple Pay. Do tych nieszczęsnych 20 zł trzeba wtedy dorzucać te pieniądze do tej skarbonki, takiej wbudowanego portfela Koleo. Jeżeli kupujemy za mniej niż 20 zł, to no, do 20 zł cała reszta jest dopłacana do skarbonki. No ale poza tym działa. No i co z portfelem? Możemy dodać bilet do portfela. Istotnie jest taka opcja, więcej opcji po zakupie już biletu. Po zakupie biletu chyba jest przycisk od razu, a w widoku biletu, jak się wejdzie w bilety, jest taka opcja w więcej opcji. No i wtedy wyświetla nam się ten bilet z opcją dodaj już w aplikacji portfel. I w dniu, kiedy mamy planowany przejazd, to już na jakiś czas, ja pamiętam, że to były 2-3 godziny przed odjazdem, ten bilet się już pojawia na ekranie blokady jako powiadomienie. Powiadomienie, którego zmazać się nie da, ono po prostu będzie tam wisieć i my możemy po prostu z tego powiadomienia otworzyć ten bilet od razu z sfokusowanym kodem QR i oddać go konduktorowi do zeskanowania. No i to działa, to rzeczywiście działa. Chyba ważność takiego powiadomienia jest wyznaczona na 4 godziny. I niestety, chyba niewiele da się z tym zrobić. A trochę szkoda, bo zwłaszcza na trasach trwających troszeczkę dłużej, no te bilety mogą być sprawdzane wielokrotnie przez różne drużyny konduktorskie i no, byłoby dobrze, gdyby było to jakkolwiek takie inteligentne i na przykład wiedziało, w jakich godzinach ja odbywam przejazd i pokazywało mi ten bilet tak długo, jak planowo ma przejazd trwać. Nie wiem, czy jest to jakieś ograniczenie ze strony Apple, bo mam za małe doświadczenie z takimi kartami i biletami w portfelu. Natomiast można byłoby to poprawić. Nadal nie wiem, o co chodzi. Rozmawialiśmy tu o tym przy okazji jednego z poprzednich tyfloprzeglądów, że można by te bilety odbijać za pomocą NFC albo coś tam za pomocą NFC robić. Nie wiem, jakby to miało działać, nie mam żadnej podpowiedzi. A wydaje mi się, że czytnik kodów do biletów nie posiada modułu NFC, chociaż mogę się mylić, bo w sumie po co miałby go mieć, jakby oprócz Apple